0: po polsku.
1: Znowu ktoś mnie podgląda, lekko skrobię do drzwi. Strasznym okiem cyklopa radzi gromi.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Prezydent krytycznie o ustawie o podatku od koncernów paliwowych. Pogranicznicy dostali nowe schrony na wypadek zagrożenia. Pracownicy sieci Biedronka bliscy strajku chcą lepszych warunków pracy. Miriam Lipińska. Wszystko wskazuje na to, że prezydent po raz drugi nie podpisze ustawy o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Tymczasem właśnie wpływy z tego podatku według rządu mają sfinansować przywrócenie pakietu CPN. Ale zdaniem szefa prezydenckiego gabinetu Pawła Szefernakera w reakcji na nową daninę koncerny podniosą ceny i paliwa wcale nie będą tańsze. Do tego, jak dodaje, ustawa jest tak samo wadliwa jak poprzednia.
2: Prezydent jasno wskazał, które w jego przekonaniu przepisy są niekonstytucyjne, te, które działają wstecz. Mam wrażenie, że pan premier kolejny raz próbuje iść na ścianę, przyjmuje przepisy takie, które przyjął za pierwszym razem.
1: A sejmowe głosowanie nad ustawą odbędzie się jutro. Schrony polowe mają zwiększyć bezpieczeństwo funkcjonariuszy na służbie przy granicy z Ukrainą. Pierwsze takie obiekty są już montowane w Dorohusku, a będą kolejne, mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
3: Będziemy tego typu fortyfikacje polowe budować na przejściach granicznych z Ukrainą.

0: Od 25 do 27 września Włocławek stanie się fajansową stolicą Polski. Przed nami 6. Fajans Festiwal Włocławek. 3 dni spotkań, wystaw, warsztatów, konkursów, pokazów i wydarzeń, które pokażą, że włocławski fajans to nie tylko ważna część historii miasta, ale także źródło współczesnej inspiracji.
1: W tym roku Festiwal Fajansu wyjątkowy, bo oprócz tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, czyli fantastycznych wystawców, prezentacji fajansu, już tego, już prawie że zabytkowego, z nowymi różnego rodzaju

0: pomysłami, jak wzory fajansowe wykorzystać na przykład na strojach albo w gastronomii, to do tego dokładamy kolejne elementy. Pewnie pani dyrektor powie o szczegółach. Ja tylko zapraszam wszystkich mieszkańców. Po pierwsze do tego, żeby przyszli tutaj do browaru B. Jesteśmy po dobrej dyskusji z wystawcami. Oni czekają na was i mają dużo niespodzianek, ale przede wszystkim mają to swoje serce fajansowe, które wkładają w każdy swój wyrób.
1: Tegoroczna edycja będzie wyjątkowa również za sprawą nowego wydarzenia, Festiwalu Światła Fajansowy Blask. Przez 3 wieczory Stary Rynek we Wrocławku rozświetlą wyjątkowe iluminacje inspirowane fajansową tradycją miasta.
0: Od piątku, od godziny 19, godzina 19, 20, 21, łatwo zapamiętać, w piątek, sobotę i niedzielę specjalne projekcje na kamienicach, gdzie wspólnym mianownikiem jest oczywiście fajans. Oprócz tego zajęcia, warsztaty w skarbcu fajansu, oprócz tego możliwość zwiedzenia wystaw w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, zarówno przy ulicy Zamczej, gdzie w zbiorach sztuki można podziwiać fajans, ale też zapraszamy na ulicę Słowackiego, gdzie no, mamy tak naprawdę największe zbiory fajansu włocławskiego. Zresztą przez całe lata Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej było organizatorem Biennale, do którego też w tym roku, podczas tegorocznej edycji Festiwal Fajansu, chcemy wrócić.
1: Jednym z miejsc festiwalowych wydarzeń będzie także interaktywne centrum fajansu, Skarbiec Fajansu. To przestrzeń, która przenosi odwiedzających do niezwykłego multimedialnego świata włocławskiej ceramiki i opowiada o 150-letniej tradycji produkcji wyrobów fajansowych.
0: 3 dni pełne fajansowych wydarzeń, wypełnione włocławskim fajansem. Myślę, że dla każdego znajdzie się coś atrakcyjnego, coś miłego, a być może też coś inspirującego, bo taka jest też idea Festiwalu Fajansu, który już po raz 6 w naszym mieście się odbywać będzie.
1: Szczegóły tegorocznego Fajans Festiwalu oraz program wydarzeń przedstawiono podczas konferencji prasowej. O niej więcej w magazynie Pulsometr. Włocławianka Helena Brzezińska ma za sobą bardzo udany sezon. Młoda pływaczka zdobyła już 8 medali mistrzostw Polski, a ostatnio dołożyła do tego 2 brązowe krążki podczas Grand Prix Polski w Kościerzynie. Co ważne, rywalizowała tam w kategorii Open bez podziału na wiek.
2: Jestem ci bardzo z tego dumna i właśnie te zawody są ciężkie, ale bardzo je lubię, ponieważ mogę też spotkać się z moimi przyjaciółmi z zawodów i bardzo cieszą mnie te medale, ponieważ wiem, ile pracy w nie wkładam i bardzo lubię, gdy poprawiam swoje czasy życiowe, ponieważ też wiem, jak bardzo długo na to pracowałam.
3: A powiedz, jak konkurencja na tych ostatnich zawodach? Wróciłaś z medalami, więc jesteśmy dumni, cieszymy się ogromnie. Jak było? Było bardzo ciężko? Jak twoje takie spostrzeżenia tam na miejscu?
2: Było na pewno ciężko, ponieważ byłam jedną z najmłodszych zawodniczek, ale udało mi się i zdobyłam te 2 medale, więc myślę, że dobrze mi poszło.
1: Na sukces pracuje regularnie. Helena trenuje 5 razy w tygodniu, a każdy trening trwa około 2 godzin. Pod koniec wakacji zawodniczka wzięła też udział w obozie przygotowawczym w Centralnym Ośrodku Sportu w Spale.
2: Trenuję 5 razy w tygodniu po 2 godziny, a właśnie pod koniec wakacji byłam na tygodniowym obozie i trenowałam tam po 2 godziny 2 razy dziennie, ale wtedy było też bardzo fajnie. Trenowałam w Centrum Przygotowań Olimpijskich w Spale i bardzo fajnie było też z moimi przyjaciółmi. Trenowałam bardzo ciężko. Właśnie też myślę, że dzięki temu obozowi tak mi się udało zdobyć na tych zawodach. Trenuję z moim trenerem, panem Leszkiem Kubickim i treningi są ciężkie, ale przynoszą postępy.
1: Na ostatnich zawodach w Kościerzynie Helena była jedną z najmłodszych zawodniczek. Mimo to dwukrotnie stanęła na podium, rywalizując z dużo starszymi pływaczkami.
4: Grand Prix to się rządzi takimi swoimi prawami. Tam jest klasyfikacja jest prowadzona.

0: na open, czyli nie ma roczników, jak gdyby klasyfikacja się układa według czasów zdobytych w poszczególnych biegach. Helenka była jedną z najmłodszych zawodniczek na tych zawodach i przywiozła dwa brązowe medale, czyli z tego wniosek, że ona startowała z o wiele starszymi od siebie zawodniczkami i zawodnikami i znakomicie wypadła. Zresztą my pod koniec obozu mieliśmy sprawdzian, ja chciałem zobaczyć, jak dzieci ten obóz przepracowały, więc trenerzy często na taki koniec takich obozów robią sprawdziany. Są oczywiście odpowiednie dystanse, dzieci tam pływają setki, pięćdziesiątki. O, w tym wieku, które te dzieciaki mają, to są około setki i pięćdziesiątki. Ja oczywiście zrobiłem sprawdzian na 100 dowolnym, one wszystkie musiały przepłynąć 100 kraulem. I może wspomnę, Helenka zrobiła znakomity czas. I ona w ten czas poprawiła sobie ten czas około 3 sekund z poprzednich mistrzostw Polski. I na tym Grand Prix powtórzyła ten czas właśnie ze sprawdzianu. Czyli widać, że ten obóz był dobrze przepracowany.
1: Z trenerem Leszkiem Kubickim Helena pracuje już 3 rok. Początki nie były jednak łatwe. Pływanie miało być dla niej przede wszystkim formą rehabilitacji, ale z czasem przerodziło się w sportową pasję.
2: Zaczęło to się tak, że pływanie miało być dla mnie rehabilitacją. Rodzice zapisali mnie na basen, ale przerodziło to się w pasję, w zawody, w medale i tak... Kocham to.
1: Trener podkreśla, że Helena od początku jest traktowana tak samo, jak pozostali zawodnicy z grupy wyczynowej. Jej treningi nie są skracane, a wymagania pozostają takie same.
0: Helenka sobie troszeczkę chyba inaczej wyobrażała tą całą przygodę z pływaniem. Były namowy, były pertraktacje. W końcu zdecydowała się i w sumie praktycznie, tak jak już mówiłem, nie ma absolutnie żadnych taryf ulgowych, ona pracuje z grupą wyczynową, nie są jej obcinane w tej chwili żadne treningi, objętości i tak dalej. Wszystkie ćwiczenia, które są wykonywane, robi to znakomicie, także a efekty w postaci medali mówią same za siebie.
1: Helena nie zamierza się zatrzymywać. Przed nią kolejne starty, a pod koniec roku zimowe Mistrzostwa Polski. Trener podkreśla, że zarówno ona, jak i cała grupa mają jeszcze sporo pracy, ale dotychczasowe wyniki pokazują, że kierunek jest właściwy. Miłośnicy twórczości Manam mogą już szykować się na wyjątkowy muzyczny wieczór. 26 września w klubie Stara Remiza we Wrocławku wystąpi zespół Nie ma mowy. Muzycy sięgają po dobrze znane utwory Manamu, ale przedstawiają je w akustycznych, bardziej kameralnych aranżacjach. Projekt powstał z myślą o tym, żeby znane kompozycje pokazać z nieco innej strony. Na scenie pojawią się m.in. gitara akustyczna, skrzypce, piano i flet.

Reprezentuje zespół Niemamowy, który wykonuje piosenki Manam w wersji akustycznej. Nasz taki projekt, z którym wyruszyliśmy w trasę koncertową i między innymi jednym z przystanków będzie Włocławek w następną sobotę, czyli 26 września o godzinie 18:00 wystąpimy w Starej Remizie. Bilety są dostępne i w Centrum Kultury Browar B, i w kasie Starej Remizy oraz na godzinę przed koncertem, a także jak ktoś chce zakupić wcześniej, mieć pewność, że się dostanie, ponieważ ilość miejsc jest ograniczona, również na portalach biletyna.pl oraz kupbilecik.pl. A że usłyszycie Państwo wszystkie hity Ikory i Jackowskiego, czyli zespołu Manam, pojawią się różne piosenki, bardzo znane, także będziemy na pewno wspólnie śpiewać, ale zaskoczeniem będzie ta inna troszeczkę aranżacja i wersja akustyczna. Pojawią się instrumenty takie jak skrzypce, pianino, piękna pani śpiewająca, gitara akustyczna, basowa, też różne perkusje, więc zupełnie inna odsłona, także bardzo serdecznie zapraszamy. Zespół powstał 5 lat temu, dlatego teraz wyruszamy w tą trasę koncertową.

Pomysł się zrodził tak jak to zwykle gdzieś w garażu zespoły występują. Chcieliśmy to zrobić takiej troszeczkę poetyckiej wersji. Nie chcieliśmy grać typowo piosenki poezji śpiewanej, ale też nie zupełnie narokowo.

0: Na wrocławskich cmentarzach będą prowadzone kolejne inwestycje. Administracja skupia się na tym, co jest najbardziej potrzebne osobom odwiedzającym groby swoich bliskich, czyli na modernizacji alejek i budowie nowych chodników. W ostatnich latach powstało ich już wiele, ale prace będą kontynuowane.
1: Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, jak co roku staramy się ten nasz budżet jak najbardziej rozbudować, a przede wszystkim wpisać w nim inwestycje, które są takie priorytetowe, nie tylko w sumie dla nas jako dla cmentarza, dla zarządcy cmentarzy, ale również dla mieszkańców Włocławka, czy też osób odwiedzających cmentarz komunalny w Pińczacie. W związku z tym takimi priorytetowymi inwestycjami są alejki, które chcielibyśmy kontynuować w ramach realizacji zadania budowa alejek na terenie cmentarza komunalnego we Włocławku, budowa oświetlenia na terenie cmentarza komunalnego we Włocławku. Już rozpoczęliśmy tę inwestycję, jest już kilka lamp zainstalowanych w ramach bieżącego roku. Wykonamy dodatkowo jeszcze kilka lamp oświetleniowych.
0: Kolejna inwestycja planowana jest na cmentarzu na Pińczacie. Nekropolia szybko się rozrasta, dlatego zostanie tam zainstalowany monitoring, który ma poprawić bezpieczeństwo odwiedzających i samego terenu.
1: Natomiast na terenie cmentarza komunalnego w Pińczacie praktycznie oświetlony zostanie w tym roku już cały cmentarz i naszym priorytetem i można powiedzieć również prośbą mieszkańców jest to, żeby był monitoring. W ramach realizowanego obecnie zadania przygotowaliśmy już podstawę pod to, żeby monitoring został zainstalowany. Teraz wystarczy tylko, żebyśmy mieli okamerowanie i myślę, że wszyscy mieszkańcy będą z tego faktu zadowoleni.
0: Inwestycje w alejki i infrastrukturę cmentarzy komunalnych mają poprawić bezpieczeństwo, estetykę oraz dostępność nekropolii dla mieszkańców. To szczególnie istotne w przypadku osób starszych i osób z ograniczoną mobilnością. Regularna modernizacja cmentarnych przestrzeni pozwala też dostosować je do zmieniających się potrzeb mieszkańców.
2: Od 1 września weszło w życie kilka zmian dotyczących funkcjonowania szkół. Zgodnie z nowymi przepisami na stołówkach obowiązuje dieta planetarna. Ma być zdrowiej, ograniczono serwowanie mięsa, więcej jest natomiast owoców i warzyw.
3: Ograniczono, można powiedzieć, liczbę posiłków mięsnych, a także ograniczenia, jeżeli chodzi o tak zwane przyprawy, sól, cukier. Więc tutaj na pewno jest duża zmiana, jeżeli chodzi o taka zmiana smakowa, tak bym to nazwał. U nas, tak jak zauważam, liczba posiłków wydawanych w tym roku, czyli po tej zmianie już można powiedzieć, w stosunku do lat ubiegłych, można powiedzieć, nie zmieniła się. Tak? Wydajemy około ponad 200 posiłków dziennie, więc jest to liczba stabilna, aczkolwiek mamy tutaj teraz taką tendencję, że uczniowie, którzy rozpoczęli korzystanie z obiadków od początku roku. Niektórzy zrezygnowali, ale w to miejsce pojawiają się inni.
2: Zmiany dotyczą także sklepików szkolnych i automatów z żywnością i napojami. Tutaj jednak dyrekcje szkół często już wcześniej stawiały na zdrowe produkty, bez cukru lub z jego niską zawartością.
3: Sklepiku jak takiego nie mamy, nikt tutaj nie prowadzi takiej działalności, natomiast mamy ten jeden automat, w którym są umieszczone przekąski, soki owocowe, naturalne i woda. To są w zasadzie trzy główne takie produkty. One są certyfikowane, bo każdy kontrahent, który chciałby tu z nami podpisać umowę, przedstawia produkty i certyfikaty, z jakich powiedzmy tutaj elementów ten produkt się składa. Więc te wartości kaloryczne i tak dalej są spełnione w normie, więc w tym automacie u nas niewiele się zmieniło. Jest dalej ten sam kontrahent, który uzupełnia zawartość, ale są to przekąski, powiedzmy, zgodne z normami.
4: Widzę tutaj sporo wolnego miejsca. Z obserwacji wynika, że pana obserwacji wynika, czy dzieciaki chętnie korzystają z tego automatu?
3: Można powiedzieć, że jest to centralny punkt szkoły. Dzieci chętnie na przerwie przychodzą tutaj, kupując sobie może już nawet nie wodę, bo wodę mamy tutaj takie specjalne podajniki wody, żeby można było sobie napełniać bidony. Mamy też takie butle z wodą, z których też można sobie tą wodę pobierać, ale takie drobne przekąski właśnie do przegryzienia bardzo chętnie z tego korzystają. No i można powiedzieć, że ten automat

0: jest uzupełniany codziennie, także no może przerób jest.
1: Jak na zmiany reagują sami uczniowie? Okazuje się, że pozytywnie. Młodzi ludzie mają świadomość znaczenia odpowiednich nawyków żywieniowych.
2: Ogólnie rzecz biorąc, to jedzenie jest bardzo dobre, pożywne, zdrowe, więc no po prostu pasuje.
3: Mi najbardziej podobały się chipsy z buraków, bo to jest jednak zdrowa alternatywa.
4: Jedzenie jest dobre, smaczne i pożywne.
5: Właśnie, co wam najbardziej teraz smakuje z tych nowych posiłków? Ty już wspominałaś o chipsach buraczanych, a koledzy?
2: Najbardziej smakuje mi gulasz warzywny. To jest po prostu eksplozja smaku, można powiedzieć.
5: Coś poza tymi chipsami buraczanymi? Może ten rzeczony gulasz?
3: Też gulasz.
4: Ja też wybieram gulasz, najlepszy jest.
5: Czy często po szkole, powiedzmy, odwiedzacie fast foody, McDonald's, KFC, ewentualnie jakieś żabki w poszukiwaniu hot dogów?
2: Zdarza się.
3: Mi też się zdarza.
4: No zdarza się.
5: Jak oceniacie tą zmianę w jadłospisie? Czy to jest pozytywna zmiana, czy to jest dobre dla zdrowia? Uważacie, że z taką nową dietą będziecie się lepiej czuli?
2: No jest pozytywnie moim zdaniem.
3: Moim zdaniem to jest duża alternatywa też dla, jeżeli ktoś jest wege albo coś, to też mu pomaga i...
4: Zmiana jest na plus, bo jest to zdrowsze o wiele.
1: Długofalowym skutkiem wprowadzonych zmian ma być spadek odsetka dzieci z nadwagą i otyłością. Do czynników sprzyjających ich występowaniu należą m.in. nadmierne spożycie żywności wysoko przetworzonej, słodyczy i słodzonych napojów oraz siedzący tryb życia.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

Ostatni weekend września we Włocławku to Festiwal Fajansu. W tym roku Festiwal Fajansu wyjątkowy, bo oprócz

0: oprócz tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, czyli fantastycznych wystawców, prezentacji fajansu, już tego, już prawie że zabytkowego, z nowymi różnego rodzaju pomysłami, jak wzory fajansowe wykorzystać na przykład na strojach albo w gastronomii, to do tego dokładamy kolejne elementy. Pewnie pani dyrektor powie o szczegółach. Ja tylko zapraszam wszystkich mieszkańców, po pierwsze do tego, żeby przyszli tutaj do browaru B. Jesteśmy po dobrej dyskusji z wystawcami. Oni czekają na was i mają dużo niespodzianek, ale przede wszystkim mają to swoje serce fajansowe, które wkładają w każdy swój wyrób i w każdą swoją tak naprawdę twórczość artystyczną, bo myślę, że tym wyróżniamy się też na tyle innych ceramicznych potęg, że u nas każdy wyrób ceramiczny jest tak naprawdę arcydziełem, niepowtarzalnym, wyjątkowym, bo malowanym ręcznie, więc no nie da się tego w żaden sposób podrobić. Ale oprócz tego zapraszamy państwa do skorzystania z innych ofert, między innymi z Festiwalu Światła, fajansowy Blask, ten na Starym Rynku od piątku, od godziny 19, godzina 19, 20, 21, łatwo zapamiętać, w piątek, sobotę i niedzielę specjalne projekcje na kamienicach, gdzie wspólnym mianownikiem jest oczywiście fajans. Oprócz tego zajęcia, warsztaty w skarbcu fajansu, oprócz tego możliwość zwiedzenia wystaw w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, zarówno przy ulicy Zamczej, gdzie w zbiorach sztuki można podziwiać fajans, ale też zapraszamy na ulicę Słowackiego, gdzie no, mamy tak naprawdę największe zbiory fajansu włocławskiego. Zresztą przez całe lata Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej było organizatorem Biennale, do którego też w tym roku, podczas tegorocznej edycji Festiwal Fajansu chcemy wrócić. No i na koniec jeszcze na ulicę Starodębską chciałbym zaprosić, gdzie również tam pasjonaci fajansu w ramach Festiwalu Fajansu będą na państwa czekać i też mają mnóstwo ciekawych niespodzianek, o których najlepiej przekonać się samemu. Po prostu trzeba przyjść i zobaczyć. 3 dni pełne fajansowych wydarzeń, wypełnione włocławskim fajansem. Myślę, że dla każdego znajdzie się coś atrakcyjnego, coś miłego, a być może też coś inspirującego, bo taka jest też idea Festiwalu Fajansu, który już po raz 6 w naszym mieście się odbywać będzie. Pani dyrektor.
1: Rzeczywiście tak jest, proszę państwa, że fajans mocno inspiruje nie tylko tych, którzy malują na ceramice, bo pan prezydent mówił o tym fajansie tradycyjnym, który jest w muzeum przy Słowackiego. Mamy kolekcję od 1873 roku, pokazującą jakby te zbiory od tego roku do 91, do czasu, kiedy istniały dawniej fabryki fajansu. I my będziemy tę wystawę mogli oglądać, proszę państwa, w trakcie tego festiwalu. Mówimy o tym rozprzestrzenianiu się fajansowych wzorów i fajansu nie tylko we Włocławku, bo okazuje się, że fajans malują także i uczą się tych wzorów ludzie spoza Włocławka i właśnie tego dowodem jest konkurs, pierwszy ogólnopolski konkurs. Pan prezydent mówił o nawiązywaniu do Biennale Fajansu Włocławskiego i to właśnie jest nawiązanie. Pierwszy ogólnopolski konkurs fajansu włocławskiego, nazywa się on Wincenty. Będziemy wręczać, pan prezydent będzie wręczał co roku statuetkę Wincentego. Już prototyp tej statuetki istnieje i w ubiegłym tygodniu, w sobotę, odbył się konkurs właśnie na żywo. Przyjechali uczestnicy tego konkursu także spoza Włocławka. Także dlatego cieszymy się, że ten nasz motyw fajansowy i fajans się rozprzestrzenia po Polsce. To, że się rozprzestrzeniamy, to też właśnie pokazuje fakt, że nie 2 dni, a 3 dni w tym roku, proszę państwa, piątek, sobota i niedziela. I

kilku miejscach. To też jest, panie prezydencie, pana tutaj zawsze to takie ramię dalekosiężne, że pan stara się, żebyśmy wychodzili w miasto i to robimy. Fajans się wylewa z browaru, będzie na Starym Rynku, skarbiec fajansu oczywiście, ale też miasto będzie ubrane, udekorowane flagami z motywem fajansowym. Chcemy, żeby wszyscy czuli to, że mamy święto fajansu we Włocławku. Wśród wydarzeń, na które zapraszamy, tak jak pan prezydent powiedział, po pierwsze na otwarcie o godzinie 19 w piątek, tam będzie prezydent i nasz główny partner, firma Energa, będzie pan prezydent otwierał oficjalnie Fajans Festival i będzie dziękował także tym, którzy się przyczyniają do tego, żeby po raz kolejny mógł się ten festiwal odbywać. Później będzie Festiwal Światła o godzinie 19, 20, 21, ale wcześniej od godziny 16 do 18 w browarze będą już działać fajansowe kramy, czyli już będą wystawcy, więc można już fajans będzie oglądać. W Skarbcu Fajansu natomiast w piątek o 17 będzie otwarcie wystawy Fajansu Szukajmy ze świecą i to jest będzie pokazanie kolekcji zarówno muzealnej naszego Muzeum Ziemi Kujawskiej Dobrzyńskiej we Włocławku, jak i kolekcji Liceum Ziemi Kujawskiej i kolekcjonerów prywatnych, bo to będzie taka wystawa polegająca na współpracy Skarbca Fajansu właśnie z tymi źródłami tego dawnego fajansu. W sobotę już od 10 rano będziemy witać wszystkich serdecznie w browarze i w skarbcu także, ponieważ tutaj cały czas, przez cały dzień do godziny 18 właśnie będą działać fajansowe kramy, będzie fajansowe bistro, będzie można zjeść coś pysznego, ponieważ zapraszamy oczywiście, tak jak w poprzednich latach, gospodynie z kół gospodyń wiejskich, więc będzie dużo takiego regionalnego jadła, będzie strefa relaksu z naszą hibiskusową, kobaltowo-niebieską herbatą. Będą różnego rodzaju przedsięwzięcia, konkursy, oczywiście warsztaty z malowania wzorów fajansowych. Nie tylko tego rodzaju warsztaty. Będzie także na przykład spotkanie ze słynnym już Lampa Loft, czyli Radosławem Nakonowskim, który będzie opowiadał o tym, jak promuje między innymi włocławski fajans. W Skarbcu Fajansu, proszę państwa, też będą warsztaty na bieżąco prowadzone z malowania, zdobienia biskwitów fajansowych. Oprócz tego codziennie, tak jak było to powiedziane, będą projekcje na Starym Rynku. Projekcje, pokazy laserowe, będzie także w trakcie tych projekcji i pokazów koncert harfistki, która jest instrumentalistką z Filharmonii Pomorskiej. Artystka stamtąd się wywodzi. Ten pokaz laserowy spodziewamy się, sami jesteśmy jego ciekawi, bo to będzie po raz pierwszy robione na taką skalę. Będzie połączony nie tylko ze światłem, ale także z ogniami, z fontannami, także spodziewamy się, że będzie to naprawdę ciekawe widowisko. Muzycznie fajans będzie także wspierany przez zespół Chris Quartet, bo już w piątek będzie koncert zespołu Chris Quartet. Obawiam się, czy o czymś jeszcze nie zapominam, bo rzeczywiście dużo elementów jest w trakcie tego festiwalu, bierzemy pod uwagę. Przede wszystkim będziemy rozstrzygać konkursy, panie prezydencie i proszę państwa, konkursy, które organizujemy już od kilku miesięcy, bo przygotowujemy się do festiwalu fajansu przez kilka miesięcy. Współpracujemy tutaj z Galerią Sztuki Współczesnej między innymi i to w galerii na przykład odbywają się konkursy Włocławki na koszulkach i Włocławek Nowa Odsłona i finały tych konkursów będziemy właśnie ogłaszać i rozstrzygać podczas 6. Festiwalu Fajansu. Podczas tego festiwalu również właśnie będzie wręczenie Wincentego w ramach pierwszego ogólnopolskiego Festiwalu Fajansu. Będziemy rozstrzygać również konkurs Fajans na wakacjach oraz Fajans Sztuka. Więc proszę państwa, przedsięwzięć w ramach Fajans Festiwalu jest bardzo dużo. Ja tak celowo troszeczkę mówię Fajans Festival i Festiwal Fajansu, bo jakby chcemy troszeczkę też umiędzynarodowiać, panie prezydencie, prawda, to zjawisko i tę nazwę, zwłaszcza, że

0: jako miasto jesteśmy od już kilkunastu tygodni członkiem jest miast.
1: Oficjalnie, tak, to możemy też ogłosić, oficjalnie już wszystkie procedury zostały dopełnione. Pani przewodnicząca z dyrektorem Skarbca Fajansu uczestniczyli ostatnio w Zgromadzeniu Ogólnym Europejskiego Szlaku Ceramiki, a my od strony formalnej też już dopełniliśmy wszystkie niezbędne formalności, rzeczy wymagane prawem i mamy wpis już w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji do rejestru miast, które uczestniczą w międzynarodowych stowarzyszeniach. Europejski Szlak Ceramiki jest międzynarodowym stowarzyszeniem. Oficjalnie Włocławek jest członkiem tego stowarzyszenia. Myślę, że ta współpraca będzie się rozwijać. My będziemy zarówno inspiracją dla innych miast ceramicznych w Europie, ale też poza Europą, bo ten szlak już poza Europę powoli zaczyna wychodzić, ale w drugą stronę myślę, że też wiele ciekawych rzeczy będziemy mogli podpatrywać od naszych partnerów ceramicznych z innych części naszego kontynentu po to, żeby atrakcyjność festiwalu fajansu, tak jak dotąd, z roku na rok rosła i była dla odbiorców wyjątkowa, niepowtarzalna i była też tym magnesem, bo myślę, że to nam wszystkim chodzi, które ściągać będzie turystów do naszego miasta, a dzięki temu też lokalna gospodarka będzie po prostu czerpała z tego korzyści. Mam tutaj na myśli zarówno hotelarzy, jak i branżę gastronomiczną. I właśnie o branży gastronomicznej też trzeba w tym wypadku powiedzieć, bo w ramach Festiwalu Fajansu, jak co roku, nasze miejskie, inaczej, restauracje, które w mieście się znajdują, przygotowują też specjalne menu fajansowe, więc zapraszam wszystkich do skorzystania z tej oferty, bo myślę, że jest bardzo ciekawa i widzę, jak obserwuję, że nasi lokalni restauratorzy bardzo chętnie też się w to angażują i to menu fajansowe przygotowują, więc zapraszamy.
0: Tak, a jakby takim namacalnym objawem tego, że restauracja jest włączona w Fajans Festival, jest to, że będzie miała podkładki fajansowe, które wręczamy restauratorom, żeby jakby w tej sieci fajansowej się znaleźć. Myślę, panie prezydencie, że także musimy powiedzieć i podziękować za włączanie się w Fajans Festival obydwu fabryk fajansu, prawda, które są też bardzo aktywne.
1: Nawet trzeba powiedzieć o trzech, bo to mamy trzy we Włocławku manufaktury, dwie oczywiste, fabryka fajansu i fajans włocławski, ale też Wabi Sabi, które to też jest ciekawostka właśnie we Włoszech na tym festiwalu w mieście Fajanze reprezentował od strony komercyjnej nasze miasto z własnej inicjatywy, więc to też pokazuje, że ten włocławski fajans, no, zaczyna podbijać nie tylko nasz kraj, to jest oczywiste, bo to jest nasza duma narodowa, ale też świat i trzymamy oczywiście kciuki, żeby tak było jak najszerzej. No i już chyba zamykając zupełnie to spotkanie, jeszcze chcę zwrócić uwagę i też podkreślić na to, że nie tylko bym powiedział, ogólnopolskie firmy interesują się wzorem fajansowym, ale co mnie szczególnie cieszy, nasze lokalne. Mam tutaj na myśli firmę Bałtyk, która znajduje się we Włocławku i która 100% produkcji krajowej realizuje właśnie w naszym mieście. Wcześniej była to firma Bomilla, dzisiaj firma funkcjonuje pod nazwą Bałtyk, wdrożyła właśnie, czy przekazała do produkcji specjalną, limitowaną serię bombonierek z włocławskiej kolekcji, tak to się, włocławska kolekcja fajansowa, wyjątkowa i, co też warto podkreślić, przepyszna, próbowałem, wiem o czym mówię, więc już wkrótce będzie możliwość skorzystania.

0: chociażby ze sklepików, skarbcu fajansu. Zresztą to jest też takie dobre miejsce, gdzie ten fajans ma wspólny mianownik i mimo, że jest produkowany w różnych miejscach, to w skarbcu fajansu, w sklepiku zawsze możemy znaleźć poszczególne te elementy i tam na pewno te bombonierki też się znajdą, a już słyszę, że zachęcony no, dużym zainteresowaniem i takim przychylnym odbiorem ze strony mieszkańców Włocławka, producent tych wyrobów czekoladowych, chce też uruchomić produkcję czekolady fajansowej, więc to będzie już do kolekcji albo bombonierka, albo czekolada. Myślę, że jak czekolada będzie tak pyszna jak bombonierka, to mamy tutaj sukces gwarantowany, a w dodatku to sukces fajansowy, więc szczególna duma nasza lokalna, bo to też lokalny zakład podjął się tej produkcji.
1: Czyli zapraszamy.
0: Zapraszamy serdecznie.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.

Dobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Stanisław Pawlak, senator Nowa Lewica. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: Dziś kontynuować będziemy temat służby zdrowia, bo ostatnio w przestrzeni publicznej poświęca się temu mnóstwo czasu, kiedy obserwujemy różne zachowania, że tak powiem, internautów, różne wpisy też po materiałach dotyczących choćby naszego włocławskiego szpitala, widać też w nich takie pretensje do Rady Społecznej, gdzie są jej członkowie, co robią, dlaczego nie zwracają uwagi na pewne kwestie, które drażnią innych. No właśnie, gdzie są członkowie Rady Społecznej szpitala i co robią i dlaczego nie zwracają uwagi.
1: Bardzo dobry temat pani redaktor poruszyła. Ponieważ ja jako członek Rady Społecznej właśnie we włocławskim szpitalu specjalistycznym również się z tym nie mogę pogodzić, jakie są uprawnienia członków Rady Społecznej. Dlatego też, żeby mieć jasną odpowiedź w tej sprawie, złożyłem swoją interpelację do ministra zdrowia z prośbą o wyjaśnienie uprawnień, kompetencji, zadań rad społecznych. Odpowiedź, którą mam

0: w ręku przed sobą, żebym właśnie nie pomylił tego, co mam tutaj zapisane, świadczy o tym, że Rada Społeczna to jest taki kwiatek do kożucha. Nie ma żadnych kompetencji prawnych względem pracy dyrektora i pracy szpitala. Rada Społeczna jest organem działającym wyłącznie w podmiocie leczniczym, nie będącym przedsiębiorcą, a jej rola specyficzna to jest organ inicjujący i opiniodawczy podmiotu tworzącego, a jednocześnie doradczym kierownika podmiotu tworzącego, czyli dyrektora szpitala.
1: Czyli to sugerować to tyle, tak?
0: W praktyce, jak ja już mam wieloletnią praktykę, to się sprowadza do tego, że tak, opiniuje się projekt budżetu danego szpitala na rok. Jeżeli w ciągu roku trzeba zastosować zmiany wynikające z dodatkowych środków finansowych, to się opiniuje te zmiany. Na koniec roku opiniuje się wykonanie planu budżetowego i dochodzi jeszcze rozpatrywanie skarg i wniosków pacjentów. I to są wszystkie możliwości, czyli oddziaływanie na pracę dyrektora, na tworzenie dla niego pewnych uwag oraz wykorzystywanie opinii właśnie pacjentów, które do nas trafiają. Wszystko zależy od dobrej współpracy. Jeżeli jest dyrektor, a ja przeżyłem już wielu dyrektorów i mam porównania, chce współpracować z Radą Społeczną i zależy mu na tym, żeby jakość pracy szpitala była coraz wyższa, to wysłuchuje członków Rady Społecznej. Natomiast jeżeli dyrektor uważa, że jest najmądrzejszy, że wszystko wie, że to jest jego szpital, że nie należy jemu się wtrącać, to nie wysłuchuje takich uwag i dlatego te posiedzenia są nieraz burzliwe. Mówię teraz o obecnej kadencji z panem dyrektorem Szczepańskim.
1: Są takie burzliwe?
0: Są burzliwe, dlatego że do pana dyrektora nie docierają nasze uwagi, albo traktuje je ironicznie, albo z uśmiechem, albo też na zasadzie, że ktoś kłamie. Na przykład takie sformułowania użył pan dyrektor wobec wicemarszałka województwa, pani Anety Jędrzejewskiej i mnie, że mówimy nieprawdę. To jest niemożliwe do zaakceptowania. Dlatego to moje wystąpienie do ministra zdrowia i zaproponowałem, żeby poszerzyć kompetencje Rady Społecznej. Minister mi odpisuje, że nadzór nad pracą dyrektora sprawuje organ założycielski, czyli w tym przypadku marszałek województwa. W szpitalach powiatowych
1: starosta.
0: W szpitalach klinicznych akademia.
1: Akademia kierownik.
0: Czyli ten, kto ten podmiot utworzył. Natomiast na końcu mam stwierdzenie, że nie poszerzy się uprawnień rad społecznych, tylko dlatego, że w tych radach musieliby wtedy zasiadać osoby uprawnione, to znaczy na wzór spółek prawa handlowego, żeby być członkiem Rady Nadzorczej, wtedy się nazywa Rada Nadzorcza. Spółka prawa handlowego, trzeba mieć zdany egzamin przed ministrem gospodarki albo odpowiednim ministrem, bo nazwy się zmieniają. I stąd jestem trochę zaniepokojony tą sytuacją, bo jeżeli rady społeczne nie mają żadnego wpływu na pracę szpitala, to tak na dobrą sprawę, po co ustawodawca wcześniej w ustawie o lecznictwie taki organ zawarł. Jak sama nazwa mówi, rady społeczne, czyli też tutaj powiem publicznie, pracują społecznie. Nikt nie bierze żadnego wynagrodzenia z tego tytułu. W związku z tym prawdopodobnie to było utworzone tylko po to, żeby nie obciążać dodatkowo budżetu szpitala, gdyby to były rady nadzorcze. Tak jak jest w spółkach prawa handlowego. Na
1: przykład ale wówczas członkowie pobierają wynagrodzenie.
0: Lipno Szpital jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i tam jest rada nadzorcza. W tym przypadku u nas we Włocławku jest rada społeczna. I dlatego obciążanie jak gdyby członków rad społecznych tym, co się dzieje w szpitalach, nie ma prawnego uzasadnienia, chociaż ja się zgadzam z interesantami, którzy przychodzą, z pacjentami, którzy dzwonią, z kadrą, która jest zatrudniona, żeby w szpitalach, że Rada Społeczna powinna mieć uprawnienia, przynajmniej wpływające na pracę, na bieżącą pracę dyrektora, na możliwość zadawania pytań. No, te pytania często, jak zadajemy, kończą się

0: powiedziałem, że jest to tajemnica, albo nie muszę udzielać odpowiedzi na tak sformułowane pytania. Wyłączanie na przykład pewnych oddziałów, albo zawieszanie, które się stało modne za czasów pani Karoliny Welka, poprzedniczki, że zawieszała pracę danego oddziału, bo nie było lekarzy na dyżur albo z innego powodu. Również Rada Społeczna powinna w tym zakresie wyrazić opinię przynajmniej, czy my się z tym zgadzamy. Bo jeżeli postawiliśmy kiedyś takie weto dyrektorowi szpitala we Wrocławku, to jednak jednego z oddziałów nie wyłączył z pracy, tylko znalazł lekarzy, którzy mogli prowadzić dyżury. Stąd jeżeli jest dobra dbałość dyrektora o szpital, to to funkcjonuje. Natomiast jeżeli dyrektor lekceważy swoje obowiązki albo nie chce poprawiać stanu istniejącego, no to Rada Społeczna jest w niekomfortowej sytuacji. Czujemy się bardzo źle, ponieważ uważam, że mieszkańcy, wyborcy, pacjenci wymagają, a dyrektor nie musi realizować tych naszych postulatów czy też propozycji, które by zmieniały pracę szpitala na plus. Dlatego też w końcowej części odpowiedzi mam zawarty taki zapis, że to organ prowadzący powinien prowadzić kontrolę w szerszym zakresie. Dlatego w naszym szpitalu jest kontrola prowadzona przez Urząd Marszałkowski. Zobaczymy, jaki będzie efekt tych kontroli, ale moje doświadczenie, bo tych kontroli było tu na przestrzeni wiele, wiele tych kontroli było w kilku ostatnich latach, nic nowego te kontrole nie wnoszą. Nawet dalej idąc, to kontrole NIK-u dzisiaj też niektórzy podważają. Dla mnie, jako osoby, która przepracowała ponad 45 lat w różnych firmach na kierowniczych stanowiskach, jak był wynik kontroli NIK-u, to wszyscy starali się ten wynik kontroli realizować w postaci realizacji wniosków pokontrolnych. Dzisiaj pierwsza odpowiedź to jest, że my się nie zgadzamy z protokołem kontroli. No do czegoś doszliśmy, co nigdy nie miało miejsca i dlatego tak jest źle, jak jest obecnie, bo każdy chce być panem u siebie, nikt nikogo nie chce posłuchać, nikt nikogo nie chce jak gdyby uwzględnić swojej pracy, bo dlaczego on ma być mądrzejszy ode mnie? To nie jest dobry kierunek i musimy to zmieniać.
1: Wróćmy jeszcze na chwilę do takiej ekscytującej, że tak powiem, też opinię społeczną kwestii związanej z godzinami pracy, tym samym też wynagrodzeniami lekarzy. Gdzieś tam zawsze funkcjonowała chyba taka retoryka w przestrzeni publicznej, że mamy mało nakładów na służbę zdrowia. Te ostatnie miesiące jakby uświadomiły chyba społeczeństwu, że nie do końca tak jest, że te pieniądze są, że jakby ta skarbonka jest pełna, tylko że grosz, tak powiem, tego wszystkiego, co w tej skarbonce się znajduje, zajmuje no, określona grupa społeczna, czyli po prostu personel szpitali. Jeżeli to są wydatki w całej Polsce rzędu 80% na wynagrodzenia, na leczenie, na wszystkie te procedury medyczne, utrzymanie tych przecież budynków, wszystkie koszty jest 20%, to chyba pora zrozumieć, że nie w ilości pieniędzy problem, ale w ich dystrybucji. I ja myślę, że lekarze powinni zarabiać nawet miliardy, tylko nie wtedy, kiedy finansujemy to my ze swoich pieniędzy, podatnicy. Jeżeli to byłyby prywatne praktyki, no to przecież no któż im by zabronił zarabiać nawet jakieś gigantyczne, astronomiczne kwoty, tylko w sytuacji, kiedy są to daniny czasami po prostu bardzo biednych ludzi, emerytów, rencistów, tak? Ludzi, którzy zarabiają najniższe krajowe, jest to po prostu czasami nie w porządku, jeżeli widzimy, że ktoś ma takie kontrakty, które zezwalają na pracę w tym samym czasie w kilku miejscach chociażby, prawda? No bo jak inaczej wytłumaczyć, że ktoś pracuje 22 godziny na dobę? No, doba ma 24, no niemożliwością jest spać tylko 2 godziny przez cały miesiąc. Po prostu to jest fizycznie niemożliwe. Nawet lekarze, którzy mają dostęp do różnych pewnie substancji, które mogą ich wzmocnić, nie są w stanie tego ciągnąć przez dłuższy czas. No raz można się nie przespać, no ale no bez przesady, nie da się tak żyć.
0: Ma pani rację i prawdę pani powiedziała w swoim wstępie do tego zagadnienia, które chciałem dodatkowo wyjaśnić, ponieważ zgadzając się w całości, złożyłem też interpelację w tej sprawie do

0: głównego inspektora pracy, jeżeli chodzi o czas pracy lekarzy, bo dowiadywaliśmy się wcześniej, ale to ostatnio, co sprawy zostały ujawniane zarówno w Warszawie, jak i w Mogilnie w naszym województwie, we Włocławku także, świadczą o tym, że lekarze mają wyjątkowe zdrowie, bo pracują wiele godzin. Jak pani już wymieniła, jak ja tu mam przed sobą zestawienie, które otrzymałem ze Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku, to średnia praca lekarzy w miesiącu to jest około 500 godzin. Od 450, 440 do 516 godzin w miesiącu. No wystarczy sobie przeliczyć, jeżeli to podzieliłem na 30 dni w miesiącu, to wyszło mi ponad 17 godzin na dobę.
1: Na dobę.
0: Ale jeżeli odniosłem do tygodnia, do 4 tygodni pracy, czyli 23 dni, jak się powinno czas pracy rozliczać, to mi wyszło 22 godziny na dobę. Proszę Państwa, 22 godziny lekarz pracuje na dobę. To kiedy on wypoczywa? Czy też naprawdę pracuje przez te 22 godziny?
1: Czy jest tylko na...
0: I mówienie o tym, że są za niskie składki na ubezpieczenie zdrowotne, że brakuje pieniędzy w systemie, uważam, że jest nie do końca uprawnione. A ten wniosek swój opieram na wysokość wynagrodzeń, które już pani wywołała, ponad czy około 80% to wydatki sztywne, płacowe w szpitalach, ale to dotyczy wszystkich. Natomiast ja chcę powiedzieć tylko o tych, którzy nadużywają tego czasu pracy, a w ślad za tym i wynagrodzenia. W naszym włocławskim szpitalu, jak mam tu na piśmie od pana dyrektora, w 2024 roku miesięcznie zarabiał jeden lekarz 167 tysięcy, inny 152, inny 151. Jeżeli to pomnożymy przez 12 pi razy oko, to wyjdzie blisko 2 miliony złotych.
1: Warszawa się chowa.
0: Czy właśnie przy takim zapotrzebowaniu na pieniądze, na badania, dlatego są te kolejki, że nie ma badań prowadzonych, bo Narodowy Fundusz nie zwraca, ale gdyby część tych pieniędzy przeznaczyć właśnie na badania,
1: pacjenta,
0: to by się skróciły od razu kolejki. Ja nie wiem, czy trzeba zarabiać 400 zł na godzinę, bo też takie przypadki istnieją. Czy tak jak Mogilno było jeszcze więcej. Proszę Państwa, i dlatego też kierując się pierwszą odpowiedzią co do możliwości władczych rad społecznych szpitala, a uprawnień dyrektora, to ja obciążam za taki stan rzeczy dyrektorów. Bo przecież to dyrektor zawiera
1: umowę. No tak,
0: umowę.
1: Ale dyrektorzy mogą tłumaczyć w ten sposób, że oni są zmuszeni do tego, ponieważ brakuje lekarzy na rynku pracy. Dlatego... Że jeżeli nie zrobią, to znowu taka rada społeczna zarzuci, że zamykacie oddziały, tak?
0: No,
1: no a jeśli...
0: Z tym, że uważam, że trzeba to skoordynować w kraju także. Przecież wystarczy to, co już myśmy zrobili w ostatnich miesiącu, uchwalić ustawę o maksymalnym czasie pracy lekarzy oraz o maksymalnym wynagrodzeniu i dodatkowe zatrudnienie za zgodą dyrektora. To już ustawa została wprowadzona. Pytanie tylko, dlaczego tak późno?
1: Ale jest, myślę, że to wierzchołek góry lodowej, prawda?
0: To jest początek zmian, bo ja się opowiadam szerzej za
1: Będzie
0: reformą.
1: Miał ten rząd odwagę no, na reformę
0: służby zdrowia?
1: Przed
0: wyborami
1: zdrowia?
0: Pewnie nie. To się zgadzamy tutaj. Ale proszę Państwa, wszelkie reformy, które są dość takie trudne do wdrożenia, wprowadza się na początku kadencji. Przywołam tylko, gdy ja byłem posłem od 1997 roku w drugiej kadencji, Jerzy Buzek przejął władzę i 4 reformy zostały wprowadzone? Zostały. I od 1 stycznia 1999, czyli po roku i paru miesiącach funkcjonowania tamtego rządu, 4 reformy weszły w życie, które do tej pory są.
1: Jak sobie przypominam, to tak, na 2 się mocno narzeka, 3 została już zmieniona dwukrotnie.
0: No najlepsza jest chyba administracyjna, czyli wprowadzenie samorządu powiatowego i wojewódzkiego i nowy podział administracyjny. O zdrowiu to mówimy, że nie jest dobrze. Oświata
1: już była zmiana kilka
0: razy, bo były gimnazja, nie ma gimnazjów.
1: Nie ma gimnazjów, teraz znowu
0: zostały
1: nie ma.
0: Wprowadzone, ale trzeba to robić. Trzeba lepiej, gorzej, ale robić, nie zaniechać. Tu w służbie zdrowia z jednej strony poszły wysokie podwyżki, bo jednak tak to było, a z drugiej strony nie zreformowano sieci placówek. Ja uważam, że powinny szpitale powiatowe

0: być specjalistycznymi szpitalami, ale nie prowadzącymi w całej obsługi medycznej, tylko wyspecjalizowany.
1: Czyli co, w
0: Chirurgia,
1: Lipno mamy gineko,
0: na
1: Lipnie mamy
0: przykład podział.
1: ginekologię, w Radziejowie mamy ortopedię, tak, w
0: Oczywiście.
1: Aleksandrowie na
0: I
1: przykład
0: wtedy mamy lepsze wypełnienie łóżek.
1: chirurgię.
0: Lekarzy zaczyna nam starczać, bo nie musi być tyle dyżurów na poszczególnych oddziałach. To trzeba zrobić. Tylko pytanie, kto to zrobi? Według mnie musi to ktoś, kto, tak jak teraz wspominamy, czy mówimy o ministrze Żurku, który poświęci swoją pracę, żeby jednak cokolwiek zmienić. Takiej odważnej zarówno partii, jak i osoby w służbie zdrowia chyba nie ma, bo kto przychodzi, to akceptuje stan istniejący i tak z roku na
1: Coś
0: rok,
1: tam lokruje, coś tam
0: ale to
1: posypie.
0: są drobne, chociażby ta ustawa, o której przywołałem, o czasie pracy do 74 tysięcy możliwości zarobku i tak dalej, to jest takie tylko, i tak to już sprzeciw jest niektórych lekarzy. Ja jeszcze bym także zreformował podstawową opiekę zdrowotną, czyli lekarzy rodzinnych, którzy moim zdaniem powinni także pełnić dyżury w szpitalach, bo tam mają swoich pacjentów, tam kierują pacjentów ze swojego obszaru. W związku z tym przynajmniej raz w tygodniu, gdyby taki dyżur był, przybyłoby nam lekarzy dyżurujących? Przybyło. Nie byłoby to żadnym obciążeniem dodatkowym dla lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Czyli inaczej mówiąc, Państwowa Inspekcja Pracy wymienia mi formy zatrudnienia, kontrakty, umowy o pracę, zlecenia i
1: Zajmować się może tylko umowami o pracę, bo tylko to
0: dalej
1: jest w
0: mi
1: zakresie ich
0: pisze tak,
1: kompetencji.
0: że nie ma wpływu inspekcja, jaką umowę kto zawiera, i to prawda, ale kontroli może tylko poddać pracowników zatrudnionych w
1: Na umowę o
0: oparciu o
1: pracę.
0: umowę o pracę.
1: A takich jest
0: A
1: mniejszość niż,
0: takich
1: nie?
0: jest
1: Bo większość
0: mniejszość.
1: lekarzy
0: Kontrakty.
1: kontrakty.
0: A kontrakty można mieć w kilku placówkach i jest wyraźnie także napisane w tej odpowiedzi, że jest to zgodne z prawem. Opisana przez pana senatora, czyli mnie, ta informacja jest jednak zgodna z prawem obowiązującym i w pełni legalnie lekarze mogą podejmować swoją aktywność zawodową 24 godziny na dobę. Nie zgadzam się z tą odpowiedzią, bo ona jest prawdziwa. Ale czy tak powinno być, żeby ktoś pracował 24 godziny na dobę, a w innym przypadku, jeżeli przekroczy się o 20 czy 30 godzin w miesiącu, to inspekcja pracy wymierza karę z tego tytułu dla pracodawcy? No coś tutaj nie gra. To prawo jest niedopasowane. Ja będę dalej występował o zmiany w kodeksie pracy. Oczywiście ja ich sam nie przeprowadzę, to jest prawda, ale stwierdzenie, że ktoś może pracować legalnie 24 godziny na dobę, uważam, że jest to szkodliwe dla społeczeństwa. A w przypadku lekarzy jest to szkodliwe dla pacjentów. Jeżeli taki lekarz zmienia miejsce pracy w ciągu dnia, w różnych miejscach i razem mu wychodzi 24, albo jakbym tutaj jeszcze przemnożył, podzielił, to więcej niż
1: Lub pełni
0: 24.
1: dyżur telefoniczny, bo przecież z takimi
0: No pod
1: też
0: telefonem
1: mieliśmy
0: jeszcze dodatkowo, no to kiedy
1: też do
0: załatwia swoje
1: czynienia.
0: sprawy? No przecież każdy z nas ma do załatwienia swoje sprawy. Musi iść do innego urzędu, musi coś kupić sobie, musi coś sprzedać, więc to kiedy to wszystko się dzieje? I dlatego to jest chore. W ochronie zdrowia mamy chorą sytuację i te dwie odpowiedzi, z którymi chciałem się podzielić właśnie widzami,
1: Są kolejnym dowodem na to, że
0: świadczą
1: właśnie tak jest.
0: o tym, że nie jest dobrze. To wszystko wymaga zdecydowanych zmian. Kto się podejmie tych zmian? Nie wiem, ale zarówno w nadzorze nad placówkami zdrowia, jak i również w czasie pracy personelu medycznego muszą być wprowadzone konieczne zmiany.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, moim Państwa gościem był pan Stanisław Pawlak, senator Nowa Lewica.
0: Dziękuję Państwu, dziękuję Pani Redaktor.

W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych

0: naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Od 25 do 27 września Włocławek stanie się fajansową stolicą Polski. Przed nami 6 Fajans Festiwal Włocławek. 3 dni spotkań, wystaw, warsztatów, konkursów, pokazów i wydarzeń, które pokażą, że włocławski fajans to nie tylko ważna część historii miasta, ale także źródło współczesnej inspiracji.
1: W tym roku Festiwal Fajansu wyjątkowy, bo oprócz tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, czyli fantastycznych wystawców, prezentacji fajansu, już prawie że zabytkowego, z nowymi różnego rodzaju pomysłami, jak wzory fajansowe wykorzystać na przykład na strojach albo w gastronomii, to do tego dokładamy kolejne elementy. Pewnie pani dyrektor powie o szczegółach, ja tylko zapraszam wszystkich mieszkańców, po pierwsze do tego, żeby przyszli tutaj do browaru B. Jesteśmy po dobrej dyskusji z wystawcami. Oni czekają na was i mają dużo niespodzianek, ale przede wszystkim mają to swoje serce fajansowe, które wkładają w każdy swój wyrób.
0: Tegoroczna edycja będzie wyjątkowa również za sprawą nowego wydarzenia, Festiwalu Światła Fajansowy Blask. Przez 3 wieczory Stary Rynek we Włocławku rozświetlą wyjątkowe iluminacje inspirowane fajansową tradycją miasta.
1: Od piątku od godziny 19, godzina 19, 20, 21, łatwo zapamiętać, w piątek, sobotę i niedzielę specjalne projekcje na kamienicach, gdzie wspólnym mianownikiem jest oczywiście fajans. Oprócz tego zajęcia, warsztaty w skarbcu fajansu, oprócz tego możliwość zwiedzenia wystaw w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, zarówno przy ulicy Zamczej, gdzie w zbiorach sztuki można podziwiać fajans, ale też zapraszamy na ulicę Słowackiego, gdzie mamy tak naprawdę największe zbiory fajansu

0: Włocławskiego. Zresztą przez całe lata Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej było organizatorem Biennale, do którego też podczas tegorocznej edycji Festiwal Fajansu chcemy wrócić.
1: Jednym z miejsc festiwalowych wydarzeń będzie także interaktywne centrum fajansu, Skarbiec Fajansu. To przestrzeń, która przenosi odwiedzających do niezwykłego multimedialnego świata włocławskiej ceramiki i opowiada o 150-letniej tradycji produkcji wyrobów fajansowych.
0: 3 dni pełne fajansowych wydarzeń, wypełnione włocławskim fajansem. Myślę, że dla każdego znajdzie się coś atrakcyjnego, coś miłego, a być może też coś inspirującego, bo taka jest też idea Festiwalu Fajansu, który już po raz 6 w naszym mieście się odbywać będzie.
1: Szczegóły tegorocznego Fajans Festiwalu oraz program wydarzeń przedstawiono podczas konferencji prasowej. O niej więcej w magazynie Pulsometr. Włocławianka Helena Brzezińska ma za sobą bardzo udany sezon. Młoda pływaczka zdobyła już 8 medali mistrzostw Polski, a ostatnio dołożyła do tego 2 brązowe krążki podczas Grand Prix Polski w Kościerzynie. Co ważne, rywalizowała tam w kategorii Open bez podziału na wiek.
2: Jestem bardzo z tego dumna i właśnie te zawody są ciężkie, ale bardzo je lubię, ponieważ mogę też spotkać się z moimi przyjaciółmi z zawodów i bardzo cieszą mnie te medale, ponieważ wiem, ile pracy w nie wkładam i bardzo lubię, gdy poprawiam swoje czasy życiowe, ponieważ też wiem, jak bardzo długo na to pracowałam.
3: A powiedz, jak konkurencja na tych ostatnich zawodach? Wróciłaś z medalami, więc jesteśmy dumni, cieszymy się ogromnie. Jak było? Było bardzo ciężko? Jak twoje takie spostrzeżenia tam na miejscu?
2: Było na pewno ciężko, ponieważ byłam jedną z najmłodszych zawodniczek, ale udało mi się i zdobyłam te 2 medale, więc myślę, że dobrze mi poszło.
1: Na sukces pracuje regularnie. Helena trenuje 5 razy w tygodniu, a każdy trening trwa około 2 godzin. Pod koniec wakacji zawodniczka wzięła też udział w obozie przygotowawczym w Centralnym Ośrodku Sportu w Spale.
2: Trenuję 5 razy w tygodniu po 2 godziny, a właśnie pod koniec wakacji byłam na tygodniowym obozie i trenowałam tam po 2 godziny 2 razy dziennie, ale wtedy było też bardzo fajnie. Trenowałam w Centrum Przygotowań Olimpijskich w Spale i bardzo fajnie było też z moimi przyjaciółmi. Trenowałam bardzo ciężko. Właśnie też myślę, że dzięki temu obozowi tak mi się udało zdobyć na tych zawodach. Trenuję z moim trenerem, panem Leszkiem Kubickim i treningi są ciężkie, ale przynoszą postępy.
1: Na ostatnich zawodach w Kościerzynie Helena była jedną z najmłodszych zawodniczek. Mimo to dwukrotnie stanęła na podium, rywalizując z dużo starszymi pływaczkami.
4: Grand Prix to się rządzi takimi swoimi prawami. Tam jest klasyfikacja jest prowadzona open, czyli nie ma roczników. Jak gdyby klasyfikacja się układa według czasów zdobytych w poszczególnych biegach. Helenka była jedną z najmłodszych zawodniczek na tych zawodach i przywiozła 2 brązowe medale, czyli z tego wniosek, że ona startowała z o wiele starszymi od siebie zawodniczkami i zawodnikami i znakomicie wypadła. Zresztą my pod koniec obozu mieliśmy sprawdzian, chciałem zobaczyć, jak dzieci ten obóz przepracowały, więc trenerzy często na taki koniec takich obozów robią sprawdziany. Są oczywiście odpowiednie dystanse, dzieci tam pływają setki, pięćdziesiątki. W tym wieku, które te dzieciaki mają, to są około setki i pięćdziesiątki. Ja oczywiście zrobiłem sprawdzian na 100 dowolnym, one wszystkie musiały przepłynąć 100 kraulem. I może wspomnę, Helenka zrobiła znakomity czas i ona w ten czas poprawiła sobie ten czas około 3 sekund z poprzednich mistrzostw Polski i na tym Grand Prix powtórzyła ten czas właśnie ze sprawdzianu. Czyli widać, że ten obóz był dobrze przepracowany.
1: Z trenerem Leszkiem Kubickim Helena pracuje już trzeci rok. Początki nie były jednak łatwe. Pływanie miało być dla niej przede wszystkim formą rehabilitacji, ale z czasem przerodziło się w sportową pasję.
2: Zaczęło to się tak, że pływanie miało być dla mnie rehabilitacją.

0: Rodzice zapisali mnie na basen, ale przerodziło to się w pasję, w zawody, w medale i tak kocham to.
1: Trener podkreśla, że Helena od początku jest traktowana tak samo jak pozostali zawodnicy z grupy wyczynowej. Jej treningi nie są skracane, a wymagania pozostają takie same.
2: Helenka sobie

0: ćwiczenia, które są wykonywane, robi to znakomicie, także a efekty w postaci medali mówią same za siebie.
1: Helena nie zamierza się zatrzymywać. Przed nią kolejne starty, a pod koniec roku zimowe mistrzostwa Polski. Trener podkreśla, że zarówno ona, jak i cała grupa mają jeszcze sporo pracy, ale dotychczasowe wyniki pokazują, że kierunek jest właściwy. Miłośnicy twórczości Manam mogą już szykować się na wyjątkowy muzyczny wieczór. 26 września w klubie Stara Remiza we Wrocławku wystąpi zespół Nie ma mowy. Muzycy sięgają po dobrze znane utwory Manamu, ale przedstawiają je w akustycznych, bardziej kameralnych aranżacjach. Projekt powstał z myślą o tym, żeby znane kompozycje pokazać z nieco innej strony. Na scenie pojawią się m.in. gitara akustyczna, skrzypce, piano i flet.

0: Kowalski reprezentuje zespół Nie ma mowy, który wykonuje piosenki Manam w wersji akustycznej. Nasz taki projekt, z którym wyruszyliśmy w trasę koncertową i między innymi jednym z przystanków będzie Włocławek w następną sobotę, czyli 26 września o godzinie 18:00 wystąpimy w Starej Remizie. Bilety są dostępne i w Centrum Kultury Browar B, i w kasie Starej Remizy oraz na godzinę przed koncertem, a także jak ktoś chce zakupić wcześniej, mieć pewność, że się dostanie, ponieważ ilość miejsc jest ograniczona, również na portalach biletyna.pl oraz kupbilecik.pl. A że usłyszycie Państwo wszystkie hity Ikory i Jackowskiego, czyli zespołu Manam, pojawią się różne piosenki bardzo znane, także będziemy na pewno wspólnie śpiewać, ale zaskoczeniem będzie ta inna troszeczkę aranżacja i wersja akustyczna. Pojawią się instrumenty takie jak skrzypce, pianino, piękna pani śpiewająca, gitara akustyczna, basowa, też różne perkusje, więc zupełnie inna odsłona, także bardzo serdecznie zapraszamy. Zespół powstał 5 lat temu, dlatego teraz wyruszamy w tą trasę koncertową. Pomysł się zrodził tak jak to zwykle gdzieś w garażu zespoły występują. Chcieliśmy to zrobić takiej troszeczkę poetyckiej wersji. Nie chcieliśmy grać typowo piosenki poezji śpiewanej, ale też nie zupełnie na rockowo powielać Manam, bo takich zespołów jest sporo. Więc stąd ten pomysł taki, który się zrodził, czyli Manam w wersji akustycznej. Myślę, że bardzo ciekawy, dlatego bardzo serdecznie zapraszamy.
1: Koncert rozpocznie się 26 września o godzinie 18:00 w klubie Stara Remiza przy ulicy Żabiej 8.
2: Na włocławskich cmentarzach będą prowadzone kolejne inwestycje. Administracja skupia się na tym, co jest najbardziej potrzebne osobom odwiedzającym groby swoich bliskich, czyli na modernizacji alejek i budowie nowych chodników. W ostatnich latach powstało ich już wiele, ale prace będą kontynuowane.
3: Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, jak co roku staramy się ten nasz budżet jak najbardziej rozbudować, a przede wszystkim wpisać w nim inwestycje, które są takie priorytetowe, nie tylko w sumie dla nas, jako dla cmentarza, dla zarządcy cmentarzy, ale również dla mieszkańców Włocławka, czy też osób odwiedzających cmentarz komunalny w Pińczacie. W związku z tym takimi priorytetowymi inwestycjami są alejki, które chcielibyśmy kontynuować w ramach realizacji zadania budowy alejek na terenie cmentarza komunalnego we Włocławku, budowa oświetlenia na terenie cmentarza komunalnego we Włocławku. Już rozpoczęliśmy tą inwestycję, jest już kilka lamp zainstalowanych w ramach bieżącego roku. Wykonamy dodatkowo jeszcze kilka lamp oświetleniowych.
2: Kolejna inwestycja planowana jest na cmentarzu na Pińczacie. Nekropolia szybko się rozrasta, dlatego zostanie tam zainstalowany monitoring, który ma poprawić bezpieczeństwo odwiedzających i samego terenu.
3: Natomiast na terenie cmentarza komunalnego w Pińczacie praktycznie oświetlony zostanie w tym roku już cały cmentarz i naszym priorytetem i można powiedzieć również prośbą mieszkańców jest to, żeby był monitoring. W ramach realizowanego obecnie zadania przygotowaliśmy już podstawę pod to, żeby monitoring został zainstalowany. Teraz wystarczy tylko, żebyśmy mieli okamerowanie i myślę, że wszyscy mieszkańcy będą z tego faktu zadowoleni.
2: Inwestycje w alejki i infrastrukturę cmentarzy komunalnych mają poprawić bezpieczeństwo, estetykę oraz dostępność nekropolii dla mieszkańców. To szczególnie istotne w przypadku osób starszych.

0: starszych i osób z ograniczoną mobilnością. Regularna modernizacja cmentarnych przestrzeni pozwala też dostosować je do zmieniających się potrzeb mieszkańców.
1: Od 1 września weszło w życie kilka zmian dotyczących funkcjonowania szkół. Zgodnie z nowymi przepisami na stołówkach obowiązuje dieta planetarna. Ma być zdrowiej, ograniczono serwowanie mięsa, więcej jest natomiast owoców i warzyw.
2: Ograniczono, można powiedzieć, liczbę posiłków mięsnych, a także no, ograniczenia, jeżeli chodzi o tak zwane przyprawy, sól, cukier. Więc tutaj na pewno jest duża zmiana, jeżeli chodzi o taka zmiana smakowa, tak bym to nazwał. U nas, tak jak zauważam, liczba posiłków wydawanych w tym roku, czyli po tej zmianie już można powiedzieć, w stosunku do lat ubiegłych, można powiedzieć, nie zmieniła się. Tak? Wydajemy około ponad 200 posiłków dziennie, więc jest to liczba stabilna. Aczkolwiek mamy tutaj teraz taką tendencję, że uczniowie, którzy no, rozpoczęli korzystanie z obiadków no, od początku roku. Niektórzy zrezygnowali, ale w to miejsce pojawiają się inni.
1: Zmiany dotyczą także sklepików szkolnych i automatów z żywnością i napojami. Tutaj jednak dyrekcje szkół często już wcześniej stawiały na zdrowe produkty, bez cukru lub z jego niską zawartością.
2: Sklepiku jak takiego nie mamy, nikt tutaj nie prowadzi takiej działalności, natomiast mamy ten jeden automat, w którym są umieszczone przekąski, soki owocowe, naturalne i woda. To są w zasadzie trzy główne takie produkty. One są no, certyfikowane, bo każdy kontrahent, który chciałby tu z nami podpisać umowę, no, przedstawia produkty i certyfikaty, z jakich powiedzmy tutaj elementów ten produkt się składa. Więc te wartości kaloryczne i tak dalej są spełnione w normie, więc w tym automacie u nas niewiele się zmieniło. Jest dalej ten sam kontrahent, który uzupełnia zawartość, ale są to przekąski, powiedzmy, zgodne z normami.
3: Widzę tutaj sporo wolnego miejsca. Z obserwacji wynika, że pana obserwacji wynika, czy dzieciaki chętnie korzystają z tego automatu?
2: No można powiedzieć, że jest to centralny punkt szkoły. Dzieci chętnie na przerwie przychodzą tutaj, kupując sobie może już nawet nie wodę, bo wodę mamy tutaj takie specjalne podajniki wody, żeby można było sobie napełniać bidony. Mamy też takie no, butle z wodą, z których też można sobie tą wodę pobierać, ale takie drobne przekąski właśnie do przegryzienia bardzo chętnie z tego korzystają. No i można powiedzieć, że ten automat jest uzupełniany codziennie, także no, może, przerób jest.
1: Jak na zmiany reagują sami uczniowie? Okazuje się, że pozytywnie. Młodzi ludzie mają świadomość znaczenia odpowiednich nawyków żywieniowych.
4: Ogólnie rzecz biorąc, to jedzenie jest bardzo dobre, pożywne, zdrowe, więc no po prostu pasuje.
5: Mi najbardziej podobały się chipsy z buraków, bo to jest jednak zdrowa alternatywa.
6: Jedzenie jest dobre, smaczne i pożywne.
3: Właśnie, co wam najbardziej teraz smakuje z tych nowych posiłków? Ty już wspominałaś o chipsach buraczanych, a koledzy?
4: Najbardziej smakuje mi gulasz warzywny. To jest po prostu eksplozja smaku, można powiedzieć.
3: Coś poza tymi chipsami buraczanymi? Może ten rzeczony gulasz?
5: Też gulasz.
6: Ja też wybieram gulasz, najlepszy jest.
3: Czy często po szkole, powiedzmy, odwiedzacie fast foody, McDonald's, KFC, ewentualnie jakieś żabki w poszukiwaniu hot dogów?
4: Zdarza się.
5: Mi też się zdarza.
6: No zdarza się.
3: Jak oceniacie tą zmianę w jadłospisie? Czy to jest pozytywna zmiana, czy to jest dobre dla zdrowia? Uważacie, że z taką nową dietą będziecie się lepiej czuli?
4: No jest pozytywnie moim zdaniem.
5: Moim zdaniem to jest duża alternatywa też dla, jeżeli ktoś jest wege albo coś, to też mu pomaga i
6: zmiana jest na plus, bo jest to zdrowsze o wiele.
1: Długofalowym skutkiem wprowadzonych zmian ma być spadek odsetka dzieci z nadwagą i otyłością. Do czynników sprzyjających ich występowaniu należą m.in. nadmierne spożycie żywności wysoko przetworzonej, słodyczy i słodzonych napojów oraz siedzący tryb życia.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Zapraszam. A naszym gościem jest dzisiaj pan Michał Rutkowski, magister dietetyki klinicznej i sportowej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Zacznijmy od podstaw. Czym jest zespół metaboliczny i dlaczego warto zainteresować się tym tematem, pomimo że powiedzmy na co dzień czujemy się dobrze?
1: Tak, zgadza się. I to chyba jest tutaj kluczowe, bo zazwyczaj idziemy, badania wykonujemy do laboratorium, czy idziemy do lekarza wtedy, kiedy nas coś boli. I zespół metaboliczny właśnie jest takim zespołem zaburzeń, który zazwyczaj nie daje objawów. Mówimy tutaj o takich zaburzeniach, które rzeczywiście zwiększają ryzyko chorób sercowo-naczyniowych oraz cukrzycy typu drugiego. Powiedziałem o tym, że rzeczywiście zazwyczaj nie dają tych sygnałów, natomiast jedne, czy powiedzmy dwa zaburzenia z tych pięciu, taki objaw mogą dać, ale na początek sobie przejdźmy właśnie, wymienimy sobie, które rzeczywiście to są. Mówimy tutaj o podwyższonym obwodzie talii, mówimy o podwyższonym poziomie trygliceridów, obniżonym poziomie frakcji HDL, cholesterolu.
0: Dobrego
1: Tak jest, tak zwanego tego dobrego, tego protekcyjnego. Mówimy o podwyższonym ciśnieniu tętniczym i mówimy tak samo o podwyższonym poziomie glukozy. Natomiast, żeby ten zespół metaboliczny mógł być spełniony, to potrzebujemy, żeby te zaburzenia były trzy zrealizowane, tak żeby one były trzy potwierdzone z tych pięciu i wtedy rzeczywiście ten zespół metaboliczny
0: jest diagnozowany.
1: Tak, oczywiście diagnozuje go też lekarz na podstawie tego, co rzeczywiście tam w tych badaniach wyszło i co wyszło na podstawie tego obwodu, tak, chociażby czy tego pomiaru ciśnienia. Natomiast to też trzeba powiedzieć o jednej ważnej rzeczy, że to jakby trwa latami. To nie jest też tak, że rzeczywiście my zdiagnozujemy, powiedzmy sobie, ten zespół metaboliczny i powiedzmy już za parę dni czy za miesiąc, powiedzmy już ta nasza choroba wystąpi, tak? Więc tutaj też trzeba pamiętać o tym, że
0: to jest proces.
1: To jest pewien proces zaniedbań w naszym tutaj stylu życia, ale nie tylko, tak? Bo to też są oczywiście pewne predyspozycje genetyczne.

0: Niewątpliwie.
1: Oczywiście to jest też wiek, to jest też płeć, więc tutaj jest też wiele czynników.
0: Więc przejdźmy do szczegółów. Jakie objawy, jakie wyniki badań, jaka płeć, jaki wiek? No, trudno nie zgadnąć, że na pewno seniorzy są bardziej narażeni, tak?
1: Tak, tak, oczywiście, jak najbardziej. Natomiast mówiąc dokładnie o tych zaburzeniach, tak, to podwyższony poziom glikemii, czyli w momencie, kiedy rzeczywiście ten poziom glikemii rano nadszczo jest powyżej 100 mg na decylitr, jeśli ciśnienie tętnicze jest podwyższone, to ja mówimy o tym ciśnieniu skurczowym, jeśli one jest większe powyżej, jeśli jest większe niż 130 i te rozkurczowe większe niż 85, mówimy o podwyższonym poziomie trójglicerydów, tutaj mówimy dokładnie o tych 150 mg na decylitr,
0: HDL.
1: Obniżony poziom frakcji HDL, jeśli chodzi o mężczyzn, jeśli on jest poniżej 40, a u kobiet poniżej 50 i jeszcze mówimy o kwestii obwodu talii. U mężczyzn, jeśli on jest równy lub większy 94, natomiast jeśli chodzi o kobiety, to jeśli on jest równy lub większy 80, tak? Więc jak ja powiedziałem, no muszą być zrealizowane te trzy z tych pięciu, żeby ten zespół metaboliczny zdiagnozować. Natomiast mówiłem o tym braku sygnału, ale jednak o tych dwóch z tych zaburzeń, z tych pięciu, mogą dawać pewne objawy, tak? Bo chociażby jeśli jest poziom, zawyżony poziom glikemii, no to oczywiście, czy chociażby częstomocz, tak? Czy chociażby wahania nastroju, senność posiłkowa, tak? Takie zmęczenie, to jest powiedzmy czy kilka objawów z tym związanych. Ale tak samo też jeśli chodzi o ciśnienie tętnicze, to chociażby czy bóle, czy zawroty głowy, tak, to też są takie objawy, które rzeczywiście nas do tego predysponują, tak? Więc jest to bardzo ważne. Bardzo często zespół metaboliczny, powiedzmy, czy pewne zaburzenia metaboliczne są skorelowane z wyższą masą ciała, czy z nadmierną masą ciała. Po części nie bez powodu, tak? Bo rzeczywiście, jeśli ta waga jest wyższa, to rzeczywiście ta szansa chociażby, czy ten obwód talii będzie wyższy, tak? Czy chociażby ten poziom glikemii będzie wyższy, czy chociażby ten poziom trójglicerydów, dlatego że ta tkanka tłuszczowa trzewna, ona jest aktywna metabolicznie, tak? Dlatego ona ma największy wpływ na to, jak będzie wyglądała ta kwestia, powiedzmy, tych parametrów.
0: No właśnie, ten obwód, tak? U kobiet do 80 tak. centymetrów, u panów do 94.
1: Tak. I tutaj jest bardzo też ważne, bo to jest taki, powiedzmy, przykład z życia wzięty, z mojego gabinetu. Niejednokrotnie tutaj na przestrzeni lat się z tym spotykam, kiedy pacjentki tutaj, powiedzmy, współpracując ze mną, korzystając, powiedzmy, z moich usług, fajnie, powiedzmy, sobie radzą, redukują tą masę ciała i czasami, że tak powiem, troszkę ubolewają, troszkę narzekają, że ja rzeczywiście latami dbam o to, żeby tą masę ciała zredukować, walczę z tą swoją wagą, a mój mąż jest bardzo szczupły, mój mąż je wszystko to, co chce,
0: no
1: je niezdrowo, fast foody, jest bardzo szczupły, ale ma duży brzuszek. I teraz jest to, co powiedziałem, czyli my możemy wejść na tą wadę w domu, tą łazienkową, sprawdzić tą swoją masę ciała i powiedzieć, ok, wszystko jest
0: dobrze,
1: jest ok.
0: Ale brzuszek jest, więc
1: wskaźnik
0: co?
1: BMI mamy na poziomie, ale już mierzymy sobie obwód talii i ten obwód talii rzeczywiście jest wyższy. My mężczyźni mamy głównie typ powiedzmy tej otyłości brzusznej, tak? Więc my najbardziej jesteśmy, powiedzmy, tutaj narażeni i w momencie, kiedy rzeczywiście, powiedzmy, mamy ten, nawet jesteśmy, powiedzmy, optymalnej masie ciała, mamy wyższy poziom tej tkanki tłuszczowej trzewnej, wyższy ten obwód, no to już mamy jeden z tych pięciu czynników zrealizowanych.
0: No, tak.
1: Jeśli mamy jeden z tych pięciu, ten, powiedzmy, kluczowy obwód, prawdopodobnie mamy też już wyższy poziom trójglicerydów. Jeśli mamy wyższy poziom trójglicerydów,
0: no
1: prawdopodobnie mamy niższy poziom HDL. I jeśli mamy wyższy poziom tkanki tłuszczowej trzewnej, prawdopodobnie glikemia też nie będzie optymalna.
0: Idealna, tak.
1: Więc może być tak, że wszystko jest ok, a okazuje się, że mamy nawet cztery z tych pięciu, powiedzmy, zaburzeń. Tak? Więc my patrzmy na całość, tak? Patrzmy na te pojedyncze, powiedzmy, tutaj, powiedzmy, na te pojedyncze parametry, na te pojedyncze zaburzenia. zaburzenia.
0: I co wtedy, jeśli stwierdzimy, że mamy?

0: zespół metaboliczny?
1: Oczywiście, jak mamy zbiór, powiedzmy, tych naszych badań, powiedzmy, i tych naszych, że tak powiem, notatek i tak dalej, no to wybieramy się oczywiście do lekarza i lekarz na podstawie tego dobiera leczenie lub powiedzmy uznaje, że to nie jest jeszcze etap na leczenie, ale na zmianę stylu życia, tak?
0: Czyli no tak, oczywiście, od tego trzeba zacząć tak, zapewne.
1: Tak, czyli jeśli powiedzmy taka osoba nie do końca zdrowo się odżywia, na podstawie wywiadu właśnie u lekarza, nie do końca zdrowo się odżywia, czy nie ma żadnej aktywności sportowej, to zacznijmy od tego i dopiero potem wchodzimy w etap leków, tak?
0: Dieta ma tutaj bardzo duże znaczenie w takim razie, co jeść, a czego unikać, aby no, nie narażać się na wystąpienie zespołu metabolicznego.
1: Tak. Oczywiście, no nie będąc oryginalnym, przetworzona żywność, tak? Żywność tak zwana wysoko, ultra przetworzona, ta żywność, która jest żywnością o wysokiej gęstości energetycznej, tak? Czyli tak naprawdę w małej objętości duża pula kalorii, czyli jakieś batoniki, ciastka, powiedzmy lody i tak dalej. Nadmiar cukrów prostych, tak? Czy to jest właśnie w postaci to, co powiedziałem, tak? Czy tam słodyczy, czy napojów słodzonych. Na pewno też nadmiar tłuszczów nasyconych, tak? To też jest bardzo ważny element diety, czyli powiedzmy, jeśli w naszej diecie występuje smalec, występuje powiedzmy jakiś tam boczek, tak, występują wysokotłuszczowe produkty mleczne, powiedzmy gdzieś tam się zajadamy golonką i tak dalej, no to rzeczywiście no, tutaj trzeba też zamienić ten tłuszcz nasycony na te tłuszcze wielonienasycone w postaci orzechów, oliwy, nasion, pestek, dyni i tak dalej, oczywiście ryb. Musimy też oczywiście zadbać o kwestię błonnika, żeby w tej diecie była duża ilość błonnika, bo chociażby ten nasz lipidogram jest bardzo jakby zależny od tego, ile tego błonnika w diecie występuje, tak? Oczywiście ta minimalna ilość, no to jest 25 gram, która powinna być, ale już tak nie wchodząc w kwestie gramowe, powiedzmy, samego błonnika, no to powinno być 400-500 gram warzyw i owoców każdego dnia, tak? Ale to też trzeba stopniowo to wszystko wprowadzać, tak? Wprowadzajmy na początku do 2-3 posiłków w ciągu dnia stopniowo, tak? Też powiedziałem o tej kwestii tej żywności przetworzonej, tak? I tu mamy też dokładne wytyczne odnośnie chociażby cukrów prostych, tych dodanych, tak, do żywności, że powinno być maksymalnie 10% powiedzmy naszej dziennej podaży, a nawet niektóre powiedzmy takie najświeższe badania nawet mówią do tych 5%, tak? Więc my często bardzo, bardzo mocno to przekraczamy, tak, bo nie dość, że dodajemy ten cukier, powiedzmy, w postaci takiej, powiedzmy, chociażby dodatku do kawy, do herbaty, no to ten cukier jeszcze występuje w różnego rodzaju tam jogurtach, właśnie chociażby słodyczach no, i tak dalej, więc na pewno też trzeba
0: nawet
1: na to
0: chlebie.
1: Uwagę zwrócić. Dokładnie, nawet w chlebie, także też ma to uwagę zwrócić.
0: Więc generalnie, aby nie narażać się na ten zespół metaboliczny, nie musimy wprowadzać jakiejś bardzo restrykcyjnej diety, prawda?
1: Zgadza się. Nawet możemy spokojnie pójść w kierunku takiego modelu, którego ja jestem też bardzo mocnym zwolennikiem, czyli dieta 80/20, tak? Czyli 80% diety nieprzetworzonej, diety zdrowej i te 20% powiedzmy to są te powiedzmy produkty czy posiłki, czyli że możemy pozwolić sobie na jakieś tam ciastko, możemy pozwolić sobie na tą powiedzmy jakąś tam pizzę, na powiedzmy na jakiegoś tam loda, tak? Bo ta dieta, ona musi być zindywidualizowana. To nie jest też tak, że my oczywiście wchodzimy w etap diety restrykcyjnej, uznajemy, że okej, od poniedziałku wszystko rzucamy, tak?
0: To wyrzucamy, się nie uda.
1: Wyrzucamy całą lodówkę, tak? Wyrzucamy całą lodówkę i zmieniamy dietę o 180 stopni. To się nie uda. Ona musi być zindywidualizowana, tak? Czyli my musimy sobie znaleźć te nasze błędy w tej diecie i stopniowo, powiedzmy, wprowadzać pewne nawyki, tak? Czyli jak widzimy, że chociażby w ciągu całego dnia nie mieliśmy żadnego warzywa do posiłku. Bo też takie sytuacje się zdarzają, tak? Mam jakby moje też bardzo długoletnie też tutaj doświadczenie pracy z pacjentami pokazuje, że są takie osoby, które rzeczywiście nawet nie spożywają jednego warzywa czy owocu w skali całego dnia. Więc wprowadźmy na przykład sobie do 2 posiłków w ciągu, tak? W ciągu dnia te warzywa, tak? Wprowadźmy sobie na przykład, zrezygnujmy z tych powiedzmy, nie wiem, jak na przykład mamy 5 posiłków z mięsem, tak? Obiadowych, tak? No to wyrzućmy powiedzmy te 2, dajmy na przykład coś innego zamiast tych 5, tak? Bardzo małe zmiany, tak? Ale stopniowe zmiany i potem, żeby to się powiedzmy przerodziło w takiej właśnie gdzieś tam całościowo z taki zdrowy

0: zdrowy model
1: No właśnie,
0: żywienia.
1: powiedzmy tak krótko, trzy rzeczy, które nasi widzowie mogliby zastosować już od dziś, od jutra.
0: No, na pewno uważam, że oczywiście kwestia żywienia, tak, to jest jakby najistotniejszy aspekt tego wszystkiego, czyli oczywiście unikanie tej przetworzonej żywności, tak. Spróbujmy zrobić takie posiłki sobie w ciągu dnia, nawet jeśli nie do końca, powiedzmy, mogą się wydawać idealne pod kątem zbilansowania, ale spróbujmy sobie zrobić posiłki z naturalnych produktów, tak? Czyli powiedzmy, nawet jeśli mamy obiad kupiony, powiedzmy, w takim supermarkecie, gotowiec, powiedzmy, który rzucamy sobie gdzieś tam do mikrofali i sobie go odgrzewamy, to ugotujmy sobie ziemniaki, zróbmy sobie dwa jajka sadzone, wrzućmy sobie na przykład do tego, powiedzmy, 3-4 ogórki kiszone, chociażby.
1: No
0: i
1: właśnie.
0: To już jest nieprzetworzona żywność, tak?
1: A ile jajek tygodniowo pan poleca?
0: Tutaj jest kwestia, mamy zalecenia, że tych jajek powinno być maksymalnie 7 w tygodniu. Tak? Takie mamy rekomendacje.
1: Jedno jajko na jeden dzień tygodnia.
0: Dokładnie, dokładnie, tak. I to też mówimy o jajku, który na przykład jest też w postaci dodanej, tak? Bo ja pamiętam takie spotkanie kiedyś w postaci właśnie takiego wystąpienia mojego i powiedziałem o tych 7 jajkach w tygodniu, to jedna z pani zapytała, ale to te jajka takie w postaci, jak po prostu my widzimy te jajko, tak? Mhm. Czyli czy ugotowane, czy jajecznica, czy jajko sadzone, ale już nie liczymy tego jajka, które na przykład jest czy do naleśników, czy po makaronie i tak dalej, to tego nie liczymy. Ja mówię, nie, nie, nie. Mówię, te jajka też się liczą, tak? To pani zrobiła wielkie oczy, że tak rzeczywiście jest, tak? Tak, powinno być maksymalnie 7 jajek, ale też co jest na przykład najciekawsze, to w badaniach, najświeższych badaniach naukowych obserwujemy, że osoby, które mają zaburzenia glikemii, cukrzyca typu drugiego, czy powiedzmy już nawet jakieś tam powiedzmy zaburzenia, jak chociażby insulinooporność, one powinny jeszcze bardziej limitować te jajka, tak? Czyli nawet czasami
1: mniej.
0: W sytuacjach skrajnych do 2-3 jajek w tygodniu, tak? Bo to rzeczywiście wpływa na to, jakby to, co widzimy w badaniach, że u tych osób ten poziom lipidogramu może być wyższy, tak? Drugi element, powiedzmy krok, aktywność fizyczna. Tak, czyli zadbajmy o to, żeby takie powiedzmy te podstawy były, czyli te 150 minut aktywności, umiarkowanej aktywności w skali tygodnia, tak, ale to też nie rzucajmy się na głęboką wodę, czyli nie przygotowujmy się do maratonu od razu, tak, tylko powiedzmy sobie ustalmy, że ok, będę na przykład sobie 5 razy w tygodniu po 30 minut powiedzmy spacerować, tak, czyli jak na co dzień mamy bardzo mało aktywny tryb życia, małą ilość kroków realizujemy, to uznajemy, że ok, codziennie powiedzmy, nawet nie codziennie, 5 dni w tygodniu, tak? Zrealizujemy powiedzmy ten pułap 150 minut, tak? 30 minut spacer. I trzeci aspekt do wdrożenia, badajmy się, tak? Wykonujemy badania.
1: Profilaktyka.
0: Tak. Mierzmy sobie obwód talii, mierzmy sobie ciśnienie w domku
1: tak.
0: I pójdźmy sobie raz w roku, co najmniej minimum raz w roku, wykonajmy sobie badania laboratoryjne, właśnie wykonajmy sobie badanie z krwi na czczo, glukozy na czczo, wykonajmy sobie cały lipidogram, czyli nie tylko trójglicerydy i HDL, ale też ta frakcja LDL, która jest najbardziej skorelowana z wyższym tym właśnie ryzykiem sercowo-naczyniowym. I oczywiście też jeszcze inne przy okazji parametry i wtedy możemy sobie tutaj diagnozować powiedzmy ewentualnie ten zespół metaboliczny.
1: I na koniec powiedzmy króciutko wprowadzonej od 1 września w szkołach, w przedszkolach diecie planetarnej o ograniczaniu mięsa. Co pan myśli o tym?
0: Ja uważam, że jest to bardzo dobre rozwiązanie. Tak,
1: zdrowe dla dzieci?
0: Tak, oczywiście. Jeśli mamy taki model żywienia, powiedzmy, czy powiedzmy mamy pewne zasady żywieniowe, które tyczą się naszego społeczeństwa, to dlaczego po prostu tego tutaj nie egzekwować, tak? Czyli jeśli w piramidzie zdrowego żywienia są chociażby warzywa strączkowe, to dlaczego mamy z tych teraz strączków nie korzystać, tak? Czy chociażby kwestia tego, że rzeczywiście ja nieraz podczas pracy z moimi pacjentami, pacjenci dziwią się, że jak to jest, że obiad jest bezmięsny, tak? No, oczywiście ten obiad nie może być każdego dnia z mięsem, tak? Ten obiad właśnie powinien być też w postaci chociażby czy wegańskiej, czy wegetariańskiej, tak? Nawet zamienić powiedzmy ten obiad, tak jak powiedziałem też wcześniej, na ziemniaki, jajko sadzone i powiedzmy i gdzieś tam, nie wiem,

0: fasolka szparagowa, tak? Czy powiedzmy ten ogórek, tak? To już mamy jeden posiłek, tak? Z tych powiedzmy siedmiu obiadowy. Do tego dorzućmy sobie powiedzmy raz w tygodniu rybę, powiedzmy, tak? Do tego obiadku. Dajmy na przykład sobie naleśniki z twarogiem, tak? Powiedzmy na też na obiad, tak? Więc my możemy takie zmiany zrobić. To nie jest tak, że te posiłki muszą powiedzmy być zawsze w formie mięsnej. Dodatkowo też w naszym społeczeństwie, naszej powiedzmy gdzieś tam kulturze są też posiłki takie tradycyjne, wegańskie, wegetariańskie. Nie do końca o tym też mamy świadomość, tak? No bo jak powiedziałem, czy właśnie chociażby naleśniki z twarogiem, pierogi z twarogiem, czy z owocami,
1: pyszne
0: czy chociażby
1: danie, tak.
0: Tak, pyszne danie, ale chociażby, czy możemy przygotować oczywiście, ktoś może się zdziwi, ale czy fasolkę po bretońsku, czy powiedzmy zupę fasolową, grochową, możemy bez mięsa przygotować, tak? No to też się da, tak oczywiście. To jest zadanie oczywiście.
1: Da się, ale jak będzie smakowało?
0: No, to kwestia po prostu teraz jakby odpowiedniego dobrania przypraw, powiedzmy, przyrządzenia, tak? Ale da się też tutaj to zrobić. I niejednokrotnie my jakby już wiedząc o tym, że to jest posiłek składający się z warzyw strączkowych, no to my już mówimy, o kurczę, to już nie do końca nam to będzie smakowało. Ale przekonajmy się, spróbujmy to zrobić, tak? Więc ja uważam, że my musimy też tą świadomość zwiększać, tak? A gdzie mamy ją zwiększać? Zaczynając od podstaw, tak? Od szkoły, od przedszkola, tak? Więc ja jestem bardzo dobrej myśli. Jestem zwolennikiem, tak? Dodatkowo też trzeba pamiętać o tym, że te zmiany jakby są związane też z tym, że mamy mieć większą ilość naturalnych produktów, tak? Mamy mieć świeże warzywa, owoce, mamy też oczywiście mieć ograniczoną ilość cukru, chociażby w tych przygotowywanych napojach, tak? Mamy mieć ograniczoną ilość soli, mamy też oczywiście teraz mieć ograniczenie smażenia do maksymalnie 2 razy w tygodniu i jeśli to smażenie jest, no to nie jest to smalec, nie jest to masło, a jest to oliwa i olej rzepakowy, czyli te najbardziej zdrowe i powiedzmy nadające się do smażenia powiedzmy tutaj te tłuszcze, tak? Więc ja jestem dobrej myśli i myślę, że to wyjdzie na dobre. Potrzebujemy czasu.
1: Życzymy Państwu smacznego. Dziękuję również. Panu pięknie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był pan Michał Rutkowski, dietetyk kliniczny i sportowy. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o stan techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to

0: Od 25 do 27 września Włocławek stanie się fajansową stolicą Polski. Przed nami 6. Fajans Festiwal Włocławek. 3 dni spotkań, wystaw, warsztatów, konkursów, pokazów i wydarzeń, które pokażą, że włocławski fajans to nie tylko ważna część historii miasta, ale także źródło współczesnej inspiracji.
1: W tym roku Festiwal Fajansu wyjątkowy, bo oprócz tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, czyli fantastycznych wystawców, prezentacji fajansu już tego, już prawie że zabytkowego, z nowymi różnego rodzaju pomysłami, jak wzory fajansowe wykorzystać na przykład na strojach albo w gastronomii, to do tego dokładamy kolejne elementy. Pewnie pani dyrektor powie o szczegółach. Ja tylko zapraszam wszystkich mieszkańców, po pierwsze do tego, żeby przyszli tutaj do browaru B. Jesteśmy po dobrej dyskusji z wystawcami. Oni czekają na was i mają dużo niespodzianek, ale przede wszystkim mają to swoje serce fajansowe, które wkładają w każdy swój wyrób.
0: Tegoroczna edycja będzie wyjątkowa również za sprawą nowego wydarzenia, Festiwalu Światła Fajansowy Blask. Przez 3 wieczory Stary Rynek we Włocławku rozświetlą wyjątkowe iluminacje inspirowane fajansową tradycją miasta.
1: Od piątku, od godziny 19, godzina 19, 20, 21, łatwo zapamiętać, w piątek, sobotę i niedzielę specjalne projekcje na kamienicach, gdzie wspólnym mianownikiem jest oczywiście fajans. Oprócz tego zajęcia, warsztaty w skarbcu fajansu, oprócz tego możliwość zwiedzenia wystaw w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, zarówno przy ulicy Zamczej, gdzie w zbiorach sztuki można podziwiać fajans, ale też zapraszamy na ulicę Słowackiego, gdzie no, mamy tak naprawdę największe zbiory fajansu włocławskiego. Zresztą przez całe lata Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej było organizatorem Biennale, do którego też w tym roku, podczas tegorocznej edycji Festiwal Fajansu chcemy wrócić.
0: Jednym z miejsc festiwalowych wydarzeń będzie także interaktywne centrum fajansu, Skarbiec Fajansu. To przestrzeń, która przenosi odwiedzających do niezwykłego multimedialnego świata włocławskiej ceramiki i opowiada o 150-letniej tradycji produkcji wyrobów fajansowych.
1: 3 dni pełne fajansowych wydarzeń, wypełnione włocławskim fajansem. Myślę, że dla każdego znajdzie się coś atrakcyjnego, coś miłego, a być może też coś inspirującego, bo taka jest też idea Festiwalu Fajansu, który już po raz 6. w naszym mieście się odbywać będzie.
0: Szczegóły tegorocznego Fajans Festiwalu oraz program wydarzeń przedstawiono podczas konferencji prasowej. O niej więcej w magazynie Pulsometr. Włocławianka Helena Brzezińska ma za sobą bardzo udany sezon. Młoda pływaczka zdobyła już 8 medali Mistrzostw Polski, a ostatnio dołożyła do tego 2 brązowe krążki podczas Grand Prix Polski w Kościerzynie. Co ważne, rywalizowała tam w kategorii Open bez podziału na wiek.
2: Jestem bardzo z tego dumna i właśnie te zawody są ciężkie, ale bardzo je lubię, ponieważ mogę też spotkać się z moimi przyjaciółmi z zawodów i bardzo cieszą mnie te medale, ponieważ wiem, ile pracy w nie wkładam i bardzo lubię, gdy poprawiam swoje czasy życiowe.

0: Ponieważ też wiem, jak bardzo długo na to pracowałam.
1: A powiedz, jak konkurencja na tych ostatnich zawodach? Wróciłaś z medalami, więc jesteśmy dumni, cieszymy się ogromnie. Jak było? Było bardzo ciężko? Jak twoje takie spostrzeżenia tam na miejscu?
0: Było na pewno ciężko, ponieważ byłam jedną z najmłodszych zawodniczek, ale udało mi się i zdobyłam te dwa medale, więc myślę, że dobrze mi poszło.
2: Na sukces pracuje regularnie. Helena trenuje 5 razy w tygodniu, a każdy trening trwa około 2 godzin. Pod koniec wakacji zawodniczka wzięła też udział w obozie przygotowawczym w Centralnym Ośrodku Sportu w Spale.
0: Trenuję 5 razy w tygodniu po 2 godziny, a właśnie pod koniec wakacji byłam na tygodniowym obozie i trenowałam tam po 2 godziny dwa razy dziennie, ale wtedy było też bardzo fajnie. Trenowałam w Centrum Przygotowań Olimpijskich w Spale i bardzo fajnie było też z moimi przyjaciółmi. Trenowałam bardzo ciężko. Właśnie też myślę, że dzięki temu obozowi tak mi się udało zdobyć na tych zawodach. Trenuję z moim trenerem, panem Leszkiem Kubickim i treningi są ciężkie, ale przynoszą postępy.
2: Na ostatnich zawodach w Kościerzynie Helena była jedną z najmłodszych zawodniczek. Mimo to dwukrotnie stanęła na podium, rywalizując z dużo starszymi pływaczkami.
3: Grand Prix to się rządzi takimi swoimi prawami. Tam jest klasyfikacja jest prowadzona open, czyli nie ma roczników. Jak gdyby klasyfikacja się układa według czasów zdobytych w poszczególnych biegach. Helenka była jedną z najmłodszych zawodniczek na tych zawodach i przywiozła dwa brązowe medale, czyli z tego wniosek, że ona startowała z o wiele starszymi od siebie zawodniczkami i zawodnikami i znakomicie wypadła. Zresztą my pod koniec obozu mieliśmy sprawdzian, chciałem zobaczyć, jak dzieci ten obóz przepracowały, więc trenerzy często na taki koniec takich obozów robią sprawdziany. Są oczywiście odpowiednie dystanse, dzieci tam pływają setki, pięćdziesiątki. W tym wieku, które te dzieciaki mają, to są około setki i pięćdziesiątki. Ja oczywiście zrobiłem sprawdzian na 100 dowolnym, one wszystkie musiały przepłynąć 100 kraulem. I może wspomnę, Helenka zrobiła znakomity czas i ona w ten czas poprawiła sobie ten czas około 3 sekund z poprzednich mistrzostw Polski i na tym Grand Prix powtórzyła ten czas właśnie ze sprawdzianu. Czyli widać, że ten obóz był dobrze przepracowany.
2: Z trenerem Leszkiem Kubickim Helena pracuje już 3 rok. Początki nie były jednak łatwe. Pływanie miało być dla niej przede wszystkim formą rehabilitacji, ale z czasem przerodziło się w sportową pasję.
0: Zaczęło to się tak, że pływanie miało być dla mnie rehabilitacją. Rodzice zapisali mnie na basen, ale przerodziło to się w pasję, w zawody, w medale i tak. Kocham to.
2: Trener podkreśla, że Helena od początku jest traktowana tak samo, jak pozostali zawodnicy z grupy wyczynowej. Jej treningi nie są skracane, a wymagania pozostają takie same.
3: Helenka sobie troszeczkę chyba inaczej wyobrażała tą całą przygodę z pływaniem. Były namowy, były pertraktacje. W końcu zdecydowała się i w sumie praktycznie, tak jak już mówiłem, nie ma absolutnie żadnych taryf ulgowych. Ona pracuje z grupą wyczynową. Nie są jej obcinane w tej chwili żadne treningi, objętości i tak dalej. Wszystkie ćwiczenia, które są wykonywane, robi to znakomicie. Także a efekty w postaci medali mówią same za siebie.
2: Helena nie zamierza się zatrzymywać. Przed nią kolejne starty, a pod koniec roku zimowe Mistrzostwa Polski. Trener podkreśla, że zarówno ona, jak i cała grupa mają jeszcze sporo pracy, ale dotychczasowe wyniki pokazują, że kierunek jest właściwy. Miłośnicy twórczości Manam mogą już szykować się na wyjątkowy muzyczny wieczór. 26 września w klubie Stara Remiza we Wrocławku wystąpi zespół Nie ma mowy. Muzycy sięgają po dobrze znane utwory Manamu, ale przedstawiają je w akustycznych, bardziej kameralnych aranżacjach. Projekt powstał z myślą o tym, żeby znane kompozycje pokazać z nieco innej strony. Na scenie pojawią się m.in. gitara akustyczna, skrzypce, piano i flet.

0: Kowalski reprezentuje zespół Nie ma mowy, który wykonuje piosenki Manam w wersji akustycznej. Nasz taki projekt, z którym wyruszyliśmy w trasę koncertową i między innymi jednym z przystanków będzie Włocławek w następną sobotę, czyli 26 września o godzinie 18:00 wystąpimy w Starej Remizie. Bilety są dostępne i w Centrum Kultury Browar B, i w kasie Starej Remizy oraz na godzinę przed koncertem, a także jak ktoś chce zakupić wcześniej, mieć pewność, że się dostanie, ponieważ ilość miejsc jest ograniczona, również na portalach biletyna.pl oraz kupbilecik.pl. A że usłyszycie Państwo wszystkie hity Ikory i Jackowskiego, czyli zespołu Manam, pojawią się różne piosenki bardzo znane, także będziemy na pewno wspólnie śpiewać, ale zaskoczeniem będzie ta inna troszeczkę aranżacja i wersja akustyczna. Pojawią się instrumenty takie jak skrzypce, pianino, piękna pani śpiewająca, gitara akustyczna, basowa, też różne perkusje, więc zupełnie inna odsłona, także bardzo serdecznie zapraszamy. Zespół powstał 5 lat temu, dlatego teraz wyruszamy w tą trasę koncertową. Pomysł się zrodził tak jak to zwykle gdzieś w garażu zespoły występują. Chcieliśmy to zrobić takiej troszeczkę poetyckiej wersji. Nie chcieliśmy grać typowo piosenki poezji śpiewanej, ale też nie zupełnie na rockowo powielać Manam, bo takich zespołów jest sporo. Więc stąd ten pomysł taki, który się zrodził, czyli Manam w wersji akustycznej. Myślę, że bardzo ciekawy, dlatego bardzo serdecznie zapraszamy.
1: Koncert rozpocznie się 26 września o godzinie 18:00 w klubie Stara Remiza przy ulicy Żabiej 8.
2: Na włocławskich cmentarzach będą prowadzone kolejne inwestycje. Administracja skupia się na tym, co jest najbardziej potrzebne osobom odwiedzającym groby swoich bliskich, czyli na modernizacji alejek i budowie nowych chodników. W ostatnich latach powstało ich już wiele, ale prace będą kontynuowane.
3: Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, jak co roku staramy się ten nasz budżet jak najbardziej rozbudować, a przede wszystkim wpisać w nim inwestycje, które są takie priorytetowe, nie tylko w sumie dla nas, jako dla cmentarza, dla zarządcy cmentarzy, ale również dla mieszkańców Włocławka, czy też osób odwiedzających cmentarz komunalny w Pińczacie. W związku z tym takimi priorytetowymi inwestycjami są alejki, które chcielibyśmy kontynuować w ramach realizacji zadania budowy alejek na terenie cmentarza komunalnego we Włocławku, budowa oświetlenia na terenie cmentarza komunalnego we Włocławku. Już rozpoczęliśmy tą inwestycję, jest już kilka lamp zainstalowanych w ramach bieżącego roku. Wykonamy dodatkowo jeszcze kilka lamp oświetleniowych.
2: Kolejna inwestycja planowana jest na cmentarzu na Pińczacie. Nekropolia szybko się rozrasta, dlatego zostanie tam zainstalowany monitoring, który ma poprawić bezpieczeństwo odwiedzających i samego terenu.
3: Natomiast na terenie cmentarza komunalnego w Pińczacie praktycznie oświetlony zostanie w tym roku już cały cmentarz i naszym priorytetem i można powiedzieć również prośbą mieszkańców jest to, żeby był monitoring. W ramach realizowanego obecnie zadania przygotowaliśmy już podstawę pod to, żeby monitoring został zainstalowany. Teraz wystarczy tylko, żebyśmy mieli okamerowanie i myślę, że wszyscy mieszkańcy będą z tego faktu zadowoleni.
2: Inwestycje w alejki i infrastrukturę cmentarzy komunalnych mają poprawić bezpieczeństwo, estetykę oraz dostępność nekropolii dla mieszkańców. To szczególnie istotne w przypadku osób starszych i osób z ograniczoną mobilnością. Regularna modernizacja cmentarnych przestrzeni pozwala też dostosować je do zmieniających się potrzeb mieszkańców.
1: Od 1 września weszło w życie kilka zmian dotyczących funkcjonowania szkół. Zgodnie z nowymi przepisami na stołówkach obowiązuje dieta planetarna. Ma być zdrowiej, ograniczono serwowanie mięsa, więcej jest natomiast owoców i warzyw.
4: Ograniczono, można powiedzieć, liczbę posiłków mięsnych, a także no, ograniczenia, jeżeli chodzi o tak zwane przyprawy, sól, cukier. Więc tutaj na pewno jest duża zmiana, jeżeli chodzi o taka zmiana smakowa, tak bym to nazwał. U nas, tak jak zauważam, liczba posiłków

0: rachunków wydawanych w tym roku, czyli po tej zmianie, już można powiedzieć, w stosunku do lat ubiegłych, można powiedzieć, nie zmieniła się. Tak? Wydajemy około ponad 200 posiłków dziennie, więc jest to liczba stabilna, aczkolwiek mamy tutaj teraz taką tendencję, że uczniowie, którzy no, rozpoczęli korzystanie z obiadków no, od początku roku. Niektórzy zrezygnowali, ale w to miejsce pojawiają się inni.
1: Zmiany dotyczą także sklepików szkolnych i automatów z żywnością i napojami. Tutaj jednak dyrekcje szkół często już wcześniej stawiały na zdrowe produkty, bez cukru lub z jego niską zawartością.
0: Sklepiku jak takiego nie mamy. Nikt tutaj nie prowadzi takiej działalności. Natomiast mamy ten jeden automat, w którym są umieszczone przekąski, soki owocowe, naturalne i woda. To są w zasadzie trzy główne takie produkty. One są no, certyfikowane, bo każdy kontrahent, który chciałby tu z nami podpisać umowę, no, przedstawia produkty i certyfikaty, z jakich powiedzmy tutaj elementów ten produkt się składa. Więc te wartości kaloryczne i tak dalej są spełnione w normie, więc w tym automacie u nas niewiele się zmieniło. Jest dalej ten sam kontrahent, który uzupełnia zawartość, ale są to przekąski, powiedzmy, zgodne z normami.
2: Widzę tutaj sporo wolnego miejsca, a z obserwacji wynika, że pana obserwacji wynika, czy dzieciaki chętnie korzystają z tego automatu.
0: No można powiedzieć, że jest to centralny punkt szkoły. Dzieci chętnie na przerwie przychodzą tutaj, kupując sobie może już nawet nie wodę, bo wodę mamy tutaj takie specjalne podajniki wody, żeby można było sobie napełniać bidony. Mamy też takie no, butle z wodą, z których też można sobie tą wodę pobierać, ale takie drobne przekąski właśnie do przegryzienia bardzo chętnie z tego korzystają. No i można powiedzieć, że ten automat jest uzupełniany codziennie, także no, może, przerób jest.
1: Jak na zmiany reagują sami uczniowie? Okazuje się, że pozytywnie. Młodzi ludzie mają świadomość znaczenia odpowiednich nawyków żywieniowych.
3: Ogólnie rzecz biorąc, to jedzenie jest bardzo dobre, pożywne, zdrowe, więc no po prostu pasuje.
4: Mi najbardziej podobały się chipsy z buraków, bo to jest jednak zdrowa alternatywa.
5: Jedzenie jest dobre, smaczne i pożywne.
2: Właśnie, co wam najbardziej teraz smakuje z tych nowych posiłków? Ty już wspominałaś o chipsach buraczanych, a koledzy?
3: Najbardziej smakuje mi gulasz warzywny. To jest po prostu eksplozja smaku, można powiedzieć.
2: Coś poza tymi chipsami buraczanymi? Może ten rzeczony gulasz?
4: Też gulasz.
5: Ja też wybieram gulasz, najlepszy jest.
2: Czy często po szkole, powiedzmy, odwiedzacie fast foody, McDonald's, KFC, ewentualnie jakieś żabki w poszukiwaniu hot dogów?
3: Zdarza się.
4: Mi też się zdarza.
5: No zdarza się.
2: Jak oceniacie tą zmianę w jadłospisie? Czy to jest pozytywna zmiana, czy to jest dobre dla zdrowia? Uważacie, że z taką nową dietą będziecie się lepiej czuli?
3: No jest pozytywnie moim zdaniem.
4: Moim zdaniem to jest duża alternatywa też dla, jeżeli ktoś jest wege albo coś, to też mu pomaga i...
5: Zmiana jest na plus, bo jest to zdrowsze o wiele.
1: Długofalowym skutkiem wprowadzonych zmian ma być spadek odsetka dzieci z nadwagą i otyłością. Do czynników sprzyjających ich występowaniu należą m.in. nadmierne spożycie żywności wysoko przetworzonej, słodyczy i słodzonych napojów oraz siedzący tryb życia.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

Ostatni weekend września we Włocławku to Festiwal Fajansu. W tym roku Festiwal Fajansu wyjątkowy, bo oprócz tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, czyli fantastycznych wystawców, prezentacji fajansu, już tego, już prawie że zabytkowego, z nowymi różnego rodzaju pomysłami, jak wzory fajansowe wykorzystać na przykład na strojach albo w gastronomii, to do tego dokładamy kolejne elementy. Pewnie pani dyrektor powie o szczegółach. Ja tylko zapraszam wszystkich mieszkańców, po pierwsze do tego, żeby przyszli tutaj do Browaru B. Jesteśmy po dobrej dyskusji z wystawcami. Oni czekają na was i mają dużo niespodzianek, ale przede wszystkim mają to swoje serce fajansowe, które wkładają w każdy swój wyrób i w każdą swoją tak naprawdę twórczość artystyczną, bo myślę, że tym wyróżniamy się też na tyle innych ceramicznych potęg, że u nas każdy wyrób ceramiczny jest tak naprawdę arcydziełem, niepowtarzalnym, wyjątkowym, bo malowanym ręcznie, więc no nie da się tego w żaden sposób podrobić. Ale oprócz tego zapraszamy państwa do skorzystania z innych ofert, między innymi z Festiwalu Światła, fajansowy Blask, ten na Starym Rynku od piątku, od godziny 19, godzina 19, 20, 21, łatwo zapamiętać, w piątek, sobotę i niedzielę specjalne projekcje na kamienicach, gdzie wspólnym mianownikiem jest oczywiście fajans. Oprócz tego zajęcia, warsztaty w skarbcu fajansu, oprócz tego możliwość zwiedzenia wystaw w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, zarówno przy ulicy Zamczej, gdzie w zbiorach sztuki można podziwiać fajans, ale też zapraszamy na ulicę Słowackiego, gdzie no, mamy tak naprawdę największe zbiory fajansu włocławskiego. Zresztą przez całe lata Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej było organizatorem Biennale, do którego też w tym roku, podczas tegorocznej edycji Festiwal Fajansu chcemy wrócić.

wrócić. No i na koniec jeszcze na ulicę Starodębską chciałbym zaprosić, gdzie również tam pasjonaci fajansu w ramach festiwalu fajansu będą na Państwa czekać i też mają mnóstwo ciekawych niespodzianek,

0: też idea festiwalu fajansu, który już po raz szósty w naszym mieście się odbywać będzie. Pani dyrektor.
1: Rzeczywiście tak jest, proszę Państwa, że fajans mocno inspiruje nie tylko tych, którzy malują na ceramice, bo pan prezydent mówił o tym fajansie tradycyjnym, który jest w Muzeum Przysłowackiego. Mamy kolekcję od 1873 roku, pokazującą jakby te zbiory od tego roku do 91, do czasu, kiedy istniały dawniej fabryki fajansu. I my będziemy tę wystawę mogli oglądać, proszę Państwa, w trakcie tego festiwalu. Mówimy o tym rozprzestrzenianiu się fajansowych wzorów i fajansu nie tylko we Włocławku, bo okazuje się, że fajans malują także i uczą się tych wzorów ludzie spoza Włocławka i właśnie tego dowodem jest konkurs, pierwszy ogólnopolski konkurs. Pan prezydent mówił o nawiązywaniu do Biennale Fajansu Włocławskiego i to właśnie jest nawiązanie. Pierwszy ogólnopolski konkurs fajansu włocławskiego, nazywa się on Wincenty. Będziemy wręczać, pan prezydent będzie wręczał co roku statuetkę Wincentego. Już prototyp tej statuetki istnieje i w ubiegłym tygodniu, w sobotę, odbył się konkurs właśnie na żywo. Przyjechali uczestnicy tego konkursu także spoza Włocławka. Także dlatego cieszymy się, że ten nasz motyw fajansowy i fajans się rozprzestrzenia po Polsce. To, że się rozprzestrzeniamy, to też właśnie pokazuje fakt, że nie dwa dni, a trzy dni w tym roku, proszę Państwa, piątek, sobota i niedziela, i w kilku miejscach. To też jest, panie prezydencie, pana tutaj zawsze to takie ramię dalekosiężne, że pan stara się, żebyśmy wychodzili w miasto i to robimy. Fajans się wylewa z browaru, będzie na Starym Rynku, Skarbiec Fajansu oczywiście, ale też miasto będzie ubrane, udekorowane flagami z motywem fajansowym. Chcemy, żeby wszyscy czuli to, że mamy święto fajansu we Włocławku. Wśród wydarzeń, na które zapraszamy, tak jak pan prezydent powiedział, po pierwsze na otwarcie o godzinie 19 w piątek, tam będzie prezydent i nasz główny partner, firma Energa, będzie pan prezydent otwierał oficjalnie Fajans Festival i będzie dziękował także tym, którzy się przyczyniają do tego, żeby po raz kolejny mógł się ten festiwal odbywać. Później będzie Festiwal Światła o godzinie 19, 20, 21, ale wcześniej od godziny 16 do 18 w browarze będą już działać fajansowe kramy, czyli już będą wystawcy, więc można już fajans będzie oglądać. W Skarbcu Fajansu natomiast w piątek o 17 będzie otwarcie wystawy Fajansu Szukajmy ze świecą i to jest będzie pokazanie kolekcji zarówno muzealnej naszego Muzeum Ziemi Kujawskiej Dobrzyńskiej we Włocławku, jak i kolekcji Liceum Ziemi Kujawskiej i kolekcjonerów prywatnych, bo to będzie taka wystawa polegająca na współpracy Skarbca Fajansu właśnie z tymi źródłami tego dawnego fajansu. W sobotę już od 10 rano będziemy witać wszystkich serdecznie w browarze i w Skarbcu także, ponieważ tutaj cały czas, przez cały dzień do godziny 18 właśnie będą działać fajansowe kramy, będzie fajansowe bistro, będzie można zjeść coś pysznego, ponieważ zapraszamy oczywiście, tak jak w poprzednich latach, gospodynie z kół gospodyń wiejskich, więc będzie dużo takiego regionalnego jadła. Będzie strefa relaksu z naszą hibiskusową, kobaltowo-niebieską herbatą. Będą różnego rodzaju przedsięwzięcia, konkursy, oczywiście warsztaty z malowania wzorów fajansowych, nie tylko tego rodzaju warsztaty, będzie także na przykład spotkanie ze słynnym już Lampa Loft, czyli Radosławem Nakonowskim, który będzie opowiadał o tym, jak promuje między innymi włocławski fajans. W Skarbcu Fajansu, proszę Państwa, też będą warsztaty na bieżąco prowadzone z malowania, zdobienia biskwitów fajansowych. Oprócz tego codziennie, tak jak było to powiedziane, będą projekty projekcje na Starym Rynku. Projekcje, pokazy laserowe, będzie także w trakcie tych projekcji i pokazów koncert harfistki, która jest no, instrumentalistką z Filharmonii Pomorskiej, artystka stamtąd się wywodzi. Ten pokaz laserowy spodziewamy się, sami jesteśmy jego ciekawi, bo to będzie po raz pierwszy robione na taką skalę, będzie połączony nie tylko ze światłem, ale także z ogniami, z fontannami, także spodziewamy się, że będzie to naprawdę ciekawe widowisko.

0: Muzycznie fajans będzie także wspierany przez zespół Chris Quartet, bo już w piątek będzie koncert zespołu Chris Quartet. Obawiam się, czy o czymś jeszcze nie zapominam, bo rzeczywiście dużo elementów jest w trakcie tego festiwalu, bierzemy pod uwagę. Przede wszystkim będziemy rozstrzygać konkursy, panie prezydencie i proszę państwa, konkursy, które organizujemy już od kilku miesięcy, bo przygotowujemy się do festiwalu fajansu przez kilka miesięcy. Współpracujemy tutaj z Galerią Sztuki Współczesnej między innymi i to w galerii na przykład odbywają się konkursy Włocławki na koszulkach i Włocławek Nowa Odsłona i finały tych konkursów będziemy właśnie ogłaszać i rozstrzygać podczas 6. Festiwalu Fajansu. Podczas tego festiwalu również właśnie będzie wręczenie Wincentego w ramach pierwszego ogólnopolskiego Festiwalu Fajansu. Będziemy rozstrzygać również konkurs Fajans na wakacjach oraz Fajans Sztuka. Więc proszę państwa, przedsięwzięć w ramach Fajans Festiwalu jest bardzo dużo. Ja tak celowo troszeczkę mówię Fajans Festival i Festiwal Fajansu, bo jakby chcemy troszeczkę też umiędzynarodowiać, panie prezydencie, prawda, to zjawisko i tę nazwę, zwłaszcza, że jako miasto jesteśmy od już kilkunastu tygodni członkiem jest miast.
1: Oficjalnie, tak, to możemy też ogłosić, oficjalnie już wszystkie procedury zostały dopełnione. Pani przewodnicząca z dyrektorem Skarbca Fajansu uczestniczyli ostatnio w Zgromadzeniu Ogólnym Europejskiego Szlaku Ceramiki, a my od strony formalnej też już dopełniliśmy wszystkie niezbędne formalności, rzeczy wymagane prawem i mamy wpis już w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji do rejestru miast, które uczestniczą w międzynarodowych stowarzyszeniach. Europejski Szlak Ceramiki jest międzynarodowym stowarzyszeniem. Oficjalnie Włocławek jest członkiem tego stowarzyszenia. Myślę, że ta współpraca będzie się rozwijać. My będziemy zarówno inspiracją dla innych miast ceramicznych w Europie, ale też poza Europą, bo ten szlak już poza Europę powoli zaczyna wychodzić, ale w drugą stronę myślę, że też wiele ciekawych rzeczy będziemy mogli podpatrywać od naszych partnerów ceramicznych z innych części naszego kontynentu po to, żeby atrakcyjność Festiwalu Fajansu, tak jak dotąd, z roku na rok rosła i była dla odbiorców wyjątkowa, niepowtarzalna i była też tym magnesem, bo myślę, że to nam wszystkim chodzi, który ściągać będzie turystów do naszego miasta, a dzięki temu też lokalna gospodarka będzie po prostu czerpała z tego korzyści. Mam tutaj na myśli zarówno hotelarzy, jak i branżę gastronomiczną. I właśnie o branży gastronomicznej też trzeba w tym wypadku powiedzieć, bo w ramach Festiwalu Fajansu, jak co roku, nasze miejskie, inaczej, restauracje, które w mieście się znajdują, przygotowują też specjalne menu fajansowe, więc zapraszam wszystkich do skorzystania z tej oferty, bo myślę, że jest bardzo ciekawa i widzę, jak obserwuję, że nasi lokalni restauratorzy bardzo chętnie też się w to angażują i to menu fajansowe przygotowują, więc zapraszamy.
0: Tak, a jakby takim namacalnym objawem tego, że restauracja jest włączona w Fajans Festival, jest to, że będzie miała podkładki fajansowe, które wręczamy restauratorom, żeby jakby w tej sieci fajansowej się znaleźć. Myślę, panie prezydencie, że także musimy powiedzieć i podziękować za włączanie się w Fajans Festival obydwu fabryk fajansu, prawda, które są też bardzo aktywne.
1: Nawet trzeba powiedzieć o trzech, bo to mamy trzy we Włocławku manufaktury, dwie oczywiste, fabryka fajansu i fajans włocławski, ale też Wabi Sabi, które to też jest ciekawostka właśnie we Włoszech na tym festiwalu w mieście Fajanze.

0: prezentował od strony komercyjnej nasze miasto z własnej inicjatywy, więc to też pokazuje, że ten wrocławski fajans no, zaczyna podbijać nie tylko nasz kraj, to jest oczywiste, bo to jest nasza duma narodowa, ale też świat i trzymamy oczywiście kciuki, żeby tak było jak najszerzej. No i już chyba zamykając zupełnie to spotkanie, jeszcze chcę zwrócić uwagę i też podkreślić na to, że nie tylko, bym powiedział, ogólnopolskie firmy interesują się wzorem fajansowym, ale co mnie szczególnie cieszy, nasze lokalne. Mam tutaj na myśli firmę Bałtyk, która znajduje się we Włocławku i która 100% produkcji krajowej realizuje właśnie w naszym mieście. Wcześniej była to firma Bomilla, dzisiaj firma funkcjonuje pod nazwą Bałtyk. No, wdrożyła właśnie, czy przekazała do produkcji specjalną, limitowaną serię bombonierek z wrocławskiej kolekcji, tak to się, wrocławska kolekcja fajansowa, wyjątkowa i, co też warto podkreślić, przepyszna. Próbowałem, wiem, o czym mówię, więc już wkrótce będzie możliwość skorzystania chociażby ze sklepiku w skarbcu fajansu. Zresztą to jest też takie dobre miejsce, gdzie ten fajans ma wspólny mianownik i mimo, że jest produkowany w różnych miejscach, to w skarbcu fajansu, w sklepiku zawsze możemy znaleźć poszczególne te elementy i tam na pewno te bombonierki też się znajdą, a już słyszę, że zachęcony no, dużym zainteresowaniem i takim przychylnym odbiorem ze strony mieszkańców Włocławka, producent tych wyrobów czekoladowych, chce też uruchomić produkcję czekolady fajansowej, więc to będzie już do kolekcji albo bombonierka, albo czekolada. Myślę, że jak czekolada będzie tak pyszna jak bombonierka, to mamy tutaj sukces gwarantowany, a w dodatku to sukces fajansowy, więc szczególna duma nasza lokalna, bo to też lokalny zakład podjął się tej produkcji.
1: Czyli zapraszamy.
0: Zapraszamy serdecznie.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.

Nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Stanisław Pawlak, senator Nowa Lewica. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: Dziś kontynuować będziemy temat służby zdrowia, bo ostatnio w przestrzeni publicznej poświęca się temu mnóstwo czasu, kiedy obserwujemy różne zachowania, że tak powiem, internautów, różne wpisy też po materiałach dotyczących choćby naszego włocławskiego szpitala, widać też w nich takie pretensje do Rady Społecznej, gdzie są jej członkowie, co robią, dlaczego nie zwracają uwagi na pewne kwestie, które drażnią innych. No właśnie, gdzie są członkowie Rady Społecznej szpitala i co robią i dlaczego nie zwracają uwagi.
1: Bardzo dobry temat pani redaktor poruszyła. Ponieważ ja jako członek Rady Społecznej właśnie we Włocławskim Szpitalu Specjalistycznym również się z tym nie mogę pogodzić, jakie są uprawnienia członków Rady Społecznej. Dlatego też, żeby mieć no, jasną odpowiedź w tej sprawie, złożyłem swoją interpelację do ministra zdrowia z prośbą o wyjaśnienie uprawnień, kompetencji, zadań rad społecznych. Odpowiedź, którą mam w ręku przed sobą, żebym właśnie nie pomylił tego, co mam tutaj zapisane, świadczy o tym, że Rada Społeczna to jest taki kwiatek do kożucha. Nie ma żadnych kompetencji prawnych względem pracy dyrektora i pracy szpitala. Rada Społeczna jest organem działającym wyłącznie w podmiocie leczniczym, nie będącym przedsiębiorcą, a jej rola specyficzna to jest organ inicjujący i opiniodawczy podmiotu tworzącego, a jednocześnie doradczym kierownika podmiotu tworzącego, czyli dyrektora
0: szpitala.
1: Czyli to
0: można sugerować to tyle, tak?
1: W praktyce, jak ja już mam wieloletnią praktykę, to się sprowadza do tego, że tak, opiniuje się projekt budżetu danego szpitala na rok. Jeżeli w ciągu roku trzeba zastosować zmiany wynikające z dodatkowych środków finansowych, to się opiniuje te zmiany. Na koniec roku opiniuje się wykonanie planu budżetowego i dochodzi jeszcze rozpatrywanie skarg i wniosków pacjentów. I to są wszystkie możliwości, czyli oddziaływanie na pracę dyrektora, na tworzenie dla niego pewnych uwag oraz wykorzystywania
0: jest czysto teoretyczne,
1: opinii
0: tak?
1: Właśnie pacjentów, które do nas trafiają. Wszystko zależy od dobrej współpracy. Jeżeli jest dyrektora, ja przeżyłem już wielu dyrektorów i mam porównania, chce współpracować z Radą Społeczną i zależy mu na tym, żeby jakość pracy szpitala była coraz wyższa, to wysłuchuje członków Rady Społecznej. Natomiast jeżeli dyrektor uważa, że jest najmądrzejszy, że wszystko wie, że to jest jego szpital, że nie należy jemu się wtrącać, to nie wysłuchuje takich uwag. I dlatego te posiedzenia są nieraz burzliwe. Mówię teraz o obecnej kadencji z panem dyrektorem
0: Szczepańskim. Są takie burzliwe?
1: Są burzliwe, dlatego że do pana dyrektora nie docierają nasze uwagi, albo traktuje je ironicznie, albo z uśmiechem. Albo też na zasadzie, że ktoś kłamie. Na przykład takie sformułowania użył pan dyrektor wobec wicemarszałka województwa, pani Anety Jędrzejewskiej i mnie, że mówimy nieprawdę. To jest niemożliwe do zaakceptowania. Dlatego to moje wystąpienie do ministra zdrowia i zaproponowałem, żeby poszerzyć kompetencje Rady Społecznej. Minister mi odpisuje, że nadzór nad pracą dyrektora sprawuje organ założycielski, czyli w tym przypadku marszałek województwa, w szpitalach powiatowych
0: starosta,
1: w szpitalach klinicznych
0: akademia kierownik, tak.
1: Czyli ten, kto ten podmiot utworzył. Natomiast na końcu mam stwierdzenie, że nie poszerzy się uprawnień rad społecznych, tylko dlatego, że w tych radach musieliby wtedy zasiadać osoby uprawnione, to znaczy na wzór spółek prawa handlowego, żeby być członkiem Rady Nadzorczej, wtedy się nazywa Rada Nadzorcza.
0: Trzeba było
1: spółka
0: mieć
1: prawa handlowego, trzeba mieć zdany egzamin przed ministrem gospodarki albo odpowiednim ministrem, bo nazwy się zmieniają.

0: I stąd jestem trochę zaniepokojony tą sytuacją, bo jeżeli rady społeczne nie mają żadnego wpływu na pracę szpitala, to tak na dobrą sprawę, po co ustawodawca wcześniej w ustawie o lecznictwie taki organ zawarł. Jak sama nazwa mówi, rady społeczne, czyli też tutaj powiem publicznie, pracują społecznie. Nikt nie bierze żadnego wynagrodzenia z tego tytułu. W związku z tym prawdopodobnie to było utworzone tylko po to, żeby nie obciążać dodatkowo budżetu szpitala, gdyby to były rady nadzorcze. Tak jak jest w spółkach prawa handlowego. Na
1: przykład ale wówczas członkowie pobierają wynagrodzenie.
0: Lipno Szpital jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i tam jest rada nadzorcza. W tym przypadku u nas we Włocławku jest rada społeczna. I dlatego obciążanie jak gdyby członków rad społecznych tym, co się dzieje w szpitalach, nie ma prawnego uzasadnienia, chociaż ja się zgadzam z interesantami, którzy przychodzą, z pacjentami, którzy dzwonią, z kadrą, która jest zatrudniona, żeby w szpitalach, że rada społeczna powinna mieć uprawnienia, przynajmniej wpływające na pracę, na bieżącą pracę dyrektora, na możliwość zadawania pytań. No, te pytania często, jak zadajemy, kończą się odpowiedzią, że jest to tajemnica, albo nie muszę udzielać odpowiedzi na tak sformułowane pytania. Wyłączanie na przykład pewnych oddziałów, albo zawieszanie, które się stało modne za czasów pani Karoliny Welka, poprzedniczki, że zawieszała pracę danego oddziału, bo nie było lekarzy na dyżur albo z innego powodu. Również Rada Społeczna powinna w tym zakresie wyrazić opinię przynajmniej, czy my się z tym zgadzamy. Bo jeżeli postawiliśmy kiedyś takie weto dyrektorowi szpitala we Włocławku, to jednak jednego z oddziałów nie wyłączył z pracy, tylko znalazł lekarzy, którzy mogli prowadzić dyżury. Stąd jeżeli jest dobra dbałość dyrektora o szpital, to funkcjonuje. Natomiast jeżeli dyrektor lekceważy swoje obowiązki albo nie chce poprawiać stanu istniejącego, no to Rada Społeczna jest w niekomfortowej sytuacji. Czujemy się bardzo źle, ponieważ uważam, że mieszkańcy, wyborcy, pacjenci wymagają, a dyrektor nie musi realizować tych naszych postulatów czy też propozycji, które by zmieniały pracę szpitala na plus. Dlatego też w końcowej części odpowiedzi mam zawarty taki zapis, że to organ prowadzący powinien prowadzić kontrolę w szerszym zakresie. Dlatego w naszym szpitalu jest kontrola prowadzona przez Urząd Marszałkowski. Zobaczymy, jaki będzie efekt tych kontroli, ale moje doświadczenie, bo tych kontroli było tu na przestrzeni wiele, wiele tych kontroli było w kilku ostatnich latach. Nic nowego te kontrole nie wnoszą. Nawet dalej idąc, to kontrole NIK-u dzisiaj też niektórzy podważają. Dla mnie jako osoby, która przepracowała ponad 45 lat w różnych firmach na kierowniczych stanowiskach, jak był wynik kontroli NIK-u, to wszyscy starali się ten wynik kontroli realizować w postaci realizacji wniosków pokontrolnych. Dzisiaj pierwsza odpowiedź to jest, że my się nie zgadzamy z protokołem kontroli. No do czegoś doszliśmy, co nigdy nie miało miejsca i dlatego tak jest źle, jak jest obecnie, bo każdy chce być panem u siebie, nikt nikogo nie chce posłuchać, nikt nikogo nie chce jak gdyby uwzględnić swojej pracy, bo dlaczego on ma być mądrzejszy ode mnie? To nie jest dobry kierunek i musimy to zmieniać.
1: Wróćmy jeszcze na chwilę do takiej ekscytującej, że tak powiem, też opinię społeczną kwestii związanej z godzinami pracy, tym samym też wynagrodzeniami lekarzy. Gdzieś tam zawsze funkcjonowała chyba taka retoryka w przestrzeni publicznej, że mamy mało nakładów na służbę zdrowia. Te ostatnie miesiące jakby uświadomiły chyba społeczeństwu, że nie do końca tak jest, że te pieniądze są, że jakby ta skarbonka jest pełna, tylko że grosz, tak powiem, tego wszystkiego, co w tej skarbonce się znajduje, zajmuje no, określona grupa społeczna, czyli po prostu personel szpitali. Jeżeli to są wydatki w całej Polsce rzędu 80% na wynagrodzenia, na leczenie, na wszystkie te procedury medyczne, utrzymanie tych

0: przecież budynku, wszystkie koszty jest 20%, to chyba pora zrozumieć, że nie w ilości pieniędzy problem, ale w ich dystrybucji. I ja myślę, że lekarze powinni zarabiać nawet miliardy, tylko nie wtedy, kiedy finansujemy to my ze swoich pieniędzy, podatnicy. Jeżeli to byłyby prywatne praktyki, no to przecież no któż im by zabronił zarabiać nawet jakieś gigantyczne, astronomiczne kwoty, tylko w sytuacji, kiedy są to daniny czasami po prostu bardzo biednych ludzi, emerytów, rencistów, tak? Ludzi, którzy zarabiają najniższe krajowe, jest to po prostu czasami nie w porządku, jeżeli widzimy, że ktoś ma takie kontrakty, które zezwalają na pracę w tym samym czasie w kilku miejscach chociażby, prawda? No bo jak inaczej wytłumaczyć, że ktoś pracuje 22 godziny na dobę? No, doba ma 24, no niemożliwością jest spać tylko 2 godziny przez cały miesiąc. Po prostu to jest fizycznie niemożliwe. Nawet lekarze, którzy mają dostęp do różnych pewnie substancji, które mogą ich wzmocnić, nie są w stanie tego ciągnąć przez dłuższy czas. No raz można się nie przespać, no ale no, bez przesady, nie da się tak żyć.
1: Ma pani rację i prawdę pani powiedziała w swoim wstępie do tego zagadnienia, które chciałem dodatkowo wyjaśnić, ponieważ zgadzając się w całości, złożyłem też interpelację w tej sprawie do głównego inspektora pracy, jeżeli chodzi o czas pracy lekarzy, bo dowiadywaliśmy się wcześniej, ale to ostatnio, co sprawy zostały ujawniane zarówno w Warszawie, jak i w Mogilnie w naszym województwie, we Włocławku także, świadczą o tym, że lekarze mają wyjątkowe zdrowie, bo pracują wiele godzin. Jak pani już wymieniła, jak ja tu mam przed sobą zestawienie, które otrzymałem ze szpitala wojewódzkiego we Włocławku, to średnia praca lekarzy w miesiącu to jest około 500 godzin. Od 450, 440 do 516 godzin w miesiącu. No wystarczy sobie przeliczyć, jeżeli to podzieliłem na 30 dni w miesiącu, to wyszło mi ponad 17 godzin na dobę.
0: Na dobę.
1: Ale jeżeli odniosłem do tygodnia, do 4 tygodni pracy, czyli 23 dni, jak się powinno czas pracy rozliczać, to mi wyszło 22 godziny na dobę. Proszę Państwa, 22 godziny lekarz pracuje na dobę. To kiedy on wypoczywa? Czy też naprawdę pracuje przez te 22 godziny?
0: Czy jest tylko na...
1: I mówienie o tym, że są za niskie składki na ubezpieczenie zdrowotne, że brakuje pieniędzy w systemie, uważam, że jest nie do końca uprawnione. A ten wniosek swój opieram na wysokość wynagrodzeń, które już pani wywołała, ponad czy około 80% to wydatki sztywne, płacowe w szpitalach, ale to dotyczy wszystkich. Natomiast ja chcę powiedzieć tylko o tych, którzy nadużywają tego czasu pracy, a w ślad za tym i wynagrodzenia. W naszym włocławskim szpitalu, jak mam tu na piśmie od pana dyrektora, w 2024 roku miesięcznie zarabiał jeden lekarz 167 tysięcy, inny 152, inny 151. Jeżeli to pomnożymy przez 12 pi razy oko, to wyjdzie blisko 2 miliony złotych.
0: Warszawa się chowa.
1: Czy właśnie przy takim zapotrzebowaniu na pieniądze, na badania, dlatego są te kolejki, że nie ma badań prowadzonych, bo Narodowy Fundusz nie zwraca, ale gdyby część tych pieniędzy przeznaczyć właśnie na badania,
0: pacjenta,
1: to by się skróciły od razu kolejki. Ja nie wiem, czy trzeba zarabiać 400 zł na godzinę, bo też takie przypadki istnieją. Czy tak jak Mogilno było jeszcze więcej. Proszę Państwa, i dlatego też kierując się pierwszą odpowiedzią co do możliwości władczych rad społecznych szpitala, a uprawnień dyrektora, to ja obciążam za taki stan rzeczy dyrektorów. Bo przecież to dyrektor zawiera
0: umowę. No tak,
1: umowę.
0: Ale dyrektorzy mogą tłumaczyć w ten sposób, że oni są zmuszeni do tego, ponieważ brakuje lekarzy na rynku pracy, że jeżeli nie zrobią, to znowu taka rada społeczna zarzuci, że zamykacie oddziały, tak?
1: No,
0: no a jeśli...
1: Z tym, że uważam, że trzeba to skoordynować w kraju także. Przecież wystarczy to, co już myśmy zrobili w ostatnich miesiącu, uchwalić ustawę o maksymalnym czasie pracy lekarzy oraz o maksymalnym wynagrodzeniu i dodatkowe zatrudnienie za zgodą dyrektora. To już ustawa została wprowadzona. Pytanie.

0: Tylko dlaczego tak późno?
1: Ale jest, myślę, że to wierzchołek góry lodowej, prawda?
0: To
1: No
0: jest
1: bo
0: początek zmian, bo ja się opowiadam szerzej za
1: będzie miał
0: reformą.
1: ten rząd odwagę
0: No,
1: na reformę
0: przed
1: służby
0: wyborami
1: zdrowia?
0: pewnie
1: Nie.
0: nie. To się zgadzamy tutaj, ale proszę Państwa, wszelkie reformy, które są dość takie trudne do wdrożenia, wprowadza się na początku kadencji. Przywołam tylko, gdy ja byłem posłem od 1997 roku w drugiej kadencji, Jerzy Buzek przejął władzę i cztery reformy zostały wprowadzone? Zostały. I od 1 stycznia 1999, czyli po roku i paru miesiącach funkcjonowania tamtego rządu, cztery reformy weszły w życie, które do tej pory są.
1: Jak sobie przypominam, to tak, na dwie się mocno narzeka, trzecia została już wymieniona
0: No, najlepsza jest
1: dwukrotnie.
0: chyba administracyjna, czyli wprowadzenie samorządu powiatowego i wojewódzkiego i nowy podział administracyjny. O zdrowiu to mówimy, że nie jest dobrze. Oświata
1: Już
0: już
1: było
0: była
1: zmian
0: kilka razy,
1: kilka.
0: bo były gimnazja, nie ma
1: Nie ma
0: gimnazjów,
1: gimnazjów, teraz znowu
0: zostały
1: nie ma, tak.
0: wprowadzone, ale trzeba to robić. Trzeba lepiej, gorzej, ale robić, nie zaniechać. Tu w służbie zdrowia z jednej strony poszły wysokie podwyżki, bo jednak tak to było, a z drugiej strony nie zreformowano sieci placówek. Ja uważam, że powinny szpitale powiatowe być specjalistycznymi szpitalami, ale nie prowadzącymi w całej obsługi medycznej, tylko wyspecjalizowane.
1: Czyli co, w
0: Chirurgia,
1: Lipno mamy
0: na
1: Lipnie mamy
0: przykład podział.
1: ginekologię, w Radziejowie mamy ortopedię,
0: Oczy,
1: tak, w
0: oczywiście.
1: Aleksandrowie na
0: I
1: przykład
0: wtedy mamy lepsze wypełnienie łóżek.
1: chirurgię.
0: Lekarzy zaczyna nam starczać, bo nie musi być tyle dyżurów na poszczególnych oddziałach. To trzeba zrobić. Tylko pytanie, kto to zrobi? Według mnie musi to ktoś, kto, tak jak teraz wspominamy, czy mówimy o ministrze Żurku, który poświęci swoją pracę, żeby jednak cokolwiek zmienić. Takiej odważnej zarówno partii, jak i osoby w służbie zdrowia chyba nie ma, bo kto przychodzi, to akceptuje stan istniejący i tak z roku na
1: Coś
0: rok,
1: tam lokruje, coś tam
0: ale to
1: posypie.
0: są drobne, chociażby ta ustawa, o której przywołałem, o czasie pracy do 74 tysięcy możliwości zarobku i tak dalej, to jest takie tylko, i tak to już sprzeciw jest niektórych lekarzy. Ja jeszcze bym także zreformował podstawową opiekę zdrowotną, czyli lekarzy rodzinnych, którzy moim zdaniem powinni także pełnić dyżury w szpitalach, bo tam mają swoich pacjentów, tam kierują pacjentów ze swojego obszaru. W związku z tym przynajmniej raz w tygodniu, gdyby taki dyżur był, przybyłoby nam lekarzy dyżurujących? Przybyło. Nie byłoby to żadnym obciążeniem dodatkowym dla lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Czyli inaczej mówiąc, Państwowa Inspekcja Pracy wymienia mi formy zatrudnienia, kontrakty, umowy o pracę, zlecenia i
1: Zajmować się może tylko umowami o pracę, bo tylko to
0: dalej
1: jest w
0: mi
1: zakresie ich
0: pisze tak,
1: kompetencji.
0: że nie ma wpływu inspekcja, jaką umowę kto zawiera, i to prawda, ale kontroli może tylko poddać pracowników zatrudnionych w
1: Na umowę o
0: oparciu o
1: pracę.
0: umowę o pracę.
1: A takich jest
0: A
1: mniejszość niż,
0: takich
1: nie?
0: jest
1: Bo większość
0: mniejszość.
1: lekarzy
0: Kontrakty.
1: kontraktu.
0: A kontrakty można mieć w kilku placówkach i jest wyraźnie także napisane w tej odpowiedzi, że jest to zgodne z prawem. Opisana przez pana senatora, czyli mnie, ta informacja jest jednak zgodna z prawem obowiązującym i w pełni legalnie lekarze mogą podejmować swoją aktywność zawodową 24 godziny na dobę. Nie zgadzam się z tą odpowiedzią. Bo ona jest prawdziwa, ale czy tak powinno być, żeby ktoś pracował 24 godziny na dobę, a w innym przypadku, jeżeli przekroczy się o 20 czy 30 godzin w miesiącu, to inspekcja pracy wymierza karę z tego tytułu dla pracodawcy? No coś tutaj nie gra. To prawo jest niedopasowane. Ja będę dalej występował o zmiany w kodeksie pracy. Oczywiście ja ich sam nie przeprowadzę, to jest prawda, ale stwierdzenie, że ktoś może pracować legalnie 24 godziny na dobę, uważam, że jest to szkodliwe dla społeczeństwa. A w przypadku lekarzy jest to szkodliwe dla pacjentów. Jeżeli taki lekarz zmienia miejsce pracy w ciągu dnia, w różnych miejscach, i razem mu wychodzi 24, albo jakbym tutaj jeszcze przemnożył, podzielił, to więcej niż 24.
1: Pełni dyżur telefoniczny, bo przecież z takim...

0: No pod telefonem jeszcze dodatkowo, no to kiedy załatwia swoje sprawy? No przecież każdy z nas ma do załatwienia swoje sprawy. Musi iść do innego urzędu, musi coś kupić sobie, musi coś sprzedać, więc to kiedy to wszystko się dzieje? I dlatego to jest chore. W ochronie zdrowia mamy chorą sytuację i te dwie odpowiedzi, z którymi chciałem się podzielić właśnie widzami.
1: Są kolejnym dowodem na to, że właśnie tak jest.
0: O tym, że nie jest dobrze. To wszystko wymaga zdecydowanych zmian. Kto się podejmie tych zmian? Nie wiem, ale zarówno w nadzorze nad placówkami zdrowia, jak i również w pracy, w czasie pracy personelu medycznego muszą być wprowadzone konieczne zmiany.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, moim Państwa gościem był pan Stanisław Pawlak, senator Nowa Lewica.
0: Dziękuję Państwu, dziękuję Pani redaktor.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: od 25 do 27 września Włocławek stanie się fajansową stolicą Polski. Przed nami 6 Fajans Festival Włocławek. 3 dni spotkań, wystaw, warsztatów, konkursów, pokazów i wydarzeń, które pokażą, że włocławski fajans to nie tylko ważna część historii miasta, ale także źródło współczesnej inspiracji.
1: W tym roku Festiwal Fajansu wyjątkowy, bo oprócz tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, czyli fantastycznych wystawców, prezentacji fajansu, już tego, już prawie że zabytkowego, z nowymi różnego rodzaju pomysłami, jak wzory fajansowe wykorzystać na przykład na strojach albo w gastronomii, to do

0: tego dokładamy kolejne elementy. Pewnie pani dyrektor powie o szczegółach. Ja tylko zapraszam wszystkich mieszkańców. Po pierwsze do tego, żeby przyszli tutaj do browaru B. Jesteśmy po dobrej dyskusji z wystawcami. Oni czekają na was i mają dużo niespodzianek, ale przede wszystkim mają to swoje serce fajansowe, które wkładają w każdy swój wyrób.
1: Tegoroczna edycja będzie wyjątkowa również za sprawą nowego wydarzenia, Festiwalu Światła Fajansowy Blask. Przez 3 wieczory Stary Rynek we Wrocławku rozświetlą wyjątkowe iluminacje inspirowane fajansową tradycją miasta.
0: Od piątku, od godziny 19, godzina 19, 20, 21, łatwo zapamiętać, w piątek, sobotę i niedzielę specjalne projekcje na kamienicach, gdzie wspólnym mianownikiem jest oczywiście fajans. Oprócz tego zajęcia, warsztaty w skarbcu fajansu, oprócz tego możliwość zwiedzenia wystaw w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, zarówno przy ulicy Zamczej, gdzie w zbiorach sztuki można podziwiać fajans, ale też zapraszamy na ulicę Słowackiego, gdzie no, mamy tak naprawdę największe zbiory fajansu włocławskiego. Zresztą przez całe lata Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej było organizatorem Biennale, do którego też w tym roku, podczas tegorocznej edycji Festiwal Fajansu chcemy wrócić.
1: Jednym z miejsc festiwalowych wydarzeń będzie także interaktywne centrum fajansu, Skarbiec Fajansu. To przestrzeń, która przenosi odwiedzających do niezwykłego multimedialnego świata włocławskiej ceramiki i opowiada o 150-letniej tradycji produkcji wyrobów fajansowych.
0: 3 dni pełne fajansowych wydarzeń, wypełnione włocławskim fajansem. Myślę, że dla każdego znajdzie się coś atrakcyjnego, coś miłego, a być może też coś inspirującego, bo taka jest też idea Festiwalu Fajansu, który już po raz 6 w naszym mieście się odbywać będzie.
1: Szczegóły tegorocznego Fajans Festiwalu oraz program wydarzeń przedstawiono podczas konferencji prasowej. O niej więcej w magazynie Pulsometr. Włocławianka Helena Brzezińska ma za sobą bardzo udany sezon. Młoda pływaczka zdobyła już 8 medali mistrzostw Polski, a ostatnio dołożyła do tego 2 brązowe krążki podczas Grand Prix Polski w Kościerzynie. Co ważne, rywalizowała tam w kategorii Open bez podziału na wiek.
2: Jestem ci bardzo z tego dumna i właśnie te zawody są ciężkie, ale bardzo je lubię, ponieważ mogę też spotkać się z moimi przyjaciółmi z zawodów i bardzo cieszą mnie te medale, ponieważ wiem, ile pracy w nie wkładam i bardzo lubię, gdy poprawiam swoje czasy życiowe, ponieważ też wiem, jak bardzo długo na to pracowałam.
3: A powiedz, jak konkurencja na tych ostatnich zawodach? Wróciłaś z medalami, więc jesteśmy dumni, cieszymy się ogromnie. Jak było? Było bardzo ciężko? Jak twoje takie spostrzeżenia tam na miejscu?
2: Było na pewno ciężko, ponieważ byłam jedną z najmłodszych zawodniczek, ale udało mi się i zdobyłam te 2 medale, więc myślę, że dobrze mi poszło.
1: Na sukces pracuje regularnie. Helena trenuje 5 razy w tygodniu, a każdy trening trwa około 2 godzin. Pod koniec wakacji zawodniczka wzięła też udział w obozie przygotowawczym w Centralnym Ośrodku Sportu w Spale.
2: Trenuję 5 razy w tygodniu po 2 godziny, a właśnie pod koniec wakacji byłam na tygodniowym obozie i trenowałam tam po 2 godziny 2 razy dziennie, ale wtedy było też bardzo fajnie. Trenowałam w Centrum Przygotowań Olimpijskich w Spale i bardzo fajnie było też z moimi przyjaciółmi. Trenowałam bardzo ciężko. Właśnie też myślę, że dzięki temu obozowi tak mi się udało zdobyć na tych zawodach. Trenuję z moim trenerem, panem Leszkiem Kubickim i treningi są ciężkie, ale przynoszą postępy.
1: Na ostatnich zawodach w Kościerzynie Helena była jedną z najmłodszych zawodniczek. Mimo to dwukrotnie stanęła na podium, rywalizując z dużo starszymi pływaczkami.
4: Grand Prix to się rządzi takimi swoimi prawami. Tam jest klasyfikacja jest prowadzona open, czyli nie ma roczników. jak gdyby klasyfikacja się układa według czasów zdobytych w poszczególnych biegach.

0: Helenka była jedną z najmłodszych zawodniczek na tych zawodach i przywiozła dwa brązowe medale, czyli z tego wniosek, że ona startowała z o wiele starszymi od siebie zawodniczkami i zawodnikami i znakomicie wypadła. Zresztą my pod koniec obozu mieliśmy sprawdzian, ja chciałem zobaczyć, jak dzieci ten obóz przepracowały, więc trenerzy często na taki koniec takich obozów robią sprawdziany. Są oczywiście odpowiednie dystanse, dzieci tam pływają setki, pięćdziesiątki. O, w tym wieku, które te dzieciaki mają, to są około setki i pięćdziesiątki. Ja oczywiście zrobiłem sprawdzian na 100 dowolnym, one wszystkie musiały przepłynąć 100 kraulem. I może wspomnę, Helenka zrobiła znakomity czas. I ona w ten czas poprawiła sobie ten czas około 3 sekund z poprzednich mistrzostw Polski. I na tym Grand Prix powtórzyła ten czas właśnie ze sprawdzianu. Czyli widać, że ten obóz był dobrze przepracowany.
1: Z trenerem Leszkiem Kubickim Helena pracuje już 3 rok. Początki nie były jednak łatwe. Pływanie miało być dla niej przede wszystkim formą rehabilitacji, ale z czasem przerodziło się w sportową pasję.
2: Zaczęło to się tak, że pływanie miało być dla mnie rehabilitacją. Rodzice zapisali mnie na basen, ale przerodziło to się w pasję, w zawody, w medale i tak... Kocham to.
1: Trener podkreśla, że Helena od początku jest traktowana tak samo, jak pozostali zawodnicy z grupy wyczynowej. Jej treningi nie są skracane, a wymagania pozostają takie same.
0: Helenka sobie troszeczkę chyba inaczej wyobrażała tą całą przygodę z pływaniem. Były namowy, były pertraktacje. W końcu zdecydowała się i w sumie praktycznie, tak jak już mówiłem, nie ma absolutnie żadnych taryf ulgowych, ona pracuje z grupą wyczynową, nie są jej obcinane w tej chwili żadne treningi, objętości i tak dalej. Wszystkie ćwiczenia, które są wykonywane, robi to znakomicie, także a efekty w postaci medali mówią same za siebie.
1: Helena nie zamierza się zatrzymywać. Przed nią kolejne starty, a pod koniec roku zimowe Mistrzostwa Polski. Trener podkreśla, że zarówno ona, jak i cała grupa mają jeszcze sporo pracy, ale dotychczasowe wyniki pokazują, że kierunek jest właściwy. Miłośnicy twórczości Manam mogą już szykować się na wyjątkowy muzyczny wieczór. 26 września w klubie Stara Remiza we Wrocławku wystąpi zespół Nie ma mowy. Muzycy sięgają po dobrze znane utwory Manamu, ale przedstawiają je w akustycznych, bardziej kameralnych aranżacjach. Projekt powstał z myślą o tym, żeby znane kompozycje pokazać z nieco innej strony. Na scenie pojawią się m.in. gitara akustyczna, skrzypce, piano i flet.

I reprezentuję zespół Niemamowy, który wykonuje piosenki Manam w wersji akustycznej. Nasz taki projekt, z którym wyruszyliśmy w trasę koncertową i między innymi jednym z przystanków będzie Włocławek w następną sobotę, czyli 26 września o godzinie 18:00 wystąpimy w Starej Remizie. Bilety są dostępne i w Centrum Kultury Browar B, i w kasie Starej Remizy oraz na godzinę przed koncertem, a także jak ktoś chce zakupić wcześniej, mieć pewność, że się dostanie, ponieważ ilość miejsc jest ograniczona, również na portalach biletyna.pl oraz kupbilecik.pl. A że usłyszycie Państwo wszystkie hity Ikory i Jackowskiego, czyli zespołu Manam, pojawią się różne piosenki, bardzo znane, także będziemy na pewno wspólnie śpiewać, ale zaskoczeniem będzie ta inna troszeczkę aranżacja i wersja akustyczna. Pojawią się instrumenty takie jak skrzypce, pianino, piękna pani śpiewająca, gitara akustyczna, basowa, też różne perkusje, więc zupełnie inna odsłona, także bardzo serdecznie zapraszamy. Zespół powstał 5 lat temu, dlatego teraz wruszamy w tą trasę koncertową. Pomysł się zrodził tak jak to zwykle, gdzieś w garażu zespoły występują. Chcieliśmy to zrobić

0: takiej troszeczkę poetyckiej wersji. Nie chcieliśmy grać typowo piosenki poezji śpiewanej, ale też nie zupełnie na rockowo powielać manam, bo takich zespołów jest sporo, więc stąd ten pomysł taki, który się zrodził, czyli manam w wersji akustycznej. Myślę, że bardzo ciekawy, dlatego bardzo serdecznie zapraszamy.
1: Koncert rozpocznie się 26 września o godzinie 18 w klubie Stara Remiza przy ulicy Żabiej 8.
2: Na wocławskich cmentarzach będą prowadzone kolejne inwestycje. Administracja skupia się na tym, co jest najbardziej potrzebne osobom odwiedzającym groby swoich bliskich, czyli na modernizacji alejek i budowie nowych chodników. W ostatnich latach powstało ich już wiele, ale prace będą kontynuowane.
3: Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, jak co roku, staramy się ten nasz budżet jak najbardziej rozbudować, a przede wszystkim wpisać w nim inwestycje, które są takie priorytetowe, nie tylko w sumie dla nas jako dla cmentarza, dla zarządcy cmentarzy, ale również dla mieszkańców Włocławka, czy też osób odwiedzających cmentarz komunalny w Pińczacie. W związku z tym takimi priorytetowymi inwestycjami są alejki, które chcielibyśmy kontynuować w ramach realizacji zadania budowa alejek na terenie cmentarza komunalnego we Włocławku, budowa oświetlenia na terenie cmentarza komunalnego we Włocławku. Już rozpoczęliśmy tą inwestycję, jest już kilka lamp zainstalowanych w ramach bieżącego roku. Wykonamy dodatkowo jeszcze kilka lamp oświetleniowych.
2: Kolejna inwestycja planowana jest na cmentarzu na Pińczacie. Nekropolia szybko się rozrasta, dlatego zostanie tam zainstalowany monitoring, który ma poprawić bezpieczeństwo odwiedzających i samego terenu.
3: Natomiast na terenie cmentarza komunalnego w Pińczacie praktycznie oświetlony zostanie w tym roku już cały cmentarz i naszym priorytetem i można powiedzieć również prośbą mieszkańców jest to, żeby był monitoring. W ramach realizowanego obecnie zadania przygotowaliśmy już podstawę pod to, żeby monitoring został zainstalowany. Teraz wystarczy tylko, żebyśmy mieli okamerowanie i myślę, że wszyscy mieszkańcy będą z tego faktu zadowoleni.
2: Inwestycje w alejki i infrastrukturę cmentarzy komunalnych mają poprawić bezpieczeństwo, estetykę oraz dostępność nekropolii dla mieszkańców. To szczególnie istotne w przypadku osób starszych i osób z ograniczoną mobilnością. Regularna modernizacja cmentarnych przestrzeni pozwala też dostosować je do zmieniających się potrzeb mieszkańców.
1: Od 1 września weszło w życie kilka zmian dotyczących funkcjonowania szkół. Zgodnie z nowymi przepisami na stołówkach obowiązuje dieta planetarna. Ma być zdrowiej, ograniczono serwowanie mięsa, więcej jest natomiast owoców i warzyw.
4: Ograniczono, można powiedzieć, liczbę posiłków mięsnych, a także no, ograniczenia, jeżeli chodzi o tak zwane przyprawy, sól, cukier. Więc tutaj na pewno jest duża zmiana, jeżeli chodzi o taka zmiana smakowa, tak bym to nazwał. U nas, tak jak zauważam, liczba posiłków wydawanych w tym roku, czyli po tej zmianie już można powiedzieć, w stosunku do lat ubiegłych, można powiedzieć, nie zmieniła się. Tak? Wydajemy około ponad 200 posiłków dziennie, więc jest to liczba stabilna. Aczkolwiek mamy tutaj teraz taką tendencję, że uczniowie, którzy no, rozpoczęli korzystanie z obiadków no, od początku roku. Niektórzy zrezygnowali, ale w to miejsce pojawiają się inni.
1: Zmiany dotyczą także sklepików szkolnych i automatów z żywnością i napojami. Tutaj jednak dyrekcje szkół często już wcześniej stawiały na zdrowe produkty, bez cukru lub z jego niską zawartością.
4: Sklepiku jak takiego nie mamy, nikt tutaj nie prowadzi takiej działalności, natomiast mamy ten jeden automat, w którym są umieszczone przekąski, soki owocowe, naturalne i woda. To są w zasadzie trzy główne takie produkty. One są no, certyfikowane, bo każdy kontrahent, który chciałby tu z nami podpisać umowę, no, przedstawia produkty i certyfikaty, z jakich powiedzmy tutaj elementów ten produkt się składa. Więc te wartości kaloryczne i tak dalej są spełnione w normie, więc tylko w tym automacie u nas niewiele się zmieniło. Jest dalej ten sam kontrahent, który uzupełnia zawartość, ale są to przekąski, powiedzmy, zgodne z normami.
5: Widzę tutaj sporo wolnego miejsca. Z obserwacji wynika, że pana obserwacji wynika, czy dzieciaki chętnie korzystają z tego automatu?
4: No można powiedzieć, że jest to centralny

0: Specjalny punkt szkoły. Dzieci chętnie na przerwie przychodzą tutaj, kupując sobie może już nawet nie wodę, bo wodę mamy tutaj takie specjalne podajniki wody, żeby można było sobie napełniać bidony. Mamy też takie no, butle z wodą, z których też można sobie tą wodę pobierać. Ale takie drobne przekąski właśnie do przegryzienia bardzo chętnie z tego korzystają. No i można powiedzieć, że ten automat jest uzupełniany codziennie, także no, może, przerób jest.
1: Jak na zmiany reagują sami uczniowie? Okazuje się, że pozytywnie. Młodzi ludzie mają świadomość znaczenia odpowiednich nawyków żywieniowych.
2: Ogólnie rzecz biorąc, to jedzenie jest bardzo dobre, pożywne, zdrowe, więc no po prostu pasuje.
3: Mi najbardziej podobały się chipsy z buraków, bo to jest jednak zdrowa alternatywa.
4: Jedzenie jest dobre, smaczne i pożywne.
5: Właśnie, co wam najbardziej teraz smakuje z tych nowych posiłków? Ty już wspominałaś o chipsach buraczanych, a koledzy?
2: Najbardziej smakuje mi gulasz warzywny. To jest po prostu eksplozja smaku, można powiedzieć.
5: Coś poza tymi chipsami buraczanymi? Może ten rzeczony gulasz?
3: Też gulasz.
4: Ja też wybieram gulasz, najlepszy jest.
5: Czy często po szkole, powiedzmy, odwiedzacie fast foody, McDonald's, KFC, ewentualnie jakieś żabki w poszukiwaniu hot dogów?
2: Zdarza się.
3: Mi też się zdarza.
4: No zdarza się.
5: Jak oceniacie tą zmianę w jadłospisie? Czy to jest pozytywna zmiana, czy to jest dobre dla zdrowia? Uważacie, że z taką nową dietą będziecie się lepiej czuli?
2: No jest pozytywnie moim zdaniem.
3: Moim zdaniem to jest duża alternatywa też dla, jeżeli ktoś jest wege albo coś, to też mu pomaga i
4: zmiana jest na plus, bo jest to zdrowsze o wiele.
1: Długofalowym skutkiem wprowadzonych zmian ma być spadek odsetka dzieci z nadwagą i otyłością. Do czynników sprzyjających ich występowaniu należą m.in. nadmierne spożycie żywności wysoko przetworzonej, słodyczy i słodzonych napojów oraz siedzący tryb życia.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.

0: lekarza wtedy, kiedy nas coś boli. I zespół metaboliczny właśnie jest takim zespołem zaburzeń, który zazwyczaj nie daje objawów. Mówimy tutaj o takich zaburzeniach, które rzeczywiście zwiększają ryzyko chorób sercowo-naczyniowych oraz cukrzycy typu drugiego. Powiedziałem o tym, że rzeczywiście zazwyczaj nie dają tych sygnałów, natomiast jedne, czy powiedzmy dwa zaburzenia z tych właśnie, z tych pięciu, taki objaw mogą dać, ale na początek sobie wymienimy sobie, które rzeczywiście to są. Mówimy tutaj o podwyższonym obwodzie talii, mówimy o podwyższonym poziomie trygliserydów, obniżonym poziomie frakcji HDL, cholesterolu.
1: Dobrego cholesterolu.
0: Tak jest, tak zwanego tego dobrego, tego protekcyjnego. Mówimy o podwyższonym ciśnieniu tętniczym i mówimy tak samo o podwyższonym poziomie glukozy. Natomiast, żeby ten zespół metaboliczny mógł być spełniony, to potrzebujemy, żeby te zaburzenia były trzy zrealizowane, tak żeby one były trzy potwierdzone z tych pięciu i wtedy rzeczywiście ten zespół metaboliczny
1: jest diagnozowany.
0: Tak? Oczywiście diagnozuje go też lekarz na podstawie tego, co rzeczywiście tam w tych badaniach wyszło i co wyszło na podstawie tego obwodu, tak, chociażby czy tego pomiaru ciśnienia. Natomiast to też trzeba powiedzieć o jednej ważnej rzeczy, że to jakby trwa latami. To nie jest też tak, że rzeczywiście my zdiagnozujemy, powiedzmy sobie, ten zespół metaboliczny i powiedzmy już za parę dni czy za miesiąc, powiedzmy już ta nasza choroba wystąpi, tak? Więc tutaj też trzeba pamiętać o tym, że
1: to jest proces.
0: To jest pewien proces zaniedbań w naszym tutaj stylu życia, ale nie tylko, tak? Bo to też są oczywiście pewne predyspozycje genetyczne. Oczywiście to jest też wiek, to jest też płeć, więc tutaj jest też wiele czynników.
1: Więc przejdźmy do szczegółów. Jakie objawy, jakie wyniki badań, jaka płeć, jaki wiek? No, trudno nie zgadnąć, że na pewno seniorzy są bardziej narażeni, tak?
0: Tak, oczywiście, jak najbardziej. Natomiast mówiąc dokładnie o tych zaburzeniach, tak, to podwyższony poziom glikemii, czyli w momencie, kiedy rzeczywiście ten poziom glikemii rano nadczo jest powyżej 100 mg na decylitr, jeśli ciśnienie tętnicze jest podwyższone, to mówimy o tym ciśnieniu skurczowym, jeśli one jest większe powyżej, jeśli jest większe niż 130 i te rozkurczowe większe niż 85, mówimy o podwyższonym poziomie trójglicerydów, tutaj mówimy dokładnie o tych 150 mg na decylitr, obniżony poziom frakcji HDL, jeśli chodzi o mężczyzn, jeśli on jest poniżej 40, a u kobiet poniżej 50, i jeszcze mówimy o kwestii obwodu talii, u mężczyzn, jeśli on jest równy lub większy 94, natomiast jeśli chodzi o kobiety, to jeśli on jest równy lub większy 80, tak? Więc jak ja powiedziałem, no muszą być zrealizowane te trzy z tych pięciu, żeby ten zespół metaboliczny zdiagnozować. Natomiast mówiłem o tym braku sygnału, ale jednak o tych dwóch z tych zaburzeń, z tych pięciu, mogą dawać pewne objawy, tak? Bo chociażby, jeśli jest poziom, zawyżony poziom glikemii, no to oczywiście, czy chociażby częstomocz, tak? Czy chociażby wahania nastroju, senność posiłkowa, tak? Takie zmęczenie, to jest powiedzmy czy kilka objawów z tym związanych. Ale tak samo też, jeśli chodzi o ciśnienie tętnicze, to chociażby czy bóle, czy zawroty głowy, tak, to też są takie objawy, które rzeczywiście nas do tego predysponują, tak? Więc jest to bardzo ważne. Bardzo często zespół metaboliczny, powiedzmy, czy pewne zaburzenia metaboliczne są skorelowane z wyższą masą ciała, czy z nadmierną masą ciała. Po części nie bez powodu, tak? Bo rzeczywiście, jeśli ta waga jest wyższa, to rzeczywiście ta szansa chociażby, czy ten obwód talii będzie wyższy, tak? Czy chociażby ten poziom glikemii będzie wyższy, czy chociażby ten poziom trójglicerydów, dlatego że ta tkanka tłuszczowa trzewna, ona jest aktywna metabolicznie, tak? Dlatego ona ma największy wpływ na to, jak będzie wyglądała ta kwestia, powiedzmy, tych parametrów.
1: No właśnie, ten obwód, tak? U kobiet do 80 cm. Centymetrów, u panów do 94.
0: Tak. I tutaj jest bardzo też ważne, bo To jest taki, powiedzmy, przykład z życia wzięty.

0: z mojego gabinetu. Niejednokrotnie tutaj na przestrzeni lat się z tym spotykam, kiedy pacjentki tutaj powiedzmy współpracując ze mną, korzystając powiedzmy z moich usług, fajnie powiedzmy sobie radzą, redukują tą masę ciała i czasami, że tak powiem, troszkę ubolewają, troszkę narzekają, że ja rzeczywiście latami dbam o to, żeby tą masę ciała zredukować, walczę z tą swoją wagą, a mój mąż jest bardzo szczupły, mój mąż je wszystko to, co chce, no je właśnie. Niezdrowo, fast foody, jest bardzo szczupły, ale ma duży brzuszek. A. I teraz jest to, co powiedziałem, czyli my możemy wejść na tą wadę w domu, tą łazienkową, sprawdzić tą swoją masę ciała i powiedzieć, ok, wszystko jest, jest ok.
1: Ale brzuszek jest, więc
0: wskaźnik
1: co?
0: BMI mamy na poziomie, ale już mierzymy sobie obwód talii i ten obwód talii rzeczywiście jest wyższy. My mężczyźni mamy głównie typ powiedzmy tej otyłości brzusznej, tak? Więc my najbardziej jesteśmy powiedzmy tutaj narażeni i w momencie, kiedy rzeczywiście powiedzmy mamy ten, nawet jesteśmy powiedzmy optymalnej masie ciała, mamy wyższy poziom tej tkanki tłuszczowej trzewnej, wyższy ten obwód, no to już mamy jeden z tych pięciu czynników zrealizowanych. No, tak. Jeśli mamy jeden z tych pięciu, ten powiedzmy kluczowy obwód, prawdopodobnie mamy też już wyższy poziom trójglicerydów. Jeśli mamy wyższy poziom trójglicerydów, prawdopodobnie mamy niższy poziom HDL. I jeśli mamy wyższy poziom tkanki tłuszczowej trzewnej, prawdopodobnie glikemia też nie będzie optymalna. Idealna, tak. Więc może być tak, że wszystko jest ok, a okazuje się, że mamy nawet cztery z tych pięciu powiedzmy zaburzeń. Tak? Więc my patrzmy na całość, tak? Patrzmy na te pojedyncze powiedzmy tutaj, powiedzmy na te pojedyncze parametry, na te pojedyncze zaburzenia.
1: I co wtedy, jeśli stwierdzimy, że mamy zespół metaboliczny?
0: Oczywiście, jak mamy zbiór powiedzmy tych naszych badań, powiedzmy i tych naszych, że tak powiem, notatek i tak dalej, no to wybieramy się oczywiście do lekarza i lekarz na podstawie tego dobiera leczenie lub powiedzmy uznaje, że to nie jest jeszcze etap na leczenie, ale na zmianę stylu życia, tak?
1: Czyli no tak, od tego trzeba zacząć tak, zapewne.
0: Tak, czyli jeśli powiedzmy taka osoba nie do końca zdrowo się odżywia, na podstawie wywiadu właśnie u lekarza, nie do końca zdrowo się odżywia, czy nie ma żadnej aktywności sportowej, to zacznijmy od tego i dopiero potem wchodzimy w etap leków, tak?
1: Dieta ma tutaj bardzo duże znaczenie w takim razie, co jeść, a czego unikać, aby no nie narażać się na wystąpienie zespołu metabolicznego.
0: Tak. Oczywiście, no nie będąc oryginalnym, przetworzona żywność, tak? Żywność tak zwana wysoko ultra przetworzona, też żywność, która jest żywnością o wysokiej gęstości energetycznej, tak? Czyli tak naprawdę w małej objętości duża pula kalorii, czyli jakieś batoniki, ciastka, powiedzmy lody i tak dalej, nadmiar cukrów prostych, tak, czy to jest właśnie w postaci to, co powiedziałem, tak, czy tam słodyczy, czy napojów słodzonych. Na pewno też nadmiar tłuszczów nasyconych, tak, to też jest bardzo ważny element diety, czyli powiedzmy, jeśli w naszej diecie występuje smalec, występuje powiedzmy jakiś tam boczek, tak, występują wysokotłuszczowe produkty mleczne, powiedzmy gdzieś tam się zajadamy golonką i tak dalej, no to rzeczywiście no, tutaj trzeba też zamienić ten tłuszcz nasycony na te tłuszcze wielonienasycone w postaci orzechów, oliwy, nasion, pestek, dyni i tak dalej, oczywiście ryb. Musimy też oczywiście zadbać o kwestię błonnika, żeby w tej diecie była duża ilość błonnika, bo chociażby ten nasz lipidogram jest bardzo jakby zależny od tego, ile tego błonnika w diecie występuje, tak? Oczywiście ta minimalna ilość no to jest 25 gram, która powinna być, ale już tak nie wchodząc w kwestie gramowe powiedzmy samego błonnika, no to powinno być 400-500 gram warzyw i owoców każdego dnia, tak? Ale to też trzeba stopniowo to wszystko wprowadzać, tak? Wprowadzajmy na początku do 2-3 posiłków w ciągu dnia stopniowo, tak? Też powiedziałem o tej kwestii tej żywności przetworzonej, tak? I tu mamy też dokładne wytyczne odnośnie chociażby cukrów prostych, tych dodanych, tak, do żywności, że powinno być maksymalnie 10% powiedzmy naszej dziennej podaży, a nawet niektóre powiedzmy takie najświeższe badania nawet mówią do tych 5%, tak? Więc my często bardzo, bardzo mocno to przekraczamy, tak, bo nie dość, że dodajemy ten cukier powiedzmy w postaci takiej powiedzmy chociażby dodatku do kawy, do herbaty, no to ten cukier jeszcze występuje w różnego rodzaju tam jogurtach, właśnie chociażby

0: słodyczach
1: No,
0: i tak
1: naprawdę.
0: dalej, więc na pewno też trzeba
1: Nawet
0: na to
1: w
0: uwagę
1: chlebie.
0: zwrócić. Dokładnie, nawet w chlebie, także też ma to uwagę zwrócić.
1: Więc generalnie, aby nie narażać się na ten zespół metaboliczny, nie musimy wprowadzać jakiejś bardzo restrykcyjnej diety, prawda?
0: Zgadza się. Nawet możemy spokojnie pójść w kierunku takiego modelu, którego ja jestem też bardzo mocnym zwolennikiem,
1: Jakiego?
0: czyli dieta 80 na 20, tak? Czyli 80% diety nieprzetworzonej, diety zdrowej i te 20% powiedzmy to są te powiedzmy produkty czy posiłki, czyli że możemy pozwolić sobie na jakieś tam ciastko, możemy pozwolić sobie na tą powiedzmy jakąś tam pizzę, na powiedzmy na jakiegoś tam loda, tak? Bo ta dieta, ona musi być zindywidualizowana. To nie jest też tak, że my oczywiście wchodzimy w etap diety restrykcyjnej, uznajemy, że ok, od poniedziałku wszystko rzucamy, tak?
1: To się nie uda.
0: Wyrzucamy całą lodówkę, tak? Wyrzucamy całą lodówkę i zmieniamy dietę o 180 stopni. To się nie uda. Ona musi być zindywidualizowana, tak? Czyli my musimy sobie znaleźć te nasze błędy w tej diecie i stopniowo, powiedzmy, wprowadzać pewne nawyki, tak? Czyli jak widzimy, że chociażby w ciągu całego dnia nie mieliśmy żadnego warzywa do posiłku, bo też takie sytuacje się zdarzają, tak, mam jakby moje też bardzo długoletnie też tutaj doświadczenie pracy z pacjentami pokazuje, że są takie osoby, które rzeczywiście nawet nie spożywają jednego warzywa czy owoców w skali całego dnia, więc wprowadźmy na przykład sobie do dwóch posiłków w ciągu dnia te warzywa, tak, wprowadźmy sobie na przykład zrezygnujmy z tych powiedzmy, nie wiem, jak na przykład mamy 5 posiłków z mięsem, tak, obiadowych, tak, no to wyrzućmy powiedzmy te dwa, dajmy na przykład coś innego zamiast z tych pięciu, tak? Bardzo małe zmiany, tak? Ale stopniowe zmiany i potem, żeby to się powiedzmy przerodziło w taki właśnie gdzieś tam całościowo taki zdrowy model
1: żywienia.
0: No właśnie,
1: powiedzmy tak krótko trzy rzeczy, które nasi widzowie mogliby zastosować już od dziś, od jutra.
0: No, na pewno uważam, że oczywiście kwestia żywienia, tak, no to jest jakby najistotniejszy aspekt tego wszystkiego, czyli oczywiście no, unikanie tej przetworzonej żywności, tak. Spróbujmy zrobić takie posiłki sobie w ciągu dnia, nawet jeśli nie do końca, powiedzmy, mogą się wydawać idealne pod kątem zbilansowania, ale spróbujmy sobie zrobić posiłki z naturalnych produktów, tak? Czyli powiedzmy, nawet jeśli mamy obiad kupiony, powiedzmy, w takim supermarkecie, gotowiec, powiedzmy, który rzucamy sobie gdzieś tam do mikrofali i sobie go odgrzewamy, to ugotujmy sobie ziemniaki, zróbmy sobie dwa jajka sadzone, wrzućmy sobie na przykład do tego, powiedzmy, 3-4 ogórki kiszone, chociażby.
1: No
0: i
1: właśnie.
0: To już jest nieprzetworzona żywność, tak?
1: A ile jajek tygodniowo pan poleca?
0: Tutaj jest kwestia, mamy zalecenia, że tych jajek powinno być maksymalnie 7 w tygodniu. Tak? Takie mamy rekomendacje.
1: Jedno jajko na jeden dzień tygodniowy.
0: Dokładnie, dokładnie, tak. I to też mówimy o jajku, który na przykład jest też w postaci dodanej, tak? Bo ja pamiętam takie spotkanie kiedyś w postaci właśnie takiego wystąpienia mojego i powiedziałem o tych 7 jajkach w tygodniu, to jedna z pani zapytała, ale to te jajka takie w postaci, jak po prostu my widzimy te jajko, tak? Czyli czy ugotowane, czy jajecznica, czy jajko sadzone, ale już nie liczymy tego jajka, które na przykład jest czy do naleśników, czy po makaronie i tak dalej, to tego nie liczymy. Ja mówię, nie. Mówię, te jajka też się liczą, tak? To pani zrobiła wielkie oczy, że tak rzeczywiście jest, tak? Tak, powinno być maksymalnie 7 jajek, ale też co jest na przykład najciekawsze, to w badaniach, najświeższych badaniach naukowych obserwujemy, że osoby, które mają zaburzenia glikemii, cukrzyca typu drugiego, czy powiedzmy już nawet jakieś tam powiedzmy zaburzenia, jak chociażby insulinooporność, one powinny jeszcze bardziej limitować te jajka, tak? Czyli nawet czasami
1: mniej.
0: W sytuacjach skrajnych do 2-3 jajek w tygodniu, tak? Bo to rzeczywiście wpływa na to, jakby to, co widzimy w badaniach, że u tych osób ten poziom lipidogramu może być wyższy, tak? Drugi element, powiedzmy krok, aktywność fizyczna. Tak, czyli zadbajmy o to, żeby takie powiedzmy te podstawy były, czyli te 150 minut aktywności, umiarkowanej aktywności w skali tygodnia, tak, ale to też nie rzucajmy się na głęboką wodę, czyli nie przygotowujmy się do maratonu od razu, tak, tylko powiedzmy sobie, ustalmy, że ok, będę na przykład sobie 5 razy w tygodniu po 30 minut powiedzmy spacerować, tak, czyli jak na co dzień mamy bardzo mało aktywny tryb życia, małą ilość kroków realizujemy, to uznajemy, że ok, codziennie, powiedzmy, nawet nie codziennie, 5 dni w tygodniu, tak? Zrealizujemy, powiedzmy, ten pułap 150.

0: 30 minut, tak? 30 minut spacer. I trzeci aspekt do wdrożenia, badajmy się, tak? Wykonujemy badania.
1: Profilaktyka.
0: Tak. Mierzmy sobie obwód talii, mierzmy sobie ciśnienie w domku i pójdźmy sobie raz w roku, co najmniej minimum raz w roku, wykonajmy sobie badania laboratoryjne, właśnie wykonajmy sobie badanie z krwi na czczo, glukozy na czczo, wykonajmy sobie cały lipidogram, czyli nie tylko trójglicerydy i HDL, ale też ta frakcja LDL, która jest najbardziej skorelowana z wyższym tym właśnie ryzykiem sercowo-naczyniowym. I oczywiście też jeszcze inne przy okazji parametry i wtedy możemy sobie tutaj diagnozować powiedzmy ewentualnie ten zespół metaboliczny.
1: I na koniec powiedzmy króciutko o wprowadzonej od 1 września w szkołach, w przedszkolach diecie planetarnej, o ograniczaniu mięsa. Co pan myśli o tym?
0: Ja uważam, że jest to bardzo dobre rozwiązanie.
1: Zdrowe dla dzieci.
0: Tak, oczywiście. Jeśli mamy taki model żywienia, powiedzmy, czy powiedzmy mamy pewne zasady żywieniowe, które tyczą się naszego społeczeństwa, to dlaczego po prostu tego tutaj nie egzekwować, tak? Czyli jeśli w piramidzie zdrowego żywienia są chociażby warzywa strączkowe, to dlaczego mamy z tych teraz strączków nie korzystać, tak? Czy chociażby kwestia tego, że rzeczywiście ja nieraz podczas pracy z moimi pacjentami, pacjenci dziwią się, że jak to jest, że obiad jest bezmięsny, tak? Oczywiście ten obiad nie może być każdego dnia z mięsem, tak? Ten obiad właśnie powinien być też w postaci chociażby czy wegańskiej, czy wegetariańskiej, tak? Mm-hmm. Nawet zamienić powiedzmy ten obiad, tak jak powiedziałem też wcześniej, na ziemniaki, jajko sadzone i powiedzmy i gdzieś tam, nie wiem, fasolka szparagowa, tak? Czy powiedzmy ten ogórek, tak? To już mamy jeden posiłek, tak? Z tych powiedzmy 7 obiadowy. Do tego dorzućmy sobie powiedzmy raz w tygodniu rybę, powiedzmy, tak? Do tego obiadku. Dajmy na przykład sobie naleśniki z twarogiem, tak? Powiedzmy na obiad, tak? Więc my możemy takie zmiany zrobić. To nie jest tak, że te posiłki muszą powiedzmy być zawsze w formie mięsnej. Dodatkowo też w naszym społeczeństwie, naszej powiedzmy gdzieś tam kulturze są też posiłki takie tradycyjne, wegańskie, wegetariańskie. Nie do końca o tym też mamy świadomość, tak? No bo jak powiedziałem, czy właśnie chociażby naleśniki z twarogiem, pierogi z twarogiem, czy z owocami, czy chociażby
1: danie,
0: tak, pyszne danie, ale chociażby, czy możemy przygotować oczywiście, ktoś może się zdziwi, ale czy fasolkę po bretońsku, czy powiedzmy zupę fasolową, grochową,
1: bez mięsa
0: przygotować, tak? No to też się da, tak
1: to
0: oczywiście.
1: Wszyscy...
0: To jest zadanie oczywiście.
1: Da się, ale jak będzie smakowało?
0: No, to kwestia po prostu teraz jakby do odpowiedniego dobrania przypraw, powiedzmy, przyrządzenia, tak? Ale da się też tutaj to zrobić i niejednokrotnie my jakby już wiedząc o tym, że to jest posiłek składający się z warzyw strączkowych, no to my już mówimy, o kurczę, to już nie do końca nam to będzie smakowało, ale przekonajmy się, spróbujmy to zrobić, tak? Więc ja uważam, że my musimy też tą świadomość zwiększać, tak? A gdzie mamy ją zwiększać? Zaczynając od podstaw, tak? Od szkoły, od przedszkola, tak? Więc ja jestem bardzo dobrej myśli.
1: Jestem zwolennikiem.
0: Tak, dodatkowo też trzeba pamiętać o tym, że te zmiany jakby są związane też z tym, że mamy mieć większą ilość naturalnych produktów, tak? Mamy mieć świeże warzywa, owoce, mamy też oczywiście mieć ograniczoną ilość cukru, chociażby w tych przygotowywanych napojach, tak? Mamy mieć ograniczoną ilość soli, mamy też oczywiście teraz mieć ograniczenie smażenia do maksymalnie 2 razy w tygodniu i jeśli to smażenie jest, no to nie jest to smalec, nie jest to masło, a jest to oliwa i olej rzepakowy, czyli te najbardziej zdrowe i powiedzmy nadające się do smażenia powiedzmy tutaj te tłuszcze, tak? Więc ja jestem dobrej myśli i myślę, że to wyjdzie na dobre. Potrzebujemy czasu.
1: Życzymy Państwu smacznego. Dziękuję Panu pięknie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był pan Michał Rutkowski, dietetyk kliniczny i sportowy. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Od 25 do 27 września Włocławek stanie się finansową stolicą Polski. Przed nami 6. Finance Festival Włocławek. 3 dni spotkań, wystaw, warsztatów, konkursów, pokazów i wydarzeń, które pokażą, że włocławski finans to nie tylko ważna część historii miasta, ale także źródło współczesnej inspiracji.
1: W tym roku Festiwal Finansu wyjątkowy, bo oprócz tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, czyli fantastycznych wystawców, prezentacji finansu, już prawie że zabytkowego, z nowymi różnego rodzaju pomysłami, jak wzory fajansowe wykorzystać na przykład na strojach albo w gastronomii, to do tego dokładamy kolejne elementy. Pewnie pani dyrektor powie o szczegółach, ja tylko zapraszam wszystkich mieszkańców, po pierwsze do tego, żeby przyszli tutaj do Browaru B. Jesteśmy po dobrej dyskusji z wystawcami. Oni czekają na was i mają dużo niespodzianek, ale przede wszystkim mają to swoje serce fajansowe, które wkładają w każdy swój wyrób.
0: Tegoroczna edycja będzie wyjątkowa również za sprawą nowego wydarzenia – Festiwalu Światła Fajansowy Blask. Przez 3 wieczory Stary Rynek we Włocławku rozświetlą wyjątkowe iluminacje inspirowane fajansową tradycją miasta.
1: Od piątku od godziny 19, godzina 19, 20, 21, łatwo zapamiętać, w piątek, sobotę i niedzielę specjalne projekcje na kamienicach, gdzie wspólnym mianownikiem jest oczywiście fajans. Oprócz tego zajęcia, warsztaty w skarbcu fajansu, oprócz tego możliwość zwiedzenia wystaw w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, zarówno przy ulicy Zamczej, gdzie w zbiorach

0: sztuki, można podziwiać fajans, ale też zapraszamy na ulicę Słowackiego, gdzie no, mamy tak naprawdę największe zbiory fajansu włocławskiego. Zresztą przez całe lata Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej było organizatorem Biennale, do którego też w tym roku, podczas tegorocznej edycji Festiwal Fajansu chcemy wrócić.
1: Jednym z miejsc festiwalowych wydarzeń będzie także interaktywne centrum fajansu, Skarbiec Fajansu. To przestrzeń, która przenosi odwiedzających do niezwykłego multimedialnego świata włocławskiej ceramiki i opowiada o 150-letniej tradycji produkcji wyrobów fajansowych.
0: 3 dni pełne fajansowych wydarzeń, wypełnione włocławskim fajansem. Myślę, że dla każdego znajdzie się coś atrakcyjnego, coś miłego, a być może też coś inspirującego, bo taka jest też idea Festiwalu Fajansu, który już po raz 6 w naszym mieście się odbywać będzie.
1: Szczegóły tegorocznego Fajans Festiwalu oraz program wydarzeń przedstawiono podczas konferencji prasowej. O niej więcej w magazynie Pulsometr. Włocławianka Helena Brzezińska ma za sobą bardzo udany sezon. Młoda pływaczka zdobyła już 8 medali mistrzostw Polski, a ostatnio dołożyła do tego 2 brązowe krążki podczas Grand Prix Polski w Kościerzynie. Co ważne, rywalizowała tam w kategorii Open bez podziału na wiek.
2: Jestem bardzo z tego dumna i właśnie te zawody są ciężkie, ale bardzo je lubię, ponieważ mogę też spotkać się z moimi przyjaciółmi z zawodów i bardzo cieszą mnie te medale, ponieważ wiem, ile pracy w nie wkładam i bardzo lubię, gdy poprawiam swoje czasy życiowe, ponieważ też wiem, jak bardzo długo na to pracowałam.
3: A powiedz, jak konkurencja na tych ostatnich zawodach? Wróciłaś z medalami, więc jesteśmy dumni, cieszymy się ogromnie. Jak było? Było bardzo ciężko? Jak twoje takie spostrzeżenia tam na miejscu?
2: Było na pewno ciężko, ponieważ byłam jedną z najmłodszych zawodniczek, ale udało mi się i zdobyłam te 2 medale, więc myślę, że dobrze mi poszło.
1: Na sukces pracuje regularnie. Helena trenuje 5 razy w tygodniu, a każdy trening trwa około 2 godzin. Pod koniec wakacji zawodniczka wzięła też udział w obozie przygotowawczym w Centralnym Ośrodku Sportu w Spale.
2: Trenuję 5 razy w tygodniu po 2 godziny, a właśnie pod koniec wakacji byłam na tygodniowym obozie i trenowałam tam po 2 godziny 2 razy dziennie, ale wtedy było też bardzo fajnie. Trenowałam w Centrum Przygotowań Olimpijskich w Spale i bardzo fajnie było też z moimi przyjaciółmi. Trenowałam bardzo ciężko. Właśnie też myślę, że dzięki temu obozowi tak mi się udało zdobyć na tych zawodach. Trenuję z moim trenerem, panem Leszkiem Kubickim i treningi są ciężkie, ale przynoszą postępy.
1: Na ostatnich zawodach w Kościerzynie Helena była jedną z najmłodszych zawodniczek. Mimo to dwukrotnie stanęła na podium, rywalizując z dużo starszymi pływaczkami.
4: Grand Prix to się rządzi takimi swoimi prawami. Tam jest klasyfikacja jest prowadzona open, czyli nie ma roczników. Jak gdyby klasyfikacja się układa według czasów zdobytych w poszczególnych biegach. Helenka była jedną z najmłodszych zawodniczek na tych zawodach i przywiozła 2 brązowe medale, czyli z tego wniosek, że ona startowała z o wiele starszymi od siebie zawodniczkami i zawodnikami i znakomicie wypadła. Zresztą my pod koniec obozu mieliśmy sprawdzian, chciałem zobaczyć, jak dzieci ten obóz przepracowały, więc trenerzy często na taki koniec takich obozów robią sprawdziany. Są oczywiście odpowiednie dystanse, dzieci tam pływają setki, pięćdziesiątki. O, akurat w ich wieku, w tym wieku, które te dzieciaki mają, to są około setki i pięćdziesiątki. Ja oczywiście zrobiłem sprawdzian na 100 dowolnym, one wszystkie musiały przepłynąć 100 kraulem. I może wspomnę, Helenka zrobiła znakomity czas i ona w ten czas poprawiła sobie ten czas około 3 sekund z poprzednich mistrzostw Polski i na tym Grand Prix powtórzyła ten czas właśnie ze sprawdzianu. Czyli widać, że ten obóz był

0: dobrze przepracowany.
1: Z trenerem Leszkiem Kubickim Helena pracuje już trzeci rok. Początki nie były jednak łatwe. Pływanie miało być dla niej przede wszystkim formą rehabilitacji, ale z czasem przerodziło się w sportową pasję.
2: Zaczęło to się tak, że pływanie miało być dla mnie rehabilitacją. Rodzice zapisali mnie na basen, ale przerodziło to się w pasję, w zawody, w medale i tak... Kocham to.
1: Trener podkreśla, że Helena od początku jest traktowana tak samo, jak pozostali zawodnicy z grupy wyczynowej. Jej treningi nie są skracane, a wymagania pozostają takie same.
0: Helenka sobie troszeczkę chyba inaczej wyobrażała tą całą przygodę z pływaniem. Były namowy, były pertraktacje. W końcu zdecydowała się i w sumie praktycznie, tak jak już mówiłem, nie ma absolutnie żadnych taryf ulgowych, ona pracuje z grupą wyczynową, nie są jej obcinane w tej chwili żadne treningi, objętości i tak dalej. Wszystkie ćwiczenia, które są wykonywane, robi to znakomicie, także a efekty w postaci medali mówią same za siebie.
1: Helena nie zamierza się zatrzymywać. Przed nią kolejne starty, a pod koniec roku zimowe Mistrzostwa Polski. Trener podkreśla, że zarówno ona, jak i cała grupa mają jeszcze sporo pracy, ale dotychczasowe wyniki pokazują, że kierunek jest właściwy. Miłośnicy twórczości Manam mogą już szykować się na wyjątkowy muzyczny wieczór. 26 września w klubie Stara Remiza we Wrocławku wystąpi zespół Nie ma mowy. Muzycy sięgają po dobrze znane utwory Manamu, ale przedstawiają je w akustycznych, bardziej kameralnych aranżacjach. Projekt powstał z myślą o tym, żeby znane kompozycje pokazać z nieco innej strony. Na scenie pojawią się m.in. gitara akustyczna, skrzypce, piano i flet.

0: Kowalski reprezentuje zespół Nie ma mowy, który wykonuje piosenki Manam w wersji akustycznej. Nasz taki projekt, z którym wyruszyliśmy w trasę koncertową i między innymi jednym z przystanków będzie Włocławek w następną sobotę, czyli 26 września o godzinie 18:00 wystąpimy w Starej Remizie. Bilety są dostępne i w Centrum Kultury Browar B, i w kasie Starej Remizy oraz na godzinę przed koncertem, a także jak ktoś chce zakupić wcześniej, mieć pewność, że się dostanie, ponieważ ilość miejsc jest ograniczona, również na portalach biletyna.pl oraz kupbilecik.pl. A że usłyszycie Państwo wszystkie hity Ikory i Jackowskiego, czyli zespołu Manam, pojawią się różne piosenki bardzo znane, także będziemy na pewno wspólnie śpiewać, ale zaskoczeniem będzie ta inna troszeczkę aranżacja i wersja akustyczna. Pojawią się instrumenty takie jak skrzypce, pianino, piękna pani śpiewająca, gitara akustyczna, basowa, też różne perkusje, więc zupełnie inna odsłona, także bardzo serdecznie zapraszamy. Zespół powstał 5 lat temu, dlatego teraz wruszamy w tą trasę koncertową. Pomysł się zrodził tak jak to zwykle gdzieś w garażu zespoły występują. Chcieliśmy to zrobić takiej troszeczkę poetyckiej wersji. Nie chcieliśmy grać typowo piosenki poezji śpiewanej, ale też nie zupełnie na rockowo powielać Manam, bo takich zespołów jest sporo. Więc stąd ten pomysł taki, który się zrodził, czyli Manam w wersji akustycznej. Myślę, że bardzo ciekawy, dlatego bardzo serdecznie zapraszamy.
1: Koncert rozpocznie się 26 września o godzinie 18:00 w klubie Stara Remiza przy ulicy Żabiej 8.
2: Na włocławskich cmentarzach będą prowadzone kolejne inwestycje. Administracja skupia się na tym, co jest najbardziej potrzebne osobom odwiedzającym groby swoich bliskich, czyli na modernizacji alejek i budowie nowych chodników. W ostatnich latach powstało ich już wiele, ale prace będą kontynuowane.
3: Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, jak co roku staramy się ten nasz budżet jak najbardziej rozbudować, a przede wszystkim wpisać w nim inwestycje, które są takie priorytetowe, nie tylko w sumie dla nas jako dla cmentarza, dla zarządcy cmentarzy, ale również dla mieszkańców Włocławka, czy też osób odwiedzających cmentarz komunalny w Pińczacie. W związku z tym takimi priorytetowymi inwestycjami są alej

0: Iki, które chcielibyśmy kontynuować w ramach realizacji zadania budowa alejek na terenie cmentarza komunalnego we Włocławku. Budowa oświetlenia na terenie cmentarza komunalnego we Włocławku. Już rozpoczęliśmy tą inwestycję. Jest już kilka lamp zainstalowanych. W ramach bieżącego roku wykonamy dodatkowo jeszcze kilka lamp oświetleniowych.
1: Kolejna inwestycja planowana jest na cmentarzu na Pinczacie. Nekropolia szybko się rozrasta, dlatego zostanie tam zainstalowany monitoring, który ma poprawić bezpieczeństwo odwiedzających i samego terenu.
0: Natomiast na terenie cmentarza komunalnego w Pinczacie praktycznie oświetlony zostanie w tym roku już cały cmentarz i naszym priorytetem i można powiedzieć również prośbą mieszkańców jest to, żeby był monitoring. W ramach realizowanego obecnie zadania przygotowaliśmy już podstawę pod to, żeby monitoring został zainstalowany. Teraz wystarczy tylko, żebyśmy mieli okamerowanie i myślę, że wszyscy mieszkańcy będą z tego faktu zadowoleni.
1: Inwestycje w alejki i infrastrukturę cmentarzy komunalnych mają poprawić bezpieczeństwo, estetykę oraz dostępność nekropolii dla mieszkańców. To szczególnie istotne w przypadku osób starszych i osób z ograniczoną mobilnością. Regularna modernizacja cmentarnych przestrzeni pozwala też dostosować je do zmieniających się potrzeb mieszkańców.
2: Od 1 września weszło w życie kilka zmian dotyczących funkcjonowania szkół. Zgodnie z nowymi przepisami na stołówkach obowiązuje dieta planetarna. Ma być zdrowiej, ograniczono serwowanie mięsa, więcej jest natomiast owoców i warzyw.
3: Ograniczono, można powiedzieć, liczbę posiłków mięsnych, a także ograniczenia, jeżeli chodzi o tak zwane przyprawy, sól, cukier. Więc tutaj na pewno jest duża zmiana, jeżeli chodzi o taka zmiana smakowa, tak bym to nazwał. U nas, tak jak zauważam, liczba posiłków wydawanych w tym roku, czyli po tej zmianie, już można powiedzieć, w stosunku do lat ubiegłych, można powiedzieć, nie zmieniła się, tak? Wydajemy około ponad 200 posiłków dziennie, więc jest to liczba stabilna, aczkolwiek mamy tutaj teraz taką tendencję, że uczniowie, którzy rozpoczęli korzystanie z obiadków od początku roku. Niektórzy zrezygnowali, ale w to miejsce pojawiają się inni.
2: Zmiany dotyczą także sklepików szkolnych i automatów z żywnością i napojami. Tutaj jednak dyrekcje szkół często już wcześniej stawiały na zdrowe produkty, bez cukru lub z jego niską zawartością.
3: Sklepiku jako takiego nie mamy. Nikt tutaj nie prowadzi takiej działalności. Natomiast mamy ten jeden automat, w którym są umieszczone przekąski, soki owocowe, naturalne i woda. To są w zasadzie trzy główne takie produkty. One są certyfikowane, bo każdy kontrahent, który chciałby tu z nami podpisać umowę, przedstawia produkty i certyfikaty, z jakich powiedzmy tutaj elementów ten produkt się składa. Więc te wartości kaloryczne i tak dalej są spełnione w normie, więc w sklepiku, tylko w tym automacie u nas niewiele się zmieniło. Jest dalej ten sam kontrahent, który uzupełnia zawartość, ale są to przekąski, powiedzmy, zgodne z normami.
4: Widzę tutaj sporo wolnego miejsca. Z obserwacji wynika, że Pana obserwacji wynika, czy dzieciaki chętnie korzystają z tego automatu.
3: No można powiedzieć, że jest to centralny punkt szkoły. Dzieci chętnie na przerwie przychodzą tutaj, kupując sobie może już nawet nie wodę, bo wodę mamy tutaj takie specjalne podajniki wody, żeby można było sobie napełniać bidony. Mamy też takie butle z wodą, z których też można sobie tą wodę pobierać, ale takie drobne przekąski właśnie do przegryzienia bardzo chętnie z tego korzystają. No i można powiedzieć, że ten automat jest uzupełniany codziennie, także może przerób jest.
2: Jak na zmiany reagują sami uczniowie? Okazuje się, że pozytywnie. Młodzi ludzie mają świadomość znaczenia odpowiednich nawyków żywieniowych.
5: Ogólnie rzecz biorąc, to jedzenie jest bardzo dobre, pożywne, zdrowe, więc no po prostu pasuje.
6: Mi najbardziej podobały się chipsy z buraków, bo to jest jednak zdrowa alternatywa.
7: Jedzenie jest dobre, smaczne i pożywne.
4: Właśnie, co wam najbardziej teraz smakuje z tych nowych posiłków? Ty już wspominałaś o chipsach buraczanych, a koledzy?
5: Najbardziej smakuje mi gulasz warzywny. To jest po prostu eksplozja smaku.

0: powiedzieć.
1: Coś poza tymi chipsami buraczanymi? Może ten rzeczony gulasz?
0: Też gulasz.
2: Ja też wybieram gulasz, najlepszy jest.
1: Czy często po szkole, powiedzmy, odwiedzacie fast foody, McDonald's, KFC, ewentualnie jakieś żabki w poszukiwaniu hot dogów?
0: Zdarza się. Mi też się zdarza.
2: No zdarza się.
1: Jak oceniacie tą zmianę w jadłospisie? Czy to jest pozytywna zmiana, czy to jest dobre dla zdrowia? Uważacie, że z taką nową dietą będziecie się lepiej czuli?
0: No, jest pozytywnie moim zdaniem.
3: Moim zdaniem to jest duża alternatywa też dla, jeżeli ktoś jest wege albo coś, to też mu pomaga i...
2: Zmiana jest na plus, bo jest to zdrowsze o wiele.
4: Długofalowym skutkiem wprowadzonych zmian ma być spadek odsetka dzieci z nadwagą i otyłością. Do czynników sprzyjających ich występowaniu należą m.in. nadmierne spożycie żywności wysoko przetworzonej, słodyczy i słodzonych napojów oraz siedzący tryb życia.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

Ostatni weekend września we Włocławku to Festiwal Fajansu. W tym roku Festiwal Fajansu wyjątkowy, bo oprócz tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, czyli fantastycznych wystawców, prezentacji fajansu, już tego, już prawie że zabytkowego, z nowymi różnego rodzaju pomysłami, jak wzory fajansowe wykorzystać na przykład na strojach albo w gastronomii, to do tego dokładamy kolejne elementy. Pewnie pani dyrektor powie o szczegółach. Ja tylko zapraszam wszystkich mieszkańców, po pierwsze do tego, żeby przyszli tutaj do Browaru B. Jesteśmy po dobrej dyskusji z

0: wystawcami. Oni czekają na was i mają dużo niespodzianek, ale przede wszystkim mają to swoje serce fajansowe, które wkładają w każdy swój wyrób i w każdą swoją tak naprawdę twórczość artystyczną, bo myślę, że tym wyróżniamy się też na tyle innych ceramicznych potęg, że u nas każdy wyrób ceramiczny jest tak naprawdę arcydziełem, niepowtarzalnym, wyjątkowym, bo malowanym ręcznie, więc no, nie da się tego w żaden sposób podrobić. Ale oprócz tego zapraszamy Państwa do skorzystania z innych ofert, między innymi z Festiwalu Światła, fajansowy blask, ten na Starym Rynku od piątku, od godziny 19, godzina 19, 20, 21, łatwo zapamiętać, w piątek, sobotę i niedzielę specjalne projekcje na kamienicach, gdzie wspólnym mianownikiem jest oczywiście fajans. Oprócz tego zajęcia, warsztaty w skarbcu fajansu, oprócz tego możliwość zwiedzenia wystaw w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, zarówno przy ulicy Zamczej, gdzie w zbiorach sztuki można podziwiać fajans, ale też zapraszamy na ulicę Słowackiego, gdzie no, mamy tak naprawdę największe zbiory fajansu włocławskiego. Zresztą przez całe lata Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej było organizatorem Biennale, do którego też w tym roku, podczas tegorocznej edycji Festiwal Fajansu chcemy wrócić. No i na koniec jeszcze na ulicę Starodębską chciałbym zaprosić, gdzie również tam pasjonaci fajansu w ramach Festiwalu Fajansu będą na Państwa czekać i też mają mnóstwo ciekawych niespodzianek, o których najlepiej przekonać się samemu. Po prostu trzeba przyjść i zobaczyć. 3 dni pełne fajansowych wydarzeń, wypełnione włocławskim fajansem. Myślę, że dla każdego znajdzie się coś atrakcyjnego, coś miłego, a być może też coś inspirującego, bo taka jest też idea Festiwalu Fajansu, który już po raz 6 w naszym mieście się odbywać będzie. Pani dyrektor.
1: Rzeczywiście tak jest, proszę Państwa, że fajans mocno inspiruje nie tylko tych, którzy malują na ceramice, bo pan prezydent mówił o tym fajansie tradycyjnym, który jest w muzeum przy Słowackiego. Mamy kolekcję od 1873 roku, pokazującą jakby te zbiory od tego roku do 91, do czasu, kiedy istniały dawniej fabryki fajansu. I my będziemy tę wystawę mogli oglądać, proszę Państwa, w trakcie tego festiwalu. Mówimy o tym rozprzestrzenianiu się fajansu wzorów i fajansu nie tylko we Włocławku, bo okazuje się, że fajans malują także i uczą się tych wzorów ludzie spoza Włocławka i właśnie tego dowodem jest konkurs, pierwszy ogólnopolski konkurs. Pan prezydent mówił o nawiązywaniu do Biennale Fajansu Włocławskiego i to właśnie jest nawiązanie. Pierwszy ogólnopolski konkurs fajansu włocławskiego, nazywa się on Wincenty. Będziemy wręczać, pan prezydent będzie wręczał co roku statuetkę Wincentego. Już prototyp tej statuetki istnieje i w ubiegłym tygodniu, w sobotę, odbył się konkurs właśnie na żywo. Przyjechali uczestnicy tego konkursu także spoza Włocławka. Także dlatego cieszymy się, że ten nasz motyw fajansowy i fajans się rozprzestrzenia po Polsce. To, że się rozprzestrzeniamy, to też właśnie pokazuje fakt, że nie 2 dni, a 3 dni w tym roku, proszę Państwa, piątek, sobota i niedziela i w kilku miejscach. To też jest, panie prezydencie, pana tutaj zawsze to takie ramię dalekosiężne, że pan stara się, żebyśmy wychodzili w miasto i to robimy. Fajans się wylewa z browaru, będzie na Starym Rynku, skarbiec fajansu oczywiście, ale też miasto będzie ubrane, udekorowane flagami z motywem fajansowym. Chcemy, żeby wszyscy czuli to, że mamy święto fajansu we Włocławku. Wśród wydarzeń, na które zapraszamy, tak jak pan prezydent powiedział, po pierwsze na otwarcie o godzinie 19 w piątek, tam będzie prezydent i nasz główny partner.

0: firma Energa, będzie pan prezydent otwierał oficjalnie Finance Festival i będzie dziękował także tym, którzy się przyczyniają do tego, żeby po raz kolejny mógł się ten festiwal odbywać. Później będzie Festiwal Światła o godzinie 19:20-21, ale wcześniej od godziny 16 do 18 w browarze będą już działać fajansowe kramy, czyli już będą wystawcy, więc można już fajans będzie oglądać. W Skarbcu Fajansu natomiast w piątek o 17 będzie otwarcie wystawy Fajansu Szukajmy ze świecą i to jest będzie pokazanie kolekcji zarówno muzealnej naszego Muzeum Ziemi Kujawskiej Dobrzyńskiej we Włocławku, jak i kolekcji Liceum Ziemi Kujawskiej i kolekcjonerów prywatnych, bo to będzie taka wystawa polegająca na współpracy Skarbca Fajansu właśnie z tymi źródłami tego dawnego fajansu. W sobotę już od 10 rano będziemy witać wszystkich serdecznie w browarze i w skarbcu także, ponieważ tutaj cały czas, przez cały dzień do godziny 18 właśnie będą działać fajansowe kramy, będzie fajansowe bistro, będzie można zjeść coś pysznego, ponieważ zapraszamy oczywiście, tak jak w poprzednich latach, gospodynie z kół gospodyń wiejskich, więc będzie dużo takiego regionalnego jadła, będzie strefa relaksu z naszą hibiskusową, kobaltowo niebieską herbatą, będą różnego rodzaju przedsięwzięcia, konkursy, oczywiście warsztaty z malowania wzorów fajansowych, nie tylko tego rodzaju warsztaty, będzie także na przykład spotkanie ze słynnym już Lampa Loft, czyli Radosławem Nakonowskim, który będzie opowiadał o tym, jak promuje między innymi włocławski fajans. Skarbcu Fajansu, proszę Państwa, też będą warsztaty na bieżąco prowadzone z malowania, zdobienia biskwitów fajansowych. Oprócz tego codziennie, tak jak było to powiedziane, będą projekcje na Starym Rynku. Projekcje, pokazy laserowe, będzie także w trakcie tych projekcji i pokazów koncert harfistki, która jest instrumentalistką z Filharmonii Pomorskiej. Artystka stamtąd się wywodzi. Ten pokaz laserowy spodziewamy się, sami jesteśmy jego ciekawi, bo to będzie po raz pierwszy robione na taką skalę. Będzie połączony nie tylko ze światłem, ale także z ogniami, z fontannami, także spodziewamy się, że będzie to naprawdę ciekawe widowisko. Muzycznie fajans będzie także wspierany przez zespół Chris Quartet, bo już w piątek będzie koncert zespołu Chris Quartet. Obawiam się, czy o czymś jeszcze nie zapominam, bo rzeczywiście dużo elementów jest w trakcie tego festiwalu, bierzemy pod uwagę. Przede wszystkim będziemy rozstrzygać konkursy, panie prezydencie i proszę państwa, konkursy, które organizujemy już od kilku miesięcy, bo przygotowujemy się do festiwalu fajansu przez kilka miesięcy. Współpracujemy tutaj z Galerią Sztuki Współczesnej między innymi i to w galerii na przykład odbywają się konkursy Włocławki na koszulkach i Włocławek Nowa Odsłona i finały tych konkursów będziemy właśnie ogłaszać i rozstrzygać podczas 6. Festiwalu Fajansu. Podczas tego festiwalu również właśnie będzie wręczenie Wincentego w ramach 1. Ogólnopolskiego Festiwalu Fajansu. Będziemy rozstrzygać również konkurs Fajans na wakacjach oraz Fajans Sztuka. Więc proszę Państwa, przedsięwzięć w ramach Fajans Festiwalu jest bardzo dużo. Ja tak celowo troszeczkę mówię Fajans Festival i Festiwal Fajansu, bo jakby chcemy troszeczkę też umiędzynarodowiać, panie prezydencie, prawda, to zjawisko i tę nazwę, zwłaszcza, że jako miasto jesteśmy od już kilkunastu tygodni członkiem jest miast.
1: Oficjalnie, tak, to możemy też ogłosić, oficjalnie już wszystkie procedury zostały dopełnione. Pani przewodnicząca z dyrektorem Skarbca Fajansu uczestniczyli ostatnio w Zgromadzeniu Ogólnym Europejskiego Szlaku Ceramiki, a my od strony formalnej też już dopełniliśmy wszystkie niezbędne formalności, rzeczy wymagane prawem i mamy wpis już do

0: Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji do rejestru miast, które uczestniczą w międzynarodowych stowarzyszeniach. Europejski Szlak Ceramiki jest międzynarodowym stowarzyszeniem. Oficjalnie Włocławek jest członkiem tego stowarzyszenia. Myślę, że ta współpraca będzie się rozwijać i my będziemy zarówno inspiracją dla innych miast ceramicznych w Europie, ale też poza Europą, bo ten szlak już poza Europę powoli zaczyna wychodzić, ale w drugą stronę myślę, że też wiele ciekawych rzeczy będziemy mogli podpatrywać od naszych partnerów ceramicznych z innych części naszego kontynentu, po to, żeby atrakcyjność festiwalu fajansu, tak jak dotąd, z roku na rok rosła i była dla odbiorców wyjątkowa, niepowtarzalna i była też tym magnesem, bo myślę, że od to nam wszystkim chodzi, które ściągać będzie turystów do naszego miasta, a dzięki temu też lokalna gospodarka będzie po prostu czerpała z tego korzyści. Mam tutaj na myśli zarówno hotelarzy, jak i branżę gastronomiczną. I właśnie o branży gastronomicznej też trzeba w tym wypadku powiedzieć, bo w ramach Festiwalu Fajansu, jak co roku, nasze miejskie, inaczej, restauracje, które w mieście się znajdują, przygotowują też specjalne menu fajansowe, więc zapraszam wszystkich do skorzystania z tej oferty, bo myślę, że jest bardzo ciekawa i widzę, jak obserwuję, że nasi lokalni restauratorzy bardzo chętnie też się w to angażują i to menu fajansowe przygotowują, więc zapraszamy.
1: Tak, a jakby takim namacalnym objawem tego, że restauracja jest włączona w Fajans Festival, jest to, że będzie miała podkładki fajansowe, które wręczamy restauratorom, żeby jakby w tej sieci fajansowej się znaleźć. Myślę, panie prezydencie, że także musimy powiedzieć i podziękować za włączanie się w Fajans Festival obydwu fabryk fajansu, prawda, które są też bardzo aktywne.
0: Nawet trzeba powiedzieć o trzech, bo to mamy trzy we Włocławku manufaktury. Dwie oczywiste, fabryka fajansu i fajans włocławski, ale też Wabi Sabi, które to też jest ciekawostka właśnie we Włoszech na tym festiwalu w mieście Fajanze. Reprezentował od strony komercyjnej nasze miasto z własnej inicjatywy, więc to też pokazuje, że ten włocławski fajans, no, zaczyna podbijać nie tylko nasz kraj, to jest oczywiste, bo to jest nasza duma narodowa, ale też świat i trzymamy oczywiście kciuki, żeby tak było jak najszerzej. No i już chyba zamykając zupełnie to spotkanie, jeszcze chcę zwrócić uwagę i też podkreślić na to, że nie tylko bym powiedział, ogólnopolskie firmy interesują się wzorem fajansowym, ale co mnie szczególnie cieszy, nasze lokalne. Mam tutaj na myśli firmę Bałtyk, która znajduje się we Włocławku i która 100% produkcji krajowej realizuje właśnie w naszym mieście. Wcześniej była to firma Bomilla, dzisiaj firma funkcjonuje pod nazwą Bałtyk, wdrożyła właśnie, czy przekazała do produkcji specjalną, limitowaną serię bombonierek z włocławskiej kolekcji, tak to się, włocławska kolekcja fajansowa, wyjątkowa i, co też warto podkreślić, przepyszna. Próbowałem, wiem, o czym mówię, więc już wkrótce będzie możliwość skorzystania chociażby ze sklepików, z skarbcu fajansu. Zresztą to jest też takie dobre miejsce, gdzie ten fajans ma wspólny mianownik i mimo, że jest produkowany w różnych miejscach, to w skarbcu fajansu, w sklepiku zawsze możemy znaleźć poszczególne te elementy i tam na pewno te bombonierki też się znajdą, a już słyszę, że zachęcony dużym zainteresowaniem i takim przychylnym odbiorem ze strony mieszkańców Włocławka, producent tych wyrobów czekoladowych, chce też uruchomić produkcję czekolady fajansowej, więc to będzie już do kolekcji albo bombonierka, albo czekolada. Myślę, że

0: jak czekolada będzie tak pyszna jak bombonierka, to mamy tutaj sukces gwarantowany, a w dodatku to sukces fajansowy, więc szczególna duma nasza lokalna, bo to też lokalny zakład podjął się tej produkcji.
1: Czyli zapraszamy.
0: Zapraszamy serdecznie.

0: Jeny i BHP. Biuro na plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.

Nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Stanisław Pawlak, senator Nowa Lewica. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: Dziś kontynuować będziemy temat służby zdrowia, bo ostatnio w przestrzeni publicznej poświęca się temu mnóstwo czasu, kiedy obserwujemy różne zachowania, że tak powiem, internautów, różne wpisy też po materiałach dotyczących choćby naszego włocławskiego szpitala, widać też w nich takie pretensje do Rady Społecznej, gdzie są jej członkowie, co robią, dlaczego nie zwracają uwagi na pewne kwestie, które drażnią innych. No właśnie, gdzie są członkowie Rady Społecznej szpitala i co robią i dlaczego nie zwracają uwagi.
1: Bardzo dobry temat pani redaktor poruszyła, ponieważ ja jako członek Rady Społecznej właśnie we włocławskim szpitalu specjalistycznym również się z tym nie mogę pogodzić, jakie są uprawnienia członków Rady Społecznej. Dlatego też, żeby mieć no, jasną odpowiedź w tej sprawie, złożyłem swoją interpelację do ministra zdrowia z prośbą o wyjaśnienie uprawnień, kompetencji, zadań rad społecznych. Odpowiedź, którą mam w ręku przed sobą, żebym właśnie nie pomylił tego, co mam tutaj zapisane, świadczy o tym, że Rada Społeczna to jest taki kwiatek do kożucha. Nie ma żadnych kompetencji prawnych względem pracy dyrektora i pracy szpitala. Rada Społeczna jest organem działającym wyłącznie w podmiocie leczniczym, nie będącym przedsiębiorcą, a jej rola specyficzna to jest organ inicjujący i opiniodawczy podmiotu tworzącego, a jednocześnie doradczym kierownika podmiotu tworzącego, czyli dyrektora
0: szpitala.
1: Czyli to
0: sugerować to tyle, tak?
1: W praktyce, jak ja już mam wieloletnią praktykę, to się sprowadza do tego, że tak, opiniuje się projekt budżetu danego szpitala na rok. Jeżeli w ciągu roku trzeba zastosować zmiany wynikające z dodatkowych środków finansowych, to się opiniuje te zmiany. Na koniec roku opiniuje się wykonanie planu budżetowego i dochodzi jeszcze rozpatrywanie skarg i wniosków pacjentów. I to są wszystkie możliwości, czyli oddziaływanie na pracę dyrektora, na tworzenie dla niego pewnych uwag oraz
0: jest
1: wykorzystywania
0: czysto teoretyczne, tak?

0: inni właśnie pacjentów, które do nas trafiają, wszystko zależy od dobrej współpracy. Jeżeli jest dyrektor, a ja przeżyłem już wielu dyrektorów i mam porównania, chce współpracować z Radą Społeczną i zależy mu na tym, żeby jakość pracy szpitala była coraz wyższa, to wysłuchuje członków Rady Społecznej. Natomiast jeżeli dyrektor uważa, że jest najmądrzejszy, że wszystko wie, że to jest jego szpital, że nie należy jemu się wtrącać, to nie wysłuchuje takich uwag. I dlatego te posiedzenia są nieraz burzliwe. Mówię teraz o obecnej kadencji z panem dyrektorem Szczepańskim.
1: Są takie burzliwe?
0: Są burzliwe, dlatego że do pana dyrektora nie docierają nasze uwagi, albo traktuje je ironicznie, albo z uśmiechem, albo też na zasadzie, że ktoś kłamie. Na przykład takie sformułowania użył pan dyrektor wobec wicemarszałka województwa, pani Anety Jędrzejewskiej i mnie, że mówimy nieprawdę. To jest niemożliwe do zaakceptowania. Dlatego to moje wystąpienie do ministra zdrowia i zaproponowałem, żeby poszerzyć kompetencje Rady Społecznej. Minister mi odpisuje, że nadzór nad pracą dyrektora sprawuje organ założycielski, czyli w tym
1: naszym przypadku
0: marszałek województwa. W szpitalach powiatowych starosta. W szpitalach klinicznych
1: akademia kierownik kliniki, tak?
0: Czyli ten, kto ten podmiot utworzył. Natomiast na końcu mam stwierdzenie, że nie poszerzy się uprawnień rad społecznych, tylko dlatego, że w tych radach musieliby wtedy zasiadać osoby uprawnione, to znaczy na wzór spółek prawa handlowego, żeby być członkiem Rady Nadzorczej, wtedy się nazywa Rada Nadzorcza. Spółka prawa handlowego, trzeba mieć zdany egzamin przed ministrem gospodarki albo odpowiednim ministrem, bo nazwy się zmieniają. I stąd jestem trochę zaniepokojony tą sytuacją, bo jeżeli rady społeczne nie mają żadnego wpływu na pracę szpitala, tak na dobrą sprawę, po co ustawodawca wcześniej w ustawie o lecznictwie taki organ zawarł. Jak sama nazwa mówi, rady społeczne, czyli też tutaj powiem publicznie, pracują społecznie. Nikt nie bierze żadnego wynagrodzenia z tego tytułu. W związku z tym prawdopodobnie to było utworzone tylko po to, żeby nie obciążać dodatkowo budżetu szpitala, gdyby to były rady nadzorcze. Tak jak jest w spółkach prawa handlowego. Na
1: Ale
0: przykład
1: wówczas
0: Lipno,
1: członkowie pobierają wynagrodzenie.
0: Lipno szpital jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i tam jest rada nadzorcza. W tym przypadku u nas we Włocławku jest rada społeczna. I dlatego obciążanie jak gdyby członków rad społecznych tym, co się dzieje w szpitalach, nie ma prawnego uzasadnienia, chociaż ja się zgadzam z interesantami, którzy przychodzą, z pacjentami, którzy dzwonią, z kadrą, która jest zatrudniona, żeby w szpitalach, że Rada Społeczna powinna mieć uprawnienia, przynajmniej wpływające na pracę, na bieżącą pracę dyrektora, na możliwość zadawania pytań. No, te pytania często, jak zadajemy, kończą się odpowiedzią, że jest to tajemnica, albo nie muszę udzielać odpowiedzi na tak sformułowane pytania. Wyłączanie na przykład pewnych oddziałów albo zawieszanie, które się stało modne za czasów pani Karoliny Welka, poprzedniczki, że zawieszała pracę danego oddziału, bo nie było lekarzy na dyżur albo z innego powodu. Również Rada Społeczna powinna w tym zakresie wyrazić opinię przynajmniej, czy my się z tym zgadzamy. Bo jeżeli postawiliśmy kiedyś takie weto dyrektorowi szpitala we Włocławku, to jednak jednego z oddziałów nie wyłączył z pracy, tylko znalazł lekarzy, którzy mogli prowadzić dyżury. Stąd, jeżeli jest dobra dbałość dyrektora o szpital, to funkcjonuje. Natomiast jeżeli dyrektor lekceważy swoje obowiązki albo nie chce poprawiać stanu istniejącego, no to Rada Społeczna jest w niekomfortowej sytuacji. Czujemy się bardzo źle, ponieważ uważam, że mieszkańcy, wyborcy, pacjenci wymagają, a dyrektor nie musi realizować tych naszych postulatów czy też propozycji, które by zmieniały pracę szpitala na plus. Dlatego też

0: W końcowej części odpowiedzi mam zawarty taki zapis, że to organ prowadzący powinien prowadzić kontrolę w szerszym zakresie. Dlatego w naszym szpitalu jest kontrola prowadzona przez Urząd Marszałkowski. Zobaczymy, jaki będzie efekt tych kontroli, ale moje doświadczenie, bo tych kontroli było tu na przestrzeni wiele, wiele tych kontroli było w kilku ostatnich latach. Nic nowego
1: nie
0: te
1: spodziewa
0: kontrole
1: się pan
0: nie
1: niczego.
0: wnoszą. Nawet dalej idąc, to kontrole NIK-u dzisiaj też niektórzy podważają. Dla mnie, jako osoby, która przepracowała ponad 45 lat w różnych firmach na kierowniczych stanowiskach, jak był wynik kontroli NIK-u, to wszyscy starali się ten wynik kontroli realizować w postaci realizacji wniosków pokontrolnych. Dzisiaj pierwsza odpowiedź to jest, że my się nie zgadzamy z protokołem kontroli. No do czegoś doszliśmy, co nigdy nie miało miejsca i dlatego tak jest źle, jak jest obecnie, bo każdy chce być panem u siebie, nikt nikogo nie chce posłuchać, nikt nikogo nie chce jak gdyby uwzględnić w swojej pracy, bo dlaczego on ma być mądrzejszy ode mnie? To nie jest dobry kierunek i musimy to zmieniać.
1: Wróćmy jeszcze na chwilę do takiej ekscytującej, że tak powiem, też opinię społeczną kwestii związanej z godzinami pracy, tym samym też wynagrodzeniami lekarzy. Gdzieś tam zawsze funkcjonowała chyba taka retoryka w przestrzeni publicznej, że mamy mało nakładów na służbę zdrowia. Te ostatnie miesiące jakby uświadomiły chyba społeczeństwu, że nie do końca tak jest, że te pieniądze są, że jakby ta skarbonka jest pełna, tylko że grosz, tak powiem, tego wszystkiego, co w tej skarbonce się znajduje, zajmuje no, określona grupa społeczna, czyli po prostu personel szpitali. Jeżeli to są wydatki w całej Polsce rzędu 80% na wynagrodzenia, na leczenie, na wszystkie te procedury medyczne, utrzymanie tych przecież budynków, wszystkie koszty jest 20%, to chyba pora zrozumieć, że nie w ilości pieniędzy problem, ale w ich dystrybucji. I ja myślę, że lekarze powinni zarabiać nawet miliardy, tylko nie wtedy, kiedy finansujemy to my ze swoich pieniędzy, podatnicy. Jeżeli to byłyby prywatne praktyki, no to przecież no któż im by zabronił zarabiać nawet jakieś gigantyczne, astronomiczne kwoty, tylko w sytuacji, kiedy są to daniny czasami po prostu bardzo biednych ludzi, emerytów, rencistów, tak? Ludzi, którzy zarabiają najniższe krajowe, jest to po prostu czasami nie w porządku, jeżeli widzimy, że ktoś ma takie kontrakty, które zezwalają na pracę w tym samym czasie w kilku miejscach chociażby, prawda? No bo jak inaczej wytłumaczyć, że ktoś pracuje 22 godziny na dobę? No doba ma 24, no niemożliwością jest spać tylko 2 godziny przez cały miesiąc. Po prostu to jest fizycznie niemożliwe. Nawet lekarze, którzy mają dostęp do różnych pewnie substancji, które mogą ich wzmocnić, nie są w stanie tego ciągnąć przez dłuższy czas. No raz można się nie przespać, no ale no bez przesady, nie da się tak żyć.
0: Ma pani rację i prawdę pani powiedziała w swoim wstępie do tego zagadnienia, które chciałem dodatkowo wyjaśnić, ponieważ zgadzając się w całości, złożyłem też interpelację w tej sprawie do głównego inspektora pracy, jeżeli chodzi o czas pracy lekarzy, bo dowiadywaliśmy się wcześniej, ale to ostatnio, co sprawy zostały ujawniane zarówno w Warszawie, jak i w Mogilnie w naszym województwie, we Włocławku także, świadczą o tym, że lekarze mają wyjątkowe zdrowie, bo pracują wiele godzin. Jak pani już wymieniła, jak ja tu mam przed sobą zestawienie, które otrzymałem ze Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku, to średnia praca lekarzy w miesiącu to jest około 500 godzin. Od 450, 440 do 516 godzin w miesiącu. No wystarczy sobie przeliczyć, jeżeli to podzieliłem na 30 dni w miesiącu, to wyszło mi ponad 17 godzin na dobę.
1: Na dobę.
0: Ale jeżeli odniosłem do tygodnia, do 4 tygodni pracy, czyli 23 dni, jak się powinno czas pracy rozliczać, to mi wyszło 22 godziny na dobę. Proszę Państwa, 22 godziny lekarz pracuje na dobę. To kiedy on wypoczywa? Czy też naprawdę pracuje przez te 22 godziny?
1: Czy jest tylko na...
0: I mówienie o tym, że są za niskie składki na ubezpieczenie zdrowotne, że brakuje pieniędzy w systemie, uważam, że jest nie

0: do końca uprawnione. A ten wniosek swój opieram na wysokość wynagrodzeń, które już pani wywołała, ponad czy około 80% to wydatki sztywne, płacowe w szpitalach, ale to dotyczy wszystkich. Natomiast ja chcę powiedzieć tylko o tych, którzy nadużywają tego czasu pracy, a w ślad za tym i wynagrodzenia. W naszym włocławskim szpitalu, jak mam tu na piśmie od pana dyrektora, w 2024 roku miesięcznie zarabiał jeden lekarz 167 tysięcy, inny 152, inny 151. Jeżeli to pomnożymy przez 12 pi razy oko, to wyjdzie blisko 2 miliony złotych.
1: Warszawa Szachowa.
0: Czy właśnie przy takim zapotrzebowaniu na pieniądze, na badania, dlatego są te kolejki, że nie ma badań prowadzonych, bo Narodowy Fundusz nie zwraca, ale gdyby część tych pieniędzy przeznaczyć właśnie na badania,
1: pacjenta,
0: to by się skróciły od razu kolejki. Ja nie wiem, czy trzeba zarabiać 400 zł na godzinę, bo też takie przypadki istnieją, czy tak jak Mogilno było jeszcze więcej. Proszę Państwa, i dlatego też kierując się pierwszą odpowiedzią co do możliwości władczych rad społecznych szpitala, a uprawnień dyrektora, to ja obciążam za taki stan rzeczy dyrektorów. Bo przecież to dyrektor zawiera umowę.
1: No tak,
0: umowę.
1: Ale dyrektorzy mogą tłumaczyć w ten sposób, że oni są zmuszeni do tego, ponieważ brakuje lekarzy na rynku pracy, że jeżeli nie zrobią, to znowu taka rada społeczna zarzuci, że zamykacie oddziały, tak?
0: No,
1: no
0: prawda.
1: A jeśli...
0: Z tym, że uważam, że trzeba to skoordynować w kraju także. Przecież wystarczy to, co już myśmy zrobili w ostatnich miesiącu, uchwalić ustawę o maksymalnym czasie pracy lekarzy oraz o maksymalnym wynagrodzeniu i dodatkowe zatrudnienie za zgodą dyrektora. To już ustawa została wprowadzona. Pytanie tylko, dlaczego tak późno?
1: Ale jest, myślę, że to wierzchołek góry lodowej, prawda?
0: To jest początek zmian, bo ja się opowiadam szerzej za
1: Będzie
0: reformą.
1: Miał ten rząd odwagę na reformę
0: służby zdrowia?
1: Przed
0: wyborami
1: zdrowia?
0: Pewnie nie. To się zgadzamy tutaj. Ale proszę Państwa, wszelkie reformy, które są dość takie trudne do wdrożenia, wprowadza się na początku kadencji. Przywołam tylko, gdy ja byłem posłem od 1997 roku w drugiej kadencji, Jerzy Buzek przejął władzę i cztery reformy zostały wprowadzone? Zostały. I od 1 stycznia 1999, czyli po roku i paru miesiącach funkcjonowania tamtego rządu, cztery reformy weszły w życie, które do tej pory są.
1: Jak sobie przypominam, to tak, na dwie się mocno narzeka, trzecia została już zmieniona dwukrotnie.
0: No najlepsza jest chyba administracyjna, czyli wprowadzenie samorządu powiatowego i wojewódzkiego i nowy podział administracyjny. O zdrowiu to mówimy, że nie jest dobrze. Oświata
1: już
0: była
1: było zmian
0: kilka razy, bo były gimnazja, nie ma gimnazji.
1: Nie ma gimnazjów, teraz znowu
0: zostały
1: nie ma.
0: Wprowadzone, ale trzeba to robić. Trzeba lepiej, gorzej, ale robić, nie zaniechać. Tu w służbie zdrowia z jednej strony poszły wysokie podwyżki, bo jednak tak to było, a z drugiej strony nie zreformowano sieci placówek. Ja uważam, że powinny szpitale powiatowe być specjalistycznymi szpitalami, ale nie prowadzącymi w całej obsługi medycznej, tylko wyspecjalizowane.
1: Czyli co, chirurgia, w Lipno mamy, mamy ginekologię, w Radziejowie mamy ortopedię, tak, w Aleksandrowie na przykład.
0: I wtedy mamy lepsze wypełnienie łóżek.
1: Chirurgię.
0: Lekarzy zaczyna nam starczać, bo nie musi być tyle dyżurów na poszczególnych oddziałach. To trzeba zrobić. Tylko pytanie, kto to zrobi? Według mnie musi to ktoś, kto, tak jak teraz wspominamy, czy mówimy o ministrze Żurku, który poświęci swoją pracę, żeby jednak cokolwiek zmienić. Takiej odważnej zarówno partii, jak i osoby w służbie zdrowia chyba nie ma, bo kto przychodzi, to akceptuje stan istniejący i tak z roku na rok.
1: Coś tam lukruje, coś tam posypie.
0: Ale to są drobne. Chociażby ta ustawa, o której przywołałem, o czasie pracy do 74 tysięcy możliwości zarobku i tak dalej. To jest takie tylko, i tak to już sprzeciw jest niektórych lekarzy. Ja jeszcze bym także zreformował podstawową opiekę zdrowotną, czyli lekarzy rodzinnych, którzy moim zdaniem powinni także pełnić dyżury w szpitalach, bo tam mają swoich pacjentów, tam kierują pacjentów ze swojego obszaru. W związku z tym przynajmniej raz w tygodniu, gdyby tak

0: i dyżur był. Przybyłoby nam lekarzy dyżurujących? Przybyło. Było, nie byłoby to żadnym obciążeniem dodatkowym dla lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Czyli inaczej mówiąc, Państwowa Inspekcja Pracy wymienia mi formy zatrudnienia, no, kontrakty, umowy o pracę, zlecenia. I
1: zajmować
0: dalej,
1: się może tylko umowami o pracę, bo tylko dalej to jest w zakresie
0: mi pisze
1: ich kompetencji.
0: Tak, że nie ma wpływu inspekcja, jaką umowę kto zawiera, i to prawda, ale kontroli może tylko poddać pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę.
1: A takich jest mniejszość.
0: A takich
1: niż,
0: jest mniejszość.
1: Większość lekarzy
0: kontrakty.
1: Kontrakty.
0: A kontrakty można mieć w kilku placówkach i jest wyraźnie także napisane w tej odpowiedzi, że jest to zgodne z prawem. Opisana przez pana senatora, czyli mnie, ta informacja jest jednak zgodna z prawem obowiązującym i w pełni legalnie lekarze mogą podejmować swoją aktywność zawodową 24 godziny na dobę. Nie zgadzam się z tą odpowiedzią, bo ona jest prawdziwa, ale czy tak powinno być, żeby ktoś pracował 24 godziny na dobę, a w innym przypadku, jeżeli przekroczy się o 20 czy 30 godzin w miesiącu, to inspekcja pracy wymierza karę z tego tytułu dla pracodawcy. No coś tutaj nie gra. To prawo jest nie dopasowane. Ja będę dalej występował o zmiany w kodeksie pracy. Oczywiście ja ich sam nie przeprowadzę, to jest prawda, ale stwierdzenie, że ktoś może pracować legalnie 24 godziny na dobę, uważam, że jest to szkodliwe dla społeczeństwa. A w przypadku lekarzy jest to szkodliwe dla pacjentów. Jeżeli taki lekarz zmienia miejsce pracy w ciągu dnia, w różnych miejscach i razem mu wychodzi 24, albo jakbym tutaj jeszcze przemnożył, podzielił, to więcej niż
1: lub
0: 24.
1: Pełni dyżur telefoniczny, bo przecież z takim
0: no,
1: też
0: pod telefonem jeszcze dodatkowo, no to kiedy załatwia swoje sprawy? No przecież każdy z nas ma do załatwienia swoje sprawy. Musi iść do innego urzędu, musi coś kupić sobie, musi coś sprzedać. Więc to kiedy to wszystko się dzieje? I dlatego to jest chore. W ochronie zdrowia mamy chorą sytuację i te dwie odpowiedzi, z którymi chciałem się podzielić właśnie widzami,
1: są kolejnym dowodem na to, że właśnie tak jest.
0: O tym, że nie jest dobrze. To wszystko wymaga zdecydowanych zmian. Kto się podejmie tych zmian? Nie wiem, ale zarówno w nadzorze nad placówkami zdrowia, jak i również w pracy, w czasie pracy personelu medycznego muszą być wprowadzone konieczne zmiany.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, moim Państwa gościem był pan Stanisław Pawlak, senator Nowa Lewica.
0: Dziękuję Państwu, dziękuję Pani Redaktor.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby,

0: lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: od 25 do 27 września Włocławek stanie się fajansową stolicą Polski. Przed nami 6. Fajans Festiwal Włocławek. 3 dni spotkań, wystaw, warsztatów, konkursów, pokazów i wydarzeń, które pokażą, że włocławski fajans to nie tylko ważna część historii miasta, ale także źródło współczesnej inspiracji.
1: W tym roku Festiwal Fajansu wyjątkowy, bo oprócz tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, czyli fantastycznych wystawców, prezentacji fajansu, już tego, już prawie że zabytkowego, z nowymi różnego rodzaju pomysłami, jak wzory fajansowe wykorzystać na przykład na strojach albo w gastronomii, to do tego dokładamy kolejne elementy. Pewnie pani dyrektor powie o szczegółach, ja tylko zapraszam wszystkich mieszkańców, po pierwsze do tego, żeby przyszli tutaj do browaru B. Jesteśmy po dobrej dyskusji z wystawcami. Oni czekają na was i mają dużo niespodzianek, ale przede wszystkim mają to swoje serce fajansowe, które wkładają w każdy swój wyrób.
0: Tegoroczna edycja będzie wyjątkowa również za sprawą nowego wydarzenia. Festiwalu Światła Fajansowy Blask. Przez 3 wieczory Stary Rynek we Włocławku rozświetlą wyjątkowe iluminacje inspirowane fajansową tradycją miasta.
1: Od piątku od godziny 19, godzina 19, 20, 21, łatwo zapamiętać, w piątek, sobotę i niedzielę specjalne projekcje na kamienicach, gdzie wspólnym mianownikiem jest oczywiście fajans. Oprócz tego zajęcia, warsztaty w skarbcu fajansu, oprócz tego możliwość zwiedzenia wystaw w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, zarówno przy ulicy Zamczej, gdzie w zbiorach sztuki można podziwiać fajans, ale też zapraszamy na ulicę Słowackiego, gdzie no, mamy tak naprawdę największe zbiory fajansu włocławskiego. Zresztą przez całe lata Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej było organizatorem Biennale, do którego też w tym roku, podczas tegorocznej edycji Festiwal Fajansu chcemy wrócić.
0: Jednym z miejsc festiwalowych wydarzeń będzie także interaktywne centrum fajansu, Skarbiec Fajansu. To przestrzeń, która przenosi odwiedzających do niezwykłego multimedialnego świata włocławskiej ceramiki i opowiada o 150-letniej tradycji produkcji wyrobów fajansowych.
1: 3 dni pełne fajansowych wydarzeń, wypełnione włocławskim fajansem. Myślę, że dla każdego znajdzie się coś atrakcyjnego, coś miłego, a być może też coś inspirującego, bo taka jest też idea Festiwalu Fajansu, który już po raz 6 w naszym mieście się odbywać będzie.
0: Szczegóły tegorocznego Fajans Festiwalu oraz program wydarzeń przedstawiono podczas konferencji prasowej. O niej więcej w magazynie Pulsometr. Włocławianka Helena Brzezińska ma za sobą bardzo udany sezon. Młoda pływaczka zdobyła już 8 medali mistrzostw Polski, a ostatnio dołożyła do tego 2 brązowe krążki podczas Grand Prix Polski w Kościerzynie. Co ważne, rywalizowała tam w kategorii Open bez podziału na wiek.
2: Jestem ci bardzo z tego dumna i właśnie

0: Te zawody są ciężkie, ale bardzo je lubię, ponieważ mogę też spotkać się z moimi przyjaciółmi z zawodów i bardzo cieszą mnie te medale, ponieważ wiem, ile pracy w nie wkładam i bardzo lubię, gdy poprawiam swoje czasy życiowe, ponieważ też wiem, jak bardzo długo na to pracowałam.
1: A powiedz, jak konkurencja na tych ostatnich zawodach? Wróciłaś z medalami, więc jesteśmy dumni, cieszymy się ogromnie. Jak było? Było bardzo ciężko? Jak twoje takie spostrzeżenia tam na miejscu?
0: Było na pewno ciężko, ponieważ byłam jedną z najmłodszych zawodniczek, ale udało mi się i zdobyłam te dwa medale, więc myślę, że dobrze mi poszło.
2: Na sukces pracuje regularnie. Helena trenuje 5 razy w tygodniu, a każdy trening trwa około 2 godzin. Pod koniec wakacji zawodniczka wzięła też udział w obozie przygotowawczym w Centralnym Ośrodku Sportu w Spale.
0: Trenuję 5 razy w tygodniu po 2 godziny, a właśnie pod koniec wakacji byłam na tygodniowym obozie i trenowałam tam po 2 godziny 2 razy dziennie, ale wtedy było też bardzo fajnie. Trenowałam w Centrum Przygotowań Olimpijskich w Spale i bardzo fajnie było też z moimi przyjaciółmi. Trenowałam bardzo ciężko. Właśnie też myślę, że dzięki temu obozowi tak mi się udało zdobyć na tych zawodach. Trenuję z moim trenerem, panem Leszkiem Kubickim i treningi są ciężkie, ale przynoszą postępy.
2: Na ostatnich zawodach w Kościerzynie Helena była jedną z najmłodszych zawodniczek. Mimo to dwukrotnie stanęła na podium, rywalizując z dużo starszymi pływaczkami.
3: Grand Prix to się rządzi takimi swoimi prawami. Tam jest klasyfikacja jest prowadzona open, czyli nie ma roczników. Jak gdyby klasyfikacja się układa według czasów zdobytych w poszczególnych biegach. Helenka była jedną z najmłodszych zawodniczek na tych zawodach i przywiozła 2 brązowe medale, czyli z tego wniosek, że ona startowała z o wiele starszymi od siebie zawodniczkami i zawodnikami i znakomicie wypadła. Zresztą my pod koniec obozu mieliśmy sprawdzian, ja chciałem zobaczyć, jak dzieci ten obóz przepracowały, więc trenerzy często na taki koniec takich obozów robią sprawdziany. Są oczywiście odpowiednie dystanse, dzieci tam pływają setki, pięćdziesiątki. W tym wieku, które te dzieciaki mają, to są około setki i pięćdziesiątki. Ja oczywiście zrobiłem sprawdzian na 100 dowolnym, one wszystkie musiały przepłynąć 100 kraulem. I może wspomnę, Helenka zrobiła znakomity czas i ona w ten czas poprawiła sobie ten czas około 3 sekund z poprzednich mistrzostw Polski i na tym Grand Prix powtórzyła ten czas właśnie ze sprawdzianu. Czyli widać, że ten obóz był dobrze przepracowany.
2: Z trenerem Leszkiem Kubickim Helena pracuje już 3 rok. Początki nie były jednak łatwe. Pływanie miało być dla niej przede wszystkim formą rehabilitacji, ale z czasem przerodziło się w sportową pasję.
0: Zaczęło to się tak, że pływanie miało być dla mnie rehabilitacją. Rodzice zapisali mnie na basen, ale przerodziło to się w pasję, w zawody, w medale i tak. Kocham to.
2: Trener podkreśla, że Helena od początku jest traktowana tak samo, jak pozostali zawodnicy z grupy wyczynowej. Jej treningi nie są skracane, a wymagania pozostają takie same.
3: Helenka sobie troszeczkę chyba inaczej wyobrażała tą całą przygodę z pływaniem. Były namowy, były pertraktacje. W końcu zdecydowała się i w sumie praktycznie, tak jak już mówiłem, nie ma absolutnie żadnych taryf ulgowych. Ona pracuje z grupą wyczynową. Nie są jej obcinane w tej chwili żadne treningi, objętości i tak dalej. Wszystkie ćwiczenia, które są wykonywane, robi to znakomicie. Także a efekty w postaci medali mówią same za siebie.
2: Helena nie zamierza się zatrzymywać. Przed nią kolejne starty, a pod koniec roku zimowe Mistrzostwa Polski. Trener podkreśla, że zarówno ona, jak i cała grupa mają jeszcze sporo pracy, ale dotychczasowe wyniki pokazują, że kierunek jest właściwy. Miłośnicy twórczości Manam mogą już szykować się na wyjątkowy muzyczny wieczór. 26 września

w klubie Stara Remiza we Wrocławku wystąpi zespół Nie ma mowy. Muzycy sięgają po dobrze znane utwory Manamu, ale przedstawiają je w akustycznych, bardziej kameralnych aranżacjach. Projekt powstał z myślą o tym, żeby znane kompozycje pokazać z nieco innej strony. Na scenie pojawią się m.in. gitara akustyczna, skrzypce, piano i flet.

0: I reprezentuje zespół Niemamowy, który wykonuje piosenki Manam w wersji akustycznej. Nasz taki projekt, z którym wyruszyliśmy w trasę koncertową i między innymi jednym z przystanków będzie Włocławek w następną sobotę, czyli 26 września o godzinie 18:00 wystąpimy w Starej Remizie. Bilety są dostępne i w Centrum Kultury Browar B, i w kasie Starej Remizy oraz na godzinę przed koncertem, a także jak ktoś chce zakupić wcześniej, mieć pewność, że się dostanie, ponieważ ilość miejsc jest ograniczona, również na portalach biletyna.pl oraz kupbilecik.pl. A że usłyszycie Państwo wszystkie hity Ikory i Jackowskiego, czyli zespołu Manam, pojawią się różne piosenki bardzo znane, także będziemy na pewno wspólnie śpiewać, ale zaskoczeniem będzie ta inna troszeczkę aranżacja i wersja akustyczna. Pojawią się instrumenty takie jak skrzypce, pianino, piękna pani śpiewająca, gitara akustyczna, basowa, też różne perkusje, więc zupełnie inna odsłona, także bardzo serdecznie zapraszamy. Zespół powstał 5 lat temu, dlatego teraz wruszamy w tą trasę koncertową. Pomysł się zrodził tak jak to zwykle, gdzieś w garażu zespoły występują. Chcieliśmy to zrobić takiej troszeczkę poetyckiej wersji. Nie chcieliśmy grać typowo piosenki poezji śpiewanej, ale też nie zupełnie narokowo powielać Manam, bo takich zespołów jest sporo. Więc stąd ten pomysł taki, który się zrodził, czyli Manam w wersji akustycznej. Myślę, że bardzo ciekawy, dlatego bardzo serdecznie zapraszamy.
1: Koncert rozpocznie się 26 września o godzinie 18:00 w klubie Stara Remiza przy ulicy Żabiej 8.
2: Na włocławskich cmentarzach będą prowadzone kolejne inwestycje. Administracja skupia się na tym, co jest najbardziej potrzebne osobom odwiedzającym groby swoich bliskich, czyli na modernizacji alejek i budowie nowych chodników. W ostatnich latach powstało ich już wiele, ale prace będą kontynuowane.
3: Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, jak co roku staramy się ten nasz budżet jak najbardziej rozbudować, a przede wszystkim wpisać w nim inwestycje, które są takie priorytetowe, nie tylko w sumie dla nas jako dla cmentarza, dla zarządcy cmentarzy, ale również dla mieszkańców Włocławka, czy też osób odwiedzających cmentarz komunalny w Pińczacie. W związku z tym takimi priorytetowymi inwestycjami są alejki, które chcielibyśmy kontynuować w ramach realizacji zadania budowa alejek na terenie cmentarza komunalnego we Włocławku, budowa oświetlenia na terenie cmentarza komunalnego we Włocławku. Już rozpoczęliśmy tą inwestycję. Jest już kilka lamp zainstalowanych. W ramach bieżącego roku wykonamy dodatkowo jeszcze kilka lamp oświetleniowych.
2: Kolejna inwestycja planowana jest na cmentarzu na Pińczacie. Nekropolia szybko się rozrasta, dlatego zostanie tam zainstalowany monitoring, który ma poprawić bezpieczeństwo odwiedzających i samego terenu.
3: Natomiast na terenie cmentarza komunalnego w Pińczacie praktycznie oświetlony zostanie w tym roku już cały cmentarz i naszym priorytetem i można powiedzieć również prośbą mieszkańców jest to, żeby był monitoring. W ramach realizowanego obecnie zadania przygotowaliśmy już podstawę pod to, żeby monitoring został zainstalowany. Teraz wystarczy tylko, żebyśmy mieli okamerowanie i myślę, że wszyscy mieszkańcy będą z tego faktu zadowoleni.
2: Inwestycje w alejki i infrastrukturę cmentarzy komunalnych mają poprawić bezpieczeństwo, estetykę oraz dostępność nekropolii dla mieszkańców. To szczególnie istotne w przypadku osób starszych i osób z ograniczoną mobilnością. Regularna modernizacja cmentarnych przestrzeni pozwala też dostosować je do zmieniających się potrzeb mieszkańców.
1: Od 1 września weszło w życie kilka zmian dotyczących funkcjonowania szkół. Zgodnie z nowymi przepisami na stołówkach obowiązuje dieta planetarna. Ma być zdrowiej, ograniczono serwowanie mięsa, więcej jest natomiast owoców i warzyw.
4: Ograniczono, można powiedzieć,

0: liczbę posiłków mięsnych, a także no, ograniczenia, jeżeli chodzi o tak zwane przyprawy, sól, cukier. Więc tutaj na pewno jest duża zmiana, jeżeli chodzi o taka zmiana smakowa, tak bym to nazwał. U nas, tak jak zauważam, liczba posiłków wydawanych w tym roku, czyli po tej zmianie już można powiedzieć, w stosunku do lat ubiegłych, można powiedzieć, nie zmieniła się, tak? Wydajemy około ponad 200 posiłków dziennie, więc jest to liczba stabilna, aczkolwiek mamy tutaj teraz taką tendencję, że uczniowie, którzy no, rozpoczęli korzystanie z obiadków no, od początku roku. Niektórzy zrezygnowali, ale w to miejsce pojawiają się inni.
1: Zmiany dotyczą także sklepików szkolnych i automatów z żywnością i napojami. Tutaj jednak dyrekcje szkół często już wcześniej stawiały na zdrowe produkty, bez cukru lub z jego niską zawartością.
0: Sklepiku jak takiego nie mamy, nikt tutaj nie prowadzi takiej działalności, natomiast mamy ten jeden automat, w którym są umieszczone przekąski, soki owocowe, naturalne i woda. To są w zasadzie trzy główne takie produkty. One są no, certyfikowane, bo każdy kontrahent, który chciałby tu z nami podpisać umowę, no, przedstawia produkty i certyfikaty, z jakich powiedzmy tutaj elementów ten produkt się składa. Więc te wartości kaloryczne i tak dalej są spełnione w normie, więc w sklepiku, tylko w tym automacie u nas niewiele się zmieniło. Jest dalej ten sam kontrahent, który uzupełnia zawartość, ale są to przekąski, powiedzmy, zgodne z normami.
2: Widzę tutaj sporo wolnego miejsca, a z obserwacji wynika, że pana obserwacji wynika, czy dzieciaki chętnie korzystają z tego automatu.
0: No można powiedzieć, że jest to centralny punkt szkoły. Dzieci chętnie na przerwie przychodzą tutaj, kupując sobie może już nawet nie wodę, bo wodę mamy tutaj takie specjalne podajniki wody, żeby można było sobie napełniać bidony. Mamy też takie no, butle z wodą, z których też można sobie tą wodę pobierać, ale takie drobne przekąski właśnie do przegryzienia bardzo chętnie z tego korzystają. No i można powiedzieć, że ten automat jest uzupełniany codziennie, także no, może, przerób jest.
1: Jak na zmiany reagują sami uczniowie? Okazuje się, że pozytywnie. Młodzi ludzie mają świadomość znaczenia odpowiednich nawyków żywieniowych.
3: Ogólnie rzecz biorąc, to jedzenie jest bardzo dobre, pożywne, zdrowe, więc no po prostu pasuje.
4: Mi najbardziej podobały się chipsy z buraków, bo to jest jednak zdrowa alternatywa.
5: Jedzenie jest dobre, smaczne i pożywne.
2: Właśnie, co wam najbardziej teraz smakuje z tych nowych posiłków? Ty już wspominałaś o chipsach buraczanych, a koledzy?
3: Najbardziej smakuje mi gulasz warzywny. To jest po prostu eksplozja smaku, można powiedzieć.
2: Coś poza tymi chipsami buraczanymi? Może ten rzeczony gulasz?
4: Też gulasz.
5: Ja też wybieram gulasz, najlepszy jest.
2: Czy często po szkole, powiedzmy, odwiedzacie fast foody, McDonald's, KFC, ewentualnie jakieś żabki w poszukiwaniu hot dogów?
3: Zdarza się.
4: Mi też się zdarza.
5: No zdarza się.
2: Jak oceniacie tą zmianę w jadłospisie? Czy to jest pozytywna zmiana, czy to jest dobre dla zdrowia? Uważacie, że z taką nową dietą będziecie się lepiej czuli?
3: No jest pozytywnie moim zdaniem.
4: Moim zdaniem to jest duża alternatywa też dla, jeżeli ktoś jest wege albo coś, to też mu pomaga i...
5: Zmiana jest na plus, bo jest to zdrowsze o wiele.
1: Długofalowym skutkiem wprowadzonych zmian ma być spadek odsetka dzieci z nadwagą i otyłością. Do czynników sprzyjających ich występowaniu należą m.in. nadmierne spożycie żywności wysoko przetworzonej, słodyczy i słodzonych napojów oraz siedzący tryb życia.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku?

0: Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl
1: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu. Zapraszam. A naszym gościem jest dzisiaj pan Michał Rutkowski, magister dietetyki klinicznej i sportowej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Zacznijmy od podstaw. Czym jest zespół metaboliczny i dlaczego warto zainteresować się tym tematem, pomimo że powiedzmy na co dzień czujemy się dobrze?
1: Tak, zgadza się. I to chyba jest tutaj kluczowe, bo zazwyczaj idziemy, badania wykonujemy do laboratorium, czy idziemy do lekarza wtedy, kiedy nas coś boli. I zespół metaboliczny właśnie jest takim zespołem zaburzeń, który zazwyczaj nie daje objawów. Mówimy tutaj o takich zaburzeniach, które rzeczywiście zwiększają ryzyko chorób sercowo-naczyniowych oraz cukrzycy typu drugiego. Powiedziałem o tym, że rzeczywiście zazwyczaj nie dają tych sygnałów, natomiast jedne, czy powiedzmy dwa zaburzenia z tych pięciu, taki objaw mogą dać, ale na początek sobie przejdźmy właśnie, wymienimy sobie, które rzeczywiście to są. Mówimy tutaj o podwyższonym obwodzie talii, mówimy o podwyższonym poziomie trygliceridów, obniżonym poziomie frakcji HDL, cholesterolu.
0: Dobrego
1: Tak jest, tak zwanego, tak. Tego dobrego, tego protekcyjnego. Mówimy o podwyższonym ciśnieniu tętniczym i mówimy tak samo o podwyższonym poziomie glukozy. Natomiast, żeby ten zespół metaboliczny mógł być spełniony, to potrzebujemy, żeby te zaburzenia były trzy zrealizowane, tak żeby one były trzy potwierdzone z tych pięciu i wtedy rzeczywiście ten zespół metaboliczny
0: jest diagnozowany.
1: Tak? Oczywiście diagnozuje go też lekarz na podstawie tego, co rzeczywiście tam w tych badaniach wyszło i co wyszło na podstawie tego obwodu, tak, chociażby czy tego pomiaru ciśnienia. Natomiast to też trzeba powiedzieć o jednej ważnej rzeczy, że to jakby trwa latami. To nie jest też tak, że rzeczywiście my zdiagnozujemy, powiedzmy sobie, ten zespół metaboliczny i powiedzmy już za parę dni czy za miesiąc, powiedzmy już ta nasza choroba wystąpi, tak? Więc tutaj też trzeba pamiętać o tym, że
0: to jest proces.
1: To jest pewien proces zaniedbań w naszym tutaj stylu życia, ale nie tylko, tak? Bo to też są oczywiście pewne predyspozycje genetyczne. Oczywiście to jest też wiek, to jest też płeć, więc tutaj jest też wiele czynników.
0: Więc przejdźmy do szczegółów. Jakie objawy, jakie wyniki badań, jaka płeć, jaki wiek? No, trudno nie zgadnąć, że na pewno seniorzy są bardziej narażeni, tak?
1: Tak, oczywiście, jak najbardziej. Natomiast mówiąc, do, mówiąc

0: Mówiąc dokładnie
1: Tak.
0: o tych zaburzeniach, tak, to podwyższony poziom glikemii, czyli w momencie, kiedy rzeczywiście ten poziom glikemii rano na czczo jest powyżej 100 mg na decylitr, jeśli ciśnienie tętnicze jest podwyższone, to mówimy o tym ciśnieniu skurczowym, jeśli one jest większe powyżej, jeśli jest większe niż 130 i te rozkurczowe większe niż 85, mówimy o podwyższonym poziomie trójglicerydów, tutaj mówimy dokładnie o tych 150 mg na decylitr,
1: HDL.
0: Obniżony poziom frakcji HDL, jeśli chodzi o mężczyzn, jeśli on jest poniżej 40, a u kobiet poniżej 50. I jeszcze mówimy o kwestii obwodu talii. U mężczyzn, jeśli on jest równy lub większy 94, natomiast jeśli chodzi o kobiety, to jeśli on jest równy lub większy 80, tak? Więc jak ja powiedziałem, no muszą być zrealizowane te trzy z tych pięciu, żeby ten zespół metaboliczny zdiagnozować. Natomiast mówiłem o tym braku sygnału, ale jednak o tych dwóch z tych zaburzeń, z tych pięciu, mogą dawać pewne objawy, tak? Bo chociażby, jeśli jest poziom, zawyżony poziom glikemii, no to oczywiście, czy chociażby częstomocz, tak? Czy chociażby wahania nastroju, senność posiłkowa, tak? Takie zmęczenie, to jest powiedzmy jeden, powiedzmy czy kilka objawów z tym związanych. Ale tak samo też jeśli chodzi o ciśnienie tętnicze, to chociażby czy bóle, czy zawroty głowy, tak, to też są takie objawy, które rzeczywiście nas do tego predysponują, tak? Więc jest to bardzo ważne. Bardzo często zespół metaboliczny, powiedzmy, czy pewne zaburzenia metaboliczne są skorelowane z wyższą masą ciała, czy z nadmierną masą ciała. Po części nie bez powodu, tak? Bo rzeczywiście, jeśli ta waga jest wyższa, to rzeczywiście ta szansa chociażby, czy ten obwód talii będzie wyższy, tak? Czy chociażby ten poziom glikemii będzie wyższy, czy chociażby ten poziom trójglicerydów, dlatego że ta tkanka tłuszczowa trzewna, ona jest aktywna metabolicznie, tak? Dlatego ona ma największy wpływ na to, jak będzie wyglądała ta kwestia, powiedzmy, tych parametrów.
1: No właśnie, ten obwód, tak? U kobiet do 80 tak. centymetrów, u panów do 94.
0: Tak. I tutaj jest bardzo też ważne, bo to jest taki, powiedzmy, przykład z życia wzięty z mojego gabinetu. Niejednokrotnie tutaj na przestrzeni lat się z tym spotykam, kiedy pacjentki tutaj, powiedzmy, współpracując ze mną, korzystając, powiedzmy, z moich usług, fajnie, powiedzmy, sobie radzą, redukują tą masę ciała i czasami, że tak powiem, troszkę ubolewają, troszkę narzekają, że ja rzeczywiście latami dbam o to, żeby tą masę ciała zredukować, walczę z tą swoją wagą, a mój mąż jest bardzo szczupły, mój mąż je wszystko to, co chce,
1: no
0: je
1: właśnie.
0: Niezdrowo, fast foody, jest bardzo szczupły, ale ma duży brzuszek. I teraz jest to, co powiedziałem, czyli my możemy wejść na tą wadę w domu, tą łazienkową, sprawdzić tą swoją masę ciała i powiedzieć, ok, wszystko jest
1: dobrze,
0: jest ok.
1: Ale brzuszek jest, więc
0: wskaźnik
1: co?
0: BMI mamy na poziomie, ale już mierzymy sobie obwód talii i ten obwód talii rzeczywiście jest wyższy. My mężczyźni mamy głównie typ powiedzmy tej otyłości brzusznej, tak? Więc my najbardziej jesteśmy, powiedzmy, tutaj narażeni i w momencie, kiedy rzeczywiście, powiedzmy, mamy ten, nawet jesteśmy, powiedzmy, w optymalnej masie ciała, mamy wyższy poziom tej tkanki tłuszczowej trzewnej, wyższy ten obwód, no to już mamy jeden z tych pięciu czynników zrealizowanych.
1: No, tak.
0: Jeśli mamy jeden z tych pięciu, ten, powiedzmy, kluczowy obwód, prawdopodobnie mamy też już wyższy poziom trójglicerydów. Jeśli mamy wyższy poziom trójglicerydów,
1: no
0: prawdopodobnie mamy niższy poziom HDL. I jeśli mamy wyższy poziom tkanki tłuszczowej trzewnej, prawdopodobnie glikemia też nie będzie optymalna.
1: Idealna, tak.
0: Więc może być tak, że wszystko jest ok, a okazuje się, że mamy nawet cztery z tych pięciu, powiedzmy, zaburzeń. Tak? Więc my patrzmy na całość, tak? Patrzmy na te pojedyncze, powiedzmy tutaj, powiedzmy na te pojedyncze parametry, na te pojedyncze zaburzenia.
1: I co wtedy, jeśli stwierdzimy, że mamy zespół metaboliczny?
0: Oczywiście, jak mamy zbiór, powiedzmy, tych naszych badań, powiedzmy, i tych naszych, że tak powiem, notatek i tak dalej, no to wybieramy się oczywiście do lekarza i lekarz na podstawie tego dobiera leczenie lub, powiedzmy, uznaje, że to nie jest jeszcze etap na leczenie, ale na zmianę stylu życia, tak?
1: Czyli no tak, oczywiście, od tego trzeba zacząć, tak, zapewne.

0: tak. Czyli jeśli powiedzmy taka osoba nie do końca zdrowo się odżywia, na podstawie wywiadu właśnie u lekarza, nie do końca zdrowo się odżywia, czy nie ma żadnej aktywności sportowej, to zacznijmy od tego i dopiero potem wchodzimy w etap leków, tak?
1: Dieta ma tutaj bardzo duże znaczenie w takim razie, co jeść, a czego unikać, aby no, nie narażać się na wystąpienie zespołu metabolicznego.
0: Tak. Oczywiście, no, nie będąc oryginalnym, przetworzona żywność, tak? Żywność tak zwana wysoko ultra przetworzona, też żywność, która jest żywnością o wysokiej gęstości energetycznej, tak? Czyli tak naprawdę w małej objętości duża pula kalorii, czyli jakieś batoniki, ciastka, powiedzmy lody i tak dalej. Nadmiar cukrów prostych, tak? Czy to jest właśnie w postaci to, co powiedziałem, tak? Czy tam słodyczy, czy napojów słodzonych. Na pewno też nadmiar tłuszczów nasyconych, tak? To też jest bardzo ważny element diety, czyli powiedzmy, jeśli w naszej diecie występuje smalec, występuje powiedzmy jakiś tam boczek, tak, występują wysokotłuszczowe produkty mleczne, powiedzmy gdzieś tam się zajadamy golonką i tak dalej, no to rzeczywiście no, tutaj trzeba też zamienić ten tłuszcz nasycony na te tłuszcze wielonienasycone w postaci orzechów, oliwy, nasion, pestek, dyni i tak dalej, oczywiście ryb. Musimy też oczywiście zadbać o kwestię błonnika, żeby w tej diecie była duża ilość błonnika, bo chociażby ten nasz lipidogram jest bardzo jakby zależny od tego, ile tego błonnika w diecie występuje, tak? Oczywiście ta minimalna ilość no to jest 25 gram, która powinna być, ale już tak nie wchodząc w kwestie gramowe powiedzmy samego błonnika, no to powinno być 400-500 gram warzyw i owoców każdego dnia, tak? Ale to też trzeba stopniowo to wszystko wprowadzać, tak? Wprowadzajmy na początku do 2-3 posiłków w ciągu dnia stopniowo, tak? Też powiedziałem o tej kwestii tej żywności przetworzonej, tak? I tu mamy też dokładne wytyczne odnośnie chociażby cukrów prostych, tych dodanych, tak, do żywności, że powinno być maksymalnie 10% powiedzmy naszej dziennej podaży, a nawet niektóre powiedzmy takie najświeższe badania nawet mówią do tych 5%, tak? Więc my często bardzo, bardzo mocno to przekraczamy, tak? Bo nie dość, że dodajemy ten cukier powiedzmy w postaci takiej powiedzmy chociażby dodatku do kawy, do herbaty, no to ten cukier jeszcze występuje w różnego rodzaju tam jogurtach, właśnie chociażby słodyczach no, i tak dalej, więc na pewno też trzeba
1: nawet
0: na to uwagę zwrócić. Dokładnie, nawet w chlebie, także też ma to uwagę zwrócić.
1: Więc generalnie, aby nie narażać się na ten zespół metaboliczny, nie musimy wprowadzać jakiejś bardzo restrykcyjnej diety, prawda?
0: Zgadza się. Nawet możemy spokojnie pójść w kierunku takiego modelu, którego ja jestem też bardzo mocnym zwolennikiem, czyli dieta 80/20, tak? Czyli 80% diety nieprzetworzonej, diety zdrowej i te 20% powiedzmy to są te powiedzmy produkty czy posiłki, czyli że możemy pozwolić sobie na jakieś tam ciastko, możemy pozwolić sobie na tą powiedzmy jakąś tam pizzę, na powiedzmy na jakiegoś tam loda, tak? Bo ta dieta, ona musi być zindywidualizowana. To nie jest też tak, że my oczywiście wchodzimy w etap diety restrykcyjnej, uznajemy, że okej, od poniedziałku wszystko rzucamy, tak?
1: To wyrzucamy, się nie uda.
0: Wyrzucamy całą lodówkę, tak? Wyrzucamy całą lodówkę i zmieniamy dietę o 180 stopni. To się nie uda. Ona musi być zindywidualizowana, tak? Czyli my musimy sobie znaleźć te nasze błędy w tej diecie i stopniowo powiedzmy wprowadzać pewne nawyki, tak? Czyli jak widzimy, że chociażby w ciągu całego dnia nie mieliśmy żadnego warzywa do posiłku. Bo też takie sytuacje się zdarzają, tak? Mam jakby moje też bardzo długoletnie też tutaj doświadczenie pracy z pacjentami pokazuje, że są takie osoby, które rzeczywiście nawet nie spożywają jednego warzywa czy owoców w skali całego dnia. Więc wprowadźmy na przykład sobie do 2 posiłków w ciągu, tak? W ciągu dnia te warzywa, tak? Wprowadźmy sobie na przykład zrezygnujmy z tych powiedzmy, nie wiem, jak na przykład mamy 5 posiłków z mięsem, tak? Obiadowych, tak? No to wyrzućmy powiedzmy te 2, dajmy na przykład coś innego zamiast z tych 5, tak? Bardzo małe zmiany, tak? Ale stopniowe zmiany i potem, żeby to się powiedzmy przerodziło w taki właśnie gdzieś tam całościowo taki zdrowy model
1: żywienia. No właśnie, powiedzmy tak krótko 3 rzeczy, które nasi widzowie mogliby zastosować już od dziś, od jutra.
0: No na pewno uważam, że oczywiście kwestia żywienia, tak, no to jest jakby najistotniejszy aspekt tego wszystkiego, czyli oczywiście no, unikanie tej przetworzonej żywności, tak? Spróbujmy

robić takie posiłki sobie w ciągu dnia, nawet jeśli nie do końca, powiedzmy, mogą się wydawać idealne pod kątem zbilansowania, ale spróbujmy sobie zrobić posiłki z naturalnych produktów, tak? Czyli powiedzmy, nawet jeśli mamy obiad kupiony, powiedzmy, w takim supermarkecie, gotowiec, powiedzmy, który rzucamy sobie gdzieś tam do mikrofali i sobie go odgrzewamy, to zróbmy sobie, ugotujmy sobie zimę.

0: Dzień tygodnia.
1: Dokładnie, dokładnie, tak. I to też mówimy o jajku, który na przykład jest też w postaci dodanej, tak? Bo ja pamiętam takie spotkanie kiedyś w postaci właśnie takiego wystąpienia mojego i powiedziałem o tych 7 jajkach w tygodniu. To jedna z pani zapytała, ale to te jajka takie w postaci, jak po prostu my widzimy te jajko, tak? Czyli czy ugotowane, czy jajecznica, czy jajko sadzone, ale już nie liczymy tego jajka, które na przykład jest czy
0: W
1: do naleśników, czy
0: makaronie.
1: po makaronie i tak dalej, to tego nie liczymy. Ja mówię, nie, nie, nie. Mówię, te jajka też się liczą, tak? To pani zrobiła wielkie oczy, że tak rzeczywiście jest, tak? Tak, powinno być maksymalnie 7 jajek, ale też co jest na przykład najciekawsze, to w badaniach, najświeższych badaniach naukowych obserwujemy, że osoby, które mają zaburzenia glikemii, cukrzyca typu drugiego, czy powiedzmy już nawet jakieś tam powiedzmy zaburzenia, jak chociażby insulinooporność, one powinny jeszcze bardziej limitować te jajka, tak? Czyli nawet czasami w
0: Mniej.
1: sytuacjach skrajnych do 2-3 jajek w tygodniu, tak? Bo to rzeczywiście wpływa na to, jakby to, co widzimy w badaniach, że u tych osób ten poziom lipidogramu może być wyższy, tak? Drugi element, powiedzmy krok, aktywność fizyczna. Tak, czyli zadbajmy o to, żeby takie powiedzmy te podstawy były, czyli te 150 minut aktywności, umiarkowanej aktywności w skali tygodnia, tak, ale to też nie rzucajmy się na głęboką wodę, czyli nie przygotowujmy się do maratonu od razu, tak, tylko powiedzmy sobie, ustalmy, że okej, będę na przykład sobie 5 razy w tygodniu po 30 minut powiedzmy spacerować, tak, czyli jak na co dzień mamy bardzo mało aktywny tryb życia, małą ilość kroków realizujemy, to uznajemy, że okej, codziennie, powiedzmy, nawet nie codziennie, 5 dni w tygodniu, tak? Zrealizujemy, powiedzmy, ten pułap 150 minut, tak? 30 minut spacer. I trzeci aspekt do wdrożenia, badajmy się, tak? Wykonujemy badania,
0: Profilaktyka,
1: profilaktyka,
0: profilaktyka.
1: tak?
0: Tak.
1: Mierzmy sobie obwód talii, mierzmy
0: Mierzmy
1: sobie
0: ciśnienie
1: ciśnienie w
0: tętnicze,
1: domku
0: tak.
1: i pójdźmy sobie raz w roku, co najmniej, minimum raz w roku, wykonajmy sobie badania
0: Laboratoryjne.
1: laboratoryjne, właśnie wykonajmy sobie badanie z krwi na czczo, glukozy na czczo, wykonajmy sobie cały lipidogram, czyli nie tylko trójglicerydy i HDL, ale też ta frakcja LDL, która jest najbardziej skorelowana z wyższym tym właśnie ryzykiem sercowo-naczyniowym. I oczywiście też jeszcze inne przy okazji parametry i wtedy możemy sobie tutaj no, diagnozować powiedzmy ewentualnie ten zespół metaboliczny.
0: I na koniec powiedzmy króciutko o wprowadzonej od 1 września w szkołach, w przedszkolach diecie planetarnej o ograniczaniu mięsa. Co pan myśli o tym
1: Ja uważam,
0: pomyśle?
1: że jest to bardzo dobre rozwiązanie. Tak, w naszym.
0: Zdrowe dla dzieci?
1: Tak, oczywiście. Jeśli mamy taki model żywienia, powiedzmy, czy powiedzmy, mamy pewne zasady żywieniowe, które tyczą się naszego społeczeństwa, to dlaczego po prostu tego tutaj nie egzekwować, tak? Czyli jeśli w piramidzie zdrowego żywienia są chociażby warzywa strączkowe, to dlaczego mamy z tych teraz strączków nie korzystać, tak? Czy chociażby kwestia tego, że rzeczywiście ja nieraz podczas pracy z moimi pacjentami, pacjenci dziwią się, że jak to jest, że obiad jest bezmięsny, tak? No oczywiście ten obiad nie może być każdego dnia z mięsem, tak? Ten obiad właśnie powinien być też w postaci chociażby czy wegańskiej, czy wegetariańskiej, tak? Nawet zamienić powiedzmy ten obiad, tak jak powiedziałem też wcześniej, na ziemniaki, jajko sadzone i powiedzmy i gdzieś tam, nie wiem, fasolka szparagowa, tak? Czy powiedzmy ten ogórek, tak? To już mamy jeden posiłek, tak? Z tych powiedzmy 7 obiadowy. Do tego dorzućmy sobie powiedzmy raz w tygodniu rybę powiedzmy, tak? Do tego obiadku. Dajmy na przykład sobie naleśniki z twarogiem, tak? Powiedzmy też na obiad, tak? Więc my możemy takie zmiany zrobić. To nie jest tak, że te posiłki muszą, powiedzmy, być zawsze w formie mięsnej. Dodatkowo też w naszym społeczeństwie, naszej powiedzmy gdzieś tam kulturze są też posiłki takie tradycyjne, wegańskie, wegetariańskie. Nie do końca o tym też mamy świadomość, tak? No bo jak powiedziałem, czy właśnie chociażby naleśniki z twarogiem, pierogi z twarogiem, czy z owocami, czy
0: Pyszne
1: chociażby,
0: dania, tak.
1: tak, pyszne danie, ale chociażby, czy możemy przygotować, oczywiście, ktoś może się zdziwi, ale czy fasolkę po bretońsku, czy powiedzmy zupę fasolową, grochową,
0: Bez
1: możemy bez
0: mięsa?
1: mięsa przygotować, tak? No to też się da, tak
0: To nie
1: oczywiście.
0: wszystko.
1: To jest zadanie
0: Da się,
1: oczywiście.
0: ale jak będzie
1: No,
0: smakowało?
1: to kwestia po prostu teraz jakby odpowiedniego dobrania przypraw, powiedzmy, i przyrządzenia, tak? Ale da się też tutaj to zrobić. I niejednokrotnie my, jakby już wiedząc o tym, że to jest posiłek składający się z warzyw strączkowych, no to my już mówimy, o kurde,

0: kurczę, to już nie do końca nam to będzie smakowało, ale przekonajmy się, spróbujmy to zrobić, tak? Więc ja uważam, że my musimy też tą świadomość zwiększać, tak? A gdzie mamy ją zwiększać? Zaczynając od podstaw, tak? Od szkoły, od przedszkola, tak? Więc ja jestem bardzo dobrej myśli
1: i
0: myślę.
1: Jest pan zwolennikiem tej
0: jestem
1: diety.
0: zwolennikiem, tak? Dodatkowo też trzeba pamiętać o tym, że te zmiany jakby są związane też z tym, że mamy mieć większą ilość naturalnych produktów, tak? Mamy mieć świeże warzywa, owoce, mamy też oczywiście mieć ograniczoną ilość cukru, chociażby w tych przygotowywanych napojach, tak? Mamy mieć ograniczoną ilość soli, mamy też oczywiście teraz mieć ograniczenie smażenia do maksymalnie 2 razy w tygodniu i jeśli to smażenie jest, no to nie jest to smalec, nie jest to masło, a jest to oliwa i olej rzepakowy, czyli te najbardziej zdrowe i powiedzmy nadające się do smażenia powiedzmy tutaj te tłuszcze, tak? Więc ja jestem dobrej myśli i myślę, że to wyjdzie na dobre. Potrzebujemy czasu.
1: Życzymy Państwu smacznego. Dziękuję również. Panu pięknie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był pan Michał Rutkowski, dietetyk kliniczny i sportowy. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: od 25 do 27 września Włocławek stanie się fajansową stolicą Polski. Przed nami szósty Fajans Festiwal Włocławek. 3 dni spotkań, wystaw, warsztatów, konkursów, pokazów i wydarzeń, które pokażą, że włocławski fajans to nie tylko ważna część historii miasta, ale także źródło współczesnej inspiracji.
1: W tym roku festiwal fajansu wyjątkowy.

0: bo oprócz tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, czyli fantastycznych wystawców, prezentacji fajansu, już tego, już prawie że zabytkowego, z nowymi różnego rodzaju pomysłami, jak wzory fajansowe wykorzystać na przykład na strojach albo w gastronomii, to do tego dokładamy kolejne elementy. Pewnie pani dyrektor powie o szczegółach. Ja tylko zapraszam wszystkich mieszkańców, po pierwsze do tego, żeby przyszli tutaj do browaru B. Jesteśmy po dobrej dyskusji z wystawcami. Oni czekają na was i mają dużo niespodzianek, ale przede wszystkim mają to swoje serce fajansowe, które wkładają w każdy swój wyrób.
1: Tegoroczna edycja będzie wyjątkowa również za sprawą nowego wydarzenia, Festiwalu Światła Fajansowy Blask. Przez 3 wieczory Stary Rynek we Wrocławku rozświetlą wyjątkowe iluminacje inspirowane fajansową tradycją miasta.
0: Od piątku, od godziny 19, godzina 19, 20, 21, łatwo zapamiętać, w piątek, sobotę i niedzielę specjalne projekcje na kamienicach, gdzie wspólnym mianownikiem jest oczywiście fajans. Oprócz tego zajęcia, warsztaty w skarbcu fajansu, oprócz tego możliwość zwiedzenia wystaw w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, zarówno przy ulicy Zamczej, gdzie w zbiorach sztuki można podziwiać fajans, ale też zapraszamy na ulicę Słowackiego, gdzie no, mamy tak naprawdę największe zbiory fajansu włocławskiego. Zresztą przez całe lata Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej było organizatorem Biennale, do którego też w tym roku, podczas tegorocznej edycji Festiwal Fajansu, chcemy wrócić.
1: Jednym z miejsc festiwalowych wydarzeń będzie także interaktywne centrum fajansu, Skarbiec Fajansu. To przestrzeń, która przenosi odwiedzających do niezwykłego multimedialnego świata włocławskiej ceramiki i opowiada o 150-letniej tradycji produkcji wyrobów fajansowych.
0: 3 dni pełne fajansowych wydarzeń, wypełnione włocławskim fajansem. Myślę, że dla każdego znajdzie się coś atrakcyjnego, coś miłego, a być może też coś inspirującego, bo taka jest też idea Festiwalu Fajansu, który już po raz 6 w naszym mieście się odbywać będzie.
1: Szczegóły tegorocznego Fajans Festiwalu oraz program wydarzeń przedstawiono podczas konferencji prasowej. O niej więcej w magazynie Pulsometr. Włocławianka Helena Brzezińska ma za sobą bardzo udany sezon. Młoda pływaczka zdobyła już 8 medali mistrzostw Polski, a ostatnio dołożyła do tego 2 brązowe krążki podczas Grand Prix Polski w Kościerzynie. Co ważne, rywalizowała tam w kategorii Open bez podziału na wiek.
2: Jestem ci bardzo z tego dumna i właśnie te zawody są ciężkie, ale bardzo je lubię, ponieważ mogę też spotkać się z moimi przyjaciółmi z zawodów i bardzo cieszą mnie te medale, ponieważ wiem, ile pracy w nie wkładam i bardzo lubię, gdy poprawiam swoje czasy życiowe, ponieważ też wiem, jak bardzo długo na to pracowałam.
3: A powiedz, jak konkurencja na tych ostatnich zawodach? Wróciłaś z medalami, więc jesteśmy dumni, cieszymy się ogromnie. Jak było? Było bardzo ciężko? Jak twoje takie spostrzeżenia tam na miejscu?
2: Było na pewno ciężko, ponieważ byłam jedną z najmłodszych zawodniczek, ale udało mi się i zdobyłam te 2 medale, więc myślę, że dobrze mi poszło.
1: Na sukces pracuje regularnie. Helena trenuje 5 razy w tygodniu, a każdy trening trwa około 2 godzin. Pod koniec wakacji zawodniczka wzięła też udział w obozie przygotowawczym w Centralnym Ośrodku Sportu w Spale.
2: Trenuję 5 razy w tygodniu po 2 godziny, a właśnie pod koniec wakacji byłam na tygodniowym obozie i trenowałam tam po 2 godziny 2 razy dziennie, ale wtedy było też bardzo fajnie. Trenowałam w Centrum Przygotowań Olimpijskich w Spale i bardzo fajnie było też z moimi przyjaciółmi. Trenowałam bardzo ciężko. Właśnie też myślę, że dzięki temu obozowi tak mi się udało zdobyć na tych zawodach. Trenuję z moim trenerem, panem Leszkiem Kubickim i treningi są

0: Ciężkie, ale przynoszą postępy.
1: Na ostatnich zawodach w Kościerzynie Helena była jedną z najmłodszych zawodniczek. Mimo to dwukrotnie stanęła na podium, rywalizując z dużo starszymi pływaczkami.
2: Grand Prix to się rządzi takimi swoimi prawami. Tam jest klasyfikacja jest prowadzona open, czyli nie ma roczników. Jak gdyby klasyfikacja się układa według czasów zdobytych w poszczególnych biegach. Helenka była jedną z najmłodszych zawodniczek na tych zawodach i przywiozła dwa brązowe medale, czyli z tego wniosek, że ona startowała z o wiele starszymi od siebie zawodniczkami i zawodnikami i znakomicie wypadła. Zresztą my pod koniec obozu mieliśmy sprawdzian, ja chciałem zobaczyć, jak dzieci ten obóz przepracowały, więc trenerzy często na taki koniec takich obozów robią sprawdziany. Są oczywiście odpowiednie dystanse, dzieci tam pływają setki, pięćdziesiątki. O, w tym wieku, które te dzieciaki mają, to są około setki i pięćdziesiątki. Ja oczywiście zrobiłem sprawdzian na 100 dowolnym, one wszystkie musiały przepłynąć 100 kraulem. I może wspomnę, Helenka zrobiła znakomity czas i ona w ten czas poprawiła sobie ten czas około 3 sekund z poprzednich mistrzostw Polski i na tym Grand Prix powtórzyła ten czas właśnie ze sprawdzianu. Czyli widać, że ten obóz był dobrze przepracowany.
1: Z trenerem Leszkiem Kubickim Helena pracuje już trzeci rok. Początki nie były jednak łatwe. Pływanie miało być dla niej przede wszystkim formą rehabilitacji, ale z czasem przerodziło się w sportową pasję.
0: Zaczęło to się tak, że pływanie miało być dla mnie rehabilitacją. Rodzice zapisali mnie na basen, ale przerodziło to się w pasję, w zawody, w medale i tak... Kocham to.
1: Trener podkreśla, że Helena od początku jest traktowana tak samo, jak pozostali zawodnicy z grupy wyczynowej. Jej treningi nie są skracane, a wymagania pozostają takie same.
2: Helenka sobie troszeczkę chyba inaczej wyobrażała tą całą przygodę z pływaniem. Były namowy, były pertraktacje. W końcu zdecydowała się i w sumie praktycznie, tak jak już mówiłem, nie ma absolutnie żadnych taryf ulgowych, ona pracuje z grupą wyczynową, nie są jej obcinane w tej chwili żadne treningi, objętości i tak dalej. Wszystkie ćwiczenia, które są wykonywane, robi to znakomicie, także a efekty w postaci medali mówią same za siebie.
1: Helena nie zamierza się zatrzymywać. Przed nią kolejne starty, a pod koniec roku zimowe Mistrzostwa Polski. Trener podkreśla, że zarówno ona, jak i cała grupa mają jeszcze sporo pracy, ale dotychczasowe wyniki pokazują, że kierunek jest właściwy. Miłośnicy twórczości Manam mogą już szykować się na wyjątkowy muzyczny wieczór. 26 września w klubie Stara Remiza we Wrocławku wystąpi zespół Nie Ma Mowy. Muzycy sięgają po dobrze znane utwory Manamu, ale przedstawiają je w akustycznych, bardziej kameralnych aranżacjach. Projekt powstał z myślą o tym, żeby znane kompozycje pokazać z nieco innej strony. Na scenie pojawią się m.in. gitara akustyczna, skrzypce, piano i flet.

Polski, reprezentuje zespół Niemamowy, który wykonuje piosenki Manam w wersji akustycznej. Nasz taki projekt, z którym wyruszyliśmy w trasę koncertową i między innymi jednym z przystanków będzie Włocławek w następną sobotę, czyli 26 września o godzinie 18:00 wystąpimy w Starej Remizie. Bilety są dostępne i w Centrum Kultury Browar B, i w kasie Starej Remizy oraz na godzinę przed koncertem, a także jak ktoś chce zakupić wcześniej, mieć pewność, że się dostanie, ponieważ ilość miejsc jest ograniczona, również na portalach biletyna.pl oraz kupbilecik.pl. A że usłyszycie Państwo wszystkie hity Ikory i Jackowskiego, czyli zespołu Manam, pojawią się różne piosenki bardzo znane, także będziemy na pewno wspólnie śpiewać, ale zaskoczeniem będzie ta inna troszeczkę aranżacja i wersja akustyczna. Pojawią się instrumenty takie jak skrzypce, pianino, piękne.

0: ta pani śpiewająca, gitara akustyczna, basowa, też różne perkusje, więc zupełnie inna odsłona, także bardzo serdecznie zapraszamy. Zespół powstał 5 lat temu, dlatego teraz wruszamy w tą trasę koncertową. Pomysł się zrodził tak jak to zwykle, gdzieś w garażu zespoły występują. Chcieliśmy to zrobić takiej troszeczkę poetyckiej wersji. Nie chcieliśmy grać typowo piosenki poezji śpiewanej, ale też nie zupełnie na rockowo powielać manam, bo takich zespołów jest sporo. Więc stąd ten pomysł taki, który się zrodził, czyli manam w wersji akustycznej. Myślę, że bardzo ciekawy, dlatego bardzo serdecznie zapraszamy.
1: Koncert rozpocznie się 26 września o godzinie 18 w klubie Stara Remiza przy ulicy Żabiej 8.
2: Na wocławskich cmentarzach będą prowadzone kolejne inwestycje. Administracja skupia się na tym, co jest najbardziej potrzebne osobom odwiedzającym groby swoich bliskich, czyli na modernizacji alejek i budowie nowych chodników. W ostatnich latach powstało ich już wiele, ale prace będą kontynuowane.
3: Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, jak co roku, staramy się ten nasz budżet jak najbardziej rozbudować, a przede wszystkim wpisać w nim inwestycje, które są takie priorytetowe, nie tylko w sumie dla nas jako dla cmentarza, dla zarządcy cmentarzy, ale również dla mieszkańców Włocławka, czy też osób odwiedzających cmentarz komunalny w Pińczacie. W związku z tym takimi priorytetowymi inwestycjami są alejki, które chcielibyśmy kontynuować w ramach realizacji zadania budowa alejek na terenie cmentarza komunalnego we Włocławku, budowa oświetlenia na terenie cmentarza komunalnego we Włocławku. Już rozpoczęliśmy tą inwestycję, jest już kilka lamp zainstalowanych w ramach bieżącego roku. Wykonamy dodatkowo jeszcze kilka lamp oświetleniowych.
2: Kolejna inwestycja planowana jest na cmentarzu na Pińczacie. Nekropolia szybko się rozrasta, dlatego zostanie tam zainstalowany monitoring, który ma poprawić bezpieczeństwo odwiedzających i samego terenu.
3: Natomiast na terenie cmentarza komunalnego w Pińczacie praktycznie oświetlony zostanie w tym roku już cały cmentarz i naszym priorytetem i można powiedzieć również prośbą mieszkańców jest to, żeby był monitoring. W ramach realizowanego obecnie zadania przygotowaliśmy już podstawę pod to, żeby monitoring został zainstalowany. Teraz wystarczy tylko, żebyśmy mieli okamerowanie i myślę, że wszyscy mieszkańcy będą z tego faktu zadowoleni.
2: Inwestycje w alejki i infrastrukturę cmentarzy komunalnych mają poprawić bezpieczeństwo, estetykę oraz dostępność nekropolii dla mieszkańców. To szczególnie istotne w przypadku osób starszych i osób z ograniczoną mobilnością. Regularna modernizacja cmentarnych przestrzeni pozwala też dostosować je do zmieniających się potrzeb mieszkańców.
1: Od 1 września weszło w życie kilka zmian dotyczących funkcjonowania szkół. Zgodnie z nowymi przepisami na stołówkach obowiązuje dieta planetarna. Ma być zdrowiej, ograniczono serwowanie mięsa, więcej jest natomiast owoców i warzyw.
4: Ograniczono, można powiedzieć, liczbę posiłków mięsnych, a także no, ograniczenia, jeżeli chodzi o tak zwane przyprawy, sól, cukier. Więc tutaj na pewno jest duża zmiana, jeżeli chodzi o taka zmiana smakowa, tak bym to nazwał. U nas, tak jak zauważam, liczba posiłków wydawanych w tym roku, czyli po tej zmianie już można powiedzieć, w stosunku do lat ubiegłych, można powiedzieć, nie zmieniła się. Tak? Wydajemy około ponad 200 posiłków dziennie, więc jest to liczba stabilna, aczkolwiek mamy tutaj teraz taką tendencję, że uczniowie, którzy no, rozpoczęli korzystanie z obiadków no, od początku roku. Niektórzy zrezygnowali, ale w to miejsce pojawiają się inni.
1: Zmiany dotyczą także sklepików szkolnych i automatów z żywnością i napojami. Tutaj jednak dyrekcje szkół często już wcześniej stawiały na zdrowe produkty, bez cukru lub z jego niską zawartością.
4: Sklepiku jak takiego nie mamy, nikt tutaj nie prowadzi takiej działalności, natomiast mamy ten jeden automat, w którym są umieszczone przekąski, soki owocowe, naturalne i woda. To są w zasadzie trzy główne takie produkty. One są no, certyfikowane, bo każdy kontrahent, który chciałby tu z nami podpisać umowę, no, przedstawia produkty i certyfikaty, z jakich powiedzmy tutaj elementów ten produkt się składa. Więc te wartości kaloryczne i tak dalej są spełnione. w normie, więc

0: w sklepiku, czy w sklepiku, tylko w tym automacie u nas niewiele się zmieniło. Jest dalej ten sam kontrahent, który uzupełnia zawartość, ale jest to, są to przekąski, powiedzmy, zgodne z normami.
1: Widzę tutaj sporo wolnego miejsca, a z obserwacji wynika, że pana obserwacji wynika, czy dzieciaki chętnie korzystają z tego automatu.
0: No można powiedzieć, że jest to centralny punkt szkoły. Dzieci chętnie na przerwie przychodzą tutaj, kupując sobie może już nawet nie wodę, bo wodę mamy tutaj takie specjalne podajniki wody, żeby można było sobie napełniać bidony. Mamy też takie butle z wodą, z których też można sobie tą wodę pobierać, ale takie drobne przekąski właśnie do przegryzienia bardzo chętnie z tego korzystają. No i można powiedzieć, że ten automat jest uzupełniany codziennie, także przerób jest.
2: Jak na zmiany reagują sami uczniowie? Okazuje się, że pozytywnie. Młodzi ludzie mają świadomość znaczenia odpowiednich nawyków żywieniowych.
3: Ogólnie rzecz biorąc, to jedzenie jest bardzo dobre, pożywne, zdrowe, więc no po prostu pasuje.
4: Mi najbardziej podobały się chipsy z buraków, bo to jest jednak zdrowa alternatywa.
5: Jedzenie jest dobre, smaczne i pożywne.
1: Właśnie, co wam najbardziej teraz smakuje z tych nowych posiłków? Ty już wspominałaś o chipsach buraczanych, a koledzy?
3: Najbardziej smakuje mi gulasz warzywny. To jest po prostu eksplozja smaku, można powiedzieć.
1: Coś poza tymi chipsami buraczanymi? Może ten rzeczony gulasz?
4: Też gulasz.
5: Ja też wybieram gulasz, najlepszy jest.
1: Czy często po szkole, powiedzmy, odwiedzacie fast foody, McDonald's, KFC, ewentualnie jakieś żabki w poszukiwaniu hot dogów?
3: Zdarza się.
4: Mi też się zdarza.
5: No zdarza się.
1: Jak oceniacie tą zmianę w jadłospisie? Czy to jest pozytywna zmiana, czy to jest dobre dla zdrowia? Uważacie, że z taką nową dietą będziecie się lepiej czuli?
3: No jest pozytywnie moim zdaniem.
4: Moim zdaniem to jest duża alternatywa też dla, jeżeli ktoś jest wege albo coś, to też mu pomaga i...
5: Zmiana jest na plus, bo jest to zdrowsze o wiele.
2: Długofalowym skutkiem wprowadzonych zmian ma być spadek odsetka dzieci z nadwagą i otyłością. Do czynników sprzyjających ich występowaniu należą m.in. nadmierne spożycie żywności wysoko przetworzonej, słodyczy i słodzonych napojów oraz siedzący tryb życia.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Ostatni weekend września we Włocławku to Festiwal Fajansu. W tym roku Festiwal Fajansu wyjątkowy, bo oprócz tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, czyli fantastycznych wystawców, prezentacji fajansu już tego, już prawie że zabytkowego, z nowymi różnego rodzaju pomysłami, jak wzory fajansowe wykorzystać na przykład na strojach albo w gastronomii, to do tego dokładamy kolejne elementy. Pewnie pani dyrektor powie o szczegółach. Ja tylko zapraszam wszystkich mieszkańców. Po pierwsze do tego, żeby przyszli tutaj do Browaru B. Jesteśmy po dobrej dyskusji z wystawcami. Oni czekają na was i mają dużo niespodzianek, ale przede wszystkim mają to swoje serce fajansowe, które wkładają w każdy swój wyrób i w każdą swoją tak naprawdę twórczość artystyczną, bo myślę, że tym wyróżniamy się też na tyle innych ceramicznych potęg, że u nas każdy wyrób ceramiczny jest tak naprawdę arcydziełem, niepowtarzalnym, wyjątkowym, bo malowanym ręcznie, więc no nie da się tego w żaden sposób podrobić. Ale oprócz tego zapraszamy państwa do skorzystania z innych ofert, między innymi z Festiwalu Światła, fajansowy Blask, ten na Starym Rynku od piątku, od godziny 19, godzina 19, 20, 21, łatwo zapamiętać, w piątek, sobotę i niedzielę specjalne projekcje na kamienicach, gdzie wspólnym mianownikiem jest oczywiście fajans. Oprócz tego zajęcia, warsztaty w skarbcu fajansu, oprócz tego możliwość zwiedzenia wystaw w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, zarówno przy ulicy Zamczej, gdzie w zbiorach sztuki można podziwiać fajans, ale też zapraszamy na ulicę Słowackiego, gdzie no, mamy tak naprawdę największe zbiory fajansu włocławskiego. Zresztą przez całe lata Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej było organizatorem Biennale, do którego też w tym roku, podczas tegorocznej edycji Festiwal Fajansu chcemy wrócić. No i na koniec jeszcze na ulicę Starodębską chciałbym zaprosić, gdzie również tam pasjonaci fajansu w ramach Festiwalu Fajansu będą na państwa czekać i też mają mnóstwo ciekawych niespodzianek, o których najlepiej przekonać się samemu. Po prostu trzeba przyjść i zobaczyć. 3 dni pełne fajansowych wydarzeń, wypełnione włocławskim fajansem. Myślę, że dla każdego znajdzie się coś atrakcyjnego, coś miłego, a być może też coś inspirującego, bo taka jest też idea Festiwalu Fajansu, który już po raz 6 w naszym mieście się odbywać będzie. Pani dyrektor.
1: Rzeczywiście tak jest, proszę państwa, że fajans mocno inspiruje nie tylko tych, którzy malują na ceramice, bo pan prezydent mówił o tym fajansie tradycyjnym, który jest w muzeum przy Słowackiego. Mamy kolekcję od 1873 roku, pokazującą jakby te zbiory od tego roku do 91, do czasu, kiedy istniały dawniej fabryki fajansu. I my będziemy tę wystawę mogli oglądać, proszę państwa, w trakcie tego festiwalu. Mówimy o tym rozprzestrzenianiu się fajansowych wzorów i fajansu nie tylko we Włocławku.

bo okazuje się, że fajans malują także i uczą się tych wzorów ludzie spoza Włocławka i właśnie tego dowodem jest konkurs, pierwszy ogólnopolski konkurs. Pan prezydent mówił o nawiązywaniu do Biennale Fajansu Włocławskiego i to właśnie jest nawiązanie. Pierwszy ogólnopolski konkurs fajansu włocławskiego, nazywa się on Wincenty. Będziemy wręczać, pan prezydent będzie wręczał co roku statuetkę Wincentego. Już prototyp tej statuetki istnieje i w ubiegłym tygodniu, w sobotę odbył się konkurs właśnie na żywo. Przyjechali uczestnicy tego konkursu także spoza Włocławka. Także dlatego cieszymy się, że ten nasz motyw fajansowy i fajans się rozprzestrzenia po Polsce. To, że się rozprzestrzeniamy, to też właśnie pokazuje fakt, że nie 2 dni, a 3 dni w tym roku, proszę Państwa, piątek, sobota i niedziela i w kilku miejscach. To też jest, panie prezydencie, pana tutaj zawsze to takie ramię dalekosiężne, że pan stara się, żebyśmy wychodzili w miasto i to robimy. Fajans się wylewa z browaru, będzie na Starym Rynku, Skarbiec Fajansu oczywiście, ale też miasto będzie ubrane, udekorowane flagami z motywem fajansowym. Chcemy, żeby wszyscy czuli to, że mamy święto fajansu we Włocławku. Wśród wydarzeń, na które zapraszamy, tak jak pan prezydent powiedział, po pierwsze na otwarcie o godzinie 19 w piątek, tam będzie prezydent i nasz główny partner, firma Energa, będzie pan prezydent otwierał oficjalnie Fajans Festival i będzie dziękował także tym, którzy się przyczyniają do tego, żeby po raz kolejny mógł się ten festiwal odbywać. Później będzie Festiwal Światła o godzinie 19:20, 21:00, ale wcześniej od godziny 16 do 18 w browarze będą już działać fajansowe kramy, czyli już będą wystawcy, więc można już fajans będzie oglądać. W Skarbcu Fajansu natomiast w piątek o 17:00 będzie otwarcie wystawy Fajansu Szukajmy ze świecą i to jest będzie pokazanie kolekcji zarówno muzealnej naszego Muzeum Ziemi Kujawskiej Dobrzyńskiej we Włocławku, jak i kolekcji Liceum Ziemi Kujawskiej i kolekcjonerów prywatnych, bo to będzie taka wystawa polegająca na współpracy Skarbca Fajansu właśnie z tymi źródłami tego dawnego fajansu. W sobotę już od 10 rano będziemy witać wszystkich serdecznie w browarze i w skarbcu także, ponieważ tutaj cały czas, przez cały dzień do godziny 18 właśnie będą działać fajansowe kramy, będzie fajansowe bistro, będzie można zjeść coś pysznego, ponieważ zapraszamy oczywiście, tak jak w poprzednich latach, gospodynie z kół gospodyń wiejskich, więc będzie dużo takiego regionalnego jadła, będzie strefa relaksu z naszą hibiskusową, kobaltowo-niebieską herbatą. Będą różnego rodzaju przedsięwzięcia, konkursy, oczywiście warsztaty z malowania wzorów fajansowych. Nie tylko tego rodzaju warsztaty. Będzie także na przykład spotkanie ze słynnym już Lampaloft, czyli Radosławem Nakonowskim, który będzie opowiadał o tym, jak promuje między innymi włocławski fajans. W Skarbcu Fajansu, proszę Państwa, też będą warsztaty na bieżąco prowadzone z malowania, zdobienia biskwitów fajansowych. Oprócz tego codziennie, tak jak było to powiedziane, będą projekcje na Starym Rynku. Projekcje, pokazy laserowe, będzie także w trakcie tych projekcji i pokazów koncert harfistki, która jest instrumentalistką z Filharmonii Pomorskiej. Artystka stamtąd się wywodzi. Ten pokaz laserowy spodziewamy się, sami jesteśmy jego ciekawi, bo to będzie po raz pierwszy robione na taką skalę. Będzie połączony nie tylko ze światłem, ale także z ogniami, z fontannami, także spodziewamy się, że będzie to naprawdę ciekawe widowisko. Muzycznie fajans będzie także wspierany przez zespół Chris Quartet, bo już w piątek będzie koncert zespołu Chris Quartet.
Obawiam się, czy o czymś jeszcze nie zapominam, bo rzeczywiście dużo elementów jest w trakcie tego festiwalu, bierzemy pod uwagę. Przede wszystkim będziemy rozstrzygać konkursy, panie prezydencie i proszę państwa, konkursy, które organizujemy już od kilku miesięcy, bo przygotowujemy się do festiwalu fajansu

0: przez kilka miesięcy. Współpracujemy tutaj z Galerią Sztuki Współczesnej, między innymi, i to w galerii na przykład odbywają się konkursy Włocławki na koszulkach i Włocławek Nowa Odsłona. I finały tych konkursów będziemy właśnie ogłaszać i rozstrzygać podczas 6 Festiwalu Fajansu. Podczas tego festiwalu również właśnie będzie wręczenie Wincentego w ramach pierwszego ogólnopolskiego Festiwalu Fajansu. Będziemy rozstrzygać również konkurs Fajans na wakacjach oraz Fajans Sztuka. Więc proszę Państwa, przedsięwzięć w ramach Fajans Festiwalu jest bardzo dużo. Ja tak celowo troszeczkę mówię Fajans Festival i Festiwal Fajansu, bo jakby chcemy troszeczkę też umiędzynarodowiać, Panie Prezydencie, prawda, to zjawisko i tę nazwę, zwłaszcza, że jako miasto jesteśmy od już kilkunastu tygodni członkiem jest miast. No.
1: Oficjalnie, tak, to możemy też ogłosić, oficjalnie już wszystkie procedury zostały dopełnione. Pani przewodnicząca z dyrektorem Skarbca Fajansu uczestniczyli ostatnio w Zgromadzeniu Ogólnym Europejskiego Szlaku Ceramiki, a my od strony formalnej też już dopełniliśmy wszystkie niezbędne formalności, rzeczy wymagane prawem i mamy wpis już w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji do rejestru miast, które uczestniczą w międzynarodowych stowarzyszeniach. Europejski Szlak Ceramiki jest międzynarodowym stowarzyszeniem. Oficjalnie Włocławek jest członkiem tego stowarzyszenia. Myślę, że ta współpraca będzie się rozwijać. My będziemy zarówno inspiracją dla innych miast ceramicznych w Europie, ale też poza Europą, bo ten szlak już poza Europę powoli zaczyna wychodzić, ale w drugą stronę myślę, że też wiele ciekawych rzeczy będziemy mogli podpatrywać od naszych partnerów ceramicznych z innych części naszego kontynentu, po to, żeby atrakcyjność Festiwalu Fajansu, tak jak dotąd, z roku na rok rosła i była dla odbiorców wyjątkowa, niepowtarzalna i była też tym magnesem, bo myślę, że to nam wszystkim chodzi, który ściągać będzie turystów do naszego miasta, a dzięki temu też lokalna gospodarka będzie po prostu czerpała z tego korzyści. Mam tutaj na myśli zarówno hotelarzy, jak i branżę gastronomiczną. I właśnie o branży gastronomicznej też trzeba w tym wypadku powiedzieć, bo w ramach Festiwalu Fajansu, jak co roku, nasze miejskie, inaczej, restauracje, które w mieście się znajdują, przygotowują też specjalne menu fajansowe, więc zapraszam wszystkich do skorzystania z tej oferty, bo myślę, że jest bardzo ciekawa i widzę, jak obserwuję, że nasi lokalni restauratorzy bardzo chętnie też się w to angażują i to menu fajansowe przygotowują, więc zapraszamy.
0: Tak, a jakby takim namacalnym objawem tego, że restauracja jest włączona w Fajans Festival, jest to, że będzie miała podkładki fajansowe, które wręczamy restauratorom, żeby jakby w tej sieci fajansowej się znaleźć. Myślę, Panie Prezydencie, że także musimy powiedzieć i podziękować za włączanie się w Fajans Festival obydwu fabryk fajansu, prawda, które są też bardzo aktywne.
1: Nawet trzeba powiedzieć o trzech, bo to mamy trzy we Włocławku manufaktury, dwie oczywiste, fabryka fajansu i fajans włocławski, ale też Wabi Sabi, które to też jest ciekawostka właśnie we Włoszech na tym festiwalu w mieście Fajanze reprezentował od strony komercyjnej nasze miasto z własnej inicjatywy, więc to też pokazuje, że ten włocławski fajans, no, zaczyna podbijać nie tylko nasz kraj, to jest oczywiste, bo to jest nasza duma narodowa, ale też świat i trzymamy oczywiście kciuki, żeby tak było jak najszerzej. No i już chyba zamykając zupełnie to spotkanie, jeszcze chcę zwrócić uwagę i też podkreślić na to, że nie tylko bym powiedział,

0: ogólnopolskie firmy interesują się wzorem fajansowym, ale co mnie szczególnie cieszy, nasze lokalne. Mam tutaj na myśli firmę Bałtyk, która znajduje się we Włocławku i która 100% produkcji krajowej realizuje właśnie w naszym mieście. Wcześniej była to firma Bomilla, dzisiaj firma funkcjonuje pod nazwą Bałtyk, wdrożyła właśnie, czy przekazała do produkcji specjalną, limitowaną serię bombonierek z włocławskiej kolekcji, tak to się, włocławska kolekcja fajansowa, wyjątkowa i, co też warto podkreślić, przepyszna. Próbowałem, wiem, o czym mówię, więc już wkrótce będzie możliwość skorzystania chociażby ze sklepiku w skarbcu fajansu. Zresztą to jest też takie dobre miejsce, gdzie ten fajans ma wspólny mianownik i mimo, że jest produkowany w różnych miejscach, to w skarbcu fajansu, w sklepiku zawsze możemy znaleźć poszczególne te elementy i tam na pewno te bombonierki też się znajdą, a już słyszę, że zachęcony dużym zainteresowaniem i takim przychylnym odbiorem ze strony mieszkańców Włocławka, producent tych wyrobów czekoladowych, chce też uruchomić produkcję czekolady fajansowej, więc to będzie już do kolekcji albo bombonierka, albo czekolada. Myślę, że jak czekolada będzie tak pyszna jak bombonierka, to mamy tutaj sukces gwarantowany, a w dodatku to sukces fajansowy, więc szczególna duma nasza lokalna, bo to też lokalny zakład podjął się tej produkcji.
1: Czyli zapraszamy.
0: Zapraszamy serdecznie.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.

Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Stanisław Pawlak, senator Nowa Lewica. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: Dziś kontynuować będziemy temat służby zdrowia, bo ostatnio w przestrzeni publicznej poświęca się temu mnóstwo czasu, kiedy obserwujemy różne zachowania, że tak powiem, internautów, różne wpisy też po materiałach dotyczących

0: naszego włocławskiego szpitala widać też w nich takie pretensje do Rady Społecznej, gdzie są jej członkowie, co robią, dlaczego nie zwracają uwagi na pewne kwestie, które drażnią innych. No właśnie, gdzie są członkowie Rady Społecznej szpitala i co robią? I dlaczego nie zwracają uwagi?
1: Bardzo dobry temat pani redaktor poruszyła, ponieważ ja jako członek Rady Społecznej właśnie we włocławskim szpitalu specjalistycznym również się z tym nie mogę pogodzić, jakie są uprawnienia członków Rady Społecznej. Dlatego też, żeby mieć no, jasną odpowiedź w tej sprawie, złożyłem swoją interpelację do ministra zdrowia z prośbą o wyjaśnienie uprawnień, kompetencji, zadań rad społecznych. Odpowiedź, którą mam w ręku przed sobą, żebym właśnie nie pomylił tego, co mam tutaj zapisane, świadczy o tym, że Rada Społeczna to jest taki kwiatek do kożucha. Nie ma żadnych kompetencji prawnych względem pracy dyrektora i pracy szpitala. Rada Społeczna jest organem działającym wyłącznie w podmiocie leczniczym, nie będącym przedsiębiorcą, a jej rola specyficzna. To jest organ inicjujący i opiniodawczy podmiotu tworzącego, a jednocześnie doradczym kierownika podmiotu tworzącego, czyli dyrektora szpitala.
0: Czyli sugerować to tyle, tak?
1: W praktyce, jak ja już mam wieloletnią praktykę, to się sprowadza do tego, że tak, opiniuje się projekt budżetu danego szpitala na rok. Jeżeli w ciągu roku trzeba zastosować zmiany wynikające z dodatkowych środków finansowych, to się opiniuje te zmiany. Na koniec roku opiniuje się wykonanie planu budżetowego i dochodzi jeszcze rozpatrywanie skarg i wniosków pacjentów. I to są wszystkie możliwości, czyli oddziaływanie na pracę dyrektora, na tworzenie dla niego pewnych uwag oraz wykorzystywanie opinii właśnie pacjentów, które do nas trafiają. Wszystko zależy od dobrej współpracy. Jeżeli jest dyrektor, a ja przeżyłem już wielu dyrektorów i mam porównania, chce współpracować z Radą Społeczną i zależy mu na tym, żeby jakość pracy szpitala była coraz wyższa, to wysłuchuje członków Rady Społecznej. Natomiast jeżeli dyrektor uważa, że jest najmądrzejszy, że wszystko wie, że to jest jego szpital, że nie należy jemu się wtrącać, to nie wysłuchuje takich uwag. I dlatego te posiedzenia są nieraz burzliwe. Mówię teraz o obecnej kadencji z panem dyrektorem Szczepańskim.
0: Są takie burzliwe?
1: Są burzliwe, dlatego że do pana dyrektora nie docierają nasze uwagi, albo traktuje je ironicznie, albo z uśmiechem, albo też na zasadzie, że ktoś kłamie. Na przykład takie sformułowania użył pan dyrektor wobec wicemarszałka województwa, pani Anety Jędrzejewskiej i mnie, że mówimy nieprawdę. To jest niemożliwe do zaakceptowania. Dlatego to moje wystąpienie do ministra zdrowia i zaproponowałem, żeby poszerzyć kompetencje Rady Społecznej. Minister mi odpisuje, że nadzór nad pracą dyrektora sprawuje organ założycielski, czyli w tym przypadku marszałek województwa. W szpitalach powiatowych
0: starosta.
1: W szpitalach klinicznych
0: akademia kierownik kliniki, tak?
1: Czyli ten, kto ten podmiot utworzył. Natomiast na końcu mam stwierdzenie, że nie poszerzy się uprawnień rad społecznych, tylko dlatego, że w tych radach musieliby wtedy zasiadać osoby uprawnione, to znaczy na wzór spółek prawa handlowego, żeby być członkiem rady nadzorczej, wtedy się nazywa rada nadzorcza. Spółka prawa handlowego, trzeba mieć zdany egzamin przed ministrem gospodarki albo odpowiednim ministrem, bo nazwy się zmieniają. I stąd jestem trochę zaniepokojony tą sytuacją, bo jeżeli rady społeczne nie mają żadnego wpływu na pracę szpitala, to tak na dobrą sprawę, po co ustawodawca wcześniej w ustawie o lecznictwie taki organ zawarł. Jak sama nazwa mówi, rady społeczne, czyli też tutaj powiem publicznie, pracują społecznie. Nikt nie bierze żadnego wynagrodzenia z tego tytułu. W związku z tym Prawdopodobnie to było

0: utworzone tylko po to, żeby nie obciążać dodatkowo budżetu szpitala, gdyby to były rady nadzorcze. Tak jak jest w spółkach prawa handlowego. Na przykład
1: ale wówczas członkowie pobierają wynagrodzenie.
0: Lipno Szpital jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i tam jest rada nadzorcza. W tym przypadku u nas we Włocławku jest rada społeczna. I dlatego obciążanie jak gdyby członków rad społecznych tym, co się dzieje w szpitalach, nie ma prawnego uzasadnienia, chociaż ja się zgadzam z interesantami, którzy przychodzą, z pacjentami, którzy dzwonią, z kadrą, która jest zatrudniona, żeby w szpitalach, że rada społeczna powinna mieć uprawnienia, przynajmniej wpływające na pracę, na bieżącą pracę dyrektora, na możliwość zadawania pytań. No, te pytania często, jak zadajemy, kończą się odpowiedzią, że jest to tajemnica, albo nie muszę udzielać odpowiedzi na tak sformułowane pytania. Wyłączanie na przykład pewnych oddziałów, albo zawieszanie, które się stało modne za czasów pani Karoliny Welka, poprzedniczki, że zawieszała pracę danego oddziału, bo nie było lekarzy na dyżur albo z innego powodu. Również Rada Społeczna powinna w tym zakresie wyrazić opinię przynajmniej, czy my się z tym zgadzamy. Bo jeżeli postawiliśmy kiedyś takie weto dyrektorowi szpitala we Włocławku, to jednak jednego z oddziałów nie wyłączył z pracy, tylko znalazł lekarzy, którzy mogli prowadzić dyżury. Stąd jeżeli jest dobra dbałość dyrektora o szpital, to to funkcjonuje. Natomiast jeżeli dyrektor lekceważy swoje obowiązki albo nie chce poprawiać stanu istniejącego, no to Rada Społeczna jest w niekomfortowej sytuacji. Czujemy się bardzo źle, ponieważ uważam, że mieszkańcy, wyborcy, pacjenci wymagają, a dyrektor nie musi realizować tych naszych postulatów czy też propozycji, które by zmieniały pracę szpitala na plus. Dlatego też w końcowej części odpowiedzi mam zawarty taki zapis, że to organ prowadzący powinien prowadzić kontrolę w szerszym zakresie. Dlatego w naszym szpitalu jest kontrola prowadzona przez Urząd Marszałkowski. Zobaczymy, jaki będzie efekt tych kontroli, ale moje doświadczenie, bo tych kontroli było tu na przestrzeni wiele, wiele tych kontroli było w kilku ostatnich latach, nic nowego te kontrole nie wnoszą. Nawet dalej idąc, to kontrole NIK-u dzisiaj też niektórzy podważają. Dla mnie jako osoby, która przepracowała ponad 45 lat w różnych firmach na kierowniczych stanowiskach, jak był wynik kontroli NIK-u, to wszyscy starali się ten wynik kontroli realizować w postaci realizacji wniosków pokontrolnych. Dzisiaj pierwsza odpowiedź to jest, że my się nie zgadzamy z protokołem kontroli. No do czegoś doszliśmy, co nigdy nie miało miejsca i dlatego tak jest źle, jak jest obecnie, bo każdy chce być panem u siebie, nikt nikogo nie chce posłuchać, nikt nikogo nie chce jak gdyby uwzględnić swojej pracy, bo dlaczego on ma być mądrzejszy ode mnie? To nie jest dobry kierunek i musimy to zmieniać.
1: Wróćmy jeszcze na chwilę do takiej ekscytującej, że tak powiem, też opinię społeczną kwestii związanej z godzinami pracy, tym samym też wynagrodzeniami lekarzy. Gdzieś tam zawsze funkcjonowała chyba taka retoryka w przestrzeni publicznej, że mamy mało nakładów na służbę zdrowia. Te ostatnie miesiące jakby uświadomiły chyba społeczeństwu, że nie do końca tak jest, że te pieniądze są, że jakby ta skarbonka jest pełna, tylko że grosz, tak powiem, tego wszystkiego, co w tej skarbonce się znajduje, zajmuje no, określona grupa społeczna, czyli po prostu personel szpitali. Jeżeli to są wydatki w całej Polsce rzędu 80% na wynagrodzenia, na leczenie, na wszystkie te procedury medyczne, utrzymanie tych przecież budynków, wszystkie koszty jest 20%, to chyba pora zrozumieć, że nie w ilości pieniędzy problem, ale w ich dystrybucji. I ja myślę, że lekarze powinni zarabiać nawet miliardy, tylko nie wtedy, kiedy finansujemy to my ze swoich pieniędzy, podatnicy. Jeżeli to byłyby prywatne praktyki, no to przecież no któż im by zabronił zarabiać nawet jakieś gigantyczne, astronomiczne kwoty, tylko w sytuacji, kiedy są to daniny czasami po prostu bardzo biednych ludzi, emerytów, rencistów,

tak? Ludzi, którzy zarabiają najniższe krajowe, jest to po prostu czasami nie w porządku, jeżeli widzimy, że ktoś ma takie kontrakty, które zezwalają na pracę w tym samym czasie w kilku miejscach chociażby, prawda? No bo jak inaczej wytłumaczyć, że ktoś pracuje 22 godziny na dobę? No, doba ma 24, no niemożliwe.

0: trochę ich wzmocnić,
1: wzmacniający.
0: Nie są w stanie tego ciągnąć przez dłuższy czas. No raz można się nie przespać, no ale no bez przesady, nie da się tak żyć.
1: Ma pani rację i prawdę pani powiedziała w swoim wstępie do tego zagadnienia, które chciałem dodatkowo wyjaśnić, ponieważ zgadzając się w całości, złożyłem też interpelację w tej sprawie do głównego inspektora pracy, jeżeli chodzi o czas pracy lekarzy, bo dowiadywaliśmy się wcześniej, ale to ostatnio, co sprawy zostały ujawniane zarówno w Warszawie, jak i w Mogilnie w naszym województwie, we Włocławku także, świadczą o tym, że lekarze mają wyjątkowe zdrowie, bo pracują wiele godzin. Jak pani już wymieniła, jak ja tu mam przed sobą zestawienie, które otrzymałem ze Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku, to średnia praca lekarzy w miesiącu to jest około 500 godzin. Od 450, 440 do 516 godzin w miesiącu. No wystarczy sobie przeliczyć, jeżeli to podzieliłem na 30 dni w miesiącu, to wyszło mi ponad 17 godzin na dobę. Ale jeżeli odniosłem do tygodnia, do 4 tygodni pracy, czyli 23 dni, jak się powinno czas pracy rozliczać, to mi wyszło 22 godziny na dobę. Proszę Państwa, 22 godziny lekarz pracuje na dobę. To kiedy on wypoczywa? Czy też naprawdę pracuje przez te 22 godziny?
0: Czy jest tylko na...
1: I mówienie o tym, że są za niskie składki na ubezpieczenie zdrowotne, że brakuje pieniędzy w systemie, uważam, że jest nie do końca uprawnione. A ten wniosek swój opieram na wysokość wynagrodzeń, które już pani wywołała, ponad czy około 80% to wydatki sztywne, płacowe w szpitalach, ale to dotyczy wszystkich. Natomiast ja chcę powiedzieć tylko o tych, którzy nadużywają tego czasu pracy, a w ślad za tym i wynagrodzenia. W naszym włocławskim szpitalu, jak mam tu na piśmie od pana dyrektora, w 2024 roku miesięcznie zarabiał jeden lekarz 167 tysięcy, inny 152, inny 151. Jeżeli to pomnożymy przez 12 pi razy oko, to wyjdzie blisko 2 miliony złotych.
0: Warszawa się chowa.
1: Czy właśnie przy takim zapotrzebowaniu na pieniądze, na badania, dlatego są te kolejki, że nie ma badań prowadzonych, bo Narodowy Fundusz nie zwraca, ale gdyby część tych pieniędzy przeznaczyć właśnie na badania,
0: pacjenta,
1: to by się skróciły od razu kolejki. Ja nie wiem, czy trzeba zarabiać 400 zł na godzinę, bo też takie przypadki istnieją, czy tak jak Mogilno było jeszcze więcej. Proszę Państwa, i dlatego też kierując się pierwszą odpowiedzią co do możliwości władczych rad społecznych szpitala, a uprawnień dyrektora, to ja obciążam za taki stan rzeczy dyrektorów. Bo przecież to dyrektor zawiera
0: umowę. No tak,
1: umowę.
0: Ale dyrektorzy mogą tłumaczyć w ten sposób, że oni są zmuszeni do tego, ponieważ brakuje lekarzy na rynku pracy, dlatego, że jeżeli nie zrobią, to znowu taka rada społeczna zarzuci, że zamykacie oddziały, tak?
1: No,
0: no a jeśli...
1: Z tym, że uważam, że trzeba to skoordynować w kraju także. Przecież wystarczy to, co już myśmy zrobili w ostatnich miesiącu, uchwalić ustawę o maksymalnym czasie pracy lekarzy oraz o maksymalnym wynagrodzeniu i dodatkowe zatrudnienie za zgodą dyrektora. To już ustawa została wprowadzona. Pytanie tylko, dlaczego tak późno?
0: Ale jest, myślę, że to wierzchołek góry lodowej, prawda?
1: To jest początek zmian, bo ja się opowiadam szerzej za
0: reformą.
1: Będzie
0: miał ten rząd odwagę na reformę
1: służby
0: zdrowia?
1: Przed wyborami pewnie nie. To się zgadzamy tutaj. Ale proszę Państwa, wszelkie reformy, które są dość takie trudne do wdrożenia, wprowadza się na początku kadencji. Przywołam tylko, gdy ja byłem posłem od 1997 roku w drugiej kadencji, Jerzy Buzek przejął władzę i 4 reformy zostały wprowadzone? Zostały. I od 1 stycznia 1999, czyli po roku i paru miesiącach funkcjonowania tamtego rządu, 4 reformy weszły w życie, które do tej pory są.
0: Jak sobie przypominam, to tak, na 2 się mocno narzeka, 3 została już wymieniona dwukrotnie.
1: No najlepsza jest chyba administracyjna, czyli wprowadzenie samorządu powiatowego i wojewódzkiego i nowy podział administracyjny. O zdrowiu to mówimy, że nie jest dobrze, Oświata
0: już była zmiana kilka
1: razy, bo były gimnazja, nie ma gimnazji.
0: Nie ma gimnazjów, teraz znowu
1: zostały
0: nie ma,
1: wprowadzone, ale trzeba to robić.

0: Trzeba lepiej, gorzej, ale robić, nie zaniechać. Tu w służbie zdrowia z jednej strony poszły wysokie podwyżki, bo jednak tak to było, a z drugiej strony nie zreformowano sieci placówek. Ja uważam, że powinny szpitale powiatowe być specjalistycznymi szpitalami, ale nie prowadzącymi w całej obsługi medycznej, tylko wyspecjalizowane.
1: Czyli co, w
0: Chirurgia,
1: Lipno mamy
0: na
1: Lipnie mamy
0: przykład podział.
1: ginekologię, w Radziejowie mamy ortopedię, tak, w
0: Oczywiście.
1: Aleksandrowie na
0: I
1: przykład
0: wtedy mamy lepsze wypełnienie łóżek.
1: Chirurgię.
0: Lekarzy zaczyna nam starczać, bo nie musi być tyle dyżurów na poszczególnych oddziałach. To trzeba zrobić. Tylko pytanie, kto to zrobi? Według mnie musi to ktoś, kto, tak jak teraz wspominamy, czy mówimy o ministrze Żurku, który poświęci swoją pracę, żeby jednak cokolwiek zmienić. Takiej odważnej zarówno partii, jak i osoby w służbie zdrowia chyba nie ma, bo kto przychodzi, to akceptuje stan istniejący i tak z roku na
1: Coś
0: rok,
1: tam lokruje, coś tam
0: ale to
1: posypie.
0: są drobne, chociażby ta ustawa, o której przywołałem, o czasie pracy do 74 tysięcy możliwości zarobku i tak dalej, to jest takie tylko, i tak to już sprzeciw jest niektórych lekarzy. Ja jeszcze bym także zreformował podstawową opiekę zdrowotną, czyli lekarzy rodzinnych, którzy moim zdaniem powinni także pełnić dyżury w szpitalach, bo tam mają swoich pacjentów, tam kierują pacjentów ze swojego obszaru. W związku z tym przynajmniej raz w tygodniu, gdyby taki dyżur był, przybyłoby nam lekarzy dyżurujących? Przybyło. Nie byłoby to żadnym obciążeniem dodatkowym dla lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Czyli inaczej mówiąc, Państwowa Inspekcja Pracy wymienia mi formy zatrudnienia, no, kontrakty, umowy o pracę, zlecenia i
1: Zajmować się może tylko umowami o pracę, bo tylko to
0: dalej
1: jest w
0: mi
1: zakresie ich
0: pisze tak,
1: kompetencji.
0: że nie ma wpływu inspekcja, jaką umowę kto zawiera, i to prawda, ale kontroli może tylko poddać pracowników zatrudnionych w
1: Na umowę o
0: oparciu o
1: pracę.
0: umowę o pracę.
1: A takich jest mniejszość
0: A
1: niż,
0: takich
1: nie?
0: jest
1: Bo większość
0: mniejszość.
1: lekarzy
0: Kontrakty.
1: kontraktu.
0: A kontrakty można mieć w kilku placówkach i jest wyraźnie także napisane w tej odpowiedzi, że jest to zgodne z prawem. Opisana przez pana senatora, czyli mnie, ta informacja jest jednak zgodna z prawem obowiązującym i w pełni legalnie lekarze mogą podejmować swoją aktywność zawodową 24 godziny na dobę. Nie zgadzam się z tą odpowiedzią, bo ona jest prawdziwa. Ale czy tak powinno być, żeby ktoś pracował 24 godziny na dobę, a w innym przypadku, jeżeli przekroczy się o 20 czy 30 godzin w miesiącu, to inspekcja pracy wymierza karę z tego tytułu dla pracodawcy? No coś tutaj nie gra. To prawo jest niedopasowane. Ja będę dalej występował o zmiany w kodeksie pracy. Oczywiście ja ich sam nie przeprowadzę, to jest prawda. Ale stwierdzenie, że ktoś może pracować legalnie 24 godziny na dobę, uważam, że jest to szkodliwe dla społeczeństwa. A w przypadku lekarzy jest to szkodliwe dla pacjentów. Jeżeli taki lekarz zmienia miejsce pracy w ciągu dnia, w różnych miejscach i razem mu wychodzi 24, albo jakbym tutaj jeszcze przemnożył, podzielił to więcej niż
1: Lub pełni
0: 24,
1: dyżur telefoniczny, bo przecież z takimi
0: no pod
1: też
0: telefonem
1: mieliśmy
0: jeszcze dodatkowo, no to kiedy
1: też do
0: załatwia swoje
1: czynienia.
0: sprawy? No przecież każdy z nas ma do załatwienia swoje sprawy. Musi iść do innego urzędu, musi coś kupić sobie, musi coś sprzedać. Więc to kiedy to wszystko się dzieje? I dlatego to jest chore. W ochronie zdrowia mamy chorą sytuację i te dwie odpowiedzi, z którymi chciałem się podzielić właśnie widzami,
1: Są kolejnym dowodem na to, że
0: świadczą
1: właśnie tak jest.
0: o tym, że nie jest dobrze. To wszystko wymaga zdecydowanych zmian. Kto się podejmie tych zmian? Nie wiem, ale zarówno w nadzorze nad placówkami zdrowia, jak i również w czasie pracy personelu medycznego muszą być wprowadzone konieczne zmiany.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, moim Państwa gościem był pan Stanisław Pawlak, senator Nowa Lewica.
0: Dziękuję Państwu, dziękuję Pani Redaktor.

0: Pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawych wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: od 25 do 27 września. Włocławek stanie się fajansową stolicą Polski. Przed nami szósty Fajans Festiwal Włocławek. 3 dni spotkań, wystaw, warsztatów, konkursów, pokazów i wydarzeń, które pokażą, że włocławski fajans to nie tylko ważna część historii miasta, ale także źródło współczesnej inspiracji.
1: W tym roku Festiwal Fajansu wyjątkowy, bo oprócz tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, czyli fantastycznych wystawców, prezentacji fajansu już tego, już prawie że zabytkowego, z nowymi różnego rodzaju pomysłami, jak wzory fajansowe wykorzystać na przykład na strojach albo w gastronomii, to do tego dokładamy kolejne elementy. Pewnie pani dyrektor powie o szczegółach, ja tylko zapraszam wszystkich mieszkańców, po pierwsze do tego, żeby przyszli tutaj do browaru B. Jesteśmy po dobrej dyskusji z wystawcami. Oni czekają na was i mają dużo niespodzianek, ale przede wszystkim mają to swoje serce fajansowe, które wkładają w każdy swój wyrób.
0: Tegoroczna edycja będzie wyjątkowa również za sprawą nowego wydarzenia. Festiwalu Światła Fajansowy Blask. Przez 3 wieczory Stary Rynek we Włocławku rozświetlą wyjątkowe iluminacje inspirowane fajansową tradycją miasta.
1: Od piątku od godziny 19, godzina 19, 20, 21, łatwo zapamiętać, w piątek, sobotę i niedzielę specjalne projekcje na kamienicach, gdzie wspólnym mianownikiem jest oczywiście fajans. Oprócz tego zajęcia, warsztaty w skarbcu fajansu, oprócz tego możliwość zwiedzenia wystaw w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, zarówno przy ulicy Zamczej, gdzie

0: zbiorach sztuki można podziwiać fajans, ale też zapraszamy na ulicę Słowackiego, gdzie no, mamy tak naprawdę największe zbiory fajansu włocławskiego. Zresztą przez całe lata Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej było organizatorem Biennale, do którego też w tym roku, podczas tegorocznej edycji Festiwal Fajansu chcemy wrócić.
1: Jednym z miejsc festiwalowych wydarzeń będzie także interaktywne centrum fajansu, Skarbiec Fajansu. To przestrzeń, która przenosi odwiedzających do niezwykłego multimedialnego świata włocławskiej ceramiki i opowiada o 150-letniej tradycji produkcji wyrobów fajansowych.
0: 3 dni pełne fajansowych wydarzeń, wypełnione włocławskim fajansem. Myślę, że dla każdego znajdzie się coś atrakcyjnego, coś miłego, a być może też coś inspirującego, bo taka jest też idea Festiwalu Fajansu, który już po raz 6 w naszym mieście się odbywać będzie.
1: Szczegóły tegorocznego Fajans Festiwalu oraz program wydarzeń przedstawiono podczas konferencji prasowej. O niej więcej w magazynie Pulsometr. Włocławianka Helena Brzezińska ma za sobą bardzo udany sezon. Młoda pływaczka zdobyła już 8 medali mistrzostw Polski, a ostatnio dołożyła do tego 2 brązowe krążki podczas Grand Prix Polski w Kościerzynie. Co ważne, rywalizowała tam w kategorii Open bez podziału na wiek.
2: Jestem bardzo z tego dumna i właśnie te zawody są ciężkie, ale bardzo je lubię, ponieważ mogę też spotkać się z moimi przyjaciółmi z zawodów i bardzo cieszą mnie te medale, ponieważ wiem, ile pracy w nie wkładam i bardzo lubię, gdy poprawiam swoje czasy życiowe, ponieważ też wiem, jak bardzo długo na to pracowałam.
3: A powiedz, jak konkurencja na tych ostatnich zawodach? Wróciłaś z medalami, więc jesteśmy dumni, cieszymy się ogromnie. Jak było? Było bardzo ciężko? Jak twoje takie spostrzeżenia tam na miejscu?
2: Było na pewno ciężko, ponieważ byłam jedną z najmłodszych zawodniczek, ale udało mi się i zdobyłam te 2 medale, więc myślę, że dobrze mi poszło.
1: Na sukces pracuje regularnie. Helena trenuje 5 razy w tygodniu, a każdy trening trwa około 2 godzin. Pod koniec wakacji zawodniczka wzięła też udział w obozie przygotowawczym w Centralnym Ośrodku Sportu w Spale.
2: Trenuję 5 razy w tygodniu po 2 godziny, a właśnie pod koniec wakacji byłam na tygodniowym obozie i trenowałam tam po 2 godziny 2 razy dziennie, ale wtedy było też bardzo fajnie. Trenowałam w Centrum Przygotowań Olimpijskich w Spale i bardzo fajnie było też z moimi przyjaciółmi. Trenowałam bardzo ciężko. Właśnie też myślę, że dzięki temu obozowi tak mi się udało zdobyć na tych zawodach. Trenuję z moim trenerem, panem Leszkiem Kubickim i treningi są ciężkie, ale przynoszą postępy.
1: Na ostatnich zawodach w Kościerzynie Helena była jedną z najmłodszych zawodniczek. Mimo to 2-krotnie stanęła na podium, rywalizując z dużo starszymi pływaczkami.
4: Grand Prix to się rządzi takimi swoimi prawami. Tam jest klasyfikacja jest prowadzona open, czyli nie ma roczników. Jak gdyby klasyfikacja się układa według czasów zdobytych w poszczególnych biegach. Helenka była jedną z najmłodszych zawodniczek na tych zawodach i przywiozła 2 brązowe medale, czyli z tego wniosek, że ona startowała z o wiele starszymi od siebie zawodniczkami i zawodnikami i znakomicie wypadła. Zresztą my pod koniec obozu mieliśmy sprawdzian, chciałem zobaczyć, jak dzieci ten obóz przepracowały, więc trenerzy często na taki koniec takich obozów robią sprawdziany. Są oczywiście odpowiednie dystanse, dzieci tam pływają setki, pięćdziesiątki. W tym wieku, które te dzieciaki mają, to są około setki i pięćdziesiątki. Ja oczywiście zrobiłem sprawdzian na 100 dowolnym, one wszystkie musiały przepłynąć 100 kraulem. I może wspomnę, Helenka zrobiła znakomity czas i ona w ten czas poprawiła sobie ten czas około 3 sekund z poprzednich mistrzostw Polski i na tym Grand Prix powtórzyła ten czas właśnie ze sprawdzianu, czyli widać, że ten obraz

0: Obóz był dobrze przepracowany.
1: Z trenerem Leszkiem Kubickim Helena pracuje już trzeci rok. Początki nie były jednak łatwe. Pływanie miało być dla niej przede wszystkim formą rehabilitacji, ale z czasem przerodziło się w sportową pasję.
2: Zaczęło to się tak, że pływanie miało być dla mnie rehabilitacją. Rodzice zapisali mnie na basen, ale przerodziło to się w pasję, w zawody, w medale i tak... Kocham to.
1: Trener podkreśla, że Helena od początku jest traktowana tak samo, jak pozostali zawodnicy z grupy wyczynowej. Jej treningi nie są skracane, a wymagania pozostają takie same.
0: Helenka sobie troszeczkę chyba inaczej wyobrażała tą całą przygodę z pływaniem. Były namowy, były pertraktacje. W końcu zdecydowała się i w sumie praktycznie, tak jak już mówiłem, nie ma absolutnie żadnych taryf ulgowych, ona pracuje z grupą wyczynową, nie są jej obcinane w tej chwili żadne treningi, objętości i tak dalej. Wszystkie ćwiczenia, które są wykonywane, robi to znakomicie, także a efekty w postaci medali mówią same za siebie.
1: Helena nie zamierza się zatrzymywać. Przed nią kolejne starty, a pod koniec roku zimowe Mistrzostwa Polski. Trener podkreśla, że zarówno ona, jak i cała grupa mają jeszcze sporo pracy, ale dotychczasowe wyniki pokazują, że kierunek jest właściwy. Miłośnicy twórczości Manam mogą już szykować się na wyjątkowy muzyczny wieczór. 26 września w klubie Stara Remiza we Wrocławku wystąpi zespół Nie Ma Mowy. Muzycy sięgają po dobrze znane utwory Manamu, ale przedstawiają je w akustycznych, bardziej kameralnych aranżacjach. Projekt powstał z myślą o tym, żeby znane kompozycje pokazać z nieco innej strony. Na scenie pojawią się m.in. gitara akustyczna, skrzypce, piano i flet.

0: Reprezentuje zespół Niemamowy, który wykonuje piosenki Manam w wersji akustycznej. Nasz taki projekt, z którym wyruszyliśmy w trasę koncertową i między innymi jednym z przystanków będzie Włocławek w następną sobotę, czyli 26 września o godzinie 18:00 wystąpimy w Starej Remizie. Bilety są dostępne i w Centrum Kultury Browar B, i w kasie Starej Remizy oraz na godzinę przed koncertem, a także jak ktoś chce zakupić wcześniej, mieć pewność, że się dostanie, ponieważ ilość miejsc jest ograniczona, również na portalach biletyna.pl oraz kupbilecik.pl. A że usłyszycie Państwo wszystkie hity Ikory i Jackowskiego, czyli zespołu Manam, pojawią się różne piosenki bardzo znane, także będziemy na pewno wspólnie śpiewać, ale zaskoczeniem będzie ta inna troszeczkę aranżacja i wersja akustyczna. Pojawią się instrumenty takie jak skrzypce, pianino, piękna pani śpiewająca, gitara akustyczna, basowa, też różne perkusje, więc zupełnie inna odsłona, także bardzo serdecznie zapraszamy. Zespół powstał 5 lat temu, dlatego teraz wruszamy w tą trasę koncertową. Pomysł się zrodził tak jak to zwykle, gdzieś w garażu zespoły występują. Chcieliśmy to zrobić takiej troszeczkę poetyckiej wersji. Nie chcieliśmy grać typowo piosenki poezji śpiewanej, ale też nie zupełnie narokowo powielać Manam, bo takich zespołów jest sporo. Więc stąd ten pomysł taki, który się zrodził, czyli Manam w wersji akustycznej. Myślę, że bardzo ciekawy, dlatego bardzo serdecznie zapraszamy.
1: Koncert rozpocznie się 26 września o godzinie 18:00 w klubie Stara Remiza przy ulicy Żabiej 8.
2: Na włocławskich cmentarzach będą prowadzone kolejne inwestycje. Administracja skupia się na tym, co jest najbardziej potrzebne osobom odwiedzającym groby swoich bliskich, czyli na modernizacji alejek i budowie nowych chodników. W ostatnich latach powstało ich już wiele, ale prace będą kontynuowane.
3: Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, jak co roku, staramy się ten nasz budżet jak najbardziej rozbudować, a przede wszystkim wpisać w nim inwestycje, które są takie priorytetowe, nie tylko w sumie dla nas jako dla cmentarza, dla zarządcy cmentarzy, ale również dla mieszkańców Włocławka, czy też osób odwiedzających cmentarz komunalny w Pińczacie. W związku z tym takimi priorytetowymi inwestycjami są

0: alejki, które chcielibyśmy kontynuować w ramach realizacji zadania budowa alejek na terenie cmentarza komunalnego we Włocławku, budowa oświetlenia na terenie cmentarza komunalnego we Włocławku. Już rozpoczęliśmy tą inwestycję, jest już kilka lamp zainstalowanych w ramach bieżącego roku. Wykonamy dodatkowo jeszcze kilka lamp oświetleniowych.
1: Kolejna inwestycja planowana jest na cmentarzu na Pinczacie. Nekropolia szybko się rozrasta, dlatego zostanie tam zainstalowany monitoring, który ma poprawić bezpieczeństwo odwiedzających i samego terenu.
0: Natomiast na terenie cmentarza komunalnego w Pinczacie praktycznie oświetlony zostanie w tym roku już cały cmentarz i naszym priorytetem i można powiedzieć również prośbą mieszkańców jest to, żeby był monitoring. W ramach realizowanego obecnie zadania przygotowaliśmy już podstawę pod to, żeby monitoring został zainstalowany. Teraz wystarczy tylko, żebyśmy mieli okamerowanie i myślę, że wszyscy mieszkańcy będą z tego faktu zadowoleni.
1: Inwestycje w alejki i infrastrukturę cmentarzy komunalnych mają poprawić bezpieczeństwo, estetykę oraz dostępność nekropolii dla mieszkańców. To szczególnie istotne w przypadku osób starszych i osób z ograniczoną mobilnością. Regularna modernizacja cmentarnych przestrzeni pozwala też dostosować je do zmieniających się potrzeb mieszkańców.
2: Od 1 września weszło w życie kilka zmian dotyczących funkcjonowania szkół. Zgodnie z nowymi przepisami na stołówkach obowiązuje dieta planetarna. Ma być zdrowiej, ograniczono serwowanie mięsa, więcej jest natomiast owoców i warzyw.
3: Ograniczono, można powiedzieć, liczbę posiłków mięsnych, a także no, ograniczenia, jeżeli chodzi o tak zwane przyprawy, sól, cukier. Więc tutaj na pewno jest duża zmiana, jeżeli chodzi o taka zmiana smakowa, tak bym to nazwał. U nas, tak jak zauważam, liczba posiłków wydawanych w tym roku, czyli po tej zmianie już można powiedzieć, w stosunku do lat ubiegłych, można powiedzieć, nie zmieniła się, tak? Wydajemy około, czy ponad 200 posiłków dziennie, więc jest to liczba stabilna, aczkolwiek mamy tutaj teraz taką tendencję, że uczniowie, którzy no, rozpoczęli korzystanie z obiadków no, od początku roku. Niektórzy zrezygnowali, ale w to miejsce pojawiają się inni.
2: Zmiany dotyczą także sklepików szkolnych i automatów z żywnością i napojami. Tutaj jednak dyrekcje szkół często już wcześniej stawiały na zdrowe produkty, bez cukru lub z jego niską zawartością.
3: Sklepiku jako takiego nie mamy, nikt tutaj nie prowadzi takiej działalności, natomiast mamy ten jeden automat, w którym są umieszczone przekąski, soki owocowe, naturalne i woda. To są w zasadzie trzy główne takie produkty. One są no, certyfikowane, bo każdy kontrahent, który chciałby tu z nami podpisać umowę, no, przedstawia produkty i certyfikaty, z jakich powiedzmy tutaj elementów ten produkt się składa. Więc te wartości kaloryczne i tak dalej są spełnione w normie, więc tylko w tym automacie u nas niewiele się zmieniło. Jest dalej ten sam kontrahent, który uzupełnia zawartość, ale są to przekąski, powiedzmy, zgodne z normami.
4: Widzę tutaj sporo wolnego miejsca. Z obserwacji wynika, że pana obserwacji wynika, czy dzieciaki chętnie korzystają z tego automatu?
3: No można powiedzieć, że jest to centralny punkt szkoły. Dzieci chętnie na przerwie przychodzą tutaj, kupując sobie może już nawet nie wodę, bo wodę mamy tutaj takie specjalne podajniki wody, żeby można było sobie napełniać bidony. Mamy też takie no, butle z wodą, w których też można sobie tą wodę pobierać, ale takie drobne przekąski właśnie do przegryzienia bardzo chętnie z tego korzystają. No i można powiedzieć, że ten automat jest uzupełniany codziennie, także no, może, przerób jest.
2: Jak na zmiany reagują sami uczniowie? Okazuje się, że pozytywnie. Młodzi ludzie mają świadomość znaczenia odpowiednich nawyków żywieniowych.
5: Ogólnie rzecz biorąc, to jedzenie jest bardzo dobre, pożywne, zdrowe, więc no po prostu pasuje.
6: Mi najbardziej podobały się chipsy z buraków, bo to jest jednak zdrowa alternatywa.
7: Jedzenie jest dobre, smaczne i pożywne.
4: Właśnie, co wam najbardziej teraz smakuje z tych nowych posiłków? Ty już wspominałaś o chipsach buraczanych, a koledzy?
5: Najbardziej smakuje mi gulasz warzywny. To jest po prostu

0: eksplozja smaku, można powiedzieć.
1: Coś poza tymi chipsami buraczanymi? Może ten rzeczony gulasz?
0: Też gulasz.
2: Ja też wybieram gulasz, najlepszy jest.
1: Czy często po szkole, powiedzmy, odwiedzacie fast foody, McDonald's, KFC, ewentualnie jakieś żabki w poszukiwaniu hot dogów?
0: Zdarza się. Mi też się zdarza.
2: No zdarza się.
1: Jak oceniacie tą zmianę w jadłospisie? Czy to jest pozytywna zmiana, czy to jest dobre dla zdrowia? Uważacie, że z taką nową dietą będziecie się lepiej czuli?
0: No jest pozytywnie moim zdaniem.
3: Moim zdaniem to jest duża alternatywa też dla, jeżeli ktoś jest wege albo coś, to też mu pomaga i...
2: Zmiana jest na plus, bo jest to zdrowsze o wiele.
4: Długofalowym skutkiem wprowadzonych zmian ma być spadek odsetka dzieci z nadwagą i otyłością. Do czynników sprzyjających ich występowaniu należą m.in. nadmierne spożycie żywności wysoko przetworzonej, słodyczy i słodzonych napojów oraz siedzący tryb życia.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu. Zapraszam. A naszym gościem jest dzisiaj pan Michał Rutkowski, magister dietetyki klinicznej i sportowej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Zacznijmy od podstaw. Czym jest zespół metaboliczny i dlaczego warto zainteresować się tym tematem, pomimo że powiedzmy na co dzień czujemy się dobrze?
1: Tak, zgadza się. I to chyba jest tutaj kluczowe, bo zazwyczaj idziemy, badania wykonujemy do laboratorium, czy idziemy do lekarza wtedy, kiedy nas coś boli. I zespół metaboliczny właśnie jest takim zespołem zaburzeń, który zazwyczaj nie daje objawów. Mówimy tutaj o takich zaburzeniach, które rzeczywiście zwiększają ryzyko chorób sercowo-naczyniowych oraz cukrzycy typu drugiego. Powiedziałem o tym, że rzeczywiście zazwyczaj nie dają tych sygnałów, natomiast jedne, czy powiedzmy dwa zaburzenia z tych pięciu, taki objaw mogą dać, ale na początek sobie przejdźmy właśnie, wymienimy
0: Przejdziemy
1: może sobie
0: jeszcze
1: te,
0: do tego,
1: tak, wymienimy
0: tak.
1: sobie, które rzeczywiście to są. Mówimy tutaj o podwyższonym obrotem.

0: w wodzie talii. Mówimy o podwyższonym poziomie trygliceryndów, obniżonym poziomie frakcji HDL, cholesterolu.
1: Dobrego cholesterolu.
0: Tak jest, tak zwanego tak. Tego dobrego, tego protekcyjnego. Mówimy o podwyższonym ciśnieniu tętniczym i mówimy tak samo o podwyższonym poziomie glukozy. Natomiast, żeby ten zespół metaboliczny mógł być spełniony, to potrzebujemy, żeby te zaburzenia były 3 zrealizowane, tak żeby one były 3 potwierdzone z tych 5 i wtedy rzeczywiście ten zespół metaboliczny
1: jest diagnozowany.
0: Tak? Oczywiście diagnozuje go też lekarz na podstawie tego, co rzeczywiście tam w tych badaniach wyszło i co wyszło na podstawie tego obwodu, tak? Chociażby czy tego pomiaru ciśnienia. Natomiast to też trzeba powiedzieć o jednej ważnej rzeczy, że to jakby trwa latami. To nie jest też tak, że rzeczywiście my zdiagnozujemy, powiedzmy sobie, ten zespół metaboliczny i powiedzmy już za parę dni czy za miesiąc, powiedzmy już ta nasza choroba wystąpi, tak? Więc tutaj też trzeba pamiętać o tym, że
1: to jest proces.
0: To jest pewien proces zaniedbań w naszym tutaj stylu życia, ale nie tylko, tak? Bo to też są oczywiście pewne predyspozycje genetyczne. Oczywiście to jest też wiek, to jest też płeć, więc tutaj jest też wiele czynników.
1: Więc przejdźmy do szczegółów. Jakie objawy, jakie wyniki badań, jaka płeć, jaki wiek? No, trudno nie zgadnąć, że na pewno seniorzy są bardziej narażeni, tak?
0: Tak, oczywiście, jak najbardziej. Natomiast mówiąc dokładnie o tych zaburzeniach, tak, to podwyższony poziom glikemii, czyli w momencie, kiedy rzeczywiście ten poziom glikemii rano nadszczo jest powyżej 100 mg na decylitr, jeśli ciśnienie tętnicze jest podwyższone, to mówimy o tym ciśnieniu skurczowym, jeśli one jest większe powyżej, jeśli jest większe niż 130 i te rozkurczowe większe niż 85, mówimy o podwyższonym poziomie trójglicerydów, tutaj mówimy dokładnie o tych 150 mg na decylitr, obniżony poziom frakcji HDL, jeśli chodzi o mężczyzn, jeśli on jest poniżej 40, a u kobiet poniżej 50 i jeszcze mówimy o kwestii obwodu talii, u mężczyzn, jeśli on jest równy lub większy 94, natomiast jeśli chodzi o kobiety, to jeśli on jest równy lub większy 80, tak? Więc jak ja powiedziałem, no muszą być zrealizowane te 3 z tych 5, żeby ten zespół metaboliczny zdiagnozować. Natomiast mówiłem o tym braku sygnału, ale jednak o tych 2 z tych zaburzeń, z tych 5, mogą dawać pewne objawy, tak? Bo chociażby, jeśli jest poziom, zawyżony poziom glikemii, no to oczywiście, czy chociażby częstomocz, tak? Czy chociażby wahania nastroju, senność posiłkowa, tak? Takie zmęczenie, to jest powiedzmy czy kilka objawów z tym związanych. Ale tak samo też jeśli chodzi o ciśnienie tętnicze, to chociażby czy bóle, czy zawroty głowy, tak, to też są takie objawy, które rzeczywiście nas do tego predysponują, tak? Więc jest to bardzo ważne. Bardzo często zespół metaboliczny, powiedzmy, czy pewne zaburzenia metaboliczne są skorelowane z wyższą masą ciała, czy z nadmierną masą ciała. Po części nie bez powodu, tak? Bo rzeczywiście, jeśli ta waga jest wyższa, to rzeczywiście ta szansa chociażby, czy ten obwód talii będzie wyższy, tak? Czy chociażby ten poziom glikemii będzie wyższy, czy chociażby ten poziom trójglicerydów, dlatego że ta tkanka tłuszczowa trzewna, ona jest aktywna metabolicznie, tak? Dlatego ona ma największy wpływ na to, jak będzie wyglądała ta kwestia, powiedzmy, tych parametrów.
1: No właśnie, ten obwód, tak? U kobiet do 80 tak. centymetrów, u panów do 94.
0: Tak. I tutaj jest bardzo też ważne, bo to jest taki, powiedzmy, przykład z życia wzięty, z mojego gabinetu. Niejednokrotnie tutaj na przestrzeni lat się z tym spotykam, kiedy pacjentki tutaj, powiedzmy, współpracując ze mną, korzystając, powiedzmy, z moich usług, fajnie, powiedzmy, sobie radzą, redukują tą masę ciała i czasami, że tak powiem, troszkę ubolewają, troszkę narzekają, że ja rzeczywiście latami dbam o to, żeby tą masę ciała zredukować, walczę z tą swoją wagą, a mój mąż jest bardzo szczupły, mój mąż je wszystko to, co chce, je niezdrowo, fast foody, jest bardzo szczupły, ale ma duży brzuszek. I teraz jest to, co powiedziałem, czyli my możemy wejść na tą wagę w domu.

0: łazienkową, sprawdzić tą swoją masę ciała i powiedzieć, ok, wszystko jest, dobrze, ok.
1: Ale brzuszek jest, więc
0: wskaźnik
1: co?
0: BMI mamy na poziomie, ale już mierzymy sobie obwód talii i ten obwód talii rzeczywiście jest wyższy. My mężczyźni mamy głównie typ powiedzmy tej otyłości brzusznej, tak? Więc my najbardziej jesteśmy powiedzmy tutaj narażeni i w momencie, kiedy rzeczywiście powiedzmy mamy ten, nawet jesteśmy powiedzmy optymalnej masie ciała, mamy wyższy poziom tej tkanki tłuszczowej trzewnej, wyższy ten obwód, no to już mamy jeden z tych pięciu czynników zrealizowanych.
1: No, tak.
0: Jeśli mamy jeden z tych pięciu, ten powiedzmy kluczowy obwód, prawdopodobnie mamy też już wyższy poziom trójglicerydów. Jeśli mamy wyższy poziom trójglicerydów, prawdopodobnie mamy niższy poziom HDL. I jeśli mamy wyższy poziom tkanki tłuszczowej trzewnej, prawdopodobnie glikemia też nie będzie optymalna.
1: Idealna, tak.
0: Więc może być tak, że wszystko jest ok, a okazuje się, że mamy nawet cztery z tych pięciu powiedzmy zaburzeń. Tak? Więc my patrzmy na całość, tak? Patrzmy na te pojedyncze powiedzmy tutaj, powiedzmy na te pojedyncze parametry, na te pojedyncze zaburzenia.
1: I co wtedy, jeśli stwierdzimy, że mamy zespół metaboliczny?
0: Oczywiście, jak mamy zbiór powiedzmy tych naszych badań, powiedzmy i tych naszych, że tak powiem, notatek i tak dalej, no to wybieramy się oczywiście do lekarza i lekarz na podstawie tego dobiera leczenie lub powiedzmy uznaje, że to nie jest jeszcze etap na leczenie, ale na zmianę stylu życia, tak?
1: Czyli no tak, od tego trzeba zacząć zapewne.
0: Tak, czyli jeśli powiedzmy taka osoba nie do końca zdrowo się odżywia, na podstawie wywiadu właśnie u lekarza, nie do końca zdrowo się odżywia, czy nie ma żadnej aktywności sportowej, to zacznijmy od tego i dopiero potem wchodzimy w etap leków, tak?
1: Dieta ma tutaj bardzo duże znaczenie, w takim razie co jeść, a czego unikać, aby no nie narażać się na wystąpienie zespołu metabolicznego.
0: Tak. Oczywiście, no nie będąc oryginalnym, przetworzona żywność, tak? Żywność tak zwana wysoko ultra przetworzona, też żywność, która jest żywnością o wysokiej gęstości energetycznej, tak? Czyli tak naprawdę w małej objętości duża pula kalorii, czyli jakieś batoniki, ciastka, powiedzmy lody i tak dalej, nadmiar cukrów prostych, tak, czy to jest właśnie w postaci to, co powiedziałem, tak, czy tam słodyczy, czy napojów słodzonych, na pewno też nadmiar tłuszczów nasyconych, tak, to też jest bardzo ważny element diety, czyli powiedzmy, jeśli w naszej diecie występuje smalec, występuje powiedzmy jakiś tam boczek, tak, występują wysokotłuszczowe produkty mleczne, powiedzmy gdzieś tam się zajadamy golonką i tak dalej, on to rzeczywiście, no tutaj trzeba też zamienić ten tłuszcz nasycony na te tłuszcze wielonienasycone w postaci orzechów, oliwy, nasion, pestek, dyni i tak dalej, oczywiście ryb. Musimy też oczywiście zadbać o kwestię błonnika, żeby w tej diecie była duża ilość błonnika, bo chociażby ten nasz lipidogram jest bardzo jakby zależny od tego, ile tego błonnika w diecie występuje, tak? Oczywiście ta minimalna ilość, no to jest 25 gram, która powinna być, ale już tak nie wchodząc w kwestie gramowe powiedzmy samego błonnika, no to powinno być 400-500 gram warzyw i owoców każdego dnia, tak? Ale to też trzeba stopniowo to wszystko wprowadzać, tak? Wprowadzajmy na początku do 2-3 posiłków w ciągu dnia stopniowo, tak? Też powiedziałem o tej kwestii tej żywności przetworzonej, tak? I tu mamy też dokładne wytyczne odnośnie chociażby cukrów prostych, tych dodanych, tak, do żywności, że powinno być maksymalnie 10% powiedzmy naszej dziennej podaży, a nawet niektóre powiedzmy takie najświeższe badania nawet mówią do tych 5%, tak? Więc my często bardzo, bardzo mocno to przekraczamy, tak, bo nie dość, że dodajemy ten cukier powiedzmy w postaci takiej powiedzmy chociażby dodatku do kawy, do herbaty, no to ten cukier jeszcze występuje w różnego rodzaju tam jogurtach, właśnie chociażby słodyczach i tak dalej, więc na pewno też trzeba
1: nawet
0: na to uwagę zwrócić. Dokładnie, nawet w chlebie, także też ma to uwagę zwrócić.
1: Więc generalnie, aby nie narażać się na ten zespół metaboliczny, nie musimy wprowadzać jakiejś bardzo restrykcyjnej diety, prawda?
0: Zgadza się. Nawet możemy spokojnie pójść w kierunku takiego modelu, którego ja jestem też bardzo mocnym zwolennikiem, czyli dieta 80/20, tak? Czyli 80% diety nieprzetworzonej, diety zdrowej i te 20% powiedzmy to są te powiedzmy produkty czy posiłki, czyli że możemy pozwolić sobie na jakieś tam ciastko, możemy pozwolić sobie na tą powiedzmy jakąś tam pizzę, na powiedzmy na jakiegoś tam

0: przyroda, tak? Bo ta dieta, ona musi być zindywidualizowana. To nie jest też tak, że my oczywiście wchodzimy w etap diety restrykcyjnej, uznajemy, że okej, od poniedziałku wszystko rzucamy, tak?
1: To wyrzucamy, się nie uda.
0: Wyrzucamy całą lodówkę, tak? Wyrzucamy całą lodówkę i zmieniamy dietę o 180 stopni. To się nie uda. Ona musi być zindywidualizowana, tak? Czyli my musimy sobie znaleźć te nasze błędy w tej diecie i stopniowo, powiedzmy, wprowadzać pewne nawyki, tak? Czyli jak widzimy, że chociażby w ciągu całego dnia nie mieliśmy żadnego warzywa do posiłku, bo też takie sytuacje się zdarzają, tak? Mam jakby moje też bardzo długoletnie też tutaj doświadczenie pracy z pacjentami pokazuje, że są takie osoby, które rzeczywiście nawet nie spożywają jednego warzywa czy owoców w skali całego dnia. Więc wprowadźmy na przykład sobie do dwóch posiłków w ciągu, tak? W ciągu dnia te warzywa, tak? Wprowadźmy sobie na przykład, zrezygnujmy z tych, powiedzmy, nie wiem, jak na przykład mamy 5 posiłków z mięsem, tak, obiadowych, tak? No to wyrzućmy, powiedzmy, te 2, dajmy na przykład coś innego zamiast tych, powiedzmy, z tych 5, tak? Bardzo małe zmiany, tak? Ale stopniowe zmiany i potem, żeby to się, powiedzmy, przerodziło w taki właśnie gdzieś tam całościowo taki zdrowy model
1: żywienia.
0: No właśnie,
1: powiedzmy tak krótko, 3 rzeczy, które nasi widzowie mogliby zastosować już od dziś, od jutra.
0: No, na pewno uważam, że oczywiście kwestia żywienia, tak, no to jest jakby najistotniejszy aspekt tego wszystkiego, czyli oczywiście unikanie tej przetworzonej żywności, tak. Spróbujmy zrobić takie posiłki sobie w ciągu dnia, nawet jeśli nie do końca, powiedzmy, mogą się wydawać idealne pod kątem zbilansowania, ale spróbujmy sobie zrobić posiłki z naturalnych produktów, tak? Czyli powiedzmy, nawet jeśli mamy obiad kupiony, powiedzmy, w takim supermarkecie, gotowiec, powiedzmy, który rzucamy sobie gdzieś tam do mikrofali i sobie go odgrzewamy, to ugotujmy sobie ziemniaki, zróbmy sobie 2 jajka sadzone, wrzućmy sobie na przykład do tego, powiedzmy, 3-4 ogórki kiszone, chociażby.
1: No
0: i
1: właśnie.
0: To już jest nieprzetworzona żywność, tak?
1: A ile jajek tygodniowo pan poleca?
0: Tutaj jest kwestia, mamy zalecenia, że tych jajek powinno być maksymalnie 7 w tygodniu. Tak? Takie mamy rekomendacje.
1: Jedno jajko na jeden dzień tygodniowy.
0: Dokładnie, tak. I to też mówimy o jajku, który na przykład jest też w postaci dodanej, tak? Bo ja pamiętam takie spotkanie kiedyś w postaci właśnie takiego wystąpienia mojego i powiedziałem o tych 7 jajkach w tygodniu, to jedna z pani zapytała, ale to te jajka takie w postaci, jak po prostu my widzimy te jajko, tak? Czyli czy ugotowane, czy jajecznica, czy jajko sadzone, ale już nie liczymy tego jajka, które na przykład jest czy do naleśników, czy po makaronie i tak dalej, to tego nie liczymy. Ja mówię, nie. Mówię, te jajka też się liczą, tak? To pani zrobiła wielkie oczy, że tak rzeczywiście jest, tak? Tak, powinno być maksymalnie 7 jajek, ale też co jest na przykład najciekawsze, to w badaniach, najświeższych badaniach naukowych obserwujemy, że osoby, które mają zaburzenia glikemii, cukrzyca typu drugiego, czy powiedzmy już nawet jakieś tam, powiedzmy, zaburzenia, jak chociażby insulinooporność, one powinny jeszcze bardziej limitować te jajka, tak? Czyli nawet czasami mniej. W sytuacjach skrajnych do 2-3 jajek w tygodniu, tak? Bo to rzeczywiście wpływa na to, jakby to, co widzimy w badaniach, że u tych osób ten poziom lipidogramu może być wyższy, tak? Drugi element, powiedzmy, krok, aktywność fizyczna. Tak, czyli zadbajmy o to, żeby takie, powiedzmy, te podstawy były, czyli te 150 minut aktywności, umiarkowanej aktywności w skali tygodnia, tak, ale to też nie rzucajmy się na głęboką wodę, czyli nie przygotowujmy się do maratonu od razu, tak, tylko powiedzmy sobie, ustalmy, że okej, będę na przykład sobie 5 razy w tygodniu po 30 minut, powiedzmy, spacerować, tak, czyli jak na co dzień mamy bardzo mało aktywny tryb życia, małą ilość kroków realizujemy, to uznajemy, że okej, codziennie, powiedzmy, nawet nie codziennie, 5 dni w tygodniu, tak? Zrealizujemy, powiedzmy, ten pułap 150 minut, tak? 30 minut spacer. I trzeci aspekt do wdrożenia, badajmy się, tak? Wykonujemy badania.
1: Profilaktyka.
0: Tak. Mierzmy sobie obwód talii, mierzmy sobie ciśnienie w domku i pójdźmy sobie raz w roku, co najmniej, minimum raz w roku, wykonajmy sobie badania laboratoryjne, właśnie wykonajmy sobie badanie z krwi na czczo, glukozy na czczo, wykonajmy sobie cały lipidogram, czyli nie tylko trójglicerydy i HDL, ale też ta frakcja LDL, która jest najbardziej skorelowana z wyższym tym właśnie ryzykiem sercowo-naczyniowym. I oczywiście też jeszcze inne przy okazji parametry i wtedy możemy sobie tutaj

0: diagnozować powiedzmy ewentualnie ten zespół metaboliczny.
1: I na koniec powiedzmy króciutko o wprowadzonej od 1 września w szkołach, w przedszkolach diecie planetarnej, o ograniczaniu mięsa. Co pan myśli o tym pomyśle?
0: Ja uważam, że jest to bardzo dobre rozwiązanie. Tak,
1: w naszym, zdrowe dla dzieci?
0: Tak, oczywiście. Jeśli mamy taki model żywienia, powiedzmy, czy powiedzmy mamy pewne zasady żywieniowe, które tyczą się naszego społeczeństwa, to dlaczego po prostu tego tutaj nie egzekwować, tak? Czyli jeśli w piramidzie zdrowego żywienia są chociażby warzywa strączkowe, to dlaczego mamy z tych teraz strączków nie korzystać, tak? Czy chociażby kwestia tego, że rzeczywiście ja nieraz podczas pracy z moimi pacjentami, pacjenci dziwią się, że jak to jest, że obiad jest bezmięsny, tak? Oczywiście ten obiad nie może być każdego dnia z mięsem, tak? Ten obiad właśnie powinien być też w postaci chociażby czy wegańskiej, czy wegetariańskiej, tak? Mm-hmm. Czy nawet zamienić powiedzmy ten obiad, tak jak powiedziałem też wcześniej, na ziemniaki, jajko sadzone i powiedzmy gdzieś tam, nie wiem, fasolka szparagowa, tak? Czy powiedzmy ten ogórek, tak? To już mamy jeden posiłek, tak? Z tych powiedzmy 7 obiadowy. Do tego dorzućmy sobie powiedzmy raz w tygodniu rybę, powiedzmy, tak? Do tego obiadku. Dajmy na przykład sobie naleśniki z twarogiem, tak? Powiedzmy też na obiad, tak? Więc my możemy takie zmiany zrobić. To nie jest tak, że te posiłki muszą powiedzmy być zawsze w formie mięsnej. Dodatkowo też w naszym społeczeństwie, naszej powiedzmy gdzieś tam kulturze są też posiłki takie tradycyjne, wegańskie, wegetariańskie. Nie do końca o tym też mamy świadomość, tak? No bo jak powiedziałem, czy właśnie chociażby naleśniki z twarogiem, pierogi z twarogiem, czy z owocami, czy chociażby
1: danie,
0: tak, pyszne danie, ale chociażby, czy możemy przygotować oczywiście, ktoś może się zdziwi, ale czy fasolkę po bretońsku, czy powiedzmy zupę fasolową, grochową, możemy
1: mięsa?
0: Bez mięsa przygotować, tak? No to też się da, tak
1: to
0: oczywiście.
1: Nie wszystko...
0: To jest zadanie
1: da
0: oczywiście.
1: Da się, ale jak będzie smakowało?
0: No, to kwestia po prostu teraz jakby odpowiedniego dobrania przypraw, powiedzmy, przyrządzenia, tak? Ale da się też tutaj to zrobić i niejednokrotnie my jakby już wiedząc o tym, że to jest posiłek składający się z warzyw strączkowych, no to my już mówimy, o kurczę, to już nie do końca nam to będzie smakowało. Ale przekonajmy się, spróbujmy to zrobić, tak? Więc ja uważam, że my musimy też tą świadomość zwiększać, tak? A gdzie mamy ją zwiększać? Zaczynając od podstaw, tak? Od szkoły, od przedszkola, tak? Więc ja jestem bardzo dobrej myśli. Jestem zwolennikiem, tak? Dodatkowo też trzeba pamiętać o tym, że te zmiany jakby są związane też z tym, że mamy mieć większą ilość naturalnych produktów, tak? Mamy mieć świeże warzywa, owoce, mamy też oczywiście mieć ograniczoną ilość cukru, chociażby w tych przygotowywanych napojach, tak? Mamy mieć ograniczoną ilość soli, mamy też oczywiście teraz mieć ograniczenie smażenia do maksymalnie 2 razy w tygodniu i jeśli to smażenie jest, no to nie jest to smalec, nie jest to masło, a jest to oliwa i olej rzepakowy, czyli te najbardziej zdrowe i powiedzmy nadające się do smażenia powiedzmy tutaj te tłuszcze, tak? Więc ja jestem dobrej myśli i myślę, że to wyjdzie na dobre. Potrzebujemy czasu.
1: Życzymy Państwu smacznego. Dziękuję również. Panu pięknie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był pan Michał Rutkowski, dietetyk kliniczny i sportowy. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Od 25 do 27 września Włocławek stanie się fajansową stolicą Polski. Przed nami 6 Fajans Festiwal Włocławek. 3 dni spotkań, wystaw, warsztatów, konkursów, pokazów i wydarzeń, które pokażą, że włocławski fajans to nie tylko ważna część historii miasta, ale także źródło współczesnej inspiracji.
1: W tym roku Festiwal Fajansu wyjątkowy, bo oprócz tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, czyli fantastycznych wystawców, prezentacji fajansu, już prawie że zabytkowego, z nowymi różnego rodzaju pomysłami, jak wzory fajansowe wykorzystać na przykład na strojach albo w gastronomii, to do tego dokładamy kolejne elementy. Pewnie pani dyrektor powie o szczegółach. Ja tylko zapraszam wszystkich mieszkańców. Po pierwsze do tego, żeby przyszli tutaj do browaru B. Jesteśmy po dobrej dyskusji z wystawcami. Oni czekają na was i mają dużo niespodzianek, ale przede wszystkim mają to swoje serce fajansowe, które wkładają w każdy swój wyrób.
0: Tegoroczna edycja będzie wyjątkowa również za sprawą nowego wydarzenia, Festiwalu Światła Fajansowy Blask. Przez 3 wieczory Stary Rynek we Włocławku rozświetlą wyjątkowe iluminacje inspirowane fajansową tradycją miasta.
1: Od piątku od godziny 19, godzina 19, 20, 21, łatwo zapamiętać, w piątek, sobotę i niedzielę specjalne projekcje na kamienicach, gdzie wspólnym mianownikiem jest oczywiście fajans. Oprócz tego zajęcia, warsztaty w skarbcu fajansu, oprócz tego możliwość zwiedzenia wystaw w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, zarówno przy ulicy Zamczej, gdzie w zbiorach sztuki można podziwiać fajans, ale też zapraszamy na ulicę Słowackiego, gdzie no, mamy tak naprawdę największe zbiory fajansu włocławskiego. Zresztą przez całe lata Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej było organizatorem Biennale, do którego też w tym roku, podczas tegorocznej edycji Festiwal Fajansu, chcemy wrócić.
0: Jednym z miejsc festiwalowych wydarzeń będzie także interaktywne centrum fajansu, Skarbiec Fajansu. To przestrzeń, która przenosi odwiedzających do niezwykłego multimedialnego świata włocławskiej ceramiki i opowiada o 150

0: 50-letniej tradycji produkcji wyrobów fajansowych.
1: 3 dni pełne fajansowych wydarzeń, wypełnione włocławskim fajansem. Myślę, że dla każdego znajdzie się coś atrakcyjnego, coś miłego, a być może też coś inspirującego, bo taka jest też idea festiwalu fajansowych.

0: Magazynie Pulsometr. Włocławianka Helena Brzezińska ma za sobą bardzo udany sezon. Młoda pływaczka zdobyła już 8 medali mistrzostw Polski, a ostatnio dołożyła do tego 2 brązowe krążki podczas Grand Prix Polski w Kościerzynie. Co ważne, rywalizowała tam w kategorii Open bez podziału na wiek.
1: Jestem bardzo z tego dumna i właśnie te zawody są ciężkie, ale bardzo je lubię, ponieważ mogę też spotkać się z moimi przyjaciółmi z zawodów i bardzo cieszą mnie te medale, ponieważ wiem, ile pracy w nie wkładam i bardzo lubię, gdy poprawiam swoje czasy życiowe, ponieważ też wiem, jak bardzo długo na to pracowałam.
2: A powiedz, jak konkurencja na tych ostatnich zawodach? Wróciłaś z medalami, więc jesteśmy dumni, cieszymy się ogromnie. Jak było? Było bardzo ciężko? Jak twoje takie spostrzeżenia tam na miejscu?
1: Było na pewno ciężko, ponieważ byłam jedną z najmłodszych zawodniczek, ale udało mi się i zdobyłam te 2 medale, więc myślę, że dobrze mi poszło.
0: Na sukces pracuje regularnie. Helena trenuje 5 razy w tygodniu, a każdy trening trwa około 2 godzin. Pod koniec wakacji zawodniczka wzięła też udział w obozie przygotowawczym w Centralnym Ośrodku Sportu w Spale.
1: Trenuję 5 razy w tygodniu po 2 godziny, a właśnie pod koniec wakacji byłam na tygodniowym obozie i trenowałam tam po 2 godziny 2 razy dziennie, ale wtedy było też bardzo fajnie. Trenowałam w Centrum Przygotowań Olimpijskich w Spale i bardzo fajnie było też z moimi przyjaciółmi. Trenowałam bardzo ciężko. Właśnie też myślę, że dzięki temu obozowi tak mi się udało zdobyć na tych zawodach. Trenuję z moim trenerem, panem Leszkiem Kubickim i treningi są ciężkie, ale przynoszą postępy.
0: Na ostatnich zawodach w Kościerzynie Helena była jedną z najmłodszych zawodniczek. Mimo to dwukrotnie stanęła na podium, rywalizując z dużo starszymi pływaczkami.
3: Grand Prix to się rządzi takimi swoimi prawami. Tam jest klasyfikacja jest prowadzona open, czyli nie ma roczników. Jak gdyby klasyfikacja się układa według czasów zdobytych w poszczególnych biegach. Helenka była jedną z najmłodszych zawodniczek na tych zawodach i przywiozła 2 brązowe medale, czyli z tego wniosek, że ona startowała z o wiele starszymi od siebie zawodniczkami i zawodnikami i znakomicie wypadła. Zresztą my pod koniec obozu mieliśmy sprawdzian, chciałem zobaczyć, jak dzieci ten obóz przepracowały, więc trenerzy często na taki koniec takich obozów robią sprawdziany. Są oczywiście odpowiednie dystanse, dzieci tam pływają setki, pięćdziesiątki. W tym wieku, które te dzieciaki mają, to są około setki i pięćdziesiątki. Ja oczywiście zrobiłem sprawdzian na 100 dowolnym, one wszystkie musiały przepłynąć 100 kraulem. I może wspomnę, Helenka zrobiła znakomity czas i ona w ten czas poprawiła sobie ten czas około 3 sekund z poprzednich mistrzostw Polski i na tym Grand Prix powtórzyła ten czas właśnie ze sprawdzianu. Czyli widać, że ten obóz był dobrze przepracowany.
0: Z trenerem Leszkiem Kubickim Helena pracuje już 3 rok. Początki nie były jednak łatwe. Pływanie miało być dla niej przede wszystkim formą rehabilitacji, ale z czasem przerodziło się w sportową pasję.
1: Zaczęło to się tak, że pływanie miało być dla mnie rehabilitacją. Rodzice zapisali mnie na basen, ale przerodziło to się w pasję, w zawody, w medale i tak. Kocham to.
0: Trener podkreśla, że Helena od początku jest traktowana tak samo, jak pozostali zawodnicy z grupy wyczynowej. Jej treningi nie są skracane, a wymagania pozostają takie same.
3: Helenka sobie troszeczkę chyba inaczej wyobrażała tą całą przygodę z pływaniem. Były namowy, były pertraktacje. W końcu zdecydowała się i w sumie praktycznie, tak jak już mówiłem, nie ma absolutnie żadnych taryf ulgowych, ona pracuje z grupą wyczynową, nie są jej obcinane w tej chwili żadne treningi, objętości i tak dalej. Wszystkie ćwiczenia, które są wykonywane, robi to znakomicie, także

0: A efekty w postaci medali mówią same za siebie.
1: Helena nie zamierza się zatrzymywać. Przed nią kolejne starty, a pod koniec roku zimowe Mistrzostwa Polski. Trener podkreśla, że zarówno ona, jak i cała grupa mają jeszcze sporo pracy, ale dotychczasowe wyniki pokazują, że kierunek jest właściwy. Miłośnicy twórczości Manam mogą już szykować się na wyjątkowy muzyczny wieczór. 26 września w klubie Stara Remiza we Wrocławku wystąpi zespół Nie ma mowy. Muzycy sięgają po dobrze znane utwory Manamu, ale przedstawiają je w akustycznych, bardziej kameralnych aranżacjach. Projekt powstał z myślą o tym, żeby znane kompozycje pokazać z nieco innej strony. Na scenie pojawią się m.in. gitara akustyczna, skrzypce, piano i flet.

0: Polski, reprezentuje zespół Niemamowy, który wykonuje piosenki Manam w wersji akustycznej. Nasz taki projekt, z którym wyruszyliśmy w trasę koncertową i między innymi jednym z przystanków będzie Włocławek w następną sobotę, czyli 26 września o godzinie 18:00 wystąpimy w Starej Remizie. Bilety są dostępne i w Centrum Kultury Browar B, i w kasie Starej Remizy oraz na godzinę przed koncertem, a także jak ktoś chce zakupić wcześniej, mieć pewność, że się dostanie, ponieważ ilość miejsc jest ograniczona, również na portalach biletyna.pl oraz kupbilecik.pl. A że usłyszycie Państwo wszystkie hity Ikory i Jackowskiego, czyli zespołu Manam, pojawią się różne piosenki, bardzo znane, także będziemy na pewno wspólnie śpiewać, ale zaskoczeniem będzie ta inna troszeczkę aranżacja i wersja akustyczna. Pojawią się instrumenty takie jak skrzypce, pianino, piękna pani śpiewająca, gitara akustyczna, basowa, też różne perkusje, więc zupełnie inna odsłona, także bardzo serdecznie zapraszamy. Zespół powstał 5 lat temu, dlatego teraz wruszamy w tą trasę koncertową. Pomysł się zrodził tak jak to zwykle, gdzieś w garażu zespoły występują. Chcieliśmy to zrobić takiej troszeczkę poetyckiej wersji. Nie chcieliśmy grać typowo piosenki poezji śpiewanej, ale też nie zupełnie narokowo powielać Manam, bo takich zespołów jest sporo. Więc stąd ten pomysł taki, który się zrodził, czyli Manam w wersji akustycznej. Myślę, że bardzo ciekawy, dlatego bardzo serdecznie zapraszamy.
1: Koncert rozpocznie się 26 września o godzinie 18:00 w klubie Stara Remiza przy ulicy Żabiej 8.
2: Na włocławskich cmentarzach będą prowadzone kolejne inwestycje. Administracja skupia się na tym, co jest najbardziej potrzebne osobom odwiedzającym groby swoich bliskich, czyli na modernizacji alejek i budowie nowych chodników. W ostatnich latach powstało ich już wiele, ale prace będą kontynuowane.
3: Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, jak co roku, staramy się ten nasz budżet jak najbardziej rozbudować, a przede wszystkim wpisać w nim inwestycje, które są takie priorytetowe, nie tylko w sumie dla nas jako dla cmentarza, dla zarządcy cmentarzy, ale również dla mieszkańców Włocławka, czy też osób odwiedzających cmentarz komunalny w Pińczacie. W związku z tym takimi priorytetowymi inwestycjami są alejki, które chcielibyśmy kontynuować w ramach realizacji zadania budowa alejek na terenie cmentarza komunalnego we Włocławku, budowa oświetlenia na terenie cmentarza komunalnego we Włocławku. Już rozpoczęliśmy tą inwestycję, jest już kilka lamp zainstalowanych w ramach bieżącego roku. Wykonamy dodatkowo jeszcze kilka lamp oświetleniowych.
2: Kolejna inwestycja planowana jest na cmentarzu na Pińczacie. Nekropolia szybko się rozrasta, dlatego zostanie tam zainstalowany monitoring, który ma poprawić bezpieczeństwo odwiedzających i samego terenu.
3: Natomiast na terenie cmentarza komunalnego w Pińczacie praktycznie oświetlony zostanie w tym roku już cały cmentarz i naszym priorytetem i można powiedzieć również prośbą mieszkańców jest to, żeby był monitoring. W ramach realizowanego obecnie zadania przygotowaliśmy już podstawę pod to, żeby monitoring został zainstalowany. Teraz wystarczy tylko, żebyśmy mieli okamerowanie i myślę, że wszyscy mieszkańcy będą z tego faktu zadowoleni.
2: Inwestycje w alejki i infrastrukturę cmentarzy komunalnych mają poprawić bezpieczeństwo, estetykę oraz dostęp

0: dostępność nekropolii dla mieszkańców. To szczególnie istotne w przypadku osób starszych i osób z ograniczoną mobilnością. Regularna modernizacja cmentarnych przestrzeni pozwala też dostosować je do zmieniających się potrzeb mieszkańców.
1: Od 1 września weszło w życie kilka zmian dotyczących funkcjonowania szkół. Zgodnie z nowymi przepisami na stołówkach obowiązuje dieta planetarna. Ma być zdrowiej, ograniczono serwowanie mięsa, więcej jest natomiast owoców i warzyw.
2: Ograniczono, można powiedzieć, liczbę posiłków mięsnych, a także no, ograniczenia, jeżeli chodzi o tak zwane przyprawy, sól, cukier. Więc tutaj na pewno jest duża zmiana, jeżeli chodzi o taka zmiana smakowa, tak bym to nazwał. U nas, tak jak zauważam, liczba posiłków wydawanych w tym roku, czyli po tej zmianie już można powiedzieć, w stosunku do lat ubiegłych, można powiedzieć, nie zmieniła się. Tak? Wydajemy około ponad 200 posiłków dziennie, więc jest to liczba stabilna. Aczkolwiek mamy tutaj teraz taką tendencję, że uczniowie, którzy rozpoczęli korzystanie z obiadków od początku roku. Niektórzy zrezygnowali, ale w to miejsce pojawiają się inni.
1: Zmiany dotyczą także sklepików szkolnych i automatów z żywnością i napojami. Tutaj jednak dyrekcje szkół często już wcześniej stawiały na zdrowe produkty, bez cukru lub z jego niską zawartością.
2: Sklepiku jak takiego nie mamy. Nikt tutaj nie prowadzi takiej działalności. Natomiast mamy ten jeden automat, w którym są umieszczone przekąski, soki owocowe, naturalne i woda. To są w zasadzie trzy główne takie produkty. One są certyfikowane, bo każdy kontrahent, który chciałby tu z nami podpisać umowę, przedstawia produkty i certyfikaty, z jakich powiedzmy tutaj elementów ten produkt się składa. Więc te wartości kaloryczne i tak dalej są spełnione w normie, więc w tym automacie u nas niewiele się zmieniło. Jest dalej ten sam kontrahent, który uzupełnia zawartość, ale są to przekąski, powiedzmy, zgodne z normami.
3: Widzę tutaj sporo wolnego miejsca. Z obserwacji wynika, że pana obserwacji wynika, czy dzieciaki chętnie korzystają z tego automatu?
2: No można powiedzieć, że jest to centralny punkt szkoły. Dzieci chętnie na przerwie przychodzą tutaj, kupując sobie może już nawet nie wodę, bo wodę mamy tutaj takie specjalne podajniki wody, żeby można było sobie napełniać bidony. Mamy też takie butle z wodą, z których też można sobie tą wodę pobierać, ale takie drobne przekąski właśnie do przegryzienia bardzo chętnie z tego korzystają. No i można powiedzieć, że ten automat jest uzupełniany codziennie, także przerób jest.
1: Jak na zmiany reagują sami uczniowie? Okazuje się, że pozytywnie. Młodzi ludzie mają świadomość znaczenia odpowiednich nawyków żywieniowych.
4: Ogólnie rzecz biorąc, to jedzenie jest bardzo dobre, pożywne, zdrowe, więc po prostu pasuje.
5: Mi najbardziej podobały się chipsy z buraków, bo to jest jednak zdrowa alternatywa.
6: Jedzenie jest dobre, smaczne i pożywne.
3: Właśnie, co wam najbardziej teraz smakuje z tych nowych posiłków? Ty już wspominałaś o chipsach buraczanych, a koledzy?
4: Najbardziej smakuje mi gulasz warzywny. To jest po prostu eksplozja smaku, można powiedzieć.
3: Coś poza tymi chipsami buraczanymi? Może ten rzeczony gulasz?
5: Też gulasz.
6: Ja też wybieram gulasz, najlepszy jest.
3: Czy często po szkole, powiedzmy, odwiedzacie fast foody, McDonald's, KFC, ewentualnie jakieś żabki w poszukiwaniu hot dogów?
4: Zdarza się.
5: Mi też się zdarza.
6: No zdarza się.
3: Jak oceniacie tą zmianę w jadłospisie? Czy to jest pozytywna zmiana, czy to jest dobre dla zdrowia? Uważacie, że z taką nową dietą będziecie się lepiej czuli?
4: No jest pozytywnie moim zdaniem.
5: Moim zdaniem to jest duża alternatywa też dla, jeżeli ktoś jest wege albo coś, to też mu pomaga i
6: zmiana jest na plus, bo jest to zdrowsze o wiele.
1: Długofalowym skutkiem wprowadzonych zmian ma być spadek odsetka dzieci z nadwagą i otyłością. Do czynników sprzyjających ich występowaniu należą m.in. nadmierne spożycie żywności wysoko przetworzonej, słodyczy i słodzonych napojów oraz siedzący tryb życia.

Łuki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom, zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

Ostatni weekend września we Włocławku to Festiwal Fajansu. W tym roku Festiwal Fajansu wyjątkowy, bo oprócz tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, czyli fantastycznych wystawców, prezentacji fajansu już tego, już prawie że zabytkowego, z nowymi różnego rodzaju pomysłami, jak wzory fajansowe wykorzystać na przykład na strojach albo w gastronomii, to do tego dokładamy kolejne elementy. Pewnie pani dyrektor powie o szczegółach. Ja tylko zapraszam wszystkich mieszkańców, po pierwsze do tego, żeby przyszli tutaj do browaru B. Jesteśmy po dobrej dyskusji z wystawcami. Oni czekają na was i mają dużo niespodzianek, ale przede wszystkim mają to swoje serce fajansowe, które wkładają w każdy swój wyrób i w każdą swoją tak naprawdę twórczość artystyczną, bo myślę, że tym wyróżniamy się też na tyle innych ceramicznych potęg, że u nas każdy wyrób ceramiczny jest tak naprawdę arcydziełem, niepowtarzalnym, wyjątkowym, bo malowanym ręcznie, więc no nie da się tego w żaden sposób podrobić. Ale oprócz tego zapraszamy państwa do skorzystania z innych ofert, między innymi z Festiwalu Światła, fajansowy Blask, ten na Starym Rynku od piątku, od godziny 19, godzina 19, 20, 21, łatwo zapamiętać, w piątek, sobotę i niedzielę specjalne projekcje na kamienicach, gdzie wspólnym mianownikiem jest oczywiście fajans. Oprócz tego zajęcia, warsztaty,

0: w skarbcu fajansu. Oprócz tego możliwość zwiedzenia wystaw w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, zarówno przy ulicy Zamczej, gdzie w zbiorach sztuki można podziwiać fajans, ale też zapraszamy na ulicę Słowackiego, gdzie no, mamy tak naprawdę największe zbiory fajansu włocławskiego. Zresztą przez całe lata Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej było organizatorem Biennale, do którego też w tym roku, podczas tegorocznej edycji Festiwal Fajansu, chcemy wrócić. No i na koniec jeszcze na ulicę Starodębską chciałbym zaprosić, gdzie również tam pasjonaci fajansu w ramach Festiwalu Fajansu będą na Państwa czekać i też mają mnóstwo ciekawych niespodzianek, o których najlepiej przekonać się samemu. Po prostu trzeba przyjść i zobaczyć. 3 dni pełne fajansowych wydarzeń, wypełnione włocławskim fajansem. Myślę, że dla każdego znajdzie się coś atrakcyjnego, coś miłego, a być może też coś inspirującego, bo taka jest też idea Festiwalu Fajansu, który już po raz 6 w naszym mieście się odbywać będzie. Pani dyrektor.
1: Rzeczywiście tak jest, proszę Państwa, że fajans mocno inspiruje nie tylko tych, którzy malują na ceramice, bo pan prezydent mówił o tym fajansie tradycyjnym, który jest w muzeum przy Słowackiego. Mamy kolekcję od 1873 roku, pokazującą jakby te zbiory od tego roku do 91, do czasu, kiedy istniały dawniej fabryki fajansu. I my będziemy tę wystawę mogli oglądać, proszę Państwa, w trakcie tego festiwalu. Mówimy o tym rozprzestrzenianiu się fajansu, wzorów i fajansu nie tylko we Włocławku, bo okazuje się, że fajans malują także i uczą się tych wzorów ludzie spoza Włocławka i właśnie tego dowodem jest konkurs, pierwszy ogólnopolski konkurs. Pan prezydent mówił o nawiązywaniu do Biennale Fajansu Włocławskiego i to właśnie jest nawiązanie. Pierwszy ogólnopolski konkurs fajansu włocławskiego, nazywa się on Wincenty. Będziemy wręczać, pan prezydent będzie wręczał co roku statuetkę Wincentego. Już prototyp tej statuetki istnieje i w ubiegłym tygodniu, w sobotę, odbył się konkurs właśnie na żywo. Przyjechali uczestnicy tego konkursu także spoza Włocławka. Także dlatego cieszymy się, że ten nasz motyw fajansowy i fajans się rozprzestrzenia po Polsce. To, że się rozprzestrzeniamy, to też właśnie pokazuje fakt, że nie 2 dni, a 3 dni w tym roku, proszę Państwa, piątek, sobota i niedziela i w kilku miejscach. To też jest, panie prezydencie, pana tutaj zawsze to takie ramię dalekosiężne, że pan stara się, żebyśmy wychodzili w miasto i to robimy. Fajans się wylewa z browaru, będzie na Starym Rynku, skarbiec fajansu oczywiście, ale też miasto będzie ubrane, udekorowane flagami z motywem fajansowym. Chcemy, żeby wszyscy czuli to, że mamy święto fajansu we Włocławku. Wśród wydarzeń, na które zapraszamy, tak jak pan prezydent powiedział, po pierwsze na otwarcie o godzinie 19 w piątek, tam będzie prezydent i nasz główny partner, firma Energa, będzie pan prezydent otwierał oficjalnie Fajans Festival i będzie dziękował także tym, którzy się przyczyniają do tego, żeby po raz kolejny mógł się ten festiwal odbywać. Później będzie Festiwal Światła o godzinie 19:20-21:00, ale wcześniej od godziny 16 do 18 w browarze będą już działać fajansowe kramy, czyli już będą wystawcy, więc można już fajans będzie oglądać. W skarbcu fajansu natomiast w piątek o 17:00 będzie otwarcie wystawy fajansu Szukajmy ze świecą i to jest będzie pokazanie kolekcji zarówno muzealnej naszego Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, jak i kolekcji Liceum Ziemi Kujawskiej i kolekcjonerów prywatnych, bo to będzie taka wystawa polegająca na współpracy skarbca fajansu właśnie z tymi źródłami tego dawnego fajansu. W sobotę już od 10 rano będziemy witać wszystkich serdecznie w browarze i w skarbcu także, ponieważ tutaj cały czas, przez cały dzień do godziny 18 właśnie będą działać fajansowe kramy.

0: będzie fajansowe bistro, będzie można zjeść coś pysznego, ponieważ zapraszamy oczywiście, tak jak w poprzednich latach, gospodynie z kół gospodyń wiejskich, więc będzie dużo takiego regionalnego jadła. Będzie strefa relaksu z naszą hibiskusową, kobaltowo niebieską herbatą. Będą różnego rodzaju przedsięwzięcia, konkursy, oczywiście warsztaty z malowania wzorów fajansowych, nie tylko tego rodzaju warsztaty, będzie także na przykład spotkanie ze słynnym już Lampa Loft, czyli Radosławem Nakonowskim, który będzie opowiadał o tym, jak promuje między innymi włocławski fajans. W Skarbcu Fajansu, proszę Państwa, też będą warsztaty na bieżąco prowadzone z malowania, zdobienia biskwitów fajansowych. Oprócz tego codziennie, tak jak było to powiedziane, będą projekcje na Starym Rynku. Projekcje, pokazy laserowe, będzie także w trakcie tych projekcji i pokazów koncert harfistki, która jest instrumentalistką z Filharmonii Pomorskiej. Artystka stamtąd się wywodzi. Ten pokaz laserowy spodziewamy się, sami jesteśmy jego ciekawi, bo to będzie po raz pierwszy robione na taką skalę. Będzie połączony nie tylko ze światłem, ale także z ogniami, z fontannami, także spodziewamy się, że będzie to naprawdę ciekawe widowisko. Muzycznie fajans będzie także wspierany przez zespół Chris Quartet, bo już w piątek będzie koncert zespołu Chris Quartet. Obawiam się, czy o czymś jeszcze nie zapominam, bo rzeczywiście dużo elementów jest w trakcie tego festiwalu, bierzemy pod uwagę. Przede wszystkim będziemy rozstrzygać konkursy, panie prezydencie i proszę państwa, konkursy, które organizujemy już od kilku miesięcy, bo przygotowujemy się do festiwalu fajansu przez kilka miesięcy. Współpracujemy tutaj z Galerią Sztuki Współczesnej między innymi i to w galerii na przykład odbywają się konkursy Włocławki na koszulkach i Włocławek Nowa Odsłona i finały tych konkursów będziemy właśnie ogłaszać i rozstrzygać podczas 6. Festiwalu Fajansu. Podczas tego festiwalu również właśnie będzie wręczenie Wincentego w ramach pierwszego ogólnopolskiego Festiwalu Fajansu. Będziemy rozstrzygać również konkurs Fajans na wakacjach oraz Fajans Sztuka. Więc proszę Państwa, przedsięwzięć w ramach Fajans Festiwalu jest bardzo dużo. Ja tak celowo troszeczkę mówię Fajans Festival i Festiwal Fajansu, bo jakby chcemy troszeczkę też umiędzynarodowiać, panie prezydencie, prawda, to zjawisko i tę nazwę, zwłaszcza, że jako miasto jesteśmy od już kilkunastu tygodni członkiem jest miast.
1: Oficjalnie, tak, to możemy też ogłosić oficjalnie, już wszystkie procedury zostały dopełnione. Pani przewodnicząca z dyrektorem Skarbca Fajansu uczestniczyli ostatnio w Zgromadzeniu Ogólnym Europejskiego Szlaku Ceramiki, a my od strony formalnej też już dopełniliśmy wszystkie niezbędne formalności, rzeczy wymagane prawem i mamy wpis już w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji do rejestru miast, które uczestniczą w międzynarodowych stowarzyszeniach. Europejski Szlak Ceramiki jest międzynarodowym stowarzyszeniem. Oficjalnie Włocławek jest członkiem tego stowarzyszenia. Myślę, że ta współpraca będzie się rozwijać i my będziemy zarówno inspiracją dla innych miast ceramicznych w Europie, ale też poza Europą, bo ten szlak już poza Europę powoli zaczyna wychodzić, ale w drugą stronę myślę, że też wiele ciekawych rzeczy będziemy mogli podpatrywać od naszych partnerów ceramicznych z innych części naszego kontynentu po to, żeby atrakcyjność Festiwalu Fajansu, tak jak dotąd, z roku na rok rosła i była dla odbiorców wyjątkowa, niepowtarzalna i była też tym magnesem, bo myślę, że to nam wszystkim chodzi, które ściągać będzie turystów do naszego miasta, a dzięki temu też lokalna gospodarka będzie po prostu czerpała

0: z tego korzyści. Mam tutaj na myśli zarówno hotelarzy, jak i branżę gastronomiczną. I właśnie o branży gastronomicznej też trzeba w tym wypadku powiedzieć, bo w ramach Festiwalu Fajansu, jak co roku, nasze miejskie, inaczej, restauracje, które w mieście się znajdują, przygotowują też specjalne menu fajansowe, więc zapraszam wszystkich do skorzystania z tej oferty, bo myślę, że jest bardzo ciekawa i widzę, jak obserwuję, że nasi lokalni restauratorzy bardzo chętnie też się w to angażują i to menu fajansowe przygotowują, więc zapraszamy.
1: Tak, a jakby takim namacalnym objawem tego, że restauracja jest włączona w Fajans Festival, jest to, że będzie miała podkładki fajansowe, które wręczamy restauratorom, żeby jakby w tej sieci fajansowej się znaleźć. Myślę, panie prezydencie, że także musimy powiedzieć i podziękować za włączanie się w Fajans Festival obydwu fabryk fajansu, prawda, które są też bardzo aktywne.
0: Nawet trzeba powiedzieć o trzech, bo to mamy trzy we Włocławku manufaktury, dwie oczywiste, fabryka fajansu i fajans włocławski, ale też Wabi Sabi, który to też jest ciekawostka właśnie we Włoszech na tym festiwalu w mieście Fajanze reprezentował od strony komercyjnej nasze miasto z własnej inicjatywy, więc to też pokazuje, że ten włocławski fajans, no, zaczyna podbijać nie tylko nasz kraj, to jest oczywiste, bo to jest nasza duma narodowa, ale też świat i trzymamy oczywiście kciuki, żeby tak było jak najszerzej. No i już chyba zamykając zupełnie to spotkanie, jeszcze chcę zwrócić uwagę i też podkreślić na to, że nie tylko bym powiedział, ogólnopolskie firmy interesują się wzorem fajansowym, ale co mnie szczególnie cieszy, nasze lokalne. Mam tutaj na myśli firmę Bałtyk, która znajduje się we Włocławku i która 100% produkcji krajowej realizuje właśnie w naszym mieście. Wcześniej była to firma Bomilla, dzisiaj firma funkcjonuje pod nazwą Bałtyk, wdrożyła właśnie, czy przekazała do produkcji specjalną, limitowaną serię bombonierek z włocławskiej kolekcji, tak to się, włocławska kolekcja fajansowa, wyjątkowa i, co też warto podkreślić, przepyszna. Próbowałem, wiem, o czym mówię, więc już wkrótce będzie możliwość skorzystania chociażby ze sklepików, skarbców fajansu. Zresztą to jest też takie dobre miejsce, gdzie ten fajans ma wspólny mianownik i mimo, że jest produkowany w różnych miejscach, to w skarbcu fajansu, w sklepiku zawsze możemy znaleźć poszczególne te elementy i tam na pewno te bombonierki też się znajdą, a już słyszę, że zachęcony dużym zainteresowaniem i takim przychylnym odbiorem ze strony mieszkańców Włocławka, producent tych wyrobów czekoladowych, chce też uruchomić produkcję czekolady fajansowej, więc to będzie już do kolekcji albo bombonierka, albo czekolada. Myślę, że jak czekolada będzie tak pyszna jak bombonierka, to mamy tutaj sukces gwarantowany, a w dodatku to sukces fajansowy, więc szczególna duma nasza lokalna, bo to też lokalny zakład podjął się tej produkcji.
1: Czyli zapraszamy.
0: Zapraszamy serdecznie.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w

nowoczesną infrastrukturę, dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.

Łódka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj, wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Stanisław Pawlak, senator Nowa Lewica. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: Dziś kontynuować będziemy temat służby zdrowia, bo ostatnio w przestrzeni publicznej poświęca się temu mnóstwo czasu, kiedy obserwujemy różne zachowania, że tak powiem, internautów, różne wpisy też po materiałach dotyczących choćby naszego włocławskiego szpitala, widać też w nich takie pretensje do Rady Społecznej, gdzie są jej członkowie, co robią, dlaczego nie zwracają uwagi na pewne kwestie, które drażnią innych. No właśnie, gdzie są członkowie Rady Społecznej szpitala i co robią? I dlaczego nie zwracają uwagi?
1: Bardzo dobry temat pani redaktor poruszyła. Ponieważ ja jako członek Rady Społecznej właśnie we Włocławskim Szpitalu Specjalistycznym również się z tym nie mogę pogodzić, jakie są uprawnienia członków Rady Społecznej. Dlatego też, żeby mieć jasną odpowiedź w tej sprawie, złożyłem swoją interpelację do ministra zdrowia z prośbą o wyjaśnienie uprawnień, kompetencji, zadań rad społecznych. Odpowiedź, którą mam w ręku przed sobą, żebym właśnie nie pomylił tego, co mam tutaj zapisane, świadczy o tym, że Rada Społeczna to jest taki kwiatek do kożucha. Nie ma żadnych kompetencji prawnych względem pracy dyrektora i pracy szpitala. Rada Społeczna jest organem działającym wyłącznie w podmiocie leczniczym, nie będącym przedsiębiorcą, a jej rola specyficzna to jest organ inicjujący i opiniodawczy podmiotu tworzącego, a jednocześnie doradczym kierownika podmiotu tworzącego, czyli dyrektora
0: szpitala.
1: Czyli to
0: sugerować to tyle, tak?
1: W praktyce, jak ja już mam wieloletnią praktykę, to się sprowadza do tego, że tak, opiniuje się projekt budżetu danego szpitala na rok. Jeżeli w ciągu roku trzeba zastosować zmiany wynikające z dodatkowych środków finansowych, to się opiniuje te zmiany. Na koniec roku opiniuje się wykonanie planu budżetowego i dochodzi jeszcze rozpatrywanie skarg i wniosków pacjentów. I to są wszystkie możliwości, czyli oddziaływanie na pracę dyrektora, na tworzenie dla niego pewnych uwag oraz wykorzystywania
0: jest czysto teoretyczne,
1: opinii
0: tak?
1: właśnie pacjentów, które do nas trafiają. Wszystko zależy od dobrej współpracy. Jeżeli jest dyrektor, a ja przeżyłem już wielu dyrektorów i mam porównania, chce współpracować z Radą Społeczną i zależy mu na tym, żeby jakość pracy szpitala była coraz wyższa, to wysłuchuje członków Rady Społecznej. Natomiast jeżeli dyrektor uważa, że jest najmądrzejszy, że wszystko wie, że to jest jego szpital, że nie należy jemu się wtrącać, to nie wysłucha.

0: słuchuję takich uwag. I dlatego te posiedzenia są nieraz burzliwe. Mówię teraz o obecnej kadencji z panem dyrektorem
1: Są
0: Szczepańskim.
1: takie burzliwe?
0: Są burzliwe, dlatego że do pana dyrektora nie docierają nasze uwagi, albo traktuje je ironicznie, albo z uśmiechem, albo też na zasadzie, że ktoś kłamie. Na przykład takie sformułowania użył pan dyrektor wobec wicemarszałka województwa, pani Anety Jędrzejewskiej i mnie, że mówimy nieprawdę. To jest niemożliwe do zaakceptowania. Dlatego to moje wystąpienie do ministra zdrowia. I zaproponowałem, żeby poszerzyć kompetencje Rady Społecznej. Minister mi odpisuje, że nadzór nad pracą dyrektora sprawuje organ założycielski, czyli w
1: W
0: tym
1: naszym
0: przypadku
1: przypadku wówczas
0: marszałek
1: marszałek,
0: województwa. W szpitalach powiatowych
1: starosta.
0: starosta, w szpitalach klinicznych
1: Kierownik
0: akademia, tak,
1: Akademia Chirurgii Kliniki, tak?
0: czyli ten, kto ten podmiot utworzył. Natomiast na końcu mam stwierdzenie, że nie poszerzy się uprawnień rad społecznych, tylko dlatego, że w tych radach musieliby wtedy zasiadać osoby uprawnione, to znaczy
1: Z
0: na
1: jakimiś
0: wzór spółek prawa
1: kompetencjami.
0: handlowego, żeby być członkiem rady nadzorczej, wtedy się nazywa rada nadzorcza.
1: Trzeba było
0: Spółka prawa
1: mieć
0: handlowego, trzeba
1: specjalny
0: mieć
1: egzamin.
0: zdany egzamin przed ministrem gospodarki albo odpowiednim ministrem, bo nazwy się zmieniają. I stąd jestem trochę zaniepokojony tą sytuacją, bo jeżeli rady społeczne nie mają żadnego wpływu na pracę szpitala, tak na dobrą sprawę, po co ustawodawca wcześniej w ustawie o lecznictwie taki organ zawarł? Jak sama nazwa mówi, rady społeczne, czyli też tutaj powiem publicznie, pracują społecznie. Nikt nie bierze żadnego wynagrodzenia z tego tytułu. W związku z tym prawdopodobnie to było utworzone tylko po to, żeby nie obciążać dodatkowo budżetu szpitala, gdyby to były rady nadzorcze. Tak jak jest w spółkach prawa handlowego, na
1: Ale
0: przykład
1: wówczas
0: Lipno.
1: członkowie pobierają
0: Lipno
1: wynagrodzenie
0: Szpital
1: za
0: jest
1: swoją
0: spółką
1: pracę.
0: z ograniczoną odpowiedzialnością i tam jest rada nadzorcza. W tym przypadku u nas we Włocławku jest rada społeczna. I dlatego obciążanie jak gdyby członków rad społecznych tym, co się dzieje w szpitalach, nie ma prawnego uzasadnienia, chociaż ja się zgadzam z interesantami, którzy przychodzą, z pacjentami, którzy dzwonią, z kadrą, która jest zatrudniona, żeby w szpitalach, że rada społeczna powinna mieć uprawnienia, przynajmniej wpływające na pracę, na bieżącą pracę dyrektora, na możliwość zadawania pytań. No, te pytania często, jak zadajemy, kończą się odpowiedzią, że jest to tajemnica, albo nie muszę udzielać odpowiedzi na tak sformułowane pytania. Wyłączanie na przykład pewnych oddziałów, albo zawieszanie, które się stało modne za czasów pani Karoliny Welka, poprzedniczki, że zawieszała pracę danego oddziału, bo nie było lekarzy na dyżur albo z innego powodu. Również Rada Społeczna powinna w tym zakresie wyrazić opinię przynajmniej, czy my się z tym zgadzamy. Bo jeżeli postawiliśmy kiedyś takie weto dyrektorowi szpitala we Włocławku, to jednak jednego z oddziałów nie wyłączył z pracy, tylko znalazł lekarzy, którzy mogli prowadzić dyżury. Stąd jeżeli jest dobra dbałość dyrektora o szpital, to to funkcjonuje. Natomiast jeżeli dyrektor lekceważy swoje obowiązki albo nie chce poprawiać stanu istniejącego, no to Rada Społeczna jest w niekomfortowej sytuacji. Czujemy się bardzo źle, ponieważ uważam, że mieszkańcy, wyborcy, pacjenci wymagają, a dyrektor nie musi realizować tych naszych postulatów czy też propozycji, które by zmieniały pracę szpitala na plus. Dlatego też w końcowej części odpowiedzi mam zawarty taki zapis, że to organ prowadzący powinien prowadzić kontrolę w szerszym zakresie. Dlatego w naszym szpitalu jest kontrola prowadzona przez Urząd Marszałkowski. Zobaczymy, jaki będzie efekt tych kontroli. Ale moje doświadczenie, bo tych kontroli było tu na przestrzeni wiele, wiele tych kontroli było w kilku ostatnich latach, nic nowego
1: Nie
0: te
1: spodziewa się
0: kontrole
1: pan
0: nie
1: niczego.
0: wnoszą. Nawet dalej idąc, to kontrole.

0: dzienniku dzisiaj też niektórzy podważają. Dla mnie, jako osoby, która przepracowała ponad 45 lat w różnych firmach na kierowniczych stanowiskach, jak był wynik kontroli NIK-u, to wszyscy starali się ten wynik kontroli realizować w postaci realizacji wniosków pokontrolnych. Dzisiaj pierwsza odpowiedź to jest, że my się nie zgadzamy z protokołem kontroli. No, no do czegoś doszliśmy, co nigdy nie miało miejsca, i dlatego tak jest źle, jak jest obecnie, bo każdy chce być panem u siebie, nikt nikogo nie chce posłuchać, nikt nikogo nie chce jak gdyby uwzględnić swojej pracy, bo dlaczego on ma być mądrzejszy ode mnie? To nie jest dobry kierunek i musimy to zmieniać.
1: Wróćmy jeszcze na chwilę do takiej ekscytującej, że tak powiem, też opinię społeczną kwestii związanej z godzinami pracy, tym samym też wynagrodzeniami lekarzy. Gdzieś tam zawsze funkcjonowała chyba taka retoryka w przestrzeni publicznej, że mamy mało nakładów na służbę zdrowia. Te ostatnie miesiące jakby uświadomiły chyba społeczeństwu, że nie do końca tak jest, że te pieniądze są, że jakby ta skarbonka jest pełna, tylko że grosz, tak powiem, tego wszystkiego, co w tej skarbonce się znajduje, zajmuje no, określona grupa społeczna, czyli po prostu personel szpitali. Jeżeli to są wydatki w całej Polsce rzędu 80% na wynagrodzenia, na leczenie, na wszystkie te procedury medyczne, utrzymanie tych przecież budynków, wszystkie koszty jest 20%, to chyba pora zrozumieć, że nie w ilości pieniędzy problem, ale w ich dystrybucji. I ja myślę, że lekarze powinni zarabiać nawet miliardy, tylko nie wtedy, kiedy finansujemy to my ze swoich pieniędzy, podatnicy. Jeżeli to byłyby prywatne praktyki, no to przecież no któż im by zabronił zarabiać nawet jakieś gigantyczne, astronomiczne kwoty, tylko w sytuacji, kiedy są to daniny czasami po prostu bardzo biednych ludzi, emerytów, rencistów, tak? Ludzi, którzy zarabiają najniższe krajowe, jest to po prostu czasami nie w porządku, jeżeli widzimy, że ktoś ma takie kontrakty, które zezwalają na pracę w tym samym czasie w kilku miejscach chociażby, prawda? No bo jak inaczej wytłumaczyć, że ktoś pracuje 22 godziny na dobę? No, doba ma 24, no niemożliwością jest spać tylko 2 godziny przez cały miesiąc. Po prostu to jest fizycznie niemożliwe. Nawet lekarze, którzy mają dostęp do różnych pewnie substancji, które
0: Dodatkowych,
1: mogą ich wzmocnić,
0: wzmacniających.
1: nie są w stanie tego ciągnąć przez dłuższy czas. No raz można się nie przespać, no ale no, bez przesady, nie da się tak żyć.
0: Ma pani rację i prawdę pani powiedziała w swoim wstępie do tego zagadnienia, które chciałem dodatkowo wyjaśnić, ponieważ zgadzając się w całości, złożyłem też interpelację w tej sprawie do głównego inspektora pracy. Jeżeli chodzi o czas pracy lekarzy, bo dowiadywaliśmy się wcześniej, ale to ostatnio, co sprawy zostały ujawniane zarówno w Warszawie, jak i w Mogilnie, w naszym województwie, we Włocławku także, świadczą o tym, że lekarze mają wyjątkowe zdrowie, bo pracują wiele godzin. Jak pani już wymieniła, jak ja tu mam przed sobą zestawienie, które otrzymałem ze Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku, to średnia praca lekarzy w miesiącu to jest około 500 godzin. Od 450, 440 do 516 godzin w miesiącu. No, wystarczy sobie przeliczyć, jeżeli to podzieliłem na 30 dni w miesiącu, to wyszło mi ponad 17 godzin na dobę,
1: Na
0: ale
1: dobę.
0: jeżeli odniosłem do tygodnia, do 4 tygodni pracy, czyli 23 dni, jak się powinno czas pracy rozliczać, to mi wyszło 22 godziny na dobę. Proszę Państwa, 22 godziny lekarz pracuje na dobę. To kiedy on wypoczywa? Czy też naprawdę pracuje przez te 22 godziny?
1: Czy jest tylko
0: I
1: na
0: mówienie o tym, że są za niskie składki na ubezpieczenie zdrowotne, że brakuje pieniędzy w systemie, uważam, że jest nie do końca uprawnione. A ten wniosek swój opieram na wysokość wynagrodzeń, które już pani wywołała, ponad czy około 80% to wydatki sztywne, płacowe w szpitalach, ale to dotyczy wszystkich. Natomiast ja chcę powiedzieć tylko o tych, którzy nadużywają tego czasu pracy, a w ślad za tym i wynagrodzenia. W naszym włocławskim szpitalu, jak mam tu na piśmie od pana dyrektora, w 2024 roku.

0: miesięcznie zarabiał jeden lekarz 167 tysięcy, inny 152, inny 151. Jeżeli to pomnożymy przez 12 pi razy oko, to wyjdzie blisko 2 miliony złotych.
1: Warszawa się chowa.
0: Czy właśnie przy takim zapotrzebowaniu na pieniądze, na badania, dlatego są te kolejki, że nie ma badań prowadzonych, bo Narodowy Fundusz nie zwraca, ale gdyby część tych pieniędzy przeznaczyć właśnie na
1: dla
0: badania,
1: pacjenta,
0: to by się skróciły od razu kolejki. Ja nie wiem, czy trzeba zarabiać 400 zł na godzinę, bo też takie przypadki istnieją, czy tak jak Mogilno było jeszcze więcej. Proszę Państwa, i dlatego też kierując się pierwszą odpowiedzią co do możliwości władczych rad społecznych szpitala, a uprawnień dyrektora, to ja obciążam za taki stan rzeczy dyrektorów. Bo przecież to dyrektor zawiera
1: umowę. No tak,
0: umowę.
1: Ale dyrektorzy mogą tłumaczyć w ten sposób, że oni są zmuszeni do tego, ponieważ brakuje lekarzy na rynku pracy, dlatego, że jeżeli nie zrobią, to znowu taka rada społeczna zarzuci, że zamykacie oddziały, tak?
0: No,
1: no
0: prawda.
1: A jeśli...
0: Z tym, że uważam, że trzeba to skoordynować w kraju także. Przecież wystarczy to, co już myśmy zrobili w ostatnich miesiącu, uchwalić ustawę o maksymalnym czasie pracy lekarzy oraz o maksymalnym wynagrodzeniu i dodatkowe zatrudnienie za zgodą dyrektora. To już ustawa została wprowadzona. Pytanie tylko, dlaczego tak późno?
1: Ale jest, myślę, że to wierzchołek góry lodowej, prawda?
0: To jest początek zmian, bo ja się opowiadam szerzej za
1: Będzie
0: reformą.
1: Miał ten rząd odwagę na reformę
0: przed
1: służby
0: wyborami
1: zdrowia?
0: Pewnie
1: nie.
0: Nie. To się zgadzamy tutaj. Ale proszę Państwa, wszelkie reformy, które są dość takie trudne do wdrożenia, wprowadza się na początku kadencji. Przywołam tylko, gdy ja byłem posłem od 1997 roku w drugiej kadencji, Jerzy Buzek przejął władzę i cztery reformy zostały wprowadzone? Zostały. I od 1 stycznia 1999, czyli po roku i paru miesiącach funkcjonowania tamtego rządu, cztery reformy weszły w życie, które do tej pory są.
1: Jak sobie przypominam, to tak, na dwie się mocno narzeka, trzecia została już zmieniona dwukrotnie.
0: No najlepsza jest chyba administracyjna, czyli wprowadzenie samorządu powiatowego i wojewódzkiego i nowy podział administracyjny. O zdrowiu to mówimy, że nie jest dobrze. Oświata
1: już była zmian kilka
0: razy, bo były gimnazja, nie ma gimnazji.
1: Nie ma gimnazjów, teraz znowu
0: zostały
1: nie ma, tak.
0: Wprowadzone, ale trzeba to robić. Trzeba lepiej, gorzej, ale robić, nie zaniechać. Tu w służbie zdrowia z jednej strony poszły wysokie podwyżki, bo jednak tak to było, a z drugiej strony nie zreformowano sieci placówek. Ja uważam, że powinny szpitale powiatowe być specjalistycznymi szpitalami, ale nie prowadzącymi w całej obsługi medycznej, tylko wyspecjalizowany.
1: Czyli co, w Lipno mamy ginekologię, w Radziejowie mamy ortopedię, tak,
0: oczywiście.
1: W Aleksandrowie na przykład.
0: I wtedy mamy lepsze wypełnienie łóżek.
1: Chirurgię.
0: Lekarzy zaczyna nam starczać, bo nie musi być tyle dyżurów na poszczególnych oddziałach. To trzeba zrobić. Tylko pytanie, kto to zrobi? Według mnie musi to ktoś, kto, tak jak teraz wspominamy, czy mówimy o ministrze Żurku, który poświęci swoją pracę, żeby jednak cokolwiek zmienić. Takiej odważnej zarówno partii, jak i osoby w służbie zdrowia chyba nie ma, bo kto przychodzi, to akceptuje stan istniejący i tak z roku na rok.
1: Coś tam lokruje, coś tam posypie.
0: Ale to są drobne. Chociażby ta ustawa, o której przywołałem o czasie pracy do 74 tysięcy możliwości zarobku i tak dalej. To jest takie tylko, i tak to już sprzeciw jest niektórych lekarzy. Ja jeszcze bym także zreformował podstawową opiekę zdrowotną, czyli lekarzy rodzinnych, którzy moim zdaniem powinni także pełnić dyżury w szpitalach, bo tam mają swoich pacjentów, tam kierują pacjentów ze swojego obszaru. W związku z tym przynajmniej raz w tygodniu, gdyby taki dyżur był, przybyłoby nam lekarzy dyżurujących? Przybyło. Nie byłoby to żadnym obciążeniem dodatkowym dla lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Czyli inaczej mówiąc, Państwowa Inspekcja Pracy wymienia mi formy zatrudnienia, kontrakty, umowy o pracę, zlecenia i
1: zajmować
0: dalej,
1: się może tylko umowami o pracę, bo tylko
0: dalej
1: to jest w zakresie
0: pisze
1: ich kompetencji.
0: Tak, że nie ma wpływu inspekcja, jaką umowę kto zawiera, i to prawda, ale

0: kontroli może tylko poddać pracowników zatrudnionych w
1: na umowę o
0: oparciu o
1: pracy.
0: umowę o pracę.
1: A takich jest mniejszość,
0: a takich
1: myślę,
0: jest
1: bo większość
0: mniejszość.
1: lekarzy
0: Kontrakty.
1: kontrakty.
0: A kontrakty można mieć w kilku placówkach i jest wyraźnie także napisane w tej odpowiedzi, że jest to zgodne z prawem. Opisana przez pana senatora, czyli mnie, ta informacja jest jednak zgodna z prawem obowiązującym i w pełni legalnie lekarze mogą podejmować swoją aktywność zawodową 24 godziny na dobę. Nie zgadzam się z tą odpowiedzią, bo ona jest prawdziwa, ale czy tak powinno być, żeby ktoś pracował 24 godziny na dobę, a w innym przypadku, jeżeli przekroczy się o 20 czy 30 godzin w miesiącu, to inspekcja pracy wymierza karę z tego tytułu dla pracodawcy. No coś tutaj nie gra. To prawo jest niedopasowane. Ja będę dalej występował o zmiany w kodeksie pracy. Oczywiście ja ich sam nie przeprowadzę, to jest prawda, ale stwierdzenie, że ktoś może pracować legalnie 24 godziny na dobę, uważam, że jest to szkodliwe dla społeczeństwa. A w przypadku lekarzy jest to szkodliwe dla pacjentów. Jeżeli taki lekarz zmienia miejsce pracy w ciągu dnia, w różnych miejscach i razem mu wychodzi 24, albo jakbym tutaj jeszcze przemnożył, podzielił, to więcej niż
1: lub
0: 24.
1: Pełni dyżur telefoniczny, bo przecież z takim
0: no,
1: też
0: pod telefonem
1: mieliśmy,
0: jeszcze dodatkowo, no to kiedy załatwia swoje sprawy? No przecież każdy z nas ma do załatwienia swoje sprawy. Musi iść do innego urzędu, musi coś kupić sobie, musi coś sprzedać, więc to kiedy to wszystko się dzieje? I dlatego to jest chore. W ochronie zdrowia mamy chorą sytuację i te dwie odpowiedzi, z którymi chciałem się podzielić właśnie widzami,
1: są kolejnym dowodem na to, że właśnie tak jest.
0: O tym, że nie jest dobrze. To wszystko wymaga zdecydowanych zmian. Kto się podejmie tych zmian? Nie wiem, ale zarówno w nadzorze nad placówkami zdrowia, jak i również w pracy, w czasie pracy personelu medycznego muszą być wprowadzone konieczne zmiany.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, moim Państwa gościem był pan Stanisław Pawlak, senator Nowa Lewica.
0: Dziękuję Państwu, dziękuję Pani Redaktor.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Od 25 do 27 września Włocławek stanie się fajansową stolicą Polski. Przed nami 6. Fajans Festiwal Włocławek. 3 dni spotkań, wystaw, warsztatów, konkursów, pokazów i wydarzeń, które pokażą, że włocławski fajans to nie tylko ważna część historii miasta, ale także źródło współczesnej inspiracji.
1: W tym roku Festiwal Fajansu wyjątkowy, bo oprócz tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, czyli fantastycznych wystawców, prezentacji fajansu, już tego, już prawie że zabytkowego, z nowymi różnego rodzaju pomysłami, jak wzory fajansowe wykorzystać na przykład na strojach albo w gastronomii, to do tego dokładamy kolejne elementy. Pewnie pani dyrektor powie o szczegółach, ja tylko zapraszam wszystkich mieszkańców, po pierwsze do tego, żeby przyszli tutaj do browaru B. Jesteśmy po dobrej dyskusji z wystawcami. Oni czekają na was i mają dużo niespodzianek, ale przede wszystkim mają to swoje serce fajansowe, które wkładają w każdy swój wyrób.
0: Tegoroczna edycja będzie wyjątkowa również za sprawą nowego wydarzenia. Festiwalu Światła Fajansowy Blask. Przez 3 wieczory Stary Rynek we Włocławku rozświetlą wyjątkowe iluminacje inspirowane fajansową tradycją miasta.
1: Od piątku od godziny 19, godzina 19, 20, 21, łatwo zapamiętać, w piątek, sobotę i niedzielę specjalne projekcje na kamienicach, gdzie wspólnym mianownikiem jest oczywiście fajans. Oprócz tego zajęcia, warsztaty w skarbcu fajansu, oprócz tego możliwość zwiedzenia wystaw w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, zarówno przy ulicy Zamczej, gdzie w zbiorach sztuki można podziwiać fajans, ale też zapraszamy na ulicę Słowackiego, gdzie no, mamy tak naprawdę największe zbiory fajansu włocławskiego. Zresztą przez całe lata Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej było organizatorem Biennale, do którego też w tym roku, podczas tegorocznej edycji Festiwal Fajansu, chcemy wrócić.
0: Jednym z miejsc festiwalowych wydarzeń będzie także interaktywne centrum fajansu, Skarbiec Fajansu. To przestrzeń, która przenosi odwiedzających do niezwykłego multimedialnego świata włocławskiej ceramiki i opowiada o 150-letniej tradycji produkcji wyrobów fajansowych.
1: 3 dni pełne fajansowych wydarzeń, wypełnione włocławskim fajansem. Myślę, że dla każdego znajdzie się coś atrakcyjnego, coś miłego, a być może też coś inspirującego, bo taka jest też idea Festiwalu Fajansu, który już po raz 6 w naszym mieście się odbywać będzie.
0: Szczegóły tegorocznego Fajans Festiwalu oraz program wydarzeń przedstawiono podczas konferencji prasowej. O niej więcej w magazynie Pulsometr. Włocławianka Helena Brzezińska ma za sobą bardzo udany sezon. Młoda pływaczka zdobyła już 8 medali mistrzostw Polski, a ostatnio dołożyła do tego 2 brązowe krążki podczas Grand Prix Polski w Kościerzynie. Co ważne, rywalizowała tam w kategorii Open bez podziału na wiek.
2: Jestem bardzo z tego dumna i właśnie te zawody są ciężkie, ale bardzo je lubię, ponieważ mogę też spotkać się z moimi przyjaciółmi z zawodów i bardzo cieszą mnie te medale, ponieważ wiem, ile pracy w nie wkładam i bardzo lubię, gdy poprawiam swoje czasy życiowe, ponieważ też wiem, jak bardzo długo na to pracowałam.
3: A powiedz, jak konkurencja na tych ostatnich zawodach? Wróciłaś z medalami, więc jesteśmy dumni, cieszymy się ogromnie. Jak było? Było bardzo ciężko? Jak twoje takie spostrzeżenia tam na miejscu?
2: Było na pewno ciężko, ponieważ byłam jedną z najmłodszych zawodniczek, ale udało mi się i zdobyłam te 2 medale, więc myślę, że dobrze mi poszło.
0: Na sukces pracuje regularnie. Helena trenuje 5 razy w tygodniu, a każdy trening trwa około 2 godzin. Pod koniec wakacji zawodniczka wzięła też udział w obozie przygotowawczym w Centralnym Ośrodku Sportu w Spale.
2: Trenuję 5 razy w tygodniu po 2 godziny, a właśnie pod koniec wakacji byłam na tygodniowym obozie i trenowałam tam po 2 godziny 2 razy dziennie, ale wtedy było też bardzo fajnie. Trenowałam w Centrum Przygotowań

0: olimpijskich w Spale i bardzo fajnie było też z moimi przyjaciółmi, trenowałam bardzo ciężko, właśnie też myślę, że dzięki temu obozowi tak mi się udało zdobyć na tych zawodach. Trenuję z moim trenerem, panem Leszkiem Kubickim i treningi są ciężkie, ale przynoszą postępy.
1: Na ostatnich zawodach w Kościerzynie Helena była jedną z najmłodszych zawodniczek. Mimo to dwukrotnie stanęła na podium, rywalizując z dużo starszymi pływaczkami.
2: Grand Prix to się rządzi takimi swoimi prawami. Tam jest klasyfikacja jest prowadzona open, czyli nie ma roczników. Jak gdyby klasyfikacja się układa według czasów zdobytych w poszczególnych biegach. Helenka była jedną z najmłodszych zawodniczek na tych zawodach i przywiozła dwa brązowe medale, czyli z tego wniosek, że ona startowała z o wiele starszymi od siebie zawodniczkami i zawodnikami i znakomicie wypadła. Zresztą my pod koniec obozu mieliśmy sprawdzian, ja chciałem zobaczyć, jak dzieci ten obóz przepracowały, więc trenerzy często na taki koniec takich obozów robią sprawdziany. Są oczywiście odpowiednie dystanse, dzieci tam pływają setki, pięćdziesiątki. O, w tym wieku, które te dzieciaki mają, to są około setki i pięćdziesiątki. Ja oczywiście zrobiłem sprawdzian na 100 dowolnym, one wszystkie musiały przepłynąć 100 kraulem. I może wspomnę, Helenka zrobiła znakomity czas i ona w ten czas poprawiła sobie ten czas około 3 sekund z poprzednich mistrzostw Polski i na tym Grand Prix powtórzyła ten czas właśnie ze sprawdzianu. Czyli widać, że ten obóz był dobrze przepracowany.
1: Z trenerem Leszkiem Kubickim Helena pracuje już trzeci rok. Początki nie były jednak łatwe. Pływanie miało być dla niej przede wszystkim formą rehabilitacji, ale z czasem przerodziło się w sportową pasję.
0: Zaczęło to się tak, że pływanie miało być dla mnie rehabilitacją. Rodzice zapisali mnie na basen, ale przerodziło to się w pasję, w zawody, w medale i tak. Kocham to.
1: Trener podkreśla, że Helena od początku jest traktowana tak samo, jak pozostali zawodnicy z grupy wyczynowej. Jej treningi nie są skracane, a wymagania pozostają takie same.
2: Helenka sobie troszeczkę chyba inaczej wyobrażała tą całą przygodę z pływaniem. Były namowy, były pertraktacje. W końcu zdecydowała się i w sumie praktycznie, tak jak już mówiłem, nie ma absolutnie żadnych taryf ulgowych, ona pracuje z grupą wyczynową, nie są jej obcinane w tej chwili żadne treningi, objętości i tak dalej. Wszystkie ćwiczenia, które są wykonywane, robi to znakomicie, także a efekty w postaci medali mówią same za siebie.
1: Helena nie zamierza się zatrzymywać. Przed nią kolejne starty, a pod koniec roku zimowe Mistrzostwa Polski. Trener podkreśla, że zarówno ona, jak i cała grupa mają jeszcze sporo pracy, ale dotychczasowe wyniki pokazują, że kierunek jest właściwy. Miłośnicy twórczości Manam mogą już szykować się na wyjątkowy muzyczny wieczór. 26 września w klubie Stara Remiza we Wrocławku wystąpi zespół Nie ma mowy. Muzycy sięgają po dobrze znane utwory Manamu, ale przedstawiają je w akustycznych, bardziej kameralnych aranżacjach. Projekt powstał z myślą o tym, żeby znane kompozycje pokazać z nieco innej strony. Na scenie pojawią się m.in. gitara akustyczna, skrzypce, piano i flet.

Kowalski reprezentuje zespół Nie ma mowy, który wykonuje piosenki Manam w wersji akustycznej. Nasz taki projekt, z którym wyruszyliśmy w trasę koncertową i między innymi jednym z przystanków będzie Włocławek w następną sobotę, czyli 26 września o godzinie 18:00 wystąpimy w Starej Remizie. Bilety są dostępne i w Centrum Kultury Browar B, i w kasie Starej Remizy oraz na godzinę przed koncertem, a także jak ktoś chce zakupić wcześniej, mieć pewność, że się dostanie, ponieważ ilość miejsc jest ograniczona, również na portalach biletyna.pl oraz kupbilecik.pl. A że usłyszycie Państwo wszystkie hity

0: Ikory i Jackowskiego, czyli zespołu Manam. Pojawią się różne piosenki, bardzo znane, także będziemy na pewno wspólnie śpiewać, ale zaskoczeniem będzie ta inna troszeczkę aranżacja i wersja akustyczna. Pojawią się instrumenty takie jak skrzypce, pianino, piękna pani śpiewająca, gitara akustyczna, basowa, też różne perkusje, więc zupełnie inna odsłona, także bardzo serdecznie zapraszamy. Zespół powstał 5 lat temu, dlatego teraz wruszamy w tą trasę koncertową. Pomysł się zrodził tak jak to zwykle, gdzieś w garażu zespoły występują. Chcieliśmy to zrobić takiej troszeczkę poetyckiej wersji. Nie chcieliśmy grać typowo piosenki poezji śpiewanej, ale też nie zupełnie narokowo powielać Manam, bo takich zespołów jest sporo. Więc stąd ten pomysł taki, który się zrodził, czyli Manam w wersji akustycznej. Myślę, że bardzo ciekawy, dlatego bardzo serdecznie zapraszamy.
1: Koncert rozpocznie się 26 września o godzinie 18 w klubie Stara Remiza przy ulicy Żabiej 8.
2: Na wocławskich cmentarzach będą prowadzone kolejne inwestycje. Administracja skupia się na tym, co jest najbardziej potrzebne osobom odwiedzającym groby swoich bliskich, czyli na modernizacji alejek i budowie nowych chodników. W ostatnich latach powstało ich już wiele, ale prace będą kontynuowane.
3: Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, jak co roku, staramy się ten nasz budżet jak najbardziej rozbudować, a przede wszystkim wpisać w nim inwestycje, które są takie priorytetowe, nie tylko w sumie dla nas jako dla cmentarza, dla zarządcy cmentarzy, ale również dla mieszkańców Włocławka, czy też osób odwiedzających cmentarz komunalny w Pińczacie. W związku z tym takimi priorytetowymi inwestycjami są alejki, które chcielibyśmy kontynuować w ramach realizacji zadania budowa alejek na terenie cmentarza komunalnego we Włocławku, budowa oświetlenia na terenie cmentarza komunalnego we Włocławku. Już rozpoczęliśmy tą inwestycję, jest już kilka lamp zainstalowanych w ramach bieżącego roku. Wykonamy dodatkowo jeszcze kilka lamp oświetleniowych.
2: Kolejna inwestycja planowana jest na cmentarzu na Pińczacie. Nekropolia szybko się rozrasta, dlatego zostanie tam zainstalowany monitoring, który ma poprawić bezpieczeństwo odwiedzających i samego terenu.
3: Natomiast na terenie cmentarza komunalnego w Pińczacie praktycznie oświetlony zostanie w tym roku już cały cmentarz i naszym priorytetem i można powiedzieć również prośbą mieszkańców jest to, żeby był monitoring. W ramach realizowanego obecnie zadania przygotowaliśmy już podstawę pod to, żeby monitoring został zainstalowany. Teraz wystarczy tylko, żebyśmy mieli okamerowanie i myślę, że wszyscy mieszkańcy będą z tego faktu zadowoleni.
2: Inwestycje w alejki i infrastrukturę cmentarzy komunalnych mają poprawić bezpieczeństwo, estetykę oraz dostępność nekropolii dla mieszkańców. To szczególnie istotne w przypadku osób starszych i osób z ograniczoną mobilnością. Regularna modernizacja cmentarnych przestrzeni pozwala też dostosować je do zmieniających się potrzeb mieszkańców.
1: Od 1 września weszło w życie kilka zmian dotyczących funkcjonowania szkół. Zgodnie z nowymi przepisami na stołówkach obowiązuje dieta planetarna. Ma być zdrowiej, ograniczono serwowanie mięsa, więcej jest natomiast owoców i warzyw.
4: Ograniczono, można powiedzieć, liczbę posiłków mięsnych, a także no, ograniczenia, jeżeli chodzi o tak zwane przyprawy, sól, cukier. Więc tutaj na pewno jest duża zmiana, jeżeli chodzi o taka zmiana smakowa, tak bym to nazwał. U nas, tak jak zauważam, liczba posiłków wydawanych w tym roku, czyli po tej zmianie już można powiedzieć, w stosunku do lat ubiegłych, można powiedzieć, nie zmieniła się. Tak? Wydajemy około ponad 200 posiłków dziennie, więc jest to liczba stabilna. Aczkolwiek mamy tutaj teraz taką tendencję, że uczniowie, którzy no, rozpoczęli korzystanie z obiadków no, od początku roku. Niektórzy zrezygnowali, ale w to miejsce pojawiają się inni.
1: Zmiany dotyczą także sklepików szkolnych i automatów z żywnością i napojami. Tutaj jednak dyrekcje szkół często już wcześniej stawiały na zdrowe produkty, bez cukru lub z jego niską zawartością.
4: Sklepiku jak takiego nie mamy, nikt tutaj nie prowadzi takiej działalności, natomiast mamy ten jeden automat, w którym są umieszczone przekąski, soki owocowe, naturalne i woda. To są w zasadzie trzy główne takie produkty.

0: One są no, certyfikowane, bo każdy kontrahent, który chciałby tu z nami podpisać umowę, no, przedstawia produkty i certyfikaty, z jakich powiedzmy tutaj elementów ten produkt się składa. Więc te wartości kaloryczne i tak dalej są spełnione w normie, więc w sklepiku, tylko w tym automacie u nas niewiele się zmieniło. Jest dalej ten sam kontrahent, który uzupełnia zawartość, ale są to przekąski, powiedzmy, zgodne z normami.
1: Widzę tutaj sporo wolnego miejsca, a z obserwacji wynika, że pana obserwacji wynika, czy dzieciaki chętnie korzystają z tego automatu.
0: No, można powiedzieć, że jest to centralny punkt szkoły. Dzieci chętnie na przerwie przychodzą tutaj, kupując sobie może już nawet nie wodę, bo wodę mamy tutaj takie specjalne podajniki wody, żeby można było sobie napełniać bidony. Mamy też takie no, butle z wodą, z których też można sobie tą wodę pobierać. Ale takie drobne przekąski właśnie do przegryzienia bardzo chętnie z tego korzystają. No i można powiedzieć, że ten automat jest uzupełniany codziennie, także no, może, przerób jest.
2: Jak na zmiany reagują sami uczniowie? Okazuje się, że pozytywnie. Młodzi ludzie mają świadomość znaczenia odpowiednich nawyków żywieniowych.
3: Ogólnie rzecz biorąc, to jedzenie jest bardzo dobre, pożywne, zdrowe, więc no po prostu pasuje.
4: Mi najbardziej podobały się chipsy z buraków, bo to jest jednak zdrowa alternatywa.
5: Jedzenie jest dobre, smaczne i pożywne.
1: Właśnie, co wam najbardziej teraz smakuje z tych nowych posiłków? Ty już wspominałaś o chipsach buraczanych, a koledzy?
3: Najbardziej smakuje mi gulasz warzywny. To jest po prostu eksplozja smaku, można powiedzieć.
1: Coś poza tymi chipsami buraczanymi? Może ten rzeczony gulasz?
4: Też gulasz.
5: Ja też wybieram gulasz, najlepszy jest.
1: Czy często po szkole, powiedzmy, odwiedzacie fast foody, McDonald's, KFC, ewentualnie jakieś żabki w poszukiwaniu hot dogów?
3: Zdarza się.
4: Mi też się zdarza.
5: No zdarza się.
1: Jak oceniacie tą zmianę w jadłospisie? Czy to jest pozytywna zmiana, czy to jest dobre dla zdrowia? Uważacie, że z taką nową dietą będziecie się lepiej czuli?
3: No jest pozytywnie moim zdaniem.
4: Moim zdaniem to jest duża alternatywa też dla, jeżeli ktoś jest wege albo coś, to też mu pomaga i...
5: Zmiana jest na plus, bo jest to zdrowsze o wiele.
2: Długofalowym skutkiem wprowadzonych zmian ma być spadek odsetka dzieci z nadwagą i otyłością. Do czynników sprzyjających ich występowaniu należą m.in. nadmierne spożycie żywności wysoko przetworzonej, słodyczy i słodzonych napojów oraz siedzący tryb życia.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu. Zapraszam. A naszym gościem jest dzisiaj pan Michał Rutkowski, magister dietetyki klinicznej i sportowej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Zacznijmy od podstaw. Czym jest zespół metaboliczny i dlaczego warto zainteresować się tym tematem, pomimo że powiedzmy na co dzień czujemy się dobrze?
1: Tak, zgadza się. I to chyba jest tutaj kluczowe, bo zazwyczaj idziemy, badania wykonujemy do laboratorium, czy idziemy do lekarza wtedy, kiedy nas coś boli. I zespół metaboliczny właśnie jest takim zespołem zaburzeń, który zazwyczaj nie daje objawów. Mówimy tutaj o takich zaburzeniach, które rzeczywiście zwiększają ryzyko chorób sercowo-naczyniowych oraz cukrzycy typu drugiego. Powiedziałem o tym, że rzeczywiście zazwyczaj nie dają tych sygnałów, natomiast jedne, czy powiedzmy dwa zaburzenia z tych pięciu, taki objaw mogą dać, ale na początek sobie przejdźmy właśnie, wymienimy
0: przejdziemy
1: może sobie
0: jeszcze
1: te,
0: do tego,
1: tak,
0: tak.
1: wymienimy sobie, które rzeczywiście to są. Mówimy tutaj o podwyższonym obwodzie talii, mówimy o podwyższonym poziomie trójglicerydów, obniżonym poziomie frakcji HDL, cholesterolu.
0: Dobrego.
1: Tak jest, tak zwanego, tak. Tego dobrego, tego protekcyjnego. Mówimy o podwyższonym ciśnieniu tętniczym i mówimy tak samo o podwyższonym poziomie glukozy. Natomiast, żeby ten zespół metaboliczny mógł być spełniony, to potrzebujemy, żeby te zaburzenia były trzy zrealizowane, tak żeby one były trzy potwierdzone z tych pięciu i wtedy rzeczywiście ten zespół metaboliczny
0: jest diagnozowany.
1: Tak? Oczywiście diagnozuje go też lekarz na podstawie tego, co rzeczywiście tam w tych badaniach wyszło i co wyszło na podstawie tego obwodu, tak, chociażby czy tego pomiaru ciśnienia. Natomiast to też trzeba powiedzieć o jednej ważnej rzeczy, że to jakby trwa latami. To nie jest też tak, że rzeczywiście my zdiagnozujemy, powiedzmy sobie, ten zespół metaboliczny i powiedzmy już za parę dni czy za miesiąc, powiedzmy już ta nasza choroba wystąpi, tak? Więc tutaj też trzeba pamiętać o tym, że
0: to jest proces
1: to jest pewien proces. To jest pewien proces zaniedbań w naszym tutaj stylu życia, ale nie tylko, tak? Bo to też są oczywiście pewne predyspozycje genetyczne.
0: Niewątpliwie.
1: Oczywiście to jest też wiek, to jest też płeć, więc tutaj jest też wiele czynników.
0: Więc przejdźmy do szczegółów. Jakie objawy, jakie wyniki badań, jaka płeć, jaki wiek? No, trudno nie zgadnąć, że na pewno seniorzy są bardziej narażeni, tak?
1: Tak, oczywiście, jak najbardziej. Natomiast mówiąc dokładnie o tych zaburzeniach, tak, to podwyższony poziom glikemii, czyli w momencie, kiedy rzeczywiście ten poziom glikemii rano nadczo jest powyżej 100 mg na decylitr, jeśli ciśnienie tętnicze jest podwyższone, to mówimy o tym ciśnieniu skurczowym, jeśli one jest większe powyżej, jeśli jest większe niż 130 i te rozkurczowe większe niż 85, mówimy o podwyższonym poziomie trójglicerydów, tutaj mówimy dokładnie o tych 150 mg na decylitr, obniżony poziom frakcji HDL, jeśli chodzi o mężczyzn, jeśli on jest poniżej 40, a u kobiet poniżej 50 i jeszcze mówimy o kwestii obwodu talii, u mężczyzn, jeśli on jest równy lub większy 94, natomiast jeśli chodzi o kobiety, to jeśli on jest równy lub większy 80, tak? Więc jak ja powiedziałem, no muszą być zrealizowane te trzy z tych pięciu, żeby ten zespół metaboliczny zdiagnozować. Natomiast mówiłem o tym braku sygnału, ale jednak o tych dwóch z tych zaburzeń, z tych pięciu, mogą dawać pewne objawy, tak? Bo chociażby, jeśli jest poziom, zawyżony poziom glikemii, no to oczywiście, czy chociażby częstomocz, tak? Czy

0: chociażby wahania nastroju, senność posiłkowa, tak, takie zmęczenie. To jest powiedzmy jeden, powiedzmy tam, powiedzmy, czy kilka objawów z tym związanych. Ale tak samo też jeśli chodzi o ciśnienie tętnicze, to chociażby czy bóle, czy zawroty głowy, tak, to też są takie objawy, które rzeczywiście nas do tego predysponują. Tak? Więc jest to bardzo ważne. Bardzo często zespół metaboliczny, powiedzmy, czy pewne zaburzenia metaboliczne są skorelowane z wyższą masą ciała, czy z nadmierną masą ciała. Po części nie bez powodu, tak? Bo rzeczywiście, jeśli ta waga jest wyższa, to rzeczywiście ta szansa chociażby, czy ten obwód talii będzie wyższy, tak? Czy chociażby ten poziom glikemii będzie wyższy, czy chociażby ten poziom trójglicerydów, dlatego że ta tkanka tłuszczowa trzewna, ona jest aktywna metabolicznie, tak? Dlatego ona ma największy wpływ na to, jak będzie wyglądała ta kwestia, powiedzmy, tych parametrów.
1: No właśnie, ten obwód, tak? U kobiet do 80 cm. Centymetrów, u panów do 94.
0: Tak. I tutaj jest bardzo też ważne, bo to jest taki, powiedzmy, przykład z życia wzięty z mojego gabinetu. Niejednokrotnie tutaj na przestrzeni lat się z tym spotykam, kiedy pacjentki tutaj, powiedzmy, współpracując ze mną, korzystając, powiedzmy, z moich usług, fajnie, powiedzmy, sobie radzą, redukują tą masę ciała i czasami, że tak powiem, troszkę ubolewają, troszkę narzekają, że ja rzeczywiście latami dbam o to, żeby tą masę ciała zredukować, walczę z tą swoją wagą, a mój mąż jest bardzo szczupły, mój mąż je wszystko to, co chce, no je właśnie. Niezdrowo, fast foody, jest bardzo szczupły, ale ma duży brzuszek. I teraz jest to, co powiedziałem, czyli my możemy wejść na tą wadę w domu, tą łazienkową, sprawdzić tą swoją masę ciała i powiedzieć, ok, wszystko jest,
1: dobrze,
0: jest ok.
1: Ale brzuszek jest, więc
0: wskaźnik
1: co?
0: BMI mamy na poziomie, ale już mierzymy sobie obwód talii i ten obwód talii rzeczywiście jest wyższy. My mężczyźni mamy głównie typ powiedzmy tej otyłości brzusznej, tak? Więc my najbardziej jesteśmy, powiedzmy, tutaj narażeni i w momencie, kiedy rzeczywiście, powiedzmy, mamy ten, nawet jesteśmy, powiedzmy, w optymalnej masie ciała, mamy wyższy poziom tej tkanki tłuszczowej trzewnej, wyższy ten obwód, no to już mamy jeden z tych pięciu czynników zrealizowanych. No, tak. Jeśli mamy jeden z tych pięciu, ten, powiedzmy, kluczowy obwód, prawdopodobnie mamy też już wyższy poziom trójglicerydów. Jeśli mamy wyższy poziom trójglicerydów, prawdopodobnie mamy niższy poziom HDL. I jeśli mamy wyższy poziom tkanki tłuszczowej trzewnej, prawdopodobnie glikemia też nie będzie optymalna.
1: Idealna, tak.
0: Więc może być tak, że wszystko jest ok, a okazuje się, że mamy nawet cztery z tych pięciu, powiedzmy, zaburzeń. Tak? Więc my patrzmy na całość, tak? Patrzmy na te pojedyncze, powiedzmy, tutaj, powiedzmy, na te pojedyncze parametry, na te pojedyncze zaburzenia.
1: I co wtedy, jeśli stwierdzimy, że mamy zespół metaboliczny?
0: Oczywiście, jak mamy zbiór, powiedzmy, tych naszych badań, powiedzmy, i tych naszych, że tak powiem, notatek i tak dalej, no to wybieramy się oczywiście do lekarza i lekarz na podstawie tego dobiera leczenie lub, powiedzmy, uznaje, że to nie jest jeszcze etap na leczenie, ale na zmianę stylu życia, tak?
1: Czyli no tak, od tego trzeba zacząć, tak, zapewne.
0: Tak, czyli jeśli, powiedzmy, taka osoba nie do końca zdrowo się odżywia, na podstawie wywiadu właśnie u lekarza, nie do końca zdrowo się odżywia, czy nie ma żadnej aktywności sportowej, to zacznijmy od tego i dopiero potem wchodzimy w etap leków, tak?
1: Dieta ma tutaj bardzo duże znaczenie w takim razie, co jeść, a czego unikać, aby no nie narażać się na wystąpienie zespołu metabolicznego.
0: Tak. Oczywiście, no nie będąc oryginalnym, przetworzona żywność, tak? Żywność tak zwana wysoko, ultra przetworzona, też żywność, która jest żywnością o wysokiej gęstości energetycznej, tak? Czyli tak naprawdę w małej objętości duża pula kalorii, czyli jakieś batoniki, ciastka, powiedzmy, lody i tak dalej. Nadmiar cukrów prostych, tak? Czy to jest właśnie w postaci to, co powiedziałem, tak? Czy tam słodyczy, czy napojów słodzonych. Na pewno też nadmiar tłuszczów nasyconych, tak? To też jest bardzo ważny element diety, czyli, powiedzmy, jeśli w naszej diecie występuje smalec, występuje powiedzmy jakiś tam boczek, tak, występują wysokotłuszczowe produkty mleczne, powiedzmy gdzieś tam się zajadamy golonką i tak dalej, no to rzeczywiście no, tutaj trzeba też zamienić ten tłuszcz nasycony na ten

0: te tłuszcze wielonienasycone w postaci orzechów, oliwy, nasion, pestek, dyni i tak dalej. Oczywiście ryb. Musimy też oczywiście zadbać o kwestię błonnika, żeby w tej diecie była duża ilość błonnika, bo chociażby ten nasz lipidogram jest bardzo jakby zależny od tego, ile tego błonnika w diecie występuje, tak? Oczywiście ta minimalna ilość, no to jest 25 gram, która powinna być, ale już tak nie wchodząc w kwestie gramowe, powiedzmy, samego błonnika, no to powinno być 400-500 gram warzyw i owoców każdego dnia, tak? Ale to też trzeba stopniowo to wszystko wprowadzać, tak? Wprowadzajmy na początku do 2-3 posiłków w ciągu dnia stopniowo, tak? Też powiedziałem o tej kwestii tej żywności przetworzonej, tak? I tu mamy też dokładne wytyczne odnośnie chociażby cukrów prostych, tych dodanych, tak, do żywności, że powinno być maksymalnie 10% powiedzmy naszej dziennej podaży, a nawet niektóre, powiedzmy, takie najświeższe badania nawet mówią do tych 5%, tak? Więc my często bardzo, bardzo mocno to przekraczamy, tak? Bo nie dość, że dodajemy ten cukier, powiedzmy, w postaci takiej, powiedzmy, chociażby dodatku do kawy, do herbaty, no to ten cukier jeszcze występuje w różnego rodzaju tam jogurtach, właśnie chociażby słodyczach, no, i tak pewno dalej. Więc na pewno też trzeba
1: nawet
0: na to
1: w chlebie
0: uwagę zwrócić. Dokładnie, nawet w chlebie, także też ma to uwagę zwrócić.
1: Więc generalnie, aby nie narażać się na ten zespół metaboliczny, nie musimy wprowadzać jakiejś bardzo restrykcyjnej diety, prawda?
0: Zgadza się. Nawet możemy spokojnie pójść w kierunku takiego modelu, którego ja jestem też bardzo mocnym zwolennikiem, czyli,
1: jakiego?
0: Czyli dieta 80 na 20, tak? Czyli 80% diety nieprzetworzonej, diety zdrowej i te 20%, powiedzmy, to są te, powiedzmy, produkty czy posiłki, czyli że możemy pozwolić sobie na jakieś tam ciastko, możemy pozwolić sobie na tą, powiedzmy, jakąś tam pizzę, na, powiedzmy, na jakiegoś tam loda, tak? Bo ta dieta, ona musi być zindywidualizowana. To nie jest też tak, że my oczywiście wchodzimy w etap diety restrykcyjnej, uznajemy, że okej, od poniedziałku wszystko rzucamy, tak?
1: To wyrzucamy, się nie uda.
0: Wyrzucamy
1: nie
0: całą
1: uda.
0: Lodówkę, tak? Wyrzucamy całą lodówkę i zmieniamy dietę o 180 stopni. To się nie uda. Ona musi być zindywidualizowana, tak? Czyli my musimy sobie znaleźć te nasze błędy w tej diecie i stopniowo, powiedzmy, wprowadzać pewne nawyki, tak? Czyli jak widzimy, że chociażby w ciągu całego dnia nie mieliśmy żadnego warzywa do posiłku. Bo też takie sytuacje się zdarzają, tak? Mam jakby moje też bardzo długoletnie też tutaj doświadczenie pracy z pacjentami pokazuje, że są takie osoby, które rzeczywiście nawet nie spożywają jednego warzywa czy owoców w skali całego dnia. Więc wprowadźmy na przykład sobie do 2 posiłków w ciągu, tak? W ciągu dnia te warzywa, tak? Wprowadźmy sobie na przykład, zrezygnujmy z tych, powiedzmy, nie wiem, jak na przykład mamy 5 posiłków z mięsem, tak, obiadowych, tak? No to wyrzućmy, powiedzmy, te 2, dajmy na przykład coś innego zamiast tych, powiedzmy, z tych 5, tak? Bardzo małe zmiany, tak? Ale stopniowe zmiany i potem, żeby to się, powiedzmy, przerodziło w taki właśnie gdzieś tam całościowo taki zdrowy model
1: żywienia.
0: No
1: właśnie, powiedzmy tak krótko 3 rzeczy, które nasi widzowie mogliby zastosować już od dziś, od jutra.
0: No na pewno uważam, że oczywiście kwestia żywienia, tak, no to jest jakby najistotniejszy aspekt tego wszystkiego, czyli oczywiście no, unikanie tej przetworzonej żywności, tak. Spróbujmy zrobić takie posiłki sobie w ciągu dnia, nawet jeśli nie do końca, powiedzmy, mogą się wydawać idealne pod kątem zbilansowania, ale spróbujmy sobie zrobić posiłki z naturalnych produktów, tak? Czyli powiedzmy, nawet jeśli mamy obiad kupiony, powiedzmy, w takim supermarkecie, gotowiec, powiedzmy, który rzucamy sobie gdzieś tam do mikrofali i sobie go odgrzewamy, to ugotujmy sobie ziemniaki, zróbmy sobie 2 jajka sadzone, wrzućmy sobie na przykład do tego, powiedzmy, 3-4 ogórki kiszone, chociażby.
1: No
0: i to już, jest nieprzetworzona żywność, tak?
1: A ile jajek tygodniowo pan poleca?
0: Tutaj jest kwestia, mamy zalecenia, że tych jajek powinno być maksymalnie 7 w tygodniu, tak? Takie mamy rekomendacje.
1: Jedno jajko na jeden dzień tygodniowy.
0: Dokładnie, tak. I to też mówimy o jajku, który na przykład jest też w postaci dodanej, tak? Bo ja pamiętam takie spotkanie kiedyś w postaci właśnie takiego wystąpienia mojego i powiedziałem o tych 7 jajkach w tygodniu, to jedna z pani zapytała, ale to te jajka takie w postaci, jak po prostu my widzimy te jajko, tak? Czyli czy ugotowane, czy jajecznica, czy jajko sadzone, ale już nie liczymy tego jajka, które na przykład jest czy do naleśników, czy po makaronie i tak dalej.

0: to tego nie liczymy. Ja mówię, nie, nie, nie. Mówię, te jajka też się liczą, tak? To pani zrobiła wielkie oczy, że tak rzeczywiście jest, tak? Tak, powinno być maksymalnie 7 jajek, ale też, co jest na przykład najciekawsze, to w badaniach, najświeższych badaniach naukowych obserwujemy, że osoby, które mają zaburzenia glikemii, cukrzyca typu drugiego, czy powiedzmy już nawet jakieś tam, powiedzmy, zaburzenia, jak chociażby insulinooporność, one powinny jeszcze bardziej limitować te jajka, tak? Czyli nawet czasami w
1: Mniej.
0: sytuacjach skrajnych do 2-3 jajek w tygodniu, tak? Bo to rzeczywiście wpływa na to, jakby to, co widzimy w badaniach, że u tych osób ten poziom lipidogramu może być wyższy, tak? Drugi element, powiedzmy krok, aktywność fizyczna. Tak, czyli zadbajmy o to, żeby takie, powiedzmy, te podstawy były, czyli te 150 minut aktywności, umiarkowanej aktywności w skali tygodnia, tak, ale to też nie rzucajmy się na głęboką wodę, czyli nie przygotowujmy się do maratonu od razu, tak, tylko powiedzmy sobie, ustalmy, że ok, będę na przykład sobie 5 razy w tygodniu po 30 minut, powiedzmy, spacerować, tak, czyli jak na co dzień mamy bardzo mało aktywny tryb życia, małą ilość kroków realizujemy, to uznajemy, że ok, codziennie, powiedzmy, nawet nie codziennie, 5 dni w tygodniu, tak? Zrealizujemy, powiedzmy, ten pułap 150 minut, tak? 30 minut spacer. I trzeci aspekt do wdrożenia, badajmy się, tak? Wykonujemy badania, profilaktyka,
1: Profilaktyka,
0: tak?
1: tak.
0: Mierzmy sobie obwód talii, mierzmy
1: Mierzmy
0: sobie
1: ciśnienie
0: ciśnienie w
1: tętnicze,
0: domku
1: tak.
0: i pójdźmy sobie raz w roku, co najmniej, minimum raz w roku, wykonajmy sobie badania
1: Laboratoryjne.
0: laboratoryjne, właśnie wykonajmy sobie badanie z krwi naczczo, glukozy naczczo, wykonajmy sobie cały lipidogram, czyli nie tylko trójglicerydy i HDL, ale też ta frakcja LDL, która jest najbardziej skorelowana z wyższym tym właśnie ryzykiem sercowo-naczyniowym. I oczywiście też jeszcze inne przy okazji parametry i wtedy możemy sobie tutaj no, diagnozować, powiedzmy, ewentualnie ten zespół metaboliczny.
1: I na koniec powiedzmy króciutko o wprowadzonej od 1 września w szkołach, w przedszkolach diecie planetarnej, o ograniczaniu mięsa. Co pan myśli o tym
0: Ja uważam,
1: pomyśle?
0: że jest to bardzo dobre rozwiązanie. Tak, w naszym.
1: Zdrowe dla dzieci.
0: Tak, oczywiście. Jeśli mamy taki model żywienia, powiedzmy, czy powiedzmy, mamy pewne zasady żywieniowe, które tyczą się naszego społeczeństwa, to dlaczego po prostu tego tutaj nie egzekwować, tak? Czyli jeśli w piramidzie zdrowego żywienia są chociażby warzywa strączkowe, to dlaczego mamy z tych teraz strączków nie korzystać, tak? Czy chociażby kwestia tego, że rzeczywiście ja nieraz podczas pracy z moimi pacjentami, pacjenci dziwią się, że jak to jest, że obiad jest bezmięsny, tak? Oczywiście ten obiad nie może być każdego dnia z mięsem, tak? Ten obiad właśnie powinien być też w postaci chociażby czy wegańskiej, czy wegetariańskiej, tak? Nawet zamienić, powiedzmy, ten obiad, tak jak powiedziałem też wcześniej, na ziemniaki, jajko sadzone i, powiedzmy, i gdzieś tam, nie wiem, fasolka szparagowa, tak? Czy, powiedzmy, ten ogórek, tak? To już mamy jeden posiłek, tak? Z tych, powiedzmy, 7 obiadowy. Do tego dorzućmy sobie, powiedzmy, raz w tygodniu rybę, powiedzmy, tak? Do tego obiadku. Dajmy na przykład sobie naleśniki z twarogiem, tak? Powiedzmy też na obiad, tak? Więc my możemy takie zmiany zrobić. To nie jest tak, że te posiłki muszą, powiedzmy, być zawsze w formie mięsnej. Dodatkowo też w naszym społeczeństwie, naszej, powiedzmy, gdzieś tam kulturze są też posiłki takie tradycyjne, wegańskie, wegetariańskie. Nie do końca o tym też mamy świadomość, tak? No bo jak powiedziałem, czy właśnie chociażby naleśniki z twarogiem, pierogi z twarogiem, czy z owocami, czy
1: Pyszne
0: chociażby,
1: dania, tak.
0: tak, pyszne danie, ale chociażby, czy możemy przygotować, oczywiście, ktoś może się zdziwi, ale czy fasolkę po bretońsku, czy, powiedzmy, zupę fasolową, grochową,
1: Bez
0: możemy bez
1: mięsa?
0: mięsa przygotować, tak? No to też się da, tak,
1: To nie
0: oczywiście.
1: wszystko.
0: To jest zadanie,
1: Da się,
0: oczywiście.
1: ale jak będzie
0: No,
1: smakowało?
0: to kwestia po prostu teraz jakby odpowiedniego dobrania przypraw, powiedzmy, przyrządzenia, tak? Ale da się też tutaj to zrobić. I niejednokrotnie my, jakby już wiedząc o tym, że to jest posiłek składający się z warzyw strączkowych, no to my już mówimy, o kurczę, to już nie do końca nam to będzie smakowało. Ale przekonajmy się, spróbujmy to zrobić, tak? Więc ja uważam, że my musimy też tą świadomość zwiększać, tak? A gdzie mamy ją zwiększać? Zaczynając
1: W
0: od
1: szkołach,
0: podstaw, tak?
1: tak.
0: Od szkoły, od przedszkola, tak? Więc ja jestem bardzo dobrej myśli i
1: Jest pan
0: myślę,
1: zwolennikiem tych
0: jestem
1: diet.
0: zwolennikiem, tak, dodatkowo też trzeba pamiętać o tym, że te zmiany

0: jakby są związane też z tym, że mamy mieć większą ilość naturalnych produktów,
1: Tak.
0: tak? Mamy mieć świeże warzywa, owoce, mamy też oczywiście mieć ograniczoną ilość cukru, chociażby w tych przygotowywanych napojach, tak? Mamy mieć ograniczoną ilość soli, mamy też oczywiście teraz mieć ograniczenie smażenia do maksymalnie 2 razy w tygodniu i jeśli to smażenie jest, no to nie jest to smalec, nie jest to masło, a jest to oliwa i olej rzepakowy, czyli te najbardziej zdrowe i powiedzmy nadające się do smażenia, powiedzmy tutaj te tłuszcze, tak? Więc ja jestem dobrej myśli i myślę, że to wyjdzie na dobre. Potrzebujemy czasu.
1: Życzymy Państwu smacznego. Dziękuję Panu
0: Również.
1: pięknie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był Pan Michał Rutkowski, dietetyk kliniczny i sportowy. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Od 25 do 27 września Włocławek stanie się fajansową stolicą Polski. Przed nami 6 Fajans Festiwal Włocławek. 3 dni spotkań, wystaw, warsztatów, konkursów, pokazów i wydarzeń, które pokażą, że włocławski fajans to nie tylko ważna część historii miasta, ale także źródło współczesnej inspiracji.
1: W tym roku Festiwal Fajansu wyjątkowy, bo oprócz tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, czyli fantastycznych wystawców, prezentacji fajansu, już prawie że zabytkowego, z nowymi różnego rodzaju pomysłami, jak wzory fajansowe wykorzystać na przykład na strojach albo w

0: w gastronomii, to do tego dokładamy kolejne elementy. Pewnie pani dyrektor powie o szczegółach. Ja tylko zapraszam wszystkich mieszkańców. Po pierwsze do tego, żeby przyszli tutaj do browaru B. Jesteśmy po dobrej dyskusji z wystawcami. Oni czekają na was i mają dużo niespodzianek, ale przede wszystkim mają to swoje serce fajansowe, które wkładają w każdy swój wyrób.
1: Tegoroczna edycja będzie wyjątkowa również za sprawą nowego wydarzenia, Festiwalu Światła Fajansowy Blask. Przez 3 wieczory Stary Rynek we Wrocławku rozświetlą wyjątkowe iluminacje inspirowane fajansową tradycją miasta.
0: Od piątku, od godziny 19, godzina 19, 20, 21, łatwo zapamiętać, w piątek, sobotę i niedzielę specjalne projekcje na kamienicach, gdzie wspólnym mianownikiem jest oczywiście fajans. Oprócz tego zajęcia, warsztaty w skarbcu fajansu, oprócz tego możliwość zwiedzenia wystaw w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, zarówno przy ulicy Zamczej, gdzie w zbiorach sztuki można podziwiać fajans, ale też zapraszamy na ulicę Słowackiego, gdzie no, mamy tak naprawdę największe zbiory fajansu włocławskiego. Zresztą przez całe lata Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej było organizatorem Biennale, do którego też w tym roku, podczas tegorocznej edycji Festiwal Fajansu, chcemy wrócić.
1: Jednym z miejsc festiwalowych wydarzeń będzie także interaktywne centrum fajansu, Skarbiec Fajansu. To przestrzeń, która przenosi odwiedzających do niezwykłego multimedialnego świata włocławskiej ceramiki i opowiada o 150-letniej tradycji produkcji wyrobów fajansowych.
0: 3 dni pełne fajansowych wydarzeń, wypełnione włocławskim fajansem. Myślę, że dla każdego znajdzie się coś atrakcyjnego, coś miłego, a być może też coś inspirującego, bo taka jest też idea Festiwalu Fajansu, który już po raz 6 w naszym mieście się odbywać będzie.
1: Szczegóły tegorocznego Fajans Festiwalu oraz program wydarzeń przedstawiono podczas konferencji prasowej. O niej więcej w magazynie Pulsometr. Włocławianka Helena Brzezińska ma za sobą bardzo udany sezon. Młoda pływaczka zdobyła już 8 medali mistrzostw Polski, a ostatnio dołożyła do tego 2 brązowe krążki podczas Grand Prix Polski w Kościerzynie. Co ważne, rywalizowała tam w kategorii Open bez podziału na wiek.
2: Jestem ci bardzo z tego dumna i właśnie te zawody są ciężkie, ale bardzo je lubię, ponieważ mogę też spotkać się z moimi przyjaciółmi z zawodów i bardzo cieszą mnie te medale, ponieważ wiem, ile pracy w nie wkładam i bardzo lubię, gdy poprawiam swoje czasy życiowe, ponieważ też wiem, jak bardzo długo na to pracowałam.
3: A powiedz, jak konkurencja na tych ostatnich zawodach? Wróciłaś z medalami, więc jesteśmy dumni, cieszymy się ogromnie. Jak było? Było bardzo ciężko? Jak twoje takie spostrzeżenia tam na miejscu?
2: Było na pewno ciężko, ponieważ byłam jedną z najmłodszych zawodniczek, ale udało mi się i zdobyłam te 2 medale, więc myślę, że dobrze mi poszło.
1: Na sukces pracuje regularnie. Helena trenuje 5 razy w tygodniu, a każdy trening trwa około 2 godzin. Pod koniec wakacji zawodniczka wzięła też udział w obozie przygotowawczym w Centralnym Ośrodku Sportu w Spale.
2: Trenuję 5 razy w tygodniu po 2 godziny, a właśnie pod koniec wakacji byłam na tygodniowym obozie i trenowałam tam po 2 godziny 2 razy dziennie, ale wtedy było też bardzo fajnie. Trenowałam w Centrum Przygotowań Olimpijskich w Spale i bardzo fajnie było też z moimi przyjaciółmi. Trenowałam bardzo ciężko. Właśnie też myślę, że dzięki temu obozowi tak mi się udało zdobyć na tych zawodach. Trenuję z moim trenerem, panem Leszkiem Kubickim i treningi są ciężkie, ale przynoszą postępy.
1: Na ostatnich zawodach w Kościerzynie Helena była jedną z najmłodszych zawodniczek. Mimo to dwukrotnie stanęła na podium, rywalizując z dużo starszymi pływaczkami.
4: Grand Prix to się rządzi takimi swoimi prawami. Tam jest klasyfikacja jest prowadzona open, czyli nie ma roczników. Jak gdyby klasyfikacje się układają.

0: według czasów zdobytych w poszczególnych biegach. Helenka była jedną z najmłodszych zawodniczek na tych zawodach i przywiozła dwa brązowe medale, czyli z tego wniosek, że ona startowała z o wiele starszymi od siebie zawodniczkami i zawodnikami i znakomicie wypadła. Zresztą my pod koniec obozu mieliśmy sprawdzian, ja chciałem zobaczyć, jak dzieci ten obóz przepracowały. Więc trenerzy często na taki koniec takich obozów robią sprawdziany. Są oczywiście odpowiednie dystanse, dzieci tam pływają setki, pięćdziesiątki. O, w tym wieku, które te dzieciaki mają, to są około setki i pięćdziesiątki. Ja oczywiście zrobiłem sprawdzian na 100 dowolnym, one wszystkie musiały przepłynąć 100 kraulem. I może wspomnę, Helenka zrobiła znakomity czas i ona w ten czas poprawiła sobie ten czas około 3 sekund z poprzednich mistrzostw Polski i na tym Grand Prix powtórzyła ten czas właśnie ze sprawdzianu. Czyli widać, że ten obóz był dobrze przepracowany.
1: Z trenerem Leszkiem Kubickim Helena pracuje już 3 rok. Początki nie były jednak łatwe. Pływanie miało być dla niej przede wszystkim formą rehabilitacji, ale z czasem przerodziło się w sportową pasję.
2: Zaczęło to się tak, że pływanie miało być dla mnie rehabilitacją. Rodzice zapisali mnie na basen, ale przerodziło to się w pasję, w zawody, w medale i tak... Kocham to.
1: Trener podkreśla, że Helena od początku jest traktowana tak samo, jak pozostali zawodnicy z grupy wyczynowej. Jej treningi nie są skracane, a wymagania pozostają takie same.
0: Helenka sobie troszeczkę chyba inaczej wyobrażała tą całą przygodę z pływaniem. Były namowy, były pertraktacje. W końcu zdecydowała się i w sumie praktycznie, tak jak już mówiłem, nie ma absolutnie żadnych taryf ulgowych, ona pracuje z grupą wyczynową, nie są jej obcinane w tej chwili żadne treningi, objętości i tak dalej. Wszystkie ćwiczenia, które są wykonywane, robi to znakomicie, a efekty w postaci medali mówią same za siebie.
1: Helena nie zamierza się zatrzymywać. Przed nią kolejne starty, a pod koniec roku zimowe Mistrzostwa Polski. Trener podkreśla, że zarówno ona, jak i cała grupa mają jeszcze sporo pracy, ale dotychczasowe wyniki pokazują, że kierunek jest właściwy. Miłośnicy twórczości Manam mogą już szykować się na wyjątkowy muzyczny wieczór. 26 września w klubie Stara Remiza we Wrocławku wystąpi zespół Nie ma mowy. Muzycy sięgają po dobrze znane utwory Manamu, ale przedstawiają je w akustycznych, bardziej kameralnych aranżacjach. Projekt powstał z myślą o tym, żeby znane kompozycje pokazać z nieco innej strony. Na scenie pojawią się m.in. gitara akustyczna, skrzypce, piano i flet.

Ja reprezentuję zespół Niemamowy, który wykonuje piosenki Manam w wersji akustycznej. Nasz taki projekt, z którym wyruszyliśmy w trasę koncertową i między innymi jednym z przystanków będzie Włocławek w następną sobotę, czyli 26 września o godzinie 18:00 wystąpimy w Starej Remizie. Bilety są dostępne i w Centrum Kultury Browar B, i w kasie Starej Remizy oraz na godzinę przed koncertem, a także jak ktoś chce zakupić wcześniej, mieć pewność, że się dostanie, ponieważ ilość miejsc jest ograniczona, również na portalach biletyna.pl oraz kupbilecik.pl. A że usłyszycie Państwo wszystkie hity Ikory i Jackowskiego, czyli zespołu Manam, pojawią się różne piosenki, bardzo znane, także będziemy na pewno wspólnie śpiewać, ale zaskoczeniem będzie ta inna troszeczkę aranżacja i wersja akustyczna. Pojawią się instrumenty takie jak skrzypce, pianino, piękna pani śpiewająca, gitara akustyczna, basowa, też różne perkusje, więc zupełnie inna odsłona, także bardzo serdecznie zapraszamy. Zespół powstał 5 lat temu, dlatego teraz wruszamy w tą trasę koncertową. Pomysł się zrodził tak jak to zwykle gdzieś w garażu zespołu.

0: występują. Chcieliśmy to zrobić takiej troszeczkę poetyckiej wersji. Nie chcieliśmy grać typowo piosenki poezji śpiewanej, ale też nie zupełnie na rockowo powielać manam, bo takich zespołów jest sporo. Więc stąd ten pomysł taki, który się zrodził, czyli manam w wersji akustycznej. Myślę, że bardzo ciekawy, dlatego bardzo serdecznie zapraszamy.
1: Koncert rozpocznie się 26 września o godzinie 18 w klubie Stara Remiza przy ulicy Żabiej 8.
2: Na wocławskich cmentarzach będą prowadzone kolejne inwestycje. Administracja skupia się na tym, co jest najbardziej potrzebne osobom odwiedzającym groby swoich bliskich, czyli na modernizacji alejek i budowie nowych chodników. W ostatnich latach powstało ich już wiele, ale prace będą kontynuowane.
3: Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, jak co roku, staramy się ten nasz budżet jak najbardziej rozbudować, a przede wszystkim wpisać w nim inwestycje, które są takie priorytetowe, nie tylko w sumie dla nas jako dla cmentarza, dla zarządcy cmentarzy, ale również dla mieszkańców Włocławka, czy też osób odwiedzających cmentarz komunalny w Pińczacie. W związku z tym takimi priorytetowymi inwestycjami są alejki, które chcielibyśmy kontynuować w ramach realizacji zadania budowa alejek na terenie cmentarza komunalnego we Włocławku, budowa oświetlenia na terenie cmentarza komunalnego we Włocławku. Już rozpoczęliśmy tą inwestycję, jest już kilka lamp zainstalowanych w ramach bieżącego roku. Wykonamy dodatkowo jeszcze kilka lamp oświetleniowych.
2: Kolejna inwestycja planowana jest na cmentarzu na Pińczacie. Nekropolia szybko się rozrasta, dlatego zostanie tam zainstalowany monitoring, który ma poprawić bezpieczeństwo odwiedzających i samego terenu.
3: Natomiast na terenie cmentarza komunalnego w Pińczacie praktycznie oświetlony zostanie w tym roku już cały cmentarz i naszym priorytetem i można powiedzieć również prośbą mieszkańców jest to, żeby był monitoring. W ramach realizowanego obecnie zadania przygotowaliśmy już podstawę pod to, żeby monitoring został zainstalowany. Teraz wystarczy tylko, żebyśmy mieli okamerowanie i myślę, że wszyscy mieszkańcy będą z tego faktu zadowoleni.
2: Inwestycje w alejki i infrastrukturę cmentarzy komunalnych mają poprawić bezpieczeństwo, estetykę oraz dostępność nekropolii dla mieszkańców. To szczególnie istotne w przypadku osób starszych i osób z ograniczoną mobilnością. Regularna modernizacja cmentarnych przestrzeni pozwala też dostosować je do zmieniających się potrzeb mieszkańców.
1: Od 1 września weszło w życie kilka zmian dotyczących funkcjonowania szkół. Zgodnie z nowymi przepisami na stołówkach obowiązuje dieta planetarna. Ma być zdrowiej, ograniczono serwowanie mięsa, więcej jest natomiast owoców i warzyw.
4: Ograniczono, można powiedzieć, liczbę posiłków mięsnych, a także no, ograniczenia, jeżeli chodzi o tak zwane przyprawy, sól, cukier. Więc tutaj na pewno jest duża zmiana, jeżeli chodzi o taka zmiana smakowa, tak bym to nazwał. U nas, tak jak zauważam, liczba posiłków wydawanych w tym roku, czyli po tej zmianie już można powiedzieć, w stosunku do lat ubiegłych, można powiedzieć, nie zmieniła się. Tak? Wydajemy około ponad 200 posiłków dziennie, więc jest to liczba stabilna. Aczkolwiek mamy tutaj teraz taką tendencję, że uczniowie, którzy rozpoczęli korzystanie z obiadków od początku roku. Niektórzy zrezygnowali, ale w to miejsce pojawiają się inni.
1: Zmiany dotyczą także sklepików szkolnych i automatów z żywnością i napojami. Tutaj jednak dyrekcje szkół często już wcześniej stawiały na zdrowe produkty, bez cukru lub z jego niską zawartością.
4: Sklepiku jak takiego nie mamy, nikt tutaj nie prowadzi takiej działalności, natomiast mamy ten jeden automat, w którym są umieszczone przekąski, soki owocowe, naturalne i woda. To są w zasadzie trzy główne takie produkty. One są certyfikowane, bo każdy kontrahent, który chciałby tu z nami podpisać umowę, przedstawia produkty i certyfikaty, z jakich powiedzmy tutaj elementów ten produkt się składa. Więc te wartości kaloryczne i tak dalej są spełnione w normie, więc tylko w tym automacie u nas niewiele się zmieniło. Jest dalej ten sam kontrahent, który uzupełnia zawartość, ale są to przekąski, powiedzmy, zgodne z normami.
5: Widzę tutaj sporo wolnego miejsca, a z obserwacji wynika, że pana obserwacji wynika, czy dzieciaki chętnie korzystają.

0: tego automatu?
1: No można powiedzieć, że jest to centralny punkt szkoły. Dzieci chętnie na przerwie przychodzą tutaj, kupując sobie może już nawet nie wodę, bo wodę mamy tutaj takie specjalne podajniki wody, żeby można było sobie napełniać bidony. Mamy też takie butle z wodą, z których też można sobie

0: Okazuje się, że pozytywnie. Młodzi ludzie mają świadomość znaczenia odpowiednich nawyków żywieniowych.
1: Ogólnie rzecz biorąc, to jedzenie jest bardzo dobre, pożywne, zdrowe, więc no po prostu pasuje.
2: Mi najbardziej podobały się chipsy z buraków, bo to jest jednak zdrowa alternatywa.
3: Jedzenie jest dobre, smaczne i pożywne.
4: Właśnie, co wam najbardziej teraz smakuje z tych nowych posiłków? Ty już wspominałaś o chipsach buraczanych, a koledzy?
1: Najbardziej smakuje mi gulasz warzywny. To jest po prostu eksplozja smaku, można powiedzieć.
4: Coś poza tymi chipsami buraczanymi? Może ten rzeczony gulasz?
2: Też gulasz.
3: Ja też wybieram gulasz, najlepszy jest.
4: Czy często po szkole, powiedzmy, odwiedzacie fast foody, McDonald's, KFC, ewentualnie jakieś żabki w poszukiwaniu hot dogów?
1: Zdarza się.
2: Mi też się zdarza.
3: No zdarza się.
4: Jak oceniacie tą zmianę w jadłospisie? Czy to jest pozytywna zmiana, czy to jest dobre dla zdrowia? Uważacie, że z taką nową dietą będziecie się lepiej czuli?
1: No jest pozytywnie moim zdaniem.
2: Moim zdaniem to jest duża alternatywa też dla, jeżeli ktoś jest wege albo coś, to też mu pomaga i...
3: Zmiana jest na plus, bo jest to zdrowsze o wiele.
0: Długofalowym skutkiem wprowadzonych zmian ma być spadek odsetka dzieci z nadwagą i otyłością. Do czynników sprzyjających ich występowaniu należą m.in. nadmierne spożycie żywności wysoko przetworzonej, słodyczy i słodzonych napojów oraz siedzący tryb życia.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

ostatni weekend września we Włocławku to Festiwal Fajansu. W tym roku Festiwal Fajansu wyjątkowy, bo oprócz tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, czyli fantastycznych wystawców, prezentacji fajansu już tego, już prawie że zabytkowego, z nowymi różnego rodzaju pomysłami,

0: jak wzory fajansowe wykorzystać na przykład na strojach albo w gastronomii, to do tego dokładamy kolejne elementy. Pewnie pani dyrektor powie o szczegółach. Ja tylko zapraszam wszystkich mieszkańców, po pierwsze do tego, żeby przyszli tutaj do browaru B. Jesteśmy po dobrej dyskusji z wystawcami. Oni czekają na was i mają dużo niespodzianek, ale przede wszystkim mają to swoje serce fajansowe, które wkładają w każdy swój wyrób i w każdą swoją tak naprawdę twórczość artystyczną, bo myślę, że tym wyróżniamy się też na tyle innych ceramicznych potęg, że u nas każdy wyrób ceramiczny jest tak naprawdę arcydziełem, niepowtarzalnym, wyjątkowym, bo malowanym ręcznie, więc no nie da się tego w żaden sposób podrobić. Ale oprócz tego zapraszamy państwa do skorzystania z innych ofert, między innymi z Festiwalu Światła, fajansowy blask, ten na Starym Rynku od piątku, od godziny 19, godzina 19, 20, 21, łatwo zapamiętać, w piątek, sobotę i niedzielę specjalne projekcje na kamienicach, gdzie wspólnym mianownikiem jest oczywiście fajans. Oprócz tego zajęcia, warsztaty w skarbcu fajansu, oprócz tego możliwość zwiedzenia wystaw w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, zarówno przy ulicy Zamczej, gdzie w zbiorach sztuki można podziwiać fajans, ale też zapraszamy na ulicę Słowackiego, gdzie no, mamy tak naprawdę największe zbiory fajansu włocławskiego. Zresztą przez całe lata Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej było organizatorem Biennale, do którego też w tym roku, podczas tegorocznej edycji Festiwal Fajansu chcemy wrócić. No i na koniec jeszcze na ulicę Starodębską chciałbym zaprosić, gdzie również tam pasjonaci fajansu w ramach Festiwalu Fajansu będą na państwa czekać i też mają mnóstwo ciekawych niespodzianek, o których najlepiej przekonać się samemu. Po prostu trzeba przyjść i zobaczyć. 3 dni pełne fajansowych wydarzeń, wypełnione włocławskim fajansem. Myślę, że dla każdego znajdzie się coś atrakcyjnego, coś miłego, a być może też coś inspirującego, bo taka jest też idea Festiwalu Fajansu, który już po raz 6 w naszym mieście się odbywać będzie. Pani dyrektor.
1: Rzeczywiście tak jest, proszę państwa, że fajans mocno inspiruje nie tylko tych, którzy malują na ceramice, bo pan prezydent mówił o tym fajansie tradycyjnym, który jest w muzeum przy Słowackiego. Mamy kolekcję od 1873 roku, pokazującą jakby te zbiory od tego roku do 91, do czasu, kiedy istniały dawniej fabryki fajansu. I my będziemy tę wystawę mogli oglądać, proszę państwa, w trakcie tego festiwalu. Mówimy o tym rozprzestrzenianiu się fajansowych wzorów i fajansu nie tylko we Włocławku, bo okazuje się, że fajans malują także i uczą się tych wzorów ludzie spoza Włocławka i właśnie tego dowodem jest konkurs, pierwszy ogólnopolski konkurs. Pan prezydent mówił o nawiązywaniu do Biennale Fajansu Włocławskiego i to właśnie jest nawiązanie. Pierwszy ogólnopolski konkurs fajansu włocławskiego, nazywa się on Wincenty. Będziemy wręczać, pan prezydent będzie wręczał co roku statuetkę Wincentego. Już prototyp tej statuetki istnieje i w ubiegłym tygodniu, w sobotę, odbył się konkurs właśnie na żywo. Przyjechali uczestnicy tego konkursu także spoza Włocławka, także dlatego cieszymy się, że ten nasz motyw fajansowy i fajans się rozprzestrzenia po Polsce. To, że się rozprzestrzeniamy, to też właśnie pokazuje fakt, że nie 2 dni, a 3 dni w tym roku, proszę państwa, piątek, sobota i niedziela i w kilku kilku miejscach. To też jest, panie prezydencie, pana tutaj zawsze to takie ramię dalekosiężne, że pan stara się, żebyśmy wychodzili w miasto i to robimy. Fając się wylewa z browaru, będzie na Starym Rynku,

0: skarbiec fajansu oczywiście, ale też miasto będzie ubrane, udekorowane flagami z motywem fajansowym. Chcemy, żeby wszyscy czuli to, że mamy święto fajansu we Włocławku. Wśród wydarzeń, na które zapraszamy, tak jak pan prezydent powiedział, po pierwsze na otwarcie o godzinie 19 w piątek, tam będzie prezydent i nasz główny partner, firma Energa, będzie pan prezydent otwierał oficjalnie Fajans Festival i będzie dziękował także tym, którzy się przyczyniają do tego, żeby po raz kolejny mógł się ten festiwal odbywać. Później będzie Festiwal Światła o godzinie 19:20, 21:00, ale wcześniej od godziny 16 do 18 w browarze będą już działać fajansowe kramy, czyli już będą wystawcy, więc można już fajans będzie oglądać. W Skarbcu Fajansu natomiast w piątek o 17:00 będzie otwarcie wystawy Fajansu Szukajmy ze świecą i to jest będzie pokazanie kolekcji zarówno muzealnej naszego Muzeum Ziemi Kujawskiej-Dobrzyńskiej we Włocławku, jak i kolekcji Liceum Ziemi Kujawskiej i kolekcjonerów prywatnych, bo to będzie taka wystawa polegająca na współpracy skarbca fajansu właśnie z tymi źródłami tego dawnego fajansu. W sobotę już od 10 rano będziemy witać wszystkich serdecznie w browarze i w skarbcu także, ponieważ tutaj cały czas, przez cały dzień do godziny 18 właśnie będą działać fajansowe kramy, będzie fajansowe bistro, będzie można zjeść coś pysznego, ponieważ zapraszamy oczywiście, tak jak w poprzednich latach, gospodynie z kół gospodyń wiejskich, więc będzie dużo takiego regionalnego jadła, będzie strefa relaksu z naszą hibiskusową, kobaltowo-niebieską herbatą. Będą różnego rodzaju przedsięwzięcia, konkursy, oczywiście warsztaty z malowania wzorów fajansowych. Nie tylko tego rodzaju warsztaty. Będzie także na przykład spotkanie ze słynnym już Lampa Loft, czyli Radosławem Nakonowskim, który będzie opowiadał o tym, jak promuje między innymi włocławski fajans. W Skarbcu Fajansu, proszę Państwa, też będą warsztaty na bieżąco prowadzone z malowania, zdobienia biskwitów fajansowych. Oprócz tego codziennie, tak jak było to powiedziane, będą projekcje na Starym Rynku. Projekcje, pokazy laserowe, będzie także w trakcie tych projekcji i pokazów koncert harfistki, która jest instrumentalistką z Filharmonii Pomorskiej. Artystka stamtąd się wywodzi. Ten pokaz laserowy spodziewamy się, sami jesteśmy jego ciekawi, bo to będzie po raz pierwszy robione na taką skalę. Będzie połączony nie tylko ze światłem, ale także z ogniami, z fontannami, także spodziewamy się, że będzie to naprawdę ciekawe widowisko. Muzycznie fajans będzie także wspierany przez zespół Chris Quartet, bo już w piątek będzie koncert zespołu Chris Quartet. Obawiam się, czy o czymś jeszcze nie zapominam, bo rzeczywiście dużo elementów jest w trakcie tego festiwalu, bierzemy pod uwagę. Przede wszystkim będziemy rozstrzygać konkursy, panie prezydencie i proszę państwa, konkursy, które organizujemy już od kilku miesięcy, bo przygotowujemy się do festiwalu fajansu przez kilka miesięcy. Współpracujemy tutaj z Galerią Sztuki Współczesnej między innymi i to w galerii na przykład odbywają się konkursy Włocławki na koszulkach i Włocławek Nowa Odsłona i finały tych konkursów będziemy właśnie ogłaszać i rozstrzygać podczas 6. Festiwalu Fajansu. Podczas tego festiwalu również właśnie będzie wręczenie Wincentego w ramach 1. Ogólnopolskiego Festiwalu Fajansu. Będziemy rozstrzygać również konkurs Fajans na wakacjach oraz Fajans Sztuka. Więc proszę Państwa, przedsięwzięć w ramach Fajans Festiwalu jest bardzo dużo. Ja tak celowo troszeczkę mówię Fajans Festival i Festiwal Fajansu, bo jakby chcemy troszeczkę też umiędzynarodowiać, panie prezydencie, prawda, to zjawisko i tę nazwę, zwłaszcza, że jako miasto jesteśmy od już kilkunastu tygodni członkiem jest miast.
1: Oficjalnie, tak, to możemy też ogłosić, oficjalnie już wszystkie procedury zostały dopełnione. Pani

0: przewodnicząca z dyrektorem skarbca fajansu uczestniczyli ostatnio w zgromadzeniu ogólnym Europejskiego Szlaku Ceramiki, a my od strony formalnej też już dopełniliśmy wszystkie niezbędne formalności, rzeczy wymagane prawem i mamy wpis już w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji do rejestru miast, które uczestniczą w międzynarodowych stowarzyszeniach. Europejski Szlak Ceramiki jest międzynarodowym stowarzyszeniem. Oficjalnie Włocławek jest członkiem tego stowarzyszenia. Myślę, że ta współpraca będzie się rozwijać. My będziemy zarówno inspiracją dla innych miast ceramicznych w Europie, ale też poza Europą, bo ten szlak już poza Europę powoli zaczyna wychodzić, ale w drugą stronę myślę, że też wiele ciekawych rzeczy będziemy mogli podpatrywać od naszych partnerów ceramicznych z innych części naszego kontynentu po to, żeby atrakcyjność festiwalu fajansu, tak jak dotąd, z roku na rok rosła i była dla odbiorców wyjątkowa, niepowtarzalna i była też tym magnesem, bo myślę, że to nam wszystkim chodzi, który ściągać będzie turystów do naszego miasta, a dzięki temu też lokalna gospodarka będzie po prostu czerpała z tego korzyści. Mam tutaj na myśli zarówno hotelarzy, jak i branżę gastronomiczną. I właśnie o branży gastronomicznej też trzeba w tym wypadku powiedzieć, bo w ramach Festiwalu Fajansu, jak co roku, nasze miejskie, inaczej, restauracje, które w mieście się znajdują, przygotowują też specjalne menu fajansowe, więc zapraszam wszystkich do skorzystania z tej oferty, bo myślę, że jest bardzo ciekawa i widzę, jak obserwuję, że nasi lokalni restauratorzy bardzo chętnie też się w to angażują i to menu fajansowe przygotowują, więc zapraszamy.
1: Tak, a jakby takim namacalnym objawem tego, że restauracja jest włączona w Fajans Festival, jest to, że będzie miała podkładki fajansowe, które wręczamy restauratorom, żeby jakby w tej sieci fajansowej się znaleźć. Myślę, panie prezydencie, że także musimy powiedzieć i podziękować za włączanie się w Fajans Festival obydwu fabryk fajansu, prawda, które są też bardzo aktywne.
0: Nawet trzeba powiedzieć o trzech, bo to mamy trzy we Włocławku manufaktury, dwie oczywiste, fabryka fajansu i fajans włocławski, ale też Wabi Sabi, które to też jest ciekawostka właśnie we Włoszech na tym festiwalu w mieście Fajanze reprezentował od strony komercyjnej nasze miasto z własnej inicjatywy, więc to też pokazuje, że ten włocławski fajans, no, zaczyna podbijać nie tylko nasz kraj, to jest oczywiste, bo to jest nasza duma narodowa, ale też świat i trzymamy oczywiście kciuki, żeby tak było jak najszerzej. No i już chyba zamykając zupełnie to spotkanie, jeszcze chcę zwrócić uwagę i też podkreślić na to, że nie tylko, bym powiedział, ogólnopolskie firmy interesują się wzorem fajansowym, ale co mnie szczególnie cieszy, nasze lokalne. Mam tutaj na myśli firmę Bałtyk, która znajduje się we Włocławku i która 100% produkcji krajowej realizuje właśnie w naszym mieście. Wcześniej była to firma Bomilla, dzisiaj firma funkcjonuje pod nazwą Bałtyk, wdrożyła właśnie, czy przekazała do produkcji specjalną, limitowaną serię bombonierek z włocławskiej kolekcji, tak to się, włocławska kolekcja fajansowa, wyjątkowa i, co też warto podkreślić, przepyszna. Próbowałem, wiem, o czym mówię, więc już wkrótce będzie możliwość skorzystania chociażby ze sklepików, skarbców fajansu, Zresztą to jest też takie dobre miejsce, gdzie ten fajans ma wspólny mianownik i mimo, że jest produkowany w różnych miejscach, to w skarbcu fajansu, w sklepiku zawsze możemy znaleźć

0: znaleźć poszczególne te elementy i tam na pewno te bombonierki też się znajdą, a już słyszę, że zachęcony no, dużym zainteresowaniem i takim przychylnym odbiorem ze strony mieszkańców Włocławka, producent tych wyrobów czekoladowych, chce też uruchomić produkcję czekolady fajansowej, więc to będzie już do kolekcji albo bombonierka, albo czekolada. Myślę, że jak czekolada będzie tak pyszna jak bombonierka, to mamy tutaj sukces gwarantowany, a w dodatku to sukces fajansowy, więc szczególna duma nasza lokalna, bo to też lokalny zakład podjął się tej produkcji.
1: Czyli zapraszamy.
0: Zapraszamy serdecznie.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.

Łódka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Stanisław Pawlak, senator Nowa Lewica. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
0: Dziś kontynuować będziemy temat służby zdrowia, bo ostatnio w przestrzeni publicznej poświęca się temu mnóstwo czasu, kiedy obserwujemy różne zachowania, że tak powiem, internautów, różne wpisy też po materiałach dotyczących choćby naszego włocławskiego szpitala, widać też w nich takie pretensje do Rady Społecznej, gdzie są jej członkowie, co robią, dlaczego nie zwracają uwagi na pewne kwestie, które drażnią innych. No właśnie, gdzie są członkowie Rady Społecznej szpitala i co robią i dlaczego nie zwracają uwagi.
1: Bardzo dobry temat pani redaktor poruszyła. Ponieważ ja jako członek Rady Społecznej właśnie we Włocławskim Szpitalu Specjalistycznym również się z tym nie mogę pogodzić, jakie są uprawnienia członków Rady Społecznej. Dlatego też, żeby mieć no, jasną odpowiedź w tej sprawie, złożyłem swoją interpelację do ministra zdrowia z prośbą o wyjaśnienie uprawnień, kompetencji, zadań rad społecznych. Odpowiedź, którą mam w ręku przed sobą, żebym właśnie nie pomylił tego, co mam tutaj zapisane, świadczy o tym, że Rada Społeczna to jest taki kwiatek do kożucha. Nie ma żadnych kompetencji prawnych,

0: względem pracy dyrektora i pracy szpitala. Rada Społeczna jest organem działającym wyłącznie w podmiocie leczniczym, nie będącym przedsiębiorcą, a jej rola specyficzna to jest organ inicjujący i opiniodawczy podmiotu tworzącego, a jednocześnie doradczym kierownika podmiotu tworzącego, czyli dyrektora szpitala.
1: Czyli to sugerować to tyle, tak?
0: W praktyce, jak ja już mam wieloletnią praktykę, to się sprowadza do tego, że tak, opiniuje się projekt budżetu danego szpitala na rok. Jeżeli w ciągu roku trzeba zastosować zmiany wynikające z dodatkowych środków finansowych, to się opiniuje te zmiany. Na koniec roku opiniuje się wykonanie planu budżetowego i dochodzi jeszcze rozpatrywanie skarg i wniosków pacjentów. I to są wszystkie możliwości, czyli oddziaływanie na pracę dyrektora, na tworzenie dla niego pewnych uwag oraz wykorzystywanie opinii właśnie pacjentów, które do nas trafiają. Wszystko zależy od dobrej współpracy. Jeżeli jest dyrektor, a ja przeżyłem już wielu dyrektorów i mam porównania, chce współpracować z Radą Społeczną i zależy mu na tym, żeby jakość pracy szpitala była coraz wyższa, to wysłuchuje członków Rady Społecznej. Natomiast jeżeli dyrektor uważa, że jest najmądrzejszy, że wszystko wie, że to jest jego szpital, że nie należy jemu się wtrącać, to nie wysłuchuje takich uwag i dlatego te posiedzenia są nieraz burzliwe. Mówię teraz o obecnej kadencji z panem dyrektorem Szczepańskim.
1: Są takie burzliwe?
0: Są burzliwe, dlatego że do pana dyrektora nie docierają nasze uwagi, albo traktuje je ironicznie, albo z uśmiechem, albo też na zasadzie, że ktoś kłamie. Na przykład takie sformułowania użył pan dyrektor wobec wicemarszałka województwa, pani Anety Jędrzejewskiej i mnie, że mówimy nieprawdę. To jest niemożliwe do zaakceptowania. Dlatego to moje wystąpienie do ministra zdrowia i zaproponowałem, żeby poszerzyć kompetencje Rady Społecznej. Minister mi odpisuje, że nadzór nad pracą dyrektora sprawuje organ założycielski, czyli w tym przypadku marszałek województwa. W szpitalach powiatowych
1: starosta.
0: W szpitalach klinicznych akademia.
1: Akademia kierownika.
0: Czyli ten, kto ten podmiot utworzył. Natomiast na końcu mam stwierdzenie, że nie poszerzy się uprawnień rad społecznych, tylko dlatego, że w tych radach musieliby wtedy zasiadać osoby uprawnione, to znaczy na wzór spółek prawa handlowego, żeby być członkiem rady nadzorczej, wtedy się nazywa rada nadzorcza. Spółka prawa handlowego, trzeba mieć zdany egzamin przed ministrem gospodarki albo odpowiednim ministrem, bo nazwy się zmieniają. I stąd jestem trochę zaniepokojony tą sytuacją, bo jeżeli rady społeczne nie mają żadnego wpływu na pracę szpitala, to tak na dobrą sprawę, po co ustawodawca wcześniej w ustawie o lecznictwie taki organ zawarł. Jak sama nazwa mówi, rady społeczne, czyli też tutaj powiem publicznie, pracują społecznie. Nikt nie bierze żadnego wynagrodzenia z tego tytułu. W związku z tym prawdopodobnie to było utworzone tylko po to, żeby nie obciążać dodatkowo budżetu szpitala, gdyby to były rady nadzorcze. Tak jak jest w spółkach prawa handlowego. Na
1: przykład członkowie pobierają wynagrodzenie.
0: Lipno Szpital jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i tam jest rada nadzorcza. W tym przypadku u nas we Włocławku jest rada społeczna. I dlatego obciążanie jak gdyby członków rad społecznych tym, co się dzieje w szpitalach, nie ma prawnego uzasadnienia, chociaż ja się zgadzam z interesantami, którzy przychodzą, z pacjentami, którzy dzwonią, z kadrą, która jest zatrudniona, żeby w szpitalach, że Rada Społeczna powinna mieć uprawnienia, przynajmniej wpływające na pracę, na bieżącą pracę dyrektora, na możliwość zadawania pytań. No, te pytania często, jak zadajemy, kończą się odpowiedzią, że jest to tajemnica, albo nie muszę udzielać odpowiedzi na tak sformułowane pytania. Wyłączanie na przykład pewnych oddziałów albo zawieszanie, które się stało modne za czasów pani Karoliny Welka, poprzedniczki,

0: że zawieszała pracę danego oddziału, bo nie było lekarzy na dyżur albo z innego powodu. Również Rada Społeczna powinna w tym zakresie wyrazić opinię przynajmniej, czy my się z tym zgadzamy. Bo jeżeli postawiliśmy kiedyś takie weto dyrektorowi szpitala we Włocławku, to jednak jednego z oddziałów nie wyłączył z pracy, tylko znalazł lekarzy, którzy mogli prowadzić dyżury. Stąd jeżeli jest dobra dbałość dyrektora o szpital, to to funkcjonuje. Natomiast jeżeli dyrektor lekceważy swoje obowiązki albo nie chce poprawiać stanu istniejącego, no to Rada Społeczna jest w niekomfortowej sytuacji. Czujemy się bardzo źle, ponieważ uważam, że mieszkańcy, wyborcy, pacjenci wymagają, a dyrektor nie musi realizować tych naszych postulatów czy też propozycji, które by zmieniały pracę szpitala na plus. Dlatego też w końcowej części odpowiedzi mam zawarty taki zapis, że to organ prowadzący powinien prowadzić kontrolę w szerszym zakresie. Dlatego w naszym szpitalu jest kontrola prowadzona przez Urząd Marszałkowski. Zobaczymy, jaki będzie efekt tych kontroli, ale moje doświadczenie, bo tych kontroli było tu na przestrzeni wiele, wiele tych kontroli było w kilku ostatnich latach, nic nowego
1: nie
0: te kontrole
1: się
0: nie wnoszą. Czego? Nawet dalej idąc, to kontrole NIK-u dzisiaj też niektórzy podważają. Dla mnie, jako osoby, która przepracowała ponad 45 lat w różnych firmach na kierowniczych stanowiskach, jak był wynik kontroli NIK-u, to wszyscy starali się ten wynik kontroli realizować w postaci realizacji wniosków pokontrolnych. Dzisiaj pierwsza odpowiedź to jest, że my się nie zgadzamy z protokołem kontroli. No do czegoś doszliśmy, co nigdy nie miało miejsca i dlatego tak jest źle, jak jest obecnie, bo każdy chce być panem u siebie, nikt nikogo nie chce posłuchać, nikt nikogo nie chce jak gdyby uwzględnić w swojej pracy, bo dlaczego on ma być mądrzejszy ode mnie? To nie jest dobry kierunek i musimy to zmieniać.
1: Wróćmy jeszcze na chwilę do takiej ekscytującej, że tak powiem, też opinię społeczną kwestii związanej z godzinami pracy, tym samym też wynagrodzeniami lekarzy. Gdzieś tam zawsze funkcjonowała chyba taka retoryka w przestrzeni publicznej, że mamy mało nakładów na służbę zdrowia. Te ostatnie miesiące jakby uświadomiły chyba społeczeństwu, że nie do końca tak jest, że te pieniądze są, że jakby ta skarbonka jest pełna, tylko że grosz, tak powiem, tego wszystkiego, co w tej skarbonce się znajduje, zajmuje no, określona grupa społeczna, czyli po prostu personel szpitali. Jeżeli to są wydatki w całej Polsce rzędu 80% na wynagrodzenia, na leczenie, na wszystkie te procedury medyczne, utrzymanie tych przecież budynków, wszystkie koszty jest 20%, to chyba pora zrozumieć, że nie w ilości pieniędzy problem, ale w ich dystrybucji. I ja myślę, że lekarze powinni zarabiać nawet miliardy, tylko nie wtedy, kiedy finansujemy to my ze swoich pieniędzy, podatnicy. Jeżeli to byłyby prywatne praktyki, no to przecież no któż im by zabronił zarabiać nawet jakieś gigantyczne, astronomiczne kwoty, tylko w sytuacji, kiedy są to daniny czasami po prostu bardzo biednych ludzi, emerytów, rencistów, tak? Ludzi, którzy zarabiają najniższe krajowe, jest to po prostu czasami nie w porządku, jeżeli widzimy, że ktoś ma takie kontrakty, które zezwalają na pracę w tym samym czasie w kilku miejscach chociażby, prawda? No bo jak inaczej wytłumaczyć, że ktoś pracuje 22 godziny na dobę? No doba ma 24, no niemożliwością jest spać tylko 2 godziny przez cały miesiąc. Po prostu to jest fizycznie niemożliwe. Nawet lekarze, którzy mają dostęp do różnych pewnie substancji, które mogą ich wzmocnić, nie są w stanie tego ciągnąć przez dłuższy czas. No raz można się nie przespać, no ale no bez przesady, nie da się tak żyć.
0: Ma pani rację i prawdę pani powiedziała w swoim wstępie do tego zagadnienia, które chciałem dodatkowo wyjaśnić, ponieważ zgadzając się w całości, złożyłem też interpelację w tej sprawie do głównego inspektora pracy, jeżeli chodzi o czas pracy lekarzy, bo dowiadywaliśmy się wcześniej, ale to ostatnio, co sprawy zostały ujawniane zarówno w Warszawie, jak i w Mogilnie w naszym województwie, we Włocławku, tak?

0: że świadczą o tym, że lekarze mają wyjątkowe zdrowie, bo pracują wiele godzin, jak pani już wymieniła. Jak ja tu mam przed sobą zestawienie, które otrzymałem ze Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku, to średnia praca lekarzy w miesiącu to jest około 500 godzin. Od 450, 440 do 516 godzin w miesiącu. No, wystarczy sobie przeliczyć, jeżeli to podzieliłem na 30 dni w miesiącu, to wyszło mi ponad 17 godzin na dobę.
1: Na
0: Ale
1: dobę.
0: jeżeli odniosłem do tygodnia, do 4 tygodni pracy, czyli 23 dni, jak się powinno czas pracy rozliczać, to mi wyszło 22 godziny na dobę. Proszę Państwa, 22 godziny lekarz pracuje na dobę. To kiedy on wypoczywa? Czy też naprawdę pracuje przez te 22 godziny?
1: Czy jest tylko na...
0: I mówienie o tym, że są za niskie składki na ubezpieczenie zdrowotne, że brakuje pieniędzy w systemie, uważam, że jest nie do końca uprawnione. A ten wniosek swój opieram na wysokość wynagrodzeń, które już pani wywołała, ponad czy około 80% to wydatki sztywne, płacowe w szpitalach, ale to dotyczy wszystkich. Natomiast ja chcę powiedzieć tylko o tych, którzy nadużywają tego czasu pracy, a w ślad za tym i wynagrodzenia. W naszym włocławskim szpitalu, jak mam tu na piśmie od pana dyrektora, w 2024 roku miesięcznie zarabiał jeden lekarz 167 tysięcy, inny 152, inny 151. Jeżeli to pomnożymy przez 12 pi razy oko, to wyjdzie blisko 2 miliony złotych.
1: Warszawa się chowa.
0: Czy właśnie przy takim zapotrzebowaniu na pieniądze, na badania, dlatego są te kolejki, że nie ma badań prowadzonych, bo Narodowy Fundusz nie zwraca, ale gdyby część tych pieniędzy przeznaczyć właśnie na
1: dla
0: badania,
1: pacjenta,
0: to by się skróciły od razu kolejki. Ja nie wiem, czy trzeba zarabiać 400 zł na godzinę, bo też takie przypadki istnieją, czy tak jak Mogilno było jeszcze więcej. Proszę Państwa, i dlatego też kierując się pierwszą odpowiedzią co do możliwości władczych rad społecznych szpitala, a uprawnień dyrektora, to ja obciążam za taki stan rzeczy dyrektorów. Bo przecież to dyrektor zawiera
1: umowę. No tak, ale
0: umowę.
1: Dyrektorzy mogą tłumaczyć w ten sposób, że oni są zmuszeni do tego, ponieważ brakuje lekarzy na rynku pracy, że jeżeli nie zrobią, to znowu taka rada społeczna zarzuci, że zamykacie oddziały, tak?
0: No,
1: no
0: prawda.
1: A jeśli...
0: Z tym, że uważam, że trzeba to skoordynować w kraju także. Przecież wystarczy to, co już myśmy zrobili w ostatnich miesiącu, uchwalić ustawę o maksymalnym czasie pracy lekarzy oraz o maksymalnym wynagrodzeniu i dodatkowe zatrudnienie za zgodą dyrektora. To już ustawa została wprowadzona. Pytanie tylko, dlaczego tak późno?
1: Ale jest, myślę, że to wierzchołek góry lodowej, prawda?
0: To jest początek zmian, bo ja się opowiadam szerzej za
1: Będzie
0: reformą.
1: Miał ten rząd odwagę no, na reformę
0: przed
1: służby
0: wyborami
1: zdrowia?
0: Pewnie nie. To się zgadzamy tutaj. Ale proszę Państwa, wszelkie reformy, które są dość takie trudne do wdrożenia, wprowadza się na początku kadencji. Przywołam tylko, gdy ja byłem posłem od 1997 roku w drugiej kadencji, Jerzy Buzek przejął władzę i 4 reformy zostały wprowadzone? Zostały. I od 1 stycznia 1999, czyli po roku i paru miesiącach funkcjonowania tamtego rządu, 4 reformy weszły w życie, które do tej pory są.
1: Jak sobie przypominam, to tak, na 2 się mocno narzeka, trzecia została już zmieniona
0: no,
1: dwukrotnie.
0: Najlepsza jest chyba administracyjna, czyli wprowadzenie samorządu powiatowego i wojewódzkiego i nowy podział administracyjny. O zdrowiu to mówimy, że nie jest dobrze. Oświata
1: już
0: była
1: było zmian
0: kilka razy, bo były gimnazja, nie ma gimnazji.
1: Nie ma gimnazjów, teraz znowu
0: zostały
1: nie ma.
0: Wprowadzone, ale trzeba to robić. Trzeba lepiej, gorzej, ale robić, nie zaniechać. Tu w służbie zdrowia z jednej strony poszły wysokie podwyżki, bo jednak tak to było, a z drugiej strony nie zreformowano sieci placówek. Ja uważam, że powinny szpitale powiatowe być specjalistycznymi szpitalami, ale nie prowadzącymi w całej obsługi medycznej, tylko wyspecjalizowany.
1: Czyli co, chirurgia, w Lipno mamy, mamy ginekologię, podział. W Radziejowie mamy ortopedię, tak, w Aleksandrowie na przykład.
0: I wtedy

0: mamy lepsze wypełnienie łóżek.
1: Chirurgię.
0: Lekarzy zaczyna nam starczać, bo nie musi być tyle dyżurów na poszczególnych oddziałach. To trzeba zrobić. Tylko pytanie, kto to zrobi? Według mnie musi to ktoś, kto, tak jak teraz wspominamy, czy mówimy o ministrze Żurku, który poświęci swoją pracę, żeby jednak cokolwiek zmienić. Takiej odważnej zarówno partii, jak i osoby w służbie zdrowia chyba nie ma, bo kto przychodzi, to akceptuje stan istniejący i tak z roku na rok.
1: Coś tam lokruje, coś tam posypie.
0: Ale to są drobne. Chociażby ta ustawa, o której przywołałem, o czasie pracy do 74 tysięcy możliwości zarobku i tak dalej. To jest takie tylko... I tak to już sprzeciw jest niektórych lekarzy. Ja jeszcze bym także zreformował podstawową opiekę zdrowotną, czyli lekarzy rodzinnych, którzy moim zdaniem powinni także pełnić dyżury w szpitalach, bo tam mają swoich pacjentów, tam kierują pacjentów ze swojego obszaru. W związku z tym przynajmniej raz w tygodniu, gdyby taki dyżur był, przybyłoby nam lekarzy dyżurujących? Przybyło. Nie byłoby to żadnym obciążeniem dodatkowym dla lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Czyli inaczej mówiąc, Państwowa Inspekcja Pracy wymienia mi formy zatrudnienia. Kontrakty, umowy o pracę, zlecenia. I
1: zajmować się może tylko umowami o pracę, bo tylko
0: dalej
1: to jest w zakresie
0: mi pisze
1: ich kompetencji.
0: Tak, że nie ma wpływu inspekcja, jaką umowę kto zawiera, i to prawda, ale kontroli może tylko poddać pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę.
1: A takich jest mniejsze.
0: A takich jest mniejsze.
1: Większość lekarzy.
0: Kontrakty. A kontrakty można mieć w kilku placówkach. I jest wyraźnie także napisane w tej odpowiedzi, że jest to zgodne z prawem. Opisana przez pana senatora, czyli mnie, ta informacja jest jednak zgodna z prawem obowiązującym i w pełni legalnie lekarze mogą podejmować swoją aktywność zawodową 24 godziny na dobę. Nie zgadzam się z tą odpowiedzią, bo ona jest prawdziwa, ale czy tak powinno być, żeby ktoś pracował 24 godziny na dobę, a w innym przypadku, jeżeli przekroczy się o 20 czy 30 godzin w miesiącu, to inspekcja pracy wymierza karę z tego tytułu dla pracodawcy. No coś tutaj nie gra. To prawo jest nie dopasowane. Ja będę dalej występował o zmiany w kodeksie pracy. Oczywiście ja ich sam nie przeprowadzę, to jest prawda, ale stwierdzenie, że ktoś może pracować legalnie 24 godziny na dobę, uważam, że jest to szkodliwe dla społeczeństwa. A w przypadku lekarzy jest to szkodliwe dla pacjentów. Jeżeli taki lekarz zmienia miejsce pracy w ciągu dnia, w różnych miejscach, i razem mu wychodzi 24, albo jakbym tutaj jeszcze przemnożył, podzielił, to więcej niż 24.
1: Pełni dyżur telefoniczny, bo przecież takim
0: no,
1: też
0: pod telefonem jeszcze dodatkowo, no to kiedy załatwia swoje sprawy? No przecież każdy z nas ma do załatwienia swoje sprawy. Musi iść do innego urzędu, musi coś kupić sobie, musi coś sprzedać, więc to kiedy to wszystko się dzieje? I dlatego to jest chore. W ochronie zdrowia mamy chorą sytuację i te dwie odpowiedzi, z którymi chciałem się podzielić właśnie widzami.
1: Są kolejnym dowodem na to, że właśnie tak jest.
0: O tym, że nie jest dobrze. To wszystko wymaga zdecydowanych zmian. Kto się podejmie tych zmian? Nie wiem, ale zarówno w nadzorze nad placówkami zdrowia, jak i również w czasie pracy personelu medycznego muszą być wprowadzone konieczne zmiany.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, moim Państwa gościem był pan Stanisław Pawlak, senator Nowa Lewica.
0: Dziękuję Państwu, dziękuję Pani Redaktor.

W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy

0: ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Od 25 do 27 września Włocławek stanie się fajansową stolicą Polski. Przed nami 6. Fajans Festiwal Włocławek. 3 dni spotkań, wystaw, warsztatów, konkursów, pokazów i wydarzeń, które pokażą, że włocławski fajans to nie tylko ważna część historii miasta, ale także źródło współczesnej inspiracji.
1: W tym roku Festiwal Fajansu wyjątkowy, bo oprócz tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, czyli fantastycznych wystawców, prezentacji fajansu już tego, już prawie że zabytkowego, z nowymi różnego rodzaju pomysłami, jak wzory fajansowe wykorzystać na przykład na strojach albo w gastronomii, to do tego dokładamy kolejne elementy. Pewnie pani dyrektor powie o szczegółach, ja tylko zapraszam wszystkich mieszkańców, po pierwsze do tego, żeby przyszli tutaj do browaru B. Jesteśmy po dobrej dyskusji z wystawcami. Oni czekają na was i mają dużo niespodzianek, ale przede wszystkim mają to swoje serce fajansowe, które wkładają w każdy swój wyrób.
0: Tegoroczna edycja będzie wyjątkowa również za sprawą nowego wydarzenia, Festiwalu Światła Fajansowy Blask. Przez 3 wieczory Stary Rynek we Włocławku rozświetlą wyjątkowe iluminacje inspirowane fajansową tradycją miasta.
1: Od piątku, od godziny 19, godzina 19, 20, 21, łatwo zapamiętać, w piątek, sobotę i niedzielę specjalne projekcje na kamienicach, gdzie wspólnym mianownikiem jest oczywiście fajans. Oprócz tego zajęcia, warsztaty w skarbcu fajansu, oprócz tego możliwość zwiedzenia wystaw w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, zarówno przy ulicy Zamczej, gdzie w zbiorach sztuki można podziwiać fajans, ale też zapraszamy na ulicę Słowackiego, gdzie no, mamy tak naprawdę największe zbiory fajansu włocławskiego. Zresztą przez całe lata Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej było organizatorem Biennale, do którego też w tym roku, podczas tegorocznej edycji Festiwal Fajansu chcemy

0: wrócić.
1: Jednym z miejsc festiwalowych wydarzeń będzie także interaktywne centrum fajansu, Skarbiec Fajansu. To przestrzeń, która przenosi odwiedzających do niezwykłego multimedialnego świata włocławskiej ceramiki i opowiada o 150-letniej tradycji produkcji wyrobów fajansowych.
0: 3 dni pełne fajansowych wydarzeń, wypełnione włocławskim fajansem. Myślę, że dla każdego znajdzie się coś atrakcyjnego, coś miłego, a być może też coś inspirującego, bo taka jest też idea Festiwalu Fajansu, który już po raz 6 w naszym mieście się odbywać będzie.
1: Szczegóły tegorocznego Fajans Festiwalu oraz program wydarzeń przedstawiono podczas konferencji prasowej. O niej więcej w magazynie Pulsometr. Włocławianka Helena Brzezińska ma za sobą bardzo udany sezon. Młoda pływaczka zdobyła już 8 medali mistrzostw Polski, a ostatnio dołożyła do tego 2 brązowe krążki podczas Grand Prix Polski w Kościerzynie. Co ważne, rywalizowała tam w kategorii Open bez podziału na wiek.
2: Jestem bardzo z tego dumna i właśnie te zawody są ciężkie, ale bardzo je lubię, ponieważ mogę też spotkać się z moimi przyjaciółmi z zawodów i bardzo cieszą mnie te medale, ponieważ wiem, ile pracy w nie wkładam i bardzo lubię, gdy poprawiam swoje czasy życiowe, ponieważ też wiem, jak bardzo długo na to pracowałam.
3: A powiedz, jak konkurencja na tych ostatnich zawodach? Wróciłaś z medalami, więc jesteśmy dumni, cieszymy się ogromnie. Jak było? Było bardzo ciężko? Jak twoje takie spostrzeżenia tam na miejscu?
2: Było na pewno ciężko, ponieważ byłam jedną z najmłodszych zawodniczek, ale udało mi się i zdobyłam te 2 medale, więc myślę, że dobrze mi poszło.
1: Na sukces pracuje regularnie. Helena trenuje 5 razy w tygodniu, a każdy trening trwa około 2 godzin. Pod koniec wakacji zawodniczka wzięła też udział w obozie przygotowawczym w Centralnym Ośrodku Sportu w Spale.
2: Trenuję 5 razy w tygodniu po 2 godziny, a właśnie pod koniec wakacji byłam na tygodniowym obozie i trenowałam tam po 2 godziny 2 razy dziennie, ale wtedy było też bardzo fajnie. Trenowałam w Centrum Przygotowań Olimpijskich w Spale i bardzo fajnie było też z moimi przyjaciółmi. Trenowałam bardzo ciężko. Właśnie też myślę, że dzięki temu obozowi tak mi się udało zdobyć na tych zawodach. Trenuję z moim trenerem, panem Leszkiem Kubickim i treningi są ciężkie, ale przynoszą postępy.
1: Na ostatnich zawodach w Kościerzynie Helena była jedną z najmłodszych zawodniczek. Mimo to 2-krotnie stanęła na podium, rywalizując z dużo starszymi pływaczkami.
4: Grand Prix to się rządzi takimi swoimi prawami. Tam jest klasyfikacja jest prowadzona open, czyli nie ma roczników. Jak gdyby klasyfikacja się układa według czasów zdobytych w poszczególnych biegach. Helenka była jedną z najmłodszych zawodniczek na tych zawodach i przywiozła 2 brązowe medale, czyli z tego wniosek, że ona startowała z o wiele starszymi od siebie zawodniczkami i zawodnikami i znakomicie wypadła. Zresztą my pod koniec obozu mieliśmy sprawdzian, chciałem zobaczyć, jak dzieci ten obóz przepracowały, więc trenerzy często na taki koniec takich obozów robią sprawdziany. Są oczywiście odpowiednie dystanse, dzieci tam pływają setki, pięćdziesiątki. W tym wieku, które te dzieciaki mają, to są około setki i pięćdziesiątki. Ja oczywiście zrobiłem sprawdzian na 100 dowolnym, one wszystkie musiały przepłynąć 100 kraulem. I może wspomnę, Helenka zrobiła znakomity czas i ona w ten czas poprawiła sobie ten czas około 3 sekund z poprzednich mistrzostw Polski i na tym Grand Prix powtórzyła ten czas właśnie ze sprawdzianu. Czyli widać, że ten obóz był dobrze przepracowany.
1: Z trenerem Leszkiem Kubickim Helena pracuje już 3 rok. Początki nie były jednak łatwe. Pływanie miało być dla niej przede wszystkim formą rehabilitacji, ale z czasem przerodziło się w sportową pasję.
2: Zaczęło to się tak, że pływanie miało być dla mnie rehabilitacją. Rodzice zapisali mnie na basen, ale przerodziło to się w pasję, w zawody, w medale i tak. Kocham to.
1: Trener podkreśla, że Helena od początku jest traktowana tak samo, jak pozostali zawodnicy z grupy wyczynowej. Jej treningi nie są skracane, a

0: Wymagania pozostają takie same.
1: Kalenka sobie troszeczkę chyba inaczej wyobrażała tą całą przygodę z pływaniem. Były namowy, były pertraktacje. W końcu zdecydowała się i w sumie praktycznie, tak jak już mówiłem, nie ma absolutnie żadnych taryf ulgowych. Ona pracuje z grupą wyczynową. Nie są jej obcinane w tej chwili żadne treningi, objętości i tak dalej. Wszystkie ćwiczenia, które są wykonywane, robi to znakomicie, także a efekty w postaci medali mówią same za siebie.
0: Helena nie zamierza się zatrzymywać. Przed nią kolejne starty, a pod koniec roku zimowe Mistrzostwa Polski. Trener podkreśla, że zarówno ona, jak i cała grupa mają jeszcze sporo pracy, ale dotychczasowe wyniki pokazują, że kierunek jest właściwy. Miłośnicy twórczości Manam mogą już szykować się na wyjątkowy muzyczny wieczór. 26 września w klubie Stara Remiza we Wrocławku wystąpi zespół Nie ma mowy. Muzycy sięgają po dobrze znane utwory Manamu, ale przedstawiają je w akustycznych, bardziej kameralnych aranżacjach. Projekt powstał z myślą o tym, żeby znane kompozycje pokazać z nieco innej strony. Na scenie pojawią się m.in. gitara akustyczna, skrzypce, piano i flet.

0: I reprezentuje zespół Nie ma mowy, który wykonuje piosenki Manam w wersji akustycznej. Nasz taki projekt, z którym wyruszyliśmy w trasę koncertową i między innymi jednym z przystanków będzie Włocławek w następną sobotę, czyli 26 września o godzinie 18:00 wystąpimy w Starej Remizie. Bilety są dostępne i w Centrum Kultury Browar B, i w kasie Starej Remizy oraz na godzinę przed koncertem, a także jak ktoś chce zakupić wcześniej, mieć pewność, że się dostanie, ponieważ ilość miejsc jest ograniczona, również na portalach biletyna.pl oraz kupbilecik.pl. A że usłyszycie Państwo wszystkie hity Ikory i Jackowskiego, czyli zespołu Manam, pojawią się różne piosenki, bardzo znane, także będziemy na pewno wspólnie śpiewać, ale zaskoczeniem będzie ta inna troszeczkę aranżacja i wersja akustyczna. Pojawią się instrumenty takie jak skrzypce, pianino, piękna pani śpiewająca, gitara akustyczna, basowa, też różne perkusje, więc zupełnie inna odsłona, także bardzo serdecznie zapraszamy. Zespół powstał 5 lat temu, dlatego teraz wruszamy w tą trasę koncertową. Pomysł się zrodził tak jak to zwykle gdzieś w garażu zespoły występują. Chcieliśmy to zrobić takiej troszeczkę poetyckiej wersji. Nie chcieliśmy grać typowo piosenki poezji śpiewanej, ale też nie zupełnie na rockowo powielać Manam, bo takich zespołów jest sporo. Więc stąd ten pomysł taki, który się zrodził, czyli Manam w wersji akustycznej. Myślę, że bardzo ciekawy, dlatego bardzo serdecznie zapraszamy.
1: Koncert rozpocznie się 26 września o godzinie 18:00 w klubie Stara Remiza przy ulicy Żabiej 8.
2: Na włocławskich cmentarzach będą prowadzone kolejne inwestycje. Administracja skupia się na tym, co jest najbardziej potrzebne osobom odwiedzającym groby swoich bliskich, czyli na modernizacji alejek i budowie nowych chodników. W ostatnich latach powstało ich już wiele, ale prace będą kontynuowane.
3: Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, jak co roku staramy się ten nasz budżet jak najbardziej rozbudować, a przede wszystkim wpisać w nim inwestycje, które są takie priorytetowe, nie tylko w sumie dla nas jako dla cmentarza, dla zarządcy cmentarzy, ale również dla mieszkańców Włocławka, czy też osób odwiedzających cmentarz komunalny w Pińczacie. W związku z tym takimi priorytetowymi inwestycjami są alejki, które chcielibyśmy kontynuować w ramach realizacji zadania budowa alejek na terenie cmentarza komunalnego we Włocławku, budowa oświetlenia na terenie cmentarza komunalnego we Włocławku. Już rozpoczęliśmy tą inwestycję, jest już kilka lamp zainstalowanych w ramach bieżącego roku. Wykonamy dodatkowo jeszcze kilka lamp oświetleniowych.
2: Kolejna inwestycja planowana jest na cmentarzu na Pińczacie. Nekropolia szybko się rozrasta, dlatego zostanie tam zainstalowany monitoring, który ma poprawić bezpieczeństwo.

0: i okamerowanie i myślę, że wszyscy mieszkańcy będą z tego faktu zadowoleni.
1: Inwestycje w alejki, infrastrukturę cmentarzy komunalnych mają poprawić bezpieczeństwo, estetykę oraz dostępność nekropolii dla mieszkańców. To szczególnie istotne w przypadku osób starszych i osób z ograniczoną mobilnością. Regularna modernizacja cmentarnych przestrzeni pozwala też dostosować je do zmieniających się potrzeb mieszkańców.
2: Od 1 września weszło w życie kilka zmian dotyczących funkcjonowania szkół. Zgodnie z nowymi przepisami na stołówkach obowiązuje dieta planetarna. Ma być zdrowiej, ograniczono serwowanie mięsa, więcej jest natomiast owoców i warzyw.
3: Ograniczono, można powiedzieć, liczbę posiłków mięsnych, a także no, ograniczenia, jeżeli chodzi o tak zwane przyprawy, sól, cukier. Więc tutaj na pewno jest duża zmiana, jeżeli chodzi o taka zmiana smakowa, tak bym to nazwał. U nas, tak jak zauważam, liczba posiłków wydawanych w tym roku, czyli po tej zmianie już można powiedzieć, w stosunku do lat ubiegłych, można powiedzieć, nie zmieniła się. Tak? Wydajemy około ponad 200 posiłków dziennie, więc jest to liczba stabilna. Aczkolwiek mamy tutaj teraz taką tendencję, że uczniowie, którzy no, rozpoczęli korzystanie z obiadków no, od początku roku. Niektórzy zrezygnowali, ale w to miejsce pojawiają się inni.
2: Zmiany dotyczą także sklepików szkolnych i automatów z żywnością i napojami. Tutaj jednak dyrekcje szkół często już wcześniej stawiały na zdrowe produkty, bez cukru lub z jego niską zawartością.
3: Sklepiku jak takiego nie mamy, nikt tutaj nie prowadzi takiej działalności, natomiast mamy ten jeden automat, w którym są umieszczone przekąski, soki owocowe, naturalne i woda. To są w zasadzie trzy główne takie produkty. One są no, certyfikowane, bo każdy kontrahent, który chciałby tu z nami podpisać umowę, no, przedstawia produkty i certyfikaty, z jakich powiedzmy tutaj elementów ten produkt się składa. Więc te wartości kaloryczne i tak dalej są spełnione w normie, więc w sklepiku, tylko w tym automacie u nas niewiele się zmieniło. Jest dalej ten sam kontrahent, który uzupełnia zawartość, ale są to przekąski, powiedzmy, zgodne z normami.
4: Widzę tutaj sporo wolnego miejsca. Z obserwacji wynika, że pana obserwacji wynika, czy dzieciaki chętnie korzystają z tego automatu?
3: No można powiedzieć, że jest to centralny punkt szkoły. Dzieci chętnie na przerwie przychodzą tutaj, kupując sobie może już nawet nie wodę, bo wodę mamy tutaj takie specjalne podajniki wody, żeby można było sobie napełniać bidony. Mamy też takie no, butle z wodą, z których też można sobie tą wodę pobierać, ale takie drobne przekąski właśnie do przegryzienia bardzo chętnie z tego korzystają. No i można powiedzieć, że ten automat jest uzupełniany codziennie, także no, może, przerób jest.
2: Jak na zmiany reagują sami uczniowie? Okazuje się, że pozytywnie. Młodzi ludzie mają świadomość znaczenia odpowiednich nawyków żywieniowych.
5: Ogólnie rzecz biorąc, to jedzenie jest bardzo dobre, pożywne, zdrowe, więc no po prostu pasuje.
6: Mi najbardziej podobały się chipsy z buraków, bo to jest jednak zdrowa alternatywa.
7: Jedzenie jest dobre, smaczne i pożywne.
4: Właśnie, co wam najbardziej teraz smakuje z tych nowych posiłków? Ty już wspominałaś o chipsach buraczanych, a koledzy?
5: Najbardziej smakuje mi gulasz warzywny. To jest po prostu eksplozja smaku, można powiedzieć.
4: Coś poza tymi chipsami buraczanymi? Może ten rzeczony gulasz?
6: Też gulasz.
7: Ja też wybieram gulasz, najlepszy jest.
4: Czy często po szkole, powiedzmy, odwiedzacie fast foody, McDonald's, KFC, ewentualnie jakieś żabki w poszukiwaniu hot dogów?
5: Zdarza się.
6: Mi też się zdarza.
7: No zdarza się.
4: Jak oceniacie tą zmianę w jadłospisie? Czy to jest pozytywna zmiana, czy to jest dobre dla zdrowia? Uważacie, że z taką nową dietą będziecie się lepiej czuli?
5: No jest pozytywnie moim zdaniem.
6: Moim zdaniem to jest duża alternatywa też dla, jeżeli ktoś jest wege albo coś, to też mu pomaga i
7: zmiana jest na plus, bo jest to zdrowsze o wiele.
2: Długofalowym skutkiem wprowadzonych zmian ma być spadek odsetka dzieci z nadwagą i otyłością. Do czynników sprzyjających ich występowaniu należą m.in. nadmierne spożycie żywności wysoko przetworzonej, słodyczy i słodzonych napojów oraz siedzący tryb życia.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu. Zapraszam. A naszym gościem jest dzisiaj pan Michał Rutkowski, magister dietetyki klinicznej i sportowej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Zacznijmy od podstaw. Czym jest zespół metaboliczny i dlaczego warto zainteresować się tym tematem, pomimo że powiedzmy na co dzień czujemy się dobrze?
1: Tak, zgadza się. I to chyba jest tutaj kluczowe, bo zazwyczaj idziemy, badania wykonujemy do laboratorium, czy idziemy do lekarza wtedy, kiedy nas coś boli. I zespół metaboliczny właśnie jest takim zespołem zaburzeń, który zazwyczaj nie daje objawów. Mówimy tutaj o takich zaburzeniach, które rzeczywiście zwiększają ryzyko chorób sercowo-naczyniowych oraz cukrzycy typu drugiego. Powiedziałem o tym, że rzeczywiście zazwyczaj nie dają tych sygnałów, natomiast jedne, czy powiedzmy dwa zaburzenia z tych pięciu, taki objaw mogą dać, ale na początek sobie przejdźmy właśnie, wymienimy
0: przejdziemy
1: może sobie
0: jeszcze
1: te,
0: do tego,
1: tak, wymienimy
0: tak.
1: sobie, które rzeczywiście to są. Mówimy tutaj o podwyższonym obwodzie talii, mówimy o podwyższonym poziomie trygliceridów, obniżonym poziomie frakcji HDL, cholesterolu.
0: Dobrego.
1: Tak jest, tak zwanego
0: tak.
1: tego dobrego, tego protekcyjnego. Mówimy o podwyższonym ciśnieniu tętniczym i mówimy tak samo o podwyższonym poziomie glukozy. Natomiast, żeby ten zespół metaboliczny mógł być spełniony, to potrzebujemy, żeby te zaburzenia były trzy zrealizowane, tak żeby one były trzy potwierdzone z tych pięciu i wtedy rzeczywiście ten zespół metaboliczny jest diagnozowany. Tak, oczywiście diagnozuje go też lekarz na podstawie tego, co rzeczywiście tam w tych badaniach wyszło i co wyszło na podstawie tego obwodu, tak, chociażby czy tego pomiaru ciśnienia. Natomiast to też trzeba powiedzieć o jednej ważnej rzeczy, że to jakby trwa latami. To nie jest też tak, że rzeczywiście my zdiagnozujemy, powiedzmy sobie, ten zespół metaboliczny i powiedzmy już za parę dni czy za miesiąc, powiedzmy już ta nasza choroba wystąpi, tak? Więc tutaj też trzeba pamiętać o tym, że
0: to jest proces
1: to jest pewien proces. To jest pewien proces zaniedbań w naszym tutaj stylu życia, ale nie

0: Tylko tak, bo to też są oczywiście pewne predyspozycje genetyczne, to są
1: Niewątpliwie.
0: oczywiście, to jest też wiek, to jest też płeć, więc tutaj jest też wiele czynników.
1: Więc przejdźmy do szczegółów. Jakie objawy, jakie wyniki badań, jaka płeć, jaki wiek? No, trudno nie zgadnąć, że na pewno seniorzy są bardziej narażeni, tak?
0: Tak, oczywiście, jak najbardziej. Natomiast mówiąc dokładnie
1: Tak.
0: o tych zaburzeniach, tak, to podwyższony poziom glikemii, czyli w momencie, kiedy rzeczywiście ten poziom glikemii rano na czczo jest powyżej 100 mg na decylitr, jeśli ciśnienie tętnicze jest podwyższone, to mówimy o tym ciśnieniu skurczowym, jeśli one jest większe powyżej, jeśli jest większe niż 130 i te rozkurczowe większe niż 85, mówimy o podwyższonym poziomie trójglicerydów, tutaj mówimy dokładnie o tych 150 mg na decylitr,
1: HDL.
0: obniżony poziom frakcji HDL, jeśli chodzi o mężczyzn, jeśli on jest poniżej 40, a u kobiet poniżej 50, i jeszcze mówimy o kwestii obwodu talii. U mężczyzn, jeśli on jest równy lub większy 94, natomiast jeśli chodzi o kobiety, to jeśli on jest równy lub większy 80, tak? Więc jak ja powiedziałem, no muszą być zrealizowane te trzy z tych pięciu, żeby ten zespół metaboliczny zdiagnozować. Natomiast mówiłem o tym braku sygnału, ale jednak o tych dwóch z tych zaburzeń, z tych pięciu, mogą dawać pewne objawy, tak? Bo chociażby, czy jeśli
1: Jakie?
0: jest poziom, zawyżony poziom glikemii, no to oczywiście, czy chociażby częstomocz, tak? Czy chociażby wahania nastroju, senność posiłkowa, tak? Takie zmęczenie, to jest powiedzmy jeden, powiedzmy, czy kilka objawów z tym związanych. Ale tak samo też, jeśli chodzi o ciśnienie tętnicze, to chociażby czy bóle, czy zawroty głowy, tak, to też są takie objawy, które rzeczywiście nas do
1: Mogą
0: tego
1: wystąpić.
0: predysponują, tak? Więc jest to bardzo ważne. Bardzo często zespół metaboliczny, powiedzmy, czy pewne zaburzenia metaboliczne są skorelowane z wyższą masą ciała, czy z nadmierną masą ciała. Po części nie bez powodu, tak? Bo rzeczywiście, jeśli ta waga jest wyższa, to rzeczywiście ta szansa, chociażby czy ten obwód talii będzie wyższy, tak? Czy chociażby ten poziom glikemii będzie wyższy, czy chociażby ten poziom trójglicerydów, dlatego że ta tkanka tłuszczowa trzewna, ona jest aktywna metabolicznie, tak? Dlatego ona ma największy wpływ na to, jak będzie wyglądała ta kwestia, powiedzmy, tych parametrów.
1: No właśnie, ten obwód, tak? U kobiet do 80 centymetrów, u panów do
0: 94.
1: 94.
0: Tak. I tutaj jest bardzo też ważne, bo to jest taki, powiedzmy, przykład z życia wzięty z mojego gabinetu. Niejednokrotnie tutaj na przestrzeni lat się z tym spotykam, kiedy pacjentki tutaj, powiedzmy, współpracując ze mną, korzystając, powiedzmy, z moich usług, fajnie, powiedzmy, sobie radzą, redukują tą masę ciała i czasami, że tak powiem, troszkę ubolewają, troszkę narzekają, że ja rzeczywiście latami dbam o to, żeby tą masę ciała zredukować, walczę z tą swoją wagą, a mój mąż jest bardzo szczupły, mój mąż je wszystko to, co chce,
1: No
0: je niezdrowo,
1: właśnie.
0: fast foody, jest bardzo szczupły, ale ma duży brzuszek. I teraz jest to, co powiedziałem, czyli my możemy wejść na tą wadę w domu, tą łazienkową, sprawdzić tą swoją masę ciała i powiedzieć: OK, wszystko
1: Jest
0: jest
1: dobrze,
0: OK.
1: ale brzuszek jest, więc
0: Wskaźnik
1: co?
0: BMI mamy na
1: Właściwy.
0: poziomie, ale już mierzymy sobie obwód talii i ten obwód talii rzeczywiście jest wyższy. My, mężczyźni, mamy głównie typ, powiedzmy, tej otyłości brzusznej, tak?
1: Brzusznej.
0: Więc my najbardziej jesteśmy, powiedzmy, tutaj narażeni. I w momencie, kiedy rzeczywiście, powiedzmy, mamy ten, nawet jesteśmy, powiedzmy, w optymalnej masie ciała, mamy wyższy poziom tej tkanki tłuszczowej trzewnej, wyższy ten obwód, no to już mamy jeden z tych pięciu czynników zrealizowanych.
1: No tak.
0: Jeśli mamy jeden z tych pięciu, ten, powiedzmy, kluczowy obwód, prawdopodobnie mamy też już wyższy poziom trójglicerydów. Jeśli mamy wyższy poziom trójglicerydów,
1: No właśnie.
0: prawdopodobnie mamy niższy poziom HDL. I jeśli mamy wyższy poziom tkanki tłuszczowej trzewnej, prawdopodobnie glikemia też nie będzie optymalna.
1: Idealna, tak.
0: Więc może być tak, że wszystko jest OK, a okazuje okazuje się, że mamy nawet 4 z tych 5 powiedzmy zaburzeń, tak? Więc my patrzmy na całość, tak? Patrzmy na te pojedyncze, powiedzmy tutaj, powiedzmy na te pojedyncze parametry, na te

0: pojedyncze zaburzenia.
1: I co wtedy, jeśli stwierdzimy, że mamy zespół metaboliczny?
0: Oczywiście, jak mamy zbiór, powiedzmy, tych naszych badań, powiedzmy, i tych naszych, że tak powiem, notatek i tak dalej, no to wybieramy się oczywiście do lekarza i lekarz na podstawie tego dobiera leczenie lub, powiedzmy, uznaje, że to nie jest jeszcze etap na leczenie, ale na zmianę stylu życia, tak? Czyli
1: no tak,
0: oczywiście,
1: od tego trzeba zacząć zapewne.
0: Tak, czyli jeśli, powiedzmy, taka osoba nie do końca zdrowo się odżywia, na podstawie wywiadu właśnie u lekarza nie do końca zdrowo się odżywia, czy nie ma żadnej aktywności sportowej, to zacznijmy od tego i dopiero potem wchodzimy w etap leków, tak?
1: Dieta ma tutaj bardzo duże znaczenie w takim razie, co jeść, a czego unikać, aby no, nie narażać się na wystąpienie zespołu metabolicznego.
0: Tak. Oczywiście, no, nie będąc oryginalnym, przetworzona żywność, tak? Żywność tak zwana wysoko, ultra przetworzona, to żywność, która jest żywnością o wysokiej gęstości energetycznej, tak? Czyli tak naprawdę w małej objętości duża pula kalorii, czyli jakieś batoniki, ciastka, powiedzmy, lody i tak dalej. Nadmiar cukrów prostych, tak? Czy to jest właśnie w postaci to, co powiedziałem, tak? Czy tam słodyczy, czy napojów słodzonych. Na pewno też nadmiar tłuszczów nasyconych, tak? To też jest bardzo ważny element diety, czyli, powiedzmy, jeśli w naszej diecie występuje smalec, występuje, powiedzmy, jakiś tam boczek, tak, występują wysokotłuszczowe produkty mleczne, powiedzmy, gdzieś tam się zajadamy golonką i tak dalej, on to rzeczywiście, no tutaj trzeba też zamienić ten tłuszcz nasycony na te tłuszcze wielonienasycone w postaci orzechów, oliwy, nasion, pestek, dyni i tak dalej, oczywiście ryb. Musimy też oczywiście zadbać o kwestię błonnika, żeby w tej diecie była duża ilość błonnika, bo chociażby ten nasz lipidogram jest bardzo jakby zależny od tego, ile tego błonnika w diecie występuje, tak? Oczywiście ta minimalna ilość, no to jest 25 gram, która powinna być, ale już tak nie wchodząc w kwestie gramowe, powiedzmy, samego błonnika, no to powinno być 400-500 gram warzyw i owoców każdego dnia, tak? Ale to też trzeba stopniowo to wszystko wprowadzać, tak? Wprowadzajmy na początku do 2-3 posiłków w ciągu dnia stopniowo, tak? Też powiedziałem o tej kwestii tej żywności przetworzonej, tak? I tu mamy też dokładne wytyczne odnośnie chociażby cukrów prostych, tych dodanych, tak, do żywności, że powinno być maksymalnie 10%, powiedzmy, naszej dziennej podaży, a nawet niektóre, powiedzmy, takie najświeższe badania nawet mówią do tych 5%, tak? Więc my często bardzo, bardzo mocno to przekraczamy, tak? Bo nie dość, że dodajemy ten cukier, powiedzmy, w postaci takiej, powiedzmy, chociażby dodatku do kawy, do herbaty, no to ten cukier jeszcze występuje w różnego rodzaju tam jogurtach, właśnie chociażby słodyczach, no, i tak dalej. Więc na pewno też trzeba
1: nawet
0: na to
1: chlebie
0: uwagę zwrócić. Dokładnie, nawet w chlebie, także też ma to uwagę zwrócić.
1: Więc generalnie, aby nie narażać się na ten zespół metaboliczny, nie musimy wprowadzać jakiejś bardzo restrykcyjnej diety, prawda?
0: Zgadza się. Nawet możemy spokojnie pójść w kierunku takiego modelu, którego ja jestem też bardzo mocnym zwolennikiem, czyli,
1: jakiego?
0: Czyli dieta 80 na 20, tak? Czyli 80% diety nieprzetworzonej, diety zdrowej i te 20%, powiedzmy, to są te, powiedzmy, produkty czy posiłki, czyli że możemy pozwolić sobie na jakieś tam ciastko, możemy pozwolić sobie na tą, powiedzmy, jakąś tam pizzę, powiedzmy, na jakiegoś tam loda, tak? Bo ta dieta, ona musi być zindywidualizowana. To nie jest też tak, że my oczywiście wchodzimy w etap diety restrykcyjnej, uznajemy, że okej, od poniedziałku wszystko rzucamy, tak?
1: To się nie uda.
0: Wyrzucamy całą lodówkę, tak? Wyrzucamy całą lodówkę i zmieniamy dietę o 180 stopni. To się nie uda. Ona musi być zindywidualizowana, tak? Czyli my musimy sobie znaleźć te nasze błędy w tej diecie i stopniowo, powiedzmy, wprowadzać pewne nawyki, tak? Czyli jak widzimy, że chociażby w ciągu całego dnia nie mieliśmy żadnego warzywa do posiłku. Bo też takie sytuacje się zdarzają, tak? Mam jakby moje też bardzo długoletnie też tutaj doświadczenie pracy z pacjentami pokazuje, że są takie osoby, które rzeczywiście nawet nie spożywają jednego warzywa czy owoców w skali całego dnia. Więc wprowadźmy na przykład sobie do 2 posiłków w ciągu, tak? W ciągu dnia te warzywa, tak? Wprowadźmy sobie na przykład, zrezygnujmy z tych, powiedzmy, nie wiem, jak na przykład mamy 5 posiłków z mięsem, tak, obiadowych, tak, no to wyrzućmy, powiedzmy, te 2, dajmy na przykład coś innego zamiast tych, powiedzmy, z tych 5, tak. Bardzo małe zmiany, tak, ale stopniowe zmiany i potem, żeby to się, powiedzmy,

0: rodziło w takiej właśnie gdzieś tam całościowo, z takiej zdrowy model
1: No właśnie,
0: żywienia.
1: powiedzmy tak krótko trzy rzeczy, które nasi widzowie mogliby zastosować już od dziś, od jutra.
0: No, na pewno uważam, że oczywiście kwestia żywienia, tak, to jest jakby najistotniejszy aspekt tego wszystkiego, czyli oczywiście unikanie tej przetworzonej żywności, tak. Spróbujmy zrobić takie posiłki sobie w ciągu dnia, nawet jeśli nie do końca, powiedzmy, mogą się wydawać idealne pod kątem zbilansowania, ale spróbujmy sobie zrobić posiłki z naturalnych produktów, tak? Czyli powiedzmy, nawet jeśli mamy obiad kupiony, powiedzmy, w takim supermarkecie, gotowiec, powiedzmy, który rzucamy sobie gdzieś tam do mikrofali i sobie go odgrzewamy, to ugotujmy sobie ziemniaki, zróbmy sobie dwa jajka sadzone, wrzućmy sobie na przykład do tego, powiedzmy, 3-4 ogórki kiszone, chociażby.
1: No
0: i
1: właśnie.
0: To już jest nieprzetworzona żywność, tak?
1: A ile jajek tygodniowo pan poleca?
0: Tutaj jest kwestia, mamy zalecenia, że tych jajek powinno być maksymalnie 7 w tygodniu. Tak? Takie mamy rekomendacje.
1: Jedno jajko na jeden dzień tygodniowy.
0: Dokładnie, dokładnie, tak. I to też mówimy o jajku, który na przykład jest też w postaci dodanej, tak? Bo ja pamiętam takie spotkanie kiedyś w postaci właśnie takiego wystąpienia mojego i powiedziałem o tych 7 jajkach w tygodniu, to jedna z pani zapytała, ale to te jajka takie w postaci, jak po prostu my widzimy te jajko, tak? Mm-hmm. Czyli czy ugotowane, czy jajecznica, czy jajko sadzone, ale już nie liczymy tego jajka, które na przykład jest czy do naleśników, czy po makaronie i tak dalej, to tego nie liczymy. Ja mówię, nie. Mówię, te jajka też się liczą, tak? To pani zrobiła wielkie oczy, że tak rzeczywiście jest, tak? Tak, powinno być maksymalnie 7 jajek, ale też co jest na przykład najciekawsze, to w badaniach, najświeższych badaniach naukowych obserwujemy, że osoby, które mają zaburzenia glikemii, cukrzyca typu drugiego, czy powiedzmy już nawet jakieś tam powiedzmy zaburzenia, jak chociażby insulinooporność, one powinny jeszcze bardziej limitować te jajka, tak? Czyli nawet czasami
1: mniej.
0: W sytuacjach skrajnych do 2-3 jajek w tygodniu, tak? Bo to rzeczywiście wpływa na to, jakby to, co widzimy w badaniach, że u tych osób ten poziom lipidogramu może być wyższy, tak? Drugi element, powiedzmy krok, aktywność fizyczna. Tak, czyli zadbajmy o to, żeby takie powiedzmy te podstawy były, czyli te 150 minut aktywności, umiarkowanej aktywności w skali tygodnia, tak, ale to też nie rzucajmy się na głęboką wodę, czyli nie przygotowujmy się do maratonu od razu, tak, tylko powiedzmy sobie, ustalmy, że ok, będę na przykład sobie 5 razy w tygodniu po 30 minut powiedzmy spacerować, tak, czyli jak na co dzień mamy bardzo mało aktywny tryb życia, małą ilość kroków realizujemy, to uznajemy, że ok, codziennie powiedzmy, nawet nie codziennie, 5 dni w tygodniu, tak? Zrealizujemy powiedzmy ten pułap 150 minut, tak? 30 minut spacer. I trzeci aspekt do wdrożenia, badajmy się, tak? Wykonujemy badania.
1: Profilaktyka.
0: Tak. Mierzmy sobie obwód talii, mierzmy sobie ciśnienie w domku i pójdźmy sobie raz w roku, co najmniej minimum raz w roku, wykonajmy sobie badania laboratoryjne, właśnie wykonajmy sobie badanie z krwi na czczo, glukozy na czczo, wykonajmy sobie cały lipidogram, czyli nie tylko trójglicerydy i HDL, ale też ta frakcja LDL, która jest najbardziej skorelowana z wyższym tym właśnie ryzykiem sercowo-naczyniowym. I oczywiście też jeszcze inne przy okazji parametry i wtedy możemy sobie tutaj diagnozować powiedzmy ewentualnie ten zespół metaboliczny.
1: I na koniec powiedzmy króciutko wprowadzonej od 1 września w szkołach, w przedszkolach diecie planetarnej o ograniczaniu mięsa. Co pan myśli o tym?
0: Ja uważam, że jest to bardzo dobre rozwiązanie. Tak,
1: w naszym, zdrowe dla dzieci.
0: Tak, oczywiście. Jeśli mamy taki model żywienia, powiedzmy, czy powiedzmy mamy pewne zasady żywieniowe, które tyczą się naszego społeczeństwa, to dlaczego po prostu tego tutaj nie egzekwować, tak? Czyli jeśli w piramidzie zdrowego żywienia są chociażby warzywa strączkowe, to dlaczego mamy z tych teraz strączków nie korzystać, tak? Czy chociażby kwestia tego, że rzeczywiście ja nieraz podczas pracy z moimi pacjentami, pacjenci dziwią się, że jak to jest, że obiad jest bezmięsny, Tak? No, oczywiście ten obiad nie może być każdego dnia z mięsem, tak? Ten obiad właśnie powinien być też w postaci chociażby czy wegańskiej, czy wegetariańskiej, tak? Czy nawet zamienić, powiedzmy, ten obiad, tak jak powiedziałem też wcześniej,

0: na ziemniaki, jajko sadzone i powiedzmy i gdzieś tam, nie wiem, fasolka szparagowa, tak? Czy powiedzmy ten ogórek, tak? To już mamy jeden posiłek, tak? Z tych powiedzmy siedmiu, obiadowy. Do tego dorzućmy sobie powiedzmy raz w tygodniu rybę, powiedzmy, tak? Do tego obiadku. Dajmy na przykład sobie naleśniki z twarogiem, tak? Powiedzmy też na obiad, tak? Więc my możemy takie zmiany zrobić. To nie jest tak, że te posiłki muszą powiedzmy być zawsze w formie mięsnej. Dodatkowo też w naszym społeczeństwie, naszej powiedzmy gdzieś tam kulturze są też posiłki takie tradycyjne, wegańskie, wegetariańskie. Nie do końca o tym też mamy świadomość, tak? No bo jak powiedziałem, czy właśnie chociażby naleśniki z twarogiem, pierogi z twarogiem, czy z owocami,
1: pyszne
0: czy chociażby
1: danie, tak.
0: Tak, pyszne danie, ale chociażby, czy możemy przygotować, oczywiście, ktoś może się zdziwi, ale czy fasolkę po bretońsku, czy powiedzmy zupę fasolową, grochową. Możemy
1: mięsa?
0: Bez mięsa przygotować, tak? No to też się da, tak oczywiście.
1: To, wszystko...
0: to jest zadanie
1: da
0: oczywiście.
1: Da się, ale jak będzie smakowało?
0: No, to kwestia po prostu teraz jakby odpowiedniego dobrania przypraw, powiedzmy, i przyrządzenia, tak? Ale da się też tutaj to zrobić i niejednokrotnie my jakby już wiedząc o tym, że to jest posiłek składający się z warzyw strączkowych, no to my już mówimy, o kurczę, to już nie do końca nam to będzie smakowało. Ale przekonajmy się, spróbujmy to zrobić, tak? Więc ja uważam, że my musimy też tą świadomość zwiększać, tak? A gdzie mamy ją zwiększać? Zaczynając od podstaw, tak? Od szkoły, od przedszkola, tak? Więc ja jestem bardzo dobrej myśli. Jestem zwolennikiem, tak? Dodatkowo też trzeba pamiętać o tym, że te zmiany jakby są związane też z tym, że mamy mieć większą ilość naturalnych produktów, tak? Mamy mieć świeże warzywa, owoce, mamy też oczywiście mieć ograniczoną ilość cukru, chociażby w tych przygotowywanych napojach, tak? Mamy mieć ograniczoną ilość soli, mamy też oczywiście teraz mieć ograniczenie smażenia do maksymalnie 2 razy w tygodniu i jeśli to smażenie jest, no to nie jest to smalec, nie jest to masło, a jest to oliwa i olej rzepakowy, czyli te najbardziej zdrowe i powiedzmy nadające się do smażenia powiedzmy tutaj te tłuszcze, tak? Więc ja jestem dobrej myśli i myślę, że to wyjdzie na dobre. Potrzebujemy czasu.
1: Życzymy Państwu smacznego. Dziękuję Panu pięknie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był Pan Michał Rutkowski, dietetyk kliniczny i sportowy. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Stanisław Pawlak, senator Nowa Lewica. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: Dziś kontynuować będziemy temat służby zdrowia, bo ostatnio w przestrzeni publicznej poświęca się temu mnóstwo czasu, kiedy obserwujemy różne zachowania, że tak powiem, internautów, różne wpisy też po materiałach dotyczących choćby naszego włocławskiego szpitala, widać też w nich takie pretensje do Rady Społecznej, gdzie są jej członkowie, co robią, dlaczego nie zwracają uwagi na pewne kwestie, które drażnią innych. No właśnie, gdzie są członkowie Rady Społecznej szpitala i co robią i dlaczego nie zwracają uwagi.
1: Bardzo dobry temat pani redaktor poruszyła. Ponieważ ja jako członek Rady Społecznej właśnie we włocławskim szpitalu specjalistycznym również się z tym nie mogę pogodzić, jakie są uprawnienia członków Rady Społecznej. Dlatego też, żeby mieć no, jasną odpowiedź w tej sprawie, złożyłem swoją interpelację do ministra zdrowia z prośbą o wyjaśnienie uprawnień, kompetencji, zadań rad społecznych. Odpowiedź, którą mam w ręku przed sobą, żebym właśnie nie pomylił tego, co mam tutaj zapisane, świadczy o tym, że Rada Społeczna to jest taki kwiatek do kożucha. Nie ma żadnych kompetencji prawnych względem pracy dyrektora i pracy szpitala. Rada Społeczna jest organem działającym wyłącznie w podmiocie leczniczym, nie będącym przedsiębiorcą, a jej rola specyficzna to jest organ inicjujący i opiniodawczy podmiotu tworzącego, a jednocześnie doradczym kierownika podmiotu tworzącego, czyli dyrektora
0: szpitala.
1: Czyli to
0: sugerować to tyle, tak?
1: W praktyce, jak ja już mam wieloletnią praktykę, to się sprowadza do tego, że tak, opiniuje się projekt budżetu danego szpitala na rok. Jeżeli w ciągu roku trzeba zastosować zmiany wynikające z dodatkowych środków finansowych, to się opiniuje te zmiany. Na koniec roku opiniuje się wykonanie planu budżetowego i dochodzi jeszcze rozpatrywanie skarg i wniosków pacjentów. I to są wszystkie możliwości, czyli oddziaływanie na pracę dyrektora, na tworzenie dla niego pewnych uwag oraz wykorzystywania
0: jest czysto teoretyczne,
1: opinii
0: tak?
1: właśnie pacjentów, które do nas trafiają, wszystko zależy od dobrej współpracy. Jeżeli jest dyrektora, ja przeżyłem już wielu dyrektorów i mam porównania, chce współpracować z Radą Społeczną i zależy mu na tym, żeby jakość pracy szpitala była coraz wyższa, to wysłuchuje członków Rady Społecznej. Natomiast jeżeli dyrektor uważa, że jest najmądrzejszy, że wszystko wie, że to jest jego szpital, że nie należy jemu się wtrącać, to nie wysłuchuje takich uwag. I dlatego te posiedzenia są nieraz burzliwe. Mówię teraz o obecnej kadencji z panem dyrektorem
0: Szczepańskim. Są takie burzliwe?
1: Są burzliwe, dlatego że do pana dyrektora nie docierają nasze uwagi, albo traktuje je ironicznie, albo z uśmiechem. Albo też na zasadzie, że ktoś kłamie. Na przykład takie sformułowania użył pan dyrektor wobec wicemarszałka województwa, pani Anety Jędrzejewskiej i mnie, że mówimy nieprawdę. To jest niemożliwe do zaakceptowania.

0: Dlatego to moje wystąpienie do ministra zdrowia i zaproponowałem, żeby poszerzyć kompetencje Rady Społecznej. Minister mi odpisuje, że nadzór nad pracą dyrektora sprawuje organ założycielski, czyli w
1: W
0: tym
1: naszym
0: przypadku
1: przypadku
0: marszałek województwa.
1: marszałek,
0: W szpitalach powiatowych
1: starosta.
0: starosta, w szpitalach klinicznych
1: Kierownik
0: akademia, tak.
1: Akademia Chirurgii Klinicznej, tak.
0: Czyli ten, kto ten podmiot utworzył. Natomiast na końcu mam stwierdzenie, że nie poszerzy się uprawnień rad społecznych, tylko dlatego, że w tych radach musieliby wtedy zasiadać osoby uprawnione, to znaczy
1: z
0: na
1: jakimiś
0: wzór spółek prawa
1: kompetencjami.
0: handlowego, żeby być członkiem rady nadzorczej, wtedy się nazywa rada nadzorcza.
1: Trzeba było
0: Spółka
1: mieć
0: prawa handlowego, trzeba
1: specjalny
0: mieć
1: egzamin.
0: Zdany egzamin przed ministrem gospodarki albo odpowiednim ministrem, bo nazwy się zmieniają. I stąd jestem trochę zaniepokojony tą sytuacją, bo jeżeli rady społeczne nie mają żadnego wpływu na pracę szpitala, tak na dobrą sprawę, po co ustawodawca wcześniej w ustawie o lecznictwie taki organ zawarł. Jak sama nazwa mówi, rady społeczne, czyli też tutaj powiem publicznie, pracują społecznie. Nikt nie bierze żadnego wynagrodzenia z tego tytułu. W związku z tym prawdopodobnie to było utworzone tylko po to, żeby nie obciążać dodatkowo budżetu szpitala, gdyby to były rady nadzorcze. Tak jak jest w spółkach prawa handlowego. Na
1: Ale
0: przykład
1: wówczas członkowie pobierają
0: Lipno
1: wynagrodzenie
0: Szpital
1: za
0: jest
1: swoją
0: spółką
1: pracę.
0: z ograniczoną odpowiedzialnością i tam jest rada nadzorcza. W tym przypadku u nas we Włocławku jest rada społeczna. I dlatego obciążanie jak gdyby członków rad społecznych tym, co się dzieje w szpitalach, nie ma prawnego uzasadnienia, chociaż ja się zgadzam z interesantami, którzy przychodzą, z pacjentami, którzy dzwonią, z kadrą, która jest zatrudniona, żeby w szpitalach, że rada społeczna powinna mieć uprawnienia, przynajmniej wpływające na pracę, na bieżącą pracę dyrektora, na możliwość zadawania pytań. No, te pytania często, jak zadajemy, kończą się odpowiedzią, że jest to tajemnica, albo nie muszę udzielać odpowiedzi na tak sformułowane pytania. Wyłączanie na przykład pewnych oddziałów, albo zawieszanie, które się stało modne za czasów pani Karoliny Welka, poprzedniczki, że zawieszała pracę danego oddziału, bo nie było lekarzy na dyżur albo z innego powodu. Również Rada Społeczna powinna w tym zakresie wyrazić opinię przynajmniej, czy my się z tym zgadzamy. Bo jeżeli postawiliśmy kiedyś takie weto dyrektorowi szpitala we Włocławku, to jednak jednego z oddziałów nie wyłączył z pracy, tylko znalazł lekarzy, którzy mogli prowadzić dyżury. Stąd jeżeli jest dobra dbałość dyrektora o szpital, to funkcjonuje. Natomiast jeżeli dyrektor lekceważy swoje obowiązki albo nie chce poprawiać stanu istniejącego, no to Rada Społeczna jest w niekomfortowej sytuacji. Czujemy się bardzo źle, ponieważ uważam, że mieszkańcy, wyborcy, pacjenci wymagają, a dyrektor nie musi realizować tych naszych postulatów czy też propozycji, które by zmieniały pracę szpitala na plus. Dlatego też w końcowej części odpowiedzi mam zawarty taki zapis, że to organ prowadzący powinien prowadzić kontrolę w szerszym zakresie. Dlatego w naszym szpitalu jest kontrola prowadzona przez Urząd Marszałkowski. Zobaczymy, jaki będzie efekt tych kontroli, ale moje doświadczenie, bo tych kontroli było tu na przestrzeni wiele, wiele tych kontroli było w kilku ostatnich latach, nic nowego
1: nie
0: te kontrole
1: się
0: nie wnoszą. Nawet dalej idąc, to kontrole NIK-u dzisiaj też niektórzy podważają. Dla mnie, jako osoby, która przepracowała ponad 45 lat w różnych firmach na kierowniczych stanowiskach, jak był wynik kontroli NIK-u, to wszyscy starali się ten wynik kontroli realizować w postaci realizacji wniosków pokontrolnych. Dzisiaj pierwsza odpowiedź to jest, że my się nie zgadzamy z protokołem kontroli. No do czegoś doszliśmy, co nigdy nie miało miejsca i dlatego tak jest źle, jak jest obecnie.

0: bo każdy chce być panem u siebie, nikt nikogo nie chce posłuchać, nikt nikogo nie chce jak gdyby uwzględnić w swojej pracy, bo dlaczego on ma być mądrzejszy ode mnie? To nie jest dobry kierunek i musimy to zmieniać.
1: Wróćmy jeszcze na chwilę do takiej ekscytującej, że tak powiem, też opinię społeczną kwestii związanej z godzinami pracy, tym samym też wynagrodzeniami lekarzy. Gdzieś tam zawsze funkcjonowała chyba taka retoryka w przestrzeni publicznej, że mamy mało nakładów na służbę zdrowia. Te ostatnie miesiące jakby uświadomiły chyba społeczeństwu, że nie do końca tak jest, że te pieniądze są, że jakby ta skarbonka jest pełna, tylko że grosz, tak powiem, tego wszystkiego, co w tej skarbonce się znajduje, zajmuje no, określona grupa społeczna, czyli po prostu personel szpitali. Jeżeli to są wydatki w całej Polsce rzędu 80% na wynagrodzenia, na leczenie, na wszystkie te procedury medyczne, utrzymanie tych przecież budynków, wszystkie koszty jest 20%, to chyba pora zrozumieć, że nie w ilości pieniędzy problem, ale w ich dystrybucji. I ja myślę, że lekarze powinni zarabiać nawet miliardy, tylko nie wtedy, kiedy finansujemy to my ze swoich pieniędzy, podatnicy. Jeżeli to byłyby prywatne praktyki, no to przecież no któż im by zabronił zarabiać nawet jakieś gigantyczne, astronomiczne kwoty, tylko w sytuacji, kiedy są to daniny czasami po prostu bardzo biednych ludzi, emerytów, rencistów, tak? Ludzi, którzy zarabiają najniższe krajowe, jest to po prostu czasami nie w porządku, jeżeli widzimy, że ktoś ma takie kontrakty, które zezwalają na pracę w tym samym czasie w kilku miejscach chociażby, prawda? No bo jak inaczej wytłumaczyć, że ktoś pracuje 22 godziny na dobę? No doba ma 24, no niemożliwością jest spać tylko 2 godziny przez cały miesiąc. Po prostu to jest fizycznie niemożliwe. Nawet lekarze, którzy mają dostęp do różnych pewnie substancji, które mogą ich wzmocnić, nie są w stanie tego ciągnąć przez dłuższy czas. No raz można się nie przespać, no ale no, bez przesady, nie da się tak żyć.
0: Ma pani rację i prawdę pani powiedziała w swoim wstępie do tego zagadnienia, które chciałem dodatkowo wyjaśnić, ponieważ zgadzając się w całości, złożyłem też interpelację w tej sprawie do głównego inspektora pracy, jeżeli chodzi o czas pracy lekarzy, bo dowiadywaliśmy się wcześniej, ale to ostatnio, co sprawy zostały ujawniane zarówno w Warszawie, jak i w Mogilnie w naszym województwie, we Włocławku także, świadczą o tym, że lekarze mają wyjątkowe zdrowie, bo pracują wiele godzin. Jak pani już wymieniła, jak ja tu mam przed sobą zestawienie, które otrzymałem ze szpitala wojewódzkiego we Włocławku, to średnia praca lekarzy w miesiącu to jest około 500 godzin. Od 450, 440 do 516 godzin w miesiącu. No wystarczy sobie przeliczyć, jeżeli to podzieliłem na 30 dni w miesiącu, to wyszło mi ponad 17 godzin na dobę.
1: Na dobę.
0: Ale jeżeli odniosłem do tygodnia, do 4 tygodni pracy, czyli 23 dni, jak się powinno czas pracy rozliczać, to mi wyszło 22 godziny na dobę. Proszę Państwa, 22 godziny lekarz pracuje na dobę. To kiedy on wypoczywa? Czy też naprawdę pracuje przez te 22 godziny?
1: Czy jest tylko na...
0: I mówienie o tym, że są za niskie składki na ubezpieczenie zdrowotne, że brakuje pieniędzy w systemie, uważam, że jest nie do końca uprawnione. A ten wniosek swój opieram na wysokość wynagrodzeń, które już pani wywołała, ponad czy około 80% to wydatki sztywne, płacowe w szpitalach, ale to dotyczy wszystkich. Natomiast ja chcę powiedzieć tylko o tych, którzy nadużywają tego czasu pracy, a w ślad za tym i wynagrodzenia. W naszym włocławskim szpitalu, jak mam tu na piśmie od pana dyrektora, w 2024 roku miesięcznie zarabiał jeden lekarz 167 tysięcy, inny 152, inny 151. Jeżeli to pomnożymy przez 12 pi razy oko, to wyjdzie blisko 2 miliony złotych.
1: Warszawa Siachowa.
0: Czy właśnie przy takim zapotrzebowaniu na pieniądze, na badania, dlatego są te kolejki, że nie ma badań prowadzonych, bo Narodowy Fundusz Nie zwraca, ale gdyby część tych pieniędzy przeznaczyć właśnie na
1: Dla
0: badania,
1: pacjenta.
0: to by się skróciły od razu kolejki. Ja nie

0: Nie wiem, czy trzeba zarabiać 400 zł na godzinę, bo też takie przypadki istnieją. Czy tak jak Mogilno było jeszcze więcej? Proszę Państwa, i dlatego też kierując się pierwszą odpowiedzią co do możliwości władczych rad społecznych szpitala, a uprawnień dyrektora, to ja obciążam za taki stan rzeczy dyrektorów, bo przecież to dyrektor
1: No
0: zawiera
1: tak, ale
0: umowę.
1: dyrektorzy mogą tłumaczyć w ten sposób, że oni są zmuszeni do tego, ponieważ brakuje lekarzy na rynku pracy, że jeżeli
0: Dlatego.
1: nie zrobią, to znowu taka rada społeczna zarzuci, że zamykacie oddziały, tak?
0: No
1: No,
0: prawda.
1: a jeśli.
0: Z tym, że uważam, że trzeba to skoordynować w kraju także. Przecież wystarczy to, co już myśmy zrobili w ostatnich miesiącu, uchwalić ustawę o maksymalnym czasie pracy lekarzy oraz o maksymalnym wynagrodzeniu i dodatkowe zatrudnienie za zgodą dyrektora. To już ustawa została wprowadzona. Pytanie tylko, dlaczego tak późno?
1: Ale jest, myślę, że to wierzchołek góry lodowej, prawda?
0: To
1: No
0: jest
1: bo
0: początek zmian, bo ja się opowiadam szerzej za
1: będzie miał
0: reformą.
1: ten rząd odwagę
0: No,
1: na reformę
0: przed
1: służby
0: wyborami
1: zdrowia?
0: pewnie
1: Nie.
0: nie. To się zgadzamy tutaj. Ale proszę Państwa, wszelkie reformy, które są dość takie trudne do wdrożenia, wprowadza się na początku kadencji. Przywołam tylko, gdy ja byłem posłem od 1997 roku, w drugiej kadencji, Jerzy Buzek przejął władzę i cztery reformy zostały wprowadzone? Zostały. I od 1 stycznia 1999, czyli po roku i paru miesiącach funkcjonowania tamtego rządu, cztery reformy weszły w życie, które do tej pory są.
1: Jak sobie przypominam, to tak, na dwie się mocno narzeka, trzecia została już wymieniona
0: No, najlepsza
1: dwukrotnie.
0: jest chyba administracyjna, czyli wprowadzenie samorządu powiatowego i wojewódzkiego i nowy podział administracyjny. O zdrowiu to mówimy, że nie jest dobrze. Oświata
1: Już
0: już
1: było
0: była
1: zmian
0: kilka razy,
1: kilka.
0: bo były gimnazja, nie ma
1: Nie ma
0: gimnazjów,
1: gimnazjów, teraz znowu
0: zostały
1: nie ma, tak.
0: wprowadzone, ale trzeba to robić. Trzeba lepiej, gorzej, ale robić, nie zaniechać. Tu w służbie zdrowia z jednej strony poszły wysokie podwyżki, bo jednak tak to było, a z drugiej strony nie zreformowano sieci placówek. Ja uważam, że powinny szpitale powiatowe być specjalistycznymi szpitalami, ale nie prowadzącymi w całej obsługi medycznej, tylko wyspecjalizowane.
1: Czyli co, w Lipno
0: Chirurgia,
1: mamy w
0: na
1: Lipnie mamy
0: przykład podział.
1: ginekologię, w Radziejowie mamy ortopedię, tak, w
0: Oczywiście.
1: Aleksandrowie na
0: I
1: przykład
0: wtedy mamy lepsze wypełnienie łóżek.
1: chirurgię.
0: Lekarzy zaczyna nam starczać, bo nie musi być tyle dyżurów na poszczególnych oddziałach. To trzeba zrobić. Tylko pytanie, kto to zrobi? Według mnie musi to ktoś, kto, tak jak teraz wspominamy, czy mówimy o ministrze Żurku, który poświęci swoją pracę, żeby jednak cokolwiek zmienić. Takiej odważnej zarówno partii, jak i osoby w służbie zdrowia chyba nie ma, bo kto przychodzi, to akceptuje stan istniejący i tak z roku na
1: Coś
0: rok.
1: tam lukruje, coś tam
0: Ale to
1: posypie.
0: są drobne, drobne. Chociażby ta ustawa, o której przywołałem, o czasie pracy do 74 tysięcy możliwości zarobku i tak dalej, to jest takie tylko. I tak to już sprzeciw jest niektórych lekarzy. Ja jeszcze bym także zreformował podstawową opiekę zdrowotną, czyli lekarzy rodzinnych, którzy moim zdaniem powinni także pełnić dyżury w szpitalach. Bo tam mają swoich pacjentów, tam kierują pacjentów ze swojego obszaru. W związku z tym, przynajmniej raz w tygodniu, gdyby taki dyżur był, przybyłoby nam lekarzy dyżurujących? Przybyło. Nie byłoby to żadnym obciążeniem dodatkowym dla lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Czyli inaczej mówiąc, Państwowa Inspekcja Pracy wymienia mi formy zatrudnienia, kontrakty, umowy o pracę, zlecenia. I
1: Zajmować się może tylko umowami o pracę, bo tylko to jest
0: dalej
1: w
0: mi
1: zakresie ich
0: pisze tak,
1: kompetencji.
0: że nie ma wpływu inspekcja, jaką umowę kto zawiera, i to prawda, ale kontroli może tylko poddać pracowników zatrudnionych w
1: Na umowę o
0: oparciu o
1: pracę.
0: umowę o pracę.
1: A takich jest mniejszość,
0: A takich
1: myślę,
0: jest
1: bo większość
0: mniejszość.
1: lekarzy
0: Kontrakty.
1: kontrakt.
0: A kontrakty można mieć w kilku placówkach i jest wyraźnie także napisane w tej odpowiedzi, że jest to zgodne z prawem. Opisana przez pana senatora, czyli mnie, ta informacja jest jednak zgodna z prawem obowiązującym i w pełni legalnie lekarze mogą podejmować.

0: wobec swoją aktywność zawodową 24 godziny na dobę. Nie zgadzam się z tą odpowiedzią, bo ona jest prawdziwa. Ale czy tak powinno być, żeby ktoś pracował 24 godziny na dobę, a w innym przypadku, jeżeli przekroczy się o 20 czy 30 godzin w miesiącu, to inspekcja pracy wymierza karę z tego tytułu dla pracodawcy. No coś tutaj nie gra. To prawo jest nie dopasowane. Ja będę dalej występował o zmiany w kodeksie pracy. Oczywiście ja ich sam nie przeprowadzę, to jest prawda, ale stwierdzenie, że ktoś może pracować legalnie 24 godziny na dobę, uważam, że jest to szkodliwe dla społeczeństwa. A w przypadku lekarzy jest to szkodliwe dla pacjentów. Jeżeli taki lekarz zmienia miejsce pracy w ciągu dnia, w różnych miejscach, i razem mu wychodzi 24, albo jakbym tutaj jeszcze przemnożył, podzielił, to więcej niż 24.
1: Pełni dyżur telefoniczny, bo przecież takim
0: no,
1: też
0: pod telefonem mieliśmy, jeszcze dodatkowo, no to kiedy załatwia swoje sprawy? No przecież każdy z nas ma do załatwienia swoje sprawy. Musi iść do innego urzędu, musi coś kupić sobie, musi coś sprzedać, więc to kiedy to wszystko się dzieje? I dlatego to jest chore. W ochronie zdrowia mamy chorą sytuację i te dwie odpowiedzi, z którymi chciałem się podzielić właśnie widzami.
1: Są kolejnym dowodem na to, że właśnie tak jest.
0: O tym, że nie jest dobrze. To wszystko wymaga zdecydowanych zmian. Kto się podejmie tych zmian? Nie wiem, ale zarówno w nadzorze nad placówkami zdrowia, jak i również w pracy, w czasie pracy personelu medycznego muszą być wprowadzone konieczne zmiany.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, moim Państwa gościem był pan Stanisław Pawlak, senator Nowa Lewica.
0: Dziękuję Państwu, dziękuję Pani Redaktor.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Ostatni weekend września we Włocławku to Festiwal Fajansu. W tym roku Festiwal Fajansu wyjątkowy, bo oprócz tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, czyli fantastycznych wystawców, prezentacji fajansu już tego, już prawie że zabytkowego, z nowymi różnego rodzaju pomysłami, jak wzory fajansowe wykorzystać na przykład na strojach, albo w gastronomii, to do tego dokładamy kolejne elementy. Pewnie pani dyrektor powie o szczegółach. Ja tylko zapraszam wszystkich mieszkańców. Po pierwsze do tego, żeby przyszli tutaj do Browaru B. Jesteśmy po dobrej dyskusji z wystawcami. Oni czekają na was i mają dużo niespodzianek, ale przede wszystkim mają to swoje serce fajansowe, które wkładają w każdy swój wyrób i w każdą swoją tak naprawdę twórczość artystyczną, bo myślę, że tym wyróżniamy się też na tyle innych ceramicznych potęg, że u nas każdy wyrób ceramiczny jest tak naprawdę arcydziełem, niepowtarzalnym, wyjątkowym, bo malowanym ręcznie, więc no nie da się tego w żaden sposób podrobić. Ale oprócz tego zapraszamy państwa do skorzystania z innych ofert, między innymi z Festiwalu Światła, fajansowy Blask, ten na Starym Rynku od piątku, od godziny 19, godzina 19, 20, 21, łatwo zapamiętać, w piątek, sobotę i niedzielę specjalne projekcje na kamienicach, gdzie wspólnym mianownikiem jest oczywiście fajans. Oprócz tego zajęcia, warsztaty w skarbcu fajansu, oprócz tego możliwość zwiedzenia wystaw w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, zarówno przy ulicy Zamczej, gdzie w zbiorach sztuki można podziwiać fajans, ale też zapraszamy na ulicę Słowackiego, gdzie no, mamy tak naprawdę największe zbiory fajansu włocławskiego. Zresztą przez całe lata Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej było organizatorem Biennale, do którego też w tym roku, podczas tegorocznej edycji Festiwal Fajansu chcemy wrócić. No i na koniec jeszcze na ulicę Starodębską chciałbym zaprosić, gdzie również tam pasjonaci fajansu w ramach Festiwalu Fajansu będą na państwa czekać i też mają mnóstwo ciekawych niespodzianek, o których najlepiej przekonać się samemu. Po prostu trzeba przyjść i zobaczyć. Trzy dni pełne fajansowych wydarzeń, wypełnione włocławskim fajansem. Myślę, że dla każdego znajdzie się coś atrakcyjnego, coś miłego, a być może też coś inspirującego, bo taka jest też idea Festiwalu Fajansu, który już po raz szósty w naszym mieście się odbywać będzie. Pani dyrektor.
1: Rzeczywiście tak jest, proszę państwa, że fajans mocno inspiruje nie tylko tych, którzy malują na ceramice, bo pan prezydent mówił o tym fajansie tradycyjnym, który jest w muzeum przy Słowackiego. Mamy kolekcję od 1873 roku, pokazującą jakby te zbiory od tego roku do 91, do czasu, kiedy istniały dawniej fabryki fajansu. I my będziemy tę wystawę mogli oglądać, proszę państwa, w trakcie tego festiwalu. Mówimy o tym rozprzestrzenianiu się fajansowych wzorów i fajansu nie tylko we Włocławku, bo okazuje się, że fajans malują także i uczą się tych wzorów ludzie spoza Włocławka i właśnie tego dowodem jest konkurs, pierwszy ogólnopolski konkurs. Pan prezydent mówił o nawiązywaniu do Biennale Fajansu Włocławskiego i to właśnie jest nawiązanie. Pierwszy ogólnopolski konkurs fajansu włocławskiego, nazywa się on Wincenty. Będziemy wręczać, pan prezydent będzie wręczał co roku

statuetkę Vincentego. Już prototyp tej statuetki istnieje. I w ubiegłym tygodniu, w sobotę, odbył się konkurs właśnie na żywo. Przyjechali uczestnicy tego konkursu także spoza Włocławka. Także dlatego cieszymy się, że ten

dalekosiężne, że pan stara się, żebyśmy wychodzili w miasto i to robimy. Fajans się wylewa z browaru, będzie na starym rynku, skarbiec fajansu oczywiście, ale też miasto będzie ubrane, udekorowane flagami z motywem fajansowym. Chcemy, żeby wszyscy czuli to, że mamy święto fajansu we Włocławku. Wśród wydarzeń, na które zapraszamy, tak jak pan prezydent powiedział, po pierwsze na otwarcie o godzinie 19 w piątek, tam będzie prezydent i nasz główny partner, firma Energa, będzie pan prezydent otwierał oficjalnie Fajans Festival i będzie dziękował także tym, którzy się przyczyniają do tego, żeby po raz kolejny mógł się ten festiwal odbywać. Później będzie Festiwal Światła o godzinie 19:20, 21:00, ale wcześniej od godziny 16 do 18 w browarze będą już działać fajansowe kramy, czyli już będą wystawcy, więc można już fajans będzie oglądać. W Skarbcu Fajansu natomiast w piątek o 17:00 będzie otwarcie wystawy Fajansu Szukajmy ze świecą i to jest będzie pokazanie kolekcji zarówno muzealnej naszego Muzeum Ziemi Kujawskiej Dobrzyńskiej we Włocławku, jak i kolekcji Liceum Ziemi Kujawskiej i kolekcjonerów prywatnych, bo to będzie taka wystawa polegająca na współpracy skarbca fajansu właśnie z tymi źródłami tego dawnego fajansu. W sobotę już od 10 rano będziemy witać wszystkich serdecznie w browarze i w skarbcu także, ponieważ tutaj cały czas, przez cały dzień do godziny 18 właśnie będą działać fajansowe kramy, będzie fajansowe bistro, będzie można zjeść coś pysznego, ponieważ zapraszamy oczywiście, tak jak w poprzednich latach, gospodynie z kół gospodyń wiejskich, więc będzie dużo takiego regionalnego jadła. Będzie strefa relaksu z naszą hibiskusową, kobaltowo-niebieską herbatą. Będą różnego rodzaju przedsięwzięcia, konkursy, oczywiście warsztaty z malowania wzorów fajansowych. Nie tylko tego rodzaju warsztaty, będzie także na przykład spotkanie ze słynnym już Lampaloft, czyli Radosławem Nakonowskim, który będzie opowiadał o tym, jak promuje między innymi włocławski fajans. W Skarbcu Fajansu, proszę Państwa, też będą warsztaty na bieżąco prowadzone z malowania, zdobienia biskwitów fajansowych. Oprócz tego codziennie, tak jak było to powiedziane, będą projekcje na starym rynku. Projekcje, pokazy laserowe, będzie także w trakcie tych projekcji i pokazów koncert harfistki, która jest instrumentalistką z Filharmonii Pomorskiej, artystka stamtąd się wywodzi. Ten pokaz laserowy spodziewamy się, sami jesteśmy jego ciekawi, bo to będzie po raz pierwszy robione na taką skalę. Będzie połączony nie tylko ze światłem, ale także z ogniami, z fontannami, także spodziewamy się, że będzie to naprawdę ciekawe widowisko. Muzycznie fajans będzie także wspierany przez zespół Chris Quartet, bo już w piątek będzie koncert zespołu Chris Quartet. Obawiam się, czy o czymś jeszcze nie zapominam, bo rzeczywiście dużo elementów jest w trakcie tego festiwalu, bierzemy pod uwagę. Przede wszystkim będziemy rozstrzygać konkursy, panie prezydencie i proszę państwa, konkursy, które organizujemy już od kilku miesięcy, bo przygotowujemy się do festiwalu fajansu przez kilka miesięcy. Współpracujemy tutaj z Galerią Sztuki Współczesnej między innymi i to w galerii na przykład odbywają się konkursy Włocławki na koszulkach i Włocławek Nowa Odsłona i finały tych konkursów będziemy właśnie ogłaszać i rozstrzygać podczas 6. Festiwalu Fajansu. Podczas tego festiwalu również właśnie będzie wręczenie Wincentego w ramach pierwszego ogólnopolskiego Festiwalu Fajansu. Będziemy rozstrzygać również konkurs Fajans na wakacjach oraz Fajans Sztuka. Więc proszę Państwa, przedsięwzięć w ramach Fajans Festiwalu
i jest bardzo dużo. Ja tak celowo troszeczkę mówię Fajans Festival i Festival Fajansu, bo jakby chcemy troszeczkę też umiędzynarodowiać, panie prezydencie, prawda, to zjawisko i tę nazwę, zwłaszcza, że jako miasto jesteśmy od już kilkunastu tygodni członkiem, jest

0: Miast.
1: To
0: Miast.
1: oficjalnie, tak, to możemy też ogłosić oficjalnie, już wszystkie procedury zostały dopełnione. Pani przewodnicząca z dyrektorem Skarbca Fajansu uczestniczyli ostatnio w zgromadzeniu ogólnym Europejskiego Szlaku Ceramiki, a my od strony formalnej też już dopełniliśmy wszystkie niezbędne formalności, rzeczy wymagane prawem i mamy wpis już w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji do rejestru miast, które uczestniczą w międzynarodowych stowarzyszeniach. Europejski Szlak Ceramiki jest międzynarodowym stowarzyszeniem. Oficjalnie Włocławek jest członkiem tego stowarzyszenia. Myślę, że ta współpraca będzie się rozwijać i my będziemy zarówno inspiracją dla innych miast ceramicznych w Europie, ale też poza Europą, bo ten szlak już poza Europę powoli zaczyna wychodzić, ale w drugą stronę myślę, że też wiele ciekawych rzeczy będziemy mogli podpatrywać od naszych partnerów ceramicznych z innych części naszego kontynentu po to, żeby atrakcyjność festiwalu fajansu, tak jak dotąd, z roku na rok rosła i była dla odbiorców wyjątkowa, niepowtarzalna i była też tym magnesem, bo myślę, że to nam wszystkim chodzi, które ściągać będzie turystów do naszego miasta, a dzięki temu też lokalna gospodarka będzie po prostu czerpała z tego korzyści. Mam tutaj na myśli zarówno hotelarzy, jak i branżę gastronomiczną. I właśnie o branży gastronomicznej też trzeba w tym wypadku powiedzieć, bo w ramach Festiwalu Fajansu, jak co roku, nasze miejskie, inaczej, restauracje, które w mieście się znajdują, przygotowują też specjalne menu fajansowe, więc zapraszam wszystkich do skorzystania z tej oferty, bo myślę, że jest bardzo ciekawa i widzę, jak obserwuję, że nasi lokalni restauratorzy bardzo chętnie też się w to angażują i to menu fajansowe przygotowują, więc zapraszamy.
0: Tak, a jakby takim namacalnym objawem tego, że restauracja jest włączona w Fajans Festival, jest to, że będzie miała podkładki fajansowe, które wręczamy restauratorom, żeby jakby w tej sieci fajansowej się znaleźć. Myślę, panie prezydencie, że także musimy powiedzieć i podziękować za włączanie się w Fajans Festival obydwu fabryk fajansu, prawda, które są też bardzo aktywne.
1: Nawet trzeba powiedzieć o trzech, bo to mamy trzy we Włocławku manufaktury, dwie oczywiste, fabryka fajansu i fajans włocławski, ale też Wabi Sabi, które to też jest ciekawostka właśnie we Włoszech na tym festiwalu w mieście Fajanze reprezentował od strony komercyjnej nasze miasto z własnej inicjatywy, więc to też pokazuje, że ten włocławski fajans, no, zaczyna podbijać nie tylko nasz kraj, to jest oczywiste, bo to jest nasza duma narodowa, ale też świat i trzymamy oczywiście kciuki, żeby tak było jak najszerzej. No i już chyba zamykając zupełnie to spotkanie, jeszcze chcę zwrócić uwagę i też podkreślić na to, że nie tylko, bym powiedział, ogólnopolskie firmy interesują się wzorem fajansowym, ale co mnie szczególnie cieszy, nasze lokalne. Mam tutaj na myśli firmę Bałtyk, która znajduje się we Włocławku i która 100% produkcji krajowej realizuje właśnie w naszym mieście. Wcześniej była to firma Bomilla, dzisiaj firma funkcjonuje pod nazwą Bałtyk, wdrożyła właśnie, czy przekazała do produkcji specjalną, limitowaną serię bombonierek z włocławskiej kolekcji, tak to się, włocławska kolekcja fajansowa, wyjątkowa i, co też warto podkreślić, przepyszna. Próbowałem, wiem, o czym mówię, więc już wkrótce będzie możliwość skorzystania chociażby ze sklepików, z Skarbcu Fajansu. Zresztą to jest też takie dobre miejsce, gdzie ten fajans ma

0: wspólny mianownik i mimo, że jest produkowany w różnych miejscach, to w skarbcu fajansu, w sklepiku zawsze możemy znaleźć poszczególne te elementy i tam na pewno te bombonierki też się znajdą, a już słyszę, że zachęcony no, dużym zainteresowaniem i takim przychylnym odbiorem ze strony mieszkańców Włocławka, producent tych wyrobów czekoladowych, chce też uruchomić produkcję czekolady fajansowej, więc to będzie już do kolekcji albo bombonierka, albo czekolada. Myślę, że jak czekolada będzie tak pyszna jak bombonierka, to mamy tutaj sukces gwarantowany, a w dodatku to sukces fajansowy, więc szczególna duma nasza lokalna, bo to też lokalny zakład podjął się tej produkcji.
1: Czyli zapraszamy.
0: Zapraszamy serdecznie.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro biuro@agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.

nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Budownictwo to nie tylko wznoszenie budynków, ale również projektowanie, precyzyjne obliczenia i fach w ręku. O tym, jak wygląda praca w tej branży, mogli przekonać się uczniowie Włocławskiego Zespołu Szkół Budowlanych i uczniowie klas 8, którzy zastanawiają się nad wyborem szkoły. Z okazji Dnia Budowlańca na szkolnym dziedzińcu pojawiły się stoiska firm i instytucji związanych z sektorem budowlanym. Młodzież mogła zobaczyć nowoczesne technologie, narzędzia oraz rozwiązania wykorzystywane przez profesjonalistów. Nie zabrakło również rozmów o możliwościach, jakie dają konkretne kierunki i kształcenia.
1: Dzisiaj obchodzimy uroczyście w Zespole Szkół Budowlanych Dzień Budowlańca, święto naszych uczniów, naszych nauczycieli, naszych patronów, przyjaciół, sojuszników, pracodawców, usługodawców. Celem tego święta jest promowanie kierunku budowlanych. My jako szkoła budowlana kształcimy kadry budowlane już od 78 lat, niedługo będziemy obchodzić jubileusz, na rzecz lokalnego rynku pracy. I bardzo cieszy taka zmiana tegoroczna, pomimo, że jest to już 6 Dzień Budowlańca w naszej szkole, ale w tym roku mamy naprawdę taki wysyp firm lokalnych. To dla nich kształcimy te kadry budowlane.
0: Zdaniem dyrekcji Zespołu Szkół Budowlanych, choć zainteresowanie młodzieży zawodami budowlanymi jest umiarkowane, uczniowie po rozpoczęciu nauki często przekonują się, że wybrali praktyczny i potrzebny kierunek.
1: Ogromnym zainteresowaniem na pewno cieszą się wśród pracodawców i jest ogromny nacisk na to, aby nasi absolwenci zasilali rynek pracy. Działamy bardzo intensywnie w zakresie doradztwa zawodowego, tak aby uczniowie, którzy mają lat 15, podejmowali decyzję o

0: o tym, co będą robić w swoim życiu zawodowym, że są to zawody niezwykle potrzebne i płatne. Zainteresowanie 15-latków jest, powiedzmy, umiarkowane, natomiast jak już tutaj przyjdą i zobaczą te zawody, to naprawdę są bardzo zadowoleni z ukończonej szkoły i uzyskują naprawdę atrakcyjne zawody na rynku pracy w Polsce, za granicą, gdziekolwiek.
1: O znaczeniu zawodów budowlanych mówił również prezydent Wrocławka. Krzysztof Kukucki przekonywał, że rozwój miasta oznacza zapotrzebowanie na fachowców, a zdobycie konkretnego zawodu może być pierwszym krokiem do dalszej edukacji i kariery.
2: Myślę, że to zainteresowanie i te tłumy młodych ludzi świadczą o tym, że faktycznie młodzi mieszkańcy Wrocławka widzą, że przyjście do budowlanki i rozwój w tym zakresie gwarantuje w przyszłości dobre życie. I myślę, że tak jest po prostu, bo też na co dzień pracuję z absolwentami zespołu szkół budowlanych, którzy po tym, jak skończyli naszą tutaj technikum, kończyli też politechniki, projektują, konstruują i naprawdę dobrze żyją. I myślę, że tak też będzie z młodymi mieszkańcami Wrocławka, którzy dzisiaj uczestniczą w tych targach.
1: Podczas wydarzenia nie zabrakło także przedstawicieli rzemiosła. Łukasz Staniszewski, prezes Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy, zwracał uwagę na rosnące zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników.
3: Jeśli chodzi o rzemieślnika, 3 lata ścieżki zawodowej, po 3 latach kończymy szkołę i w wieku 18-19 lat mamy już bardzo dobry zawód w ręce, więc nie musimy wcale iść do liceum. No, nie mam nic do liceum, ale to jest takie, że się skończy liceum, a nie wiemy dalej, co robić, nie?
4: A spytam się, jak z Pana obserwacji ilość osób, które kształcą się w tym kierunku, jak to wygląda w branży z Pana obserwacji?
3: Znaczy, jak Polskie Stowarzyszenie Dekarzy zaczęło gdzieś około 7 lat temu odradzać w Polsce zawodową ścieżkę, no to mieliśmy parę szkół, a teraz już mamy, przykładowo już mamy 18 oddziałów w całej Polsce, a my jako jeden oddział mamy 15 szkół pod opieką w całym województwie kujawsko-pomorskim, więc naprawdę mamy dużo, sam mam dużo uczni, więc ja naprawdę nie narzekam, a pamiętajcie jedno, pracownicy nam się starzeją, odchodzą na emerytury, a trzeba tego młodego na rybku.
1: Za wyborem szkoły i konkretnego zawodu stoją przede wszystkim sami uczniowie. To oni zdecydowali, że swoją przyszłość chcą wiązać właśnie z budownictwem. Zapytaliśmy ich, co zdecydowało o wyborze zespołu szkół budowlanych i co najbardziej podoba im się w nauce tego zawodu.
5: Wybrałem tą szkołę ze względu na bardzo dobrze płatny zawód na przyszłość i jest to również bardzo dobry start na studia po skończeniu szkoły. Odnośnie szkoły to mogę powiedzieć, że jest bardzo świetna atmosfera, z każdym nauczycielem da się dogadać, nauczyciele bardzo dobrze uczą o zawodach, mamy bardzo fajne zajęcia praktyczne, no i to chyba tyle.
6: Wybrałam kierunek geodezji, ponieważ to jest bardzo przyszłościowy zawód, który daje bardzo dużo możliwości, dużo też zarabia na tym kierunku. Jestem bardzo zadowolona ze swojego wyboru, ze względu na to, że otwiera mi to bardzo dużo szans w przyszłości.
4: Czy planujesz kontynuację później na wyższym stopniu nauczania na studiach wyższych?
6: Planuję iść na studia związane z geodezją albo z jakimś takim mniej więcej kierunkiem. Teraz coraz więcej dziewczyn przychodzi do budowlanki i pokazuje, że jednak nie tylko mężczyźni mogą pracować w takim cięższym zawodzie.
7: Wybór to głównie przez zarobki i chęć rozwijania się.
4: A czy planujesz podjąć dalej pracę w swoim kierunku, czy dalej się kształcić?
7: Oczywiście. Plany na przyszłość są, głównie związane z dachami.
4: A czy planujesz pracę tutaj na terenie naszego miasta, powiatu, czy gdzieś dalej?
7: Raczej miasto i powiat.
8: Tak szczerze mówiąc, to dużo mi ludzie na ten temat opowiadali, rodzice doradzali. Dużo też poczytałem sobie. Jest to taki kierunek, który dużo wnosi do życia, można fajnie się rozwijać, masz dużo kierunków. Ogólnie to był mój kierunek, po prostu od dawna już wiedziałem, że w coś takiego chcę iść i po prostu przyszedłem tu, złożyłem papiery i dostałem się.

0: klasa teraz maturalna? Czy planujesz gdzieś dalej składać na studia, czy już teraz rozpoczynasz swoją karierę zawodową?
1: Tak, planuję iść do VAT-u na budownictwo i dalej w jakieś tam inżynierię, coś takiego, projektowanie, już coś tak na pewno w tym kierunku, na pewno nie będę schodził z budownictwa.
2: Dzień Budowlańca był więc nie tylko okazją do świętowania, ale również spotkaniem edukacji z praktyką.
3: We Włocławku działa Włocławskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Eurointegracja. To miejsce, w którym osoby z niepełnosprawnościami mogą liczyć na wsparcie, aktywizację i pomoc w codziennym funkcjonowaniu. Stowarzyszenie od lat działa na rzecz integracji i większej samodzielności swoich podopiecznych.
4: Nasza grupa to już seniorzy, przeważnie seniorzy. Mamy troszeczkę młodzieży, ale młodzież w tej chwili jest na różnych zajęciach, a my przychodzimy grupą właśnie tą starszą na zajęcia rehabilitacyjno-sportowe, rehabilitacyjno-rekreacyjne. I wspólnie się bawimy, no, zacieramy tą nudę, tak jak już mówiłam, i chcemy być razem, integrować się, wspólnie przeżywać właśnie upadki i wesołości różne.
3: Sport to dla nich nie tylko sposób na aktywne spędzanie czasu, to także okazja do przełamania barier, budowania pewności siebie i wspólnego działania. Zajęcia pokazują, że niepełnosprawność nie musi oznaczać rezygnacji z aktywności i realizowania własnych pasji.
4: Rzeczywiście są postępy, bo siedzenie w domu nic nie sprzyja ruchowi, sprawności fizycznej, a przede wszystkim tutaj, zresztą po dzisiejszych nawet zajęciach, widać było, że niektóre panie były lepsze w ćwiczeniach, niektóre sobie mniej dawały radę, ale rzeczywiście progres jest bardzo wielki. Trzeba chodzić przynajmniej 2-3 razy w tygodniu na zajęcia sportowe. A my mamy sporo tych zajęć. Mamy Nordic Walking, mamy basen, mamy właśnie te zajęcia na salach gimnastycznych, no i siłownie.
3: Program zajęć jest dobierany indywidualnie do możliwości każdego uczestnika. Ćwiczenia są dostosowane do jego sprawności tak, aby aktywność była bezpieczna i komfortowa. Chodzi o to, by każdy mógł ćwiczyć w miarę swoich możliwości, a jednocześnie czerpać z tego satysfakcję.
5: Myślę, że każda forma ruchu w tym wieku jest świetnym rozwiązaniem, dlatego też takie zajęcia tutaj propagujemy. No i co, myślę, że grupa świetnie się spisywała. Ja się z nimi również świetnie bawię, bardzo lubię towarzystwo ludzi, jest mi to tak, przychodzi mi to łatwo, myślę, że fajny kontakt łapiemy tutaj i zajęcia bardzo w miłym towarzystwie prowadzimy.
0: I jeszcze zapytam się o frekwencję, więcej jest panów, więcej jest pani, jak to wygląda na pani ćwiczenie?
5: Zdecydowanie więcej pani. Chociaż żałuję bardzo, ale zdecydowanie więcej pani jednak chce wyjść, ruszyć się. Spędzają ten czas razem, nawet jeśli te ćwiczenia są może bardziej monotonne czasami, ale one nadrabiają to swoim własnym tutaj towarzystwem, rozmowami, dzieleniem się jakimiś przeżyciami i tak dalej. Także fajnie. Cieszę się, że ludzie jednak w tym wieku lubią wyjść z domu i się ruszyć, nie zasiedzieć się w domu, że tak powiem, w fotelu.
3: Aktywność fizyczna może być ważną częścią życia niezależnie od wieku czy poziomu sprawności. Nawet niewielka dawka regularnego sportu pomaga zadbać o zdrowie, poprawić kondycję i lepiej funkcjonować na co dzień.
5: Podejście jest bardzo indywidualne i tak naprawdę każde zajęcia są inne w zależności od tego, jak grupa też pracuje i na co mogę sobie, widzę, pozwolić po prostu, jeśli chodzi o dany wysiłek. Aczkolwiek ja preferuję taką metodę, że robimy wszystko i każdy tyle, ile może. Nie ma tutaj takich ram, że trzeba coś zrobić, trzeba to ćwiczenie wykonać dosłownie, tak jak ja powiedziałam. Nie ganiam nikogo tutaj za to, że nie wykona tego ćwiczenia tak, jak ja bym chciała. Także bardzo indywidualne podejście.
3: Zajęcia sportowe to dla uczestników coś więcej niż tylko sposób na spotkanie i spędzenie wolnego czasu. Regularna aktywność ma przede wszystkim poprawić ich zdrowie i sprawność. To także okazja do przełamywania własnych ograniczeń i wspólnego działania.
2: W całym kraju upamiętniono rocznicę ataku Związku Radzieckiego na Polskę. Była to bezpośrednia realizacja paktu Ribbentrop-Mołotow. Wojska sowieckie uderzyły na walczące z Niemcami oddziały polskie. Pretekstem miał być rozpad II Rzeczypospolitej i konieczność ochrony ludności. Do niewoli trafiło 250 tysięcy Polaków. W marcu 1940 roku władze radzieckie, Stalin i Beria, podjęły decyzję o zamordowaniu 22 tysięcy oficerów Wojska Polskiego, uczonych, lekarzy, nauczycieli oraz duchownych. Dokonano tego w Katyniu, Miednoje oraz Charkowie. Włocławek upamiętnił te tragiczne wydarzenia przed pomnikiem Armii Krajowej w Parku Łokietka.
6: Armia Czerwona bez wypowiedzenia wojny zaatakowała Polskę pod pretekstem rzekomej obrony ludności białoruskiej i ukraińskiej. Już od momentu przekroczenia granicy Sowieci dopuszczali się zbrodni na obywatelach polskich –

0: tym wojskowych i przedstawicielach administracji państwa polskiego. Dziś, gdy tuż za naszą granicą rozgrywa się krwawa wojna, napaść Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 roku nabiera dodatkowej symboliki. Ówczesny pakt Ribbentrop-Mołotow pokazuje zmowę dwóch totalitaryzmów, ale jest także świadectwem zniewolenia narodów. Niepodległość to nie tylko dokumenty i granice na mapie. To przede wszystkim niezłomność ducha tych, którzy zginęli w katyńskich lasach czy na nieludzkiej ziemi Syberii, ale nigdy nie wyrzekli się własnej tożsamości. Pokój w Europie i na świecie buduje się latami poprzez dialog i zaufanie, a niszczy w krótkiej chwili za sprawą egoizmu, pychy i nienawiści. Współczesne społeczeństwa łatwo zapominają, jak niewiele trzeba, by świat, który znamy, runął w gruzy.
1: W 1943 roku niemiecka agencja prasowa podała informację o masowych grobach polskich oficerów w Kadyniu. W odpowiedzi radziecka gazeta Prawda oskarżyła o zbrodnię Niemców. Zaczęto tworzyć fałszywe dowody i spreparowaną dokumentację. Był to początek kłamstwa katyńskiego.
2: Rosyjskie imperium, niezależnie od tego, jak zmieniały się jego nazwy, sztandary i przywódcy, zbyt często niosło narodom Europy Wschodniej nie wolność, lecz strach. 17 września 1939 roku ta imperialna logika zapukała do polskich domów, a potem przyszły aresztowania, deportacje, wywózki, pociągi jadące w nieznane, syberyjska zima, rodziny rozdzielone na zawsze, matki, które nie wiedziały, gdzie są ich dzieci, dzieci, które dorastały bez swoich ojców, a wśród tych ofiar byli polscy żołnierze, policjanci, urzędnicy, nauczyciele i przedstawiciele inteligencji. Katyń był jednym z najstraszliwszych następstw sowieckiej agresji. Tam i w innych miejscach kaźni zamordowano tysiące polskich obywateli. Nie była to przypadkowa zbrodnia. Była próbą pozbawienia polskiej elit, jej pamięci, jej przeszłości. Chciano zabić ludzi, którzy mogli odbudować wolną Rzeczpospolitą. Ale nie udało się zabić pamięci. Przetrwała Sybir, przetrwała więzienia, przetrwała Katyń.
1: Po zakończeniu przemówień przedstawiciele samorządu, szkół i instytucji złożyli kwiaty i znicze przed pomnikiem. Postępowanie w sprawie tańczącego z radnymi zostało umorzone. To jednak jeszcze nie koniec. Wszystko zaczęło się w 2024 roku. Na Facebooku pojawił się profil krytykujący wrocławskich radnych. Pierwszy z wpisów dotyczył Domiceli Kopaczewskiej, która według autora posta jest emerytowaną radną znaną z manipulacji i dążenia do władzy. Kolejne wpisy i kolejni radni: Janusz Ziółkowski, Katarzyna Zarębska, Ewelina Brodzińska, Ewa Szczepańska, Daniel Tobiasz, Rafał Sobolewski, Ewa Chupało. Tańczący z radnymi twierdził, że radni zawdzięczają swoją karierę nepotyzmowi i przechodzą z partii do partii. Wskazywał na nich zachłanność oraz nielojalność wobec wyborców. Wpisy zawierały też wygenerowane zdjęcia opisywanych radnych, pokazujące te cechy i zachowania. Sprawa trafiła do prokuratury rejonowej we Wrocławku w kwietniu 2025 roku. Śledczy ustalili, kto jest administratorem konta. Przeprowadzono przesłuchania. Sprawa nie dotyczyła jednak samego administratora konta tańczący z radnymi. Chodziło również o komentarze pod wpisami.
3: Postępowanie było prowadzone rzeczywiście w prokuraturze rejonowej we Wrocławku. Dotyczyło to postępowanie czynów z artykułu 226 na szkodę radnych miasta Wrocławek, jak również czynów z artykułu 190 paragraf 1 kodeksu karnego. To jest gróźb również kierowanych czy to na profilu facebookowym, czy to przez użytkowników Facebooka w formie komentarzy.
1: Właściciel konta tańczący z radnymi został przesłuchany w charakterze świadka. Problemem było jednak ustalenie tożsamości osób piszących komentarze.
3: W toku postępowania nie udało się ustalić tożsamości osób kierujących te komentarze. Z uwagi na fakt, iż nie otrzymaliśmy odpowiedzi z podmiotu Meta, który jest odpowiedzialny za prowadzenie, administrowanie portalu Facebook, przesłuch

0: Pan również w toku postępowania osobę, która administruje, zajmuje się prowadzeniem tego konkretnego profilu. Postępowanie zostało umorzone w zakresie czynów z artykułu 226 z uwagi na niewykrycie sprawcy. W zakresie czynów z artykułu 190 paragraf 1 kodeksu karnego z różnych przyczyn. Po części co do niektórych pokrzywdzonych z uwagi na niewykrycie sprawcy, co do niektórych pokrzywdzonych z uwagi na w ogóle brak znamion czynu zabronionego, co do niektórych pokrzywdzonych z uwagi na w ogóle brak złożonego wniosku o ściganie przez osobę uprawnioną, które to wniosek jest konieczny do ścigania takiego przestępstwa.
1: Jedna osoba złożyła zażalenie na decyzję prokuratury.
0: Tak, jeden z pokrzywdzonych złożył zażalenie na to postanowienie, dlatego też to postanowienie jest nieprawomocne. Zażalenie zostało przekazane wraz z aktami sprawy do Sądu Rejonowego we Włocławku do rozpoznania.
2: Teraz trzeba czekać na decyzję sądu. We Włocławku nie powstaną planowane mini tężnie solankowe. Choć pomysł zdobył poparcie mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego, miasto zdecydowało się odstąpić od jego realizacji. Powodem są zastrzeżenia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dotyczące potencjalnego zagrożenia dla zdrowia.
3: Tak zwane mikrotężnie nie są urządzeniami leczniczymi, czyli nie mogą być zaliczane do urządzeń służących do leczniczego wykorzystania naturalnych surowców leczniczych oraz właściwości leczniczych klimatu. Tym samym nie podlegają też regulacjom prawnym, które dotyczą właśnie lecznictwa uzdrowiskowego. Roztwór wodny soli lub solanka, która krąży w nieszczelnym systemie zamkniętego obiegu, może być w tych urządzeniach źródłem organizmów chorobotwórczych. Jest to instalacja, w której ten sam roztwór cały czas krąży w obiegu zamkniętym, ale nieszczelnym, do którego dostęp mają na przykład ptaki czy inne zwierzęta, które pozostawiają odchody, które są rozmywane i trafiają bezpośrednio do obiegu solankowego. Na ten moment przepisy nie nakładają obowiązku dotyczącego badania w zakresie mikrobiologicznym czy fizykochemicznym roztworu krążącego w obiegu mikrotężni. No i to skutkuje brakiem nadzoru nad jakością tego roztworu i tym samym nie gwarantuje bezpieczeństwa zdrowotnego osób, które przebywają blisko tego typu obiektów.
2: W ramach dwóch projektów we Włocławku miało pojawić się łącznie 17 urządzeń. Jedna minitężnia w Parku Łokietka oraz 16 kolejnych w różnych częściach miasta. Ratusz otrzymał jednak rekomendację, by do tego typu inwestycji podchodzić z dużą ostrożnością.
4: Niestety musimy z ubolewaniem odstąpić od tych pomysłów, z tych zadań, ponieważ Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Bydgoszczy zarekomendował odstąpienie czy podejście z dużą ostrożnością do tego typu inwestycji, właśnie z przyczyn zdrowotnych. Sanepid sugeruje, że tego typu konstrukcje mogą być źródłem chorób, w tym również takich epidemiologicznych, ale również mogą być również źródłem wszelkich drobnoustrojów, pleśni, bakterii, grzybów, a te mogą bardzo negatywnie wpływać na zdrowie człowieka. Szczególnie tutaj chodzi o osoby, które chociażby mają obniżony system odporności.
2: Na realizację obu projektów zaplanowano łącznie około 1 200 000 zł. Niewykorzystane środki mają zostać przeznaczone na inne zadania w ramach budżetu obywatelskiego.
4: Te środki zostaną przekazane na realizację innych właśnie zadań w ramach włocławskiego budżetu obywatelskiego.
1: Możemy już powiedzieć, na jakie zadania te środki zostaną przeznaczone? To będzie, zbierze się jakaś komisja? Jak to będzie wyglądało?
4: Tutaj oczywiście rozpatrujemy tą sytuację, analizujemy, ponieważ pierwszy raz mamy z taką sytuacją do czynienia. No, naprawdę bardzo ubolewamy, ponieważ w pewnym sensie jest to troszkę wypaczenie tej idei budżetu obywatelskiego. Natomiast niestety właśnie z przyczyn zdrowotnych musimy taką decyzję podjąć.
2: Do pomysłu minitężni można będzie wrócić w przyszłości, jeśli producenci opracują rozwiązania eliminujące wskazane przez sanepid zagrożenia. Włocławski rower miejski cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców. Oczywiście najwięcej chętnych na przemieszczanie się rowerem jest w wakacje, w czasie wolnym od szkoły i w sezonie urlopowym.
5: Od początku sezonu użytkownicy przejechali ponad 200 tysięcy kilometrów. Zarejestrowanych użytkowników mamy 9600, a ciekawostką jest to, że w samym miesiącu sierpniu było 8600 wypożyczeń.
1: Powiedzmy, ile tych miejskich rowerów jest? Mamy też rowery cargo.
5: Tak, są dwa rowery cargo. i 220 rowerów standardowych miejskich, które znajdziemy na stacjach.
2: We Włocławku jest 35 stacji, na których można parkować rowery miejskie. W tym roku utworzono 9 kolejnych. Dodatkowo na czas wakacji kolejna stacja powstała nad Jeziorem Czarnym.
5: Jesteśmy bardzo zadowoleni, że mieszkańcy

0: mieszkańcy odebrali pozytywnie rowery miejskie i poruszają się po mieście nie tylko rekreacyjnie, ale także do pracy.
1: Chciałbym jeszcze zapytać, czy były doniesienia, zgłoszenia o uszkodzeniach rowerów? Jak to w
0: To
1: tej.
0: znaczy, sami, jak serwis jedzie relokacja, sami znajdujemy je na stacjach czy gdzieś na ulicach. Na przykład dziełańcu komuś spadł, bo przerzutki nie tak są regulowane, bo podczas jazdy nie można niestety przerzucać biegów, tylko tak w samochodzie musimy nacisnąć sprzęgło, a tutaj musimy przestać pedałować, tak? I sami odnajdujemy takie rowery, na przykład z jakimiś zniszczeniami delikatnymi.
1: Na koniec jeszcze zapytam, na razie jest jeszcze w miarę ciepło, chociaż teraz ten tydzień nie będzie nas aż tak już rozpieszczał, jak ten jeszcze poprzedni. Do kiedy trwa sezon, do kiedy będzie można używać rowerów miejskich i co się z nimi potem stanie?
0: Rowery miejskie będą działały do 5 listopada. Po tym terminie trafiają do nas na warsztat i każdy rower przez okres zimowy będzie przeglądany i konserwowany, żeby na nowy sezon wyjechały sprawne i żeby użytkownicy mogli się cieszyć z jazdy nimi.
1: Wybiegając myślami do przodu, kiedy początek sezonu?
0: Planujemy tak jak w tym roku 21 marca, czyli na pierwszy dzień wiosny.
2: Pierwsze oficjalne uruchomienie systemu dla mieszkańców miało miejsce dokładnie 7 czerwca 2020 roku. Charakterystyczną cechą włocławskich rowerów od samego początku są ich kolory nawiązujące do fajansu. Opłata za wypożyczenie roweru na 20 minut to 25 groszy, a każda kolejna minuta to 3 grosze.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

Budownictwo to nie tylko wznoszenie budynków, ale również projektowanie, precyzyjne obliczenia i fach w ręku. O tym, jak wygląda praca w tej branży, mogli przekonać się uczniowie Włocławskiego Zespołu Szkół Budowlanych i uczniowie klas ósmych, którzy zastanawiają się nad wyborem szkoły. Z okazji Dnia Budowlańca na szkolnym dziedzińcu pojawiły się stoiska firm i instytucji związanych z sektorem budowlanym. Młodzież mogła zobaczyć nowoczesne

0: technologie, narzędzia oraz rozwiązania wykorzystywane przez profesjonalistów. Nie zabrakło również rozmów o możliwościach, jakie dają konkretne kierunki kształcenia.
1: Dzisiaj obchodzimy uroczyście w Zespole Szkół Budowlanych Dzień Budowlańca. Święto naszych uczniów, naszych nauczycieli, naszych patronów, przyjaciół, sojuszników, pracodawców, usługodawców. Celem tego święta jest promowanie kierunku budowlanych. My jako Szkoła Budowlana kształcimy kadry budowlane już od 78 lat, niedługo będziemy obchodzić jubileusz, na rzecz lokalnego rynku pracy. I bardzo cieszy taka zmiana tegoroczna, pomimo, że jest to już 6. dzień budowlańca w naszej szkole, ale w tym roku mamy naprawdę taki wysyp firm lokalnych. To dla nich kształcimy te kadry budowlane.
0: Zdaniem dyrekcji Zespołu Szkół Budowlanych, choć zainteresowanie młodzieży zawodami budowlanymi jest umiarkowane, uczniowie po rozpoczęciu nauki często przekonują się, że wybrali praktyczny i potrzebny kierunek.
1: Ogromnym zainteresowaniem na pewno cieszą się wśród pracodawców i jest ogromny nacisk na to, aby nasi absolwenci zasilali rynek pracy. Działamy bardzo intensywnie w zakresie doradztwa zawodowego, tak aby uczniowie, którzy mają lat 15, podejmowali decyzję o tym, co będą robić w swoim życiu zawodowym, że są to zawody niezwykle potrzebne i płatne. Zainteresowanie 15-latków jest, powiedzmy, umiarkowane, natomiast jak już tutaj przyjdą i zobaczą te zawody, to naprawdę są bardzo zadowoleni z ukończonej szkoły i uzyskują naprawdę atrakcyjne zawody na rynku pracy w Polsce, za granicą, gdziekolwiek.
0: O znaczeniu zawodów budowlanych mówił również prezydent Wrocławka. Krzysztof Kukucki przekonywał, że rozwój miasta oznacza zapotrzebowanie na fachowców, a zdobycie konkretnego zawodu może być pierwszym krokiem do dalszej edukacji i kariery.
2: Myślę, że to zainteresowanie i te tłumy młodych ludzi świadczą o tym, że faktycznie młodzi mieszkańcy Wrocławka widzą, że przyjście do budowlanki i rozwój w tym zakresie gwarantuje w przyszłości dobre życie. I myślę, że tak jest po prostu, bo też na co dzień pracuję z absolwentami Zespołu Szkół Budowlanych, którzy po tym, jak skończyli naszą tutaj technikum, kończyli też politechniki, projektują, konstruują i naprawdę dobrze żyją. I myślę, że tak też będzie z młodymi mieszkańcami Wrocławka, którzy dzisiaj uczestniczą w tych targach.
0: Podczas wydarzenia nie zabrakło także przedstawicieli rzemiosła. Łukasz Staniszewski, prezes Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy, zwracał uwagę na rosnące zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników.
3: Jeśli chodzi o rzemieślnika, 3 lata ścieżki zawodowej, po 3 latach kończymy szkołę i w wieku 18-19 lat mamy już bardzo dobry zawód w ręce, więc nie musimy wcale iść do liceum. No, nie mam nic do liceum, ale to jest takie, że się skończy liceum, a nie wiemy dalej, co robić, nie?
4: A spytam się, jak z Pana obserwacji ilość osób, które kształcą się w tym kierunku, jak to wygląda w branży z Pana obserwacji?
3: Znaczy, jak Polskie Stowarzyszenie Dekarzy zaczęło gdzieś około 7 lat temu odradzać w Polsce zawodową ścieżkę, no to mieliśmy parę szkół, a teraz już mamy, przykładowo już mamy 18 oddziałów w całej Polsce, a my jako jeden oddział mamy 15 szkół pod opieką w całym województwie kujawsko-pomorskim, więc naprawdę mamy dużo, sam mam dużo uczni, więc ja naprawdę nie narzekam, a pamiętajcie jedno, pracownicy nam się starzeją, odchodzą na emerytury, a trzeba tego młodego na rybku.
0: Za wyborem szkoły i konkretnego zawodu stoją przede wszystkim sami uczniowie. To oni zdecydowali, że swoją przyszłość chcą wiązać właśnie z budownictwem. Zapytaliśmy ich, co zdecydowało o wyborze Zespołu Szkół Budowlanych i co najbardziej podoba im się w nauce tego zawodu.
5: Wybrałem tą szkołę ze względu na bardzo dobrze płatny zawód na przyszłość i jest to również bardzo dobry start na studia po skończeniu szkoły. Odnośnie szkoły to mogę powiedzieć, że jest bardzo świetna atmosfera, z każdym nauczycielem da się dogadać, nauczyciele bardzo dobrze uczą o zawodach, mamy bardzo fajne zajęcia praktyczne, no i to chyba tyle.
6: Wybrałam kierunek geodezji, ponieważ to jest bardzo przyszłościowy zawód, który daje bardzo dużo możliwości, dużo też zarabia na tym kierunku. Jestem bardzo zadowolona ze swojego wyboru, ze względu na to, że otwiera mi to bardzo dużo szans w przyszłości.
4: Czy

0: Planujesz kontynuację później na wyższym stopniu nauczania na studiach wyższych?
1: Planuję iść na studia związane z geodezją albo z jakimś takim mniej więcej kierunkiem. Teraz coraz więcej dziewczyn przychodzi do budowlanki i pokazuje, że jednak nie tylko mężczyźni mogą pracować w takim cięższym zawodzie.
2: Wybór to głównie przez zarobki i chęć rozwijania się.
0: A czy planujesz podjąć dalej pracę w swoim kierunku, czy dalej się kształcić?
2: Oczywiście. Plany na przyszłość są, głównie związane z dachami.
0: A czy planujesz pracę tutaj na terenie naszego miasta, powiatu, czy gdzieś dalej?
2: Raczej miasto i powiat.
3: Tak szczerze mówiąc, to dużo mi ludzie na ten temat opowiadali, rodzice doradzali. Dużo też poczytałem sobie. Jest to taki kierunek, który dużo wnosi do życia, można fajnie się rozwijać, masz dużo kierunków. Ogólnie to był mój kierunek, po prostu od dawna już wiedziałem, że w coś takiego chcę iść i po prostu przyszedłem tu, złożyłem papiery i dostałem się.
0: Klasa teraz maturalna, czy planujesz gdzieś dalej składać na studia, czy już teraz rozpoczynasz swoją karierę zawodową?
3: Tak, planuję iść do VAT-u na budownictwo i dalej w jakieś tam inżynierię, coś takiego, projektowanie. Już coś tak na pewno w tym kierunku. Na pewno nie będę schodził z budownictwa.
4: Dzień budowlańca był więc nie tylko okazją do świętowania, ale również spotkaniem edukacji z praktyką.
5: We Włocławku działa Włocławskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Eurointegracja. To miejsce, w którym osoby z niepełnosprawnościami mogą liczyć na wsparcie, aktywizację i pomoc w codziennym funkcjonowaniu. Stowarzyszenie od lat działa na rzecz integracji i większej samodzielności swoich podopiecznych.
6: Nasza grupa to już seniorzy, przeważnie seniorzy. Mamy troszeczkę młodzieży, ale młodzież w tej chwili jest na różnych zajęciach, a my przychodzimy grupą właśnie tą starszą na zajęcia rehabilitacyjno-sportowe, rekreacyjne. I wspólnie się bawimy, no, zacieramy tą nudę, tak jak już mówiłam. I chcemy być razem, integrować się, wspólnie przeżywać właśnie upadki i wesołości różne.
5: Sport to dla nich nie tylko sposób na aktywne spędzanie czasu, to także okazja do przełamania barier, budowania pewności siebie i wspólnego działania. Zajęcia pokazują, że niepełnosprawność nie musi oznaczać rezygnacji z aktywności i realizowania własnych pasji.
6: Rzeczywiście są postępy, bo siedzenie w domu nic nie sprzyja ruchowi, sprawności fizycznej, a przede wszystkim tutaj, zresztą po dzisiejszych nawet zajęciach widać było, że niektóre panie były lepsze w ćwiczeniach, niektóre sobie mniej dawały radę, ale rzeczywiście progres jest bardzo wielki. Trzeba chodzić przynajmniej 2-3 razy w tygodniu na zajęcia sportowe. A my mamy sporo tych zajęć. Mamy Nordic Walking, mamy basen, mamy właśnie te zajęcia na salach gimnastycznych, no i siłownie.
5: Program zajęć jest dobierany indywidualnie do możliwości każdego uczestnika. Ćwiczenia są dostosowane do jego sprawności, tak aby aktywność była bezpieczna i komfortowa. Chodzi o to, by każdy mógł ćwiczyć w miarę swoich możliwości, a jednocześnie czerpać z tego satysfakcję.
7: Myślę, że każda forma ruchu w tym wieku jest świetnym rozwiązaniem, dlatego też takie zajęcia tutaj propagujemy. No i co, myślę, że grupa świetnie się spisywała. Ja się z nimi również świetnie bawię, bardzo lubię towarzystwo ludzi, jest mi to tak, przychodzi mi to łatwo, myślę, że fajny kontakt łapiemy tutaj i zajęcia bardzo w miłym towarzystwie prowadzimy.
0: I jeszcze zapytam się o frekwencję, więcej jest panów, więcej jest pań, jak to wygląda na pani ćwiczenie?
7: Zdecydowanie więcej pań. Chociaż żałuję bardzo, ale zdecydowanie więcej pań jednak chce wyjść, ruszyć się. Spędzają ten czas razem, nawet jeśli te ćwiczenia są może bardziej monotonne czasami, ale one nadrabiają to swoim własnym tutaj towarzystwem, rozmowami, dzieleniem się jakimiś przeżyciami i tak dalej. Także fajnie. Cieszę się, że ludzie jednak w tym wieku lubią wyjść z domu i się ruszyć, nie zasiedzieć się w domu, że tak powiem, w fotelu.
5: Aktywność fizyczna może być ważną częścią życia niezależnie od wieku czy poziomu sprawności. Nawet niewielka dawka regularnego sportu pomaga zadbać o zdrowie, poprawić kondycję i lepiej funkcjonować na co dzień.
7: Podejście jest bardzo indywidualne i tak naprawdę każde zajęcia są inne w zależności od tego, jak grupa też pracuje i na co mogę sobie pozwolić po prostu, jeśli chodzi o dany wysiłek. Aczkolwiek ja preferuję taką metodę, że robimy wszystko i każdy tyle, ile może. Nie ma tutaj takich ram, że trzeba coś zrobić, trzeba to ćwiczenie wykonać dosłownie, tak jak ja powiedziałam. Nie ganiam nikogo tutaj.

0: za to, że nie wykona tego ćwiczenia tak, jak ja bym chciała. Także bardzo indywidualne podejście.
1: Zajęcia sportowe to dla uczestników coś więcej niż tylko sposób na spotkanie i spędzenie wolnego czasu. Regularna aktywność ma przede wszystkim poprawić ich zdrowie i sprawność. To także okazja do przełamywania własnych ograniczeń i wspólnego działania.
2: W całym kraju upamiętniono rocznicę ataku Związku Radzieckiego na Polskę. Była to bezpośrednia realizacja paktu Ribbentrop-Mołotow. Wojska sowieckie uderzyły na walczące z Niemcami oddziały polskie. Pretekstem miał być rozpad II Rzeczypospolitej i konieczność ochrony ludności. Do niewoli trafiło 250 tysięcy Polaków. W marcu 1940 roku władze radzieckie, Stalin i Beria podjęły decyzję o zamordowaniu 22 tysięcy oficerów Wojska Polskiego, uczonych, lekarzy, nauczycieli oraz duchownych. Dokonano tego w Katyniu, Miednoje oraz Charkowie. Włocławek upamiętnił te tragiczne wydarzenia przed pomnikiem Armii Krajowej w Parku Łokietka.
3: Armia Czerwona bez wypowiedzenia wojny zaatakowała Polskę pod pretekstem rzekomej obrony ludności białoruskiej i ukraińskiej. Już od momentu przekroczenia granicy Sowieci dopuszczali się zbrodni na obywatelach polskich, w tym wojskowych i przedstawicielach administracji państwa polskiego. Dziś, gdy tuż za naszą granicą rozgrywa się krwawa wojna, napaść Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 roku nabiera dodatkowej symboliki. Ówczesny pakt Ribbentrop-Mołotow pokazuje zmowę dwóch totalitaryzmów, ale jest także świadectwem zniewolenia narodów. Niepodległość to nie tylko dokumenty i granice na mapie. To przede wszystkim niezłomność ducha tych, którzy zginęli w katyńskich lasach czy na nieludzkiej ziemi Syberii, ale nigdy nie wyrzekli się własnej tożsamości. Pokój w Europie i na świecie buduje się latami poprzez dialog i zaufanie, a niszczy w krótkiej chwili za sprawą egoizmu, pychy i nienawiści. Współczesne społeczeństwa łatwo zapominają, jak niewiele trzeba, by świat, który znamy, runął w gruzy.
2: W 1943 roku niemiecka agencja prasowa podała informację o masowych grobach polskich oficerów w Katyniu. W odpowiedzi radziecka gazeta Prawda oskarżyła o zbrodnię Niemców. Zaczęto tworzyć fałszywe dowody i spreparowaną dokumentację. Był to początek kłamstwa katyńskiego.
4: Rosyjskie imperium, niezależnie od tego, jak zmieniały się jego nazwy, sztandary i przywódcy, zbyt często niosło narodom Europy Wschodniej nie wolność, lecz strach. 17 września 1939 roku ta imperialna logika zapukała do polskich domów, a potem przyszły aresztowania, deportacje, wywózki. Pociągi jadące w nieznane, syberyjska zima, rodziny rozdzielone na zawsze, matki, które nie wiedziały, gdzie są ich dzieci, dzieci, które dorastały bez swoich ojców, a wśród tych ofiar byli polscy żołnierze, policjanci, urzędnicy, nauczyciele i przedstawiciele inteligencji. Katyń był jednym z najstraszliwszych następstw sowieckiej agresji. Tam i w innych miejscach kaźni zamordowano tysiące polskich obywateli. Nie była to przypadkowa zbrodnia. Była próbą pozbawienia polskiej elit, jej pamięci, jej przeszłości. Chciano zabić ludzi, którzy mogli odbudować wolną Rzeczpospolitą. Ale nie udało się zabić pamięci. Przetrwała Sybir, przetrwała więzienia, przetrwała Katyń.
2: Po zakończeniu przemówień przedstawiciele samorządu, szkół i instytucji złożyli kwiaty i znicze przed pomnikiem. Postępowanie w sprawie tańczącego z radnymi zostało umorzone. To jednak jeszcze nie koniec. Wszystko zaczęło się w 2024 roku. Na Facebooku pojawił się profil krytykujący włocławskich radnych. Pierwszy z wpisów dotyczył Domiceli Kopaczewskiej, która według autora posta jest emerytowaną radną znaną z manipulacji i dążenia do władzy. Kolejne wpisy i kolejni radni: Janusz Ziółkowski, Katarzyna Zarembska, Ewelina Brodzińska, Ewa Szczepańska, Daniel Tobiasz, Rafał Sobolewski, Ewa Chupało. Tańczący z radnymi twierdził, że radni zawdzięczają swoją karierę nepotyzmowi i przechodzą z partii do partii. Wskazywał na nich zachłanność oraz nielojalność wobec wyborców.

0: Wpisy zawierały też wygenerowane zdjęcia opisywanych radnych, pokazujące te cechy i zachowania. Sprawa trafiła do prokuratury rejonowej we Wrocławku w kwietniu 2025 roku. Śledczy ustalili, kto jest administratorem konta. Przeprowadzono przesłuchania. Sprawa nie dotyczyła jednak samego administratora konta tańczący z radnymi. Chodziło również o komentarze pod wpisami.
1: Postępowanie było prowadzone rzeczywiście w prokuraturze rejonowej we Wrocławku. Dotyczyło to postępowanie czynów z artykułu 226 na szkodę radnych miasta Wrocławek, jak również czynów z artykułu 190 paragraf 1 kodeksu karnego. To jest gróźb również kierowanych czy to na profilu facebookowym, czy to przez użytkowników Facebooka w formie komentarzy.
0: Właściciel konta tańczący z radnymi został przesłuchany w charakterze świadka. Problemem było jednak ustalenie tożsamości osób piszących komentarze.
1: W toku postępowania nie udało się ustalić tożsamości osób kierujących te komentarze. Z uwagi na fakt, iż nie otrzymaliśmy odpowiedzi z podmiotu Meta, który jest odpowiedzialny za prowadzenie, administrowanie portalu Facebook. Przesłuchano również w toku postępowania osobę, która administruje, zajmuje się prowadzeniem tego konkretnego profilu. Postępowanie zostało umorzone w zakresie czynów z artykułu 226 z uwagi na niewykrycie sprawcy, w zakresie czynów z artykułu 190 paragraf 1 kodeksu karnego z różnych przyczyn. Po części co do niektórych pokrzywdzonych z uwagi na niewykrycie sprawcy, co do niektórych pokrzywdzonych z uwagi na w ogóle brak znamion czynu zabronionego, co do niektórych pokrzywdzonych z uwagi na w ogóle brak złożonego wniosku o ściganie przez osobę uprawnioną, które to wniosek jest konieczny do ścigania takiego przestępstwa.
2: Jedna osoba złożyła zażalenie na decyzję prokuratury.
1: Tak, jeden z pokrzywdzonych złożył zażalenie na to postanowienie, dlatego też to postanowienie jest nieprawomocne. Zażalenie zostało przekazane wraz z aktami sprawy do Sądu Rejonowego we Wrocławku do rozpoznania.
0: Teraz trzeba czekać na decyzję sądu. We Wrocławku nie powstaną planowane mini tężnie solankowe. Choć pomysł zdobył poparcie mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego, miasto zdecydowało się odstąpić od jego realizacji. Powodem są zastrzeżenia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dotyczące potencjalnego zagrożenia dla zdrowia.
3: Tak zwane mikrotężnie nie są urządzeniami leczniczymi, czyli nie mogą być zaliczane do urządzeń służących do leczniczego wykorzystania naturalnych surowców leczniczych oraz właściwości leczniczych klimatu. Tym samym nie podlegają też regulacjom prawnym, które dotyczą właśnie lecznictwa uzdrowiskowego. Roztwór wodny soli lub solanka, która krąży w nieszczelnym systemie zamkniętego obiegu, może być w tych urządzeniach źródłem organizmów chorobotwórczych. Jest to instalacja, w której ten sam roztwór cały czas krąży w obiegu zamkniętym, ale nieszczelnym, do którego dostęp mają na przykład ptaki czy inne zwierzęta, które pozostawiają odchody, które są rozmywane i trafiają bezpośrednio do obiegu solankowego. Na ten moment przepisy nie nakładają obowiązku dotyczącego badania w zakresie mikrobiologicznym czy fizykochemicznym roztworu krążącego w obiegu mikrotężni. No i to skutkuje brakiem nadzoru nad jakością tego roztworu i tym samym nie gwarantuje bezpieczeństwa zdrowotnego osób, które przebywają blisko tego typu obiektów.
0: W ramach dwóch projektów we Wrocławku miało pojawić się łącznie 17 urządzeń, jedna minitężnia w Parku Łokietka oraz 16 kolejnych w różnych częściach miasta. Ratusz otrzymał jednak rekomendację, by do tego typu inwestycji podchodzić z dużą ostrożnością.
4: Niestety musimy z ubolewaniem odstąpić od tych pomysłów, z tych zadań, ponieważ Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Bydgoszczy zarekomendował odstąpienie czy podejście z dużą ostrożnością do tego typu inwestycji właśnie z przyczyn zdrowotnych. Sanepid sugeruje, że tego typu konstrukcje mogą być źródłem chorób, w tym również takich epidemiologicznych, ale również mogą być również źródłem wszelkich drobnoustrojów, pleśni, bakterii, grzybów, a te mogą bardzo negatywnie wpływać na zdrowie człowieka. Szczególnie tutaj chodzi o osoby, które chociażby mają obniżony system odporności.
0: Na realizację obu projektów zaplanowano łącznie około 1 200 000 zł. Niewykorzystane środki mają zostać przeznaczone na inne zadania w ramach budżetu obywatelskiego.
4: Te środki zostaną przekazane na realizację innych właśnie zadań w ramach wrocławskiego budżetu obywatelskiego.
2: Możemy już powiedzieć, na jakie zadania te środki zostaną przeznaczone? To będzie, zbierze się jakaś komisja? Jak to będzie wyglądało?
4: Tutaj oczywiście rozpatrujemy tą sytuację, analizujemy, ponieważ pierwszy raz mamy

0: z taką sytuacją do czynienia. No, naprawdę bardzo ubolewamy, ponieważ no, w pewnym sensie jest to troszkę wypaczenie tej idei budżetu obywatelskiego. Natomiast no, niestety właśnie z przyczyn zdrowotnych musimy taką decyzję podjąć.
1: Do pomysłu mini-tężni można będzie wrócić w przyszłości.

0: Zarejestrowanych użytkowników mamy 9600, a ciekawostką jest to, że w samym miesiącu sierpniu było 8600 wypożyczeń.
1: Powiedzmy, ile tych miejskich włowerów jest? Mamy też włowery cargo.
0: Tak, są dwa rowery cargo i 220 rowerów standardowych miejskich, które znajdziemy na stacjach.
2: We Włocławku jest 35 stacji, na których można parkować rowery miejskie. W tym roku utworzono 9 kolejnych. Dodatkowo na czas wakacji kolejna stacja powstała nad Jeziorem Czarnym.
0: Jesteśmy bardzo zadowoleni, że mieszkańcy odebrali pozytywnie rowery miejskie i poruszają się po mieście nie tylko rekreacyjnie, ale także do pracy.
1: Chciałbym jeszcze zapytać, czy były doniesienia, zgłoszenia o uszkodzeniach włowerów? Jak to w tej...
0: To znaczy, sami, jak serwis jedzie relokacja, sami znajdujemy je na stacjach, czy gdzieś na ulicach, na przykład gdzie łańcuch komuś spadł, bo przerzutki nie tak są regulowane, bo podczas jazdy nie można niestety przerzucać biegów, tylko tak w samochodzie musimy nacisnąć sprzęgło, a tutaj musimy przestać pedałować, tak? I sami odnajdujemy takie rowery na przykład z jakimiś zniszczeniami delikatnymi.
1: Na koniec jeszcze zapytam, na razie jest jeszcze w miarę ciepło, chociaż teraz ten tydzień nie będzie nas aż tak już rozpieszczał, jak ten jeszcze poprzedni. Do kiedy trwa sezon, do kiedy będzie można używać rowerów miejskich i co się z nimi potem stanie?
0: Rowery miejskie będą działały do 5 listopada. Po tym terminie trafiają do nas na warsztat i każdy rower przez okres zimowy będzie przeglądany i konserwowany, żeby na nowy sezon wyjechały sprawne i żeby użytkownicy mogli się cieszyć z jazdy nimi.
1: Wybiegając z myślami do przodu, kiedy początek sezonu?
0: Planujemy tak jak w tym roku 21 marca, czyli na pierwszy dzień wiosny.
2: Pierwsze oficjalne uruchomienie systemu dla mieszkańców miało miejsce dokładnie 7 czerwca 2020 roku. Charakterystyczną cechą włocławskich rowerów od samego początku są ich kolory nawiązujące do fajansu. Opłata za wypożyczenie roweru na 20 minut to 25 groszy, a każda kolejna minuta to 3 grosze.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Telewizji Kujawy. Sylwia Szarecka, dziś moim i Państwa gościem będzie pani Teresa Andrzejewska, wieloletnia działaczka na rzecz fajansu wocławskiego. Witamy pani Tereso.
1: Witam, witam Państwa, witam.
0: Chciałabym, aby pani nam opowiedziała dziś o swojej historii z fajansem. Jak to się rozpoczęło, że zaczęła pani się interesować i tak aktywnie działać na rzecz naszego fajansu wocławskiego?
1: Z przyjemnością. Czuję się wyróżniona, że dane mi było po wielu latach doświadczenia zawodowego, pobytu we Wrocławku, mieć kontakt z fajansem. Pierwszy kontakt to był 2005 rok, gdzie miałam ogromną przyjemność z panią Ewą Szanowską, która prowadziła tą piękną działalność w fabryce na Falbance. To zlecałam swoje prywatne potrzeby, bo córka tutaj otwierała działalność gospodarczą i na tą okoliczność, za to, że przyjechała z Poznania do Wrocławka, koniecznie było mi, postawiłam sobie taki cel, żeby tym fajansem uraczyć wszystkich gości, którzy odwiedzają ten punkt działalności. I tak się zaczęło. Poznałam panią Ewę Szanowską, która była osobą o dużej wiedzy, o doświadczeniu i działała. Urzekła mnie swoją postawą, rozwijając tą właśnie piękną dziedzinę sztuki, jakim jest malowanie na fajansie. I stąd ten Wrocławek jest mi tak bliski, jeśli chodzi o fajans, bo już to jakiś czas upłynęło. Ponieważ prowadzę sklep od 33 lata Passementerie, to nie zmieniłam logo, ale przyjemnością jest moją, że właściciele fabryki fajansu, pan Tyberiusz Rajs, dał mi takie wyróżnienie i prowadzę ten sklep firmowy, co dla klientów jest duża przyjemność, bo spełniamy już każde niemalże wymarzone plany. Czy to będą z racji jubileuszy, czy imienin, czy urodzin. Pisemna forma na tych artykułach fajansowych bardzo zbliża klientów. Daje im taką radość zupełnie odmienną. W związku z tym ja się czuję odpowiedzialna za to, za termin, za jakość opakowania, przekazania tych artykułów. Powiem, że nie tylko na Polskę, Europę, ale na świat. Już malarki pisały w języku chińskim, japońskim. Jest to ogromne wyróżnienie, dlatego że mamy wyjątkowo utalentowane malarki i nie musimy się absolutnie tutaj ani krępować, ani nie mieć jakiejś, prawda, niedowartościowania. Kultura wrocławskiego fajansu ma wszelkie predyspozycje rozwijać się na cały świat.
0: Tak, to niesamowite. Mam wrażenie, że teraz nasz właśnie fajans wrocławski przeżywa taki renesans ponowny. To niesamowite, że na taką skalę ponownie wróciło to i tak fantastycznie funkcjonuje, prawda?
1: Ja się bardzo z tego powodu cieszę, że w tym okresie już niekoniecznie najmłodszym, dane mi jest aż tyle emocji przenosić na tą dziedzinę właśnie kultury wrocławskiego fajansu. Jest to ogromne wyróżnienie, dlatego że powiem pani i widzom, że niespotykane to jest dla mnie. Otóż przygotowujemy się teraz do 6 już festiwalu fajansu. I ci klienci, których cały rok obsługujemy, planują urlopy,

0: planują pobyt dłuższy, rezerwują sobie hotele. Niezmiernie przyjemnie jest, i tu ukłony w kierunku i pana prezydenta, i pani dyrektor Browaru B, pani Piechockiej-Witczak, że tak zostaliśmy zrozumiani, że w tym browarze B odbywa się ten szósty już festiwal fajansu, bo browar B zapewni komfort wszystkim gościom. Ja nie mówię o wystawcach, bo wystawca się może z wieloma trudnościami zgodzić. Natomiast o kulturze przekazywania tej formy, to świadczy wszyscy, wrocławski klimat. Wyjeżdżają ci klienci z Wrocławka, mając świadomości, jak zostali przyjęci, w jakich warunkach socjalnych, w jakich w sensie po prostu sanitarnych, i zapewnienie komfortu klientom z całego świata jest dla nas kapitalnym wyzwaniem.
1: Tak, to prawda. Jednak tutaj nasze miasto reprezentuje ten fajans, prawda?
0: Tak.
1: Więc no to niezmiernie ważne, żeby w takich punktach, takich perełkach naszych to wydarzenie się odbywało. A gdyby mogła nam Pani opowiedzieć, bo wiem tutaj z naszych rozmów, że Pani też aktywnie działa w fajansie, jako osoba, która się udziela od strony nie tylko tutaj takiej reprezentacyjnej, ale również włącza się bezpośrednio w działanie, w aranżowanie nowych malarek, takie
0: no to za mocno powiedziane, za mocno powiedziane. Mam po prostu ogromną przyjemność kontaktować się bezpośrednio z osobami mnie odwiedzającymi. No i właśnie stąd w rozmowie, którą zazwyczaj prowadzę w temacie i fajansu, i malunku, po prostu wyłania się kandydatka, przepraszam, na osobę z emocjami ogromnymi i talentem, albo talentem i emocjami do malowania naszego fajansu. Ja również uczestniczę w Wrocławskim Stowarzyszeniu, to Stowarzyszenia Miłośników Fajansu. Zostałam wynagrodzona również przez pana Leszczyńskiego, za co mogę tutaj na forum pochwalić się i podziękować. I myślę, że pan Tyberiusz Rajs bardzo rzeczowo i bardzo roztropnie i bardzo mądrze postępuje, doceniając talent malarek. To są perełki, to są osoby, które... Malowanie odbywa się między innymi pędzelkami z wiewiórki lub bobra. I bobry żyją, wiewiórki żyją, a pędzle są i nietanie, i kruche, i wymagają bardzo dużego talentu. Osoba, która pisze, malarka, to jest po prostu nasza perełka, kochamy ją wszyscy i bardzo się cieszę, że atmosfera załogi i szefów jest tak pozytywna, że muszą się czuć one komfortowo. Zasłużyły sobie z całą po prostu pewnością nas, i że doceniamy ich talent. Tylko osoby o takim bardzo wysublimowanym talencie są w stanie zabezpieczyć tą jakość. Muszę powiedzieć, że z pracownicą byłyśmy w Bolesławcu. Teraz Ćmielów jest w planie, żeby tą wiedzę poszerzać, bo nie możemy skupić się tylko na naszym Wrocławku, bo wtedy czujemy pewność siebie, swoją wartość. Jesteśmy bardzo odpowiedzialni za to dziedzictwo kultury. Tym bardziej ja sobie zdaję z tego sprawę, że każda forma obsługi klienta, wiedza przekazana w momencie rozmowy sprzedażowej ma niesamowity wpływ na to, jak my ten Wrocławek musimy pochwalić, nie tylko, ale poznawać, zaznajamiać całe szeregi klientów z tak pięknym dziełem, jakie jest fajne.

0: Krajan Włocławski.
1: A chciałam jeszcze zapytać, gdybym mogła nam Pani opowiedzieć o właśnie o tym stowarzyszeniu, o tym działaniu stowarzyszenia.
0: Pan Krzysztof Leszczyński jest właśnie organizatorem, pomysłodawcą skupiania właśnie w swoich pomieszczeniach. To jest Galeria Stary Świat przy ulicy Starodębskiej. Tam spotykamy się raz w miesiącu minimum, ale bardzo często na różne okazje. Tam jest po prostu dłoń, wszelkie akcje, które podejmuje, to jest niespożyta energia, pomysłodawca tak wielu form szerzenia tej kultury, dziedzictwa fajansu, że tutaj nie starczyłoby nam czasu na ten wywiad. Spotykamy się, członkinie są tam, rozmawiają ze sobą, przypominają stare lata, uśmiechają się do siebie, poczęstunek przyjemny. W kawiarni kot, fajansowy kot, kotek, wszystkie formy. Pan Leszczyński, no jest niesamowita osoba, o potencjale niespożytym i tylko wziąć wzór, jak można wymyślać formy szerzenia wiedzy o fajansie.
1: Czyli to takie miejsce, gdzie zbierają się po prostu osoby z zamiłowania do tego fajansu i spędzają ten wspólny czas, rozwijają jeszcze tą swoją wiedzę, ale tak przyjemnie po prostu w swoim otoczeniu spędzacie czas. Chciałabym się spytać jeszcze właśnie o tym, co Pani wspomniała, że jeździ Pani na te szkolenia.
0: Nie, to szkolenia Pani.
1: Tak, przepraszam, tak, spotkania. Tak, jeździ Pani na te spotkania i co, jakie wnioski Pani wyciąga?
0: Otóż właśnie z tego stowarzyszenia organizowane są te wyjazdy, stąd pracownica i ja byłyśmy, między innymi oczywiście, cały autokar był uczestniczek na warsztatach w Bolesławcu i czynnie nanosiłyśmy wzór na te prawda, artykuły, na ten fajans. Tam jest inny fajans, tam jest kamionkowy, tam jest inny, cięższy, zmiana koloru, bo to wypływa prawda, z technologii, ze składu surowca. Więc same wykonywałyśmy, stemplując Bolesławcu wzory. Mamy te wzory, bo myśmy tam namalowały, fabryka wyszkliwiła, oszkliwiła i przysłała tutaj do stowarzyszenia i zostałyśmy obdarowane tymi rzeczami. Oczywiście stemplowanie też jest ręczne, żeby nie było, ale nasze malarki, powiem tak, że moje to jest zdanie, oczywiście mogę się mylić, że malarka, kopistka średnio utalentowana dałaby radę. Dlatego jeden z zakładów na moje pytanie, jak nabywają malarki, powiedziała, nie ma problemu, mamy 100 malarek na 300 osób. Ale chwileczkę, to jest połowa talentu. Nasze malarki muszą umieć rozmieścić, prawda, musi to grać.
1: Rozplanować, tak.
0: Tak, oczywiście, z całością. To są duże lampy, to są duże formy, wcale niełatwe w obsłudze. One to muszą nanosić, muszą zmieścić się z ilością kwiatów, z ilością czy ptaszek, czy kwiat. Po prostu powiem Państwu i Pani tutaj, że jest to niesamowite, jest to ogromna przyjemność i radość mam z tego, że te malarki zostały tak przybliżone dla osób, na warsztatach biorą udział w pokazie nanoszenia tychże pięknych malunków i właśnie zapraszam na festiwal piątek, sobota i niedziela, piątek od godziny 16, a sobota i niedziela całe dni. Więc zapraszam, bo jest tak dużo urozmaicenia i tak służby browaru dbają o kulturę, o czystość, o po prostu spełnienie wszystkich wymagań wystawców, że zapraszam.

0: tam społeczeństwo Włocławka na pobyt niekoniecznie jednorazowy.
1: A tutaj jeszcze nawiązując do tego wydarzenia, takiego naszego święta corocznego fajansu, będzie tam możliwość właśnie spotkania się między innymi z paniami, które malują.
0: Naturalnie będą stoiska, gdzie nanoszą te malunki na ciało, na talerze takie, siakie, papierowe i wynoszą te dzieci do swoich domów przez siebie, przy pomocy malarek, te właśnie elementy. I w ten sposób uczymy młode pokolenie. Mamy obowiązek, święty obowiązek, dopóki jesteśmy żywotni, jesteśmy energiczni, żeby społeczeństwo włocławskie w wszystkich przedziałach wiekowych uczestniczyło w takim wydarzeniu.
1: A czy myśli Pani, że fajans Włocławek jest teraz nie tylko takim elementem dziedzictwa, ale i taką wizytówką naszego miasta?
0: Jestem o tym przekonana. Jestem o tym przekonana. Ja bardzo staram się inwestować w formy opakowania, formy drobne reklamy, na ile mnie stać. I jesteśmy odpowiedzialne, obydwie, tak ja, jak i moja pracownica, za kulturę obsługi tego pięknego asortymentu, jakim jest fajans włocławski.
1: A jak chciała, jeżeli miałaby Pani możliwość tutaj naszych widzów zachęcić do odwiedzenia właśnie tego cudownego wydarzenia, co mogłaby Pani powiedzieć, zachęcając osoby?
0: Powiem tak, że kto raz już był na tym wydarzeniu, to są 3 dni, było w ubiegłym roku 2 dni, sobota i niedziela, teraz od piątkowego popołudnia już jesteśmy gotowi ze stoiskami, przynajmniej no, część wystawców, ale nie jestem odpowiedzialna, nie mogę powiedzieć, ilu tych wystawców, ale myślę, że bardzo dużo. Będzie i na zewnątrz Włocławka pokaz świateł. Pan prezydent zaimponował tutaj tą formą. To na pewno jest piękne, bo na prawda, elewacjach będzie ten fajans się przewijał, pokazywał wszystkie formy w godzinach oczywiście wieczorowych, bo to da efekt świetlny i wizualny. Ja myślę, że zachęcać to nie bardzo siłowo. Myślę, że zdrowy rozsądek przemówi za tym, że jednak będzie chwila wygospodarowana na odwiedzenie nas.
1: Pani Tereso, bardzo dziękujemy
0: Ja
1: tutaj
0: również.
1: za spotkanie, za wizytę u nas w studiu. Moi Państwo, dziękujemy serdecznie, że byliście Państwo z nami. Jeszcze raz moimi Państwa gośćmi była Pani Teresa Andrzejewska.
0: Chciałabym bardzo, żeby ten anioł miał wpływ na same pozytywne chwile spędzone w studiu telewizji Kujawy. Ten anioł jest namalowany w takim bardzo czytelnym malunku w kobalcie, czyli w takim malowaniu. Jest on rozpoznawalny nie tylko w tym kraju. W związku z tym chciałabym, żeby redakcja miała samych wspaniałych rozmówców,
1: I
0: którzy
1: wspaniałych
0: żyją.
1: gości.
0: Wspaniałych, którzy po prostu mają emocje i wręczam to pani,
1: Dziękuję
0: żeby.
1: serdecznie, moi państwo. No, jesteśmy niesamowicie poruszeni tak pięknym upominkiem dla naszego studia. Dziękujemy
0: Dzięki
1: ślicznie.
0: bardzo.
1: Było nam
0: Miło mi
1: bardzo miło.
0: również.
1: Wszystkiego dobrego i zapraszamy na festiwal fajansu. I zapraszamy na festiwal fajansu, który już wkrótce odbędzie się w naszym mieście.
0: Zapraszamy.

Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 300.

0: 22 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czy twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

Sobótka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj, wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Budownictwo to nie tylko wznoszenie budynków, ale również projektowanie, precyzyjne obliczenia i fach w ręku. O tym, jak wygląda praca w tej branży, mogli przekonać się uczniowie Włocławskiego Zespołu Szkół Budowlanych i uczniowie klas ósmych, którzy zastanawiają się nad wyborem szkoły. Z okazji Dnia Budowlańca na szkolnym dziedzińcu pojawiły się stoiska firm i instytucji związanych z sektorem budowlanym. Młodzież mogła zobaczyć nowoczesne technologie, narzędzia oraz rozwiązania wykorzystywane przez profesjonalistów. Nie zabrakło również rozmów o możliwościach, jakie dają konkretne kierunki i kształcenia.
1: Dzisiaj obchodzimy uroczyście w Zespole Szkół Budowlanych Dzień Budowlańca, święto naszych uczniów, naszych nauczycieli, naszych patronów, przyjaciół, sojuszników, pracodawców, usługodawców. Celem tego święta jest promowanie kierunku budowlanych. My jako szkoła budowlana kształcimy kadry budowlane już od 78 lat, niedługo będziemy obchodzić jubileusz, na rzecz lokalnego rynku pracy. I bardzo cieszy taka zmiana tegoroczna, pomimo, że jest to już 6. Dzień Budowlańca w naszej szkole, ale w tym roku mamy naprawdę taki wysyp firm lokalnych. To dla nich kształcimy te kadry budowlane.
0: Zdaniem dyrekcji Zespołu Szkół Budowlanych, choć zainteresowanie młodzieży zawodami budowlanymi jest umiarkowane, uczniowie po rozpoczęciu nauki często przekonują się, że wybrali praktyczny i potrzebny kierunek.
1: Ogromnym zainteresowaniem na pewno cieszą się wśród pracodawców i jest ogromny nacisk na to, aby nasi absolwenci zasilali rynek pracy. Działamy bardzo intensywnie w zakresie doradztwa zawodowego, tak aby uczniowie, którzy mają lat 15, podejmowali decyzję o tym, co będą robić w swoim życiu zawodowym, że są to zawody niezwykle potrzebne i płatne. Zainteresowanie 15-latków jest, powiedzmy, umiarkowane, natomiast jak już tutaj przyjdą i zobaczą te zawody, to naprawdę są bardzo zadowoleni z ukończonej szkoły i uzyskują naprawdę atrakcyjne zawody na rynku pracy w Polsce, za granicą, gdziekolwiek.
0: O znaczeniu zawodów budowlanych mówił również prezydent Włocławka. Krzysztof Kukucki przekonywał, że rozwój miasta oznacza zapotrzebowanie na fachowców, a zdobycie konkretnego zawodu może być pierwszym krokiem do dalszej edukacji i kariery.
2: Myślę, że to zainteresowanie i te tłumy młodych ludzi świadczą o tym, że faktycznie młodzi mieszkańcy Włocławka widzą, że przyjście do budowlanki i rozwój w tym zakresie gwarantuje w przyszłości dobre życie. I myślę, że

0: Że tak jest po prostu, bo też na co dzień pracuję z absolwentami zespołu szkół budowlanych, którzy po tym jak skończyli naszą tutaj technikum, kończyli też politechniki, projektują, konstruują i naprawdę dobrze żyją. I myślę, że tak też będzie z młodymi mieszkańcami Włocławka, którzy dzisiaj uczestniczą w tych targach.
1: Podczas wydarzenia nie zabrakło także przedstawicieli rzemiosła. Łukasz Staniszewski, prezes Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy, zwracał uwagę na rosnące zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników.
2: Jeśli chodzi o rzemieślnika, 3 lata ścieżki zawodowej, po 3 latach kończymy szkołę i w wieku 18-19 lat mamy już bardzo dobry zawód w ręce, więc nie musimy wcale iść do liceum. No, nie mam nic do liceum, ale to jest takie, że się skończy liceum, a nie wiemy dalej co robić, nie?
3: A spytam się, jak z Pana obserwacji ilość osób, które kształcą się w tym kierunku, jak to wygląda w branży z Pana obserwacji?
2: Znaczy jak Polskie Stowarzyszenie Dekarzy zaczęło gdzieś około 7 lat temu odradzać w Polsce zawodową ścieżkę, no to mieliśmy parę szkół, a teraz już mamy, przykładowo już mamy 18 oddziałów w całej Polsce, a my jako jeden oddział mamy 15 szkół pod opieką w całym województwie kujawsko-pomorskim, więc naprawdę mamy dużo, sam mam dużo uczni, więc ja naprawdę nie narzekam, a pamiętajcie jedno, pracownicy nam się starzeją, odchodzą na emerytury, a trzeba tego młodego na rybku.
1: Za wyborem szkoły i konkretnego zawodu stoją przede wszystkim sami uczniowie. To oni zdecydowali, że swoją przyszłość chcą wiązać właśnie z budownictwem. Zapytaliśmy ich, co zdecydowało o wyborze zespołu szkół budowlanych i co najbardziej podoba im się w nauce tego zawodu.
4: Wybrałem tą szkołę ze względu na bardzo dobrze płatny zawód na przyszłość i jest to również bardzo dobry start na studia po skończeniu szkoły. Odnośnie szkoły to mogę powiedzieć, że jest bardzo świetna atmosfera, z każdym nauczycielem da się dogadać, nauczyciele bardzo dobrze uczą o zawodach, mamy bardzo fajne zajęcia praktyczne, no i to chyba tyle.
5: Wybrałam kierunek geodezji, ponieważ to jest bardzo przyszłościowy zawód, który daje bardzo dużo możliwości, dużo też zarabia na tym kierunku. Jestem bardzo zadowolona ze swojego wyboru, ze względu na to, że otwiera mi to bardzo dużo szans w przyszłości.
3: Czy planujesz kontynuację później na wyższym stopniu nauczania na studiach wyższych?
5: Planuję iść na studia związane z geodezją albo z jakimś takim mniej więcej kierunkiem. Teraz coraz więcej dziewczyn przychodzi do budowlanki i pokazuje, że jednak nie tylko mężczyźni mogą pracować w takim cięższym zawodzie.
6: Wybór to głównie przez no, zarobki i chęć no, rozwijania się.
3: A czy planujesz podjąć dalej pracę w swoim kierunku, czy dalej się kształcić?
6: Oczywiście. Plany no, na przyszłość są. Głównie związane no, z dachami.
3: A czy planujesz pracę tutaj na terenie naszego miasta, powiatu, czy gdzieś dalej?
6: Raczej miasto i powiat.
7: Tak szczerze mówiąc, to dużo mi ludzie na ten temat opowiadali, rodzice doradzali. Dużo też poczytałem sobie. Jest to taki kierunek, który dużo wnosi do życia, można fajnie się rozwijać, masz dużo kierunków. Ogólnie to był mój kierunek, po prostu od dawna już wiedziałem, że w coś takiego chcę iść i po prostu przyszedłem tu, złożyłem papiery i dostałem się.
3: Klasa teraz maturalna, czy planujesz gdzieś dalej składać na studia, czy już teraz rozpoczynasz swoją karierę zawodową?
7: Tak, planuję iść do VAT-u na budownictwo i dalej w jakieś tam inżynierię, coś takiego, projektowanie. Już coś tak na pewno w tym kierunku, na pewno nie będę schodził z budownictwa.
1: Dzień budowlańca był więc nie tylko okazją do świętowania, ale również spotkaniem edukacji z praktyką.
3: We Wrocławku działa Włocławskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Eurointegracja. To miejsce, w którym osoby z niepełnosprawnościami mogą liczyć na wsparcie, aktywizację i pomoc w codziennym funkcjonowaniu. Stowarzyszenie od lat działa na rzecz integracji i większej samodzielności swoich podopiecznych.
8: Nasza grupa to już seniorzy, przeważnie seniorzy. Mamy troszeczkę młodzieży, ale młodzież w tej chwili jest na różnych zajęciach, a my

0: przychodzimy grupą właśnie tą starszą na zajęcia rehabilitacyjno-sportowe, rehabilitacyjno-rekreacyjne. I wspólnie się bawimy, no, zacieramy tą nudę, tak jak już mówiłam, i chcemy być razem, integrować się, wspólnie przeżywać właśnie upadki i wesołości różne.
1: Sport to dla nich nie tylko sposób na aktywne spędzanie czasu, to także okazja do przełamania barier, budowania pewności siebie i wspólnego działania. Zajęcia pokazują, że niepełnosprawność nie musi oznaczać rezygnacji z aktywności i realizowania własnych pasji.
0: Rzeczywiście są postępy, bo siedzenie w domu nic nie sprzyja ruchowi, sprawności fizycznej, a przede wszystkim tutaj, zresztą po dzisiejszych nawet zajęciach widać było, że niektóre panie były lepsze w ćwiczeniach, niektóre sobie mniej dawały radę, ale rzeczywiście progres jest bardzo wielki. Trzeba chodzić przynajmniej 2-3 razy w tygodniu na zajęcia sportowe. A my mamy sporo tych zajęć. Mamy Nordic Walking, mamy basen, mamy właśnie te zajęcia na salach gimnastycznych, no i siłownie.
1: Program zajęć jest dobierany indywidualnie do możliwości każdego uczestnika. Ćwiczenia są dostosowane do jego sprawności tak, aby aktywność była bezpieczna i komfortowa. Chodzi o to, by każdy mógł ćwiczyć w miarę swoich możliwości, a jednocześnie czerpać z tego satysfakcję.
2: Myślę, że każda forma ruchu w tym wieku jest świetnym rozwiązaniem, dlatego też takie zajęcia tutaj propagujemy. No i co, myślę, że grupa świetnie się spisywała. Ja się z nimi również świetnie bawię, bardzo lubię towarzystwo ludzi, jest mi to tak... Przychodzi mi to łatwo, myślę, że fajny kontakt łapiemy tutaj i zajęcia bardzo w miłym towarzystwie prowadzimy.
3: I jeszcze zapytam się o frekwencję. Więcej jest panów, więcej jest pani. Jak to wygląda na pani ćwiczeniach?
2: Zdecydowanie więcej pani. Chociaż żałuję bardzo, ale zdecydowanie więcej pani jednak chce wyjść, ruszyć się. Spędzają ten czas razem, nawet jeśli te ćwiczenia są może bardziej monotonne czasami, ale one nadrabiają to swoim własnym tutaj towarzystwem, rozmowami, dzieleniem się jakimiś przeżyciami i tak dalej. Także fajnie. Cieszę się, że ludzie jednak w tym wieku lubią wyjść z domu i się ruszyć, nie zasiedzieć się w domu, że tak powiem, w fotelu.
1: Aktywność fizyczna może być ważną częścią życia niezależnie od wieku czy poziomu sprawności. Nawet niewielka dawka regularnego sportu pomaga zadbać o zdrowie, poprawić kondycję i lepiej funkcjonować na co dzień.
2: Podejście jest bardzo indywidualne i tak naprawdę każde zajęcia są inne w zależności od tego, jak grupa też pracuje i na co mogę sobie, widzę, pozwolić po prostu, jeśli chodzi o dany wysiłek. Aczkolwiek ja preferuję taką metodę, że robimy wszystko i każdy tyle, ile może. Nie ma tutaj takich ram, że trzeba coś zrobić, trzeba to ćwiczenie wykonać dosłownie, tak jak ja powiedziałam. Nie ganiam nikogo tutaj za to, że nie wykona tego ćwiczenia tak, jak ja bym chciała. Także bardzo indywidualne podejście.
1: Zajęcia sportowe to dla uczestników coś więcej niż tylko sposób na spotkanie i spędzenie wolnego czasu. Regularna aktywność ma przede wszystkim poprawić ich zdrowie i sprawność. To także okazja do przełamywania własnych ograniczeń i wspólnego działania.
4: W całym kraju upamiętniono rocznicę ataku Związku Radzieckiego na Polskę. Była to bezpośrednia realizacja paktu Ribbentrop-Mołotow. Wojska sowieckie uderzyły na walczące z Niemcami oddziały polskie. Pretekstem miał być rozpad II Rzeczypospolitej i konieczność ochrony ludności. Do niewoli trafiło 250 tysięcy Polaków. W marcu 1940 roku władze radzieckie, Stalin i Beria, podjęły decyzję o zamordowaniu 22 tysięcy oficerów Wojska Polskiego, uczonych, lekarzy, nauczycieli oraz duchownych. Dokonano tego w Katyniu, Miednoje oraz Charkowie. Włocławek upamiętnił te tragiczne wydarzenia przed pomnikiem Armii Krajowej w Parku Łokietka.
5: Armia Czerwona bez wypowiedzenia wojny zaatakowała Polskę pod pretekstem rzekomej obrony ludności białoruskiej i ukraińskiej. Już od momentu przekroczenia granicy Sowieci dopuszczali się zbrodni na obywatelach polskich, w tym wojskowych i przedstawicielach administracji państwa polskiego. Dziś, gdy tuż za naszą granicą rozgrywa się krwawa wojna, napaść Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 roku nabiera dodatkowej symboliki. Ówczesny pakt Ribbentrop-Mołotow pokazuje zmowę dwóch totalitaryzmów, ale jest także świadectwem zniewolenia narodów. Niepodległość to nie tylko dokumenty i granice na mapie. To przede wszystkim niezłomność ducha tych, którzy zginęli w katyńskich lasach czy na nieludzkiej ziemi Syberii, ale nigdy nie wyrzekli się własnej tożsamości. Pokój w Europie i na świecie buduje się latami.

0: poprzez dialog i zaufanie, a niszczy w krótkiej chwili za sprawą egoizmu, pychy i nienawiści. Współczesne społeczeństwa łatwo zapominają, jak niewiele trzeba, by świat, który znamy, runął w gruzy.
1: W 1943 roku niemiecka agencja prasowa podała informację o masowych grobach polskich oficerów w Katyniu. W odpowiedzi radziecka gazeta Prawda oskarżyła o zbrodnię Niemców. Zaczęto tworzyć fałszywe dowody i spreparowaną dokumentację. Był to początek kłamstwa katyńskiego.
2: Rosyjskie imperium, niezależnie od tego, jak zmieniały się jego nazwy, sztandary i przywódcy, zbyt często niosło narodom Europy Wschodniej nie wolność, lecz strach. 17 września 1939 roku ta imperialna logika zapukała do polskich domów, a potem przyszły aresztowania, deportacje, wywózki, pociągi jadące w nieznane, syberyjska zima, rodziny rozdzielone na zawsze, matki, które nie wiedziały, gdzie są ich dzieci, dzieci, które dorastały bez swoich ojców. A wśród tych ofiar byli polscy żołnierze, policjanci, urzędnicy, nauczyciele i przedstawiciele inteligencji. Katyń był jednym z najstraszliwszych następstw sowieckiej agresji. Tam i w innych miejscach kaźni zamordowano tysiące polskich obywateli. Nie była to przypadkowa zbrodnia. Była próbą pozbawienia polskiej elit, jej pamięci, jej przeszłości. Chciano zabić ludzi, którzy mogli odbudować wolną Rzeczpospolitą. Ale nie udało się zabić pamięci. Przetrwała Sybir, przetrwała więzienia, przetrwała Katyń.
1: Po zakończeniu przemówień przedstawiciele samorządu, szkół i instytucji złożyli kwiaty i znicze przed pomnikiem. Postępowanie w sprawie tańczącego z radnymi zostało umorzone. To jednak jeszcze nie koniec. Wszystko zaczęło się w 2024 roku. Na Facebooku pojawił się profil krytykujący wrocławskich radnych. Pierwszy z wpisów dotyczył Domiceli Kopaczewskiej, która według autora posta jest emerytowaną radną znaną z manipulacji i dążenia do władzy. Kolejne wpisy i kolejni radni: Janusz Ziółkowski, Katarzyna Zarębska, Ewelina Brodzińska, Ewa Szczepańska, Daniel Tobiasz, Rafał Sobolewski, Ewa Chupało. Tańczący z radnymi twierdził, że radni zawdzięczają swoją karierę nepotyzmowi i przechodzą z partii do partii. Wskazywał na nich zachłanność oraz nielojalność wobec wyborców. Wpisy zawierały też wygenerowane zdjęcia opisywanych radnych, pokazujące te cechy i zachowania. Sprawa trafiła do prokuratury rejonowej we Wrocławku w kwietniu 2025 roku. Śledczy ustalili, kto jest administratorem konta. Przeprowadzono przesłuchania. Sprawa nie dotyczyła jednak samego administratora konta tańczący z radnymi. Chodziło również o komentarze pod wpisami.
3: Postępowanie było prowadzone rzeczywiście w prokuraturze rejonowej we Wrocławku. Dotyczyło to postępowanie czynów z artykułu 226 na szkodę radnych miasta Wrocławek, jak również czynów z artykułu 190 paragraf 1 kodeksu karnego. To jest gróźb również kierowanych czy to na profilu facebookowym, czy to przez użytkowników Facebooka w formie komentarzy.
1: Właściciel konta tańczący z radnymi został przesłuchany w charakterze świadka. Problemem było jednak ustalenie tożsamości osób piszących komentarze.
3: W toku postępowania nie udało się ustalić tożsamości osób kierujących te komentarze. Z uwagi na fakt, iż nie otrzymaliśmy odpowiedzi z podmiotu Meta, który jest odpowiedzialny za prowadzenie, administrowanie portalu Facebook, przesłuchano również w toku postępowania osobę, która administruje, zajmuje się prowadzeniem tego konkretnego profilu. Postępowanie zostało umorzone w zakresie czynów z artykułu 226 z uwagi na niewykrycie sprawcy, w zakresie czynów z artykułu 190 paragraf 1 kodeksu karnego z różnych przyczyn. Po części co do niektórych pokrzywdzonych z uwagi na niewykrycie sprawcy, co do niektórych pokrzywdzonych z uwagi na w ogóle brak znamion czynu zabronionego, co do niektórych pokrzywdzonych z uwagi na w ogóle brak złożonego wniosku o ściganie przez osobę uprawnioną, które to wniosek jest konieczny do ścigania takiego przestępstwa.
4: Jedna osoba złożyła zażalenie na decyzję prokuratury.
3: Tak, jeden z pokrzywdzonych złożył zażalenie na to postanowienie, dlatego też to postanowienie jest nieprawomocne. Zażalenie zostało przekazane wraz z aktami sprawy do Sądu Rejonowego we Wrocławku do rozpoznania.

0: Teraz trzeba czekać na decyzję sądu. We Włocławku nie powstaną planowane mini tężnie solankowe. Choć pomysł zdobył poparcie mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego, miasto zdecydowało się odstąpić od jego realizacji. Powodem są zastrzeżenia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dotyczące potencjalnego zagrożenia dla zdrowia.
1: Tak zwane mikrotężnie nie są urządzeniami leczniczymi, czyli nie mogą być zaliczane do urządzeń służących do leczniczego wykorzystania naturalnych surowców leczniczych oraz właściwości leczniczych klimatu. Tym samym nie podlegają też regulacjom prawnym, które dotyczą właśnie lecznictwa uzdrowiskowego. Roztwór wodny soli lub solanka, która krąży w nieszczelnym systemie zamkniętego obiegu, może być w tych urządzeniach źródłem organizmów chorobotwórczych. Jest to instalacja, w której ten sam roztwór cały czas krąży w obiegu zamkniętym, ale nieszczelnym, do którego dostęp mają na przykład ptaki czy inne zwierzęta, które pozostawiają odchody, które są rozmywane i trafiają bezpośrednio do obiegu solankowego. Na ten moment przepisy nie nakładają obowiązku dotyczącego badania w zakresie mikrobiologicznym czy fizykochemicznym roztworu krążącego w obiegu mikrotężni. No i to skutkuje brakiem nadzoru nad jakością tego roztworu i tym samym nie gwarantuje bezpieczeństwa zdrowotnego osób, które przebywają blisko tego typu obiektów.
0: W ramach dwóch projektów we Włocławku miało pojawić się łącznie 17 urządzeń. Jedna minitężnia w Parku Łokietka oraz 16 kolejnych w różnych częściach miasta. Ratusz otrzymał jednak rekomendację, by do tego typu inwestycji podchodzić z dużą ostrożnością.
2: Niestety musimy z ubolewaniem odstąpić od tych pomysłów, z tych zadań, ponieważ Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Bydgoszczy zarekomendował odstąpienie czy podejście z dużą ostrożnością do tego typu inwestycji, właśnie z przyczyn zdrowotnych. Sanepid sugeruje, że tego typu konstrukcje mogą być źródłem chorób, w tym również takich epidemiologicznych, ale również mogą być również źródłem wszelkich drobnoustrojów, pleśni, bakterii, grzybów, a te mogą bardzo negatywnie wpływać na zdrowie człowieka. Szczególnie tutaj chodzi o osoby, które chociażby mają obniżony system odporności.
0: Na realizację obu projektów zaplanowano łącznie około 1 200 000 zł. Niewykorzystane środki mają zostać przeznaczone na inne zadania w ramach budżetu obywatelskiego.
2: Te środki zostaną przekazane na realizację innych właśnie zadań w ramach włocławskiego budżetu obywatelskiego.
3: Możemy już powiedzieć, na jakie zadania te środki zostaną przeznaczone? To będzie, zbierze się jakaś komisja, jak to będzie wyglądało?
2: Tutaj oczywiście rozpatrujemy tą sytuację, analizujemy, ponieważ pierwszy raz mamy z taką sytuacją do czynienia. No naprawdę bardzo ubolewamy, ponieważ w pewnym sensie jest to troszkę wypaczenie tej idei budżetu obywatelskiego. Natomiast niestety właśnie z przyczyn zdrowotnych musimy taką decyzję podjąć.
0: Do pomysłu minitężni można będzie wrócić w przyszłości, jeśli producenci opracują rozwiązania eliminujące wskazane przez sanepid zagrożenia. Włocławski rower miejski cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców. Oczywiście najwięcej chętnych na przemieszczanie się rowerem jest w wakacje, w czasie wolnym od szkoły i w sezonie urlopowym.
4: Od początku sezonu użytkownicy przejechali ponad 200 tysięcy kilometrów. Zarejestrowanych użytkowników mamy 9600, a ciekawostką jest to, że w samym miesiącu sierpniu było 8600 wypożyczeń.
3: Powiedzmy, ile tych miejskich rowerów jest? Mamy też rowery cargo.
4: Tak, są dwa rowery cargo i 220 rowerów standardowych miejskich, które znajdziemy na stacjach.
0: We Włocławku jest 35 stacji, na których można parkować rowery miejskie. W tym roku utworzono 9 kolejnych. Dodatkowo na czas wakacji kolejna stacja powstała nad Jeziorem Czarnym.
4: Jesteśmy bardzo zadowoleni, że mieszkańcy odebrali pozytywnie rowery miejskie i poruszają się po mieście nie tylko rekreacyjnie, ale także do pracy.
3: Chciałbym jeszcze zapytać, czy były doniesienia, zgłoszenia o uszkodzeniach rowerów? Jak to w tej?
4: Znaczy, sami, jak serwis jedzie relokacja, sami znajdujemy je na stacjach czy gdzieś na ulicach, na przykład gdzie łańcuch komuś spadł, bo przerzutki nie tak są regulowane, bo podczas jazdy nie można niestety przerzucać biegów, tylko tak w samochodzie musimy nacisnąć sprzęgło, a tutaj musimy przestać pedałować, tak? I sami odnajdujemy takie rowery na przykład z jakimiś zniszczeniami delikatnymi.
3: Na koniec jeszcze zapytam, na razie jest jeszcze w miarę ciepło, chociaż teraz ten tydzień nie będzie nas aż tak już rozpieszczał, jak ten jeszcze poprzedni. Do kiedy trwa sezon, do kiedy będzie można używać rowerów miejskich i co się z nimi potem stanie?
4: Rowery miejskie będą działały do 5 listopada. Po tym terminie trafiają do nas na warsztat i każdy rower przez okres zimowy będzie przeglądany i konserwowany.

0: zapakowany, żeby na nowy sezon wyjechały sprawne i żeby użytkownicy mogli się cieszyć z jazdy nimi.
1: Wybiegają z myślami do przodu, kiedy początek sezonu.
0: Planujemy tak jak w tym roku 21 marca, czyli na pierwszy dzień wiosny.
2: Pierwsze oficjalne uruchomienie systemu dla mieszkańców miało miejsce dokładnie 7 czerwca 2020 roku. Charakterystyczną cechą włocławskich rowerów od samego początku są ich kolory nawiązujące do fajansu. Opłata za wypożyczenie roweru na 20 minut to 25 groszy, a każda kolejna minuta to 3 grosze.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry, witam Państwa w telewizji Kujawy. Sylwia Szarecka, dziś moim i Państwa gościem będzie pani Teresa Andrzejewska, wieloletnia działaczka na rzecz fajansu wocławskiego. Witamy Pani Tereso.
1: Witam, witam Państwa, witam.
0: Chciałabym, aby Pani nam opowiedziała dziś o swojej historii z fajansem. Jak to się rozpoczęło, że zaczęła Pani się interesować i tak aktywnie działać na rzecz naszego fajansu wocławskiego?
1: Z przyjemnością. Czuję się wyróżniona, że dane mi było po wielu latach doświadczenia zawodowego, pobytu we Wrocławku, mieć kontakt z fajansem. Pierwszy kontakt to był 2005 rok, gdzie miałam ogromną przyjemność z panią Ewą Szanowską, która prowadziła tą piękną działalność w fabryce na falbance. To zlecałam swoje prywatne potrzeby, bo córka tutaj otwierała działalność gospodarczą i na tą okoliczność, za to, że przyjechała z Poznania do Wrocławia.

0: matka koniecznie było mi, postawiłam sobie taki cel, żeby tym fajansem uraczyć wszystkich gości, którzy odwiedzają ten punkt działalności. I tak się zaczęło. Poznałam panią Ewę Szanowską, która była osobą o dużej wiedzy, o doświadczeniu i działała. Urzekła mnie swoją postawą, rozwijając tą właśnie piękną dziedzinę sztuki, jakim jest malowanie na fajansie. I stąd ten Włocławek jest mi tak bliski, jeśli chodzi o fajans, bo już to jakiś czas upłynęło. Ponieważ prowadzę sklep od 33 lata pasmanterię, to nie zmieniłam logo, ale przyjemnością jest moją, że właściciele fabryki fajansu, pan Tyberiusz Rajs, dał mi takie wyróżnienie i prowadzę ten sklep firmowy, co dla klientów jest duża przyjemność, bo spełniamy już każde niemalże wymarzone plany. Czy to będą z racji jubileuszy, czy imienin, czy urodzin. Pisemna forma na tych artykułach fajansowych bardzo zbliża klientów. Daje im taką radość zupełnie odmienną. W związku z tym ja się czuję odpowiedzialna za to, za termin, za jakość opakowania, przekazania tych artykułów. Powiem, że nie tylko na Polskę, Europę, ale na świat. Już malarki pisały w języku chińskim, japońskim. Jest to ogromne wyróżnienie, dlatego że mamy wyjątkowo utalentowane malarki i nie musimy się absolutnie tutaj ani krępować, ani nie mieć jakiejś, prawda, niedowartościowania. Kultura włocławskiego fajansu ma wszelkie predyspozycje rozwijać się na cały świat.
1: Tak, to niesamowite. Mam wrażenie, że teraz nasz właśnie fajans włocławski przeżywa taki renesans ponowny. To niesamowite, że na taką skalę ponownie wróciło to i tak fantastycznie funkcjonuje, prawda?
0: Ja się bardzo z tego powodu cieszę, że w tym okresie już niekoniecznie najmłodszym dane mi jest aż tyle emocji przenosić na tą dziedzinę właśnie kultury włocławskiego fajansu. Jest to ogromne wyróżnienie, dlatego że powiem pani i widzom, że niespotykane to jest dla mnie. Otóż przygotowujemy się teraz do 6 już festiwalu fajansu. I ci klienci, których cały rok obsługujemy, planują urlopy, planują pobyt dłuższy, rezerwują sobie hotele. Niezmiernie przyjemnie jest, i tu ukłony w kierunku i pana prezydenta, i pani dyrektor Browaru B, pani Piechockiej-Witczak, że tak zostaliśmy zrozumiani, że w tym browarze B odbywa się ten 6 już festiwal fajansu, bo browar B zapewni komfort wszystkim gościom. Ja nie mówię o wystawcach, bo wystawca się może z wieloma trudnościami zgodzić. Natomiast o kulturze przekazywania tej formy, to świadczy wszyscy, włocławski klimat. Wyjeżdżają ci klienci z Włocławka, mając świadomości, jak zostali przyjęci, w jakich warunkach socjalnych, w jakich w sensie po prostu sanitarnych, i zapewnienie komfortu klientom z całego świata jest dla nas kapitalnym wyzwaniem.
1: Tak, to prawda. Jednak tutaj naszym

Miasto reprezentuje ten fajans, prawda? Więc no to niezmiernie ważne, żeby w takich punktach, takich perełkach naszych to wydarzenie się odbywało. A gdyby mogła nam Pani opowiedzieć, bo wiem tutaj z naszych rozmów, że Pani też aktywnie działa w fajansie jako osoba, która się udziela od strony nie tylko tutaj takiej reprezentacyjnej, ale również włącza się bezpośrednio.

0: zazwyczaj prowadzę w temacie i fajansu, i malunku, po prostu wyłania się kandydatka, przepraszam, na osobę z emocjami, ogromnymi i talentem, albo talentem i emocjami do malowania naszego fajansu. Ja również uczestniczę w Włocławskim Stowarzyszeniu, to Stowarzyszenia Miłośników Fajansu. Zostałam wynagrodzona również przez pana Leszczyńskiego, za co mogę tutaj na forum pochwalić się i podziękować. I myślę, że pan Tyberiusz Rajs bardzo rzeczowo i bardzo roztropnie i bardzo mądrze postępuje, doceniając talent malarek. To są perełki, to są osoby, które... Malowanie odbywa się między innymi pędzelkami z wywiórki lub bobra. I bobry żyją, wiewiórki żyją, a pędzle są i nietanie, i kruche, i wymagają bardzo dużego talentu. Osoba, która pisze, malarka, to jest po prostu nasza perełka. Kochamy ją wszyscy i bardzo się cieszę, że atmosfera załogi i szefów jest tak pozytywna, że muszą się czuć one komfortowo. Zasłużyły to z całą po prostu pewnością nas, i że doceniamy ich talent. Tylko osoby o takim bardzo wysublimowanym talencie są w stanie zabezpieczyć tą jakość. Muszę powiedzieć, że z pracownicą byłyśmy w Bolesławcu. Teraz Ćmielów jest w planie, żeby tą wiedzę poszerzać, bo nie możemy skupić się tylko na naszym Włocławku, bo wtedy czujemy pewność siebie, swoją wartość. Jesteśmy bardzo odpowiedzialni za to dziedzictwo kultury. Tym bardziej ja sobie zdaję z tego sprawę, że każda forma obsługi klienta, wiedza przekazana w momencie rozmowy sprzedażowej ma niesamowity wpływ na to, jak my ten Włocławek musimy pochwalić, nie tylko, ale poznawać, zaznajamiać całe szeregi klientów z tak pięknym dziełem, jaki jest fajans włocławski.
1: A chciałam jeszcze zapytać, gdybym mogła nam pani opowiedzieć o właśnie o tym stowarzyszeniu, o tym działaniu stowarzyszenia.
0: Pan Krzysztof Leszczyński jest właśnie organizatorem, pomysłodawcą skupiania właśnie w swoich pomieszczeniach. To jest galeria Stary Świat przy ulicy Starodębskiej. Tam spotykamy się raz w miesiącu minimum, ale bardzo często na różne okazje. Tam jest po prostu dłoń, wszelkie akcje, które podejmuje, to jest niespożyta energia. Pomysłodawca tak wielu form szerzenia tej kultury, dziedzictwa fajansu, że tutaj nie starczyłoby nam czasu na ten wywiad. Spotykamy się, członkinie są tam, rozmawiają ze sobą, przypominają stare lata, uśmiechają się do siebie, poczęstunek przyjemny. W kawiarni kot, fajansowy kot, kotek, wszystkie formy. Pan Leszczyński, no jest niesamowita osoba, o potencjale niespożytym i tylko wziąć wzór, jak można wymyślać formy szerzenia wiedzy o fajansie.
1: Czyli to takie miejsce, gdzie zbierają się po prostu osoby z zamiłowania do tego fajansu i spędzają ten wspólny czas, rozwijają jeszcze tą swoją wiedzę, ale tak przyjemnie po prostu w swoim otoczeniu spędzacie czas. Chciałabym się spytać jeszcze właśnie o tym, co pani wspomniała, że jeździ pani na te szkolenia.
0: Nie, to szkolenia pani.
1: Tak, przepraszam, tak, spotkania. Tu

0: Tak? Jeździ Pani na te spotkania i co, jakie wnioski Pani wyciąga?
1: Otóż właśnie z tego stowarzyszenia organizowane są te wyjazdy, stąd pracownica i ja byłyśmy, między innymi oczywiście, cały autokar był uczestniczek na warsztatach w Bolesławcu i czynnie nanosiłyśmy wzór na te prawda, artykuły na ten fajans. Tam jest inny fajans, tam jest kamionkowy, tam jest inny, cięższy, zmiana koloru, bo to wypływa prawda, z technologii, ze składu surowca. Więc same wykonywałyśmy, stemplując w Bolesławcu wzory. Mamy te wzory, bo myśmy tam namalowały, fabryka wyszkliwiła, oszkliwiła i przysłała tutaj do stowarzyszenia i zostałyśmy obdarowane tymi rzeczami. Oczywiście stemplowanie też jest ręczne, żeby nie było, ale nasze malarki, powiem tak, że moje to jest zdanie, oczywiście mogę się mylić, że malarka kopistka średnio utalentowana dałaby radę. Dlatego jeden z zakładów na moje pytanie, jak nabywają malarki, powiedziała, nie ma problemu, mamy 100 malarek na 300 osób. Ale chwileczkę, to jest połowa talentu. Nasze malarki muszą umieć rozmieścić, prawda, musi to grać.
0: Rozplanować, tak.
1: Tak, oczywiście, z całością. To są duże lampy, to są duże formy, wcale niełatwe w obsłudze. One to muszą nanosić, muszą zmieścić się z ilością kwiatów, z ilością czy ptaszek, czy kwiat. Po prostu powiem Państwu i Pani tutaj, że jest to niesamowite, jest to ogromna przyjemność i radość mam z tego, że te malarki zostały tak przybliżone dla osób na warsztatach, biorą udział w pokazie nanoszenia tychże pięknych malunków i właśnie zapraszam na festiwal piątek, sobota i niedziela. Piątek od godziny 16, a sobota i niedziela całe dni. Więc zapraszam, bo jest tak dużo urozmaicenia i tak służby browaru dbają o kulturę, o czystość, o po prostu spełnienie wszystkich wymagań wystawców, że zapraszam społeczeństwo Włocławka na pobyt, niekoniecznie jednorazowy.
0: A tutaj jeszcze nawiązując do tego wydarzenia, takiego naszego święta corocznego fajansu, będzie tam możliwość właśnie spotkania się między innymi z paniami, które malują.
1: Naturalnie. Będą stoiska, gdzie nanoszą te malunki na ciało, na talerze takie, siakie, papierowe i wynoszą te dzieci do swoich domów przez siebie, przy pomocy malarek, te właśnie elementy. I w ten sposób uczymy młode pokolenie. Mamy obowiązek, święty obowiązek, dopóki jesteśmy żywotni, jesteśmy energiczni, żeby społeczeństwo włocławskie w wszystkich przedziałach wiekowych uczestniczyło w takim wydarzeniu.
0: A czy myśli Pani, że fajans Włocławek jest teraz nie tylko takim elementem dziedzictwa, ale i taką wizytówką naszego miasta?
1: Jestem o tym przekonana. Ja bardzo staram się inwestować w formy opakowania, formy drobne reklamy, na ile mnie stać. I jesteśmy odpowiedzialne, obydwie, tak ja, jak i moja pracownica, za kulturę obsługi tego pięknego asortymentu, jakim jest fajans włocławski.
0: A jeżeli miałaby Pani możliwość tutaj naszych widzów zachęcić do odwiedzenia właśnie tego cudownego wydarzenia, co mogłaby Pani powiedzieć, zachęcając osoby?
1: Powiem tak, że kto raz już był na tym wydarzeniu, to są 3 dni było w ubiegłym

0: Roku 2 dni, sobota, niedziela. Teraz od piątkowego popołudnia już jesteśmy gotowi ze stoiskami, przynajmniej no, część wystawców, ale nie jestem odpowiedzialna, nie mogę powiedzieć, ilu tych wystawców, ale myślę, że bardzo dużo. Będzie i na zewnątrz Włocławka pokaz świateł. Pan prezydent zaimponował tutaj tą formą. To na pewno jest piękne, bo na prawda, elewacjach będzie ten fajans się przewijał, pokazywał wszystkie formy w godzinach oczywiście wieczorowych, bo to da efekt świetlny i wizualny. Ja myślę, że zachęcać to nie bardzo siłowo. Myślę, że zdrowy rozsądek przemówi za tym, że jednak będzie chwila wygospodarowana na odwiedzenie nas.
1: Pani Tereso, bardzo dziękujemy
0: Ja
1: tutaj
0: również.
1: za spotkanie, za wizytę u nas w studiu. Moi Państwo, dziękujemy serdecznie, że byliście Państwo z nami. Jeszcze raz moimi Państwa gośćmi była pani Teresa Andrzejewska.
0: Chciałabym bardzo, żeby ten anioł miał wpływ na same pozytywne chwile spędzone w studiu telewizji Kujawy. Ten anioł jest namalowany w takim bardzo czytelnym malunku w kobalcie, czyli w takim malowaniu. Jest on rozpoznawalny nie tylko w tym kraju. W związku z tym chciałabym, żeby redakcja miała samych wspaniałych rozmówców,
1: I
0: którzy
1: wspaniałych
0: żyją.
1: gości.
0: Wspaniałych, którzy po prostu mają emocje i wręczam to pani,
1: Dziękuję
0: żeby.
1: serdecznie, moi Państwo. No, jesteśmy niesamowicie poruszeni tak pięknym upominkiem dla naszego studia. Dziękujemy
0: Dzięki
1: ślicznie.
0: bardzo.
1: Było nam
0: Miło
1: bardzo miło.
0: również.
1: Wszystkiego dobrego i zapraszamy na Festiwal Fajansu. I zapraszamy na Festiwal Fajansu, który już wkrótce odbędzie się w naszym mieście.
0: Zapraszamy.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski Budżet Obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
3: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. Pro Beauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: Budownictwo to nie tylko wznoszenie budynków, ale również projektowanie, precyzyjne obliczenia i fach w ręku. O tym, jak wygląda praca w tej branży, mogli przekonać się uczniowie Włocławskiego Zespołu Szkół Budowlanych i uczniowie klas 8, którzy zastanawiają się nad wyborem szkoły. Z okazji Dnia Budowlańca na szkolnym dziedzińcu pojawiły się stoiska firm i instytucji związanych z sektorem budowlanym. Młodzież mogła zobaczyć nowoczesne technologie, narzędzia oraz rozwiązania wykorzystywane przez profesjonalistów. Nie zabrakło również rozmów o możliwościach, jakie dają konkretne kierunki kształcenia.
1: Dzisiaj obchodzimy uroczyście w Zespole Szkół Budowlanych Dzień Budowlańca. Święto naszych uczniów, naszych nauczycieli, naszych patronów, przyjaciół, sojuszników, pracodawców, usługodawców. Celem tego święta jest promowanie kierunku budowlanych. My jako Szkoła Budowlana kształcimy kadry budowlane już od 78 lat, niedługo będziemy obchodzić jubileusz, na rzecz lokalnego rynku pracy. I bardzo cieszy taka zmiana tegoroczna, pomimo, że jest to już 6 Dzień Budowlańca w naszej szkole, ale w tym roku mamy naprawdę taki wysyp firm lokalnych. To dla nich kształcimy te kadry budowlane.
0: Zdaniem dyrekcji Zespołu Szkół Budowlanych, choć zainteresowanie młodzieży zawodami budowlanymi jest umiarkowane, uczniowie po rozpoczęciu nauki często przekonują się, że wybrali praktyczny i potrzebny kierunek.
1: Ogromnym zainteresowaniem na pewno cieszą się wśród pracodawców i jest ogromny nacisk na to, aby nasi absolwenci zasilali rynek pracy. Działamy bardzo intensywnie w zakresie doradztwa zawodowego, tak aby uczniowie, którzy mają lat 15, podejmowali decyzję o tym, co będą robić w swoim życiu zawodowym, że są to zawody niezwykle potrzebne i płatne. Zainteresowanie 15-latków jest, powiedzmy, umiarkowane, natomiast jak już tutaj przyjdą i zobaczą te zawody, to naprawdę są bardzo zadowoleni z ukończonej szkoły i uzyskują naprawdę atrakcyjne zawody na rynku pracy w Polsce, za granicą, gdziekolwiek.
0: O znaczeniu zawodów budowlanych mówił również prezydent Włocławka. Krzysztof Kukucki przekonywał, że rozwój miasta oznacza zapotrzebowanie na fachowców, a zdobycie konkretnego zawodu może być pierwszym krokiem do dalszej edukacji i kariery.
2: Myślę, że to zainteresowanie i te tłumy młodych ludzi świadczą o tym, że faktycznie młodzi mieszkańcy Włocławka widzą, że przyjście do budowlanki i rozwój w tym zakresie gwarantuje w przyszłości dobre życie. I myślę, że tak jest po prostu, bo też na co dzień pracuję z absolwentami Zespołu Szkół Budowlanych, którzy po tym, jak skończyli naszą tutaj technikum, kończyli też politechniki, projektują, konstruują i naprawdę dobrze żyją. I myślę, że tak też będzie z młodymi mieszkańcami Włocławka, którzy dzisiaj uczestniczą w tych targach.
0: Podczas wydarzenia nie zabrakło także przedstawicieli rzemiosła. Łukasz Staniszewski, prezes Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy, zwracał uwagę na rosnące zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników.
3: Jeśli chodzi o rzemieślnika, 3 lata ścieżki zawodowej, po 3 latach kończymy szkołę i w wieku 18-19 lat mamy już bardzo dobry zawód w ręce, więc nie musimy wcale iść do liceum. No, nie mam nic do liceum, ale to jest takie, że się skończy liceum, a nie wiemy dalej, co robić, nie?
4: A spytam się, jak z Pana obserwacji ilość osób, które kształcą się w tym kierunku, jak to wygląda w branży z Pana obserwacji?
3: Znaczy, jak Polskie Stowarzyszenie Dekarzy zaczęło gdzieś około 7 lat temu odradzać w Polsce zawodową ścieżkę, no to mieliśmy parę szkół, a teraz już mamy, przykładowo już mamy 18 oddziałów w całej Polsce, a my jako jeden oddział mamy 15 szkół pod opieką w całym województwie kujawsko-pomorskim, więc naprawdę mamy dużo, sam mam dużo uczni, więc ja naprawdę nie narzekam, a pamiętajcie jedno, pracownicy nam się starzeją, odchodzą na emerytury, a trzeba tego młodego na rybku.
0: Za wyborem szkoły i konkretnego zawodu stoją przede wszystkim sami uczniowie. To oni zdecydowali, że swoją przyszłość chcą wiązać właśnie z budownictwem. Zapytaliśmy ich, co zdecydowało o wyborze Zespołu Szkół Budowlanych i co najbardziej podoba im się w nauce tego zawodu.
5: Wybrałem

0: tą szkołę ze względu na bardzo dobrze płatny zawód na przyszłość i jest to również bardzo dobry start na studia po skończeniu szkoły. Odnośnie szkoły to mogę powiedzieć, że jest bardzo świetna atmosfera, z każdym nauczycielem da się dogadać, nauczyciele bardzo dobrze uczą o zawodach, mamy bardzo fajne zajęcia praktyczne, no i to chyba tyle.
1: Wybrałam kierunek geodezji, ponieważ to jest bardzo przyszłościowy zawód, który daje bardzo dużo możliwości, dużo też zarabia na tym kierunku. Jestem bardzo zadowolona ze swojego wyboru, ze względu na to, że otwiera mi to bardzo dużo szans w przyszłości.
2: Czy planujesz kontynuację później na wyższym stopniu nauczania na studiach wyższych?
1: Planuję iść na studia związane z geodezją albo z jakimś takim mniej więcej kierunkiem. Teraz coraz więcej dziewczyn przychodzi do budowlanki i pokazuje, że jednak nie tylko mężczyźni mogą pracować w takim cięższym zawodzie.
3: Wybór to głównie przez no, zarobki i chęć no, rozwijania się.
2: A czy planujesz podjąć dalej pracę w swoim kierunku, czy dalej się kształcić?
3: Oczywiście. Plany no, na przyszłość są. Głównie związane z dachami.
2: A czy planujesz pracę tutaj na terenie naszego miasta, powiatu, czy gdzieś dalej?
3: Raczej miasto i powiat.
4: Tak szczerze mówiąc, to dużo mi ludzie na ten temat opowiadali, rodzice doradzali. Dużo też poczytałem sobie. Jest to taki kierunek, który dużo wnosi do życia, można fajnie się rozwijać, masz dużo kierunków. Ogólnie to był mój kierunek, po prostu od dawna już wiedziałem, że w coś takiego chcę iść i po prostu przyszedłem tu, złożyłem papiery i dostałem się.
2: Klasa teraz maturalna, czy planujesz gdzieś dalej składać na studia, czy już teraz rozpoczynasz swoją karierę zawodową?
4: Tak, planuję iść do VAT-u na budownictwo i dalej w jakieś tam inżynierię, coś takiego, projektowanie, już coś tak na pewno w tym kierunku, na pewno nie będę schodził z budownictwa.
5: Dzień Budowlańca był więc nie tylko okazją do świętowania, ale również spotkaniem edukacji z praktyką.
6: We Włocławku działa Włocławskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Eurointegracja. To miejsce, w którym osoby z niepełnosprawnościami mogą liczyć na wsparcie, aktywizację i pomoc w codziennym funkcjonowaniu. Stowarzyszenie od lat działa na rzecz integracji i większej samodzielności swoich podopiecznych.
7: Nasza grupa to już seniorzy, przeważnie seniorzy. Mamy troszeczkę młodzieży, ale młodzież w tej chwili jest na różnych zajęciach, a my przychodzimy grupą właśnie tą starszą na zajęcia rehabilitacyjno-sportowe, rekreacyjne. I wspólnie się bawimy, no, zacieramy tą nudę, tak jak już mówiłam, i chcemy być razem, integrować się, wspólnie przeżywać właśnie upadki i wesołości różne.
6: Sport to dla nich nie tylko sposób na aktywne spędzanie czasu, to także okazja do przełamania barier, budowania pewności siebie i wspólnego działania. Zajęcia pokazują, że niepełnosprawność nie musi oznaczać rezygnacji z aktywności i realizowania własnych pasji.
7: Rzeczywiście są postępy, bo siedzenie w domu nic nie sprzyja ruchowi, sprawności fizycznej, a przede wszystkim tutaj, zresztą po dzisiejszych nawet zajęciach widać było, że niektóre panie były lepsze w ćwiczeniach, niektóre sobie mniej dawały rady, ale rzeczywiście progres jest bardzo wielki. Trzeba chodzić przynajmniej 2-3 razy w tygodniu na zajęcia sportowe, a my mamy sporo tych zajęć. Mamy Nordic Walking, mamy basen, mamy właśnie te zajęcia na salach gimnastycznych, no i siłownie.
6: Program zajęć jest dobierany indywidualnie do możliwości każdego uczestnika. Ćwiczenia są dostosowane do jego sprawności tak, aby aktywność była bezpieczna i komfortowa. Chodzi o to, by każdy mógł ćwiczyć w miarę swoich możliwości, a jednocześnie czerpać z tego satysfakcję.
8: Myślę, że każda forma ruchu w tym wieku jest świetnym rozwiązaniem, dlatego też takie zajęcia tutaj propagujemy. No i co? Myślę, że grupa świetnie się spisywała. Ja się z nimi również świetnie bawię, bardzo lubię towarzystwo ludzi, jest mi to tak... Przychodzi mi to łatwo, myślę, że fajny kontakt łapiemy tutaj i zajęcia bardzo w miłym towarzystwie prowadzimy.
2: I jeszcze zapytam się o frekwencję. Więcej jest panów, więcej jest pani. Jak to wygląda na pani ćwiczenie?
8: Zdecydowanie więcej pani. Chociaż żałuję bardzo, ale zdecydowanie więcej pani jednak chce wyjść, ruszyć się. Spędzają ten czas razem, nawet jeśli te ćwiczenia są może bardziej monotonne czasami, ale one...

0: nadrabiają to swoim własnym tutaj towarzystwem, rozmowami, dzieleniem się jakimiś przeżyciami i tak dalej. Także fajnie, fajnie, fajnie. Cieszę się, że ludzie jednak w tym wieku lubią wyjść z domu i się ruszyć, nie zasiedzieć się w domu, że tak powiem, w fotelu.
1: Aktywność fizyczna może być ważną częścią życia niezależnie od wieku czy poziomu sprawności. Nawet niewielka dawka regularnego sportu pomaga zadbać o zdrowie, poprawić kondycję i lepiej funkcjonować na co dzień.
0: Podejście jest bardzo indywidualne i tak naprawdę każde zajęcia są inne w zależności od tego, jak grupa też pracuje i na co mogę sobie, widzę, pozwolić po prostu, jeśli chodzi o dany wysiłek. Aczkolwiek ja preferuję taką metodę, że robimy wszystko i każdy tyle, ile może. Nie ma tutaj takich ram, że trzeba coś zrobić, trzeba to ćwiczenie wykonać dosłownie, tak jak ja powiedziałam. Nie ganiam nikogo tutaj za to, że nie wykona tego ćwiczenia tak, jak ja bym chciała. Także bardzo indywidualne podejście.
1: Zajęcia sportowe to dla uczestników coś więcej niż tylko sposób na spotkanie i spędzenie wolnego czasu. Regularna aktywność ma przede wszystkim poprawić ich zdrowie i sprawność. To także okazja do przełamywania własnych ograniczeń i wspólnego działania.
2: W całym kraju upamiętniono rocznicę ataku Związku Radzieckiego na Polskę. Była to bezpośrednia realizacja paktu Ribbentrop-Mołotow. Wojska sowieckie uderzyły na walczące z Niemcami oddziały polskie. Pretekstem miał być rozpad II Rzeczypospolitej i konieczność ochrony ludności. Do niewoli trafiło 250 tysięcy Polaków. W marcu 1940 roku władze radzieckie, Stalin i Beria podjęły decyzję o zamordowaniu 22 tysięcy oficerów Wojska Polskiego, uczonych, lekarzy, nauczycieli oraz duchownych. Dokonano tego w Katyniu, Miednoje oraz Charkowie. Włocławek upamiętnił te tragiczne wydarzenia przed pomnikiem Armii Krajowej w Parku Łokietka.
3: Armia Czerwona bez wypowiedzenia wojny zaatakowała Polskę pod pretekstem rzekomej obrony ludności białoruskiej i ukraińskiej. Już od momentu przekroczenia granicy Sowieci dopuszczali się zbrodni na obywatelach polskich, w tym wojskowych i przedstawicielach administracji państwa polskiego. Dziś, gdy tuż za naszą granicą rozgrywa się krwawa wojna, napaść Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 roku nabiera dodatkowej symboliki. Ówczesny pakt Ribbentrop-Mołotow pokazuje zmowę dwóch totalitaryzmów, ale jest także świadectwem zniewolenia narodów. Niepodległość to nie tylko dokumenty i granice na mapie. To przede wszystkim niezłomność ducha tych, którzy zginęli w katyńskich lasach czy na nieludzkiej ziemi Syberii, ale nigdy nie wyrzekli się własnej tożsamości. Pokój w Europie i na świecie buduje się latami poprzez dialog i zaufanie, a niszczy w krótkiej chwili za sprawą egoizmu, pychy i nienawiści. Współczesne społeczeństwa łatwo zapominają, jak niewiele trzeba, by świat, który znamy, runął w gruzy.
2: W 1943 roku niemiecka agencja prasowa podała informację o masowych grobach polskich oficerów w Katyniu. W odpowiedzi radziecka gazeta Prawda oskarżyła o zbrodnię Niemców. Zaczęto tworzyć fałszywe dowody i spreparowaną dokumentację. Był to początek kłamstwa katyńskiego.
4: Rosyjskie imperium, niezależnie od tego, jak zmieniały się jego nazwy, sztandary i przywódcy, zbyt często niosło narodom Europy Wschodniej nie wolność, lecz strach. 17 września 1939 roku ta imperialna logika zapukała do polskich domów, a potem przyszły aresztowania, deportacje, wywózki, pociągi jadące w nieznane, syberyjska zima, rodziny rozdzielone na zawsze, matki, które nie wiedziały, gdzie są ich dzieci, dzieci, które dorastały bez swoich ojców. A wśród tych ofiar byli polscy żołnierze, policjanci, urzędnicy, nauczyciele i przedstawiciele inteligencji. Katyń był jednym z najstraszliwszych następstw sowieckiej agresji. Tam i w innych miejscach kaźni zamordowano tysiące polskich obywateli. Nie była to przypadkowa zbrodnia. Była próbą pozbawienia polskiej elit, jej pamięci, jej przeszłości. Chciano zabić ludzi, którzy mogli odbudować wolną Rzeczpospolitą.
3: ale

0: Nie udało się zabić pamięci. Przetrwała Sybir, przetrwała więzienia, przetrwała Katyń.
1: Po zakończeniu przemówień przedstawiciele samorządu, szkół i instytucji złożyli kwiaty i znicze przed pomnikiem. Postępowanie w sprawie tańczącego z radnymi zostało umorzone. To jednak jeszcze nie koniec. Wszystko zaczęło się w 2024 roku. Na Facebooku pojawił się profil krytykujący wrocławskich radnych. Pierwszy z wpisów dotyczył Domiceli Kopaczewskiej, która według autora posta jest emerytowaną radną, znaną z manipulacji i dążenia do władzy. Kolejne wpisy i kolejni radni. Janusz Ziółkowski, Katarzyna Zarembska, Ewelina Brodzińska, Ewa Szczepańska, Daniel Tobiasz, Rafał Sobolewski, Ewa Chupało. Tańczący z radnymi twierdził, że radni zawdzięczają swoją karierę nepotyzmowi i przechodzą z partii do partii. Wskazywał na nich zachłanność oraz nielojalność wobec wyborców. Wpisy zawierały też wygenerowane zdjęcia opisywanych radnych, pokazujące te cechy i zachowania. Sprawa trafiła do prokuratury rejonowej we Wrocławku w kwietniu 2025 roku. Śledczy ustalili, kto jest administratorem konta. Przeprowadzono przesłuchania. Sprawa nie dotyczyła jednak samego administratora konta tańczący z radnymi. Chodziło również o komentarze pod wpisami.
2: Postępowanie było prowadzone rzeczywiście w prokuraturze rejonowej we Wrocławku. Dotyczyło to postępowanie czynów z artykułu 226 na szkodę radnych miasta Włocławek, jak również czynów z artykułu 190 paragraf 1 kodeksu karnego. To jest gróźb również kierowanych czy to na profilu facebookowym, czy to przez użytkowników Facebooka w formie komentarzy.
1: Właściciel konta tańczący z radnymi został przesłuchany w charakterze świadka. Problemem było jednak ustalenie tożsamości osób piszących komentarze.
2: W toku postępowania nie udało się ustalić tożsamości osób kierujących te komentarze. Z uwagi na fakt, iż nie otrzymaliśmy odpowiedzi z podmiotu Meta, który jest odpowiedzialny za prowadzenie, administrowanie portalu Facebook. Przesłuchano również w toku postępowania osobę, która administruje, zajmuje się prowadzeniem tego konkretnego profilu. Postępowanie zostało umorzone w zakresie czynów z artykułu 226 z uwagi na niewykrycie sprawcy. W zakresie czynów z artykułu 190 paragraf 1 kodeksu karnego z różnych przyczyn. Po części co do niektórych pokrzywdzonych z uwagi na niewykrycie sprawcy, co do niektórych pokrzywdzonych z uwagi na w ogóle brak znamion czynu zabronionego, co do niektórych pokrzywdzonych z uwagi na w ogóle brak złożonego wniosku o ściganie przez osobę uprawnioną, które to wniosek jest konieczny do ścigania takiego przestępstwa.
3: Jedna osoba złożyła zażalenie na decyzję prokuratury.
2: Tak, jeden z pokrzywdzonych złożył zażalenie na to postanowienie, dlatego też to postanowienie jest nieprawomocne. Zażalenie zostało przekazane wraz z aktami sprawy do Sądu Rejonowego we Włocławku do rozpoznania.
1: Teraz trzeba czekać na decyzję sądu. We Wrocławku nie powstaną planowane mini tężnie solankowe. Choć pomysł zdobył poparcie mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego, miasto zdecydowało się odstąpić od jego realizacji. Powodem są zastrzeżenia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dotyczące potencjalnego zagrożenia dla zdrowia.
4: Tak zwane mikrotężnie nie są urządzeniami leczniczymi, czyli nie mogą być zaliczane do urządzeń służących do leczniczego wykorzystania naturalnych surowców leczniczych oraz właściwości leczniczych klimatu. Tym samym nie podlegają też regulacjom prawnym, które dotyczą właśnie lecznictwa uzdrowiskowego. Roztwór wodny soli lub solanka, która krąży w nieszczelnym systemie zamkniętego obiegu, może być w tych urządzeniach źródłem organizmów chorobotwórczych. Jest to instalacja, w której ten sam roztwór cały czas krąży w obiegu zamkniętym, ale nieszczelnym, do którego dostęp mają na przykład ptaki czy inne zwierzęta, które pozostawiają odchody, które są rozmywane i trafiają bezpośrednio do obiegu solankowego. Na ten moment przepisy nie nakładają obowiązku dotyczącego badania w zakresie mikrobiologicznym czy fizykochemicznym roztworu krążącego w obiegu mikrotężni. No i to skutkuje brakiem nadzoru nad jakością tego roztworu i tym samym nie gwarantuje bezpieczeństwa zdrowotnego osób, które przebywają blisko tego typu obiektów.
1: W ramach dwóch projektów we Wrocławku miało pojawić się łącznie 17 urządzeń. Jedna minitężnia w Parku Łokietka oraz 16 kolejnych w różnych częściach miasta. Ratusz otrzymał jednak rekomendację, by do tego typu inwestycji podchodzić z dużą ostrożnością.
3: Niestety musimy z ubolewaniem odstąpić od tych pomysłów, z tych zadań, ponieważ Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Bydgoszczy zarekomendował odstąpienie czy podejście z dużą dużą ostrożnością do tego typu inwestycji, właśnie z przyczyn zdrowotnych. Sanepid sugeruje, że tego typu konstrukcje,

0: mogą być źródłem chorób, w tym również takich epidemiologicznych, ale również no, wszelkie, mogą być również źródłem wszelkich drobnoustrojów, pleśni, bakterii, grzybów, a te mogą bardzo negatywnie wpływać na zdrowie człowieka. Szczególnie tutaj chodzi o osoby, które chociażby mają obniżony system odporności.
1: Na realizację obu projektów zaplanowano łącznie około 1 200 000 zł. Niewykorzystane środki mają zostać przeznaczone na inne zadania w ramach budżetu obywatelskiego.
0: Te środki zostaną przekazane na realizację innych właśnie zadań w ramach wrocławskiego budżetu obywatelskiego.
2: Możemy już powiedzieć, na jakie zadania te środki zostaną przeznaczone? To będzie, zbierze się jakaś komisja? Jak to będzie wyglądało?
0: Tutaj oczywiście rozpatrujemy tą sytuację, analizujemy, ponieważ pierwszy raz mamy z taką sytuacją do czynienia. No, naprawdę bardzo ubolewamy, ponieważ no, w pewnym sensie jest to troszkę wypaczenie tej idei budżetu obywatelskiego. Natomiast no, niestety właśnie z przyczyn zdrowotnych musimy taką decyzję podjąć.
1: Do pomysłu minitężni można będzie wrócić w przyszłości, jeśli producenci opracują rozwiązania eliminujące wskazane przez sanepid zagrożenia. Wrocławski rower miejski cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców. Oczywiście najwięcej chętnych na przemieszczanie się rowerem jest w wakacje, w czasie wolnym od szkoły i w sezonie urlopowym.
3: Od początku sezonu użytkownicy przejechali ponad 200 tysięcy kilometrów. Zarejestrowanych użytkowników mamy 9600, a ciekawostką jest to, że w samym miesiącu sierpniu było 8600 wypożyczeń.
2: Powiedzmy, ile tych miejskich rowerów jest? Mamy też rowery cargo.
3: Tak, są dwa rowery cargo i 220 rowerów standardowych miejskich, które znajdziemy na stacjach.
1: We Wrocławku jest 35 stacji, na których można parkować rowery miejskie. W tym roku utworzono 9 kolejnych. Dodatkowo na czas wakacji kolejna stacja powstała nad Jeziorem Czarnym.
3: Jesteśmy bardzo zadowoleni, że mieszkańcy odebrali pozytywnie rowery miejskie i poruszają się po mieście nie tylko rekreacyjnie, ale także do pracy.
2: Chciałbym jeszcze zapytać, czy były doniesienia, zgłoszenia o uszkodzeniach rowerów? Jak to w tej...
3: Znaczy, sami, jak serwis jedzie relokacja, sami znajdujemy je na stacjach, czy gdzieś na ulicach, na przykład gdzie łańcuch komuś spadł, bo przerzutki nie tak są regulowane, bo podczas jazdy nie można niestety przerzucać biegów, tylko tak w samochodzie musimy nacisnąć sprzęgło, a tutaj musimy przestać pedałować, tak? I sami odnajdujemy takie rowery na przykład z jakimiś zniszczeniami delikatnymi.
2: Na koniec jeszcze zapytam, na razie jest jeszcze w miarę ciepło, chociaż teraz ten tydzień nie będzie nas aż tak już rozpieszczał, jak ten jeszcze poprzedni. Do kiedy trwa sezon, do kiedy będzie można używać rowerów miejskich i co się z nimi potem stanie?
3: Rowery miejskie będą działały do 5 listopada. Po tym terminie trafiają do nas na warsztat i każdy rower przez okres zimowy będzie przeglądany i konserwowany, żeby na nowy sezon wyjechały sprawne i żeby użytkownicy mogli się cieszyć z jazdy nimi.
2: Wybiegając z myślami do przodu, kiedy początek sezonu?
3: Planujemy tak jak w tym roku 21 marca, czyli na pierwszy dzień wiosny.
1: Pierwsze oficjalne uruchomienie systemu dla mieszkańców miało miejsce dokładnie 7 czerwca 2020 roku. Charakterystyczną cechą wrocławskich rowerów od samego początku są ich kolory nawiązujące do fajansu. Opłata za wypożyczenie roweru na 20 minut to 25 groszy, a każda kolejna minuta to 3 grosze.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracje.

rodziny pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, witam Państwa w telewizji Kujawy. Sylwia Szarecka, dziś moim i Państwa gościem będzie pani Teresa Andrzejewska, wieloletnia działaczka na rzecz fajansu wocławskiego. Witamy Pani Tereso.
1: Witam, witam Państwa, witam.
0: Chciałabym, aby Pani nam opowiedziała dziś o swojej historii z fajansem. Jak to się rozpoczęło, że zaczęła Pani się interesować i tak aktywnie działać na rzecz naszego fajansu wocławskiego?
1: Z przyjemnością. Czuję się wyróżniona, że dane mi było po wielu latach doświadczenia zawodowego, pobytu we Wrocławku, mieć kontakt z fajansem. Pierwszy kontakt to był 2005 rok, gdzie miałam ogromną przyjemność z panią Ewą Szanowską, która prowadziła tą piękną działalność w fabryce na falbance. To zlecałam swoje prywatne potrzeby, bo córka tutaj otwierała działalność gospodarczą i na tą okoliczność, za to, że przyjechała z Poznania do Włocławka, koniecznie było mi, postawiłam sobie taki cel, żeby tym fajansem uraczyć wszystkich gości, którzy odwiedzają ten punkt działalności. I tak się zaczęło. Poznałam panią Ewę Szanowską, która była osobą o dużej wiedzy, o doświadczeniu i działała. Urzekła mnie swoją postawą, rozwijając tą właśnie piękną dziedzinę sztuki, jakim jest malowanie na fajansie. I stąd ten Włocławek jest mi tak bliski, jeśli chodzi o fajans, bo już to jakiś czas upłynęło. Ponieważ prowadzę sklep od 30 kilku lat, ponad 33 lata pasmanterię, to nie zmieniłam logo, ale przyjemnością jest moją, że właściciele fabryki fajansu, pan Tyberiusz Rajs, dał mi takie wyróżnienie i prowadzę ten sklep firmowy, co dla klientów jest duża przyjemność, bo spełniamy już każde niemalże wymarzone plany. Czy to będą z racji jubileuszy, czy imienin, czy urodzin. Pisemna forma na tych artykułach fajansowych bardzo zbliża klientów, daje im taką radość zupełnie odmienną. W związku z tym ja się czuję odpowiedzialna za to, za termin, za jakość opakowania, przekazania tych artykułów. Powiem, że nie tylko na Polskę, Europę, ale na świat. Już malarki pisały w języku chińskim,

0: japońskim. Jest to ogromne wyróżnienie, dlatego że mamy wyjątkowo utalentowane malarki i nie musimy się absolutnie tutaj ani krępować, ani nie mieć jakiejś, prawda, niedowartościowania. Kultura włocławskiego fajansu ma wszelkie predyspozycje rozwijać się na cały świat.
1: Tak, to niesamowite. Mam wrażenie, że teraz nasz właśnie fajans włocławski przeżywa taki renesans ponowny. To niesamowite, że na taką skalę ponownie wróciło to i tak fantastycznie funkcjonuje, prawda?
0: Ja się bardzo z tego powodu cieszę, że w tym okresie już niekoniecznie najmłodszym dane mi jest aż tyle emocji przenosić na tą dziedzinę właśnie kultury włocławskiego fajansu. Jest to ogromne wyróżnienie, dlatego że powiem pani i widzom, że niespotykane to jest dla mnie. Otóż przygotowujemy się teraz do szóstego już festiwalu fajansu. I ci klienci, których cały rok obsługujemy, planują urlopy, planują pobyt dłuższy, rezerwują sobie hotele. Niezmiernie przyjemnie jest, i tu ukłony w kierunku i pana prezydenta, i pani dyrektor Browaru B, pani Piechockiej-Witczak, że tak zostaliśmy zrozumiani, że w tym browarze B odbywa się ten szósty już festiwal fajansu, bo browar B zapewni komfort wszystkim gościom. Ja nie mówię o wystawcach, bo wystawca się może z wieloma trudnościami zgodzić. Natomiast o kulturze przekazywania tej formy, to świadczy wszyscy, włocławski klimat. Wyjeżdżają ci klienci z Włocławka, mając świadomości, jak zostali przyjęci, w jakich warunkach socjalnych, w jakich w sensie po prostu sanitarnych, i zapewnienie komfortu klientom z całego świata jest dla nas kapitalnym wyzwaniem.
1: Tak, to prawda. Jednak tutaj nasze miasto reprezentuje ten fajans, prawda?
0: Tak.
1: Więc no to niezmiernie ważne, żeby w takich punktach, takich perełkach naszych to wydarzenie się odbywało. A gdyby mogła nam Pani opowiedzieć, bo wiem tutaj z naszych rozmów, że Pani też aktywnie działa w fajansie, jako osoba, która się udziela od strony nie tylko tutaj takiej reprezentacyjnej, ale również włącza się bezpośrednio w działanie, w aranżowanie nowych malarek, takie
0: No to za
1: kwestie.
0: mocno powiedziane, za mocno powiedziane. Mam po prostu ogromną przyjemność kontaktować się bezpośrednio z osobami mnie odwiedzającymi. No i właśnie stąd w rozmowie, którą zazwyczaj prowadzę w temacie i fajansu, i malunku, po prostu wyłania się kandydatka, przepraszam, na osobę z emocjami. Z emocjami ogromnymi i talentem, albo talentem i emocjami do malowania naszego fajansu. Ja również uczestniczę w Włocławskim Stowarzyszeniu, to Stowarzyszenia Miłośników Fajansu. Zostałam wynagrodzona również przez pana Leszczyńskiego, za co mogę tutaj na forum pochwalić się i podziękować. I myślę, że pan Tyberiusz Rajs bardzo rzeczowo i bardzo roztropnie i bardzo mądrze postępuje, doceniając talent malarek. To są perełki, to są osoby, które malowanie odbywa się między innymi pędzelkami z wiewiórki lub bobra. I bobry żyją, wiewiórki żyją, a pędzle są i nietanie, i kruche, i wymagają bardzo dużego talentu. Osoba, która pisze, malarka, to jest po prostu nasza perełka. Kochamy ją wszyscy i bardzo się cieszę, że

0: atmosfera załogi i szefów jest tak pozytywna, że muszą się czuć one komfortowo. Zasłużyły sobie z całą po prostu pewnością nas, i że doceniamy ich talent. Tylko osoby o takim bardzo wysublimowanym talencie są w stanie zabezpieczyć tą jakość. Muszę powiedzieć, że z pracownicą byłyśmy w Bolesławcu, teraz Ćmielów jest w planie, żeby tą wiedzę poszerzać, bo nie możemy skupić się tylko na naszym Włocławku, bo wtedy czujemy pewność siebie, swoją wartość. Jesteśmy bardzo odpowiedzialni za to dziedzictwo kultury. Tym bardziej ja zdaję z tego sprawę, że każda forma obsługi klienta, wiedza przekazana w momencie rozmowy sprzedażowej, ma niesamowity wpływ na to, jak my ten Włocławek musimy pochwalić nie tylko, ale poznawać, zaznajamiać całe szeregi klientów z tak pięknym dziełem, jaki jest fajans włocławski.
1: A chciałam jeszcze zapytać, gdybym mogła nam Pani opowiedzieć właśnie o tym stowarzyszeniu, o tym działaniu stowarzyszenia.
0: Pan Krzysztof Leszczyński jest właśnie organizatorem, pomysłodawcą skupiania właśnie w swoich pomieszczeniach. To jest Galeria Stary Świat przy ulicy Starodębskiej. Tam spotykamy się raz w miesiącu minimum, ale bardzo często na różne okazje. Tam jest po prostu dłoń. Wszelkie akcje, które podejmuje, to jest niespożyta energia, pomysłodawca tak wielu form szerzenia tej kultury, dziedzictwa fajansu, że tutaj nie starczyłoby nam czasu na ten wywiad. Spotykamy się, członkinie są tam, rozmawiają ze sobą, przypominają stare lata, uśmiechają się do siebie, poczęstunek przyjemny. W kawiarni kot, fajansowy kot, kotek, wszystkie formy. Pan Leszczyński, no jest niesamowita osoba o potencjale niespożytym i tylko wziąć wzór, jak można wymyślać formy szerzenia wiedzy o fajansie.
1: Czyli to takie miejsce, gdzie zbierają się po prostu osoby z zamiłowania do tego fajansu i spędzają ten wspólny czas, rozwijają jeszcze tą swoją wiedzę, ale tak przyjemnie po prostu w swoim otoczeniu spędzacie czas. Chciałabym się spytać jeszcze właśnie o tym, co Pani wspomniała, że jeździ Pani na te szkolenia
0: Nie, nie, to szkolenia pani,
1: Tak,
0: tak, to
1: przepraszam, tak, spotkania tu,
0: spotkania.
1: tak, jeździ Pani na te spotkania i jakie wnioski Pani wyciąga po tych.
0: Otóż właśnie z tego stowarzyszenia organizowane są te wyjazdy, stąd pracownica i ja byłyśmy, między innymi oczywiście, cały autokar był uczestniczek na warsztatach w Bolesławcu i czynnie nanosiłyśmy wzór na te prawda, artykuły na ten fajans. Tam jest inny fajans, tam jest kamionkowy, tam jest inny, cięższy, zmiana koloru, bo to wypływa prawda, z technologii, ze składu surowca. Więc same wykonywałyśmy, stemplując w Bolesławcu wzory. Mamy te wzory, bo myśmy tam namalowały, fabryka wyszkliwiła, oszkliwiła i przysłała tutaj do stowarzyszenia i zostałyśmy obdarowane tymi rzeczami. Oczywiście stemplowanie też jest ręczne, żeby nie było, ale nasze malarki, powiem tak, że moje to jest zdanie, oczywiście mogę się mylić, że malarka, kopistka średnio utalentowana dałaby radę. Dlatego jeden z zakładów na moje pytanie, jak zdobywają, jak nabywają malarki, powiedziała, nie ma problemu.

0: temu mamy 100 malarek na 300 osób. Ale chwileczkę, to jest połowa talentu. Nasze malarki muszą umieć rozmieścić, prawda, musi to grać.
1: Rozplanować, tak.
0: Tak, oczywiście, z całością. To są duże lampy, to są duże formy, wcale niełatwe w obsłudze. One to muszą nanosić, muszą zmieścić się z ilością kwiatów, z ilością czy ptaszek, czy kwiat. Po prostu powiem Państwu i Pani tutaj, że jest to niesamowite, jest to ogromna przyjemność i radość mam z tego, że te malarki zostały tak przybliżone dla osób. Na warsztatach biorą udział w pokazie nanoszenia tychże pięknych malunków i właśnie zapraszam na festiwal. Piątek, sobota i niedziela. Piątek od godziny 16, a sobota i niedziela całe dni. Więc zapraszam, bo jest tak dużo urozmaicenia i tak służby browaru dbają o kulturę, o czystość, o po prostu spełnienie wszystkich wymagań wystawców, że zapraszam społeczeństwo Włocławka na pobyt, niekoniecznie jednorazowy.
1: A tutaj jeszcze nawiązując do tego wydarzenia, takiego naszego święta corocznego fajansu, będzie tam możliwość właśnie spotkania się między innymi z paniami, które malują.
0: Naturalnie. Będą stoiska, gdzie nanoszą te malunki na ciało, na talerze takie, siakie, papierowe i wynoszą te dzieci do swoich domów przez siebie, przy pomocy malarek, te właśnie elementy. I w ten sposób uczymy młode pokolenie. Mamy obowiązek, święty obowiązek, dopóki jesteśmy żywotni, jesteśmy energiczni, żeby społeczeństwo włocławskie w wszystkich przedziałach wiekowych uczestniczyło w takim wydarzeniu.
1: A czy myśli Pani, że fajans Włocławek jest teraz nie tylko takim elementem dziedzictwa, ale i taką wizytówką naszego miasta?
0: Jestem o tym przekonana. Ja bardzo staram się inwestować w formy opakowania, formy drobne reklamy, na ile mnie stać. I jesteśmy odpowiedzialne, obydwie, tak ja, jak i moja pracownica, za kulturę obsługi tego pięknego asortymentu, jakim jest fajans włocławski.
1: A jeżeli miałaby Pani możliwość tutaj naszych widzów zachęcić do odwiedzenia właśnie tego cudownego wydarzenia, co mogłaby Pani powiedzieć, zachęcając osoby?
0: Powiem tak, że kto raz już był na tym wydarzeniu, to są 3 dni. Było w ubiegłym roku 2 dni, sobota i niedziela. Teraz od piątkowego popołudnia już jesteśmy gotowi ze stoiskami. Przynajmniej część wystawców, ale nie jestem odpowiedzialna, nie mogę powiedzieć, ilu tych wystawców, ale myślę, że bardzo dużo. Będzie i na zewnątrz Włocławka pokaz świateł. Pan prezydent zaimponował tutaj tą formą. To na pewno jest piękne, bo na prawda, elewacjach będzie ten fajans się przewijał, pokazywał wszystkie formy w godzinach oczywiście wieczorowych, bo to da efekt świetlny i wizualny. Ja myślę, że zachęcać to nie bardzo siłowo. Myślę, że zdrowy rozsądek przemówi za tym, że jednak będzie chwila wygospodarowana na odwiedzenie nas.
1: Pani Tereso, bardzo dziękujemy tutaj za spotkanie, za wizytę u nas w studiu. Moi Państwo, dziękujemy serdecznie, że byliście Państwo z nami. Jeszcze raz moimi Państwa gośćmi była Pani Teresa Andrzejewska.
0: Chciałabym bardzo, żeby ten anioł miał wpływ na sam

same pozytywne chwile spędzone w studiu telewizji Kujawy. Ten anioł jest namalowany w takim bardzo czytelnym malunku w kobalcie, czyli w takim malowaniu. Jest on rozpoznawalny nie tylko w tym kraju,

0: dla naszego studia. Dziękujemy
1: Dzięki,
0: ślicznie.
1: bardzo
0: Było nam
1: miło
0: bardzo miło.
1: również.
0: Wszystkiego dobrego i zapraszamy na festiwal fajansu. Który już wkrótce odbędzie się w naszym mieście.
1: Zapraszamy.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

Łódka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Budownictwo to nie tylko wznoszenie budynków, ale również projektowanie, precyzyjne obliczenia i fach w ręku. O tym, jak wygląda praca w tej branży, mogli przekonać się uczniowie Włocławskiego Zespołu Szkół Budowlanych i uczniowie klas 8, którzy zastanawiają się nad wyborem szkoły. Z okazji Dnia Budowlańca na szkolnym dziedzińcu pojawiły się stoiska firm i instytucji związanych z sektorem budowlanym. Młodzież mogła zobaczyć nowoczesne technologie, narzędzia oraz rozwiązania wykorzystywane przez profesjonalistów. Nie zabrakło również rozmów o możliwościach, jakie dają konkretne kierunki i kształcenia.
1: Dzisiaj obchodzimy uroczyście w Zespole Szkół Budowlanych Dzień Budowlańca. Święto naszych uczniów, naszych nauczycieli, naszych patronów, przyjaciół, sojuszników, pracodawców, usługodawców. Celem tego święta jest promowanie kierunku budowlanych. My jako Szkoła Budowlana kształcimy kadry budowlane już od 78 lat, niedługo będziemy obchodzić jubileusz, na rzecz lokalnego rynku pracy. I bardzo cieszy taka zmiana tegoroczna, pomimo, że jest to już 6 Dzień Budowlańca w naszej szkole, ale w tym roku mamy naprawdę taki wysyp firm lokalnych. To dla nich kształcimy te kadry budowlane.
0: Zdaniem dyrekcji Zespołu Szkół Budowlanych, choć zainteresowanie młodzieży zawodami budowlanymi jest umiarkowane, uczniowie po rozpoczęciu nauki często przekonują się, że wybrali praktyczny i potrzebny kierunek.
1: Ogromnym zainteresowaniem na pewno cieszą się wśród pracodawców i jest ogromny nacisk na to, aby nasi absolwenci zasilali rynek pracy. Działamy bardzo intensywnie w zakresie doradztwa zawodowego, tak aby uczniowie, którzy mają lat 15, podejmowali decyzję o tym, co będą robić w swoim życiu zawodowym, że są to zawody niezwykle potrzebne i płatne. Zainteresowanie 15-latków jest, powiedzmy, umiarkowane, natomiast

0: Jak już tutaj przyjdą i zobaczą te zawody, to naprawdę są bardzo zadowoleni z ukończonej szkoły i uzyskują naprawdę atrakcyjne zawody na rynku pracy w Polsce, za granicą, gdziekolwiek.
1: O znaczeniu zawodów budowlanych mówił również prezydent Wrocławka. Krzysztof Kukucki przekonywał, że rozwój miasta oznacza zapotrzebowanie na fachowców, a zdobycie konkretnego zawodu może być pierwszym krokiem do dalszej edukacji i kariery.
2: Myślę, że to zainteresowanie i te tłumy młodych ludzi świadczą o tym, że faktycznie młodzi mieszkańcy Włocławka widzą, że przyjście do budowlanki i rozwój w tym zakresie no, gwarantuje w przyszłości dobre życie. I myślę, że tak jest po prostu, bo też na co dzień pracuję z absolwentami zespołu szkół budowlanych, którzy po tym, jak skończyli naszą tutaj technikum, kończyli też politechniki, projektują, konstruują i naprawdę dobrze żyją. I myślę, że tak też będzie z młodymi mieszkańcami Włocławka, którzy dzisiaj uczestniczą w tych targach.
1: Podczas wydarzenia nie zabrakło także przedstawicieli rzemiosła. Łukasz Staniszewski, prezes Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy, zwracał uwagę na rosnące zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników.
3: Jeśli chodzi o rzemieślnika, 3 lata ścieżki zawodowej, po 3 latach kończymy szkołę i w wieku 18-19 lat mamy już bardzo dobry zawód w ręce, więc nie musimy wcale iść do liceum. No, nie mam nic do liceum, ale to jest takie, że się skończy liceum, a nie wiemy dalej co robić, nie?
4: A spytam się, jak z Pana obserwacji ilość osób, które kształcą się w tym kierunku, jak to wygląda w branży z Pana obserwacji?
3: Znaczy, jak Polskie Stowarzyszenie Dekarzy zaczęło gdzieś około 7 lat temu odradzać w Polsce zawodową ścieżkę, no to mieliśmy parę szkół, a teraz już mamy, przykładowo już mamy 18 oddziałów w całej Polsce, a my jako jeden oddział mamy 15 szkół pod opieką w całym województwie kujawsko-pomorskim, więc naprawdę mamy dużo, sam mam dużo uczni, więc ja naprawdę nie narzekam, a pamiętajcie jedno, pracownicy nam się starzeją, odchodzą na emerytury, a trzeba tego młodego na rybku.
1: Za wyborem szkoły i konkretnego zawodu stoją przede wszystkim sami uczniowie. To oni zdecydowali, że swoją przyszłość chcą wiązać właśnie z budownictwem. Zapytaliśmy ich, co zdecydowało o wyborze zespołu szkół budowlanych i co najbardziej podoba im się w nauce tego zawodu.
5: Wybrałem tą szkołę ze względu na bardzo dobrze płatny zawód na przyszłość i jest to również bardzo dobry start na studia po skończeniu szkoły. Odnośnie szkoły to mogę powiedzieć, że jest bardzo świetna atmosfera. Z każdym nauczycielem da się dogadać. Nauczyciele bardzo dobrze uczą o zawodach. Mamy bardzo fajne zajęcia praktyczne. No i to chyba tyle.
6: Wybrałam kierunek geodezji, ponieważ to jest bardzo przyszłościowy zawód, który daje bardzo dużo możliwości, dużo też zarabia na tym kierunku. Jestem bardzo zadowolona ze swojego wyboru, ze względu na to, że otwiera mi to bardzo dużo szans w przyszłości.
4: Czy planujesz kontynuację później na wyższym stopniu nauczania na studiach wyższych?
6: Planuję iść na studia związane z geodezją albo z jakimś takim mniej więcej kierunkiem. Teraz coraz więcej dziewczyn przychodzi do budowlanki i pokazuje, że jednak nie tylko mężczyźni mogą pracować w takim cięższym zawodzie.
7: Wybór to głównie przez no, zarobki i chęć no, rozwijania się.
4: A czy planujesz podjąć dalej pracę w swoim kierunku, czy dalej się kształcić?
7: Oczywiście. Plany no, na przyszłość są. Głównie związane no, z dachami.
4: A czy planujesz pracę tutaj na terenie naszego miasta, powiatu, czy gdzieś dalej?
7: Raczej miasto i powiat.
8: Tak szczerze mówiąc, to dużo mi ludzie na ten temat opowiadali, rodzice doradzali. Dużo też poczytałem sobie. Jest to taki kierunek, który dużo wnosi do życia, można fajnie się rozwijać, masz dużo kierunków. Ogólnie to był mój kierunek, po prostu od dawna już wiedziałem, że w coś takiego chcę iść i po prostu przyszedłem tu, złożyłem papiery i dostałem się.
4: Klasa teraz maturalna, czy planujesz gdzieś dalej składać na studia, czy już teraz rozpoczynasz swoją karierę zawodową?
8: Tak, planuję iść do VAT-u na budownictwo i dalej.

0: W jakieś tam inżynierię, coś takiego, projektowanie, już coś tak na pewno w tym kierunku, na pewno nie będę schodził z budownictwa.
1: Dzień budowlańca był więc nie tylko okazją do świętowania, ale również spotkaniem edukacji z praktyką.
2: We Włocławku działa Włocławskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Eurointegracja. To miejsce, w którym osoby z niepełnosprawnościami mogą liczyć na wsparcie, aktywizację i pomoc w codziennym funkcjonowaniu. Stowarzyszenie od lat działa na rzecz integracji i większej samodzielności swoich podopiecznych.
3: Nasza grupa to już seniorzy, przeważnie seniorzy. Mamy troszeczkę młodzieży, ale młodzież w tej chwili jest na różnych zajęciach, a my przychodzimy grupą właśnie tą starszą na zajęcia rehabilitacyjno-sportowe, rehabilitacyjno-rekreacyjne. I wspólnie się bawimy, no, zacieramy tą nudę, tak jak już mówiłam, i chcemy być razem, integrować się, wspólnie przeżywać właśnie upadki i wesołości różne.
2: Sport to dla nich nie tylko sposób na aktywne spędzanie czasu, to także okazja do przełamania barier, budowania pewności siebie i wspólnego działania. Zajęcia pokazują, że niepełnosprawność nie musi oznaczać rezygnacji z aktywności i realizowania własnych pasji.
3: Rzeczywiście są postępy, bo siedzenie w domu nic nie sprzyja ruchowi, sprawności fizycznej, a przede wszystkim tutaj, zresztą po dzisiejszych nawet zajęciach widać było, że niektóre panie były lepsze w ćwiczeniach, niektóre sobie mniej dawały rady, ale rzeczywiście progres jest bardzo wielki. Trzeba chodzić przynajmniej 2-3 razy w tygodniu na zajęcia sportowe. A my mamy sporo tych zajęć. Mamy Nordic Walking, mamy basen, mamy właśnie te zajęcia na salach gimnastycznych, no i siłownie.
2: Program zajęć jest dobierany indywidualnie do możliwości każdego uczestnika. Ćwiczenia są dostosowane do jego sprawności tak, aby aktywność była bezpieczna i komfortowa. Chodzi o to, by każdy mógł ćwiczyć w miarę swoich możliwości, a jednocześnie czerpać z tego satysfakcję.
4: Myślę, że każda forma ruchu w tym wieku jest świetnym rozwiązaniem, dlatego też takie zajęcia tutaj propagujemy. No i co, myślę, że grupa świetnie się spisywała. Ja się z nimi również świetnie bawię, bardzo lubię towarzystwo ludzi, jest mi to tak, przychodzi mi to łatwo, myślę, że fajny kontakt łapiemy tutaj i zajęcia bardzo w miłym towarzystwie prowadzimy.
2: I jeszcze zapytam się o frekwencję, więcej jest panów, więcej jest pani, jak to wygląda na pani ćwiczenie?
4: Zdecydowanie więcej pani. Chociaż żałuję bardzo, ale zdecydowanie więcej pań jednak chce wyjść, ruszyć się. Spędzają ten czas razem, nawet jeśli te ćwiczenia są może bardziej monotonne czasami, ale one nadrabiają to swoim własnym tutaj towarzystwem, rozmowami, dzieleniem się jakimiś przeżyciami i tak dalej. Także fajnie. Cieszę się, że ludzie jednak w tym wieku lubią wyjść z domu i się ruszyć, nie zasiedzieć się w domu, że tak powiem, w fotelu.
2: Aktywność fizyczna może być ważną częścią życia niezależnie od wieku czy poziomu sprawności. Nawet niewielka dawka regularnego sportu pomaga zadbać o zdrowie, poprawić kondycję i lepiej funkcjonować na co dzień.
4: Podejście jest bardzo indywidualne i tak naprawdę każde zajęcia są inne w zależności od tego, jak grupa też pracuje i na co mogę sobie pozwolić po prostu, jeśli chodzi o dany wysiłek. Aczkolwiek ja preferuję taką metodę, że robimy wszystko i każdy tyle, ile może. Nie ma tutaj takich ram, że trzeba coś zrobić, trzeba to ćwiczenie wykonać dosłownie, tak jak ja powiedziałam. Nie ganiam nikogo tutaj za to, że nie wykona tego ćwiczenia tak, jak ja bym chciała. Także bardzo indywidualne podejście.
2: Zajęcia sportowe to dla uczestników coś więcej niż tylko sposób na spotkanie i spędzenie wolnego czasu. Regularna aktywność ma przede wszystkim poprawić ich zdrowie i sprawność. To także okazja do przełamywania własnych ograniczeń i wspólnego działania.
1: W całym kraju upamiętniono rocznicę ataku Związku Radzieckiego na Polskę. Była to bezpośrednia realizacja paktu Ribbentrop-Mołotow. Wojska sowieckie uderzyły na walczące z Niemcami oddziały polskie. Pretekstem miał być rozpad II Rzeczypospolitej i konieczność ochrony ludności. Do niewoli trafiło 250 tysięcy Polaków. W marcu 1940 roku władze radzieckie, Stalin i Beria podjęły decyzję o zamordowaniu 22 tysięcy oficerów Wojska Polskiego, uczonych, lekarzy, nauczycieli oraz duchownych. Dokonano tego w Katyniu, Miednoje oraz Charkowie. Włocławek upamiętnił te tragiczne wydarzenia przed pomnikiem Armii Krajowej w Parku Łokietka.
5: Armia Czerwona bez wypowiedzenia wojny zaatakowała Polskę pod pretekstem rzekomej obrony ludności białoruskiej i ukraińskiej. Już od momentu przekroczenia granicy Sowieci dopuszczali się zbrodni na obywatelach polskich, w tym wojskowych i przedstawicielach administracji państwa polskiego. Dziś, gdy tuż za naszą granicą rozgrywa się krwawa wojna napaść Związku Radzieckiego.

0: na Polskę w 1939 roku nabiera dodatkowej symboliki. Ówczesny pakt Ribbentrop-Mołotow pokazuje zmowę dwóch totalitaryzmów, ale jest także świadectwem zniewolenia narodów. Niepodległość to nie tylko dokumenty i granice na mapie. To przede wszystkim niezłomność ducha tych, którzy zginęli w katyńskich lasach czy na nieludzkiej ziemi Syberii, ale nigdy nie wyrzekli się własnej tożsamości. Pokój w Europie i na świecie buduje się latami poprzez dialog i zaufanie, a niszczy w krótkiej chwili za sprawą egoizmu, pychy i nienawiści. Współczesne społeczeństwa łatwo zapominają, jak niewiele trzeba, by świat, który znamy, runął w gruzy.
1: W 1943 roku niemiecka agencja prasowa podała informację o masowych grobach polskich oficerów w Katyniu. W odpowiedzi radziecka gazeta Prawda oskarżyła o zbrodnię Niemców. Zaczęto tworzyć fałszywe dowody i spreparowaną dokumentację. Był to początek kłamstwa katyńskiego.
2: Rosyjskie imperium, niezależnie od tego, jak zmieniały się jego nazwy, sztandary i przywódcy, zbyt często niosło narodom Europy Wschodniej nie wolność, lecz strach. 17 września 1939 roku ta imperialna logika zapukała do polskich domów, a potem przyszły aresztowania, deportacje, wywózki. Pociągi jadące w nieznane, syberyjska zima, rodziny rozdzielone na zawsze, matki, które nie wiedziały, gdzie są ich dzieci, dzieci, które dorastały bez swoich ojców. A wśród tych ofiar byli polscy żołnierze, policjanci, urzędnicy, nauczyciele i przedstawiciele inteligencji. Katyń był jednym z najstraszliwszych następstw sowieckiej agresji. Tam i w innych miejscach kaźni zamordowano tysiące polskich obywateli. Nie była to przypadkowa zbrodnia. Była próbą pozbawienia polskiej elit, jej pamięci, jej przeszłości. Chciano zabić ludzi, którzy mogli odbudować wolną Rzeczpospolitą. Ale nie udało się zabić pamięci. Przetrwała Sybir, przetrwała więzienia, przetrwała Katyń.
1: Po zakończeniu przemówień przedstawiciele samorządu, szkół i instytucji złożyli kwiaty i znicze przed pomnikiem. Postępowanie w sprawie tańczącego z radnymi zostało umorzone. To jednak jeszcze nie koniec. Wszystko zaczęło się w 2024 roku. Na Facebooku pojawił się profil krytykujący wrocławskich radnych. Pierwszy z wpisów dotyczył Domiceli Kopaczewskiej, która według autora posta jest emerytowaną radną znaną z manipulacji i dążenia do władzy. Kolejne wpisy i kolejni radni: Janusz Ziółkowski, Katarzyna Zarębska, Ewelina Brodzińska, Ewa Szczepańska, Daniel Tobiasz, Rafał Sobolewski, Ewa Chupało. Tańczący z radnymi twierdził, że radni zawdzięczają swoją karierę nepotyzmowi i przechodzą z partii do partii. Wskazywał na nich zachłanność oraz nielojalność wobec wyborców. Wpisy zawierały też wygenerowane zdjęcia opisywanych radnych, pokazujące te cechy i zachowania. Sprawa trafiła do prokuratury rejonowej we Wrocławku w kwietniu 2025 roku. Śledczy ustalili, kto jest administratorem konta. Przeprowadzono przesłuchania. Sprawa nie dotyczyła jednak samego administratora konta tańczący z radnymi. Chodziło również o komentarze pod wpisami.
3: Postępowanie było prowadzone rzeczywiście w prokuraturze rejonowej we Wrocławku. Dotyczyło to postępowanie czynów z artykułu 226 na szkodę radnych miasta Wrocławek, jak również czynów z artykułu 190 paragraf 1 kodeksu karnego. To jest gróźb również kierowanych czy to na profilu facebookowym, czy to przez użytkowników Facebooka w formie komentarzy.
1: Właściciel konta tańczący z radnymi został przesłuchany w charakterze świadka. Problemem było jednak ustalenie tożsamości osób piszących komentarze.
3: W toku postępowania nie udało się ustalić tożsamości osób kierujących te komentarze. z uwagi na fakt, iż nie otrzymaliśmy odpowiedzi z podmiotu Meta, który jest odpowiedzialny za prowadzenie, administrowanie portalu Facebook. Przesłuchano również w toku postępowania osobę, która administruje, zajmuje się prowadzeniem tego konkretnego profilu. Postępowanie zostało umorzone w zakresie czynów z artykułu 226 z uwagi na nie

0: Wykrycie sprawcy w zakresie czynów z artykułu 191 paragraf, 190 paragraf 1 kodeksu karnego z różnych przyczyn, po części co do niektórych pokrzywdzonych z uwagi na niewykrycie sprawcy, co do niektórych pokrzywdzonych z uwagi na w ogóle brak znamion czynu zabronionego, co do niektórych pokrzywdzonych z uwagi na w ogóle brak złożonego wniosku o ściganie przez osobę uprawnioną, które to wniosek jest konieczny do ścigania takiego przestępstwa.
1: Jedna osoba złożyła zażalenie na decyzję prokuratury.
0: Tak, jeden z pokrzywdzonych złożył zażalenie na to postanowienie, dlatego też to postanowienie jest nieprawomocne. Zażalenie zostało przekazane wraz z aktami sprawy do Sądu Rejonowego we Włocławku do rozpoznania.
2: Teraz trzeba czekać na decyzję sądu. We Włocławku nie powstaną planowane mini tężnie solankowe. Choć pomysł zdobył poparcie mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego, miasto zdecydowało się odstąpić od jego realizacji. Powodem są zastrzeżenia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dotyczące potencjalnego zagrożenia dla zdrowia.
3: Tak zwane mikrotężnie nie są urządzeniami leczniczymi, czyli nie mogą być zaliczane do urządzeń służących do leczniczego wykorzystania naturalnych surowców leczniczych oraz właściwości leczniczych klimatu. Tym samym nie podlegają też regulacjom prawnym, które dotyczą właśnie lecznictwa uzdrowiskowego. Roztwór wodny soli lub solanka, która krąży w nieszczelnym systemie zamkniętego obiegu, może być w tych urządzeniach źródłem organizmów chorobotwórczych. Jest to instalacja, w której ten sam roztwór cały czas krąży w obiegu zamkniętym, ale nieszczelnym, do którego dostęp mają na przykład ptaki czy inne zwierzęta, które pozostawiają odchody, które są rozmywane i trafiają bezpośrednio do obiegu solankowego. Na ten moment przepisy nie nakładają obowiązku dotyczącego badania w zakresie mikrobiologicznym czy fizykochemicznym roztworu krążącego w obiegu mikrotężni. No i to skutkuje brakiem nadzoru nad jakością tego roztworu i tym samym nie gwarantuje bezpieczeństwa zdrowotnego osób, które przebywają blisko tego typu obiektów.
2: W ramach dwóch projektów we Włocławku miało pojawić się łącznie 17 urządzeń. Jedna minitężnia w Parku Łokietka oraz 16 kolejnych w różnych częściach miasta. Ratusz otrzymał jednak rekomendację, by do tego typu inwestycji podchodzić z dużą ostrożnością.
4: Niestety musimy z ubolewaniem odstąpić od tych pomysłów, z tych zadań, ponieważ Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Bydgoszczy zarekomendował odstąpienie czy podejście z dużą ostrożnością do tego typu inwestycji, właśnie z przyczyn zdrowotnych. Sanepid sugeruje, że tego typu konstrukcje mogą być źródłem chorób, w tym również takich epidemiologicznych, ale również mogą być również źródłem wszelkich drobnoustrojów, pleśni, bakterii, grzybów, a te mogą bardzo negatywnie wpływać na zdrowie człowieka. Szczególnie tutaj chodzi o osoby, które chociażby mają obniżony system odporności.
2: Na realizację obu projektów zaplanowano łącznie około 1 200 000 zł. Niewykorzystane środki mają zostać przeznaczone na inne zadania w ramach budżetu obywatelskiego.
4: Te środki zostaną przekazane na realizację innych właśnie zadań w ramach włocławskiego budżetu obywatelskiego.
1: Możemy już powiedzieć, na jakie zadania te środki zostaną przeznaczone? To będzie, zbierze się jakaś komisja? Jak to będzie wyglądało?
4: Tutaj oczywiście rozpatrujemy tą sytuację, analizujemy, ponieważ pierwszy raz mamy z taką sytuacją do czynienia. No, naprawdę bardzo ubolewamy, ponieważ w pewnym sensie jest to troszkę wypaczenie tej idei budżetu obywatelskiego. Natomiast niestety właśnie z przyczyn zdrowotnych musimy taką decyzję podjąć.
2: Do pomysłu minitężni można będzie wrócić w przyszłości, jeśli producenci opracują rozwiązania eliminujące wskazane przez sanepid zagrożenia. Włocławski rower miejski cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców. Oczywiście najwięcej chętnych na przemieszczanie się rowerem jest w wakacje, w czasie wolnym od szkoły i w sezonie urlopowym.
5: Od początku sezonu użytkownicy przejechali ponad 200 tysięcy kilometrów. Zarejestrowanych użytkowników mamy 9600, a ciekawostką jest to, że w samym miesiącu sierpniu było 8600 wypożyczeń.
1: Powiedzmy, ile tych miejskich rowerów jest? Mamy też rowery cargo.
5: Tak, są dwa rowery cargo i 220 rowerów standardowych miejskich, które znajdziemy na stacjach.
2: We Włocławku jest 35 stacji, na których można parkować rowery miejskie. W tym roku utworzono 9 kolejnych. Dodatkowo na czas wakacji kolejna stacja powstała nad Jeziorem Czarnym.
5: Jesteśmy bardzo zadowoleni, że mieszkańcy odebrali pozytywnie rowery miejskie i poruszają się po mieście nie tylko rekreacyjnie, ale także do pracy.
1: Chciałbym jeszcze zapytać, czy były doniesienia, zgłoszenia o uszkodzeniach rowerów? Jak to w tej...
5: Znaczy, sami, jak

0: serwis jedzie relokacja, sami znajdujemy je na stacjach czy gdzieś na ulicach, na przykład gdzie łańcuch komuś spadł, bo przerzutki nie tak są regulowane, bo podczas jazdy nie można niestety przerzucać biegów, tylko tak w samochodzie musimy nacisnąć sprzęgło, a tutaj musimy przestać pedałować, tak? I sami odnajdujemy takie rowery na przykład z jakimiś zniszczeniami delikatnymi.
1: Na koniec jeszcze zapytam, na razie jest jeszcze w miarę ciepło, chociaż teraz ten tydzień nie będzie nas aż tak już rozpieszczał, jak ten jeszcze poprzedni. Do kiedy trwa sezon, do kiedy będzie można używać rowerów miejskich i co się z nimi potem stanie?
0: Rowery miejskie będą działały do 5 listopada. Po tym terminie trafiają do nas na warsztat i każdy rower przez okres zimowy będzie przeglądany i konserwowany, żeby na nowy sezon wyjechały sprawne i żeby użytkownicy mogli się cieszyć z jazdy nimi.
1: Wybiegając z myślami do przodu, kiedy początek sezonu?
0: Planujemy tak jak w tym roku 21 marca, czyli na pierwszy dzień wiosny.
2: Pierwsze oficjalne uruchomienie systemu dla mieszkańców miało miejsce dokładnie 7 czerwca 2020 roku. Charakterystyczną cechą włocławskich rowerów od samego początku są ich kolory nawiązujące do fajansu. Opłata za wypożyczenie roweru na 20 minut to 25 groszy, a każda kolejna minuta to 3 grosze.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawych wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry, witam Państwa w telewizji Kujawy. Sylwia Szarecka, dziś moim i Państwa gościem będzie pani Teresa Andrzejewska, wieloletnia działaczka na rzecz fajansu wocławskiego. Witamy Pani Tereso.
1: Witam, witam Państwa, witam.
0: Chciałabym, aby Pani nam opowiedziała dziś o swojej historii z fajansem. Jak to się rozpoczęło, że zaczęła Pani się interesować i tak aktywnie działać na rzecz naszego fajansu wocławskiego?
1: Z przyjemnością. Czuję się wyróżniona

0: że dane mi było po wielu latach doświadczenia zawodowego, pobytu we Wrocławku, mieć kontakt z fajansem. Pierwszy kontakt to był 2005 rok, gdzie miałam ogromną przyjemność z panią Ewą Szanowską, która prowadziła tą piękną działalność w fabryce na Falbance. To zlecałam swoje prywatne potrzeby, bo córka tutaj otwierała działalność gospodarczą i na tą okoliczność, za to, że przyjechała z Poznania do Wrocławka, koniecznie było mi, postawiłam sobie taki cel, żeby tym fajansem uraczyć wszystkich gości, którzy odwiedzają ten punkt działalności. I tak się zaczęło. Poznałam panią Ewę Szanowską, która była osobą o dużej wiedzy, o doświadczeniu i działała. Urzekła mnie swoją postawą, rozwijając tą właśnie piękną dziedzinę sztuki, jakim jest malowanie na fajansie. I stąd ten Wrocławek jest mi tak bliski, jeśli chodzi o fajans, bo już to jakiś czas upłynęło. Ponieważ prowadzę sklep od 30 kilku lat, ponad 33 lata pasmanterię, to nie zmieniłam logo, ale przyjemnością jest moją, że właściciele fabryki fajansu, pan Tyberiusz Rajs, dał mi takie wyróżnienie i prowadzę ten sklep firmowy, co dla klientów jest duża przyjemność, bo spełniamy już każde niemalże wymarzone plany. Czy to będą z racji jubileuszy, czy imienin, czy urodzin. Pisemna forma na tych artykułach fajansowych bardzo zbliża klientów. Daje im taką radość zupełnie odmienną. W związku z tym ja się czuję odpowiedzialna za to, za termin, za jakość opakowania, przekazania tych artykułów. Powiem, że nie tylko na Polskę, Europę, ale na świat. Już malarki pisały w języku chińskim, japońskim. Jest to ogromne wyróżnienie, dlatego że mamy wyjątkowo utalentowane malarki i nie musimy się absolutnie tutaj ani krępować, ani nie mieć jakiejś, prawda, niedowartościowania. Kultura wrocławskiego fajansu ma wszelkie predyspozycje rozwijać się na cały świat.
1: Tak, to niesamowite. Mam wrażenie, że teraz nasz właśnie fajans wrocławski przeżywa taki renesans ponowny. To niesamowite, że na taką skalę ponownie wróciło to i tak fantastycznie funkcjonuje, prawda?
0: Ja się bardzo z tego powodu cieszę, że w tym okresie już niekoniecznie najmłodszym, dane mi jest aż tyle emocji przenosić na tą dziedzinę właśnie kultury wrocławskiego fajansu. Jest to ogromne wyróżnienie, dlatego że powiem pani i widzom, że niespotykane to jest dla mnie. Otóż przygotowujemy się teraz do 6 już festiwalu fajansu. I ci klienci, których cały rok obsługujemy, planują urlopy, planują pobyt dłuższy, rezerwują sobie hotele. Niezmiernie przyjemnie jest, i tu ukłony w kierunku i pana prezydenta, i pani dyrektor Browaru B, pani Piechockiej-Witczak, że tak zostaliśmy zrozumiani, że w tym browarze B odbywa się ten 6 już festiwal fajansu, bo browar B zapewni komfort wszystkim gościom, Ja nie mówię o wystawcach.

0: bo wystawca się może z wieloma trudnościami zgodzić. Natomiast o kulturze przekazywania tej formy to świadczy wszyscy wocławski klimat. Wyjeżdżają ci klienci z Wocławka, mając świadomości, jak zostali przyjęci, w jakich warunkach socjalnych, w jakich w sensie po prostu sanitarnych, i zapewnienie komfortu klientom z całego świata jest dla nas kapitalnym wyzwaniem.
1: Tak, to prawda. Jednak tutaj nasze miasto reprezentuje ten fajans, prawda?
0: Tak.
1: Więc no to niezmiernie ważne, żeby w takich punktach, takich perełkach naszych to wydarzenie się odbywało. A gdyby mogła nam Pani opowiedzieć, bo wiem tutaj z naszych rozmów, że Pani też aktywnie działa w fajansie, jako osoba, która się udziela od strony nie tylko tutaj takiej reprezentacyjnej, ale również włącza się bezpośrednio w działanie, w aranżowanie nowych malarek, takie
0: no to za mocno powiedziane, za mocno powiedziane. Mam po prostu ogromną przyjemność kontaktować się bezpośrednio z osobami mnie odwiedzającymi. No i właśnie stąd w rozmowie, którą zazwyczaj prowadzę w temacie i fajansu, i malunku, po prostu wyłania się kandydatka, przepraszam, na osobę z emocjami, ogromnymi i talentem, albo talentem i emocjami do malowania naszego fajansu. Ja również uczestniczę w Wocławskim Stowarzyszeniu, to Stowarzyszenia Miłośników Fajansu. Zostałam wynagrodzona również przez pana Leszczyńskiego, za co mogę tutaj na forum pochwalić się i podziękować. I myślę, że pan Tyberiusz Rajs bardzo rzeczowo i bardzo roztropnie i bardzo mądrze postępuje, doceniając talent malarek. To są perełki, to są osoby, które... Malowanie odbywa się między innymi pędzelkami z wiewiórki lub bobra. I bobry żyją, wiewiórki żyją, a pędzle są i nietanie, i kruche, i wymagają bardzo dużego talentu. Osoba, która pisze, malarka, to jest po prostu nasza perełka. Kochamy ją wszyscy i bardzo się cieszę, że atmosfera załogi i szefów jest tak pozytywna, że muszą się czuć one komfortowo. Zasłużyły sobie z całą po prostu pewnością nas, i że doceniamy ich talent. Tylko osoby o takim bardzo wysublimowanym talencie są w stanie zabezpieczyć tą jakość. Muszę powiedzieć, że z pracownicą byłyśmy w Bolesławcu. Teraz Ćmielów jest w planie, żeby tą wiedzę poszerzać, bo nie możemy skupić się tylko na naszym Wrocławku, bo wtedy czujemy pewność siebie, swoją wartość. Jesteśmy bardzo odpowiedzialni za to dziedzictwo kultury. Tym bardziej ja sobie zdaję z tego sprawę, że każda forma obsługi klienta, wiedza przekazana w momencie rozmowy sprzedażowej ma niesamowity wpływ na to, jak my ten Wocławek musimy pochwalić, nie tylko, ale poznawać, zaznajamiać całe szeregi klientów z tak pięknym dziełem, jaki jest fajans wocławski.
1: A chciałam jeszcze zapytać, gdyby mogła nam Pani opowiedzieć właśnie o tym stowarzyszeniu, o tym działaniu stowarzyszenia.
0: Pan Krzysztof Leszczyński jest właśnie organizatorem, pomysłodawcą skupiania właśnie w swoich pomieszczeniach. To jest Galeria Stary Świat przy ulicy Starodębskiej. Tam spotykamy się

0: raz w miesiącu minimum, ale bardzo często na różne okazje. Tam jest po prostu dłoń. Wszelkie akcje, które podejmuje, to jest niespożyta energia, pomysłodawca tak wielu form szerzenia tej kultury dziedzictwa fajansu, że tutaj nie starczyłoby nam czasu na ten wywiad. Spotykamy się, członkinie są tam, rozmawiają ze sobą, przypominają stare lata, uśmiechają się do siebie, poczęstunek przyjemny. W kawiarni kot, fajansowy kot, kotek, wszystkie formy. Pan Leszczyński, no jest niesamowita osoba, o potencjale niespożytym i tylko wziąć wzór, jak można wymyślać formy szerzenia wiedzy o fajansie.
1: Czyli to takie miejsce, gdzie zbierają się po prostu osoby z zamiłowania do tego fajansu i spędzają ten wspólny czas, rozwijają jeszcze tą swoją wiedzę, ale tak przyjemnie po prostu w swoim otoczeniu spędzacie czas. Chciałabym się spytać jeszcze właśnie o tym, co pani wspomniała, że jeździ pani na te szkolenia.
0: To szkolenia pani.
1: Spotkania. Jeździ pani na te spotkania i co, jakie wnioski pani wyciąga?
0: Właśnie z tego stowarzyszenia organizowane są te wyjazdy, stąd pracownica i ja byłyśmy, między innymi oczywiście, cały autokar był uczestniczek na warsztatach w Bolesławcu i czynnie nanosiłyśmy wzór na te artykuły, na ten fajans. Tam jest inny fajans, tam jest kamionkowy, tam jest inny, cięższy, zmiana koloru, bo to wypływa z technologii, ze składu surowca. Więc same wykonywałyśmy, stemplując Bolesławcu wzory. Mamy te wzory, bo myśmy tam namalowały, fabryka wyszkliwiła, oszkliwiła i przysłała tutaj do stowarzyszenia i zostałyśmy obdarowane tymi rzeczami. Oczywiście stemplowanie też jest ręczne, żeby nie było, ale nasze malarki, powiem tak, że moje to jest zdanie, oczywiście mogę się mylić, że malarka kopistka średnio utalentowana dałaby radę. Dlatego jeden z zakładów na moje pytanie, jak nabywają malarki, powiedziała, nie ma problemu, mamy 100 malarek na 300 osób. Ale chwileczkę, to jest połowa talentu. Nasze malarki muszą umieć rozmieścić, musi to grać.
1: Rozplanować, tak.
0: Tak, oczywiście, z całością. To są duże lampy, to są duże formy, wcale niełatwe w obsłudze. One to muszą nanosić, muszą zmieścić się z ilością kwiatów, z ilością czy ptaszek, czy kwiat. Po prostu powiem państwu i pani tutaj, że jest to niesamowite, jest to ogromna przyjemność i radość mam z tego, że te malarki zostały tak przybliżone dla osób, na warsztatach biorą udział w pokazie nanoszenia tychże pięknych malunków i właśnie zapraszam na festiwal piątek, sobota i niedziela. Piątek od godziny 16, a sobota i niedziela całe dni. Więc zapraszam, bo jest tak dużo urozmaicenia i tak służby browaru dbają o kulturę, o czystość, o po prostu spełnienie wszystkich wymagań wystawców, że zapraszam społeczeństwo Włocławka na pobyt, niekoniecznie jednorazowy.
1: A tutaj jeszcze nawiązując do tego wydarzenia, takiego naszego święta corocznego fajansu, będzie tam możliwość właśnie spotkania się między innymi z paniami, które malują.
0: Naturalnie. Będą stoiska, gdzie nanoszą te malunki na ciało, na talerze, tak?

0: takie siakie papierowe i wynoszą te dzieci do swoich domów przez siebie, przy pomocy malarek, te właśnie elementy. I w ten sposób uczymy młode pokolenie. Mamy obowiązek, święty obowiązek, dopóki jesteśmy żywotni, jesteśmy energiczni, żeby społeczeństwo włocławskie w wszystkich przedziałach wiekowych uczestniczyło w takim wydarzeniu.
1: A czy myśli Pani, że fajans włocławek jest teraz nie tylko takim elementem dziedzictwa, ale i taką wizytówką naszego miasta?
0: Jestem o tym przekonana. Jestem o tym przekonana. Ja bardzo staram się inwestować w formy opakowania, formy drobne reklamy, na ile mnie stać. I jesteśmy odpowiedzialne, obydwie, tak ja, jak i moja pracownica, za kulturę obsługi tego pięknego asortymentu, jakim jest fajans włocławski.
1: A jak jeżeli miałaby Pani możliwość tutaj naszych widzów zachęcić do odwiedzenia właśnie tego cudownego wydarzenia, co mogłaby Pani powiedzieć, zachęcając osoby?
0: Powiem tak, że kto raz już był na tym wydarzeniu, to są 3 dni. Było w ubiegłym roku 2 dni, sobota i niedziela. Teraz od piątkowego popołudnia już jesteśmy gotowi ze stoiskami. Przynajmniej no, część wystawców, ale nie jestem nie mogę powiedzieć, ilu tych wystawców, ale myślę, że bardzo dużo. Będzie i na zewnątrz Włocławka pokaz świateł. Pan prezydent zaimponował tutaj tą formą. To na pewno jest piękne, bo na prawda, elewacjach będzie ten fajans się przewijał, pokazywał wszystkie formy w godzinach oczywiście wieczorowych, bo to da efekt świetlny i wizualny. Ja myślę, że zachęcać to nie bardzo siłowo. Myślę, że zdrowy rozsądek przemówi za tym, że jednak będzie chwila wygospodarowana na odwiedzenie nas.
1: Pani Tereso, bardzo dziękujemy tutaj za spotkanie, za wizytę u nas w studiu. Moi Państwo, dziękujemy serdecznie, że byliście Państwo z nami. Jeszcze raz moimi Państwa gośćmi była Pani Teresa Andrzejewska.
0: Chciałabym bardzo, żeby ten anioł miał wpływ na same pozytywne chwile spędzone w studiu telewizji Kujawy. Ten anioł jest namalowany w takim bardzo czytelnym malunku w kobalcie, czyli w takim malowaniu. Jest on rozpoznawalny nie tylko w tym kraju. W związku z tym chciałabym, żeby redakcja miała samych wspaniałych rozmówców, którzy
1: i wspaniałych żyją, gości.
0: Wspaniałych, którzy po prostu mają emocje i wręczam to Pani.
1: Dziękuję serdecznie, moi Państwo. No, jesteśmy niesamowicie poruszeni tak pięknym upominkiem dla naszego studia. Dziękujemy ślicznie. Było nam bardzo miło. Wszystkiego dobrego i zapraszamy na Festiwal Fajansu. I zapraszamy na Festiwal Fajansu, który już wkrótce odbędzie się w naszym mieście.
0: Zapraszamy.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic.

0: Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
1: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Czy twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szejgicka jest tutaj, aby ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: Budownictwo to nie tylko wznoszenie budynków, ale również projektowanie, precyzyjne obliczenia i fach w ręku. O tym, jak wygląda praca w tej branży, mogli przekonać się uczniowie Włocławskiego Zespołu Szkół Budowlanych i uczniowie klas ósmych, którzy zastanawiają się nad wyborem szkoły. Z okazji Dnia Budowlańca na szkolnym dziedzińcu pojawiły się stoiska firm i instytucji związanych z sektorem budowlanym. Młodzież mogła zobaczyć nowoczesne technologie, narzędzia oraz rozwiązania wykorzystywane przez profesjonalistów. Nie zabrakło również rozmów o możliwościach, jakie dają konkretne kierunki i kształcenia.
1: Dzisiaj obchodzimy uroczyście w Zespole Szkół Budowlanych Dzień Budowlańca, święto naszych uczniów, naszych nauczycieli, naszych patronów, przyjaciół, sojuszników, pracodawców, usługodawców. Celem tego święta jest promowanie kierunku budowlanych. My jako szkoła budowlana kształcimy kadry budowlane już od 78 lat, niedługo będziemy obchodzić jubileusz, na rzecz lokalnego rynku pracy. I bardzo cieszy taka zmiana tegoroczna, pomimo, że jest to już 6. Dzień Budowlańca w naszej szkole, ale w tym roku mamy naprawdę taki wysyp firm lokalnych. To dla nich kształcimy te kadry budowlane.
0: Zdaniem dyrekcji Zespołu Szkół Budowlanych, choć zainteresowanie młodzieży zawodami budowlanymi jest umiarkowane, uczniowie po rozpoczęciu nauki często przekonują się, że wybrali praktyczny i potrzebny kierunek.
1: Ogromnym zainteresowaniem na pewno cieszą się wśród pracodawców i jest ogromny nacisk na to, aby nasi absolwenci zasilali rynek pracy. Działamy bardzo intensywnie w zakresie doradztwa zawodowego, tak aby uczniowie, którzy mają lat 15, podejmowali decyzję o tym, co będą robić w swoim życiu zawodowym, że są to zawody niezwykle potrzebne i płatne. Zainteresowanie 15-latków jest, powiedzmy, umiarkowane, natomiast jak już tutaj przyjdą i zobaczą te zawody, to naprawdę są bardzo zadowoleni z ukończonej szkoły i uzyskują naprawdę atrakcyjne zawody na rynku pracy w Polsce, za granicą, gdziekolwiek.
0: O znaczeniu zawodów budowlanych mówił również prezydent Włocławka. Krzysztof Kukucki przekonywał, że rozwój miasta oznacza zapotrzebowanie na fachowców, a zdobycie konkretnego zawodu może być pierwszym krokiem do dalszej edukacji i kariery.
2: Myślę, że to zainteresowanie i te tłumy młodych ludzi świadczą o tym, że faktycznie młodzi mieszkańcy Włocławka widzą, że przyjście do budowlanki i rozwój w tym zakresie gwarantuje w przyszłości dobre życie. I myślę, że tak jest po prostu, bo też na co dzień pracuję z absolwentami Zespołu Szkół Budowlanych, którzy po tym, jak skończyli naszą tutaj technikum, kończyli też politechniki, projektują, konstruują i naprawdę dobrze żyją. I myślę, że tak też będzie z młodymi mieszkańcami Włocławka, którzy dzisiaj uczestniczą w tych targach.
0: Podczas wydarzenia nie zabrakło także przedstawicieli rzemiosła. Łukasz Staniszewski, prezes Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy,

0: zwracał uwagę na rosnące zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników.
1: Jeśli chodzi o rzemieślnika, 3 lata ścieżki zawodowej, po 3 latach kończymy szkołę i w wieku 18-19 lat mamy już bardzo dobry zawód w ręce, więc nie musimy wcale iść do liceum. No, nie mam nic do liceum, ale to jest takie, że się skończy liceum, a nie wiemy dalej co robić, nie?
2: A spytam się, jak z Pana obserwacji ilość osób, które kształcą się w tym kierunku, jak to wygląda w branży z Pana obserwacji?
1: Znaczy, jak Polskie Stowarzyszenie Dekarzy zaczęło gdzieś około 7 lat temu odradzać w Polsce zawodową ścieżkę, no to mieliśmy parę szkół, a teraz już mamy, przykładowo już mamy 18 oddziałów w całej Polsce, a my jako jeden oddział mamy 15 szkół pod opieką w całym województwie kujawsko-pomorskim, więc naprawdę mamy dużo, sam mam dużo uczni, więc ja naprawdę nie narzekam, a pamiętajcie jedno, pracownicy nam się starzeją, odchodzą na emerytury, a trzeba tego młodego na rybku.
0: Za wyborem szkoły i konkretnego zawodu stoją przede wszystkim sami uczniowie. To oni zdecydowali, że swoją przyszłość chcą wiązać właśnie z budownictwem. Zapytaliśmy ich, co zdecydowało o wyborze zespołu szkół budowlanych i co najbardziej podoba im się w nauce tego zawodu.
3: Wybrałem tą szkołę ze względu na bardzo dobrze płatny zawód na przyszłość i jest to również bardzo dobry start na studia po skończeniu szkoły. Odnośnie szkoły to mogę powiedzieć, że jest bardzo świetna atmosfera, z każdym nauczycielem da się dogadać, nauczyciele bardzo dobrze uczą o zawodach, mamy bardzo fajne zajęcia praktyczne, no i to chyba tyle.
4: Wybrałam kierunek geodezji, ponieważ to jest bardzo przyszłościowy zawód, który daje bardzo dużo możliwości, dużo też zarabia na tym kierunku. Jestem bardzo zadowolona ze swojego wyboru, ze względu na to, że otwiera mi to bardzo dużo szans w przyszłości.
2: Czy planujesz kontynuację później na wyższym stopniu nauczania na studiach wyższych?
4: Planuję iść na studia związane z geodezją albo z jakimś takim mniej więcej kierunkiem. Teraz coraz więcej dziewczyn przychodzi do budowlanki i pokazuje, że jednak nie tylko mężczyźni mogą pracować w takim cięższym zawodzie.
5: Wybór to głównie przez zarobki i chęć rozwijania się.
2: A czy planujesz podjąć dalej pracę w swoim kierunku, czy dalej się kształcić?
5: Oczywiście. Plany na przyszłość są. Głównie związane z dachami.
2: A czy planujesz pracę tutaj na terenie naszego miasta, powiatu, czy gdzieś dalej?
5: Raczej miasto i powiat.
6: Tak szczerze mówiąc, to dużo mi ludzie na ten temat opowiadali, rodzice doradzali. Dużo też poczytałem sobie. Jest to taki kierunek, który dużo wnosi do życia, można fajnie się rozwijać, masz dużo kierunków. Ogólnie to był mój kierunek, po prostu od dawna już wiedziałem, że w coś takiego chcę iść i po prostu przyszedłem tu, złożyłem papiery i dostałem się.
2: Klasa teraz maturalna, czy planujesz gdzieś dalej składać na studia, czy już teraz rozpoczynasz swoją karierę zawodową?
6: Tak, planuję iść do VAT-u na budownictwo i dalej w jakieś tam inżynierię, coś takiego, projektowanie, już coś tak na pewno w tym kierunku, na pewno nie będę schodził z budownictwa.
0: Dzień Budowlańca był więc nie tylko okazją do świętowania, ale również spotkaniem edukacji z praktyką.
7: We Włocławku działa Włocławskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Eurointegracja. To miejsce, w którym osoby z niepełnosprawnościami mogą liczyć na wsparcie, aktywizację i pomoc w codziennym funkcjonowaniu. Stowarzyszenie od lat działa na rzecz integracji i większej samodzielności swoich podopiecznych.
8: Nasza grupa to już seniorzy, przeważnie seniorzy. Mamy troszeczkę młodzieży, ale młodzież w tej chwili jest na różnych zajęciach, a my przychodzimy grupą właśnie tą starszą na zajęcia rehabilitacyjno-sportowe, rekreacyjne. I wspólnie się bawimy, no, zacieramy tą nudę, tak jak już mówiłam, i chcemy być razem, integrować się, wspólnie przeżywać właśnie upadki i wesołości różne.
7: Sport to dla nich nie tylko sposób na aktywne spędzanie czasu, to także okazja do przełamania barier, budowania pewności siebie i wspólnego działania. Zajęcia pokazują, że niepełnosprawność nie

0: musi oznaczać rezygnacji z aktywności i realizowania własnych pasji.
1: Rzeczywiście są postępy, bo siedzenie w domu nic nie sprzyja ruchowi, sprawności fizycznej, a przede wszystkim tutaj, zresztą po dzisiejszym

0: sportowe. A my mamy sporo tych zajęć. Mamy Nordic Walking, mamy basen, mamy właśnie te zajęcia na salach gimnastycznych, no i siłownie.
1: Program zajęć jest dobierany indywidualnie do możliwości każdego uczestnika. Ćwiczenia są dostosowane do jego sprawności, tak aby aktywność była bezpieczna i komfortowa. Chodzi o to, by każdy mógł ćwiczyć w miarę swoich możliwości, a jednocześnie czerpać z tego satysfakcję.
2: Myślę, że każda forma ruchu w tym wieku jest świetnym rozwiązaniem, dlatego też takie zajęcia tutaj propagujemy. No i co, myślę, że grupa świetnie się spisywała. Ja się z nimi również świetnie bawię, bardzo lubię towarzystwo ludzi, jest mi to tak... Przychodzi mi to łatwo, myślę, że fajny kontakt łapiemy tutaj i zajęcia bardzo w miłym towarzystwie prowadzimy.
3: I jeszcze zapytam się o frekwencję. Więcej jest panów, więcej jest pani. Jak to wygląda na pani ćwiczenie?
2: Zdecydowanie więcej pani. Chociaż żałuję bardzo, ale zdecydowanie więcej pani jednak chce wyjść, ruszyć się. Spędzają ten czas razem, nawet jeśli te ćwiczenia są może bardziej monotonne czasami, ale one nadrabiają to swoim własnym tutaj towarzystwem, rozmowami, dzieleniem się jakimiś przeżyciami i tak dalej. Także fajnie, fajnie, fajnie. Cieszę się, że ludzie jednak w tym wieku lubią wyjść z domu i się ruszyć, nie zasiedzieć się w domu, że tak powiem, w fotelu.
1: Aktywność fizyczna może być ważną częścią życia niezależnie od wieku czy poziomu sprawności. Nawet niewielka dawka regularnego sportu pomaga zadbać o zdrowie, poprawić kondycję i lepiej funkcjonować na co dzień.
2: Podejście jest bardzo indywidualne i tak naprawdę każde zajęcia są inne w zależności od tego, jak grupa też pracuje i na co mogę sobie, widzę, pozwolić po prostu, jeśli chodzi o dany wysiłek. Aczkolwiek ja preferuję taką metodę, że robimy wszystko i każdy tyle, ile może. Nie ma tutaj takich ram, że trzeba coś zrobić, trzeba to ćwiczenie wykonać dosłownie, tak jak ja powiedziałam. Nie ganiam nikogo tutaj za to, że nie wykona tego ćwiczenia tak, jak ja bym chciała. Także bardzo indywidualne podejście.
1: Zajęcia sportowe to dla uczestników coś więcej niż tylko sposób na spotkanie i spędzenie wolnego czasu. Regularna aktywność ma przede wszystkim poprawić ich zdrowie i sprawność. To także okazja do przełamywania własnych ograniczeń i wspólnego działania.
4: W całym kraju upamiętniono rocznicę ataku Związku Radzieckiego na Polskę. Była to bezpośrednia realizacja paktu Ribbentrop-Mołotow. Wojska sowieckie uderzyły na walczące z Niemcami oddziały polskie. Pretekstem miał być rozpad II Rzeczypospolitej i konieczność ochrony ludności. Do niewoli trafiło 250 tysięcy Polaków. W marcu 1940 roku władze radzieckie, Stalin i Beria podjęły decyzję o zamordowaniu 22 tysięcy oficerów Wojska Polskiego, uczonych, lekarzy, nauczycieli oraz duchownych. Dokonano tego w Katyniu, Miednoje oraz Charkowie. Włocławek upamiętnił te tragiczne wydarzenia przed pomnikiem Armii Krajowej w Parku Łokietka.
5: Armia Czerwona bez wypowiedzenia wojny zaatakowała Polskę pod pretekstem rzekomej obrony ludności białoruskiej i ukraińskiej. Już od momentu przekroczenia granicy Sowieci dopuszczali się zbrodni na obywatelach polskich, w tym wojskowych i przedstawicielach administracji państwa polskiego. Dziś, gdy tuż za naszą granicą rozgrywa się krwawa wojna, napaść Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 roku nabiera dodatkowej symboliki. Ówczesny pakt Ribbentrop-Mołotow pokazuje zmowę dwóch totalitaryzmów, ale jest także świadectwem zniewolenia narodów. Niepodległość to nie tylko dokumenty i granice na mapie. To przede wszystkim niezłomność ducha tych, którzy zginęli w katyńskich lasach czy na nieludzkiej ziemi Syberii, ale nigdy nie wyrzekli się własnej tożsamości. Pokój w Europie i na świecie buduje się latami poprzez dialog i zaufanie, a niszczy w krótkiej chwili za sprawą egoizmu, pychy i nienawiści. Współczesne społeczeństwa łatwo zapominają, jak niewiele trzeba, by świat, który znamy, runął w gruzy.
4: W 1943 roku niemiecka agencja prasowa podała informację o masowych grobach polskich oficerów w Katyniu. W odpowiedzi radziecka gazeta Prawda oskarżyła o zbrodnię Niemców. Zaczęto tworzyć fałszywe dowody i spreparowaną dokumentację. Był to początek kłamstwa katyńskiego.
6: Rosyjskie imperium, niezależnie od tego, jak zmieniały się jego nazwy, sztandary i przywódcy, zbyt często niosło narodom Europy Wschodniej nie wolność, lecz strach. 17 września 1939 roku ta imperialna logika zapukała do polskich domów, a potem przyszły aresztowania, deportacje, wywózki, pociągi jadące w nieznane, syberyjska zima, rodziny rozdzielone na zawsze, matki, które nie

0: wiedziały, gdzie są ich dzieci. Dzieci, które dorastały bez swoich ojców. A wśród tych ofiar byli polscy żołnierze, policjanci, urzędnicy, nauczyciele i przedstawiciele inteligencji. Katyń był jednym z najstraszliwszych następstw sowieckiej agresji. Tam i w innych miejscach kaźni zamordowano tysiące polskich obywateli. Nie była to przypadkowa zbrodnia. Była próbą pozbawienia polskiej elit, jej pamięci, jej przeszłości. Chciano zabić ludzi, którzy mogli odbudować wolną Rzeczpospolitą. Ale nie udało się zabić pamięci. Przetrwała Sybir, przetrwała więzienia, przetrwała Katyń.
1: Po zakończeniu przemówień przedstawiciele samorządu, szkół i instytucji złożyli kwiaty i znicze przed pomnikiem. Postępowanie w sprawie tańczącego z radnymi zostało umorzone. To jednak jeszcze nie koniec. Wszystko zaczęło się w 2024 roku. Na Facebooku pojawił się profil krytykujący wrocławskich radnych. Pierwszy z wpisów dotyczył Domiceli Kopaczewskiej, która według autora posta jest emerytowaną radną, znaną z manipulacji i dążenia do władzy. Kolejne wpisy i kolejni radni. Janusz Ziółkowski, Katarzyna Zarembska, Ewelina Brodzińska, Ewa Szczepańska, Daniel Tobiasz, Rafał Sobolewski, Ewa Chupało. Tańczący z radnymi twierdził, że radni zawdzięczają swoją karierę nepotyzmowi i przechodzą z partii do partii. Wskazywał na nich zachłanność oraz nielojalność wobec wyborców. Wpisy zawierały też wygenerowane zdjęcia opisywanych radnych, pokazujące te cechy i zachowania. Sprawa trafiła do prokuratury rejonowej we Wrocławku w kwietniu 2025 roku. Śledczy ustalili, kto jest administratorem konta. Przeprowadzono przesłuchania. Sprawa nie dotyczyła jednak samego administratora konta tańczący z radnymi. Chodziło również o komentarze pod wpisami.
2: Postępowanie było prowadzone rzeczywiście w prokuraturze rejonowej we Wrocławku. Dotyczyło to postępowanie czynów z artykułu 226 na szkodę radnych miasta Wrocławek, jak również czynów z artykułu 190 paragraf 1 kodeksu karnego. To jest gróźb również kierowanych czy to na profilu facebookowym, czy to przez użytkowników Facebooka w formie komentarzy.
1: Właściciel konta tańczący z radnymi został przesłuchany w charakterze świadka. Problemem było jednak ustalenie tożsamości osób piszących komentarze.
2: W toku postępowania nie udało się ustalić tożsamości osób kierujących te komentarze. Z uwagi na fakt, iż nie otrzymaliśmy odpowiedzi z podmiotu Meta, który jest odpowiedzialny za prowadzenie, administrowanie portalu Facebook. Przesłuchano również w toku postępowania osobę, która administruje, zajmuje się prowadzeniem tego konkretnego profilu. Postępowanie zostało umorzone w zakresie czynów z artykułu 226 z uwagi na niewykrycie sprawcy. W zakresie czynów z artykułu 190 paragraf 1 kodeksu karnego z różnych przyczyn. Po części co do niektórych pokrzywdzonych z uwagi na niewykrycie sprawcy, co do niektórych pokrzywdzonych z uwagi na w ogóle brak znamion czynu zabronionego, co do niektórych pokrzywdzonych z uwagi na w ogóle brak złożonego wniosku o ściganie przez osobę uprawnioną, które to wniosek jest konieczny do ścigania takiego przestępstwa.
3: Jedna osoba złożyła zażalenie na decyzję prokuratury.
2: Tak, jeden z pokrzywdzonych złożył zażalenie na to postanowienie, dlatego też to postanowienie jest nieprawomocne. Zażalenie zostało przekazane wraz z aktami sprawy do Sądu Rejonowego we Wrocławku do rozpoznania.
1: Teraz trzeba czekać na decyzję sądu. We Wrocławku nie powstaną planowane mini-tężnie solankowe. Choć pomysł zdobył poparcie mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego, miasto zdecydowało się odstąpić od jego realizacji. Powodem są zastrzeżenia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dotyczące potencjalnego zagrożenia dla zdrowia.
4: Tak zwane mikrotężnie nie są urządzeniami leczniczymi, czyli nie mogą być zaliczane do urządzeń służących do leczniczego wykorzystania naturalnych surowców leczniczych oraz właściwości leczniczych klimatu. Tym samym nie podlegają też regulacjom prawnym, które dotyczą właśnie lecznictwa uzdrowiskowego. Roztwór wodny soli lub solanka, która krąży w nieszczelnym systemie zamkniętego obiegu, może być w tych urządzeniach źródłem organizmów chorobotwórczych. Jest to instalacja, w której ten sam roztwór cały czas krąży w obiegu zamkniętym, ale nieszczelnym, do którego dostęp mają na przykład ptaki czy inne zwierzęta, które pozostawiają odchody, które są rozmywane i trafiają bezpośrednio do obiegu solankowego. Na ten moment przepisy nie nakładają obowiązku dotyczącego badania w zakresie mikrobiologicznym czy fizykochemicznym.

0: roztworu krążącego w obiegu mikrotężni. No i to skutkuje brakiem nadzoru nad jakością tego roztworu i tym samym nie gwarantuje bezpieczeństwa zdrowotnego osób, które przebywają blisko tego typu obiektów.
1: W ramach dwóch projektów we Włocławku miało pojawić się łącznie 17 urządzeń. Jedna minitężnia w parku Łokietka oraz 16 kolejnych w różnych częściach miasta. Ratusz otrzymał jednak rekomendację, by do tego typu inwestycji podchodzić z dużą ostrożnością.
2: Niestety musimy z ubolewaniem odstąpić od tych pomysłów, z tych zadań, ponieważ Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Bydgoszczy zarekomendował odstąpienie czy podejście z dużą ostrożnością do tego typu inwestycji, właśnie z przyczyn zdrowotnych. Sanepid sugeruje, że tego typu konstrukcje mogą być źródłem chorób, w tym również takich epidemiologicznych, ale również mogą być również źródłem wszelkich drobnoustrojów, pleśni, bakterii, grzybów, a te mogą bardzo negatywnie wpływać na zdrowie człowieka. Szczególnie tutaj chodzi o osoby, które chociażby mają obniżony system odporności.
1: Na realizację obu projektów zaplanowano łącznie około 1 200 000 zł. Niewykorzystane środki mają zostać przeznaczone na inne zadania w ramach budżetu obywatelskiego.
2: Te środki zostaną przekazane na realizację innych właśnie zadań w ramach włocławskiego budżetu obywatelskiego.
3: Możemy już powiedzieć, na jakie zadania te środki zostaną przeznaczone? To będzie, zbierze się jakaś komisja? Jak to będzie wyglądało?
2: Tutaj oczywiście rozpatrujemy tą sytuację, analizujemy, ponieważ pierwszy raz mamy z taką sytuacją do czynienia. No, naprawdę bardzo ubolewamy, ponieważ w pewnym sensie jest to troszkę wypaczenie tej idei budżetu obywatelskiego. Natomiast niestety właśnie z przyczyn zdrowotnych musimy taką decyzję podjąć.
1: Do pomysłu minitężni można będzie wrócić w przyszłości, jeśli producenci opracują rozwiązania eliminujące wskazane przez sanepid zagrożenia. Włocławski rower miejski cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców. Oczywiście najwięcej chętnych na przemieszczanie się rowerem jest w wakacje, w czasie wolnym od szkoły i w sezonie urlopowym.
4: Od początku sezonu użytkownicy przejechali ponad 200 tysięcy kilometrów. Zarejestrowanych użytkowników mamy 9600, a ciekawostką jest to, że w samym miesiącu sierpniu było 8600 wypożyczeń.
3: Powiedzmy, ile tych miejskich rowerów jest? Mamy też rowery cargo.
4: Tak, są dwa rowery cargo i 220 rowerów standardowych miejskich, które znajdziemy na stacjach.
1: We Włocławku jest 35 stacji, na których można parkować rowery miejskie. W tym roku utworzono 9 kolejnych. Dodatkowo na czas wakacji kolejna stacja powstała nad Jeziorem Czarnym.
4: Jesteśmy bardzo zadowoleni, że mieszkańcy odebrali pozytywnie rowery miejskie i poruszają się po mieście nie tylko rekreacyjnie, ale także do pracy.
3: Chciałbym jeszcze zapytać, czy były doniesienia, zgłoszenia o uszkodzeniach rowerów? Jak to w tej...
4: To znaczy, sami, jak serwis jedzie relokacja, sami znajdujemy je na stacjach, czy gdzieś na ulicach, na przykład gdzie łańcuch komuś spadł, bo przerzutki nie tak są regulowane, bo podczas jazdy nie można niestety przerzucać biegów, tylko tak w samochodzie musimy nacisnąć sprzęgło, a tutaj musimy przestać pedałować, tak? I sami odnajdujemy takie rowery na przykład z jakimiś zniszczeniami delikatnymi.
3: Na koniec jeszcze zapytam, na razie jest jeszcze w miarę ciepło, chociaż teraz ten tydzień nie będzie nas aż tak już rozpieszczał, jak ten jeszcze poprzedni. Do kiedy trwa sezon, do kiedy będzie można używać rowerów miejskich i co się z nimi potem stanie?
4: Rowery miejskie będą działały do 5 listopada. Po tym terminie trafiają do nas na warsztat i każdy rower przez okres zimowy będzie przeglądany i konserwowany, żeby na nowy sezon wyjechały sprawne i żeby użytkownicy mogli się cieszyć z jazdy nimi.
3: Wybiegając myślami do przodu, kiedy początek sezonu?
4: Planujemy tak jak w tym roku 21 marca, czyli na pierwszy dzień wiosny.
1: Pierwsze oficjalne uruchomienie systemu dla mieszkańców miało miejsce dokładnie 7 czerwca 2020 roku. Charakterystyczną cechą włocławskich rowerów od samego początku są ich kolory nawiązujące do fajansu. Opłata za wypożyczenie roweru na 20 minut to 25 groszy, a każda kolejna minuta to 3 grosze.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, witam Państwa w telewizji Kujawy. Sylwia Szarecka, dziś moim i Państwa gościem będzie pani Teresa Andrzejewska, wieloletnia działaczka na rzecz fajansu wocławskiego. Witamy Pani Tereso.
1: Witam, witam Państwa, witam.
0: Chciałabym, aby Pani nam opowiedziała dziś o swojej historii z fajansem. Jak to się rozpoczęło, że zaczęła Pani się interesować i tak aktywnie działać na rzecz naszego fajansu wocławskiego?
1: Z przyjemnością. Czuję się wyróżniona, że dane mi było po wielu latach doświadczenia zawodowego, pobytu we Wrocławku, mieć kontakt z fajansem. Pierwszy kontakt to był 2005 rok, gdzie miałam ogromną przyjemność z panią Ewą Szanowską, która prowadziła tą piękną działalność w fabryce na Falbance. To zlecałam swoje prywatne potrzeby, bo córka tutaj otwierała działalność gospodarczą i na tą okoliczność, za to, że przyjechała z Poznania do Wrocławka, koniecznie było mi, postawiłam sobie taki cel, żeby tym fajansem uraczyć wszystkich gości, którzy odwiedzają ten punkt działalności. I tak się zaczęło. Poznałam panią Ewę Szanowską, która była osobą o dużej wiedzy, o doświadczeniu i działała. Urzekła mnie swoją postawą, rozwijając tą właśnie piękną dziedzinę sztuki, jakim jest malowanie na fajansie. I stąd ten Wrocławek jest mi tak bliski, jeśli chodzi o fajans, bo już to jakiś czas upłynęło. Ponieważ prowadzę sklep od 30 kilku lat, ponad 33 lata pasmanterię, to nie zmieniłam logo, ale przyjemnością jest moją, że właściciele fabryki fajansu, pan Tyberiusz Rajs, dał mi takie wyróżnienie i prowadzę ten sklep firmowy, co dla klientów jest

0: duża przyjemność, bo spełniamy już każde niemalże wymarzone plany. Czy to będą z racji jubileuszy, czy imienin, czy urodzin. Pisemna forma na tych artykułach fajansowych bardzo zbliża klientów, daje im taką radość zupełnie odmienną. W związku z tym ja się czuję odpowiedzialna za to, za termin, za jakość opakowania, przekazania tych artykułów. Powiem, że nie tylko na Polskę, Europę, ale na świat. Już malarki pisały w języku chińskim, japońskim. Jest to ogromne wyróżnienie, dlatego że mamy wyjątkowo utalentowane malarki i nie musimy się absolutnie tutaj ani krępować, ani nie mieć jakiejś, prawda, niedowartościowania. Kultura włocławskiego fajansu ma wszelkie predyspozycje rozwijać się na cały świat.
1: Tak, to niesamowite. Mam wrażenie, że teraz nasz właśnie fajans wocławski przeżywa taki renesans ponowny. To niesamowite, że na taką skalę ponownie wróciło to i tak fantastycznie funkcjonuje, prawda?
0: Ja się bardzo z tego powodu cieszę, że w tym okresie już niekoniecznie najmłodszym, dane mi jest aż tyle emocji przenosić na tą dziedzinę właśnie kultury włocławskiego fajansu. Jest to ogromne wyróżnienie, dlatego że powiem pani i widzom, że niespotykane to jest dla mnie. Otóż przygotowujemy się teraz do szóstego już festiwalu fajansu. I ci klienci, których cały rok obsługujemy, planują urlopy, planują pobyt dłuższy, rezerwują sobie hotele. Niezmiernie przyjemnie jest, i tu ukłony w kierunku i pana prezydenta, i pani dyrektor Browaru B, pani Piechocki-Witczak, że tak zostaliśmy zrozumiani, że w tym browarze B odbywa się ten szósty już festiwal fajansu, bo browar B zapewni komfort wszystkim gościom. Ja nie mówię o wystawcach, bo wystawca się może z wieloma trudnościami zgodzić. Natomiast o kulturze przekazywania tej formy, to świadczy wszyscy, włocławski klimat. Wyjeżdżają ci klienci z Włocławka, mając świadomości, jak zostali przyjęci, w jakich warunkach socjalnych, w jakich w sensie po prostu sanitarnych, i zapewnienie komfortu klientom z całego świata jest dla nas kapitalnym wyzwaniem.
1: Tak, to prawda. Jednak tutaj nasze miasto reprezentuje ten fajans, prawda? Więc no to niezmiernie ważne, żeby w takich punktach, takich perełkach naszych to wydarzenie się odbywało. A gdyby mogła nam Pani opowiedzieć, bo wiem tutaj z naszych rozmów, że Pani też aktywnie działa w fajansie jako osoba, która się udziela od strony nie tylko tutaj takiej reprezentacyjnej, ale również włącza się bezpośrednio w działanie, w aranżowanie nowych malarek, takie
0: No to
1: kwestie.
0: za mocno powiedziane. Mam po prostu ogromną przyjemność kontaktować się bezpośrednio z osobami mnie odwiedzającymi. No i właśnie stąd w rozmowie, którą zazwyczaj prowadzę w temacie i fajansu, i malunku, po prostu wyłania się kandydatka, przepraszam, na osobę z emocjami. Z emocjami ogromnymi i talentem, albo talentem i emocjami do malowania naszego fajansu. Ja również uczestniczę w Włocławskim Stowarzyszeniu, to Stowarzyszenia Miłośników Fajansu. Zostałam wynagrodzona również przez pana Leszczyńskiego.

0: za co mogę tutaj na forum pochwalić się i podziękować. I myślę, że pan Tyberiusz Rajs bardzo rzeczowo i bardzo roztropnie i bardzo mądrze postępuje, doceniając talent malarek. To są perełki, to są osoby, które... Malowanie odbywa się między innymi pędzelkami z wiewiórki lub bobra. I bobry żyją, wiewiórki żyją, a pędzle są i nietanie, i kruche, i wymagają bardzo dużego talentu. Osoba, która pisze, malarka, to jest po prostu nasza perełka. Kochamy ją wszyscy i bardzo się cieszę, że atmosfera załogi i szefów jest tak pozytywna, że muszą się czuć one komfortowo. Zasłużyły to z całą po prostu pewnością nas, i że doceniamy ich talent. Tylko osoby o takim bardzo wysublimowanym talencie są w stanie zabezpieczyć tą jakość. Muszę powiedzieć, że z pracownicą byłyśmy w Bolesławcu, teraz Ćmielów jest w planie, żeby tą wiedzę poszerzać, bo nie możemy skupić się tylko na naszym Włocławku, bo wtedy czujemy pewność siebie, swoją wartość. Jesteśmy bardzo odpowiedzialni za to dziedzictwo kultury. Tym bardziej ja sobie zdaję z tego sprawę, że każda forma obsługi klienta, wiedza przekazana w momencie rozmowy sprzedażowej ma niesamowity wpływ na to, jak my ten Włocławek musimy pochwalić, nie tylko, ale poznawać, zaznajamiać całe szeregi klientów z tak pięknym dziełem, jakie jest fajans włocławski.
1: A chciałam jeszcze zapytać, gdybym mogła nam pani opowiedzieć właśnie o tym stowarzyszeniu, o tym działaniu stowarzyszenia.
0: Pan Krzysztof Leszczyński jest właśnie organizatorem, pomysłodawcą skupiania właśnie w swoich pomieszczeniach. To jest galeria Stary Świat przy ulicy Starodębskiej. Tam spotykamy się raz w miesiącu minimum, ale bardzo często na różne okazje. Tam jest po prostu dłoń, wszelkie akcje, które podejmuje, to jest niespożyta energia, pomysłodawca tak wielu form szerzenia tej kultury, dziedzictwa fajansu, że tutaj nie starczyłoby nam czasu na ten wywiad. Spotykamy się, członkinie są tam, rozmawiają ze sobą, przypominają stare lata, uśmiechają się do siebie, poczęstunek przyjemny, w kawiarni kot, fajansowy kot, kotek, wszystkie formy. Pan Leszczyński no jest niesamowita osoba, o potencjale niespożytym i tylko wziąć wzór, jak można wymyślać formy szerzenia wiedzy o fajansie.
1: Czyli to takie miejsce, gdzie zbierają się po prostu osoby z zamiłowania do tego fajansu i tak spędzają ten wspólny czas, rozwijają jeszcze tą swoją wiedzę, ale tak przyjemnie po prostu w swoim otoczeniu spędzacie czas. Chciałabym się spytać jeszcze właśnie o tym, co pani wspomniała, że jeździ pani na te szkolenia.
0: To szkolenia pani...
1: spotkania. Jeździ pani na te spotkania i jakie wnioski pani wyciąga?
0: Właśnie z tego stowarzyszenia organizowane są te wyjazdy, stąd pracownica i ja byłyśmy, między innymi oczywiście, cały autokar był uczestniczek na warsztatach w Bolesławcu i czynnie nanosiłyśmy wzór na te prawda, artykuły na ten fajans. Tam jest inny fajans, tam jest kamionkowy, tam jest inny, cięższy, zmiana koloru, bo to wypływa, prawda, z technologii.

0: ze składu surowca, więc same wykonywałyśmy, stemplując Bolesławcu, wzory. Mamy te wzory, bo myśmy tam namalowały, fabryka wyszkliwiła, oszkliwiła i przysłała tutaj do stowarzyszenia i zostałyśmy obdarowane tymi rzeczami. Oczywiście stemplowanie też jest ręczne, żeby nie było, ale nasze malarki, powiem tak, że moje to jest zdanie, oczywiście mogę się mylić, że malarka, kopistka średnio utalentowana dałaby radę. Dlatego jeden z zakładów na moje pytanie, jak nabywają malarki, powiedziała, nie ma problemu, mamy 100 malarek na 300 osób. Ale chwileczkę, to jest połowa talentu. Nasze malarki muszą umieć rozmieścić, prawda, musi to grać.
1: Rozplanować, tak.
0: Tak, oczywiście, z całością. To są duże lampy, to są duże formy, wcale niełatwe w obsłudze. One to muszą nanosić, muszą zmieścić się z ilością kwiatów, z ilością czy ptaszek, czy kwiat. Po prostu powiem Państwu i Pani tutaj, że jest to niesamowite, jest to ogromna przyjemność i radość mam z tego, że te malarki zostały tak przybliżone dla osób, na warsztatach biorą udział w pokazie nanoszenia tychże pięknych malunków i właśnie zapraszam na festiwal piątek, sobota i niedziela. Piątek od godziny 16, a sobota i niedziela całe dni. Więc zapraszam, bo jest tak dużo urozmaicenia i tak służby browaru dbają o kulturę, o czystość, o po prostu spełnienie wszystkich wymagań wystawców, że zapraszam społeczeństwo Włocławka na pobyt, niekoniecznie jednorazowy.
1: A tutaj jeszcze nawiązując do tego wydarzenia, takiego naszego święta corocznego fajansu, będzie tam możliwość właśnie spotkania się między innymi z paniami, które malują.
0: Naturalnie. Będą stoiska, gdzie nanoszą te malunki na ciało, na talerze takie, siakie, papierowe i wynoszą te dzieci do swoich domów przez siebie, przy pomocy malarek, te właśnie elementy. I w ten sposób uczymy młode pokolenie. Mamy obowiązek, święty obowiązek, dopóki jesteśmy żywotni, jesteśmy energiczni, żeby społeczeństwo włocławskie w wszystkich przedziałach wiekowych uczestniczyło w takim wydarzeniu.
1: A czy myśli Pani, że fajans Włocławek jest teraz nie tylko takim elementem dziedzictwa, ale i taką wizytówką naszego miasta?
0: Jestem o tym przekonana. Ja bardzo staram się inwestować w formy opakowania, formy drobne reklamy, na ile mnie stać. I jesteśmy odpowiedzialne, obydwie, tak ja, jak i moja pracownica, za kulturę obsługi tego pięknego asortymentu, jakim jest fajans włocławski.
1: A jeżeli miałaby Pani możliwość tutaj naszych widzów zachęcić do odwiedzenia właśnie tego cudownego wydarzenia, co mogłaby Pani powiedzieć, zachęcając osoby?
0: Powiem tak, że kto raz już był na tym wydarzeniu, to są 3 dni. Było w ubiegłym roku 2 dni, sobota i niedziela. Teraz od piątkowego popołudnia już jesteśmy gotowi ze stoiskami. Przynajmniej no, część wystawców, ale nie jestem odpowiedzialna, nie mogę powiedzieć, ilu tych wystawców, ale myślę, że bardzo dużo. Będzie i na zewnątrz Włocławka pokaz świateł. Pan prezydent zaimponował tutaj tą formą. To na pewno jest piękne, bo na prawda, elewacjach będzie ten fajans się przewijał.

0: pokazywał wszystkie formy w godzinach oczywiście wieczorowych, bo to da efekt świetlny i wizualny. Ja myślę, że zachęcać to nie bardzo siłowo. Myślę, że zdrowy rozsądek przemówi za tym, że jednak będzie chwila wygospodarowana na odwiedzenie nas.
1: Pani Tereso, bardzo dziękujemy tutaj za spotkanie, za wizytę u nas w studiu. Moi Państwo, dziękujemy serdecznie, że byliście Państwo z nami. Jeszcze raz moim i Państwa gośćmi była pani Teresa Andrzejewska.
0: Chciałabym bardzo, żeby ten anioł miał wpływ na same pozytywne chwile spędzone w studiu telewizji Kujawy. Ten anioł jest namalowany w takim bardzo czytelnym malunku w kobalcie, czyli w takim malowaniu. Jest on rozpoznawalny nie tylko w tym kraju. W związku z tym chciałabym, żeby redakcja miała samych wspaniałych rozmówców, którzy którzy po prostu mają emocje i wręczam to pani.
1: Dziękuję serdecznie, moi Państwo. No, jesteśmy niesamowicie poruszeni tak pięknym upominkiem dla naszego studia. Dziękujemy ślicznie. Było nam bardzo miło. Wszystkiego dobrego i zapraszamy na Festiwal Fajansu. Który już wkrótce odbędzie się w naszym mieście.
0: Zapraszamy.

0: Biurona Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biurona Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: rynku. O tym, jak wygląda praca w tej branży, mogli przekonać się uczniowie Włocławskiego Zespołu Szkół Budowlanych i uczniowie klas ósmych, którzy zastanawiają się nad wyborem szkoły. Z okazji Dnia Budowlańca na szkolnym dziedzińcu pojawiły się stoiska firm i instytucji związanych z sektorem budowlanym. Młodzież mogła zobaczyć nowoczesne technologie, narzędzia oraz rozwiązania wykorzystywane przez profesjonalistów. Nie zabrakło również rozmów o możliwościach, jakie dają konkretne kierunki i kształcenia.
1: Dzisiaj obchodzimy uroczyście w Zespole Szkół Budowlanych Dzień Budowlańca. Święto naszych uczniów, naszych nauczycieli, naszych patronów, przyjaciół, sojuszników, pracodawców, usługodawców. Celem tego święta jest promowanie kierunków budowlanych. My jako Szkoła Budowlana kształcimy kadry budowlane już od 78 lat, niedługo będziemy obchodzić jubileusz, na rzecz lokalnego rynku pracy. I bardzo cieszy taka zmiana tegoroczna, pomimo, że jest to już 6 dzień budowlańca w naszej szkole, ale w tym roku mamy naprawdę taki wysyp firm lokalnych. To dla nich kształcimy te kadry budowlane.
0: Zdaniem dyrekcji Zespołu Szkół Budowlanych, choć zainteresowanie młodzieży zawodami budowlanymi jest umiarkowane, uczniowie po rozpoczęciu nauki często przekonują się, że wybrali praktyczny i potrzebny kierunek.
1: Ogromnym zainteresowaniem na pewno cieszą się wśród pracodawców i jest ogromny nacisk na to, aby nasi absolwenci zasilali rynek pracy. Działamy bardzo intensywnie w zakresie doradztwa zawodowego, tak aby uczniowie, którzy mają lat 15, podejmowali decyzję o tym, co będą robić w swoim życiu zawodowym, że są to zawody niezwykle potrzebne i płatne. Zainteresowanie 15-latków jest, powiedzmy, umiarkowane, natomiast jak już tutaj przyjdą i zobaczą te zawody, to naprawdę są bardzo zadowoleni z ukończonej szkoły i uzyskują naprawdę atrakcyjne zawody na rynku pracy w Polsce, za granicą, gdziekolwiek.
0: O znaczeniu zawodów budowlanych mówił również prezydent Włocławka. Krzysztof Kukucki przekonywał, że rozwój miasta oznacza zapotrzebowanie na fachowców, a zdobycie konkretnego zawodu może być pierwszym krokiem do dalszej edukacji i kariery.
2: Myślę, że to zainteresowanie i te tłumy młodych ludzi świadczą o tym, że faktycznie młodzi mieszkańcy Włocławka widzą, że przyjście do budowlanki i rozwój w tym zakresie gwarantuje w przyszłości dobre życie. I myślę, że tak jest po prostu, bo też na co dzień pracuję z absolwentami Zespołu Szkół Budowlanych, którzy po tym, jak skończyli naszą tutaj technikum, kończyli też politechniki, projektują, konstruują i naprawdę dobrze żyją. I myślę, że tak też będzie z młodymi mieszkańcami Włocławka, którzy dzisiaj uczestniczą w tych targach.
0: Podczas wydarzenia nie zabrakło także przedstawicieli rzemiosła. Łukasz Staniszewski, prezes Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy, zwracał uwagę na rosnące zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników.
3: Jeśli chodzi o rzemieślnika, 3 lata ścieżki zawodowej, po 3 latach kończymy szkołę i w wieku 18-19 lat mamy już bardzo dobry zawód w ręce, więc nie musimy wcale iść do liceum. No, nie mam nic do liceum, ale to jest takie, że się skończy liceum, a nie wiemy dalej, co robić, nie?
4: A spytam się, jak z Pana obserwacji ilość osób, które kształcą się w tym kierunku, jak to wygląda w branży z Pana obserwacji?
3: Znaczy, jak Polskie Stowarzyszenie Dekarzy zaczęło gdzieś około 7 lat temu odradzać w Polsce zawodową ścieżkę, no to mieliśmy parę szkół, a teraz już mamy, przykładowo już mamy 18 oddziałów w całej Polsce, a my jako jeden oddział mamy 15 szkół pod opieką w całym województwie kujawsko-pomorskim, więc naprawdę mamy dużo, sam mam dużo uczni, więc ja naprawdę nie narzekam, a pamiętajcie jedno, pracownicy nam się starzeją, odchodzą na emerytury, a trzeba tego młodego na rybku.
0: Za wyborem szkoły i konkretnego zawodu stoją przede wszystkim sami uczniowie. To oni zdecydowali, że swoją przyszłość chcą wiązać właśnie z budownictwem. Zapytaliśmy ich, co zdecydowało o wyborze Zespołu Szkół Budowlanych i co najbardziej podoba im się w nauce tego zawodu.
5: Wybrałem tą szkołę ze względu na bardzo dobrze płatny zawód na przyszłość i jest to również bardzo dobry start na studia po skończeniu szkoły. Odnośnie szkoły to mogę powiedzieć, że jest bardzo świetna atmosfera, z każdym nauczycielem da się dogadać, nauczyciele bardzo dobrze uczą o zawodach, mamy bardzo fajne zajęcia praktyczne, no i to chyba tyle.

0: Mam kierunek geodezji, ponieważ to jest bardzo przyszłościowy zawód, który daje bardzo dużo możliwości, dużo też zarabia na tym kierunku. Jestem bardzo zadowolona ze swojego wyboru, ze względu na to, że otwiera mi to bardzo dużo szans w przyszłości.
1: Czy planujesz kontynuację później na wyższym stopniu nauczania na studiach wyższych?
0: Planuję iść na studia związane z geodezją albo z jakimś takim mniej więcej kierunkiem. Teraz coraz więcej dziewczyn przychodzi do budowlanki i pokazuje, że jednak nie tylko mężczyźni mogą pracować w takim cięższym zawodzie.
2: Wybór to głównie przez zarobki i chęć rozwijania się.
1: A czy planujesz podjąć dalej pracę w swoim kierunku, czy dalej się kształcić?
2: Oczywiście. Plany na przyszłość są, głównie związane z dachami.
1: A czy planujesz pracę tutaj na terenie naszego miasta, powiatu, czy gdzieś dalej?
2: Raczej miasto i powiat.
3: Tak szczerze mówiąc, to dużo mi ludzie na ten temat opowiadali, rodzice doradzali. Dużo też poczytałem sobie. Jest to taki kierunek, który dużo wnosi do życia, można fajnie się rozwijać, masz dużo kierunków. Ogólnie to był mój kierunek, po prostu od dawna już wiedziałem, że w coś takiego chcę iść i po prostu przyszedłem tu, złożyłem papiery i dostałem się.
1: Klasa teraz maturalna, czy planujesz gdzieś dalej składać na studia, czy już teraz rozpoczynasz swoją karierę zawodową?
3: Tak, planuję iść do VAT-u na budownictwo i dalej w jakieś tam inżynierię, coś takiego, projektowanie, już coś tak na pewno w tym kierunku, na pewno nie będę schodził z budownictwa.
4: Dzień budowlańca był więc nie tylko okazją do świętowania, ale również spotkaniem edukacji z praktyką.
5: We Włocławku działa Włocławskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Eurointegracja. To miejsce, w którym osoby z niepełnosprawnościami mogą liczyć na wsparcie, aktywizację i pomoc w codziennym funkcjonowaniu. Stowarzyszenie od lat działa na rzecz integracji i większej samodzielności swoich podopiecznych.
6: Nasza grupa to już seniorzy, przeważnie seniorzy. Mamy troszeczkę młodzieży, ale młodzież w tej chwili jest na różnych zajęciach, a my przychodzimy grupą właśnie tą starszą na zajęcia rehabilitacyjno-sportowe, rekreacyjne. I wspólnie się bawimy, no, zacieramy tą nudę, tak jak już mówiłam, i chcemy być razem, integrować się, wspólnie przeżywać właśnie upadki i wesołości różne.
5: Sport to dla nich nie tylko sposób na aktywne spędzanie czasu, to także okazja do przełamania barier, budowania pewności siebie i wspólnego działania. Zajęcia pokazują, że niepełnosprawność nie musi oznaczać rezygnacji z aktywności i realizowania własnych pasji.
6: Rzeczywiście są postępy, bo siedzenie w domu nic nie sprzyja ruchowi, sprawności fizycznej, a przede wszystkim tutaj, zresztą po dzisiejszych nawet zajęciach widać było, że niektóre panie były lepsze w ćwiczeniach, niektóre sobie mniej dawały radę, ale rzeczywiście progres jest bardzo wielki. Trzeba chodzić przynajmniej 2-3 razy w tygodniu na zajęcia sportowe. A my mamy sporo tych zajęć. Mamy Nordic Walking, mamy basen, mamy właśnie te zajęcia na salach gimnastycznych, no i siłownie.
5: Program zajęć jest dobierany indywidualnie do możliwości każdego uczestnika. Ćwiczenia są dostosowane do jego sprawności, tak aby aktywność była bezpieczna i komfortowa. Chodzi o to, by każdy mógł ćwiczyć w miarę swoich możliwości, a jednocześnie czerpać z tego satysfakcję.
7: Myślę, że każda forma ruchu w tym wieku jest świetnym rozwiązaniem, dlatego też takie zajęcia tutaj propagujemy. No i co, myślę, że grupa świetnie się spisywała. Ja się z nimi również świetnie bawię, bardzo lubię towarzystwo ludzi, jest mi to tak, przychodzi mi to łatwo, myślę, że fajny kontakt łapiemy tutaj i zajęcia bardzo w miłym towarzystwie prowadzimy.
1: I jeszcze zapytam się o frekwencję, więcej jest panów, więcej jest pań, jak to wygląda na pani ćwiczenie?
7: Zdecydowanie więcej pań. Chociaż żałuję bardzo, ale zdecydowanie więcej pań jednak chce wyjść, ruszyć się. Spędzają ten czas razem, nawet jeśli te ćwiczenia są może bardziej monotonne czasami, ale one nadrabiają to swoim własnym tutaj towarzystwem, rozmowami, dzieleniem się jakimiś przeżyciami i tak dalej. Także fajnie. Cieszę się, że ludzie jednak w tym wieku lubią wyjść z domu i się ruszyć, nie zasiedzieć się w domu, że tak powiem, w fotelu.
5: Aktywność fizyczna może być ważną częścią życia niezależnie od wieku czy poziomu sprawności. Nawet niewielka dawka regularnego sportu pomaga zadbać o zdrowie, poprawić kondycję i lepiej funkcjonować na co dzień.
7: Podejście jest bardzo indywidualne i tak naprawdę każde zajęcia są inne w zależności od tego, jak grupa też pracuje i na co mogę sobie, widzę, pozwolić po prostu, jeśli chodzi.

0: chodzi o dany wysiłek. Aczkolwiek ja preferuję taką metodę, że robimy wszystko i każdy tyle, ile może. Nie ma tutaj takich ram, że trzeba coś zrobić, trzeba to ćwiczenie wykonać dosłownie, tak jak ja powiedziałam. Nie ganiam nikogo tutaj za to, że nie wykona tego ćwiczenia tak, jak ja bym chciała. Także bardzo indywidualne podejście.
1: Zajęcia sportowe to dla uczestników coś więcej niż tylko sposób na spotkanie i spędzenie wolnego czasu. Regularna aktywność ma przede wszystkim poprawić ich zdrowie i sprawność. To także okazja do przełamywania własnych ograniczeń i wspólnego działania.
2: W całym kraju upamiętniono rocznicę ataku Związku Radzieckiego na Polskę. Była to bezpośrednia realizacja paktu Ribbentrop-Mołotow. Wojska sowieckie uderzyły na walczące z Niemcami oddziały polskie. Pretekstem miał być rozpad II Rzeczypospolitej i konieczność ochrony ludności. Do niewoli trafiło 250 tysięcy Polaków. W marcu 1940 roku władze radzieckie, Stalin i Beria podjęły decyzję o zamordowaniu 22 tysięcy oficerów Wojska Polskiego, uczonych, lekarzy, nauczycieli oraz duchownych. Dokonano tego w Katyniu, Miednoje oraz Charkowie. Włocławek upamiętnił te tragiczne wydarzenia przed pomnikiem Armii Krajowej w Parku Łokietka.
3: Armia Czerwona bez wypowiedzenia wojny zaatakowała Polskę pod pretekstem rzekomej obrony ludności białoruskiej i ukraińskiej. Już od momentu przekroczenia granicy Sowieci dopuszczali się zbrodni na obywatelach polskich, w tym wojskowych i przedstawicielach administracji państwa polskiego. Dziś, gdy tuż za naszą granicą rozgrywa się krwawa wojna, napaść Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 roku nabiera dodatkowej symboliki. Ówczesny pakt Ribbentrop-Mołotow pokazuje zmowę dwóch totalitaryzmów, ale jest także świadectwem zniewolenia narodów. Niepodległość to nie tylko dokumenty i granice na mapie. To przede wszystkim niezłomność ducha tych, którzy zginęli w katyńskich lasach czy na nieludzkiej ziemi Syberii, ale nigdy nie wyrzekli się własnej tożsamości. Pokój w Europie i na świecie buduje się latami poprzez dialog i zaufanie, a niszczy w krótkiej chwili za sprawą egoizmu, pychy i nienawiści. Współczesne społeczeństwa łatwo zapominają, jak niewiele trzeba, by świat, który znamy, runął w gruzy.
2: W 1943 roku niemiecka agencja prasowa podała informację o masowych grobach polskich oficerów w Katyniu. W odpowiedzi radziecka gazeta Prawda oskarżyła o zbrodnię Niemców. Zaczęto tworzyć fałszywe dowody i spreparowaną dokumentację. Był to początek kłamstwa katyńskiego.
4: Rosyjskie imperium, niezależnie od tego, jak zmieniały się jego nazwy, sztandary i przywódcy, zbyt często niosło narodom Europy Wschodniej nie wolność, lecz strach. 17 września 1939 roku ta imperialna logika zapukała do polskich domów, a potem przyszły aresztowania, deportacje, wywózki, pociągi jadące w nieznane, syberyjska zima, rodziny rozdzielone na zawsze, matki, które nie wiedziały, gdzie są ich dzieci, dzieci, które dorastały bez swoich ojców, a wśród tych ofiar byli polscy żołnierze, policjanci, urzędnicy, nauczyciele i przedstawiciele inteligencji. Katyń był jednym z najstraszliwszych następstw sowieckiej agresji. Tam i w innych miejscach kaźni zamordowano tysiące polskich obywateli. Nie była to przypadkowa zbrodnia. Była próbą pozbawienia polskiej elit, jej pamięci, jej przeszłości. Chciano zabić ludzi, którzy mogli odbudować wolną Rzeczpospolitą. Ale nie udało się zabić pamięci. Przetrwała Sybir, przetrwała więzienia, przetrwała Katyń.
2: Po zakończeniu przemówień przedstawiciele samorządu, szkół i instytucji złożyli kwiaty i znicze przed pomnikiem. Postępowanie w sprawie tańczącego z radnymi zostało umorzone. To jednak jeszcze nie koniec. Wszystko zaczęło się w 2024 roku. Na Facebooku pojawił się profil krytykujący wrocławskich radnych. Pierwszy z wpisów dotyczył Domiceli Kopaczewskiej, która według autora posta jest emerytowaną radną, znaną z manipulacji i dążenia do władzy. Kolejne wpisy i kolejni radni.

0: Janusz Żółkowski, Katarzyna Zarębska, Ewelina Brodzińska, Ewa Szczepańska, Daniel Tobiasz, Rafał Sobolewski, Ewa Chupało. Tańczący z radnymi twierdził, że radni zawdzięczają swoją karierę nepotyzmowi i przechodzą z partii do partii. Wskazywał na nich zachłanność oraz nielojalność wobec wyborców. Wpisy zawierały też wygenerowane zdjęcia opisywanych radnych, pokazujące te cechy i zachowania. Sprawa trafiła do prokuratury rejonowej we Wrocławku w kwietniu 2025 roku. Śledczy ustalili, kto jest administratorem konta. Przeprowadzono przesłuchania. Sprawa nie dotyczyła jednak samego administratora konta tańczący z radnymi. Chodziło również o komentarze pod wpisami.
1: Postępowanie było prowadzone rzeczywiście w prokuraturze rejonowej we Wrocławku. Dotyczyło to postępowanie czynów z artykułu 226 na szkodę radnych miasta Wrocławek, jak również czynów z artykułu 190 paragraf 1 kodeksu karnego. To jest gróźb również kierowanych czy to na profilu facebookowym, czy to przez użytkowników Facebooka w formie komentarzy.
0: Właściciel konta tańczący z radnymi został przesłuchany w charakterze świadka. Problemem było jednak ustalenie tożsamości osób piszących komentarze.
1: W toku postępowania nie udało się ustalić tożsamości osób kierujących te komentarze. Z uwagi na fakt, iż nie otrzymaliśmy odpowiedzi z podmiotu Meta, który jest odpowiedzialny za prowadzenie, administrowanie portalu Facebook. Przesłuchano również w toku postępowania osobę, która administruje, zajmuje się prowadzeniem tego konkretnego profilu. Postępowanie zostało umorzone w zakresie czynów z artykułu 226 z uwagi na niewykrycie sprawcy. W zakresie czynów z artykułu 190 paragraf 1 kodeksu karnego z różnych przyczyn. Po części co do niektórych pokrzywdzonych z uwagi na niewykrycie sprawcy, co do niektórych pokrzywdzonych z uwagi na w ogóle brak znamion czynu zabronionego, co do niektórych pokrzywdzonych z uwagi na w ogóle brak złożonego wniosku o ściganie przez osobę uprawnioną, które to wniosek jest konieczny do ścigania takiego przestępstwa.
2: Jedna osoba złożyła zażalenie na decyzję prokuratury.
1: Tak, jeden z pokrzywdzonych złożył zażalenie na to postanowienie, dlatego też to postanowienie jest nieprawomocne. Zażalenie zostało przekazane wraz z aktami sprawy do Sądu Rejonowego we Wrocławku do rozpoznania.
0: Teraz trzeba czekać na decyzję sądu. We Wrocławku nie powstaną planowane mini tężnie solankowe. Choć pomysł zdobył poparcie mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego, miasto zdecydowało się odstąpić od jego realizacji. Powodem są zastrzeżenia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dotyczące potencjalnego zagrożenia dla zdrowia.
3: Tak zwane mikrotężnie nie są urządzeniami leczniczymi, czyli nie mogą być zaliczane do urządzeń służących do leczniczego wykorzystania naturalnych surowców leczniczych oraz właściwości leczniczych klimatu. Tym samym nie podlegają też regulacjom prawnym, które dotyczą właśnie lecznictwa uzdrowiskowego. Roztwór wodny soli lub solanka, która krąży w nieszczelnym systemie zamkniętego obiegu, może być w tych urządzeniach źródłem organizmów chorobotwórczych. Jest to instalacja, w której ten sam roztwór cały czas krąży w obiegu zamkniętym, ale nieszczelnym, do którego dostęp mają na przykład ptaki czy inne zwierzęta, które pozostawiają odchody, które są rozmywane i trafiają bezpośrednio do obiegu solankowego. Na ten moment przepisy nie nakładają obowiązku dotyczącego badania w zakresie mikrobiologicznym czy fizykochemicznym roztworu krążącego w obiegu mikrotężni. No i to skutkuje brakiem nadzoru nad jakością tego roztworu i tym samym nie gwarantuje bezpieczeństwa zdrowotnego osób, które przebywają blisko tego typu obiektów.
0: W ramach dwóch projektów we Wrocławku miało pojawić się łącznie 17 urządzeń. Jedna mini tężnia w parku Łokietka oraz 16 kolejnych w różnych częściach miasta. Ratusz otrzymał jednak rekomendację, by do tego typu inwestycji podchodzić z dużą ostrożnością.
4: Niestety musimy z ubolewaniem odstąpić od tych pomysłów, z tych zadań, ponieważ Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Bydgoszczy zarekomendował odstąpienie czy podejście z dużą ostrożnością do tego typu inwestycji, właśnie z przyczyn zdrowotnych. Sanepid sugeruje, że tego typu konstrukcje mogą być źródłem chorób, w tym również takich epidemiologicznych, ale również mogą być również źródłem wszelkich drobnoustrojów, pleśni, bakterii, grzybów, a te mogą bardzo negatywnie wpływać na zdrowie człowieka. Szczególnie tutaj chodzi o osoby, które chociażby mają obniżony system odporności.
0: Na realizację obu projektów zaplanowano łącznie około 1 200 000 zł. Niewykorzystane środki mają zostać przeznaczone na inne zadania w ramach budżetu obywatelskiego.
4: Te środki zostaną przekazane na realizację

0: decyzję podjąć.
1: Do pomysłu minitężni można będzie wrócić w przyszłości, jeśli producenci opracują rozwiązania eliminujące wskazane przez sanepid zagrożenia. Włocławski rower miejski cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców. Oczywiście najwięcej chętnych na przemieszczanie się rowerem jest w wakacje, w czasie wolnym od szkoły i w sezonie urlopowym.
2: Od początku sezonu użytkownicy przejechali ponad 200 tysięcy kilometrów. Zarejestrowanych użytkowników mamy 9600, a ciekawostką jest to, że w samym miesiącu sierpniu było 8600 wypożyczeń.
3: Powiedzmy, ile tych miejskich rowerów jest? Mamy też rowery cargo.
2: Tak, są dwa rowery cargo i 220 rowerów standardowych miejskich, które znajdziemy na stacjach.
1: We Włocławku jest 35 stacji, na których można parkować rowery miejskie. W tym roku utworzono 9 kolejnych. Dodatkowo na czas wakacji kolejna stacja powstała nad Jeziorem Czarnym.
2: Jesteśmy bardzo zadowoleni, że mieszkańcy odebrali pozytywnie rowery miejskie i poruszają się po mieście nie tylko rekreacyjnie, ale także do pracy.
3: Chciałbym jeszcze zapytać, czy były doniesienia, zgłoszenia o uszkodzeniach rowerów? Jak to w tej...
2: To znaczy, sami, jak serwis jedzie relokacja, sami znajdujemy je na stacjach, czy gdzieś na ulicach, na przykład gdzie łańcuch komuś spadł, bo przerzutki nie tak są regulowane, bo podczas jazdy nie można niestety przerzucać biegów, tylko tak w samochodzie musimy nacisnąć sprzęgło, a tutaj musimy przestać pedałować, tak? I sami odnajdujemy takie rowery na przykład z jakimiś zniszczeniami delikatnymi.
3: Na koniec jeszcze zapytam, na razie jest jeszcze w miarę ciepło, chociaż teraz ten tydzień nie będzie nas aż tak już rozpieszczał, jak ten jeszcze poprzedni. Do kiedy trwa sezon, do kiedy będzie można używać rowerów miejskich i co się z nimi potem stanie?
2: Rowery miejskie będą działały do 5 listopada. Po tym terminie trafiają do nas na warsztat i każdy rower przez okres zimowy będzie przeglądany i konserwowany, żeby na nowy sezon wyjechały sprawne i żeby użytkownicy mogli się cieszyć z jazdy nimi.
3: Wybiegając z myślami do przodu, kiedy początek sezonu?
2: Planujemy tak jak w tym roku 21 marca, czyli na pierwszy dzień wiosny.
1: Pierwsze oficjalne uruchomienie systemu dla mieszkańców miało miejsce dokładnie 7 czerwca 2020 roku. Charakterystyczną cechą włocławskich rowerów od samego początku są ich kolory nawiązujące do fajansu. Opłata za wypożyczenie roweru na 20 minut to 25 groszy, a każda kolejna minuta to 3 grosze.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapiszcie już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry, witam Państwa w telewizji Kujawy. Sylwia Szarecka, dziś moim i Państwa gościem będzie pani Teresa Andrzejewska, wieloletnia działaczka na rzecz fajansu wocławskiego. Witamy Pani Tereso.
1: Witam, witam Państwa, witam.
0: Chciałabym, aby Pani nam opowiedziała dziś o swojej historii z fajansem. Jak to się rozpoczęło, że zaczęła Pani się interesować i tak aktywnie działać na rzecz naszego fajansu wocławskiego?
1: Z przyjemnością. Czuję się wyróżniona, że dane mi było po wielu latach doświadczenia zawodowego, pobytu we Wrocławku, mieć kontakt z fajansem. Pierwszy kontakt to był 2005 rok, gdzie miałam ogromną przyjemność z panią Ewą Szanowską, która prowadziła tą piękną działalność w fabryce na Falbance. To zlecałam swoje prywatne potrzeby, bo córka tutaj otwierała działalność gospodarczą i na tą okoliczność, za to, że przyjechała z Poznania do Wrocławka, koniecznie było mi, postawiłam sobie taki cel, żeby tym fajansem uraczyć wszystkich gości, którzy odwiedzają ten punkt działalności. I tak się zaczęło. Poznałam panią Ewę Szanowską, która była osobą o dużej wiedzy, o doświadczeniu i działała. Urzekła mnie swoją postawą, rozwijając tą właśnie piękną dziedzinę sztuki, jakim jest malowanie na fajansie. I stąd ten Wrocławek jest mi tak bliski, jeśli chodzi o fajans, bo już to jakiś czas upłynęło. Ponieważ prowadzę sklep od 30 kilku lat, ponad 33 lata pasmanterię, to nie zmieniłam logo, ale przyjemnością jest moją, że właściciele fabryki fajansu, pan Tyberiusz Rajs, dał mi takie wyróżnienie i prowadzę ten sklep firmowy, co dla klientów jest duża przyjemność, bo spełniamy już każde niemalże wymarzone plany. Czy to będą z racji jubileuszy, czy imienin, czy urodzin. Pisemna forma na tych artykułach fajansowych bardzo zbliża klientów. Daje im taką radość zupełnie odmienną. W związku z tym ja się czuję odpowiedzialna za to, za termin, za jakość opakowania, przekazania tych artykułów. Powiem, że nie tylko na Polskę, Europę, ale na świat. Już malarki pisały w języku chińskim, japońskim. Jest to ogromne wyróżnienie, dlatego że mamy wyjątkowo utalentowane malarki i nie musimy się absolutnie tutaj ani krępować, ani nie mieć jakiejś, prawda, niedowartościowania. Kultura wrocławskiego fajansu ma wszelkie predyspozycje rozwijać się na cały świat.
0: Tak, to niesamowite. Mam wrażenie, że teraz nasz właśnie fajans wrocławski przeżywa taki renesans ponowny. To niesamowite, że na taką skalę ponownie wróciło to i tak fantastycznie funkcjonuje, prawda?
1: Ja się bardzo z tego powodu cieszę, że w

0: tym okresie już niekoniecznie najmłodszym, dane mi jest aż tyle emocji przenosić na tą dziedzinę właśnie kultury włocławskiego fajansu. Jest to ogromne wyróżnienie, dlatego że powiem Państwu, powiem Pani i widzom, że niespotykane to jest dla mnie. Otóż przygotowujemy się teraz do 6. już Festiwalu Fajansu. I ci klienci, których cały rok obsługujemy, planują urlopy, planują pobyt dłuższy, rezerwują sobie hotele. Niezmiernie przyjemnie jest, i tu ukłony w kierunku i pana prezydenta, i pani dyrektor Browaru B, pani Piechockiej-Witczak, że tak zostaliśmy zrozumiani, że w tym browarze B odbywa się ten 6. już Festiwal Fajansu, bo browar B zapewni komfort wszystkim gościom. Ja nie mówię o wystawcach, bo wystawca się może z wieloma trudnościami zgodzić. Natomiast o kulturze przekazywania tej formy, to świadczy wszyscy, włocławski klimat. Wyjeżdżają ci klienci z Włocławka, mając świadomości, jak zostali przyjęci, w jakich warunkach socjalnych, w jakich w sensie po prostu sanitarnych, i zapewnienie komfortu klientom z całego świata jest dla nas kapitalnym wyzwaniem.
1: Tak, to prawda. Jednak tutaj nasze miasto reprezentuje ten fajans, prawda?
0: Tak.
1: Więc no to niezmiernie ważne, żeby w takich punktach, takich perełkach naszych to wydarzenie się odbywało. A gdyby mogła nam Pani opowiedzieć, bo wiem tutaj z naszych rozmów, że Pani też aktywnie działa w fajansie, jako osoba, która się udziela od strony nie tylko tutaj takiej reprezentacyjnej, ale również włącza się bezpośrednio w działanie, w aranżowanie nowych malarek, takie kwestie.
0: No to za mocno powiedziane, za mocno powiedziane. Mam po prostu ogromną przyjemność kontaktować się bezpośrednio z osobami mnie odwiedzającymi. No i właśnie stąd w rozmowie, którą zazwyczaj prowadzę w temacie i fajansu, i malunku, po prostu wyłania się kandydatka, przepraszam, na osobę z emocjami ogromnymi i talentem, albo talentem i emocjami do malowania naszego fajansu. Ja również uczestniczę w Włocławskim Stowarzyszeniu, to Stowarzyszenia Miłośników Fajansu. Zostałam wynagrodzona również przez pana Leszczyńskiego, za co mogę tutaj na forum pochwalić się i podziękować. I myślę, że pan Tyberiusz Rajs bardzo rzeczowo i bardzo roztropnie i bardzo mądrze postępuje, doceniając talent malarek. To są perełki, to są osoby, które... Malowanie odbywa się między innymi pędzelkami z wiewiórki lub bobra. I bobry żyją, wiewiórki żyją, a pędzle są i nietanie, i kruche, i wymagają bardzo dużego talentu. Osoba, która pisze, malarka, to jest po prostu nasza perełka. Kochamy ją wszyscy i bardzo się cieszę, że atmosfera załogi i szefów jest tak pozytywna, że muszą się czuć one komfortowo. Zasłużyły to z całą po prostu pewnością nas, i że doceniamy ich talent. Tylko osoby o takim bardzo wysublimowanym talencie są w stanie zabezpieczyć tą jakość. Muszę powiedzieć, że z pracownicą byłyśmy w Bolesławcu. Teraz Ćmielów jest w planie, żeby tą wiedzę poszerzać, bo nie możemy skupić się tylko na naszym Włocławku, bo wtedy czujemy pewność siebie.

0: swoją wartość. Jesteśmy bardzo odpowiedzialni za to dziedzictwo kultury. Tym bardziej ja sobie zdaję z tego sprawę, że każda forma obsługi klienta, wiedza przekazana w momencie rozmowy sprzedażowej ma niesamowity wpływ na to, jak my ten Włocławek musimy pochwalić, nie tylko, ale poznawać, zaznajamiać całe szeregi klientów z tak pięknym dziełem, jaki jest fajans włocławski.
1: A chciałabym, chciałam jeszcze zapytać, gdybym mogła nam Pani opowiedzieć o właśnie o tym stowarzyszeniu, o tym działaniu stowarzyszenia.
0: Pan Krzysztof Leszczyński jest właśnie organizatorem, pomysłodawcą skupiania właśnie w swoich pomieszczeniach. To jest Galeria Stary Świat przy ulicy Starodębskiej. Tam spotykamy się raz w miesiącu minimum, ale bardzo często na różne okazje. Tam jest po prostu dłoń, wszelkie akcje, które podejmuje, to jest niespożyta energia, pomysłodawca tak wielu form szerzenia tej kultury, dziedzictwa fajansu, że tutaj nie starczyłoby nam czasu na ten wywiad. Spotykamy się, członkinie są tam, rozmawiają ze sobą, przypominają stare lata, uśmiechają się do siebie, poczęstunek przyjemny. W kawiarni kot, fajansowy kot, kotek, wszystkie formy. Pan Leszczyński no jest niesamowita osoba o potencjale niespożytym i tylko wziąć wzór, jak można wymyślać formy szerzenia wiedzy o fajansie.
1: Czyli to takie miejsce, gdzie zbierają się po prostu osoby z zamiłowania do tego fajansu i tak spędzają ten wspólny czas, rozwijają jeszcze tą swoją wiedzę, ale tak przyjemnie po prostu w swoim otoczeniu spędzacie czas. Chciałabym się spytać jeszcze właśnie o tym, co Pani wspomniała, że jeździ Pani na te szkolenia.
0: To szkolenia Pani.
1: Tak, tak, przepraszam, tak, spotkania. Tak, jeździ Pani na te spotkania i co, jakie wnioski Pani wyciąga?
0: Właśnie z tego stowarzyszenia organizowane są te wyjazdy, stąd pracownica i ja byłyśmy, między innymi oczywiście, cały autokar był uczestniczek na warsztatach w Bolesławcu i czynnie nanosiłyśmy wzór na te prawda, artykuły, na ten fajans. Tam jest inny fajans, tam jest kamionkowy, tam jest inny, cięższy, zmiana koloru, bo to wypływa prawda, z technologii, ze składu surowca. Więc same wykonywałyśmy, stemplując Bolesławcu wzory. Mamy te wzory, bo myśmy tam namalowały, fabryka wyszkliwiła, oszkliwiła i przysłała tutaj do stowarzyszenia i zostałyśmy obdarowane tymi rzeczami. Oczywiście stemplowanie też jest ręczne, żeby nie było, ale nasze malarki, powiem tak, że moje to jest zdanie, oczywiście mogę się mylić, że malarka, kopistka średnio utalentowana dałaby radę. Dlatego jeden z zakładów na moje pytanie, jak nabywają malarki, powiedziała, nie ma problemu, mamy 100 malarek na 300 osób. Ale chwileczkę, to jest połowa talentu. Nasze malarki muszą umieć rozmieścić, prawda, musi to grać.
1: Rozplanować, tak.
0: Tak, oczywiście, z całością. To są duże lampy, to są duże formy, wcale niełatwe w obsłudze. One to muszą nanosić, muszą zmieścić się z ilością kwiatów, z ilością czy ptaszek, czy kwiat. Po prostu powiem Państwu i Pani tutaj, że jest to niesamowite, jest to ogromna przyjemność i radość mam z tego, że te malarki zostały tak przybliżone

0: dla osób na warsztatach biorą udział w pokazie nanoszenia tychże pięknych malunków i właśnie zapraszam na festiwal piątek, sobota i niedziela. Piątek od godziny 16, a sobota i niedziela całe dni. Więc zapraszam, bo jest tak dużo urozmaicenia i tak służby browaru dbają o kulturę, o czystość, o po prostu spełnienie wszystkich wymagań wystawców, że zapraszam społeczeństwo Włocławka na pobyt niekoniecznie jednorazowy.
1: A tutaj jeszcze nawiązując do tego wydarzenia, takiego naszego święta corocznego fajansu, będzie tam możliwość właśnie spotkania się między innymi z paniami, które malują.
0: Naturalnie będą stoiska, gdzie nanoszą te malunki na ciało, na talerze takie, siakie, papierowe i wynoszą te dzieci do swoich domów przez siebie, przy pomocy malarek, te właśnie elementy. I w ten sposób uczymy młode pokolenie. Mamy obowiązek, święty obowiązek, dopóki jesteśmy żywotni, jesteśmy energiczni, żeby społeczeństwo włocławskie w wszystkich przedziałach wiekowych uczestniczyło w takim wydarzeniu.
1: A czy myśli Pani, że fajans Włocławek jest teraz nie tylko takim elementem dziedzictwa, ale i taką wizytówką naszego miasta?
0: Jestem o tym przekonana. Jestem o tym przekonana. Ja bardzo staram się inwestować w formy opakowania, formy drobne reklamy, na ile mnie stać. I jesteśmy odpowiedzialne, obydwie, tak ja, jak i moja pracownica, za kulturę obsługi tego pięknego asortymentu, jakim jest fajans włocławski.
1: A jak chciała, jeżeli miałaby Pani możliwość tutaj naszych widzów zachęcić do odwiedzenia właśnie tego cudownego wydarzenia, co mogłaby Pani powiedzieć, zachęcając osoby?
0: Powiem tak, że kto raz już był na tym wydarzeniu, są 3 dni, było w ubiegłym roku 2 dni, sobota i niedziela, teraz od piątkowego popołudnia już jesteśmy gotowi ze stoiskami, przynajmniej no, część wystawców, ale nie jestem odpowiedzialna, nie mogę powiedzieć, ilu tych wystawców, ale myślę, że bardzo dużo. Będzie i na zewnątrz Włocławka pokaz świateł. Pan prezydent zaimponował tutaj tą formą. To na pewno jest piękne, bo na prawda, elewacjach będzie ten fajans się przewijał, pokazywał wszystkie formy w godzinach oczywiście wieczorowych, bo to da efekt świetlny i wizualny. Ja myślę, że zachęcać to nie bardzo siłowo. Myślę, że zdrowy rozsądek przemówi za tym, że jednak będzie chwila wygospodarowana na odwiedzenie nas.
1: Pani Tereso, bardzo dziękujemy
0: Ja
1: tutaj
0: również.
1: za spotkanie, za wizytę u nas w studiu. Moi Państwo, dziękujemy serdecznie, że byliście Państwo z nami. Jeszcze raz moimi Państwa gośćmi była Pani Teresa Andrzejewska.
0: Chciałabym bardzo, żeby ten anioł miał wpływ na same pozytywne chwile spędzone w studiu telewizji Kujawy. Ten anioł jest namalowany w takim bardzo czytelnym malunku w kobalcie, czyli w takim malowaniu. Jest on rozpoznawalny nie tylko w tym kraju. W związku z tym chciałabym, żeby redakcja miała samych wspaniałych rozmówców,
1: I
0: którzy
1: wspaniałych
0: żyją,
1: gości.
0: wspaniałych, którzy po prostu mają emocje i wręczam to pani,
1: Dziękuję
0: żeby.
1: serdecznie, moi Państwo. No, jesteśmy niesamowicie poruszeni tak pięknym upominkiem dla naszego studia. Dziękujemy
0: Dziękuję
1: ślicznie.
0: bardzo.
1: Było nam
0: Miło mi.
1: bardzo miło. Wszystkiego
0: Również.
1: dobrego i zapraszamy na festiwal fajansu. i zapraszamy na Festiwal Fajansu, który

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
3: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. Pro Beauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: Budownictwo to nie tylko wznoszenie budynków, ale również projektowanie, precyzyjne obliczenia i fach w ręku. O tym, jak wygląda praca w tej branży, mogli przekonać się uczniowie Włocławskiego Zespołu Szkół Budowlanych i uczniowie klas 8, którzy zastanawiają się nad wyborem szkoły. Z okazji Dnia Budowlańca na szkolnym dziedzińcu pojawiły się stoiska firm i instytucji związanych z sektorem budowlanym. Młodzież mogła zobaczyć nowoczesne technologie, narzędzia oraz rozwiązania wykorzystywane przez profesjonalistów. Nie zabrakło również rozmów o możliwościach, jakie dają konkretne kierunki kształcenia.
1: Dzisiaj obchodzimy uroczyście w Zespole Szkół Budowlanych Dzień Budowlańca, święto naszych uczniów, naszych nauczycieli, naszych patronów, przyjaciół, sojuszników, pracodawców, usługodawców. Celem tego święta jest promowanie kierunków budowlanych. My jako szkoła budowlana kształcimy kadry budowlane już od 78 lat, niedługo będziemy obchodzić jubileusz, na rzecz lokalnego rynku pracy. I bardzo cieszy taka zmiana tegoroczna, pomimo, że jest to już 6 Dzień Budowlańca w naszej szkole, ale w tym roku mamy naprawdę taki wysyp firm lokalnych. To dla nich kształcimy te kadry budowlane.
0: Zdaniem dyrekcji Zespołu Szkół Budowlanych, choć zainteresowanie młodzieży zawodami budowlanymi jest umiarkowane, uczniowie po rozpoczęciu nauki często przekonują się, że wybrali praktyczny i potrzebny kierunek.
1: Ogromnym zainteresowaniem na pewno cieszą się wśród pracodawców i jest ogromny nacisk na to, aby nasi absolwenci zasilali rynek pracy. Działamy bardzo intensywnie w zakresie doradztwa zawodowego, tak aby uczniowie, którzy mają lat 15, podejmowali decyzję o tym, co będą robić w swoim życiu zawodowym, że są to zawody niezwykle potrzebne i płatne. Zainteresowanie 15-latków jest, powiedzmy, umiarkowane, natomiast jak już tutaj przyjdą i zobaczą te zawody, to

0: naprawdę są bardzo zadowoleni z ukończonej szkoły i uzyskują naprawdę atrakcyjne zawody na rynku pracy w Polsce, za granicą, gdziekolwiek.
1: O znaczeniu zawodów budowlanych mówił również prezydent Wrocławka. Krzysztof Kukucki przekonywał, że rozwój miasta oznacza zapotrzebowanie na fachowców, a zdobycie konkretnego zawodu może być pierwszym krokiem do dalszej edukacji i kariery.
2: Myślę, że to zainteresowanie i te tłumy młodych ludzi świadczą o tym, że faktycznie młodzi mieszkańcy Wrocławka widzą, że przyjście do budowlanki i rozwój w tym zakresie gwarantuje w przyszłości dobre życie. I myślę, że tak jest po prostu, bo też na co dzień pracuję z absolwentami zespołu szkół budowlanych, którzy po tym, jak skończyli naszą tutaj technikum, kończyli też politechniki, projektują, konstruują i naprawdę dobrze żyją. I myślę, że tak też będzie z młodymi mieszkańcami Wrocławka, którzy dzisiaj uczestniczą w tych targach.
1: Podczas wydarzenia nie zabrakło także przedstawicieli rzemiosła. Łukasz Staniszewski, prezes Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy, zwracał uwagę na rosnące zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników.
3: Jeśli chodzi o rzemieślnika, 3 lata ścieżki zawodowej, po 3 latach kończymy szkołę i w wieku 18-19 lat mamy już bardzo dobry zawód w ręce, więc nie musimy wcale iść do liceum. No, nie mam nic do liceum, ale to jest takie, że się skończy liceum, a nie wiemy dalej, co robić, nie?
4: A spytam się, jak z Pana obserwacji ilość osób, które kształcą się w tym kierunku, jak to wygląda w branży z Pana obserwacji?
3: Znaczy, jak Polskie Stowarzyszenie Dekarzy zaczęło gdzieś około 7 lat temu odradzać w Polsce zawodową ścieżkę, no to mieliśmy parę szkół, a teraz już mamy, przykładowo już mamy 18 oddziałów w całej Polsce, a my jako jeden oddział mamy 15 szkół pod opieką w całym województwie kujawsko-pomorskim, więc naprawdę mamy dużo, sam mam dużo uczni, więc ja naprawdę nie narzekam, a pamiętajcie jedno, pracownicy nam się starzeją, odchodzą na emerytury, a trzeba tego młodego na rybku.
1: Za wyborem szkoły i konkretnego zawodu stoją przede wszystkim sami uczniowie. To oni zdecydowali, że swoją przyszłość chcą wiązać właśnie z budownictwem. Zapytaliśmy ich, co zdecydowało o wyborze zespołu szkół budowlanych i co najbardziej podoba im się w nauce tego zawodu.
5: Wybrałem tą szkołę ze względu na bardzo dobrze płatny zawód na przyszłość i jest to również bardzo dobry start na studia po skończeniu szkoły. Odnośnie szkoły to mogę powiedzieć, że jest bardzo świetna atmosfera, z każdym nauczycielem da się dogadać, nauczyciele bardzo dobrze uczą o zawodach, mamy bardzo fajne zajęcia praktyczne, no i to chyba tyle.
6: Wybrałam kierunek geodezji, ponieważ to jest bardzo przyszłościowy zawód, który daje bardzo dużo możliwości, dużo też zarabia na tym kierunku. Jestem bardzo zadowolona ze swojego wyboru, ze względu na to, że otwiera mi to bardzo dużo szans w przyszłości.
4: Czy planujesz kontynuację później na wyższym stopniu nauczania na studiach wyższych?
6: Planuję iść na studia związane z geodezją albo z jakimś takim mniej więcej kierunkiem. Teraz coraz więcej dziewczyn przychodzi do budowlanki i pokazuje, że jednak nie tylko mężczyźni mogą pracować w takim cięższym zawodzie.
7: Wybór to głównie przez zarobki i chęć rozwijania się.
4: A czy planujesz podjąć dalej pracę w swoim kierunku, czy dalej się kształcić?
7: Oczywiście. Plany na przyszłość są. Głównie związane z dachami.
4: A czy planujesz pracę tutaj na terenie naszego miasta, powiatu, czy gdzieś dalej?
7: Raczej miasto i powiat.
8: Tak szczerze mówiąc, to dużo mi ludzie na ten temat opowiadali, rodzice doradzali. Dużo też poczytałem sobie. Jest to taki kierunek, który dużo wnosi do życia, można fajnie się rozwijać, masz dużo kierunków. Ogólnie to był mój kierunek, po prostu od dawna już wiedziałem, że w coś takiego chcę iść i po prostu przyszedłem tu, złożyłem papiery i dostałem się.
4: Klasa teraz maturalna, czy planujesz gdzieś dalej składać na studia, czy już teraz rozpoczynasz swoją karierę zawodową?
8: Tak, planuję iść do VAT-u na budownictwo i dalej w jakieś tam inżynierie.

0: coś takiego, projektowanie, już coś tak na pewno w tym kierunku, na pewno nie będę schodził z budownictwa.
1: Dzień budowlańca był więc nie tylko okazją do świętowania, ale również spotkaniem edukacji z praktyką.
2: We Włocławku działa Włocławskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Eurointegracja. To miejsce, w którym osoby z niepełnosprawnościami mogą liczyć na wsparcie, aktywizację i pomoc w codziennym funkcjonowaniu. Stowarzyszenie od lat działa na rzecz integracji i większej samodzielności swoich podopiecznych.
3: Nasza grupa to już seniorzy, przeważnie seniorzy. Mamy troszeczkę młodzieży, ale młodzież w tej chwili jest na różnych zajęciach, a my przychodzimy grupą właśnie tą starszą na zajęcia rehabilitacyjno-sportowe, rehabilitacyjno-rekreacyjne. I wspólnie się bawimy, no, zacieramy tą nudę, tak jak już mówiłam, i chcemy być razem, integrować się, wspólnie przeżywać właśnie upadki i wesołości różne.
2: Sport to dla nich nie tylko sposób na aktywne spędzanie czasu, to także okazja do przełamania barier, budowania pewności siebie i wspólnego działania. Zajęcia pokazują, że niepełnosprawność nie musi oznaczać rezygnacji z aktywności i realizowania własnych pasji.
3: Rzeczywiście są postępy, bo siedzenie w domu nic nie sprzyja ruchowi, sprawności fizycznej, a przede wszystkim tutaj, zresztą po dzisiejszych nawet zajęciach widać było, że niektóre panie były lepsze w ćwiczeniach, niektóre sobie mniej dawały radę, ale rzeczywiście progres jest bardzo wielki. Trzeba chodzić przynajmniej 2-3 razy w tygodniu na zajęcia sportowe. A my mamy sporo tych zajęć. Mamy Nordic Walking, mamy basen, mamy właśnie te zajęcia na salach gimnastycznych, no i siłownie.
2: Program zajęć jest dobierany indywidualnie do możliwości każdego uczestnika. Ćwiczenia są dostosowane do jego sprawności, tak aby aktywność była bezpieczna i komfortowa. Chodzi o to, by każdy mógł ćwiczyć w miarę swoich możliwości, a jednocześnie czerpać z tego satysfakcję.
4: Myślę, że każda forma ruchu w tym wieku jest świetnym rozwiązaniem, dlatego też takie zajęcia tutaj propagujemy. No i co, myślę, że grupa świetnie się spisywała. Ja się z nimi również świetnie bawię, bardzo lubię towarzystwo ludzi, jest mi to tak... Przychodzi mi to łatwo, myślę, że fajny kontakt łapiemy tutaj i zajęcia bardzo w miłym towarzystwie prowadzimy.
5: I jeszcze zapytam się o frekwencję. Więcej jest panów, więcej jest pań. Jak to wygląda na pani ćwiczenie?
4: Zdecydowanie więcej pań. Chociaż żałuję bardzo, ale zdecydowanie więcej pań jednak chce wyjść, ruszyć się. Spędzają ten czas razem, nawet jeśli te ćwiczenia są może bardziej monotonne czasami, ale one nadrabiają to swoim własnym tutaj towarzystwem, rozmowami, dzieleniem się jakimiś przeżyciami i tak dalej. Także fajnie. Cieszę się, że ludzie jednak w tym wieku lubią wyjść z domu i się ruszyć, nie zasiedzieć się w domu, że tak powiem, w fotelu.
2: Aktywność fizyczna może być ważną częścią życia niezależnie od wieku czy poziomu sprawności. Nawet niewielka dawka regularnego sportu pomaga zadbać o zdrowie, poprawić kondycję i lepiej funkcjonować na co dzień.
4: Podejście jest bardzo indywidualne i tak naprawdę każde zajęcia są inne w zależności od tego, jak grupa też pracuje i na co mogę sobie pozwolić po prostu, jeśli chodzi o dany wysiłek. Aczkolwiek ja preferuję taką metodę, że robimy wszystko i każdy tyle, ile może. Nie ma tutaj takich ram, że trzeba coś zrobić, trzeba to ćwiczenie wykonać dosłownie, tak jak ja powiedziałam. Nie ganiam nikogo tutaj za to, że nie wykona tego ćwiczenia tak, jak ja bym chciała. Także bardzo indywidualne podejście.
2: Zajęcia sportowe to dla uczestników coś więcej niż tylko sposób na spotkanie i spędzenie wolnego czasu. Regularna aktywność ma przede wszystkim poprawić ich zdrowie i sprawność. To także okazja do przełamywania własnych ograniczeń i wspólnego działania.
1: W całym kraju upamiętniono rocznicę ataku Związku Radzieckiego na Polskę. Była to bezpośrednia realizacja paktu Ribbentrop-Mołotow. Wojska sowieckie uderzyły na walczące z Niemcami oddziały polskie. Pretekstem miał być rozpad II Rzeczypospolitej i konieczność ochrony ludności. Do niewoli trafiło 250 tysięcy Polaków. W marcu 1940 roku władze radzieckie, Stalin i Beria podjęły decyzję o zamordowaniu 22 tysięcy oficerów Wojska Polskiego, uczonych, lekarzy, nauczycieli oraz duchownych. Dokonano tego w Katyniu, Miednoje oraz Charkowie. Włocławek upamiętnił tragiczne wydarzenia przed pomnikiem Armii Krajowej w Parku Łokietka.
6: Armia Czerwona bez wypowiedzenia wojny zaatakowała Polskę pod pretekstem rzekomej obrony ludności białoruskiej i ukraińskiej. Już od momentu przekroczenia granicy Sowieci dopuszczali się zbrodni na obywatelach polskich, w tym wojskowych i przedstawicielach administracji państwa polskiego. Dziś, gdy tuż za naszą granicą rozgrywa się krwawa wojna napaść Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 roku.

0: nabiera dodatkowej symboliki. Ówczesny pakt Ribbentrop-Mołotow pokazuje zmowę dwóch totalitaryzmów, ale jest także świadectwem zniewolenia narodów. Niepodległość to nie tylko dokumenty i granice na mapie. To przede wszystkim niezłomność ducha tych, którzy zginęli w katyńskich lasach czy na nieludzkiej ziemi Syberii, ale nigdy nie wyrzekli się własnej tożsamości. Pokój w Europie i na świecie buduje się latami poprzez dialog i zaufanie, a niszczy w krótkiej chwili za sprawą egoizmu, pychy i nienawiści. Współczesne społeczeństwa łatwo zapominają, jak niewiele trzeba, by świat, który znamy, runął w gruzy.
1: W 1943 roku niemiecka agencja prasowa podała informację o masowych grobach polskich oficerów w Kadyniu. W odpowiedzi radziecka gazeta Prawda oskarżyła o zbrodnię Niemców. Zaczęto tworzyć fałszywe dowody i spreparowaną dokumentację. Był to początek kłamstwa katyńskiego.
2: Rosyjskie imperium, niezależnie od tego, jak zmieniały się jego nazwy, sztandary i przywódcy, zbyt często niosło narodom Europy Wschodniej nie wolność, lecz strach. 17 września 1939 roku ta imperialna logika zapukała do polskich domów, a potem przyszły aresztowania, deportacje, wywózki, pociągi jadące w nieznane, syberyjska zima, rodziny rozdzielone na zawsze, matki, które nie wiedziały, gdzie są ich dzieci, dzieci, które dorastały bez swoich ojców. A wśród tych ofiar byli polscy żołnierze, policjanci, urzędnicy, nauczyciele i przedstawiciele inteligencji. Katyń był jednym z najstraszliwszych następstw sowieckiej agresji. Tam i w innych miejscach kaźni zamordowano tysiące polskich obywateli. Nie była to przypadkowa zbrodnia. Była próbą pozbawienia polskiej elit, jej pamięci, jej przeszłości. Chciano zabić ludzi, którzy mogli odbudować wolną Rzeczpospolitą. Ale nie udało się zabić pamięci. Przetrwała Sybir, przetrwała więzienia, przetrwała Katyń.
1: Po zakończeniu przemówień przedstawiciele samorządu, szkół i instytucji złożyli kwiaty i znicze przed pomnikiem. Postępowanie w sprawie tańczącego z radnymi zostało umorzone. To jednak jeszcze nie koniec. Wszystko zaczęło się w 2024 roku. Na Facebooku pojawił się profil krytykujący wrocławskich radnych. Pierwszy z wpisów dotyczył Domiceli Kopaczewskiej, która według autora posta jest emerytowaną radną, znaną z manipulacji i dążenia do władzy. Kolejne wpisy i kolejni radni. Janusz Ziółkowski, Katarzyna Zarembska, Ewelina Brodzińska, Ewa Szczepańska, Daniel Tobiasz, Rafał Sobolewski, Ewa Chupało. Tańczący z radnymi twierdził, że radni zawdzięczają swoją karierę nepotyzmowi i przechodzą z partii do partii. Wskazywał na nich zachłanność oraz nielojalność wobec wyborców. Wpisy zawierały też wygenerowane zdjęcia opisywanych radnych, pokazujące te cechy i zachowania. Sprawa trafiła do prokuratury rejonowej we Wrocławku w kwietniu 2025 roku. Śledczy ustalili, kto jest administratorem konta. Przeprowadzono przesłuchania. Sprawa nie dotyczyła jednak samego administratora konta tańczący z radnymi. Chodziło również o komentarze pod wpisami.
3: Postępowanie było prowadzone rzeczywiście w prokuraturze rejonowej we Wrocławku. Dotyczyło to postępowanie czynów z artykułu 226 na szkodę radnych miasta Włocławek, jak również czynów z artykułu 190 paragraf 1 kodeksu karnego. To jest gruźb również kierowanych czy to na profilu facebookowym, czy to przez użytkowników Facebooka w formie komentarzy.
1: Właściciel konta tańczący z radnymi został przesłuchany w charakterze świadka. Problemem było jednak ustalenie tożsamości osób piszących komentarze.
3: W toku postępowania nie udało się ustalić tożsamości osób kierujących te komentarze. Z uwagi na fakt, iż nie otrzymaliśmy odpowiedzi z podmiotu Meta, który jest odpowiedzialny za prowadzenie, administrowanie portalu Facebook. Przesłuchano również w toku postępowania osobę, która administruje, zajmuje się prowadzeniem tego konkretnego profilu. Postępowanie zostało umorzone w zakresie czynów z artykułu 226 z uwagi na niewykrycie sprawcy. W zakresie czynów z artykułu

0: artykułu 190 paragraf 1 kodeksu karnego z różnych przyczyn. Po części co do niektórych pokrzywdzonych z uwagi na niewykrycie sprawcy, co do niektórych pokrzywdzonych z uwagi na w ogóle brak znamion czynu zabronionego, co do niektórych pokrzywdzonych z uwagi na w ogóle brak złożonego wniosku o ściganie przez osobę uprawnioną, które to wniosek jest konieczny do ścigania takiego przestępstwa.
1: Jedna osoba złożyła zażalenie na decyzję prokuratury.
0: Tak, jeden z pokrzywdzonych złożył zażalenie na to postanowienie, dlatego też to postanowienie jest nieprawomocne. Zażalenie zostało przekazane wraz z aktami sprawy do Sądu Rejonowego we Włocławku do rozpoznania.
2: Teraz trzeba czekać na decyzję sądu. We Włocławku nie powstaną planowane mini tężnie solankowe. Choć pomysł zdobył poparcie mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego, miasto zdecydowało się odstąpić od jego realizacji. Powodem są zastrzeżenia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dotyczące potencjalnego zagrożenia dla zdrowia.
3: Tak zwane mikrotężnie nie są urządzeniami leczniczymi, czyli nie mogą być zaliczane do urządzeń służących do leczniczego wykorzystania naturalnych surowców leczniczych oraz właściwości leczniczych klimatu. Tym samym nie podlegają też regulacjom prawnym, które dotyczą właśnie lecznictwa uzdrowiskowego. Roztwór wodny soli lub solanka, która krąży w nieszczelnym systemie zamkniętego obiegu, może być w tych urządzeniach źródłem organizmów chorobotwórczych. Jest to instalacja, w której ten sam roztwór cały czas krąży w obiegu zamkniętym, ale nieszczelnym, do którego dostęp mają na przykład ptaki czy inne zwierzęta, które pozostawiają odchody, które są rozmywane i trafiają bezpośrednio do obiegu solankowego. Na ten moment przepisy nie nakładają obowiązku dotyczącego badania w zakresie mikrobiologicznym czy fizykochemicznym roztworu krążącego w obiegu mikrotężni. No i to skutkuje brakiem nadzoru nad jakością tego roztworu i tym samym nie gwarantuje bezpieczeństwa zdrowotnego osób, które przebywają blisko tego typu obiektów.
2: W ramach dwóch projektów we Włocławku miało pojawić się łącznie 17 urządzeń. Jedna minitężnia w parku Łokietka oraz 16 kolejnych w różnych częściach miasta. Ratusz otrzymał jednak rekomendację, by do tego typu inwestycji podchodzić z dużą ostrożnością.
4: Niestety musimy z ubolewaniem odstąpić od tych pomysłów, z tych zadań, ponieważ Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Bydgoszczy zarekomendował odstąpienie czy podejście z dużą ostrożnością do tego typu inwestycji, właśnie z przyczyn zdrowotnych. Sanepid sugeruje, że tego typu konstrukcje mogą być źródłem chorób, w tym również takich epidemiologicznych, ale również mogą być również źródłem wszelkich drobnoustrojów, pleśni, bakterii, grzybów, a te mogą bardzo negatywnie wpływać na zdrowie człowieka. Szczególnie tutaj chodzi o osoby, które chociażby mają obniżony system odporności.
2: Na realizację obu projektów zaplanowano łącznie około 1 200 000 złotych. Niewykorzystane środki mają zostać przeznaczone na inne zadania w ramach budżetu obywatelskiego.
4: Te środki zostaną przekazane na realizację innych właśnie zadań w ramach włocławskiego budżetu obywatelskiego.
1: Możemy już powiedzieć, na jakie zadania te środki zostaną przeznaczone? To będzie, zbierze się jakaś komisja? Jak to będzie wyglądało?
4: Tutaj oczywiście rozpatrujemy tą sytuację, analizujemy, ponieważ pierwszy raz mamy z taką sytuacją do czynienia. No, naprawdę bardzo ubolewamy, ponieważ w pewnym sensie jest to troszkę wypaczenie tej idei budżetu obywatelskiego. Natomiast niestety właśnie z przyczyn zdrowotnych musimy taką decyzję podjąć.
2: Do pomysłu minitężni można będzie wrócić w przyszłości, jeśli producenci opracują rozwiązania eliminujące wskazane przez sanepid zagrożenia. Włocławski rower miejski cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców. Oczywiście najwięcej chętnych na przemieszczanie się rowerem jest w wakacje, w czasie wolnym od szkoły i w sezonie urlopowym.
5: Od początku sezonu użytkownicy przejechali ponad 200 tysięcy kilometrów. Zarejestrowanych użytkowników mamy 9600, a ciekawostką jest to, że w samym miesiącu sierpniu było 8600 wypożyczeń.
1: Powiedzmy, ile tych miejskich rowerów jest? Mamy też rowery cargo.
5: Tak, są dwa rowery cargo i 220 rowerów standardowych miejskich, które znajdziemy na stacjach.
2: We Włocławku jest 35 stacji, na których można parkować rowery miejskie. W tym roku utworzono 9 kolejnych. Dodatkowo na czas wakacji kolejna stacja powstała nad Jeziorem Czarnym.
5: Jesteśmy bardzo zadowoleni, że mieszkańcy odebrali pozytywnie rowery miejskie. i poruszają się po mieście nie tylko rekreacyjnie, ale także do pracy.
1: Chciałbym jeszcze zapytać, czy były doniesienia, zgłoszenia o uszkodzeniach włowerów? Jak to w tej...
5: To znaczy, sami, jak serwis jedzie relokacja, sami znajdujemy je na stacjach,

0: czy gdzieś na ulicach, na przykład gdzie łańcuch komuś spadł, bo przerzutki nie tak są regulowane, bo podczas jazdy nie można niestety przerzucać biegów, tylko tak w samochodzie musimy nacisnąć sprzęgło, a tutaj musimy przestać pedałować, tak? I sami odnajdujemy takie rowery na przykład z jakimiś zniszczeniami delikatnymi.
1: Na koniec jeszcze zapytam, na razie jest jeszcze w miarę ciepło, chociaż teraz ten tydzień nie będzie nas aż tak już rozpieszczał, jak ten jeszcze poprzedni. Do kiedy trwa sezon, do kiedy będzie można używać rowerów miejskich i co się z nimi potem stanie?
0: Rowery miejskie będą działały do 5 listopada. Po tym terminie trafiają do nas na warsztat i każdy rower przez okres zimowy będzie przeglądany i konserwowany, żeby na nowy sezon wyjechały sprawne i żeby użytkownicy mogli się cieszyć z jazdy nimi.
1: Wybiegając z myślami do przodu, kiedy początek sezonu?
0: Planujemy tak jak w tym roku 21 marca, czyli na pierwszy dzień wiosny.
2: Pierwsze oficjalne uruchomienie systemu dla mieszkańców miało miejsce dokładnie 7 czerwca 2020 roku. Charakterystyczną cechą włocławskich rowerów od samego początku są ich kolory nawiązujące do fajansu. Opłata za wypożyczenie roweru na 20 minut to 25 groszy, a każda kolejna minuta to 3 grosze.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, witam Państwa w telewizji Kujawy. Sylwia Szarecka, dziś moim i Państwa gościem będzie pani Teresa Andrzejewska, wieloletnia działaczka na rzecz fajansu wocławskiego. Witamy Pani Tereso.
1: Witam, witam Państwa, witam.
0: Chciałabym, aby Pani nam opowiedziała dziś o swojej historii z fajansem. Jak to się rozpoczęło, że zaczęła Pani się interesować i tak aktywnie działać na rzecz naszego fajansu wocławskiego?
1: Z przyjemnością. Czuję się wyróżniona, że dane mi było po wielu latach doświadczenia zawodowego, pobytu we Wrocławku, mieć kontakt z fajansem. Pierwszy kontakt to był 2005 rok, gdzie miałam ogromną przyjemność z panią

0: Ewą Szanowską, która prowadziła tą piękną działalność w fabryce na Falbance, to zlecałam swoje prywatne potrzeby, bo córka tutaj otwierała działalność gospodarczą i na tą okoliczność, za to, że przyjechała z Poznania do Włocławka, koniecznie było mi, postawiłam sobie taki cel, żeby tym fajansem uraczyć wszystkich gości, którzy odwiedzają ten punkt działalności. I tak się zaczęło. Poznałam panią Ewę Szanowską, która była osobą o dużej wiedzy, o doświadczeniu i działała. Urzekła mnie swoją postawą, rozwijając tą właśnie piękną dziedzinę sztuki, jakim jest malowanie na fajansie. I stąd ten Włocławek jest mi tak bliski, jeśli chodzi o fajans, bo już to jakiś czas upłynęło. Ponieważ prowadzę sklep od 30 kilku lat, ponad 33 lata pasmanterię, to nie zmieniłam logo, ale przyjemnością jest moją, że właściciele fabryki fajansu, pan Tyberiusz Rajs, dał mi takie wyróżnienie i prowadzę ten sklep firmowy, co dla klientów jest duża przyjemność, bo spełniamy już każde niemalże wymarzone plany. Czy to będą z racji jubileuszy, czy imienin, czy urodzin. Pisemna forma na tych artykułach fajansowych bardzo zbliża klientów. Daje im taką radość zupełnie odmienną. W związku z tym ja się czuję odpowiedzialna za to, za termin, za jakość opakowania, przekazania tych artykułów. Powiem, że nie tylko na Polskę, Europę, ale na świat. Już malarki pisały w języku chińskim, japońskim. Jest to ogromne wyróżnienie, dlatego że mamy wyjątkowo utalentowane malarki. I nie musimy się absolutnie tutaj ani krępować, ani nie mieć jakiejś, prawda, niedowartościowania. Kultura włocławskiego fajansu ma wszelkie predyspozycje rozwijać się na cały świat.
1: Tak, to niesamowite. Mam wrażenie, że teraz nasz właśnie fajans włocławski przeżywa taki renesans ponowny. To niesamowite, że na taką skalę ponownie wróciło to i tak fantastycznie funkcjonuje, prawda?
0: Ja się bardzo z tego powodu cieszę, że w tym okresie już niekoniecznie najmłodszym dane mi jest aż tyle emocji przenosić na tą dziedzinę właśnie kultury włocławskiego fajansu. Jest to ogromne wyróżnienie, dlatego że powiem pani i widzom, że niespotykane to jest dla mnie. Otóż przygotowujemy się teraz do 6 już Festiwalu Fajansu. I ci klienci, których cały rok obsługujemy, planują urlopy, planują pobyt dłuższy, rezerwują sobie hotele. Niezmiernie przyjemnie jest, i tu ukłony w kierunku i pana prezydenta, i pani dyrektor Browaru B, pani Piechockiej-Witczak, że tak zostaliśmy zrozumiani, że w tym browarze B odbywa się ten 6 już Festiwal Fajansu, bo browar B zapewni komfort wszystkim gościom. Ja nie mówię o wystawcach, bo wystawca się może z wieloma trudnościami zgodzić. Natomiast o kulturze przekazywania tej formy, to świadczy wszyscy, włocławski klimat. Wyjeżdżają

0: ci klienci z Wrocławka, mając świadomości, jak zostali przyjęci, w jakich warunkach socjalnych, w jakich w sensie po prostu sanitarnych i zapewnienie komfortu klientom z całego świata jest dla nas kapitalnym wyzwaniem.
1: Tak, to prawda. Jednak tutaj nasze miasto reprezentuje ten fajans, prawda? Więc no to niezmiernie ważne, żeby w takich punktach.

0: działa w fajansie jako osoba, która się udziela od strony nie tylko tutaj takiej reprezentacyjnej, ale również włącza się bezpośrednio w działanie, w aranżowanie nowych malarek. Takie
1: no to za mocno powiedziane, za mocno powiedziane. Mam po prostu ogromną przyjemność kontaktować się bezpośrednio z osobami mnie odwiedzającymi. No i właśnie stąd w rozmowie, którą zazwyczaj prowadzę w temacie i fajansu, i malunku, po prostu wyłania się kandydatka, przepraszam, na osobę z emocjami ogromnymi i talentem, albo talentem i emocjami do malowania naszego fajansu. Ja również uczestniczę w Włocławskim Stowarzyszeniu, to Stowarzyszenia Miłośników Fajansu. Zostałam wynagrodzona również przez pana Leszczyńskiego, za co mogę tutaj na forum pochwalić się i podziękować. I myślę, że pan Tyberiusz Rajs bardzo rzeczowo i bardzo roztropnie i bardzo mądrze postępuje, doceniając talent malarek. To są perełki, to są osoby, które... Malowanie odbywa się między innymi pędzelkami z wywiórki lub bobra. I bobry żyją, wiewiórki żyją, a pędzle są i nietanie, i kruche, i wymagają bardzo dużego talentu. Osoba, która pisze, malarka, to jest po prostu nasza perełka, kochamy ją wszyscy. I bardzo się cieszę, że atmosfera załogi i szefów jest tak pozytywna, że muszą się czuć one komfortowo. Zasłużyły sobie z całą po prostu pewnością nas, i że doceniamy ich talent. Tylko osoby o takim bardzo wysublimowanym talencie są w stanie zabezpieczyć tą jakość. Muszę powiedzieć, że z pracownicą byłyśmy w Bolesławcu, teraz Ćmielów jest w planie, żeby tą wiedzę poszerzać, bo nie możemy skupić się tylko na naszym Włocławku, bo wtedy czujemy pewność siebie, swoją wartość. Jesteśmy bardzo odpowiedzialni za to dziedzictwo kultury. Tym bardziej ja sobie zdaję z tego sprawę, że każda forma obsługi klienta, wiedza przekazana w momencie rozmowy sprzedażowej ma niesamowity wpływ na to, jak my ten Włocławek musimy pochwalić, nie tylko, ale poznawać, zaznajamiać całe szeregi klientów z tak pięknym dziełem, jaki jest fajans włocławski.
0: A chciałam jeszcze zapytać, gdybym mogła nam pani opowiedzieć o właśnie o tym stowarzyszeniu, o tym działaniu stowarzyszenia.
1: Pan Krzysztof Leszczyński jest właśnie organizatorem, pomysłodawcą skupiania właśnie w swoich pomieszczeniach. To jest galeria Stary Świat przy ulicy Starodębskiej. Tam spotykamy się raz w miesiącu minimum, ale bardzo często na różne okazje. Tam jest po prostu dłoń, wszelkie akcje, które podejmuje, to jest niespożyta energia, pomysłodawca tak wielu form szerzenia tej kultury, dziedzictwa fajansu, że tutaj nie starczyłoby nam czasu na ten wywiad. Spotykamy się, członkinie są tam, rozmawiają ze sobą, przypominają stare lata, uśmiechają się do siebie, poczęstunek przyjemny. W kawiarni kot, fajansowy kot, kotek, wszystkie formy. Pan Leszczyński, no jest niesamowita osoba, o potencjale niespożytym i tylko wziąć

0: wzór, jak można wymyślać formy szerzenia wiedzy o fajansie.
1: Czyli to takie miejsce, gdzie zbierają się po prostu osoby z zamiłowania do tego fajansu i spędzają ten wspólny czas, rozwijają jeszcze tą swoją wiedzę, ale tak przyjemnie po prostu w swoim otoczeniu spędzacie czas. Chciałabym się spytać jeszcze właśnie o tym, co pani wspomniała, że jeździ pani na te szkolenia
0: Nie, nie, to szkolenia pani,
1: Tak,
0: tak to
1: przepraszam, tak, spotkania tu,
0: spotkania.
1: tak? Jeździ pani na te spotkania i co, jakie wnioski pani wyciąga po tych?
0: Otóż właśnie z tego to stowarzyszenia organizowane są te wyjazdy, stąd pracownica i ja byłyśmy, między innymi oczywiście cały autokar był uczestniczek na warsztatach w Bolesławcu i czynnie nanosiłyśmy wzór na te prawda, artykuły na ten fajans. Tam jest inny fajans, tam jest kamionkowy, tam jest inny, cięższy, zmiana koloru, bo to wypływa prawda, z technologii, ze składu surowca. Więc same wykonywałyśmy, stemplując w Bolesławcu wzory. Mamy te wzory, bo myśmy tam namalowały, fabryka wyszkliwiła, oszkliwiła i przysłała tutaj do stowarzyszenia i zostałyśmy obdarowane tymi rzeczami. Oczywiście stemplowanie też jest ręczne, żeby nie było, ale nasze malarki, powiem tak, że moje to jest zdanie, oczywiście mogę się mylić, że malarka, kopistka średnio utalentowana dałaby radę. Dlatego jeden z zakładów na moje pytanie, jak nabywają malarki, powiedziała, nie ma problemu, mamy 100 malarek na 300 osób. Ale chwileczkę, to jest połowa talentu. Nasze malarki muszą umieć rozmieścić, prawda, musi to grać.
1: Rozplanować, tak.
0: Tak, oczywiście, z całością to są duże lampy, to są duże formy, wcale niełatwe w obsłudze. One to muszą nanosić, muszą zmieścić się z ilością kwiatów, z ilością czy ptaszek, czy kwiat. Po prostu powiem Państwu i Pani tutaj, że jest to niesamowite, jest to ogromna przyjemność i radość mam z tego, że te malarki zostały tak przybliżone dla osób na warsztatach, biorą udział w pokazie nanoszenia tychże pięknych malunków i właśnie zapraszam na festiwal. Piątek, sobota i niedziela. Piątek od godziny 16, a sobota i niedziela całe dni. Więc zapraszam, bo jest tak dużo urozmaicenia i tak służby browaru dbają o kulturę, o czystość, o po prostu spełnienie wszystkich wymagań wystawców, że zapraszam społeczeństwo Włocławka na pobyt niekoniecznie jednorazowy.
1: A tutaj jeszcze nawiązując do tego wydarzenia, takiego naszego święta corocznego fajansu, będzie tam możliwość właśnie spotkania się między innymi z paniami, które malują.
0: Naturalnie, naturalnie będą stoiska, gdzie nanoszą te malunki na ciało, na talerze takie, siakie, papierowe i wynoszą te dzieci do swoich domów przez siebie, przy pomocy malarek, te właśnie elementy. I w ten sposób uczymy młode pokolenie. Mamy obowiązek, święty obowiązek, dopóki jesteśmy żywotni, jesteśmy energiczni, żeby społeczeństwo włocławskie w wszystkich przedziałach wiekowych uczestniczyło w takim wydarzeniu.
1: A czy myśli pani, że fajans Włocławek jest teraz nie tylko takim elementem dziedzictwa, ale i taką wizytówką naszego miasta?
0: Jestem o tym przekonana. Jestem o tym przekonana. Ja bardzo staram się inwestować w formy opakowania, formy drobne reklamy, na ile mnie stać. I jesteśmy odpowiedzialne, obydwie takie.

0: Ja, jak i moja pracownica, za kulturę obsługi tego pięknego asortymentu, jakim jest fajans wrocławski.
1: A jak jeżeli miałaby Pani możliwość tutaj naszych widzów zachęcić do odwiedzenia właśnie tego cudownego wydarzenia, co mogłaby Pani powiedzieć, zachęcając osoby?
0: Powiem tak, że kto raz już był na tym wydarzeniu, to są 3 dni, było w ubiegłym roku 2 dni, sobota i niedziela. Teraz od piątkowego popołudnia już jesteśmy gotowi ze stoiskami, przynajmniej no, część wystawców, ale nie jestem nie mogę powiedzieć, ilu tych wystawców, ale myślę, że bardzo dużo. Będzie i na zewnątrz Wrocławka pokaz świateł. Pan prezydent zaimponował tutaj tą formą. To na pewno jest piękne, bo na prawda, elewacjach będzie ten fajans się przewijał, pokazywał wszystkie formy w godzinach oczywiście wieczorowych, bo to da efekt świetlny i wizualny. Ja myślę, że zachęcać to nie bardzo siłowo. Myślę, że zdrowy rozsądek przemówi za tym, że jednak będzie chwila wygospodarowana na odwiedzenie nas.
1: Pani Tereso, bardzo dziękujemy tutaj za spotkanie, za wizytę u nas w studiu. Moi Państwo, dziękujemy serdecznie, że byliście Państwo z nami. Jeszcze raz moim i Państwa gośćmi była Pani Teresa Andrzejewska.
0: Chciałabym bardzo, żeby ten anioł miał wpływ na same pozytywne chwile spędzone w studiu telewizji Kujawy. Ten anioł jest namalowany w takim bardzo czytelnym malunku w kobalcie, czyli w takim malowaniu. Jest on rozpoznawalny nie tylko w tym kraju. W związku z tym chciałabym, żeby redakcja miała samych wspaniałych rozmówców, którzy
1: wspaniałych gości,
0: którzy po prostu mają emocje i wręczam to Pani.
1: Dziękuję
0: żeby...
1: serdecznie, moi Państwo, no, jesteśmy niesamowicie poruszeni tak pięknym upominkiem dla naszego studia. Dziękujemy ślicznie, było nam bardzo miło, wszystkiego dobrego i zapraszamy na Festiwal Fajansu. I zapraszamy na Festiwal Fajansu, który już wkrótce odbędzie się w naszym mieście.
0: Zapraszamy.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

Dobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Budownictwo to nie tylko wznoszenie budynków, ale również projektowanie, precyzyjne obliczenia i fach w ręku. O tym, jak wygląda praca w tej branży, mogli przekonać się uczniowie Włocławskiego Zespołu Szkół Budowlanych i uczniowie klas 8, którzy zastanawiają się nad wyborem szkoły. Z okazji Dnia Budowlańca na szkolnym dziedzińcu pojawiły się stoiska firm i instytucji związanych z sektorem budowlanym. Młodzież mogła zobaczyć nowoczesne technologie, narzędzia oraz rozwiązania wykorzystywane przez profesjonalistów. Nie zabrakło również rozmów o możliwościach, jakie dają konkretne kierunki kształcenia.
1: Dzisiaj obchodzimy uroczyście w Zespole Szkół Budowlanych Dzień Budowlańca, święto naszych uczniów, naszych nauczycieli, naszych patronów, przyjaciół, sojuszników, pracodawców, usługodawców. Celem tego święta jest promowanie kierunków budowlanych. My jako szkoła budowlana kształcimy kadry budowlane już od 78 lat, niedługo będziemy obchodzić jubileusz, na rzecz lokalnego rynku pracy. I bardzo cieszy taka zmiana tegoroczna, pomimo, że jest to już 6 Dzień Budowlańca w naszej szkole, ale w tym roku mamy naprawdę taki wysyp firm lokalnych. To dla nich kształcimy te kadry budowlane.
0: Zdaniem dyrekcji Zespołu Szkół Budowlanych, choć zainteresowanie młodzieży zawodami budowlanymi jest umiarkowane, uczniowie po rozpoczęciu nauki często przekonują się, że wybrali praktyczny i potrzebny kierunek.
1: Ogromnym zainteresowaniem na pewno cieszą się wśród pracodawców i jest ogromny nacisk na to, aby nasi absolwenci zasilali rynek pracy. Działamy bardzo intensywnie w zakresie doradztwa zawodowego, tak aby uczniowie, którzy mają lat 15, podejmowali decyzję o tym, co będą robić w swoim życiu zawodowym, że są to zawody niezwykle potrzebne i płatne. Zainteresowanie 15-latków jest, powiedzmy, umiarkowane, natomiast jak już tutaj przyjdą i zobaczą te zawody, to naprawdę są bardzo zadowoleni z ukończonej szkoły i uzyskują naprawdę atrakcyjne zawody na rynku pracy w Polsce, za granicą, gdziekolwiek.
0: O znaczeniu zawodów budowlanych mówił również prezydent Włocławka. Krzysztof Kukucki przekonywał, że rozwój miasta oznacza zapotrzebowanie na fachowców, a zdobycie konkretnego zawodu może być pierwszym krokiem do dalszej edukacji i kariery.
2: Myślę, że to zainteresowanie i te tłumy młodych ludzi świadczą o tym, że faktycznie młodzi mieszkańcy Włocławka widzą, że przyjście do budowlanki i rozwój w tym zakresie gwarantuje w przyszłości dobre życie. I myślę, że tak jest po prostu, bo też na co dzień pracuję z absolwentami Zespołu Szkół Budowlanych, którzy po tym, jak skończyli naszą tutaj technikum, kończyli też politechniki, projektują, konstruują i naprawdę dobrze żyją. I myślę, że tak też będzie z młodymi mieszkańcami Włocławka, którzy dzisiaj uczestniczą w tych targach.
0: Podczas wydarzenia nie zabrakło także przedstawicieli rzemiosła. Łukasz Staniszewski, prezes Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy, zwracał uwagę na rosnące zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników.
3: Jeśli chodzi o rzemieślnika, 3 lata ścieżki zawodowej, po 3 latach kończymy szkołę i w wieku 18-19 lat mamy już bardzo dobry zawód w ręce, więc nie musimy wcale iść do liceum. No, nie mam nic do liceum, ale to jest takie, że się skończy liceum, a nie wiemy dalej, co robić, nie?
4: A spytam się, jak z Pana obserwacji ilość osób, które kształcą się w tym kierunku, jak to wygląda w branży z Pana obserwacji?
3: Znaczy, jak Polskie Stowarzyszenie Dekarzy zaczęło gdzieś około 7 lat temu odradzać w Polsce zawodową ścieżkę, no to mieliśmy parę szkół, a teraz już mamy 18 oddziałów w całej Polsce.

0: a my jako jeden oddział mamy 15 szkół pod opieką w całym województwie kujawsko-pomorskim, więc naprawdę mamy dużo, sam mam dużo uczni, więc ja naprawdę nie narzekam, a pamiętajcie jedno, pracownicy nam się starzeją, odchodzą na emerytury, a trzeba tego młodego na rybku.
1: Za wyborem szkoły i konkretnego zawodu stoją przede wszystkim sami uczniowie. To oni zdecydowali, że swoją przyszłość chcą wiązać właśnie z budownictwem. Zapytaliśmy ich, co zdecydowało o wyborze zespołu szkół budowlanych i co najbardziej podoba im się w nauce tego zawodu.
2: Wybrałem tą szkołę ze względu na bardzo dobrze płatny zawód na przyszłość i jest to również bardzo dobry start na studia po skończeniu szkoły. Odnośnie szkoły to mogę powiedzieć, że jest bardzo świetna atmosfera, z każdym nauczycielem da się dogadać, nauczyciele bardzo dobrze uczą o zawodach, mamy bardzo fajne zajęcia praktyczne, no i to chyba tyle.
3: Wybrałam kierunek geodezji, ponieważ to jest bardzo przyszłościowy zawód, który daje bardzo dużo możliwości, dużo też zarabia na tym kierunku. Jestem bardzo zadowolona ze swojego wyboru, ze względu na to, że otwiera mi to bardzo dużo szans w przyszłości.
4: Czy planujesz kontynuację później na wyższym stopniu nauczania na studiach wyższych?
3: Planuję iść na studia związane z geodezją albo z jakimś takim mniej więcej kierunkiem. Teraz coraz więcej dziewczyn przychodzi do budowlanki i pokazuje, że jednak nie tylko mężczyźni mogą pracować w takim cięższym zawodzie.
5: Wybór to głównie przez zarobki i chęć rozwijania się.
4: A czy planujesz podjąć dalej pracę w swoim kierunku, czy dalej się kształcić?
5: Oczywiście. Plany na przyszłość są. Głównie związane z dachami.
4: A czy planujesz pracę tutaj na terenie naszego miasta, powiatu, czy gdzieś dalej?
5: Raczej miasto i powiat.
6: Tak szczerze mówiąc, to dużo mi ludzie na ten temat opowiadali, rodzice doradzali. Dużo też poczytałem sobie. Jest to taki kierunek, który dużo wnosi do życia, można fajnie się rozwijać, masz dużo kierunków. Ogólnie to był mój kierunek, po prostu od dawna już wiedziałem, że w coś takiego chcę iść i po prostu przyszedłem tu, złożyłem papiery i dostałem się.
4: Klasa teraz maturalna, czy planujesz gdzieś dalej składać na studia, czy już teraz rozpoczynasz swoją karierę zawodową?
6: Tak, planuję iść do VAT-u na budownictwo i dalej w jakieś tam inżynierię, coś takiego, projektowanie. Już coś tak na pewno w tym kierunku, na pewno nie będę schodził z budownictwa.
1: Dzień budowlańca był więc nie tylko okazją do świętowania, ale również spotkaniem edukacji z praktyką.
7: We Włocławku działa Włocławskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Eurointegracja. To miejsce, w którym osoby z niepełnosprawnościami mogą liczyć na wsparcie, aktywizację i pomoc w codziennym funkcjonowaniu. Stowarzyszenie od lat działa na rzecz integracji i większej samodzielności swoich podopiecznych.
8: Nasza grupa to już seniorzy, przeważnie seniorzy. Mamy troszeczkę młodzieży, ale młodzież w tej chwili jest na różnych zajęciach, a my przychodzimy grupą właśnie tą starszą na zajęcia rehabilitacyjno-sportowe, rekreacyjne. I wspólnie się bawimy, no, zacieramy tą nudę, tak jak już mówiłam. I chcemy być razem, integrować się, wspólnie przeżywać właśnie upadki i wesołości różne.
7: Sport to dla nich nie tylko sposób na aktywne spędzanie czasu, to także okazja do przełamania barier, budowania pewności siebie i wspólnego działania. Zajęcia pokazują, że niepełnosprawność nie musi oznaczać rezygnacji z aktywności i realizowania własnych pasji.
8: Rzeczywiście są postępy, bo siedzenie w domu nic nie sprzyja ruchowi, sprawności fizycznej, a przede wszystkim tutaj, zresztą po dzisiejszych nawet zajęciach widać było, że niektóre panie były lepsze w ćwiczeniach, niektóre sobie mniej dawały radę, ale rzeczywiście progres jest bardzo wielki. trzeba chodzić przynajmniej 2-3 razy w tygodniu na zajęcia sportowe. A my mamy sporo tych zajęć. Mamy Nordic Walking, mamy basen, mamy właśnie te zajęcia na salach gimnastycznych, no i siłownie.
7: Program zajęć jest dobierany indywidualnie do możliwości każdego uczestnika. Ćwiczenia są dostosowane do jego sprawności tak, aby aktywność była bezpieczna i komfortowa. Chodzi o to, by każdy mógł ćwiczyć w miarę swoich możliwości, a jednocześnie czerpać z tego satysfakcję.
9: Myślę, że każda forma ruchu w

0: tym wieku jest świetnym rozwiązaniem, dlatego też takie zajęcia tutaj propagujemy. No, myślę, że grupa świetnie się spisywała. Ja się z nimi również świetnie bawię, bardzo lubię towarzystwo ludzi, jest mi to tak, przychodzi mi to łatwo, myślę, że fajny kontakt łapiemy tutaj i zajęcia bardzo w miłym towarzystwie prowadzimy.
1: I jeszcze zapytam się o frekwencję, więcej jest panów, więcej jest pań, jak to wygląda na pani ćwiczenie?
0: Zdecydowanie więcej pań. Chociaż żałuję bardzo, ale zdecydowanie więcej pań jednak chce wyjść, ruszyć się. Spędzają ten czas razem, nawet jeśli te ćwiczenia są może bardziej monotonne czasami, ale one nadrabiają to swoim własnym tutaj towarzystwem, rozmowami, dzieleniem się jakimiś przeżyciami i tak dalej. Także fajnie, fajnie, fajnie. Cieszę się, że ludzie jednak w tym wieku lubią wyjść z domu i się ruszyć, nie zasiedzieć się w domu, że tak powiem, w fotelu.
1: Aktywność fizyczna może być ważną częścią życia niezależnie od wieku czy poziomu sprawności. Nawet niewielka dawka regularnego sportu pomaga zadbać o zdrowie, poprawić kondycję i lepiej funkcjonować na co dzień.
0: Podejście jest bardzo indywidualne i tak naprawdę każde zajęcia są inne w zależności od tego, jak grupa też pracuje i na co mogę sobie widzę pozwolić po prostu, jeśli chodzi o dany wysiłek. Aczkolwiek ja preferuję taką metodę, że robimy wszystko i każdy tyle, ile może. Nie ma tutaj takich ram, że trzeba coś zrobić, trzeba to ćwiczenie wykonać dosłownie, tak jak ja powiedziałam. Nie ganiam nikogo tutaj za to, że nie wykona tego ćwiczenia tak, jak ja bym chciała. Także bardzo indywidualne podejście.
1: Zajęcia sportowe to dla uczestników coś więcej niż tylko sposób na spotkanie i spędzenie wolnego czasu. Regularna aktywność ma przede wszystkim poprawić ich zdrowie i sprawność. To także okazja do przełamywania własnych ograniczeń i wspólnego działania.
2: W całym kraju upamiętniono rocznicę ataku Związku Radzieckiego na Polskę. Była to bezpośrednia realizacja paktu Ribbentrop-Mołotow. Wojska sowieckie uderzyły na walczące z Niemcami oddziały polskie. Pretekstem miał być rozpad II Rzeczypospolitej i konieczność ochrony ludności. Do niewoli trafiło 250 tysięcy Polaków. W marcu 1940 roku władze radzieckie, Stalin i Beria podjęły decyzję o zamordowaniu 22 tysięcy oficerów Wojska Polskiego, uczonych, lekarzy, nauczycieli oraz duchownych. Dokonano tego w Katyniu, Miednoje oraz Charkowie. Włocławek upamiętnił tragiczne wydarzenia przed pomnikiem Armii Krajowej w Parku Łokietka.
3: Armia Czerwona bez wypowiedzenia wojny zaatakowała Polskę pod pretekstem rzekomej obrony ludności białoruskiej i ukraińskiej. Już od momentu przekroczenia granicy Sowieci dopuszczali się zbrodni na obywatelach polskich, w tym wojskowych i przedstawicielach administracji państwa polskiego. Dziś, gdy tuż za naszą granicą rozgrywa się krwawa wojna, napaść Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 roku nabiera dodatkowej symboliki. Ówczesny pakt Ribbentrop-Mołotow pokazuje zmowę dwóch totalitaryzmów, ale jest także świadectwem zniewolenia narodów. Niepodległość to nie tylko dokumenty i granice na mapie. To przede wszystkim niezłomność ducha tych, którzy zginęli w katyńskich lasach czy na nieludzkiej ziemi Syberii, ale nigdy nie wyrzekli się własnej tożsamości. Pokój w Europie i na świecie buduje się latami poprzez dialog i zaufanie, a niszczy w krótkiej chwili za sprawą egoizmu, pychy i nienawiści. Współczesne społeczeństwa łatwo zapominają, jak niewiele trzeba, by świat, który znamy, runął w gruzy.
2: W 1943 roku niemiecka agencja prasowa podała informację o masowych grobach polskich oficerów w Katyniu. W odpowiedzi radziecka gazeta Prawda oskarżyła o zbrodnię Niemców. Zaczęto tworzyć fałszywe dowody i spreparowaną dokumentację. Był to początek kłamstwa katyńskiego.
4: Rosyjskie imperium, niezależnie od tego, jak zmieniały się jego nazwy, sztandary i przywódcy, zbyt często niosło narodom Europy Wschodniej nie wolność, lecz strach. 17 września 1939 roku ta imperialna logika zapukała do polskich domów, a potem przyszły aresztowania, deportacje, wywózki, pociągi jadące w nieznane, syberyjska zima, rodziny rozdzielone na zawsze, matki, które nie wiedziały, gdzie są ich dzieci, dzieci, które dorastały bez swoich ojców, a wśród tych ofiar byli polscy żołnierze, policjanci, urzędnicy, nauczyciele i przedstawiciele

0: inteligencji. Katyń był jednym z najstraszliwszych następstw sowieckiej agresji. Tam i w innych miejscach kaźni zamordowano tysiące polskich obywateli. Nie była to przypadkowa zbrodnia. Była próbą pozbawienia polskiej elit, jej pamięci, jej przeszłości. Chciano zabić ludzi, którzy mogli odbudować wolną Rzeczpospolitą. Ale nie udało się zabić pamięci. Przetrwała Sybir, przetrwała więzienia, przetrwała Katyń.
1: Po zakończeniu przemówień przedstawiciele samorządu, szkół i instytucji złożyli kwiaty i znicze przed pomnikiem. Postępowanie w sprawie tańczącego z radnymi zostało umorzone. To jednak jeszcze nie koniec. Wszystko zaczęło się w 2024 roku. Na Facebooku pojawił się profil krytykujący wrocławskich radnych. Pierwszy z wpisów dotyczył Domiceli Kopaczewskiej, która według autora posta jest emerytowaną radną, znaną z manipulacji i dążenia do władzy. Kolejne wpisy i kolejni radni. Janusz Ziółkowski, Katarzyna Zarembska, Ewelina Brodzińska, Ewa Szczepańska, Daniel Tobiasz, Rafał Sobolewski, Ewa Chupało. Tańczący z radnymi twierdził, że radni zawdzięczają swoją karierę nepotyzmowi i przechodzą z partii do partii. Wskazywał na nich zachłanność oraz nielojalność wobec wyborców. Wpisy zawierały też wygenerowane zdjęcia opisywanych radnych, pokazujące te cechy i zachowania. Sprawa trafiła do prokuratury rejonowej we Wrocławku w kwietniu 2025 roku. Śledczy ustalili, kto jest administratorem konta. Przeprowadzono przesłuchania. Sprawa nie dotyczyła jednak samego administratora konta tańczący z radnymi. Chodziło również o komentarze pod wpisami.
2: Postępowanie było prowadzone rzeczywiście w prokuraturze rejonowej we Wrocławku. Dotyczyło to postępowanie czynów z artykułu 226 na szkodę radnych miasta Wrocławek, jak również czynów z artykułu 190 paragraf 1 kodeksu karnego. To jest gróźb również kierowanych czy to na profilu facebookowym, czy to przez użytkowników Facebooka w formie komentarzy.
1: Właściciel konta tańczący z radnymi został przesłuchany w charakterze świadka. Problemem było jednak ustalenie tożsamości osób piszących komentarze.
2: W toku postępowania nie udało się ustalić tożsamości osób kierujących te komentarze. Z uwagi na fakt, iż nie otrzymaliśmy odpowiedzi z podmiotu Meta, który jest odpowiedzialny za prowadzenie, administrowanie portalu Facebook. Przesłuchano również w toku postępowania osobę, która administruje, zajmuje się prowadzeniem tego konkretnego profilu. Postępowanie zostało umorzone w zakresie czynów z artykułu 226 z uwagi na niewykrycie sprawcy. W zakresie czynów z artykułu 190 paragraf 1 kodeksu karnego z różnych przyczyn. Po części co do niektórych pokrzywdzonych z uwagi na niewykrycie sprawcy, co do niektórych pokrzywdzonych z uwagi na w ogóle brak znamion czynu zabronionego, co do niektórych pokrzywdzonych z uwagi na w ogóle brak złożonego wniosku o ściganie przez osobę uprawnioną, które to wniosek jest konieczny do ścigania takiego przestępstwa.
3: Jedna osoba złożyła zażalenie na decyzję prokuratury.
2: Tak, jeden z pokrzywdzonych złożył zażalenie na to postanowienie, dlatego też to postanowienie jest nieprawomocne. Zażalenie zostało przekazane wraz z aktami sprawy do Sądu Rejonowego we Wrocławku do rozpoznania.
1: Teraz trzeba czekać na decyzję sądu. We Wrocławku nie powstaną planowane mini tężnie solankowe. Choć pomysł zdobył poparcie mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego, miasto zdecydowało się odstąpić od jego realizacji. Powodem są zastrzeżenia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dotyczące potencjalnego zagrożenia dla zdrowia.
4: Tak zwane mikrotężnie nie są urządzeniami leczniczymi, czyli nie mogą być zaliczane do urządzeń służących do leczniczego wykorzystania naturalnych surowców leczniczych oraz właściwości leczniczych klimatu. Tym samym nie podlegają też regulacjom prawnym, które dotyczą właśnie lecznictwa uzdrowiskowego. Roztwór wodny soli lub solanka, która krąży w nieszczelnym systemie zamkniętego obiegu, może być w tych urządzeniach źródłem organizmów chorobotwórczych. Jest to instalacja, w której ten sam roztwór cały czas krąży w obiegu zamkniętym, ale nieszczelnym, do którego dostęp mają na przykład ptaki czy inne zwierzęta, które pozostawiają odchody, które są rozmywane i trafiają bezpośrednio do obiegu solankowego. Na ten moment przepisy nie nakładają obowiązku dotyczącego badania w zakresie mikrobiologicznym czy fizykochemicznym roztworu krążącego w obiegu mikrotężni. No i to skutkuje brakiem nadzoru nad jakością tego roztworu i tym samym nie gwarantuje bezpieczeństwa zdrowotnego osób, które przebywają blisko tego typu obiektów.
1: W ramach dwóch projektów Wałocławek

0: parku miało pojawić się łącznie 17 urządzeń, jedna minitężnia w parku Łokietka oraz 16 kolejnych w różnych częściach miasta. Ratusz otrzymał jednak rekomendację, by do tego typu inwestycji podchodzić z dużą ostrożnością.
1: Niestety musimy z ubolewaniem odstąpić od tych pomysłów, z tych zadań, ponieważ Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Bydgoszczy zarekomendował odstąpienie czy podejście z dużą ostrożnością do tego typu inwestycji właśnie z przyczyn zdrowotnych. Sanepid sugeruje, że tego typu konstrukcje mogą być źródłem chorób, w tym również takich epidemiologicznych, ale również mogą być również źródłem wszelkich drobnoustrojów, pleśni, bakterii, grzybów, a te mogą bardzo negatywnie wpływać na zdrowie człowieka. Szczególnie tutaj chodzi o osoby, które chociażby mają obniżony system odporności.
0: Na realizację obu projektów zaplanowano łącznie około 1 200 000 zł. Niewykorzystane środki mają zostać przeznaczone na inne zadania w ramach budżetu obywatelskiego.
1: Te środki zostaną przekazane na realizację innych właśnie zadań w ramach wrocławskiego budżetu obywatelskiego.
2: Możemy już powiedzieć, na jakie zadania te środki zostaną przeznaczone? To będzie, zbierze się jakaś komisja? Jak to będzie wyglądało?
1: Tutaj oczywiście rozpatrujemy tą sytuację, analizujemy, ponieważ pierwszy raz mamy z taką sytuacją do czynienia. No, naprawdę bardzo ubolewamy, ponieważ w pewnym sensie jest to troszkę wypaczenie tej idei budżetu obywatelskiego. Natomiast niestety właśnie z przyczyn zdrowotnych musimy taką decyzję podjąć.
0: Do pomysłu minitężni można będzie wrócić w przyszłości, jeśli producenci opracują rozwiązania eliminujące wskazane przez sanepid zagrożenia. Wrocławski rower miejski cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców. Oczywiście najwięcej chętnych na przemieszczanie się rowerem jest w wakacje, w czasie wolnym od szkoły i w sezonie urlopowym.
3: Od początku sezonu użytkownicy przejechali ponad 200 tysięcy kilometrów. Zarejestrowanych użytkowników mamy 9600, a ciekawostką jest to, że w samym miesiącu sierpniu było 8600 wypożyczeń.
2: Powiedzmy, ile tych miejskich rowerów jest? Mamy też rowery cargo.
3: Tak, są dwa rowery cargo i 220 rowerów standardowych miejskich, które znajdziemy na stacjach.
0: We Wrocławku jest 35 stacji, na których można parkować rowery miejskie. W tym roku utworzono 9 kolejnych. Dodatkowo na czas wakacji kolejna stacja powstała nad Jeziorem Czarnym.
3: Jesteśmy bardzo zadowoleni, że mieszkańcy odebrali pozytywnie rowery miejskie i poruszają się po mieście nie tylko rekreacyjnie, ale także do pracy.
2: Chciałbym jeszcze zapytać, czy były doniesienia, zgłoszenia o uszkodzeniach rowerów? Jak to w tej...
3: To znaczy, sami, jak serwis jedzie relokacja, sami znajdujemy je na stacjach, czy gdzieś na ulicach, na przykład gdzie łańcuch komuś spadł, bo przerzutki nie tak są regulowane, bo podczas jazdy nie można niestety przerzucać biegów, tylko tak w samochodzie musimy nacisnąć sprzęgło, a tutaj musimy przestać pedałować, tak? I sami odnajdujemy takie rowery na przykład z jakimiś zniszczeniami delikatnymi.
2: Na koniec jeszcze zapytam, na razie jest jeszcze w miarę ciepło, chociaż teraz ten tydzień nie będzie nas aż tak już rozpieszczał, jak ten jeszcze poprzedni. Do kiedy trwa sezon, do kiedy będzie można używać rowerów miejskich i co się z nimi potem stanie?
3: Rowery miejskie będą działały do 5 listopada. Po tym terminie trafiają do nas na warsztat i każdy rower przez okres zimowy będzie przeglądany i konserwowany, żeby na nowy sezon wyjechały sprawne i żeby użytkownicy mogli się cieszyć z jazdy nimi.
2: Wybiegając z myślami do przodu, kiedy początek sezonu?
3: Planujemy tak jak w tym roku 21 marca, czyli na pierwszy dzień wiosny.
0: Pierwsze oficjalne uruchomienie systemu dla mieszkańców miało miejsce dokładnie 7 czerwca 2020 roku. Charakterystyczną cechą wrocławskich rowerów od samego początku są ich kolory nawiązujące do fajansu. Opłata za wypożyczenie roweru na 20 minut to 25 groszy, a każda kolejna minuta to 3 grosze.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.

0: Podobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
2: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry, witam Państwa w telewizji Kujawy. Sylwia Szarecka, dziś moim i Państwa gościem będzie pani Teresa Andrzejewska, wieloletnia działaczka na rzecz fajansu wocławskiego. Witamy Pani Tereso.
1: Witam, witam Państwa, witam.
0: Chciałabym, aby Pani nam opowiedziała dziś o swojej historii z fajansem. Jak to się rozpoczęło, że zaczęła Pani się interesować i tak aktywnie działać na rzecz naszego fajansu wocławskiego?
1: Z przyjemnością. Czuję się wyróżniona, że dane mi było po wielu latach doświadczenia zawodowego, pobytu we Wrocławku, mieć kontakt z fajansem. Pierwszy kontakt to był 2005 rok, gdzie miałam ogromną przyjemność z panią Ewą Szanowską, która prowadziła tą piękną działalność w fabryce na falbance. To zlecałam swoje prywatne potrzeby, bo córka tutaj otwierała działalność gospodarczą i na tą okoliczność, za to, że przyjechała z Poznania do Włocławka, koniecznie było mi, postawiłam sobie taki cel, żeby tym fajansem uraczyć wszystkich gości, którzy odwiedzają ten punkt działalności. I tak się zaczęło. Poznałam panią Ewę Szanowską, która była osobą o dużej wiedzy, o doświadczeniu i działała. Urzekła mnie swoją postawą, rozwijając tą właśnie piękną dziedzinę sztuki, jakim jest malowanie na fajansie. I stąd ten Włocławek jest mi tak bliski, jeśli chodzi o fajans, bo już to jakiś czas upłynęło. Ponieważ prowadzę sklep od 30 kilku lat, ponad 33 lata pasmanterię, to nie zmieniłam logo, ale przyjemnością jest moją, że właściciele fabryki fajansu, pan Tyberiusz Rajs, dał mi takie wyróżnienie i prowadzę ten sklep firmowy, co dla klientów jest duża przyjemność.

0: bo spełniamy już każde niemalże wymarzone plany. Czy to będą z racji jubileuszy, czy imienin, czy urodzin. Pisemna forma na tych artykułach fajansowych bardzo zbliża klientów, daje im taką radość zupełnie odmienną. W związku z tym ja się czuję odpowiedzialna za to, za termin, za jakość opakowania, przekazania tych artykułów. Powiem, że nie tylko na Polskę, Europę, ale na świat. Już malarki pisały w języku chińskim, japońskim. Jest to ogromne wyróżnienie, dlatego że mamy wyjątkowo utalentowane malarki i nie musimy się absolutnie tutaj ani krępować, ani nie mieć jakiejś, prawda, niedowartościowania. Kultura włocławskiego fajansu ma wszelkie predyspozycje rozwijać się na cały świat.
1: Tak, to niesamowite. Mam wrażenie, że teraz nasz właśnie fajans wocławski przeżywa taki renesans ponowny. To niesamowite, że na taką skalę ponownie wróciło to i tak fantastycznie funkcjonuje, prawda?
0: Ja się bardzo z tego powodu cieszę, że w tym okresie już niekoniecznie najmłodszym dane mi jest aż tyle emocji przenosić na tą dziedzinę właśnie kultury włocławskiego fajansu. Jest to ogromne wyróżnienie, dlatego że powiem pani i widzom, że niespotykane to jest dla mnie. Otóż przygotowujemy się teraz do szóstego już festiwalu fajansu. I ci klienci, których cały rok obsługujemy, planują urlopy, planują pobyt dłuższy, rezerwują sobie hotele. Niezmiernie przyjemnie jest, i tu ukłony w kierunku i pana prezydenta, i pani dyrektor Browaru B, pani Piechockiej-Witczak, że tak zostaliśmy zrozumiani, że w tym browarze B odbywa się ten szósty już festiwal fajansu, bo browar B zapewni komfort wszystkim gościom. Ja nie mówię o wystawcach, bo wystawca się może z wieloma trudnościami zgodzić. Natomiast o kulturze przekazywania tej formy, to świadczy włocławski klimat. Wyjeżdżają ci klienci z Włocławka, mając świadomości, jak zostali przyjęci, w jakich warunkach socjalnych, w jakich w sensie po prostu sanitarnych, i zapewnienie komfortu klientom z całego świata jest dla nas kapitalnym wyzwaniem.
1: Tak, to prawda. Jednak tutaj nasze miasto reprezentuje ten fajans, prawda? Więc no to niezmiernie ważne, żeby w takich punktach, takich perełkach naszych to wydarzenie się odbywało. A gdyby mogła nam Pani opowiedzieć, bo wiem tutaj z naszych rozmów, że Pani też aktywnie działa w fajansie jako osoba, która się udziela od strony nie tylko tutaj takiej reprezentacyjnej, ale również włącza się bezpośrednio w działanie, w aranżowanie nowych malarek, takie
0: No to za
1: kwestie.
0: mocno powiedziane, za mocno powiedziane. Mam po prostu ogromną przyjemność kontaktować się bezpośrednio z osobami mnie odwiedzającymi. No i właśnie stąd w rozmowie, którą zazwyczaj prowadzę w temacie i fajansu, i malunku, po prostu wyłania się kandydatka, przepraszam, na osobę z emocjami, z emocjami ogromnymi i talentem, albo talentem i emocjami do malowania naszego fajansu. Ja również uczestniczę w Wrocławskim Stowarzyszeniu, to Stowarzyszenia Miłośników Fajansu. Zostałam wynagrodzona również przez pana Leszczyńskiego, za co mogę

0: tutaj na forum pochwalić się i podziękować. I myślę, że pan Tyberiusz Rajs bardzo rzeczowo i bardzo roztropnie i bardzo mądrze postępuje, doceniając talent malarek. To są perełki, to są osoby, które... Malowanie odbywa się między innymi pędzelkami z wiewiórki lub bobra. I bobry żyją, wiewiórki żyją, a pędzle są i nietanie, i kruche, i wymagają bardzo dużego talentu. Osoba, która pisze, malarka, to jest po prostu nasza perełka. Kochamy ją wszyscy i bardzo się cieszę, że atmosfera załogi i szefów jest tak pozytywna, że muszą się czuć one komfortowo. Zasłużyły to z całą po prostu pewnością nas, i że doceniamy ich talent. Tylko osoby o takim bardzo wysublimowanym talencie są w stanie zabezpieczyć tą jakość. Muszę powiedzieć, że z pracownicą byłyśmy w Bolesławcu, teraz Ćmielów jest w planie, żeby tą wiedzę poszerzać, bo nie możemy skupić się tylko na naszym Włocławku, bo wtedy czujemy pewność siebie, swoją wartość. Jesteśmy bardzo odpowiedzialni za to dziedzictwo kultury. Tym bardziej ja sobie zdaję z tego sprawę, że każda forma obsługi klienta, wiedza przekazana w momencie rozmowy sprzedażowej ma niesamowity wpływ na to, jak my ten Włocławek musimy pochwalić, nie tylko, ale poznawać, zaznajamiać całe szeregi klientów z tak pięknym dziełem, jakie jest fajans włocławski.
1: A chciałam jeszcze zapytać, gdybym mogła nam pani opowiedzieć właśnie o tym stowarzyszeniu, o tym działaniu stowarzyszenia.
0: Pan Krzysztof Leszczyński jest właśnie organizatorem, pomysłodawcą skupiania właśnie w swoich pomieszczeniach. To jest Galeria Stary Świat przy ulicy Starodębskiej. Tam spotykamy się raz w miesiącu minimum, ale bardzo często na różne okazje. Tam jest po prostu dłoń, wszelkie akcje, które podejmuje, to jest niespożyta energia, pomysłodawca tak wielu form szerzenia tej kultury, dziedzictwa fajansu, że tutaj nie starczyłoby nam czasu na ten wywiad. Spotykamy się, członkinie są tam, rozmawiają ze sobą, przypominają stare lata, uśmiechają się do siebie, poczęstunek przyjemny, w kawiarni kot, fajansowy kot, kotek, wszystkie formy. Pan Leszczyński no jest niesamowita osoba, o potencjale niespożytym i tylko wziąć wzór, jak można wymyślać formy szerzenia wiedzy o fajansie.
1: Czyli to takie miejsce, gdzie zbierają się po prostu osoby z zamiłowania do tego fajansu i tak spędzają ten wspólny czas, rozwijają jeszcze tą swoją wiedzę, ale tak przyjemnie po prostu w swoim otoczeniu spędzacie czas. Chciałabym się spytać jeszcze właśnie o tym, co pani wspomniała, że jeździ pani na te szkolenia.
0: To szkolenia pani.
1: Tak, tak, przepraszam, tak, spotkania. Tak, jeździ pani na te spotkania i co, jakie wnioski pani wyciąga?
0: Otóż właśnie z tego stowarzyszenia organizowane są te wyjazdy, stąd pracownica i ja byłyśmy, między innymi oczywiście, cały autokar był uczestniczek na warsztatach w Bolesławcu i czynnie nanosiłyśmy wzór na te prawda, artykuły, na ten fajans. Tam jest inny fajans, tam jest kamionkowy, tam jest inny, cięższy, zmiana koloru, bo to wypływa prawda, z technologii, ze składu surowca.

0: Więc same wykonywałyśmy, stemplując Bolesławcu, wzory. Mamy te wzory, bo myśmy tam namalowały, fabryka wyszkliwiła, oszkliwiła i przysłała tutaj do stowarzyszenia. I zostałyśmy obdarowane tymi rzeczami. Oczywiście stemplowanie też jest ręczne, żeby nie było, ale nasze malarki, powiem tak, że moje to jest zdanie, oczywiście mogę się mylić, że malarka, kopistka średnio utalentowana dałaby radę. Dlatego jeden z zakładów na moje pytanie, jak nabywają malarki, powiedziała, nie ma problemu, mamy 100 malarek na 300 osób. Ale chwileczkę, to jest połowa talentu. Nasze malarki muszą umieć rozmieścić, prawda, musi to grać.
1: Rozplanować, tak.
0: Tak, oczywiście, z całością. To są duże lampy, to są duże formy, wcale niełatwe w obsłudze. One to muszą nanosić, muszą zmieścić się z ilością kwiatów, z ilością czy ptaszek, czy kwiat. Po prostu powiem Państwu i Pani tutaj, że jest to niesamowite, jest to ogromna przyjemność i radość mam z tego, że te malarki zostały tak przybliżone dla osób, na warsztatach biorą udział w pokazie nanoszenia tychże pięknych malunków i właśnie zapraszam na festiwal piątek, sobota i niedziela. Piątek od godziny 16, a sobota i niedziela całe dni. Więc zapraszam, bo jest tak dużo urozmaicenia i tak służby browaru dbają o kulturę, o czystość, o po prostu spełnienie wszystkich wymagań wystawców, że zapraszam społeczeństwo Włocławka na pobyt, niekoniecznie jednorazowy.
1: A tutaj jeszcze nawiązując do tego wydarzenia, takiego naszego święta corocznego fajansu, będzie tam możliwość właśnie spotkania się między innymi z paniami, które malują.
0: Naturalnie. Będą stoiska, gdzie nanoszą te malunki na ciało, na talerze takie, siakie, papierowe i wynoszą te dzieci do swoich domów przez siebie, przy pomocy malarek, te właśnie elementy. I w ten sposób uczymy młode pokolenie. Mamy obowiązek, święty obowiązek, dopóki jesteśmy żywotni, jesteśmy energiczni, żeby społeczeństwo włocławskie w wszystkich przedziałach wiekowych uczestniczyło w takim wydarzeniu.
1: A czy myśli Pani, że fajans Włocławek jest teraz nie tylko takim elementem dziedzictwa, ale i taką wizytówką naszego miasta?
0: Jestem o tym przekonana. Jestem o tym przekonana. Ja bardzo staram się inwestować w formy opakowania, formy drobne reklamy, na ile mnie stać. I jesteśmy odpowiedzialne, obydwie, tak ja, jak i moja pracownica, za kulturę obsługi tego pięknego asortymentu, jakim jest fajans włocławski.
1: A jak jeżeli miałaby Pani możliwość tutaj naszych widzów zachęcić do odwiedzenia właśnie tego cudownego wydarzenia, co mogłaby Pani powiedzieć, zachęcając osoby?
0: Powiem tak, że kto raz już był na tym wydarzeniu, to są 3 dni, było w ubiegłym roku 2 dni, sobota i niedziela. Teraz od piątkowego popołudnia już jesteśmy gotowi ze stoiskami. Przynajmniej no, część wystawców, ale nie jestem nie mogę powiedzieć, ilu tych wystawców, ale myślę, że bardzo dużo. Będzie i na zewnątrz Włocławka pokaz świateł. Pan prezydent zaimponował tutaj tą formą. To na pewno jest piękne, bo na prawda, elewacjach będzie ten fajans się przewijał.

0: pokazywał wszystkie formy w godzinach oczywiście wieczorowych, bo to da efekt świetlny i wizualny. Ja myślę, że zachęcać to nie bardzo siłowo. Myślę, że zdrowy rozsądek przemówi za tym, że jednak będzie chwila wygospodarowana na odwiedzenie nas.
1: Pani Tereso, bardzo dziękujemy.
0: Ja

0: Jeszcze raz moim i Państwa gośćmi była pani Teresa Andrzejewska.
1: Chciałabym bardzo, żeby ten anioł miał wpływ na same pozytywne chwile spędzone w studiu telewizji Kujawy. Ten anioł jest namalowany w takim bardzo czytelnym malunku w kobalcie, czyli w takim malowaniu. Jest on rozpoznawalny nie tylko w tym kraju. W związku z tym chciałabym, żeby redakcja miała samych wspaniałych rozmówców, którzy
0: gości.
1: Wspaniałych, którzy po prostu mają emocje i wręczam to pani.
0: Dziękuję
1: żeby...
0: serdecznie, moi państwo. No, jesteśmy niesamowicie poruszeni tak pięknym upominkiem dla naszego studia. Dziękujemy ślicznie. Dziękuję. Było nam bardzo miło. Wszystkiego dobrego i zapraszamy na Festiwal Fajansu. I zapraszamy na Festiwal Fajansu, który już wkrótce odbędzie się w naszym mieście.
1: Zapraszamy.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
3: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. Pro Beauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: Budownictwo to nie tylko wznoszenie budynków, ale również projektowanie, precyzyjne obliczenia i fach w ręku. O tym, jak wygląda praca w tej branży, mogli przekonać się uczniowie Włocławskiego Zespołu Szkół Budowlanych i uczniowie klas 8, którzy zastanawiają się nad wyborem szkoły. Z okazji Dnia Budowlańca na szkolnym dziedzińcu pojawiły się stoiska firm i instytucji związanych z sektorem budowlanym. Młodzież mogła zobaczyć nowoczesne technologie, narzędzia oraz rozwiązania wykorzystywane przez profesjonalistów. Nie zabrakło również rozmów o możliwościach, jakie dają konkretne kierunki kształcenia.
1: Dzisiaj obchodzimy uroczyście w Zespole Szkół Budowlanych Dzień Budowlańca. Święto naszych uczniów, naszych nauczycieli, naszych patronów, przyjaciół, sojuszników, pracodawców, usługodawców. Celem tego święta jest promowanie kierunków budowlanych. My jako Szkoła Budowlana kształcimy kadry budowlane już od 78 lat, niedługo będziemy obchodzić jubileusz, na rzecz lokalnego rynku pracy. I bardzo cieszy taka zmiana tegoroczna, pomimo że jest to już szósty dzień

0: budowlańca w naszej szkole, ale w tym roku mamy naprawdę taki wysyp firm lokalnych. To dla nich kształcimy te kadry budowlane.
1: Zdaniem dyrekcji Zespołu Szkół Budowlanych, choć zainteresowanie młodzieży zawodami budowlanymi jest umiarkowane, uczniowie po rozpoczęciu nauki często przekonują się, że wybrali praktyczny i potrzebny kierunek.
0: Ogromnym zainteresowaniem na pewno cieszą się wśród pracodawców i jest ogromny nacisk na to, aby nasi absolwenci zasilali rynek pracy. Działamy bardzo intensywnie w zakresie doradztwa zawodowego, tak aby uczniowie, którzy mają lat 15, podejmowali decyzję o tym, co będą robić w swoim życiu zawodowym, że są to zawody niezwykle potrzebne i płatne. Zainteresowanie 15-latków jest, powiedzmy, umiarkowane, natomiast jak już tutaj przyjdą i zobaczą te zawody, to naprawdę są bardzo zadowoleni z ukończonej szkoły i uzyskują naprawdę atrakcyjne zawody na rynku pracy w Polsce, za granicą, gdziekolwiek.
1: O znaczeniu zawodów budowlanych mówił również prezydent Wrocławka. Krzysztof Kukucki przekonywał, że rozwój miasta oznacza zapotrzebowanie na fachowców, a zdobycie konkretnego zawodu może być pierwszym krokiem do dalszej edukacji i kariery.
2: Myślę, że to zainteresowanie i te tłumy młodych ludzi świadczą o tym, że faktycznie młodzi mieszkańcy Wrocławka widzą, że przyjście do budowlanki i rozwój w tym zakresie gwarantuje w przyszłości dobre życie. I myślę, że tak jest po prostu, bo też na co dzień pracuję z absolwentami Zespołu Szkół Budowlanych, którzy po tym, jak skończyli naszą tutaj technikum, kończyli też politechniki, projektują, konstruują i naprawdę dobrze żyją. I myślę, że tak też będzie z młodymi mieszkańcami Wrocławka, którzy dzisiaj uczestniczą w tych targach.
1: Podczas wydarzenia nie zabrakło także przedstawicieli rzemiosła. Łukasz Staniszewski, prezes Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy, zwracał uwagę na rosnące zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników.
3: Jeśli chodzi o rzemieślnika, 3 lata ścieżki zawodowej, po 3 latach kończymy szkołę i w wieku 18-19 lat mamy już bardzo dobry zawód w ręce, więc nie musimy wcale iść do liceum. No, nie mam nic do liceum, ale to jest takie, że się skończy liceum, a nie wiemy dalej, co robić, nie?
4: A spytam się, jak z Pana obserwacji ilość osób, które kształcą się w tym kierunku, jak to wygląda w branży z Pana obserwacji?
3: Znaczy, jak Polskie Stowarzyszenie Dekarzy zaczęło gdzieś około 7 lat temu odradzać w Polsce zawodową ścieżkę, no to mieliśmy parę szkół, a teraz już mamy, przykładowo już mamy 18 oddziałów w całej Polsce, a my jako jeden oddział mamy 15 szkół pod opieką w całym województwie kujawsko-pomorskim, więc naprawdę mamy dużo, sam mam dużo uczni, więc ja naprawdę nie narzekam, a pamiętajcie jedno, pracownicy nam się starzeją, odchodzą na emerytury, a trzeba tego młodego na rybku.
1: Za wyborem szkoły i konkretnego zawodu stoją przede wszystkim sami uczniowie. To oni zdecydowali, że swoją przyszłość chcą wiązać właśnie z budownictwem. Zapytaliśmy ich, co zdecydowało o wyborze Zespołu Szkół Budowlanych i co najbardziej podoba im się w nauce tego zawodu.
5: Wybrałem tą szkołę ze względu na bardzo dobrze płatny zawód na przyszłość i jest to również bardzo dobry start na studia po skończeniu szkoły. Odnośnie szkoły to mogę powiedzieć, że jest bardzo świetna atmosfera, z każdym nauczycielem da się dogadać, nauczyciele bardzo dobrze uczą o zawodach, mamy bardzo fajne zajęcia praktyczne, no i to chyba tyle.
6: Wybrałam kierunek geodezji, ponieważ to jest bardzo przyszłościowy zawód, który daje bardzo dużo możliwości, dużo też zarabia na tym kierunku. Jestem bardzo zadowolona ze swojego wyboru, ze względu na to, że otwiera mi to bardzo dużo szans w przyszłości.
4: Czy planujesz kontynuację później na wyższym stopniu nauczania na studiach wyższych?
6: Planuję iść na studia związane z geodezją albo z jakimś takim mniej więcej kierunkiem. Teraz coraz więcej dziewczyn przychodzi do budowlanki i pokazuje, że jednak nie tylko mężczyźni mogą pracować w takim cięższym zawodzie.
7: Wybór to głównie przez zarobki i chęć rozwijania się.
4: A czy planujesz podjąć dalej pracę w swoim kierunku, czy dalej się kształcić?
7: Oczywiście. Plany na przyszłość są.

0: głównie związane no, z dachami.
1: A czy planujesz pracę tutaj na terenie naszego miasta, powiatu, czy gdzieś dalej?
0: Raczej miasto i powiat.
2: Tak szczerze mówiąc, to dużo mi ludzie na ten temat opowiadali, rodzice doradzali. Dużo też poczytałem sobie. Jest to taki kierunek, który dużo wnosi do życia, można fajnie się rozwijać, masz dużo kierunków. Ogólnie to był mój kierunek, po prostu od dawna już wiedziałem, że w coś takiego chcę iść i po prostu przyszedłem tu, złożyłem papiery i dostałem się.
1: Klasa teraz maturalna, czy planujesz gdzieś dalej składać na studia, czy już teraz rozpoczynasz swoją karierę zawodową?
2: Tak, planuję iść do VAT-u na budownictwo i dalej w jakieś tam inżynierię, coś takiego, projektowanie, już coś tak na pewno w tym kierunku, na pewno nie będę schodził z budownictwa.
3: Dzień Budowlańca był więc nie tylko okazją do świętowania, ale również spotkaniem edukacji z praktyką.
4: We Włocławku działa Włocławskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Eurointegracja. To miejsce, w którym osoby z niepełnosprawnościami mogą liczyć na wsparcie, aktywizację i pomoc w codziennym funkcjonowaniu. Stowarzyszenie od lat działa na rzecz integracji i większej samodzielności swoich podopiecznych.
5: Nasza grupa to już seniorzy, przeważnie seniorzy. Mamy troszeczkę młodzieży, ale młodzież w tej chwili jest na różnych zajęciach, a my przychodzimy grupą właśnie tą starszą na zajęcia rehabilitacyjno-sportowe, rehabilitacyjno-rekreacyjne. I wspólnie się bawimy, no, zacieramy tą nudę, tak jak już mówiłam. I chcemy być razem, integrować się, wspólnie przeżywać właśnie upadki i wesołości różne.
4: Sport to dla nich nie tylko sposób na aktywne spędzanie czasu, to także okazja do przełamania barier, budowania pewności siebie i wspólnego działania. Zajęcia pokazują, że niepełnosprawność nie musi oznaczać rezygnacji z aktywności i realizowania własnych pasji.
5: Rzeczywiście są postępy, bo siedzenie w domu nic nie sprzyja ruchowi, sprawności fizycznej, a przede wszystkim tutaj, zresztą po dzisiejszych nawet zajęciach widać było, że niektóre panie były lepsze w ćwiczeniach, niektóre sobie mniej dawały radę, ale rzeczywiście progres jest bardzo wielki. Trzeba chodzić przynajmniej 2-3 razy w tygodniu na zajęcia sportowe. A my mamy sporo tych zajęć. Mamy Nordic Walking, mamy basen, mamy właśnie te zajęcia na salach gimnastycznych, no i siłownie.
4: Program zajęć jest dobierany indywidualnie do możliwości każdego uczestnika. Ćwiczenia są dostosowane do jego sprawności, tak aby aktywność była bezpieczna i komfortowa. Chodzi o to, by każdy mógł ćwiczyć w miarę swoich możliwości, a jednocześnie czerpać z tego satysfakcję.
6: Myślę, że każda forma ruchu w tym wieku jest świetnym rozwiązaniem, dlatego też takie zajęcia tutaj propagujemy. No, myślę, że grupa świetnie się spisywała. Ja się z nimi również świetnie bawię, bardzo lubię towarzystwo ludzi, jest mi to tak... Przychodzi mi to łatwo, myślę, że fajny kontakt łapiemy tutaj i zajęcia bardzo w miłym towarzystwie prowadzimy.
1: I jeszcze zapytam się o frekwencję. Więcej jest panów, więcej jest pań. Jak to wygląda na pani ćwiczenie?
6: Zdecydowanie więcej pań. Chociaż żałuję bardzo, ale zdecydowanie więcej pań jednak chce wyjść, ruszyć się. Spędzają ten czas razem, nawet jeśli te ćwiczenia są może bardziej monotonne czasami, ale one nadrabiają to swoim własnym tutaj towarzystwem, rozmowami, dzieleniem się jakimiś przeżyciami i tak dalej. Także fajnie. Cieszę się, że ludzie jednak w tym wieku lubią wyjść z domu i się ruszyć, nie zasiedzieć się w domu, że tak powiem, w fotelu.
4: Aktywność fizyczna może być ważną częścią życia niezależnie od wieku czy poziomu sprawności. Nawet niewielka dawka regularnego sportu pomaga zadbać o zdrowie, poprawić kondycję i lepiej funkcjonować na co dzień.
6: Podejście jest bardzo indywidualne i tak naprawdę każde zajęcia są inne w zależności od tego, jak grupa też pracuje i na co mogę sobie widzę pozwolić po prostu, jeśli chodzi o dany wysiłek. Aczkolwiek ja preferuję taką metodę, że robimy wszystko i każdy tyle, ile może. Nie ma tutaj takich ram, że trzeba coś zrobić, trzeba to ćwiczenie wykonać dosłownie, tak jak ja powiedziałam. Nie ganiam nikogo tutaj za to, że nie wykona tego ćwiczenia tak, jak ja bym chciała. Także bardzo indywidualne podejście.
4: Zajęcia sportowe to dla uczestników coś więcej niż tylko sposób na spotkanie i spędzenie wolnego czasu. Regularna aktywność ma przede wszystkim poprawić ich zdrowie i sprawność. To także okazja do przełamywania własnych ograniczeń i wspólnego działania.
3: W całym kraju upamiętniono rocznicę ataku Związku Radzieckiego na Polskę. Była to bezpośrednia realizacja paktu Ribbentrop-Mołotow. Wojska sowieckie uderzyły na walczące z Niemcami oddziały polskie. Pretekstem miał być rozpad II Rzeczypospolitej i konieczność ochrony ludności. Do niewoli trafiło 250 tysięcy Polaków.

0: Polaków.
1: W marcu 1940 roku władze radzieckie, Stalin i Beria podjęły decyzję o zamordowaniu 22 tysięcy oficerów Wojska Polskiego, uczonych, lekarzy, nauczycieli oraz duchownych. Dokonano tego w Katyniu, Miednoje oraz Charkowie. Włocławek upamiętnił te tragiczne wydarzenia przed pomnikiem Armii Krajowej w Parku Łokietka.
2: Armia Czerwona bez wypowiedzenia wojny zaatakowała Polskę pod pretekstem rzekomej obrony ludności białoruskiej i ukraińskiej. Już od momentu przekroczenia granicy Sowieci dopuszczali się zbrodni na obywatelach polskich, w tym wojskowych i przedstawicielach administracji państwa polskiego. Dziś, gdy tuż za naszą granicą rozgrywa się krwawa wojna, napaść Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 roku nabiera dodatkowej symboliki. Ówczesny pakt Ribbentrop-Mołotow pokazuje zmowę dwóch totalitaryzmów, ale jest także świadectwem zniewolenia narodów. Niepodległość to nie tylko dokumenty i granice na mapie. To przede wszystkim niezłomność ducha tych, którzy zginęli w katyńskich lasach czy na nieludzkiej ziemi Syberii, ale nigdy nie wyrzekli się własnej tożsamości. Pokój w Europie i na świecie buduje się latami poprzez dialog i zaufanie, a niszczy w krótkiej chwili za sprawą egoizmu, pychy i nienawiści. Współczesne społeczeństwa łatwo zapominają, jak niewiele trzeba, by świat, który znamy, runął w gruzy.
1: W 1943 roku niemiecka agencja prasowa podała informację o masowych grobach polskich oficerów w Katyniu. W odpowiedzi radziecka gazeta Prawda oskarżyła o zbrodnię Niemców. Zaczęto tworzyć fałszywe dowody i spreparowaną dokumentację. Był to początek kłamstwa katyńskiego.
3: Rosyjskie imperium, niezależnie od tego, jak zmieniały się jego nazwy, sztandary i przywódcy, zbyt często niosło narodom Europy Wschodniej nie wolność, lecz strach. 17 września 1939 roku ta imperialna logika zapukała do polskich domów, a potem przyszły aresztowania, deportacje, wywózki, pociągi jadące w nieznane, syberyjska zima, rodziny rozdzielone na zawsze, matki, które nie wiedziały, gdzie są ich dzieci, dzieci, które dorastały bez swoich ojców, a wśród tych ofiar byli polscy żołnierze, policjanci, urzędnicy, nauczyciele i przedstawiciele inteligencji. Katyń był jednym z najstraszliwszych następstw sowieckiej agresji. Tam i w innych miejscach kaźni zamordowano tysiące polskich obywateli. Nie była to przypadkowa zbrodnia. Była próbą pozbawienia polskiej elit, jej pamięci, jej przeszłości. Chciano zabić ludzi, którzy mogli odbudować wolną Rzeczpospolitą. Ale nie udało się zabić pamięci. Przetrwała Sybir, przetrwała więzienia, przetrwała Katyń.
1: Po zakończeniu przemówień przedstawiciele samorządu, szkół i instytucji złożyli kwiaty i znicze przed pomnikiem. Postępowanie w sprawie tańczącego z radnymi zostało umorzone. To jednak jeszcze nie koniec. Wszystko zaczęło się w 2024 roku. Na Facebooku pojawił się profil krytykujący włocławskich radnych. Pierwszy z wpisów dotyczył Domiceli Kopaczewskiej, która według autora posta jest emerytowaną radną znaną z manipulacji i dążenia do władzy. Kolejne wpisy i kolejni radni. Janusz Ziółkowski, Katarzyna Zarębska, Ewelina Brodzińska, Ewa Szczepańska, Daniel Tobiasz, Rafał Sobolewski, Ewa Chupało. Tańczący z radnymi twierdził, że radni zawdzięczają swoją karierę nepotyzmowi i przechodzą z partii do partii. Wskazywał na nich zachłanność oraz nielojalność wobec wyborców. Wpisy zawierały też wygenerowane zdjęcia opisywanych radnych, pokazujące te cechy i zachowania. Sprawa trafiła do prokuratury rejonowej we Włocławku w kwietniu 2025 roku. Śledczy ustalili, kto jest administratorem konta. Przeprowadzono przesłuchania. Sprawa nie dotyczyła jednak samego administratora konta tańczący z radnymi. Chodziło również o komentarze pod wpisami.
4: Postępowanie było prowadzone rzeczywiście w prokuraturze rejonowej we Włocławku. Dotyczyło to postępowanie czynów z artykułu 226 na szkodę radnych miasta Włocławek, jak również czynów z artykułu 190 paragraf 1 kodeksu karnego. To jest gróźb również kierowanych

0: czy to na profilu facebookowym, czy to przez użytkowników Facebooka w formie komentarzy.
1: Właściciel konta tańczący z radnymi został przesłuchany w charakterze świadka. Problemem było jednak ustalenie tożsamości osób piszących komentarze.
0: W toku postępowania nie udało się ustalić tożsamości osób kierujących te komentarze. Z uwagi na fakt, iż nie otrzymaliśmy odpowiedzi z podmiotu Meta, który jest odpowiedzialny za prowadzenie, administrowanie portalu Facebook, przesłuchano również w toku postępowania osobę, która administruje, zajmuje się prowadzeniem tego konkretnego profilu. Postępowanie zostało umorzone w zakresie czynów z artykułu 226 z uwagi na niewykrycie sprawcy, w zakresie czynów z artykułu 190 paragraf 1 kodeksu karnego z różnych przyczyn. Po części co do niektórych pokrzywdzonych z uwagi na niewykrycie sprawcy, co do niektórych pokrzywdzonych z uwagi na w ogóle brak znamion czynu zabronionego, co do niektórych pokrzywdzonych z uwagi na w ogóle brak złożonego wniosku o ściganie przez osobę uprawnioną, które to wniosek jest konieczny do ścigania takiego przestępstwa.
2: Jedna osoba złożyła zażalenie na decyzję prokuratury.
0: Tak, jeden z pokrzywdzonych złożył zażalenie na to postanowienie, dlatego też to postanowienie jest nieprawomocne. Zażalenie zostało przekazane wraz z aktami sprawy do Sądu Rejonowego we Włocławku do rozpoznania.
1: Teraz trzeba czekać na decyzję sądu. We Włocławku nie powstaną planowane mini-tężnie solankowe. Choć pomysł zdobył poparcie mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego, miasto zdecydowało się odstąpić od jego realizacji. Powodem są zastrzeżenia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dotyczące potencjalnego zagrożenia dla zdrowia.
3: Tak zwane mikrotężnie nie są urządzeniami leczniczymi, czyli nie mogą być zaliczane do urządzeń służących do leczniczego wykorzystania naturalnych surowców leczniczych oraz właściwości leczniczych klimatu. Tym samym nie podlegają też regulacjom prawnym, które dotyczą właśnie lecznictwa uzdrowiskowego. Roztwór wodny soli lub solanka, która krąży w nieszczelnym systemie zamkniętego obiegu, może być w tych urządzeniach źródłem organizmów chorobotwórczych. Jest to instalacja, w której ten sam roztwór cały czas krąży w obiegu zamkniętym, ale nieszczelnym, do którego dostęp mają na przykład ptaki czy inne zwierzęta, które pozostawiają odchody, które są rozmywane i trafiają bezpośrednio do obiegu solankowego. Na ten moment przepisy nie nakładają obowiązku dotyczącego badania w zakresie mikrobiologicznym czy fizykochemicznym roztworu krążącego w obiegu mikrotężni. No i to skutkuje brakiem nadzoru nad jakością tego roztworu i tym samym nie gwarantuje bezpieczeństwa zdrowotnego osób, które przebywają blisko tego typu obiektów.
1: W ramach dwóch projektów we Włocławku miało pojawić się łącznie 17 urządzeń. Jedna mini-tężnia w Parku Łokietka oraz 16 kolejnych w różnych częściach miasta. Ratusz otrzymał jednak rekomendację, by do tego typu inwestycji podchodzić z dużą ostrożnością.
4: Niestety musimy z ubolewaniem odstąpić od tych pomysłów, z tych zadań, ponieważ Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Bydgoszczy zarekomendował odstąpienie czy podejście z dużą ostrożnością do tego typu inwestycji, właśnie z przyczyn zdrowotnych. Sanepid sugeruje, że tego typu konstrukcje mogą być źródłem chorób, w tym również takich epidemiologicznych, ale również mogą być również źródłem wszelkich drobnoustrojów, pleśni, bakterii, grzybów, a te mogą bardzo negatywnie wpływać na zdrowie człowieka. Szczególnie tutaj chodzi o osoby, które chociażby mają obniżony system odporności.
1: Na realizację obu projektów zaplanowano łącznie około 1 200 000 zł. Niewykorzystane środki mają zostać przeznaczone na inne zadania w ramach budżetu obywatelskiego.
4: Te środki zostaną przekazane na realizację innych właśnie zadań w ramach włocławskiego budżetu obywatelskiego.
2: Możemy już powiedzieć, na jakie zadania te środki zostaną przeznaczone? To będzie, zbierze się jakaś komisja? Jak to będzie wyglądało?
4: Tutaj oczywiście rozpatrujemy tą sytuację, analizujemy, ponieważ pierwszy raz mamy z taką sytuacją do czynienia. No naprawdę bardzo ubolewamy, ponieważ no, w pewnym sensie jest to troszkę wypaczenie tej idei budżetu obywatelskiego. Natomiast no niestety właśnie z przyczyn zdrowotnych musimy taką decyzję podjąć.
1: Do pomysłu mini-tężni można będzie wrócić w przyszłości, jeśli producenci opracują rozwiązania eliminujące wskazane przez sanepid zagrożenia. Włocławski rower miejski cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców. Oczywiście najwięcej chętnych na przemieszczanie się rowerem jest w wakacje, w czasie wolnym od szkoły i w sezonie urlopowym.
5: Od początku sezonu użytkownicy

0: przejechali ponad 200 tysięcy kilometrów. Zarejestrowanych użytkowników mamy 9600, a ciekawostką jest to, że w samym miesiącu sierpniu było 8600 wypożyczeń.
1: Powiedzmy, ile tych miejskich włowerów jest? Mamy też włowery cargo.
0: Tak, są dwa rowery cargo i 220 rowerów standardowych miejskich, które znajdziemy na stacjach.
2: We Włocławku jest 35 stacji, na których można parkować rowery miejskie. W tym roku utworzono 9 kolejnych. Dodatkowo na czas wakacji kolejna stacja powstała nad Jeziorem Czarnym.
0: Jesteśmy bardzo zadowoleni, że mieszkańcy odebrali pozytywnie rowery miejskie i poruszają się po mieście nie tylko rekreacyjnie, ale także do pracy.
1: Chciałbym jeszcze zapytać, czy były doniesienia, zgłoszenia o uszkodzeniach włowerów? Jak to w tej...
0: Znaczy, sami, jak serwis jedzie relokacja, sami znajdujemy je na stacjach, czy gdzieś na ulicach, na przykład gdzie łańcuch komuś spadł, bo przerzutki nie tak są regulowane, bo podczas jazdy nie można niestety przerzucać biegów, tylko tak w samochodzie musimy nacisnąć sprzęgło, a tutaj musimy przestać pedałować, tak? I sami odnajdujemy takie rowery na przykład z jakimiś zniszczeniami delikatnymi.
1: Na koniec jeszcze zapytam, na razie jest jeszcze w miarę ciepło, chociaż teraz ten tydzień nie będzie nas aż tak już rozpieszczał, jak ten jeszcze poprzedni. Do kiedy trwa sezon, do kiedy będzie można używać rowerów miejskich i co się z nimi potem stanie?
0: Rowery miejskie będą działały do 5 listopada. Po tym terminie trafiają do nas na warsztat i każdy rower przez okres zimowy będzie przeglądany i konserwowany, żeby na nowy sezon wyjechały sprawne i żeby użytkownicy mogli się cieszyć z jazdy nimi.
1: Wybiegając z myślami do przodu, kiedy początek sezonu?
0: Planujemy tak jak w tym roku 21 marca, czyli na pierwszy dzień wiosny.
2: Pierwsze oficjalne uruchomienie systemu dla mieszkańców miało miejsce dokładnie 7 czerwca 2020 roku. Charakterystyczną cechą włocławskich rowerów od samego początku są ich kolory nawiązujące do fajansu. Opłata za wypożyczenie roweru na 20 minut to 25 groszy, a każda kolejna minuta to 3 grosze.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, witam Państwa w Telewizji Kujawy. Sylwia Szarecka, dziś moim i Państwa gościem będzie pani Teresa Andrzejewska, wieloletnia działaczka na rzecz fajansu wocławskiego. Witamy Pani Tereso.
1: Witam, witam Państwa, witam.
0: Chciałabym, aby Pani nam opowiedziała dziś o swojej historii z fajansem. Jak to się rozpoczęło, że zaczęła Pani się interesować i tak aktywnie działać na rzecz naszego fajansu wocławskiego?
1: Z przyjemnością. Czuję się wyróżniona, że dane mi było po wielu latach doświadczenia zawodowego, pobytu we Wrocławku, mieć kontakt z fajansem. Pierwszy kontakt to był 2005 rok, gdzie miałam ogromną przyjemność z panią Ewą Szanowską, która prowadziła tą piękną działalność w fabryce na Falbance. To zlecałam swoje prywatne potrzeby, bo córka tutaj otwierała działalność gospodarczą i na tą okoliczność, za to, że przyjechała z Poznania do Wrocławka, koniecznie było mi, postawiłam sobie taki cel, żeby tym fajansem uraczyć wszystkich gości, którzy odwiedzają ten punkt działalności. I tak się zaczęło. Poznałam panią Ewę Szanowską, która była osobą o dużej wiedzy, o doświadczeniu i działała. Urzekła mnie swoją postawą, rozwijając tą właśnie piękną dziedzinę sztuki, jakim jest malowanie na fajansie. I stąd ten Wrocławek jest mi tak bliski, jeśli chodzi o fajans, bo już to jakiś czas upłynęło. Ponieważ prowadzę sklep od 30 kilku lat, ponad 33 lata pasmanterię, to nie zmieniłam logo, ale przyjemnością jest moją, że właściciele fabryki fajansu, pan Tyberiusz Rajs, dał mi takie wyróżnienie i prowadzę ten sklep firmowy, co dla klientów jest duża przyjemność, bo spełniamy już każde niemalże wymarzone plany. Czy to będą z racji jubileuszy, czy imienin, czy urodzin. Pisemna forma na tych artykułach fajansowych bardzo zbliża klientów, daje im taką radość zupełnie odmienną. W związku z tym ja się czuję odpowiedzialna za to, za termin, za jakość opakowania, przekazania tych artykułów. Powiem, że nie tylko na Polskę, Europę, ale na świat. Już malarki pisały w języku chińskim, japońskim. Jest to ogromne wyróżnienie, dlatego że mamy wyjątkowo utalentowane malarki. I nie musimy się absolutnie tutaj ani krępować, ani nie mieć jakiejś, prawda, niedowartościowania. Kultura wrocławskiego fajansu ma wszelkie predyspozycje rozwijać się na cały świat.
0: Tak, to niesamowite. Mam wrażenie, że teraz nasz właśnie fajans wrocławski przeżywa taki renesans ponowny. To niesamowite, że na taką skalę ponownie wróciło to i tak fantastycznie funkcjonuje, prawda?
1: Ja się bardzo z tego powodu cieszę, że w tym okresie już niekoniecznie najmłodszym dane mi jest aż tyle emocji przenosić na tą dziedzinę właśnie kultury wrocławskiego fajansu. Jest to ogromne wyróżnienie, dlatego że powiem pani i widzom, że niespotykane to jest dla mnie. Otóż przygotowujemy się teraz do 6 już festiwalu fajansu. I ci klienci, których cały rok obsługujemy,

0: Planują urlopy, planują pobyt dłuższy, rezerwują sobie hotele. Niezmiernie przyjemnie jest, i tu ukłony w kierunku i pana prezydenta, i pani dyrektor Browaru B, pani Piechockiej-Witczak, że tak zostaliśmy zrozumiani, że w tym browarze B odbywa się ten szósty już festiwal fajansu, bo browar B zapewni komfort wszystkim gościom. Ja nie mówię o wystawcach, bo wystawca się może z wieloma trudnościami zgodzić. Natomiast o kulturze przekazywania tej formy, to świadczy wszyscy, wrocławski klimat. Wyjeżdżają ci klienci z Wrocławka, mając świadomości, jak zostali przyjęci, w jakich warunkach socjalnych, w jakich w sensie po prostu sanitarnych, i zapewnienie komfortu klientom z całego świata jest dla nas kapitalnym wyzwaniem.
1: Tak, to prawda. Jednak tutaj nasze miasto reprezentuje ten fajans, prawda?
0: Tak.
1: Więc no to niezmiernie ważne, żeby w takich punktach, takich perełkach naszych to wydarzenie się odbywało. A gdyby mogła nam Pani opowiedzieć, bo wiem tutaj z naszych rozmów, że Pani też aktywnie działa w fajansie, jako osoba, która się udziela od strony nie tylko tutaj takiej reprezentacyjnej, ale również włącza się bezpośrednio w działanie, w aranżowanie nowych malarek, takie kwestie.
0: No to za mocno powiedziane, za mocno powiedziane. Mam po prostu ogromną przyjemność kontaktować się bezpośrednio z osobami mnie odwiedzającymi. No i właśnie stąd w rozmowie, którą zazwyczaj prowadzę w temacie i fajansu, i malunku, po prostu wyłania się kandydatka, przepraszam, na osobę z emocjami, ogromnymi i talentem, albo talentem i emocjami do malowania naszego fajansu. Ja również uczestniczę w Wrocławskim Stowarzyszeniu, to Stowarzyszenia Miłośników Fajansu. Zostałam wynagrodzona również przez pana Leszczyńskiego, za co mogę tutaj na forum pochwalić się i podziękować. I myślę, że pan Tyberiusz Rajs bardzo rzeczowo i bardzo roztropnie i bardzo mądrze postępuje, doceniając talent malarek. To są perełki, to są osoby, które... Malowanie odbywa się między innymi pędzelkami z wywiórki lub bobra. I bobry żyją, wiewiórki żyją, a pędzle są i nietanie, i kruche, i wymagają bardzo dużego talentu. Osoba, która pisze, malarka, to jest po prostu nasza perełka. Kochamy ją wszyscy i bardzo się cieszę, że atmosfera załogi i szefów jest tak pozytywna, że muszą się czuć one komfortowo. Zasłużyły sobie z całą po prostu pewnością nas, i że doceniamy ich talent. Tylko osoby o takim bardzo wysublimowanym talencie są w stanie zabezpieczyć tą jakość. Muszę powiedzieć, że z pracownicą byłyśmy w Bolesławcu. Teraz Ćmielów jest w planie, żeby tą wiedzę poszerzać, bo nie możemy skupić się tylko na naszym Wrocławku, bo wtedy czujemy pewność siebie, swoją wartość. Jesteśmy bardzo odpowiedzialni za to dziedzictwo kultury. Tym bardziej ja sobie zdaję z tego sprawę, że każda forma obsługi klienta, wiedza przekazana w momencie rozmowy sprzedażowej ma niesamowity wpływ na to, jak my ten Wrocławek musimy pochwalić, nie tylko, ale poznawać, zaznajamiać całe szeregi klientów

0: tak pięknym dziełem, jakie jest fajans wocławski.
1: A chciałam jeszcze zapytać, gdybym mogła nam Pani opowiedzieć o właśnie o tym stowarzyszeniu, o tym działaniu stowarzyszenia.
0: Pan Krzysztof Leszczyński jest właśnie organizatorem, pomysłodawcą skupiania właśnie w swoich pomieszczeniach. To jest galeria Stary Świat przy ulicy Starodębskiej. Tam spotykamy się raz w miesiącu minimum, ale bardzo często na różne okazje. Tam jest po prostu dłoń, wszelkie akcje, które podejmuje, to jest niespożyta energia, pomysłodawca tak wielu form szerzenia tej kultury, dziedzictwa fajansu, że tutaj nie starczyłoby nam czasu na ten wywiad. Spotykamy się, członkinie są tam, rozmawiają ze sobą, przypominają stare lata, uśmiechają się do siebie, poczęstunek przyjemny. W kawiarni kot, fajansowy kot, kotek, wszystkie formy. Pan Leszczyński, no jest niesamowita osoba o potencjale niespożytym i tylko wziąć wzór, jak można wymyślać formy szerzenia wiedzy o fajansie.
1: Czyli to takie miejsce, gdzie zbierają się po prostu osoby z zamiłowania do tego fajansu i spędzają ten wspólny czas, rozwijają jeszcze tą swoją wiedzę, ale tak przyjemnie po prostu w swoim otoczeniu spędzacie czas. Chciałabym się spytać jeszcze właśnie o tym, co Pani wspomniała, że jeździ Pani na te szkolenia
0: Nie, nie, to szkolenia pani,
1: Tak,
0: tak,
1: przepraszam, tak, spotkania tu,
0: spotkania.
1: tak, jeździ Pani na te spotkania i co, jakie wnioski Pani wyciąga po tych.
0: Otóż właśnie z tego to stowarzyszenia organizowane są te wyjazdy, stąd pracownica i ja byłyśmy, między innymi oczywiście, cały autokar był uczestniczek na warsztatach w Bolesławcu i czynnie nanosiłyśmy wzór na te prawda, artykuły na ten fajans. Tam jest inny fajans, tam jest kamionkowy, tam jest inny, cięższy, zmiana koloru, bo to wypływa, prawda, z technologii, ze składu surowca. Więc same wykonywałyśmy, stemplując w Bolesławcu, wzory. Mamy te wzory, bo myśmy tam namalowały, fabryka wyszkliwiła, oszkliwiła i przysłała tutaj do stowarzyszenia i zostałyśmy obdarowane tymi rzeczami. Oczywiście stemplowanie też jest ręczne, żeby nie było, ale nasze malarki, powiem tak, że moje to jest zdanie, oczywiście mogę się mylić, że malarka, kopistka średnio utalentowana dałaby radę. Dlatego jeden z zakładów na moje pytanie, jak nabywają malarki, powiedziała, nie ma problemu, mamy 100 malarek na 300 osób. Ale chwileczkę, to jest połowa talentu. Nasze malarki muszą umieć rozmieścić, prawda, musi to grać.
1: Rozplanować, tak.
0: Tak, oczywiście, z całością to są duże lampy, to są duże formy, wcale niełatwe w obsłudze. One to muszą nanosić, muszą zmieścić się z ilością kwiatów, z ilością czy ptaszek, czy kwiat. Po prostu powiem Państwu i Pani tutaj, że jest to niesamowite, jest to ogromna przyjemność i radość mam z tego, że te malarki zostały tak przybliżone dla osób. Na warsztatach biorą udział w pokazie nanoszenia tychże pięknych malunków i właśnie zapraszam na festiwal. Piątek, sobota i niedziela. Piątek od godziny 16, a sobota i niedziela całe dni. Więc zapraszam, bo jest tak dużo urozmaicenia i tak służby browaru dbają o kulturę, o czystość, o po prostu spełnienie wszystkich wymagań wystawców.

0: wystawców, że zapraszam społeczeństwo Włocławka na pobyt niekoniecznie jednorazowy.
1: A tutaj jeszcze nawiązując do tego wydarzenia, takiego naszego święta corocznego fajansu, będzie tam możliwość właśnie spotkania się między innymi z paniami, które malują.
0: Naturalnie, naturalnie będą stoiska, gdzie nanoszą te malunki na ciało, na talerze takie, siakie, papierowe i wynoszą te dzieci do swoich domów przez siebie, przy pomocy malarek, te właśnie elementy. I w ten sposób uczymy młode pokolenie. Mamy obowiązek, święty obowiązek, dopóki jesteśmy żywotni, jesteśmy energiczni, żeby społeczeństwo włocławskie w wszystkich przedziałach wiekowych uczestniczyło w takim wydarzeniu.
1: A czy myśli Pani, że fajans Włocławek jest teraz nie tylko takim elementem dziedzictwa, ale i taką wizytówką naszego miasta?
0: Jestem o tym przekonana. Jestem o tym przekonana. Ja bardzo staram się inwestować w formy opakowania, formy drobne reklamy, na ile mnie stać. I jesteśmy odpowiedzialne, obydwie, tak ja, jak i moja pracownica, za kulturę obsługi tego pięknego asortymentu, jakim jest fajans włocławski.
1: A jak chciała, jeżeli miałaby Pani możliwość tutaj naszych widzów zachęcić do odwiedzenia właśnie tego cudownego wydarzenia, co mogłaby Pani powiedzieć, zachęcając osoby?
0: Powiem tak, że kto raz już był na tym wydarzeniu, to są 3 dni, było w ubiegłym roku 2 dni, sobota i niedziela, teraz od piątkowego popołudnia już jesteśmy gotowi ze stoiskami, przynajmniej no, część wystawców, ale nie jestem odpowiedzialna, nie mogę powiedzieć, ilu tych wystawców, ale myślę, że bardzo dużo. Będzie i na zewnątrz Włocławka pokaz świateł. Pan prezydent zaimponował tutaj tą formą. To na pewno jest piękne, bo na prawda, elewacjach będzie ten fajans się przewijał, pokazywał wszystkie formy w godzinach oczywiście wieczorowych, bo to da efekt świetlny i wizualny. Ja myślę, że zachęcać to nie bardzo siłowo. Myślę, że zdrowy rozsądek przemówi za tym, że jednak będzie chwila wygospodarowana na odwiedzenie nas.
1: Pani Tereso, bardzo dziękujemy
0: Ja
1: tutaj
0: również.
1: za spotkanie, za wizytę u nas w studiu. Moi Państwo, dziękujemy serdecznie, że byliście Państwo z nami. Jeszcze raz moimi Państwa gośćmi była Pani Teresa Andrzejewska.
0: Chciałabym bardzo, żeby ten anioł miał wpływ na same pozytywne chwile spędzone w studiu telewizji Kujawy. Ten anioł jest namalowany w takim bardzo czytelnym malunku w kobalcie, czyli w takim malowaniu. Jest on rozpoznawalny nie tylko w tym kraju. W związku z tym chciałabym, żeby redakcja miała samych wspaniałych rozmówców,
1: I
0: którzy
1: wspaniałych
0: żyją,
1: gości.
0: wspaniałych, którzy po prostu mają emocje i wręczam to pani,
1: Dziękuję
0: żeby.
1: serdecznie, moi Państwo. No, jesteśmy niesamowicie poruszeni tak pięknym upominkiem dla naszego studia. Dziękujemy
0: Dzięki
1: ślicznie.
0: bardzo.
1: Było nam
0: Miło mi
1: bardzo miło. Wszystkiego
0: również.
1: dobrego i zapraszamy na festiwal fajansu. I zapraszamy na festiwal fajansu, który już wkrótce odbędzie się w naszym mieście.
0: Zapraszamy.

Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19.

0: Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czy twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

A nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Budownictwo to nie tylko wznoszenie budynków, ale również projektowanie, precyzyjne obliczenia i fach w ręku. O tym, jak wygląda praca w tej branży, mogli przekonać się uczniowie Włocławskiego Zespołu Szkół Budowlanych i uczniowie klas 8, którzy zastanawiają się nad wyborem szkoły. Z okazji Dnia Budowlańca na szkolnym dziedzińcu pojawiły się stoiska firm i instytucji związanych z sektorem budowlanym. Młodzież mogła zobaczyć nowoczesne technologie, narzędzia oraz rozwiązania wykorzystywane przez profesjonalistów. Nie zabrakło również rozmów o możliwościach, jakie dają konkretne kierunki kształcenia.
1: Dzisiaj obchodzimy uroczyście w Zespole Szkół Budowlanych Dzień Budowlańca. Święto naszych uczniów, naszych nauczycieli, naszych patronów, przyjaciół, sojuszników, pracodawców, usługodawców. Celem tego święta jest promowanie kierunku budowlanych. My jako Szkoła Budowlana kształcimy kadry budowlane już od 78 lat, niedługo będziemy obchodzić jubileusz, na rzecz lokalnego rynku pracy. I bardzo cieszy taka zmiana tegoroczna, pomimo, że jest to już 6 Dzień Budowlańca w naszej szkole, ale w tym roku mamy naprawdę taki wysyp firm lokalnych. To dla nich kształcimy te kadry budowlane.
0: Zdaniem dyrekcji Zespołu Szkół Budowlanych, choć zainteresowanie młodzieży zawodami budowlanymi jest umiarkowane, uczniowie po rozpoczęciu nauki często przekonują się, że wybrali praktyczny i potrzebny kierunek.
1: Ogromnym zainteresowaniem na pewno cieszą się wśród pracodawców i jest ogromny nacisk na to, aby nasi absolwenci zasilali rynek pracy. Działamy bardzo intensywnie w zakresie doradztwa zawodowego, tak aby uczniowie, którzy mają lat 15, podejmowali decyzję o tym, co będą robić w swoim życiu zawodowym, że są to zawody niezwykle potrzebne i płatne. Zainteresowanie 15-latków jest, powiedzmy, umiarkowane, natomiast jak już tutaj przyjdą i zobaczą te zawody, to naprawdę są bardzo zadowoleni z ukończonej szkoły i uzyskują naprawdę atrakcyjne zawody na rynku pracy w Polsce, za granicą, gdziekolwiek.
0: O znaczeniu zawodów budowlanych mówił również prezydent Włocławka. Krzysztof Kukucki przekonywał, że rozwój miasta oznacza zapotrzebowanie na fachowców, a zdobycie konkretnego zawodu może być pierwszym krokiem do dalszej edukacji i kariery.
2: Myślę, że to zainteresowanie i te tłumy młodych ludzi świadczą o tym, że faktycznie młodzi mieszkańcy Włocławka widzą, że przyjście do budowlanki i rozwój w tym zakresie gwarantuje w przyszłości

0: dobre życie i myślę, że tak jest po prostu, bo też na co dzień pracuję z absolwentami zespołu szkół budowlanych, którzy po tym jak skończyli naszą tutaj technikum, kończyli też politechniki, projektują, konstruują i naprawdę dobrze żyją. I myślę, że tak też będzie z młodymi mieszkańcami Włocławka, którzy dzisiaj uczestniczą w tych targach.
1: Podczas wydarzenia nie zabrakło także przedstawicieli rzemiosła. Łukasz Staniszewski, prezes Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy, zwracał uwagę na rosnące zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników.
2: Jeśli chodzi o rzemieślnika, 3 lata ścieżki zawodowej, po 3 latach kończymy szkołę i w wieku 18-19 lat mamy już bardzo dobry zawód w ręce, więc nie musimy wcale iść do liceum. No, nie mam nic do liceum, ale to jest takie, że się skończy liceum, a nie wiemy dalej co robić, nie?
3: A spytam się, jak z Pana obserwacji ilość osób, które kształcą się w tym kierunku, jak to wygląda w branży z Pana obserwacji?
2: Znaczy jak Polskie Stowarzyszenie Dekarzy zaczęło gdzieś około 7 lat temu odradzać w Polsce zawodową ścieżkę, no to mieliśmy parę szkół, a teraz już mamy, przykładowo już mamy 18 oddziałów w całej Polsce, a my jako jeden oddział mamy 15 szkół pod opieką w całym województwie kujawsko-pomorskim, więc naprawdę mamy dużo, sam mam dużo uczni, więc ja naprawdę nie narzekam, a pamiętajcie jedno, pracownicy nam się starzeją, odchodzą na emerytury, a trzeba tego młodego na rybku.
1: Za wyborem szkoły i konkretnego zawodu stoją przede wszystkim sami uczniowie. To oni zdecydowali, że swoją przyszłość chcą wiązać właśnie z budownictwem. Zapytaliśmy ich, co zdecydowało o wyborze zespołu szkół budowlanych i co najbardziej podoba im się w nauce tego zawodu.
4: Wybrałem tą szkołę ze względu na bardzo dobrze płatny zawód na przyszłość i jest to również bardzo dobry start na studia po skończeniu szkoły. Odnośnie szkoły to mogę powiedzieć, że jest bardzo świetna atmosfera, z każdym nauczycielem da się dogadać, nauczyciele bardzo dobrze uczą o zawodach, mamy bardzo fajne zajęcia praktyczne, no i to chyba tyle.
5: Wybrałam kierunek geodezji, ponieważ to jest bardzo przyszłościowy zawód, który daje bardzo dużo możliwości, dużo też zarabia na tym kierunku. Jestem bardzo zadowolona ze swojego wyboru, ze względu na to, że otwiera mi to bardzo dużo szans w przyszłości.
3: Czy planujesz kontynuację później na wyższym stopniu nauczania na studiach wyższych?
5: Planuję iść na studia związane z geodezją albo z jakimś takim mniej więcej kierunkiem. Teraz coraz więcej dziewczyn przychodzi do budowlanki i pokazuje, że jednak nie tylko mężczyźni mogą pracować w takim cięższym zawodzie.
6: Wybór to głównie przez zarobki i chęć rozwijania się.
3: A czy planujesz podjąć dalej pracę w swoim kierunku, czy dalej się kształcić?
6: Oczywiście. Plany na przyszłość są. Głównie związane z dachami.
3: A czy planujesz pracę tutaj na terenie naszego miasta, powiatu, czy gdzieś dalej?
6: Raczej miasto i powiat.
7: Tak szczerze mówiąc, to dużo mi ludzie na ten temat opowiadali, rodzice doradzali. Dużo też poczytałem sobie. Jest to taki kierunek, który dużo wnosi do życia, można fajnie się rozwijać, masz dużo kierunków. Ogólnie to był mój kierunek, po prostu od dawna już wiedziałem, że w coś takiego chcę iść i po prostu przyszedłem tu, złożyłem papiery i dostałem się.
3: Klasa teraz maturalna, czy planujesz gdzieś dalej składać na studia, czy już teraz rozpoczynasz swoją karierę zawodową?
7: Tak, planuję iść do VAT-u na budownictwo i dalej w jakieś tam inżynierię, coś takiego, projektowanie. Już coś tak na pewno w tym kierunku, na pewno nie będę schodził z budownictwa.
1: Dzień Budowlańca był więc nie tylko okazją do świętowania, ale również spotkaniem edukacji z praktyką.
8: We Włocławku działa Włocławskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Eurointegracja. To miejsce, w którym osoby z niepełnosprawnościami mogą liczyć na wsparcie, aktywizację i pomoc w codziennym funkcjonowaniu. Stowarzyszenie od lat działa na rzecz integracji i większej samodzielności swoich podopiecznych.
9: Nasza grupa to już seniorzy, przeważnie seniorzy. Mamy troszeczkę młodzieży, ale młodzież w tej chwili

jest na różnych zajęciach, a my przychodzimy grupą właśnie tą starszą na zajęcia rehabilitacyjno-sportowe, rehabilitacyjno-rekreacyjne. I wspólnie się bawimy, no, zacieramy tą nudę, tak jak już mówiłam, i chcemy być razem, integrować się,

0: są postępy, bo siedzenie w domu nic nie sprzyja ruchowi, sprawności fizycznej. A przede wszystkim tutaj, zresztą po dzisiejszych nawet zajęciach widać było, że niektóre panie były lepsze w ćwiczeniach, niektóre sobie mniej dawały rady, ale rzeczywiście progres jest bardzo wielki. Trzeba chodzić przynajmniej 2-3 razy w tygodniu na zajęcia sportowe. A my mamy sporo tych zajęć. Mamy Nordic Walking, mamy basen, mamy właśnie te zajęcia na salach gimnastycznych, no i siłownie.
1: Program zajęć jest dobierany indywidualnie do możliwości każdego uczestnika. Ćwiczenia są dostosowane do jego sprawności, tak aby aktywność była bezpieczna i komfortowa. Chodzi o to, by każdy mógł ćwiczyć w miarę swoich możliwości, a jednocześnie czerpać z tego satysfakcję.
2: Myślę, że każda forma ruchu w tym wieku jest świetnym rozwiązaniem, dlatego też takie zajęcia tutaj propagujemy. No, myślę, że grupa świetnie się spisywała. Ja się z nimi również świetnie bawię, bardzo lubię towarzystwo ludzi, jest mi to tak... Przychodzi mi to łatwo, myślę, że fajny kontakt łapiemy tutaj i zajęcia bardzo w miłym towarzystwie prowadzimy.
3: I jeszcze zapytam się o frekwencję, więcej jest panów, więcej jest pań, jak to wygląda na pani ćwiczenie?
2: Zdecydowanie więcej pań. Chociaż żałuję bardzo, ale zdecydowanie więcej pań jednak chce wyjść, ruszyć się. Spędzają ten czas razem, nawet jeśli te ćwiczenia są może bardziej monotonne czasami, ale one nadrabiają to swoim własnym tutaj towarzystwem, rozmowami, dzieleniem się jakimiś przeżyciami i tak dalej. Także fajnie, fajnie, fajnie. Cieszę się, że ludzie jednak w tym wieku lubią wyjść z domu i się ruszyć, nie zasiedzieć się w domu, że tak powiem, w fotelu.
1: Aktywność fizyczna może być ważną częścią życia niezależnie od wieku czy poziomu sprawności. Nawet niewielka dawka regularnego sportu pomaga zadbać o zdrowie, poprawić kondycję i lepiej funkcjonować na co dzień.
2: Podejście jest bardzo indywidualne i tak naprawdę każde zajęcia są inne w zależności od tego, jak grupa też pracuje i na co mogę sobie, widzę, pozwolić po prostu, jeśli chodzi o dany wysiłek. Aczkolwiek ja preferuję taką metodę, że robimy wszystko i każdy tyle, ile może. Nie ma tutaj takich ram, że trzeba coś zrobić, trzeba to ćwiczenie wykonać dosłownie, tak jak ja powiedziałam. Nie ganiam nikogo tutaj za to, że nie wykona tego ćwiczenia tak, jak ja bym chciała. Także bardzo indywidualne podejście.
1: Zajęcia sportowe to dla uczestników coś więcej niż tylko sposób na spotkanie i spędzenie wolnego czasu. Regularna aktywność ma przede wszystkim poprawić ich zdrowie i sprawność. To także okazja do przełamywania własnych ograniczeń i wspólnego działania.
4: W całym kraju upamiętniono rocznicę ataku Związku Radzieckiego na Polskę. Była to bezpośrednia realizacja paktu Ribbentrop-Mołotow. Wojska sowieckie uderzyły na walczące z Niemcami oddziały polskie. Pretekstem miał być rozpad II Rzeczypospolitej i konieczność ochrony ludności. Do niewoli trafiło 250 tysięcy Polaków. W marcu 1940 roku władze radzieckie, Stalin i Beria podjęły decyzję o zamordowaniu 22 tysięcy oficerów Wojska Polskiego, uczonych, lekarzy, nauczycieli oraz duchownych. Dokonano tego w Katyniu, Miednoje oraz Charkowie. Włocławek upamiętnił tragiczne wydarzenia przed pomnikiem Armii Krajowej w Parku Łokietka.
5: Armia Czerwona bez wypowiedzenia wojny zaatakowała Polskę pod pretekstem rzekomej obrony ludności białoruskiej i ukraińskiej. Już od momentu przekroczenia granicy Sowieci dopuszczali się zbrodni na obywatelach polskich, w tym wojskowych i przedstawicielach administracji państwa polskiego. Dziś, gdy tuż za naszą granicą rozgrywa się krwawa wojna, napaść Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 roku nabiera dodatkowej symboliki. Ówczesny pakt Ribbentrop-Mołotow pokazuje zmowę dwóch totalitaryzmów, ale jest także świadectwem zniewolenia narodów. Niepodległość to nie tylko dokumenty i granice na mapie. To przede wszystkim niezłomność ducha tych, którzy zginęli w katyńskich lasach czy na nieludzkiej ziemi Syberii, ale nigdy nie wyrzekli się własnej tożsamości. Pokój w Europie i na świecie buduje się latami poprzez dialog i zaufanie, a niszczy w krótkiej chwili za sprawą egoizmu, pychy i nienawiści. Współczesne społeczeństwa łatwo zapominają, jak niewiele trzeba, by świat, który znamy, runął w gruzy.
4: W 1943 roku niemiecka agencja prasowa podała informację o masowych grobach polskich oficerów w Katyniu. W odpowiedzi radziecka gazeta Prawda oskarżyła o zbrodnię Niemców. Zaczęto tworzyć fałszywe dowody i spreparowaną dokumentację. Był to początek kłamstwa katyńskiego.
6: Rosyjskie imperium
5: Niezależnie od tego, jak zmieniały się jego nazwy, sztandary i przywódcy, zbyt często niosło narodom Europy Wschodniej nie wolność, lecz strach.

0: 17 września 1939 roku ta imperialna logika zapukała do polskich domów. A potem przyszły aresztowania, deportacje, wywózki. Pociągi jadące w nieznane. Syberyjska zima. Rodziny rozdzielone na zawsze. Matki, które nie wiedziały, gdzie są ich dzieci. Dzieci, które dorastały bez swoich ojców. A wśród tych ofiar byli polscy żołnierze, policjanci, urzędnicy, nauczyciele i przedstawiciele inteligencji. Katyń był jednym z najstraszliwszych następstw sowieckiej agresji. Tam i w innych miejscach kaźni zamordowano tysiące polskich obywateli. Nie była to przypadkowa zbrodnia. Była próbą pozbawienia polskiej elit, jej pamięci, jej przeszłości. Chciano zabić ludzi, którzy mogli odbudować wolną Rzeczpospolitą. Ale nie udało się zabić pamięci. Przetrwała Sybir, przetrwała więzienia, przetrwała Katyń.
1: Po zakończeniu przemówień przedstawiciele samorządu, szkół i instytucji złożyli kwiaty i znicze przed pomnikiem. Postępowanie w sprawie tańczącego z radnymi zostało umorzone. To jednak jeszcze nie koniec. Wszystko zaczęło się w 2024 roku. Na Facebooku pojawił się profil krytykujący wrocławskich radnych. Pierwszy z wpisów dotyczył Domiceli Kopaczewskiej, która według autora posta jest emerytowaną radną znaną z manipulacji i dążenia do władzy. Kolejne wpisy i kolejni radni. Janusz Ziółkowski, Katarzyna Zarębska, Ewelina Brodzińska, Ewa Szczepańska, Daniel Tobiasz, Rafał Sobolewski, Ewa Chupało. Tańczący z radnymi twierdził, że radni zawdzięczają swoją karierę nepotyzmowi i przechodzą z partii do partii. Wskazywał na nich zachłanność oraz nielojalność wobec wyborców. Wpisy zawierały też wygenerowane zdjęcia opisywanych radnych, pokazujące te cechy i zachowania. Sprawa trafiła do prokuratury rejonowej we Wrocławku w kwietniu 2025 roku. Śledczy ustalili, kto jest administratorem konta. Przeprowadzono przesłuchania. Sprawa nie dotyczyła jednak samego administratora konta tańczący z radnymi. Chodziło również o komentarze pod wpisami.
2: Postępowanie było prowadzone rzeczywiście w prokuraturze rejonowej we Wrocławku. Dotyczyło to postępowanie czynów z artykułu 226 na szkodę radnych miasta Wrocławek, jak również czynów z artykułu 190 paragraf 1 kodeksu karnego. To jest gróźb również kierowanych czy to na profilu facebookowym, czy to przez użytkowników Facebooka w formie komentarzy.
1: Właściciel konta tańczący z radnymi został przesłuchany w charakterze świadka. Problemem było jednak ustalenie tożsamości osób piszących komentarze.
2: W toku postępowania nie udało się ustalić tożsamości osób kierujących te komentarze. Z uwagi na fakt, iż nie otrzymaliśmy odpowiedzi z podmiotu Meta, który jest odpowiedzialny za prowadzenie, administrowanie portalu Facebook. Przesłuchano również w toku postępowania osobę, która administruje, zajmuje się prowadzeniem tego konkretnego profilu. Postępowanie zostało umorzone w zakresie czynów z artykułu 226 z uwagi na niewykrycie sprawcy. W zakresie czynów z artykułu 190 paragraf 1 kodeksu karnego z różnych przyczyn. Po części co do niektórych pokrzywdzonych z uwagi na niewykrycie sprawcy, co do niektórych pokrzywdzonych z uwagi na w ogóle brak znamion czynu zabronionego, co do niektórych pokrzywdzonych z uwagi na w ogóle brak złożonego wniosku o ściganie przez osobę uprawnioną, które to wniosek jest konieczny do ścigania takiego przestępstwa.
3: Jedna osoba złożyła zażalenie na decyzję prokuratury.
2: Tak, jeden z pokrzywdzonych złożył zażalenie na to postanowienie, dlatego też to postanowienie jest nieprawomocne. Zażalenie zostało przekazane wraz z aktami sprawy do Sądu Rejonowego we Wrocławku do rozpoznania.
1: Teraz trzeba czekać na decyzję sądu. We Wrocławku nie powstaną planowane mini tężnie solankowe. Choć pomysł zdobył poparcie mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego, miasto zdecydowało się odstąpić od jego realizacji. Powodem są zastrzeżenia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dotyczące potencjalnego zagrożenia dla zdrowia.
4: Tak zwane mikrotężnie nie są urządzeniami leczniczymi, czyli nie mogą być zaliczane do urządzeń służących do leczniczego wykorzystania naturalnych surowców leczniczych oraz właściwości leczniczych klimatu. Tym samym nie podlegają też regulacjom prawnym, które do dotyczą właśnie lecznictwa uzdrowiskowego. Roztwór wodny soli lub solanka, która krąży w nieszczelnym systemie zamkniętego obiegu, może być w tych urządzeniach źródłem organizmów chorobotwórczych. Jest to instalacja, w której ten sam roztwór cały czas krąży w obiegu zamkniętym, ale nieszczelnym, do którego dostęp mają na przykład ptaki czy inne zwierzęta, które pozostawiają odchody, które są rozmywane i trafiają bezpośrednio do obiegu solankowego. Na ten moment przepisy nie nakładają obowiązku dotyczącego badania w zakresie mikrobiologicznym czy fizykochemicznym roztworu krążącego w obiegu mikrotężni. No i to skutkuje brakiem nadzoru nad jakością tego roztworu i tym samym nie gwarantuje bezpieczeństwa zdrowotnego osób, które przebywają blisko tego typu obiektów.
1: W ramach dwóch projektów w Włocławku miało pojawić się łącznie 17 urządzeń, jedna mini tężnia w parku Łokietka oraz 16 kolejnych w różnych częściach miasta. Ratusz otrzymał jednak rekomendację, by do tego typu inwestycji podchodzić z dużą ostrożnością.
3: Niestety musimy z ubolewaniem odstąpić od tych pomysłów, z tych zadań, ponieważ Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Bydgoszczy zarekomendował odstąpienie czy podejście z dużą ostrożnością do tego typu inwestycji, właśnie z przyczyn zdrowotnych. Sanepid sugeruje, że tego typu konstrukcje mogą być źródłem chorób, w tym również takich epidemiologicznych, ale również mogą być również źródłem wszelkich drobnoustrojów, pleśni, bakterii, grzybów, a te mogą bardzo negatywnie wpływać na zdrowie człowieka. Szczególnie tutaj chodzi o osoby, które chociażby mają obniżony system odporności.
1: Na realizację obu projektów zaplanowano łącznie około 1 200 000 zł. Niewykorzystane środki mają zostać przeznaczone na inne zadania w ramach budżetu obywatelskiego.
3: Te środki zostaną przekazane na realizację innych właśnie zadań w ramach włocławskiego budżetu obywatelskiego. Możemy już powiedzieć, na jakie zadania te środki zostaną przeznaczone? To będzie, zbierze się jakaś komisja? Jak to będzie wyglądało? Tutaj oczywiście rozpatrujemy tą sytuację, analizujemy, ponieważ pierwszy raz mamy z taką sytuacją do czynienia. No naprawdę bardzo ubolewamy, ponieważ w pewnym sensie jest to troszkę wypaczenie tej idei budżetu obywatelskiego. Natomiast niestety właśnie z przyczyn zdrowotnych musimy taką decyzję podjąć.
1: Do pomysłu minitężni można będzie wrócić w przyszłości, jeśli producenci opracują rozwiązania eliminujące wskazane przez sanepid zagrożenia. Włocławski rower miejski cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców. Oczywiście najwięcej chętnych na przemieszczanie się rowerem jest w wakacje, w czasie wolnym od szkoły i w sezonie urlopowym.
5: Od początku sezonu użytkownicy przejechali ponad 200 tysięcy kilometrów. Zarejestrowanych użytkowników mamy 9600, a ciekawostką jest to, że w samym miesiącu sierpniu było 8600 wypożyczeń.
3: Powiedzmy, ile tych miejskich rowerów jest? Mamy też rowery cargo.
5: Tak, są dwa rowery cargo i 220 rowerów standardowych miejskich, które znajdziemy na stacjach.
1: We Włocławku jest 35 stacji, na których można parkować rowery miejskie. W tym roku utworzono 9 kolejnych. Dodatkowo na czas wakacji kolejna stacja powstała nad Jeziorem Czarnym.
5: Jesteśmy bardzo zadowoleni, że mieszkańcy odebrali pozytywnie rowery miejskie i poruszają się po mieście nie tylko rekreacyjnie, ale także do pracy.
3: Chciałbym jeszcze zapytać, czy były doniesienia, zgłoszenia o uszkodzeniach rowerów? Jak to w tej?
5: Znaczy, sami, jak serwis jedzie relokacja, sami znajdujemy je na stacjach czy gdzieś na ulicach. Na przykład gdzie łańcuch komuś spadł, bo przerzutki nie tak są regulowane, bo podczas jazdy nie można niestety przerzucać biegów, tylko tak w samochodzie musimy nacisnąć sprzęgło, a tutaj musimy przestać pedałować. Tak? I sami odnajdujemy takie rowery na przykład z jakimiś zniszczeniami delikatnymi.
3: Na koniec jeszcze zapytam, na razie jest jeszcze w miarę ciepło, chociaż teraz ten tydzień nie będzie nas aż tak już rozpieszczał, jak ten jeszcze poprzedni. Do kiedy trwa sezon, do kiedy będzie można używać rowerów miejskich i co się z nimi potem stanie?
5: Rowery miejskie będą działały do 5 listopada. Po tym terminie trafiają do nas na warsztat i każdy rower przez okres zimowy będzie przeglądany i konserwowany, żeby na nowy sezon wyjechały sprawne i żeby użytkownicy mogli się cieszyć z jazdy nimi.
3: Wybiegając z myślami do przodu, kiedy początek sezonu?
5: Planujemy tak jak w tym roku 21 marca, czyli na pierwszy dzień wiosny.
1: Pierwsze oficjalne uruchomienie systemu dla mieszkańców miało miejsce dokładnie 7 czerwca 2020 roku. Charakterystyczną cechą włocławskich rowerów od samego początku są ich kolory nawiązujące do fajansu. Opłata za wypożyczenie roweru na 20 minut to 25 groszy, a każda kolejna minuta to 3 grosze.

0: pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B, Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry, witam Państwa w telewizji Kujawy. Sylwia Szarecka, dziś moim i Państwa gościem będzie pani Teresa Andrzejewska, wieloletnia działaczka na rzecz fajansu wocławskiego. Witamy Pani Tereso.
1: Witam, witam Państwa, witam.
0: Chciałabym, aby Pani nam opowiedziała dziś o swojej historii z fajansem. Jak to się rozpoczęło, że zaczęła Pani się interesować i tak aktywnie działać na rzecz naszego fajansu wocławskiego?
1: Z przyjemnością. Czuję się wyróżniona, że dane mi było po wielu latach doświadczenia zawodowego, pobytu we Wrocławku, mieć kontakt z fajansem. Pierwszy kontakt to był 2005 rok, gdzie miałam ogromną przyjemność z panią Ewą Szanowską, która prowadziła tą piękną działalność w fabryce na Falbance. To zlecałam swoje prywatne potrzeby, bo córka tutaj otwierała działalność gospodarczą i na tą okoliczność, za to, że przyjechała z Poznania do Wrocławka, koniecznie było mi, postawiłam sobie taki cel, żeby tym fajansem uraczyć wszystkich gości, którzy odwiedzają ten punkt działalności. I tak się zaczęło. Poznałam panią Ewę Szanowską, która była osobą o dużej wiedzy, o doświadczeniu i działała. Urzekła mnie swoją postawą, rozwijając tą właśnie piękną dziedzinę sztuki, jakim jest malowanie na fajansie. I stąd ten Wrocławek jest mi

0: tak bliski, jeśli chodzi o fajans, bo już to wie, jakiś czas upłynęło. Nas, ponieważ prowadzę sklep od 30 kilku lat, ponad 33 lata pasmanterię, to nie zmieniłam logo, ale przyjemnością jest moją, że właściciele fabryki fajansu, pan Tyberiusz Rajs, dał mi takie wyróżnienie i prowadzę ten sklep firmowy, co dla klientów jest duża przyjemność, bo spełniamy już każde niemalże wymarzone plany. Czy to będą z racji jubileuszy, czy imienin, czy urodzin. Pisemna forma na tych artykułach fajansowych bardzo zbliża klientów, daje im taką radość zupełnie odmienną. W związku z tym ja się czuję odpowiedzialna za to, za termin, za jakość opakowania, przekazania tych artykułów. Powiem, że nie tylko na Polskę, Europę, ale na świat. Już malarki pisały w języku chińskim, japońskim. Jest to ogromne wyróżnienie, dlatego że mamy wyjątkowo utalentowane malarki i nie musimy się absolutnie tutaj ani krępować, ani nie mieć jakiejś, prawda, niedowartościowania. Kultura włocławskiego fajansu ma wszelkie predyspozycje rozwijać się na cały świat.
1: Tak, to niesamowite. Mam wrażenie, że teraz nasz właśnie fajans włocławski przeżywa taki renesans ponowny. To niesamowite, że na taką skalę ponownie wróciło to i tak fantastycznie funkcjonuje, prawda?
0: Ja się bardzo z tego powodu cieszę, że w tym okresie już niekoniecznie najmłodszym, dane mi jest aż tyle emocji przenosić na tą dziedzinę właśnie kultury włocławskiego fajansu. Jest to ogromne wyróżnienie, dlatego że powiem pani i widzom, że niespotykane to jest dla mnie. Otóż przygotowujemy się teraz do 6. już festiwalu fajansu. I ci klienci, których cały rok obsługujemy, planują urlopy, planują pobyt dłuższy, rezerwują sobie hotele. Niezmiernie przyjemnie jest, i tu ukłony w kierunku i pana prezydenta, i pani dyrektor Browaru B, pani Piechockiej-Witczak, że tak zostaliśmy zrozumiani, że w tym browarze B odbywa się ten 6. już festiwal fajansu, bo browar B zapewni komfort wszystkim gościom. Ja nie mówię o wystawcach, bo wystawca się może z wieloma trudnościami zgodzić. Natomiast o kulturze przekazywania tej formy, to świadczy włocławski klimat. Wyjeżdżają ci klienci z Włocławka, mając świadomości, jak zostali przyjęci, w jakich warunkach socjalnych, w jakich w sensie po prostu sanitarnych, i zapewnienie komfortu klientom z całego świata jest dla nas kapitalnym wyzwaniem.
1: Tak, to prawda. Jednak tutaj nasze miasto reprezentuje ten fajans, prawda? Więc no to niezmiernie ważne, żeby w takich punktach, takich perełkach naszych to wydarzenie się odbywało. A gdyby mogła nam Pani opowiedzieć, bo wiem tutaj z naszych rozmów, że Pani też aktywnie działa w fajansie jako osoba, która się udziela od strony nie tylko tutaj takiej reprezentacyjnej, ale również włącza się bezpośrednio w działanie, w aranżowanie nowych malarek, takie
0: No to
1: kwestie.
0: za mocno powiedziane. Mam po prostu ogromną przyjemność kontaktować się bezpośrednio z osobami mnie odwiedzającymi. No i właśnie stąd.

0: rozmowie, którą zazwyczaj prowadzę w temacie i fajansu, i malunku, po prostu wyłania się kandydatka, przepraszam, na osobę z emocjami ogromnymi i talentem, albo talentem i emocjami do malowania naszego fajansu. Ja również uczestniczę w Włocławskim Stowarzyszeniu, to Stowarzyszenia Miłośników Fajansu. Zostałam wynagrodzona również przez pana Leszczyńskiego, za co mogę tutaj na forum pochwalić się i podziękować. I myślę, że pan Tyberiusz Rajs bardzo rzeczowo i bardzo roztropnie i bardzo mądrze postępuje, doceniając talent malarek. To są perełki, to są osoby, które... Malowanie odbywa się między innymi pędzelkami z wywiórki lub bobra. I bobry żyją, wiewiórki żyją, a pędzle są i nietanie, i kruche, i wymagają bardzo dużego talentu. Osoba, która pisze, malarka, to jest po prostu nasza perełka. Kochamy ją wszyscy i bardzo się cieszę, że atmosfera załogi i szefów jest tak pozytywna, że muszą się czuć one komfortowo. Zasłużyły są z całą po prostu pewnością nas, i że doceniamy ich talent. Tylko osoby o takim bardzo wysublimowanym talencie są w stanie zabezpieczyć tą jakość. Muszę powiedzieć, że z pracownicą byłyśmy w Bolesławcu. Teraz Ćmielów jest w planie, żeby tą wiedzę poszerzać, bo nie możemy skupić się tylko na naszym Włocławku, bo wtedy czujemy pewność siebie, swoją wartość. Jesteśmy bardzo odpowiedzialni za to dziedzictwo kultury. Tym bardziej ja sobie zdaję z tego sprawę, że każda forma obsługi klienta, wiedza przekazana w momencie rozmowy sprzedażowej ma niesamowity wpływ na to, jak my ten Włocławek musimy pochwalić, nie tylko, ale poznawać, zaznajamiać całe szeregi klientów z tak pięknym dziełem, jaki jest fajans włocławski.
1: A chciałam jeszcze zapytać, gdybym mogła nam pani opowiedzieć właśnie o tym stowarzyszeniu, o tym działaniu stowarzyszenia.
0: Pan Krzysztof Leszczyński jest właśnie organizatorem, pomysłodawcą skupiania właśnie w swoich pomieszczeniach. To jest galeria Stary Świat przy ulicy Starodębskiej. Tam spotykamy się raz w miesiącu minimum, ale bardzo często na różne okazje. Tam jest po prostu wszelkie akcje, które podejmuje, to jest niespożyta energia. Pomysłodawca tak wielu form szerzenia tej kultury, dziedzictwa fajansu, że tutaj nie starczyłoby nam czasu na ten wywiad. Spotykamy się, członkinie są tam, rozmawiają ze sobą, przypominają stare lata, uśmiechają się do siebie, poczęstunek przyjemny. W kawiarni kot, fajansowy kot, kotek, wszystkie formy. Pan Leszczyński no jest niesamowita osoba, o potencjale niespożytym i tylko wziąć wzór, jak można wymyślać formy szerzenia wiedzy o fajansie.
1: Czyli to takie miejsce, gdzie zbierają się po prostu osoby z zamiłowania do tego fajansu i tak spędzają ten wspólny czas, rozwijają jeszcze tą swoją wiedzę, ale tak przyjemnie po prostu w swoim otoczeniu spędzacie czas. Chciałabym się spytać jeszcze właśnie o tym, co pani wspomniała, że jeździ pani na te szkolenia.
0: Nie, to szkolenia...

0: tak, tak, przepraszam, tak, spotkania.
1: Spotkania.
0: Tu, tak, jeździ pani na te spotkania. I co, jakie wnioski pani wyciąga?
1: Otóż właśnie z tego stowarzyszenia organizowane są te wyjazdy, stąd pracownica i ja byłyśmy, między innymi oczywiście, cały autokar był uczestniczek na warsztatach w Bolesławcu i czynnie nanosiłyśmy wzór na te prawda, artykuły na ten fajans. Tam jest inny fajans, tam jest kamionkowy, tam jest inny, cięższy, zmiana koloru, bo to wypływa prawda, z technologii, ze składu surowca. Więc same wykonywałyśmy, stemplując w Bolesławcu wzory. Mamy te wzory, bo myśmy tam namalowały, fabryka wyszkliwiła, oszkliwiła i przysłała tutaj do stowarzyszenia i zostałyśmy obdarowane tymi rzeczami. Oczywiście stemplowanie też jest ręczne, żeby nie było, ale nasze malarki, powiem tak, że moje to jest zdanie, oczywiście mogę się mylić, że malarka, kopistka średnio utalentowana dałaby radę. Dlatego jeden z zakładów na moje pytanie, jak zdobywają, jak nabywają malarki, powiedziała, nie ma problemu, mamy 100 malarek na 300 osób. Ale chwileczkę, to jest połowa talentu. Nasze malarki muszą umieć rozmieścić, prawda, musi to grać.
0: Rozplanować, tak.
1: Tak, oczywiście, z całością. To są duże lampy, to są duże formy, wcale niełatwe w obsłudze. One to muszą nanosić, muszą zmieścić się z ilością kwiatów, z ilością czy ptaszek, czy kwiat. Po prostu powiem Państwu i Pani tutaj, że jest to niesamowite, jest to ogromna przyjemność i radość mam z tego, że te malarki zostały tak przybliżone dla osób na warsztatach, biorą udział w pokazie nanoszenia tychże pięknych malunków i właśnie zapraszam na festiwal piątek, sobota i niedziela. Piątek od godziny 16, a sobota i niedziela całe dni. Więc zapraszam, bo jest tak dużo urozmaicenia i tak służby browaru dbają o kulturę, o czystość, o po prostu spełnienie wszystkich wymagań wystawców, że zapraszam społeczeństwo Włocławka na pobyt, niekoniecznie jednorazowy.
0: A tutaj jeszcze nawiązując do tego wydarzenia, takiego naszego święta corocznego fajansu, będzie tam możliwość właśnie spotkania się między innymi z paniami, które malują.
1: Naturalnie. Będą stoiska, gdzie nanoszą te malunki na ciało, na talerze takie, siakie, papierowe i wynoszą te dzieci do swoich domów przez siebie, przy pomocy malarek, te właśnie elementy. I w ten sposób uczymy młode pokolenie. Mamy obowiązek, święty obowiązek, dopóki jesteśmy żywotni, jesteśmy energiczni, żeby społeczeństwo włocławskie w wszystkich przedziałach wiekowych uczestniczyło w takim wydarzeniu.
0: A czy myśli Pani, że fajans Włocławek jest teraz nie tylko takim elementem dziedzictwa, ale i taką wizytówką naszego miasta?
1: Jestem o tym przekonana. Jestem o tym przekonana. Ja bardzo staram się inwestować w formy opakowania, formy drobne reklamy, na ile mnie stać. I jesteśmy odpowiedzialne, obydwie, tak ja, jak i moja pracownica, za kulturę obsługi tego pięknego asortymentu, jakim jest fajans włocławski.
0: A jak jeżeli miałaby Pani możliwość tutaj naszych widzów zachęcić do odwiedzenia właśnie tego cudownego wydarzenia, co mogłaby Pani powiedzieć, zachęcając osoby?
1: Powiem tak, że kto raz już był na tym wydarzeniu, to jest, są